0: To był Max. Max, którego znacie, jest dzwoniącym stałym słuchaczem, już można powiedzieć. Stałym, chociaż nie starym, bo on słucha nas od dość niedawna. Pojawia się, dzwoni do nas, wy też możecie zadzwonić. Skype, Nocne Radio, moi drodzy, ponieważ nie wszedłem dzisiaj na szczególnie długo. Nie umiem prowadzić Kuźni Wojowników. Tak sobie wyobraziłem takie RPG, to pijąc troszkę do tego poniedziałkowego RPG, które jest do odsłuchania w archiwum Nocnego Radia, dostępne na stronie, które robił Krawiec, gdzie potem Zenon przejął pałeczkę jego, mistrza gry. I właśnie taki troszkę klimat takiego Kilder. Przykładowo właśnie, że rodzi ci się dziecko, które dostaje niepożądanego odczynu poszczepionnego i musisz je nakarmić ziemią okrzemkową, żeby tam bezpieczniej dalej mogło żyć. Nie wiem, to mógłby być dość ciekawy eksperyment myślowy. Ja niestety nie potrafię aż tak bardzo się wgłębić. Kiedyś tak się właśnie zastanawiałem, spróbować zrobić audycję na kompletnym trolu i zacząć ludziom mówić rzeczy, w które absolutnie nie wierzę, ale niestety ryłbym tak bardzo za śmiechu, a tutaj jeszcze dla słuchaczy offline zaznaczę, że Jacek teraz wszedł na czata i stwierdził, że go odrobinkę poniosło. Zdarza się każdemu, tak jak mówiłem o tych wszystkich bluzgach. Słuchajcie, jeżeli dzwonicie, jeżeli rozmawiamy, jest to dyskusja dużo bardziej dynamiczna. Nie ma tej chwili zastanowienia się przed wciśnięciem przycisku Enter, jak to jest w przypadku komentarza, wobec czego to tutaj nie będzie to aż tak bardzo pacyfikowane. Oczywiście, jeżeli ktoś będzie tylko rzucał mięsem dla samego rzucania mięsa, no to zostanie podregulowany na jakiś sposób, bo to też nie chodzi o to, żeby... No właśnie, bo to jest taki kurczę motyw, żeby zarobić na YouTube. Dzisiaj tutaj na Metam wspominał podczas swojej dzikiej audycji około godziny 16, że znalazł tam jakiegoś YouTubera, który chyba po raz pierwszy w życiu włączył kamerkę, tam poszedł po wódkę z kolegami, zaczął pić tę wódkę, zaczął z nimi gadać, potem spał przed kamerką, kiedy spał, no to tam wpadło mu w ogóle z dotacji 700 zł. No i tutaj jednak etamie mi się wydaje jednak, że to nie do końca tak było, że to zarabianie przez internet nie jest aż do końca tak bardzo widoczne, ponieważ pamiętajcie, że jeżeli te liczniki, kto ile wpłacił, są bardzo na wierzchu pokazane, one są pokazane przede wszystkim po to, żeby na was wymóc, żeby tak z wami odrobinkę zmanipulować i pokazać, ej, zobacz, oni się dorzucili, nawet piątaka, no to co, ty gorszy jesteś, ty gorszy jesteś? I to jest takie mi się wydaje troszkę nie fair, aczkolwiek w Nocnym Radiu tak, zdecydowanie bardzo niedługo, mam nadzieję, pojawi się lista ludzi, którzy się dorzucili. Jeszcze w międzyczasie pojawiła się kwestia używania SoundCloudu jako platformy do trzymania podcastów, co nie jest najlepszym pomysłem, ponieważ mamy nasz serwer, z którego każdy może sobie tam korzystać, możemy go podpiąć w różne miejsca i ludzie sobie mogą ściągać czy agregować te podcasty po swojemu za SoundCloud. Za SoundCloud odpowiednio pojemny musielibyśmy dopłacić, to po pierwsze, a po drugie musielibyśmy, no właśnie, po co płacić dodatkowo za SoundClouda, jeżeli już mamy opłacony serwer, gdzie mamy tam jakieś konkretne dane, gdzie te wszystkie podcasty, te wszystkie archiwalne nagrania nam się tam trzymają. No właśnie, moi drodzy. Zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio, bo dzisiaj, jak mówię, no nie będę wam tutaj puszczał mojego podcastu, zresztą usunąłem po odsłuchaniu, muszę ten podcast, mam go przygotowany oczywiście, zobaczycie co to będzie, tutaj akurat się zdradziłem chyba profesorowi Leniuchowi, ale profesor Leniuch poszedł kupować własne serwery, ponieważ mu się dzisiaj skończyło, akurat sobie przypomniał, ten poklaski rozgłos za dużo nam nie da, ponieważ SoundCloud nie jest szczególnie popularną platformą w Polsce i nie dałby nam takiego impaktu, jakie dałyby nam inne platformy, ale nad innymi platformami też będziemy myśleć, kombinować i je wdrażać tutaj, żeby jak najbardziej, że tak powiem, to troszkę rozruszać. Także zmiany SoundCloud Money, tak. SoundCloud Money, teoria chaosu. Dzwońcie ktoś, ratujcie redaktora. No tak, moi drodzy, no bo jeżeli nie, no to będę sobie tutaj powoli oddalał się, pogłaskać kota. Słucham, ale muszę przeprowadzić się do północy. A tymczasem witamy na antenie Grzegorza. Czołem, Grzesiek. Jesteś dzisiaj sam teraz, póki co. Być może zaraz ludzie się zlecą, żeby cię zagadywać, ale to jest niesamowita okazja. Rzadko jesteś sam?
1: Cześć. Ale to wiesz, to z drugiej strony to jest dobre, bo czasami mi jest się ciężko jakoś wysłowić i to może jak ktoś mi przerywa, to mnie ratuje w niektórych sytuacjach, więc to też nie jest najgorsze rozwiązanie. Tutaj troszeczkę podczas Jacka telefonu, trochę tak jak zauważyłeś na czacie, ludzie do tego podeszli dosyć na wesoło, ale myślę też, że nie tylko ze względu na to, że ta cała sytuacja nie miała większego znaczenia dla większości osób, ale też myślę, że trochę na przekór Jackowi wiele osób w ten sposób zareagowało.
0: Tak, to było naprawdę piękne, także zostawcie swoje telefony, ja będę do was dzwonił, wysyłał SMS-y, a jeżeli ktoś się poczuje szczególnie urażony, no to kwiaty i czekoladki, no myślę, że jakąś tam, o, stokrotkę mogę wam wysłać.
1: Tutaj myślę, że warto pamiętać o tym, że strona Nocnego Radia stoi na WordPressie. WordPress jest CMS-em, który ma tych wtyczek tysiące, jeśli już nie dziesiątki tysięcy. I podejrzewam, że na stronie jest tych wtyczek też zainstalowanych sporo. Ja sam mam trochę stron na WordPressie. I prawda jest taka, że jeżeli przychodzi jakaś aktualizacja wtyczki jednej, drugiej czy piątej, No to przecież nikt tego nie pilnuje na bieżąco, każdy ma jakieś swoje zajęcia. To też nie jest tak, że Krawiec, Potrzeba czy Zenon tutaj siedzą na etatach i co chwilę odświeżają, czy czasem coś się nie wydarzyło, nie trzeba jakiejś wtyczki zaktualizować. Są fajne dodatki, to się nazywa, jest dodatek, który ostatnio sobie zainstalowałem, się chyba WordFence nazywa. On informuje, wysyła powiadomienia mailowe do administratora o tym, że jakąś wtyczkę należy zaktualizować, więc żeby tutaj uniknąć złości Jacka na przyszłość, to tutaj taki tips ode mnie, że może można z takiej wtyczki też skorzystać.
0: To znaczy tutaj akurat była o tyle kuriozalna sytuacja, że wsparcie dla starego typu API, Recap czy Google, z której korzystamy, zostało się zwyczajnie zatrzymało w wyniku cyklu życia aplikacji Google i nawet twórca w tej wtyczki w momencie, kiedy to się stało, jeszcze nie miał przygotowanej aktualizacji, tak? Także ja tam mu po prostu diffa podrzuciłem, co tam trzeba wrzucić, on to wrzucił, no i w tym samym czasie właśnie zaktualizowałem wtyczkę u nas na stronie, także wiecie, tutaj akurat jest wiele metod na WordPressie, to WordPress też moim zdaniem jest w dużej mierze niedojrzały. Programiści PHP bardzo często mają niewiele wspólnego z programistami i nie mają takiego rygoru, którego nabiera dojrzały programista i te tematy graficzne czy też wtyczki są bardzo często wybitnie kiepskie jakościowo, napisane w sposób niechlujny, nieudolny przez amatorów. Zresztą nikt im za to nie płaci. Zazwyczaj, wobec czego właśnie, jeżeli weźmiemy taki mechanizm, który jest bardzo skuteczny, czyli recaptcha, zamiast milionów innych captch, które powstawały, które się, że tak powiem, wżarły w silnik WordPress, nie tyle w silnik, co w community WordPressa i są najpopularniejsze, ale wykorzystują mechanizmy przestarzałe, tak naprawdę jeżeli popatrzymy sobie na katalog wtyczek do WordPressa, jeżeli chodzi o nowoczesną recaptchę od Google'a, no to mamy, że tak powiem, trzy, i ta najpopularniejsza została oceniona przez 6 osób. Najpopularniejsza. I właśnie z tej korzystamy.
1: No to też no druga rzecz, jeszcze tak właśnie nie zwróciłem uwagi, no faktycznie, no przecież pamiętajmy też o tym, że jeżeli wtyczka jest uzależniona od jakichś innych zewnętrznych czynników, no to też jeżeli coś się zmieniło, no to nawet twórca tej wtyczki mógł się nie zorientować, że coś się zmieniło. Przecież pamiętajmy, że tak jak zwróciłeś uwagę na to, że to są w większości darmowe wtyczki. Jasne, gdyby to była wtyczka premium, za którą byście zapłacili, nie wiem, $50 czy $100, albo byłaby dostępna z jakimiś aktualizacjami płatnymi subskrypcyjnie, to jasne, tutaj można wymagać od twórcy tego, żeby zaktualizował to w tej samej chwili. Ale no też, no, ja sam jestem związany, jak wiesz, z branżą open source i z tym całym tematem. Słychać nas?
0: Tak, tak, tak, jesteście na antenie.
1: Sam jestem związany z tą całą społecznością open source i ja wiem, jak to działa i często się tworzy wiele rzeczy dla społeczności za darmo. Czasami się wrzuca jakieś skrypty na fora, coś się udoskonala, poprawia. I nie wymagajmy od kogoś, za co nic nie płacimy, nie wymagajmy, że on to zrobi nam w ciągu, nie wiem, że to już będzie w tym momencie zaktualizowane.
0: Też pamiętajmy o zasadzie effect versus effort. Czyli przykładowo moglibyśmy napisać autorski system CMS, autorski system zarządzania treścią, który byłby taką super, ultra, hiper platformą do prowadzenia radia internetowego, tylko po pierwsze prawdopodobnie i tak byśmy tego nikomu nie sprzedali, po drugie byśmy musieli włożyć w to 600 roboczogodzin, po trzecie musielibyśmy po prostu wtedy dmuchać i chuchać na każdy możliwy błąd, który się by pojawił w naszej aplikacji, co jest też częstym błędem, często też młodych przedsiębiorców, że zamiast postawić sobie portal na WordPressie, piszą sobie od zera paranormalium.pl, a potem się dziwią, że jest dziurawe jak sito.
1: A to tutaj dotknąłeś bardzo ważnego tematu, że wielu przedsiębiorców w branży technologicznej poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby zbudować coś od zera, zamiast postawić coś właśnie na WordPressie czy na jakimś innym open source i przetestować pomysł na biznes. Czy to w ogóle żre, czy to ludzie tego chcą, czy to jest w odpowiednim modelu przedstawione, bo tak naprawdę nawet jeżeli coś jest robione hobbystycznie i dostajemy jakieś tam za to wynagrodzenie w formie dotacji, tak jak na przykład na Nocnym Radiu, to też, no może to będzie mocne określenie, ale jest jakiś model biznesowy w to wpisany. Więc gdyby teraz Krawiec zaczął w ogóle całą historię z Nocnym Radiem, jeszcze z Klodem te parę lat temu, od tego, że tak jak tutaj mówisz, rozpisują gigantyczny projekt, przeprowadzają analizę biznesową, poświęcają 600 roboczogodzin programistycznych na to, żeby to zbudować, powstałoby to pewnie po pół roku albo i więcej, bo przecież każdy musi z czegoś żyć, realizować projekty za chleb i cebulę, żeby coś z czegoś żyć. A wszyscy wiemy, jak Nocne Radio, no tutaj nie wiem, czy wszyscy, ale większość pamięta, jak Nocne Radio przez długi czas funkcjonowało, że to był kanał na YouTube, a potem powstała strona, na której było wszystko czarne i tylko była wrzucana ostatnia audycja. I
0: tak, surowy HTML, to też ten WordPress się troszkę rodził w bólach, mam nadzieję. Dlatego właśnie teraz, jeżeli chodzi o dalszy rozwój, no to taką bardziej zręczną metodologię zamierzam zastosować, taką właśnie troszkę skrumową i mam już przygotowane rzeczy do zrobienia w pierwszej iteracji, natomiast dopóki one nie zostaną zaakceptowane, nie zamierzam się z nimi zdradzać. Natomiast mój, że tak powiem, oszacowanie czasu i pracy, która jest potrzebna do wykonania tej pierwszej iteracji, no to jest 7 dni, ale to nie 7 dni roboczych, tylko 7 dni klepania sobie różnych rzeczy godzinkę dziennie.
1: Okej, okay, ale rozumiem, że chcesz do tego podejść w sposób taki mocno profesjonalny, czyli rozpisujesz sobie te iteracje tygodniowo, dwutygodniowo i realizujesz je, będziesz je realizował zgodnie ze sprintami, będą sprinty omawiane w zespole scrumowym, tak?
0: W zespole Radioberg, tak. Też to będą zmiany drobne, to będą zmiany, które będą wprowadzały rzeczy, które właśnie choćby na ankiecie wyszły, że ich oczekujecie, żeby się pojawiły. Natomiast na pewno nie będzie rewolucji oraz nie patrzę też szczególnie daleko w to, ponieważ w momencie, kiedy skończymy pierwszą iterację, z tyłu głowy już wiem, co będzie w drugiej iteracji, ale co będzie w trzeciej i będzie uzależnione zwyczajnie od odpowiedzi użytkowników strony, słuchaczy Nocnego Radia, na iterację pierwszą.
1: Ale to jest bardzo słuszne podejście. No, trzeba potraktować to jak... No, fajnie, że to traktujesz jako taki projekt i ta metodyka zwinna, choć kiedyś rozmawialiśmy o tym, że ja jestem zwolennikiem metodyk zwinnych w projekcie, a ty mówiłeś, że wolisz ten...
0: Prince'a, tak. Natomiast to jest zwyczajnie za mały projekt, żeby tutaj się opłacało Prince'a implementować.
1: Tak, ale tutaj też fajnie, że chcesz do tego w ten sposób podejść, masz doświadczenie w projektach, mhm. I też myślę, że osoby, które będą z tobą w tym uczestniczyły, podejrzewam, że to też no nie będziesz sam tego robił, tylko ktoś tam będzie jeszcze w to zaangażowany. Więc to będzie też fajne doświadczenie dla innych osób, że będą mogły uczestniczyć w takim projekcie, który jest mocno usystematyzowany, a zawsze uczestnictwo w projekcie, który ma założenia takie zgodne ze sztuką, bo to, w jaki sposób chcesz do tego podejść, to jest zgodne ze sztuką prowadzenia projektów, no to na pewno zaprocentuje i to jest fajna sprawa i ja tutaj mocno kibicuję jak najbardziej jakby i wspieram i mam nadzieję, że to wypali. No i też tutaj warto pamiętać o tym, że no i w zarządzaniu nie tylko projektami, ale projektami, procesami, produktami, ogólnie ta filozofia Kaizen jest bardzo ważna, czyli drobne rzeczy i tu drobne rzeczy, drobne zmiany, które mogą przynieść bardzo pozytywne efekty. I tutaj Jacek też wyraził taką nadzieję, że jeżeli nawet coś z ankiety zostanie wdrożone, to żeby się nie okazało, że za 2 miesiące ktoś pociągnie za wajchę i to zlikwiduje. Właśnie nie, właśnie to i tak może nie, że tak brutalnie pociągnie za wajchę i zmienia, bo tak stwierdził, tylko właśnie w udoskonaleniu czegoś chodzi o to, żeby testować, sprawdzać i wprowadzać zmiany. Jeżeli coś nie działa, coś powoduje, że nagle ludzie są mniej się angażują w społeczność, że to nie wygląda tak jak trzeba, że to nie przynosi spodziewanych efektów, no to po co za tym iść? Po co to ciągnąć, jak można wprowadzić, potestować coś innego? I też druga rzecz, warto testować konkretne rzeczy w małych partiach, czyli najpierw robić jedną rzecz, sprawdzić, czy to działa, a nie zrobić 5 rzeczy i testować naraz, z tego względu, że potem wyniki takich testów mogą być mocno zaburzone.
0: No dokładnie, także nie chcę za dużo zdradzać, bo jeszcze nie mam tego klepniętego po stronie krawca, także tutaj być może postawimy kropę, a w międzyczasie mamy zagłuszonego profesora na antenie.
2: Dobry wieczór. Słucham, miło się słucha i muszę się na dzień dobry nie zgodzić. Zenon mi zabronił się zgadzać z wszystkim, to ja się nie zgadzam. Wcale nie WordPressy, lepiej jest pisać od nowa w HTML-u i CSS-ie wszystko. O, ja już tak mam. Halo.
0: No, słyszę.
1: Postanowiliśmy się nie zgodzić milcząc.
2: Aha, to tak, bojkotuję, nie wiedziałem w ogóle, czy mnie rozłączyło, tak patrzę na ten telefon, co się dzieje.
0: Po prostu zostaliśmy zmrożeni i jesteśmy w ciężkim szoku.
2: Tak, ja wolę klepać z palca, otworzyć notatnik i jechać po kolei, zaczynając od otwarcia komendą HTML i po kolei, a nie jakieś udziwnienia, jacyś programiści coś tam stworzą, nigdy nie wiadomo co, lepiej samemu się pomęczyć, o. Taka szkoła z 99 roku jeszcze. No.
0: Ja tylko przypomnę, że XX wiek już się skończył.
2: No ja wiem, no ale co, wybijacie takich starców jak ja? Mam 33 lata, nie zasługuje jeszcze na śmierć, o WordPressy.
0: A pan Jezus w jakim wieku umarł?
2: Oj. Dobra, to ja się idę chować gdzieś, telefon zostawiam, będę trudniejszy.
0: Uważaj na ludzi z woreczkiem gwoździ. Czołem Jacku, dołączył tutaj do nas Jacek Blacha.
3: Czołem, tutaj do was dołączyłem, natomiast pewien fail pojawił się na czacie, bo na czacie to nie jestem ja. Ktoś sprytnie sobie wykorzystał mój awatar. Dla niezorientowanych polecam kliknąć w profil. To nie jest Jacek Welblacha, tylko Wej Blacha. Ktoś po prostu zastąpił literą I o dziwo udało mu się sprytnie się pode mnie podszyć, tak że inni się nie zorientowali.
0: O,
3: nie wiem, czy gratulować, czy współczuć, bo to takie słabe było.
0: Pamiętaj, naśladownictwo jest najwyższą formą wzajemnej masturbacji, czy coś takiego.
3: Jednocześnie jest domeną ssaków, tak? A co do tonu tej całej dyskusji, to może ja powiem tak, że oczywiście panowie techniczni, fajnie to, żeście sobie objaśnili, zrysowali tutaj wtyczki i tak dalej, tylko zapominacie o jednej rzeczy, że cały czas dokonujecie tak naprawdę eksperymentu na żywym organizmie.
0: I dlatego właśnie będziemy używali zręcznych metod zarządzania projektem.
3: No ja w tym momencie bardziej zwracałem się do tego, co Grzesiek mówił przed chwilą, co do tego takiego właśnie sprytnego tutaj, tu coś podpiąć, tam coś zrobić, tak, tylko No, tak jak mówię, tak? To jest cały czas eksperyment na żywym organizmie, a tak jak potrzeba stwierdziłeś już kilkukrotnie, chyba nie tylko podczas tego wejścia na antenę, że czasami nie ma sensu dorzucać oliwy do ognia, tak? I nie ma sensu jakby podsycać jakimiś zewnętrznymi czynnikami, na przykład jakichś takich personalnych konfliktów, czy małej gównoburzy, która powstaje od czasu do czasu, która też poniekąd ma moim zdaniem taki efekt oczyszczający, bo przynajmniej dowiadujemy się czegoś o sobie. Natomiast wciskanie tutaj pedał do dechy, tak, to nie ma moim zdaniem najmniejszego sensu, jakby poprzez takie czynniki zewnętrzne, i też myślę, że to wprowadza jakąś taką dezorientację. Nie wiem, Grzesiek, czy ty dostrzegasz jakby to, że coś takiego może wprowadzać dezorientację, czy masz taki strąpiciaka, który patrzy w kod?
1: Tak? Tak, tylko troszeczkę specyfika, myślę, że specyfika tego typu, no używamy tego słowa projektów jak Nocne Radio, czy inne tego typu rzeczy, troszeczkę wymusza stosowanie takich właśnie zwinnych metodyk, jeżeli chcesz się rozwijać. Z tego względu, że gdybyś teraz nie chciał działać na żywym organizmie, to wypadałoby, żeby Nocne Radio zostało zamknięte na kilka miesięcy i po kilku miesiącach nagle jest boom, mamy super premierę i patrzcie, jak to pięknie zostało zrobione, a myślę, że to też nie o to chodzi wszystkim i biorąc pod uwagę to, że jednak tutaj wiele osób, które się angażuje w to, czy Potrzeba, czy Krawiec, czy Zenon, czy ty, Jacku, dzwoniąc, angażując się bardzo w społeczność i wiele, wiele innych osób, każdy robi to hobbystycznie, każdy robi to bez jakiegoś wynagrodzenia, nawet jeżeli wspierasz jakiegoś nadającego, no to pamiętajmy to, że to nie są nie wspieramy gigantycznymi kwotami, więc pamiętajmy, że każdy poświęca swój prywatny czas na to. I myślę, że gdyby to było tak, że nie wiem, panowie sobie siadają, mają jakiś genialny pomysł, i mają na to czas, mają na to środki, to owszem, można podejść do tego tak, że za 3 miesiące wypuszczamy gotowe Nocne Radio z wszystkimi bajerami, które nam po drodze wyszły, tylko że też im szybciej produkt, a nazwijmy tak Nocne Radio w tym momencie, im szybciej produkt spotka się z reakcją użytkowników, tym lepiej, bo tym szybciej będzie feedback. Sam z Jacku pochwaliłeś tą ideę z ankietą i właśnie o to chodzi. Nawet ta ankieta powinna się dużo wcześniej pojawić i użytkownicy, nawet co jakiś czas, cyklicznie myślę, że warto by było, żeby ta ankieta się pojawiała, żeby użytkownicy mogli wyrazić swoją opinię, odnieść się do zmian, które zaszły od ostatniej ankiety i od ostatnich zmian, i w ten sposób radio może się poprawiać i coraz w większym stopniu odpowiadać temu, czego ludzie oczekują i za co są na przykład skłonni płacić. A to też jest ważne.
0: Tak tylko zaznaczę, że tak, jak najbardziej ankieta będzie jeszcze się pojawiała w różnych odsłonach. Też przede wszystkim jako ewaluacja zmiany, czy wasze pomysły, które się pojawiły w poprzedniej instancji ankiety, zostały w kolejnej iteracji zrealizowane z waszymi oczekiwaniami, czy też wymagają tutaj doszlifowania, czy w ogóle powinniśmy zastosować jakiś zupełnie inny mechanizm. Ja jeszcze tylko tak administracyjnie zaznaczę, że nie planowałem dzisiaj za długo siedzieć, także maksimum jeszcze pół godzinki tutaj sobie mogę, bo chciałbym coś jeszcze dzisiaj zrobić, także audycja jak najbardziej zastępcza, także mam nadzieję, że nie będzie miał nikt mi tutaj za złe. I jeszcze tylko muszę, przepraszam, ale muszę zacytować czata Sans: oczyść ganse, oczyść duszę, ja sprzed kompa się nie ruszę.
2: Piękne.
0: Tak. W poprzedniej intencji, a nie instancji, uczcijmy to mantrą Keshe. Gdzieś na pewno, może jeszcze tą mantrę Keshe sobie wrzucę na sam koniec audycji. A tutaj, Jacku, my doskonale wiemy, że operujemy na żywym organizmie i tak jak właśnie Grzesiek powiedział, głupio by było doprowadzić do sytuacji, w której praca związana z rozwojem tego wszystkiego, co jest dookoła Nocnego Radia, byłaby bardziej priorytetowa niż robienie kolejnych audycji, niż tworzenie kontentu audio, co, jak również ankieta pokazuje, oceniacie bardzo dobrze, bo mamy tutaj właśnie to pytanie, w którym od którego się zaczęło, jak długo jesteś z Nocnym Radiem i to, co mnie urzekło, coś, co chciałem zobaczyć, ale odrobinkę się właśnie tego bałem, jak wielu słuchaczy mamy, którzy są z nami praktycznie od początku, czy nawet od ponad roku, że zatrzymujemy ludzi tym, co już robimy w tym momencie. Wobec tego to, co robimy, jeżeli chodzi o prowadzenie audycji, o jakość tych audycji, to tutaj niewiele już można, że tak powiem, więcej wyrzeźbić. Oczywiście starać się pracować nad dykcją, nad kontentem, nad jakością, nad tak jak robimy
2: tak,
0: to
2: tak,
0: do tej pory.
2: Wiem.
0: Nie poddać się. Nie, wcale nie piłem do ciebie. Ty jesteś jeszcze w okresie ochronnym. Po pięciu nagraniach wyjdziesz z okresu ochronnego. Natomiast tak.
3: I wtedy ja się do ciebie dopierdolę.
2: Wtedy będzie biczowanie.
0: Nie, no już pierwsze biczowanie profesor przeszedł, także wiesz, także tutaj właśnie jak najbardziej nie chcemy, żeby te zmiany, które nastąpią, a mamy nadzieję, oczywiście chcemy, żeby to były zmiany na lepsze, nawet jeżeli załóżmy, że te wszystkie zmiany na lepsze, że te wszystkie zmiany, które wprowadzimy, będą zmianami na lepsze i zostaną ciepło odebrane, pod żadnym pozorem nie chcę dopuścić do sytuacji, by te zmiany odbiły się na tym, co do tej pory dobrze robimy. A dobrze robimy audycję.
2: To dobrze.
3: Bardzo cenna, rzeczowa dyskusja, lubię coś takiego, ale może anegdotycznie i trochę na przekór coś wam opowiem, możliwie krótko, bo wiem, że cyborgi mają dzisiaj ograniczony czas, jeszcze jest parę miast do wykoszenia, parę obozów koncentracyjnych do ustawienia.
0: Nie, powerbank mi się rozładował i się muszę pod trzecią fazę podpiąć.
3: O, to dzień smutku, jak rozumiem. Jeśli potrzeba pozwolisz, to anegdotycznie opowiem coś, co idzie, że tak powiem, w poprzek tego, co przed chwilą mówił Grzesiek, tak, że należałoby, prawda, wyłączyć cały serwis, wyłączyć całe Nocne Radio. Otóż takie akcje czasami się opłacają. O czymś takim opowiadał w jednym ze swoich wywiadów udzielonych takich w formie wideo, opowiadał Marcin Iwiński, współtwórca CD Projekt Red i jednocześnie właściciel, no tam na zasadzie udziału w spółce akcyjnej, ale jednak, tak, właściciel platformy GOG.com, którzy w pewnym momencie znudzeni tym, co się dzieje na GOG-u, jak się okazało, platforma zaczęła od razu żreć, co prawda nie tyle na rynku polskim, co na rynku amerykańskim. Tutaj dodam dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest GOG.com, że GOG.com jest taką platformą digitalowo sprzedającą gry na takie low performance komputerki, czyli gry, które zasadniczo gdzieś tam są słabsze, chociaż ostatnio pojawiły się i tytuły na taki bardziej wypasiony sprzęt typu Wiedźmin, więc chyba powoli odchodzą od tej formuły. Jest, powiedzmy, pewną alternatywą wobec Steama. Marcin Iwiński opowiadał w jednym ze swoich wywiadów na wideo, jak to któregoś dnia znudzeni tą formułą GOG-a umieścili taki mocno PR-owy tekst takim prostackim HTML-em na środku strony. Zlikwidowali w ogóle cały layout i umieścili taki tekst, że formuła serwisu się skończyła w związku z tym. No tam w tym tekście było dużo takich hintów. Oni nie powiedzieli wprost, że zamykają serwis, natomiast mnóstwo osób odebrało, że Jezus Maria, zabrali mi moje gry, tak? Gdzie są moje gry, tak? I po tam dwóch czy po trzech dni po prostu serwis stał, ale już tym razem z nowym layoutem, z nowym systemem. No i Marcin Niński twierdził, że cała ta akcja jak najbardziej im się opłaciła, bo sprzedaż wzrosła między 20 a 30%. Także Grzesiek, czasami takie akcje opłacają, tak? Może nie konkretnie w tym przypadku. Ale czasami robienie takich rzeczy się opłaca, chociaż tak nie do końca, bo Marcin też mówił, że musieli potem takie specjalne wideo nagrać już bardziej nie w stronę klientów, a bardziej w stronę inwestorów, gdzie przepraszali
4: zaspokajali się, bo z kolei po stronie inwestorskiej to nie było zrozumiane w ogóle, tak? To było bardzo takie nowe, tak? Co wy tu robicie, tak?
0: Dlaczego Jacku, poczekaj chwilkę, tylko ci zwrócę jedną uwagę, bo odrobinkę wychodzisz za skalę, jeżeli chodzi o głośność i możliwości swojego mikrofonu. Jakbyś mógł się odrobinkę odsunąć, ewentualnie bardziej zapanować nad swoim głosem, bo przechodzisz przez ter, troszkę gubi dźwięk, a nie jestem w stanie tego wyregulować. Po prostu twój mikrofon nie ukląkł przed potęgą twojego głosu.
3: Okej, okay. Postaram się.
0: Tak, lepiej. Natomiast tak, natomiast tutaj jeżeli chodzi właśnie o tego typu platformę, która, no właśnie, bo tutaj to, jeżeli powiedzmy mówimy o tej przerwie trzydniowej, no to w porządku, jeżeli byśmy mówili o sytuacji, w której gasimy radio na kilka miesięcy lub ewentualnie właśnie, no bo ta podmianka Goga też nie polegała na tym, że wyłączono to i w trzy dni napisano system, tylko ten system tam się pisał drugi w jakieś pół roku, a te trzy dni to było wymagane do migracji ogromu danych, które już zostały wcześniej zgromadzone, tak? Wobec czego no tutaj, no jak mówię, no ze względu na hobbystyczny charakter nocnego radia, który jako taki pozostanie, głęboko w to wierzę, no i mam nadzieję, bo jeżeli, no nie wiem, tutaj rozmowy na ten temat już mieliśmy niejedną i raczej nie do końca mam ochotę do tego wracać, bo już wszystko na ten temat zostało powiedziane, natomiast zwyczajnie ze względu na to, że lwia część naszych słuchaczy, no z drugiej strony jest to też przytyczek w nos, ponieważ dowodzi nam, że nie pozyskujemy za bardzo nowych słuchaczy, ewentualnie pozyskujemy ich bardzo, bardzo niemrawie, co też prowadzi do pewnych wniosków, o których dużo, dużo później, na pewno nie dzisiaj, to jednak właśnie nie stać nas na to, żeby tutaj po prostu stwierdzić, że nie, że tutaj nie. Chyba właśnie w ten sposób swoje podboje otworzył Etam, który w momencie, kiedy nocne radio miało taką przerwę, pojawił się obrazek, jakieś tam mroczne wiadro czy coś takiego. Chyba właśnie, jeżeli dobrze pamiętam, wtedy właśnie ten after zaczął brylować na salonach i nam się przyjął jako taki dodatkowy organ, można powiedzieć, taka trzecia ręka lub siódmy nos. Mimo, że ta luka wówczas została wypełniona i nawet po raz kolejny by trzeba było ją wypełnić, to ona by została wypełniona, to jednak ludzie straciliby właśnie tę ciągłość, te kilka godzin oryginalnej, nowej, płynącej prosto z serca przez mikrofon, po kablach, przez internet treści, odsłuchiwanej przez setki osób, jeżeli by zwyczajnie tego zabrakło, wówczas prawdopodobnie tracimy ogromną ilość słuchaczy, bo mimo, że nocne radio tutaj nie postrzegam tego projektu jako coś, co by konkurowało z jakąkolwiek inną platformą, ponieważ ma swój, że tak powiem, klimat, ma swój smaczek, ono się dobrze sprzedaje i my tutaj nie jesteśmy ani konkurencją dla Paranormalium czy Radio Nowy.
2: No nie jesteśmy, bo oni nie mają do nas szans.
0: To znaczy nie jesteśmy konkurencją Radio na Fali, bo Radio na Fali nie istnieje, to po pierwsze, nie? Natomiast ludzie mają pełną swobodę, żeby właśnie sobie wybrać, czy sobie posłuchają kontestacji, czy nocnego radia na live, i czy sobie posłuchają jednego, czy drugiego na offie. Nikt na tym nie traci i jakaś tutaj drapieżna konkurencja, która mogłaby się pojawić, zwyczajnie mogłaby zaszkodzić temu, kto by pierwszy rzucił ten kamień. I w sytuacji Goga, który był ewidentną konkurencją dla Steama, platformy dużo większej, o dużo szerszym spektrum, do czego oczywiście GOG dąży, no to jednak ten element konkurencji się pojawiał i musieli w pewnym momencie wprowadzić pewną rewolucję, dać ludziom coś, czego Steam nie daje, w równie wygodny sposób, co daje Steam, no i dlatego właśnie rozumiem, do czego zmierzasz, rozumiem to porównanie, natomiast właśnie z tych kilku względów, że te trzy dni to było tylko i wyłącznie na migrację danych, z tego, że nie robimy tutaj projektu, żeby nagle podszczypać Radio na Fali.
3: Tak, ale potrzeba, pozwól, że ja coś wyjaśnię. Ja nie podawałem tego przykładu jako coś, co należy brać na warsztat. Bardziej podawałem ten przykład jako ciekawostkę, tak? Mhm, że czasami w niektórych serwisach coś takiego się opłaca, co z perspektywy jakiejś tam logiki tego, jak się działa w internecie, znaczy oni równie dobrze mogli to zrobić w ten sposób, że mogli to zrobić w ciągu kilku godzin w nocy, tak, i wcześniej przygotowywać się przez pół roku, tak, ale jednak stwierdzili, że zrobią coś niesłychanie kontrowersyjnego, gdzie właśnie ludzie uwierzą w to, że hej, mój serwis z grami zniknął, o co tutaj chodzi, tak, no i to zaczęło potem gdzieś tam żreć, ale jak najbardziej rozumiem to, że w przypadku radia to coś takiego jest nie do pomyślenia.
0: Znaczy, być może coś takiego moglibyśmy wprowadzić w radiu wielkości Infowars Alexa Jonesa, gdzie tam ma jakąś śmiesznie przestarzałą stronę, gdzie ma w ogóle jakiś śmieszny sklep. Słuchaczu, proszę, wyłącz sobie głośniki i słuchaj na słuchawkach. Wtedy coś takiego, takie nagłe zejście i taki quantum leap, taki nagły przeskok jakościowy faktycznie mógłby się opłacić. Natomiast my tutaj nie dlatego, że jesteśmy radiem, tylko dlatego, że zwyczajnie mielibyśmy zbyt wiele do stracenia, bo nie pójdziemy wiralnie w to, że komuś ktoś stracił tutaj archiwum podcastów i sobie nie może słuchać w drodze do pracy, tylko ludzie pójdą do innych radiów.
3: A co do tego, co powiedziałeś, potrzeba, to zaraz oddam głos innym i w ogóle zejdę z anteny, tylko jeszcze takie moje przemyślenia jakby nie z dzisiaj, tylko czy z tygodnia, tylko w ogóle tam sprzed iluś lat od momentu, jak się zainteresowałem radiem internetowym, to ci powiem, że to jest domena ogólnie wszystkich radiów. Znaczy to, że tworzy się potencjalnie duża grupa hard userów i ciężko jest ściągnąć innych ludzi, jeszcze w szczególności, kiedy radio ma chociaż delikatnie zarysowany swój profil, to cholernie ciężko jest ściągnąć nowych ludzi, którzy będą tak, że tak powiem, dostarczani, no może nie jak na taśmie, ale tak przynajmniej raz na miesiąc w jakichś tam małych grupach. I co ciekawe, to nie tyczy się tylko i wyłącznie radiów gadanych, bo dokładnie ten sam problem miało Radio Bawełna, które już nie istnieje. Radio, które nadawało muzykę ambient, jazz, chill out, lounge music, dokładnie ze względu na taką swoją niszowość i ze względu na pewne sprofilowanie, tylko że w takim kontekście muzycznym, to dokładnie miało ten sam problem, że no była tam pewna silna grupa hard userów i mimo tego, że były starania o to, żeby wyjść jakby z takiego ciasnego dołka, to się nie udało, aż w pewnym momencie model biznesowy radia się skończył, a dodam tylko tyle, że to było jeszcze w czasach, kiedy nikt nie wiedział, co to jest crowdfunding czy coś takiego. Po prostu jacyś tam ludzie zrzucali się na radio, a tam to bardziej zrzucali się producenci muzyczni, którzy dawali jakieś tam próbki, które miały być po prostu promo.
0: Słuchajcie, bo adwokat mnie pięknie zainspirował do takiego punktu, który może będzie dzisiaj takim końcowym, zamykającym punktem dzisiejszej dyskusji. Przejdziemy troszkę na wyższy poziom świadomości. Wypijcie gansy i wypolerujcie swoje magrawy. Chwyćcie je mocno w dłoni i zacznijcie powoli nimi ruszać. Adwokat napisał na czacie: człowieki to tacy hard userzy planety Ziemia. I teraz sobie wyobraźcie taki projekt, że Gaja zauważa, że ludzie zaczynają latać w kosmos, no i nagle musi wyłączyć planetę Ziemia na 3 miesiące, żeby zaoferować coś fajniejszego, nie wiem, mniej chemtrailsów, więcej tlenu, tutaj więcej drzew i tak dalej, żeby ludzie na przykład nie spitolili na Marsa. Ale niestety ci ludzie tam potem, no nie wiem, umrą. I myślę, że taką sytuację tutaj troszkę mamy właśnie, że hard userzy, którym zabrano by zabawkę na dłużej, bo 3 dni to nie jest długo. 3 dni to jest coś, co prawdopodobnie nawet swojemu bankowi bym, powiedzmy, może nie tyle wybaczył, bo na pewno bym się przeniósł gdzieś indziej, jakby zablokował mi moje pieniądze na 3 dni z powodu jakiejś tam awarii czy przebudowy. Ale myślę, że po roku bym o tym zapomniał i co najwyżej właśnie ludziom mówił, że no okej, no mieli taką wpadkę w zasadzie, ale poza tym jest spoko. Natomiast jeżeli to byłby nawet tydzień, no to nie, słuchaj, bo po prostu tak spitolili, że Jezu! No niestety nie mamy tej szansy, żeby zaprojektować całą platformę od początku do końca i nawet nie chciałbym. Nawet gdybyśmy mieli takie możliwości finansowo-czasowe, żeby zbudować tę platformę od nowa i pewnego dnia wchodzisz i tutaj zupełnie inna strona i tak dalej. Nie, bo to, co jest w porządku tylko mogłoby mieć parę innych fajnych bionicznych ramion.
3: Wcale nie powiedziałem, że nie jest w porządku i tak jak powiedziałem, to nie jest to co, ten, tą historię, którą tutaj krótką przytoczyłem, co miała miejsce, to nie jest dobra, to nie jest dobranie na warsztat, tylko taka bardziej ciekawostka, że czasem takie rzeczy się opłacają. To tyle ode mnie, oddaję antenę w stronę może profesora Leniucha, bo tak się tutaj wyrywał, coś tam pod nosem, tak język go swędział, tak?
2: Nie, ja właśnie szukam serwera, wiesz, bo sobie przypomniałem, że dzisiaj się muszę przeprowadzić, mi wszystko pójdzie, poczta i cała strona, wszystko firmowe zniknie, muszę na szybko coś znaleźć i się przerzucić, dlatego ja sobie miło tutaj was słucham, także kontynuuj blach, jak może.
3: A to jeszcze póki tutaj jestem,
0: pamiętaj o czułości mikrofonu.
2: Chciałem to zaznaczyć, bo strasznie krzyczysz.
3: Póki tutaj jestem, to profesor Leniuch, ukłony w twoją stronę, bo naprawdę zgadzam się z tym, co potrzeba. Jakiś czas temu mówił, że objawiłeś się tutaj jako nowy talent, a mówiąc szczerze, nie spodziewałbym się tego po tobie. Znaczy, prędzej się spodziewałem tego, że gdzieś tam wjedziesz live i to jeszcze wjedziesz live w duecie. Natomiast to, że staniesz się naprawdę cholernie mocną konkurencją wobec podcastologa, ja na miejscu podcastologa to już bym budował bunkier. Bo ty jesteś po prostu jak niemiecki Messerschmitt, tak? I to obładowany tak bombami, że ja takiej zbroi na sobie bym nie uniósł. Serio.
0: Schmetterling. A tymczasem witamy na antenie kolejnego słuchacza. Witam.
5: No, ja też witam. I powiem wam tak, przysłuchuję się temu radiu od pewnego czasu, jestem nowy. I taka wrzawa między wami taka jest fajna. I miło się tego słucha. Generalnie dzwonię pozdrowić was wszystkich. Trzymajcie tak dalej. A pana Janka, pan Jan jest debeściak, bo pan Jan mówi, że nie słucha was, a co jakiś czas się udziela. I to jest zaskakujące. Jak można radia nie słuchać, a wiedzieć, co się nim dzieje? Także wszystkiego dobrego dla was.
0: Dzięki ci wielkie za ten telefon i wpadaj jak najczęściej, bo tutaj jest gorąco, jest naprawdę żywa dyskusja, tego tutaj zdecydowanie nam nie brakuje. Natomiast wiecie, to po pierwsze właśnie, no, że ktoś mówi, że nie słucha, to też różnie bywa. Raz właśnie zadzwonił po tym, jak zauważył, że na paczce z Rossmana, któremu przyszła do domu, czy tam na jakiejś reklamówce, było napisane pragnienia i potrzeby, włączył radio, a tu ja nadaję, nie? Także to też różnie bywa. Ja sam tak miałem, że dopóki mniej się udzielałem tworząc content, tworząc radio, to bardzo często właśnie sobie włączałem jakieś tam losowe radyjka, a ten poziom losowości w nocnym radiu jest, powiedzmy sobie szczerze, największy, że nawet jeżeli nam się tam jakaś ramówka zaczęła jakoś bardziej krystalizować, no to koniec końców jednak, a to czasami coś komuś wypadnie, a to czasami jakiejś audycji nie będzie, a to jakiś nadający wyleci i nagle bang, zamiast spoilera mamy te słynne luźne gadki, czyli coś takiego jak dzisiaj.
5: To jest fajne.
0: Dokładnie.
5: To jest fajne, bo powiem szczerze, bo i widzę, że nie ma cenzury w radiu. Kto chce, to sobie tam czeknie, kto chce, to sobie piernie, mlaska i nie ma z tego powodu żadnego problemu. To jest dobre, bo tego nie ma w radiach. No zauważcie, że gdziekolwiek byście nie zadzwonili, ktoś powie, kurwa, o Jezus Maria, coś ty zrobił. No, mięsem żeś mnie obrzucił i zbeształ mnie jak, nie wiem, jak jakąś szmatę do podłogi. No a tutaj luzik, dobra, zdarzyło się, lecimy dalej.
0: No oczywiście.
3: No tak, jakby kolega wpadł do naszego Fight Clubu na jedną z platform Etama gdzieś tak w okolicach 4 w nocy, to podejrzewam, żeby zmienił zdanie, że to zawsze jest takie, że to zawsze jest takie fajne, ale jak potrzeba mówi, nie mówmy o Fight Clubie poza Fight Clubem, więc będę się trzymał
5: tej. Wybraczam telefon wam.
0: Okej, spoko. Dzięki ci wielkie, słuchaczu, za telefon. Słuchaj jak najbardziej, zapraszamy. Dzięki wielkie, trzymaj się.
5: Ja też dziękuję, pozdrawiam jeszcze raz.
0: Na razie, trzymaj się, cześć. Dzięki.
3: No właśnie. Okej, panowie, ode mnie to wszystko. Kłaniam się nisko, aż po same kule. Cześć.
2: Dzięki bardzo, ja jeszcze raz za miłe słowa. Bardzo, bardzo, bardzo podbudowuję takie komentarze.
0: No dokładnie, moi drodzy, także jak widzicie, rozwój jednak jest, no właśnie, te luźne gadki są absolutnie taką najwyższą wartością, bo może nie tyle najwyższą wartością, ale luźne gadki przede wszystkim są najchętniej słuchaną audycją przez was, zarówno pokazują to statystyki, audycja o Żebrotroniksie jest najczęściej odsłuchiwaną z archiwum audycją w historii Nocnego Radia, przynajmniej odkąd podpięliśmy statystyki, jak również w ankiecie dość jasno pokazaliście, że to, czego potrzebujecie, to właśnie luźne gadki, bo tego gdzie indziej nie ma. Oczywiście możemy sobie robić jakiś tam content profesjonalny, content tematyczny i oczywiście to robimy, ale takie wejście, złapanie za mikrofon tak kompletnie od czapy, no bo słuchajcie, ja dzisiaj miałem tutaj wejść na 10-15 minut, wypłakać się, po czym przyszedł Jacek, po czym przyszedł Grzesiek, po czym przyszedł profesor, po czym przyszedł nowy słuchacz, w międzyczasie jeszcze raz Jacek się pojawił, w ogóle wrzawa na czacie i dzieje się, i kręci się, i będzie się kręciło, dlatego, no jak mówię, to na co największą uwagę zwracam, co mi się do tej pory wydawało, że to jest największa siła Nocnego Radia, oczywiście pomijając naszą rodzinę Nocnego Radia, czyli słuchaczy, którzy, no jak mówię, bardzo często nawet o jakiejś dziwnej porze pojawiają się, czy to na czacie, zawsze jakieś, jak wchodzę, zaglądam rano na czata, to tam widzę, że Siunia z kimś tam dyskutuje do późnych godzin porannych, to radio żyje, ta społeczność żyje, ale przede wszystkim to, co robimy najważniejszego dla radia, czyli te nagrania audio, są jak najbardziej, no jesteście z nich zadowoleni i bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to motywuje do kontynuacji tej misji, no i powiedzmy rozwoju, no ten podcast mam nadzieję uruchomić do końca tygodnia, chociaż może nie wiem, czy nie za wysoko mierzę na sam początek, ale to się okaże, dacie mi znać w komentarzach, także już niedługo. Dobrze, panowie, podsumowując może tę dzisiejszą dyskusję, Grzegorzu?
1: Ja tutaj dwie rzeczy chciałem, bo właśnie jeżeli chodzi o audycję o Żebrotroniksie, to ja myślę, że ona ma wysokie statystyki również dlatego, że wiele osób odsłuchiwało ją kilkukrotnie. Ja sam byłem taką osobą, że pomimo tego, że uczestniczyłem w tej audycji, to sam sobie ją odsłuchałem jeszcze trzykrotnie, bo była faktycznie tak, jak ktoś tutaj... Tak

0: I potem była mocna akcja, że no musi być wsparcie, bo nie ma pieniędzy na radio i tak dalej. I jakiś to efekt przyniosło, bo zbudowała się społeczność, która na Patronite wspierała systematycznie. Ale jak ktoś słucha kontestacji, zauważy, że znowu jest powtórka z rozrywki i znowu jest ta metoda wałkowana, bo znowu Hugo zaczyna mówić, że zaraz kończymy nadawanie, kontestacja będzie zlikwidowana, jak nie będzie nadawania cały czas. I to trochę też z drugiej strony myślę, że to jest moja opinia, nie każdy musi się z nim oczywiście zgodzić, ale wydaje mi się, że to też nie do końca jest poważne traktowanie słuchaczy i społeczności, bo moim zdaniem to jest troszeczkę takie raz okej, ale jak to powtarzamy, to jest troszeczkę taki szantaż emocjonalny. Można powiedzieć otwarcie, dobra, nie ma kasy, projekt się nie spina, możemy albo go prowadzić w dużo mniejszej skali, albo go zamykamy, coś musimy wymyślać, ale nie takie cały czas wałkowanie. Myślę, że tutaj gdyby teraz na przykład potrzeba z krawcem stwierdzili, że mają w planie za 2 czy 3 tygodnie wrócić, ale w tym momencie nas wszystkich poinformują o tym, że nocne radio jest zamykane, na stronie jest komunikat, że nocne radio zostało zamknięte, a potem za 3 tygodnie mamy wielką niespodziankę. Okej, wszyscy byśmy się cieszyli, ale myślę, że gdyby każdy z nas potem dowiedział się o tym, że to było takie z premedytacją, że to było troszeczkę takie taka zagrywka trochę psychologiczna, niektórzy z nas mogliby się niefajnie poczuć. Ja myślę, że tutaj ani Potrzeba, ani Krawiec raczej by w ten sposób do tego nie podeszli i właśnie to trzeba też doceniać, że jednak przez osoby, które prowadzą to radio, które się w to angażują, które poświęcają bardzo dużo czasu na to, jesteśmy traktowani poważnie jako słuchacze, jako społeczność i mamy w tym swój udział, możemy wyrazić swoją opinię, możemy podrzucić jakiś pomysł, bardzo wiele tych pomysłów jest wdrażanych, bądź będzie wdrażanych. I myślę, że to jest słuszniejsza droga niż to, co tutaj Jacek sugerował, żeby zrobić boom i wrócić kiedyś tam. A jak wrócisz kiedyś tam, to może się okazać, że nie masz już do kogo wracać.
1: Tak, tutaj grożenie rozwodem w małżeństwie może się zdarzyć tylko raz, ponieważ za drugim razem do tego rozwodu już na pewno dojdzie. A w międzyczasie jeszcze dołączę tutaj naszego, można powiedzieć, bohatera, którego muzykę w międzyczasie wam puszczałem. Jeszcze jeden utwór chyba mam przygotowany na sam koniec, ale już szybciutko, bo naprawdę niedługo będę musiał kończyć. Nie, jeszcze się łączy, jeszcze czekamy, aż odbierze. To może, profesorze, podsumujesz w międzyczasie?
2: To ja tak na szybciutko. Chciałem tylko powiedzieć do Grzesia, że to jest normalne, w zupełności normalne, że jest problem z słuchaniem samego siebie. Jak zaczynałem tą przygodę z podcastem, z nagrywaniem, w ogóle z vlogiem, to jest okropne. Każdy nie może siebie samego słuchać. Ja zacząłem szukać właśnie informacji na to, jak się przełamać ogólnie, jak zrobić pierwszy odcinek i wszyscy mówili, że praktycznie... Czy to właśnie podcasterzy, czy vlogerzy mówili, najtrudniej jest zaakceptować jakby swój własny głos tam właśnie w słuchawkach, prawda? Także jest coś w tym. A jeszcze jedno chciałem dodać, tak, myślę, że ten szantaż taki, który stosuje Hugo w kontestacji, bo ja słucham kontestacji, od dawna mam już jakiegoś tam focha na Janka, ale słucham kontestacji, słucham wydania głównego i faktycznie wałkowanie tego tematu, że jeszcze tydzień, jeszcze nam na 2 tygodnie zostało, no za miesiąc już nas nie będzie, więc Patronite, kontestacja, no nie jest to dobre i razi troszkę. Ja nie wiem, czym ma to służyć, czy właśnie prowadzący tam myślą, że dzięki temu swoje znajdą większą ilość patronów, ale nie wydaje mi się, bo ci patroni, którzy są, odejdą, bo takie wałkowanie jest męczące i w swój sposób jest to takie taki żebrotronizm by się im przydał.
1: Tak, dokładnie, bo żebrać też trzeba umieć i nawet jeżeli grozisz rozwodem, no to możesz, nie wiem, wyjechać sobie do mamy, potuptać nuzią, ale jeżeli to się zaczyna robić zwyczajnie za bardzo napastliwe, no to wtedy już ludzie skąsają. No i tutaj to jest właśnie coś, co jest dla mnie troszkę niewyobrażalne, żeby grać na emocjach tego, że tak powiem, żelaznego czy blaszanego elektoratu, tak?
2: jakby nie patrzeć, no to nawet w Nocnym Radiu tutaj jest teraz dwóch dzwoniących, z czego właśnie Grześ i ja już to sami czujemy, my słuchamy tej kontestacji. Na pewno jest więcej słuchających też w grupie słuchających.

0: Znaczy nocników i nocniczek nocnego radia i jest to za...
1: To może ten, dopuśćmy Maxa.
0: Jest to zauważalne.
1: Do
0: proszę
1: głosu.
0: Cię, Max.
2: No może skończ zdanie, bo tam...
0: Już, dobrze, ja już
1: kontynuuj, bo i tak, kontynuuj, bo tak niestety niedługo się będę musiał zawijać, dlatego, że tak powiem, na ostatnie tchnienie. Wpadłeś, ale śmiało.
2: No, bo akurat taki też temat. Cieszę się, że ktoś to powiedział na głos, bo najwidoczniej każdemu to leżało na sercu z tym drugim radiem, nie trzeba mówić o jakim chodzi. Ja powiem, że coraz mniej słucham kontestacji, a coraz więcej i więcej nocnego radia i bardzo mi się to podoba ze względu na atmosferę mniej lub bardziej kulturalną, zależy od audycji, ale zdecydowanie atmosferę, która jest pozytywna, no chyba, że wyjdzie Janda i zacznie wszystkich opierdalać, ja to nie są źli, no ale już poznałem się na nim, że to jest po prostu taki człowiek i musi się jakoś dowartościować, no ale najwidoczniej tacy ludzie też są. Ale tak jak już mówiłem, podoba mi się ogólnie atmosfera i podejście do słuchaczy w tym radiu, bo w porównaniu do tamtego, bo też sam na przykład kontakt z potrzebą był dużo łatwiejszy niż z Hugonem, bo na przykład na odpowiedź od Hugona musiałem czekać ponad miesiąc. A z potrzebą, no, który jest jednym tak tutaj z prowadzących, no, było łatwiej o kontakt, co też jest ważne, tak, bo to też, no człowiek ma jakieś takie uczucie, że jest częścią czegoś, to raz, a dwa ogólnie, no, rzeczywiście muszę pochwalić też Luźne Gadki, pomimo tego, że sama nazwa jest taka, że teoretycznie pierdolenie o Chopinie za przeproszeniem, ale wcale tak nie jest, bo na początku tak myślałem, bo tak nazwa, jak zacząłem miesiąc temu bodajże słuchać czy coś w tym stylu, ale no przekonałem się, że jest to innego, a szczególnie ta interakcja, która jest w porządku. No i wracając jeszcze do tematu kontestacji, że tak naprawdę najlepszym aspektem wydania głównego to jest Marek Zemsta, czyli osoba, która po prostu ogarnia wszystko, a jest tam też druga osoba, która tylko tak brzdąknie czy coś w tym stylu i rozmawia jak, że tak powiem, osoba, która nie ma niczym pojęcia, ale mówi, że jest 17 lat w mediach. No przepraszam bardzo. Jeżeli prowadzi się poważne radio o biznesie, no to nie zachowuje się jak gościu, który wypił 3 piwa i mówi do innych jak po prostu, no, gorzej niż Janek, nie? Bo tam do Janka, wy możecie go lubić czy nie lubić, ale i tak mi się wydaje, że Janek tutaj ma jakąś tam większą kulturę, czy powiedzmy, no jest bardziej wiarygodny. Ogólnie.
1: To znaczy, wiesz, ja przede wszystkim, nawet jeżeli robię takie luźne gadki, to sobie nie wyobrażam, żeby wejść bez jakiegokolwiek ziarna flow. Czasami faktycznie mogę nie mieć tematu, czasami mogę nie mieć humoru, ale musi być flow. Musi być takie... Nie wiem, jak to do końca nazwać, ale coś, co po prostu nie spowoduje, że się po 15 minutach popłaczę, jeżeli nikt nie zadzwoni, ewentualnie otworzę wirtualną Polskę i zacznę wam czytać nagłówki, tylko zawsze tam, nie wiem, jakieś pomysły typu, nie wiem, przeczytać, każdy robi jakąś tam swoją internetową prasówkę dzisiaj rano i opowiedzieć wam moje przemyślenia, czy cokolwiek, no żeby to chociaż odrobinkę zatrybiło, żeby to jakoś zadziałało. Ale też są takie dni, że zwyczajnie nie mam ochoty gadać i po prostu wszyscy nienawidzę was wszystkich, zostawcie mnie wszyscy i nie będę robił, bo nie. I choćby skały srały, no to wtedy nie wejdę. Nikt z nas w zasadzie z obecnej przynajmniej ekipy w ten sposób nie robi.
0: Tylko zauważ potrzeba, że w kontestacji, no nie możemy tak już jechać po nich, ale zauważmy to, że w kontestacji proszą, żeby ktoś zadzwonił i tam ciągle jest cisza i cisza, a tu powiedziałeś, że nie masz za bardzo tematów i niech ktoś zadzwoni, bum, 4 osoby na antenie.
2: No.
0: Zawsze można liczyć na to.
3: Wiecie, w czym jest różnica duża, że jak tutaj profesorze zadzwonisz, to, czy potrzeba, czy krawiec, czy ty, czy ktokolwiek inny, wejdzie z tobą w interakcję, będzie rozmawiał. Ja teraz spojrzałem na licznik, jestem 52 minutę na antenie i powiedz mi, czy jakikolwiek, kiedykolwiek słuchacz na kontestacji był tak długo. Zazwyczaj to się kończy tak, no ale pytanie, no dobra, ale co chciałeś powiedzieć, jakieś pytanie.
0: Nie masz pytania, to zmiataj, nie?
3: Nie masz pytania, ale do rzeczy. I ty jest, wiesz, zachęcasz kogoś, to jest tak, jakbym ja kogoś zapraszał, żeby przyszedł do mnie na piwo, ale już na samym wstępie, ale masz brudne buty, w ogóle po co tu przyszedłeś, ale weź nawet kurtki nie ściągaj, bo za dwie minuty wychodzisz, nie?
0: Piszę to szybciej.
3: No piszę. No, bo ja to z naradę będę zaraz słuchał, nie?
1: Zostaw to piwo, to jest dla mnie, ty bierz sobie Lecha.
3: No, to troszeczkę wygląda. Ludzie się zrażają, ludzie nie mają jakoś tak odwagi, żeby pójść na konfrontację i nie wiem, z Hugiem twardo porozmawiać, czy z Jankiem Fiorem. Janka Fiora bardzo lubię słuchać, ale tych audycji takich bardzo, bardzo starych. Ale na przykład ja nigdy do kontestacji nie zadzwoniłem. Kiedyś zadzwoniłem jeszcze na enklawę do Martina, ale parę lat temu. A tutaj dzwonię cały czas, dzwonię, może już nawet dla niektórych jestem męczący, ale dzwonię, bo wiem, że zawsze mogę fajnie porozmawiać, nikt mi nie powie, weź spieprzaj, albo nie wiem, po dwóch minutach nie będę się czuł jako tutaj osoba zupełnie niepotrzebna i jako intruz. I na przykład ja tutaj tak do Maxa też skieruję parę słów. Ja słuchałem ostatnio paru audycji, do których dzwoniłeś i mówiłeś dosyć ciekawe rzeczy, czy do Janka, czy do Huga. I też na przykład ja nie dziwię się teraz twojej reakcji z tego względu, że też nie byłeś potraktowany w sposób, który chyba chciałbyś być potraktowany, takie właśnie popędzanie, poganianie i w pewnym momencie człowiek jak zadzwoni raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty i jest za każdym razem traktowany jak intruz, no to w końcu stwierdzi, nie, no nie będę dzwonił, no bo znowu będę zjechany, a nikt nie lubi z nas być, chyba że ktoś jest osobą, która lubi pójść na konfrontację, zadzwonić do takiego Huga czy takiego Jana Fiora, który tam zawsze próbuje postawić do pionu dzwoniącego, no i pójdzie na zwarcie i będzie ostro dyskutował i tą dyskusję wygra, tak? Ale nie każdy taki jest i nie każdy chce w ogóle podejmować się takich dyskusji.
1: To znaczy ja może prywatnie jako co prawda do kontestacji niedzwoniącej bardzo rzadko słuchający, chyba że ktoś mi jakąś konkretną audycję poleci, na jedną rzecz bardzo zwracam uwagę właśnie o tym luźnym klimacie, to znaczy tak, ja nie wyobrażam sobie zadzwonić do Fiora, bo ja wiem, że Fior nie będzie patrzył na mnie z góry, nie potraktuje mnie jak równego sobie, ponieważ nigdy żadnego słuchacza w ten sposób nie potraktował i zwyczajnie nie będę z nim szedł na konfrontację, ponieważ szkoda mojej energii, ponieważ szkoda mojej many, żeby grać w szachy z gołębiem. Ale jednak tutaj muszę odrobinkę ich wziąć w obronę, bo jeżeli mamy tę audycję tematyczną i mamy jakiś program do przelecenia, no to wtedy ten realizator audycji czy prowadzący audycji ma jednak przy obowiązek pilnować właśnie, kiedy słuchacz za bardzo zaczyna dryfować i kierunkować dyskusję na właściwe tory. I
2: jednak, tak jak Blacha dzwoni.
1: Dobrze. Tak, i jednak to, że tutaj nawet, mimo że też dzwonicie do audycji tematycznych, że to nie jest aż taka agresywny. Mnie tylko cieszy, że to jakoś się sprawdza, że to moje, powiedzmy, kierunkowanie takie troszkę biczowanie z lewej, z prawej strony, żeby ta dyskusja dalej była na poziomie, bo ja staram się, ja chcę z wami rozmawiać jak z równymi sobie. Ja tutaj mam tylko to, że po prostu muszę pilnować, żeby mi się podkład nie skończył i to jest jedyna cecha, która różni mnie od was w tym dzisiejszym nagraniu. Natomiast wiadomo, że w luźnych gadkach, czyli czegoś, czego nie ma, no to te czasami i kilkugodzinne rozmowy się jak najbardziej przecież zdarzają.
2: Ładnie. No ale też rozumiem twoje argumenty a propos tego, że oni jednak też muszą tam kontrolować.
0: No, i no to tak, jest, ale dobrze, ale kontrola tego, żeby dzwoniący słuchacz trzymał się audycji, a poganianie mu go pod tytułem streszę ja pytanie, dobra, idź już, to jest zupełnie co innego.
2: No, bo też zwróciłem uwagę, że możliwe, że to jest coś takiego, że skończ swoje myśli, oni potem się do tego odniosą, żeby, bo oni mają jakiś tam materiał przygotowany, albo że ewentualnie ktoś inny zadzwoni, no ale niekoniecznie akurat zadzwoni, no bo już powiedzmy 5 razy już była taka sytuacja, że człowiek tak naprawdę, wiesz, no odechciewa się dzwonić niestety, no ale no... no różnie bywa, nie? Także jest, wiesz, no natura nie lubi próżni, więc
1: dokładnie, tutaj myślę, jeszcze adwokat na czacie zauważa.
2: Przerzuciłem na, no, tak mówię od razu, nie, przerzuciłem się na noc na rady, po prostu nie dostaję ani kurwica i w ogóle czuję się tu, wiesz, jak part of family.
1: Excellent. Adwokat jeszcze na czacie zaznacza, bo tu prowadzący opiekują się dzwoniącymi, nie pozostawiają ich samym sobie na antenie. No nie wiem, dla mnie to się wydaje w ogóle bezczelne ze strony prowadzącego, bo jeżeliś takiej opieki nad słuchaczem nie roztoczy, bo jednak dzwoniąc do kogoś, do audycji, gdzie wiesz, że ten twój głos jest mnożony przez kilkadziesiąt, kilkaset radioodbiorników, komputerów i to będzie jeszcze przemnożone przez kilkaset czy kilka tysięcy późniejszych odtworzeń z archiwum, może być pewien stres. Natomiast jeżeli ktoś wykonał ten ruch i faktycznie wybrał kontakt na Skype, to znaczy, że on ma coś ważnego do powiedzenia, coś istotnego. Być może nie dla wszystkich, ale jest to coś istotnego dla niego, na tyle istotnego, że postanowił się przełamać i dołączyć do dyskusji. I dlatego odpowiedzialnością prowadzącego jest pomóc mu się wysłowić, ponieważ ten stres będzie żarł zawsze, szczególnie w rozmowie z jakąś tam nowo słuchaną osobą. Bo tak. to też nie jest forma, powiedzmy, wykładu i zwyczajnie trzeba do tego dojść, tak? Tak, nie wiem, troszkę w psychoanalityka się też czasami troszkę pobawić, bo może być tak czasami, że dzwoniący zapomni jakiegoś słowa, ale musisz go słuchać uważnie, wiedzieć, o co mu chodzi, ale powiedzmy stres mu zeżarł jakieś słowo i mu zwyczajnie podpowiedzieć, zapytać, czy o to ci chodziło? No o to ci chodziło, no dobra, no to lecimy, jedziemy z tematem dalej i bardzo mi się tak, nie wiem, dziwne wydaje, jeżeli to jest, że tak powiem, troszkę oderwane od rzeczywistości. Ja sam się przyznam, że jeżeli prowadzę przede wszystkim no, takie audycje jak dzisiaj, gdzie mamy konferencję, gdzie jest nas kilku, no to w sytuacji, kiedy wy sobie swobodnie między sobą rozmawiacie, to na przykład bardziej nadrabiam czat, czy odpisuję ludziom na czacie, a też przyznam, że czasami nawet mi się zdarzało pójść po kanapkę, czy po kubek wody, ale wtedy zazwyczaj na czacie Skype'owym pisałem, słuchajcie, potrzymajcie audycję przez 3 minuty. I to się za każdym razem jak najbardziej sprawdzało, natomiast inni słuchacze też tak robią. I to jakoś tam naturalnie wychodzi. Dobra, może skończymy się pastwić troszkę nad kontestacją, bo to jest domena wielu rozgłośni, wielu prowadzących, aż mi się tutaj przypomina, w jaki sposób Paranormalium na swojej debacie ufologicznej potraktowało stałego słuchacza i nawet nie będę tego wyciągał w tym momencie, bo to zostało wycięte z nagrań, ale jeżeli wiecie, kogo zapytać, to możecie trafić. No po prostu został słuchacz dzwoniący, zwyzywany i zrzucony z anteny, dosłownie. Zostało to oczywiście wycięte, natomiast internet nigdy nie wybacza i tego na pewno nigdy nie zostanie wybaczone, ale przede wszystkim, słuchajcie, ja wrzucę tę dzisiejszą audycję do archiwum, ale nie mówcie Hugonowi. Nie mówcie Hugonowi, bo od niego słuchacze do nas przychodzą, okej? Okay?
0: Przecież on nas słucha.
2: No to ja powiem, postaram się jakoś tak merytorycznie, że też tak podsumowując ten temat, żeby to zamknąć i ogólnie powiedzieć, że kontestacja jest fajna i pewnie dużo ludzi słucha, ze względu na to, że i też jest tematyczna. Natomiast rynek weryfikuje też niektóre rzeczy i porównując kwotę, jaką stacja dostawała na Patronite w tym okresie piku, czyli tam szczytu, a teraz jest różnica. Wywodzi się to też głównie z tym, że po prostu osoby, które wspierają wyższymi kwotami, to są osoby też jakieś tam premium, miałyby otrzymywać regularnie jakieś tam bonusy, czy po prostu no wywiązywać się z zadań, tak? Tylko że po prostu jeżeli ktoś bierze na siebie za duże rzeczy i nie outsourcuje tego do kogoś innego, tylko bierze na siebie za dużo rzeczy, no to nie jest najwidoczniej w stanie albo zarządzanie czasem jest po prostu nie tak, albo coś w tym stylu. No i po prostu w ten sposób z fajnej kwoty, którą dostawała stacja, no zmienił.
0: Wow, ale im spadło.
2: No właśnie.
3: A,
2: właśnie.
3: Coś ciekawości.
1: A ile było?
3: Prawie 5 tysięcy było.
0: Nie, no... 6 prawie chyba koła, a mają niecałe 4. To straszenie chyba nie wyszło na zdrowie.
1: Jezu, chciałbym mieć połowę tego do podziału na dwóch.
2: Ja nawet tak z samej kultury nie chciałem im tam mówić, każdy by sobie sprawdził, no ale jak już powiedzieliście, no to...
0: Zostałem zapytany, a no nie będę się ukrywał, ale faktycznie patrzę teraz i stopniało. Kurczę, myślałem, że to będzie szło do góry, a to poleciało.
3: Ale zobaczcie, że zmniejszyła się znacząco ilość tych patronów takich właśnie na większe kwoty i podejrzewam, że może coś jest z tym, co Max mówi, że może te osoby, które płaciły jakieś większe kwoty, było tam sporo zobowiązań faktycznie w tych pakietach i może różnie było z tymi zobowiązaniami i może to też miało na to wpływ, że parę takich większych, grubszych sponsorów po prostu dało sobie spokój.
1: To jest też taki problem, że jeżeli patron nie wywiązuje się z tych zobowiązań i to jest coś takiego, że on chyba musi nawet zapewnić te zobowiązania do 3 miesięcy po tym, jak skończysz go patronować, bo tam raz miałem problem, bo mi PayPala zatrzymali i musiałem przejść weryfikację, przez co jeden z serwisów, które patronuje, zwyczajnie nie otrzymał swojego przelewu na czas, no i patrona stwierdził, że zrezygnowałem. Koleś tam zapytał mnie w ogóle, co się stało, powiedziałem mu co i jak, tam po 2 dniach z powrotem powróciłem, ale w mailu od Patronite'a było napisane, że pamiętaj, że cały czas masz prawo do tych swoich rzeczy, aż spróbuję to, albo dobra, to innym razem, że masz prawo do tego i oni, jeżeli poinformujesz ich o tym i udowodnisz, że nie dostałeś tych gadżetów czy tam giftów, które ci przysługiwały z twojego poziomu patrona, to oni wtedy mogą zwyczajnie cofnąć nawet na kilka miesięcy wstecz te pieniądze, które wysyłałeś do danej instytucji, czy tam do kontestacji i zwyczajnie ich kolejny dochód zostanie obniżony, a tobie te pieniądze zostaną zwrócone.
2: Tak. Mam nadzieję, że pozwolicie. Mniej więcej też chciałem się zapytać, czy zauważyliście, bo oczywiście ten pieniądz miał być na, rozumiem, na życie do redaktora. To jest normalne, jak człowiek poświęca się temu 24/7, to jest normalne, że człowiek musi jeść, pić i wynajmować mieszkanie i tak dalej, to jest normalne i prawdopodobnie tylko ta osoba, bo Marek, który prowadzi z nim audycję wydania głównego, raczej takich kwot nie potrzebuje. Natomiast też sam jako wcześniejszy patron wspierałem, mając nadzieję, że to radio się jakoś rozwinie, że te pieniądze nie idą tylko na jakiś tam bonus, że dostanę coś, tylko że jednak będzie jakaś nowość, będzie coś, będzie jakiś boom, będzie wow, coś w tym stylu.
0: No to jest wow w nocnym radiu.
1: Dobra, panowie, to ja tak będę troszkę nadganiał, ponieważ się już miałem zerwać 20 minut temu, także jeżeli nie macie nic przeciwko, zakończę w ogóle dzisiejszą audycję, jak i naszą rozmowę jednym cytatem, jeżeli nie macie nic przeciwko.
0: Dajesz.
1: Okej, okay, no to żegnamy się ze słuchaczami, którzy dzisiaj do nas dołączyli, a ja na koniec mam do powiedzenia tylko jedno. Tak działa wolny rynek.

0: I jestem z powrotem. Znowu. Zaś. Witam serdecznie tych, którzy... z którymi słyszę się, nie powiem, że widzę, słyszę się dzisiaj po raz pierwszy. I żegnam tych, którzy właśnie sobie poszli. Może sobie poszli, żeby słuchać na radyjku, na streamie radiowym, bo na przykład tak wolą. Też można, nie mam nic przeciwko. O, mój ulubiony podkładzik. Ten podkładzik pojawiał się też w audycji Bukowski, z tego co pamiętam. Ale pozwoliłem sobie pożyczyć go na potrzeby dzisiejszej audycji. Ludzie się schodzą, schadzki, gromadzą się ludzie. Proszę się nie gromadzić, proszę zachować odstęp na czacie. Proszę założyć maseczki przeciwgazowe. Proszę założyć maseczki Anonymous. I proszę, ale proszę się nie włamywać. Szczególnie proszę się nie włamywać na konta polskich posłów, bo potem straszne rzeczy wychodzą. Wychodzi to, jak bardzo mają nas tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Właśnie tam nas mają. Tam nas mają, wnioskuję to po tym, jak o nas rozmawiają. Właśnie, że trzeba nas zrobić w ciula, trzeba nas okłamać, trzeba nam wcisnąć kit, żeby przykryć swoje błędy, swoją nieudolność, swoje pomyłki, a niech sobie Polaczki bankrutują, nie? No, trudno. Enki mi zarzuca, że za bardzo pluje na Polskę i Polaków. No, jak mówiłem, trochę zaskoczenie, bo no, a co, ty, Enki, nie plujesz czasem? Ale ja się w ogóle nie gniewam, bo to jest raczej stwierdzenie faktu. Owszem, pluję, ile śliny w ustach pluję, ale to może, nie wiem, jakoś muszę się tu wybronić. Czy może nie powinno, może się powinno patrzeć na mnie jak na Bareję? Nie chcę się porównywać oczywiście, ale czy Bareja też pluł na Polskę? Ktoś, kto powie, że ale ten Bareja pluł na Polskę, to chyba sam sobie strzeli w stopę i wyjdzie na jakiegoś, nie wiem, kogo, jakiegoś aparatczyka, nie? Ja uważam, że można pluć, że trzeba pluć. No, wiadomo, że to jest, że można różnie pluć. Ja staram się pluć tak, żeby było w tym troszkę satyry, może trochę takiego kontestowania jakiegoś w miarę finezyjnego. No to, chociaż może tego właśnie brakuje. Zresztą, co to znaczy pluć na Polskę? Czy ruscy hakerzy, którzy się włamali właśnie na konta, na skrzynki polskich posłów pozakładane na wirtualnej Polsce, na Onecie i na Interii, na skrzynki, przez które przesyłali sobie informacje o uzbrojeniu polskim, o zamówieniach, o polskich agentach na Białorusi, takie różne ciekawostki, nie? Które mogą zainteresować inne państwa, na przykład. Żeby na przykład jakiegoś agenta ukatrupić. To czy jak krytykuje takie coś, to jest plucie na Polskę? Czy w ogóle takie działania hakerów to nie są przypadkiem dobre, bo przynajmniej obnażają to, jak nieudolni są, jak nieudolne są te sejmowe kurwy. Jak zwykle, przepraszam tutaj panie kurtyzany, panie lekkich obyczajów, które no, być może zarabiają własnym ciałem, na ciężko pracują na chleb, to o wiele bardziej szanuję panie, niż to tak się mówi po prostu, no kurwy. W polskim języku to często używamy tego słowa na K, pochodzącego z łaciny, oznaczające krzywą, kurwus, kur, czy tam kurwum, no tak się przyjęło, ale to nie chodzi o to, że tutaj się chce źle jakoś wyrażać o paniach. Na swój sposób szanuję, to też jest praca. Żadna praca nie hańbi, oprócz pracy, oprócz pracy posła, polityka i innego dygnitarza partyjnego aparatczyka włazidupka, to gardzę, przyznaję. Przyznaję, gardzę tak jak niczym innym. W sumie mniej gardzę robakiem takim, który toczy kupkę gnoju, bo to jest bardzo pożyteczna też praca.
1: Haka, 14 zł na rozbój nocnego radia.
0: Na rozbój? Haka? To co jest? Hackler and Coach? Karabinek? I na rozbój jeszcze? To jakiś rozbójnik po prostu się tu uaktywnił. Na rozbój. No nie wiem, czy mogę przyjąć takie pieniądze. Potem mi powiedzą, że przyjąłem, oskarżą o działania terrorystyczne. Wziąłem pieniądze na rozbój. Ale na rozbój nocnego radia, to nie wiem. Na rozbój, żeby napaść może na nocne radio. W tym sensie. Ale za 14 zł znajdzie się jakiś najemnik? Panie HK, to ja nie wiem. Chyba taki najemnik jakiś taki mocno budżetowy, taki. Dzień dobry, to ja tu miałem kogoś zabić. Swojego pistoletu nie mam, właśnie liczyłem, że dostanę jakiś tu na miejscu, jakiś taki. Nie musi być dobry jakiś taki, żeby się tam strzelać dało w miarę prosto, nie? No, aha, jutro to nie mogę. Jutro nie mogę, mam sprawy różne do załatwienia. Mogę pojutrze zabić, ale to też jeszcze zadzwonię, dobrze, żeby się dogadać. Taki bardzo budżetowy, bardzo nieprofesjonalny najemnik za 14 zł. Ale może czasami też warto takiego wynająć. On tam wyjdzie, postrzela trochę, kule zaczną świstać i nasi wrogowie zaczną się przynajmniej bać. To taki niedrogi, ale dobry w miarę, do pewnych celów, taki najemnik. Czyli ale mogę przyjąć. Dziękuję bardzo, panie HK. Na rozbój nocnego radia. Może być. No. No i co oni tam... ja nie wiem, czemu ja nie mogę pluć, skoro tu wszystko jest do dupy i nic nie działa. Ja rozumiem. W Stanach, w USA też są przecieki, też są ataki hakerskie, ale pewnie nie z powodu takiej nieudolności, lenistwa, głupoty, jak u nas, nie? Tych polityków. Inflacja też jest okropna na całym świecie, owszem, ale to my prowadzimy w niechlubnych statystykach tutaj, znowu na przodzie, nie? W niechlubnych statystykach. I podatki też są wszędzie, ale u nas są super, mega wysokie i proporcjonalnie do zarobków to jeszcze w ogóle, no, to prawie wszystko już nam zabierają, nie? No to też bym skrytykował w sumie, nie? Nie wiem, na całym świecie pedofile w czarnych kieckach krzywdzą dzieci, ale to u nas się ten proceder bagatelizuje i się ich usprawiedliwia i najważniejsza osoba w państwie, czyli ojciec Rydzyk, mówi: a kto nie ma pokus? Ja wiem, to najłatwiej jest pluć, ale powiedzmy sobie szczerze, któż z nas nie ma pokus? No, to też tak trochę niezręcznie powiedział, nie? Trochę, że to taka sama pokusa jak każda inna. No, jeden zerwie jabłko nie swoje z drzewa, drugi zgwałci dziecko. To kto nie ma pokus, no? No, każdemu się może zdarzyć. Ksiądz też człowiek, nie? No, to Irlandia se poradziła z tym problemem. Przestali chodzić do kościółka. Czesi pogonili w ogóle też. Są takie kraje, gdzie całe parafie zbankrutowały jak w USA czy gdzieś tam indziej. No a są takie kraje, gdzie się bezkrytycznie podchodzi, bo się uważa, że to jacyś wysłannicy Boga, te czarownicy nam w ogóle do piekła pójdę. No to takie myślenie jest w Afryce, w Polsce, gdzieś tam może jeszcze, nie? W jakichś biednych krajach, zabydzonych takich, gdzie ludzie głupi są. I wszędzie politycy są też bohaterami afer, kompromitują się, gdzieś tam złapano go, jak... Tylko są też różne skale tych afer, no. W jednym kraju, jak polityk ze swojej karty służbowej kupi sobie, kupi dziewczynie kwiatek i bombonierkę, to potem się tłumaczy, przeprasza, kaja się i podaje do dymisji. No a są takie, że załatwi od jakiegoś bandyty, handlarza bronią respiratory za grube miliony z naszych pieniędzy. nie sprawdzi w ogóle, kto to jest, mimo że wszyscy wiedzieli, że to oszust i nie należy z nim nic robić, żadnych deali, bo to jest zły człowiek i oszust, i bandyta, i kłamczuch. No, on robi, nasz polityk, i albo że tam gdzieś na pruty leżał w korytarzu sejmowym, w hotelu sejmowym na wycieraczce i osrany, taki zażygany, zasrany go nagrali, on jeszcze się wygrażał, kopnął reporterowi w kamerę, a potem mówi, to wściekłe ataki są, proszę pana. Pijana posłanka idzie do kamer, mówi, a co? I co, wy chcecie mnie zniszczyć, tak? Chcecie mnie pokazać w negatywnym, że tak powiem, pani redaktor, świetle? Tak? W negatywnym świetle zaatakować? A ja umiem coś tam, to posłanka Kruk, pozdrawiam. Nadal ci ludzie są z nami i rządzą tym państwem. Nie ma w nich jakiejś skruchy w ogóle, wstydu. Takie rzeczy jak honor, jakieś poczucie wstydu. Nie, to się po nich nie pokaże takie coś. To nie ma, to po to on szedł na posła i się kurwił, żeby teraz zrezygnować, jak on ma kredyty do spłacenia. A że się napić lubi, no to ojciec Rydzyk już mówił, że a któż z nas nie ma pokus. No więc uważam, że jestem uprawniony do krytykowania, bo gdzieś tam ta Polska się wybija in minus zdecydowanie, jeśli chodzi o różne sprawy. Są takie kraje, gdzie dziennikarz jest od tego, żeby wymaglować tego polityka, przydusić go butem do ziemi, wypytać o najbardziej niewygodne rzeczy, a są takie miejsca jak Polska, gdzie dziennikarz jest od tego, żeby...
2: Dzień dobry, na wstępie dziękuję, że zgodził się pan przyjść. No, jak pan to robi, że pan jest taki wspaniały i no, no widzę, że pan się świetnie trzyma, tak?
0: No, dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry. No, tak bardziej asertywnie może, nie? Nie, to są dziennikarze, którzy jakoś tu się wybijają pozytywnie. Ale nie lubiani są często też, bo się ich traktuje, że to wściekłe ataki znowu, nie? No, nie podoba mi się ta rzeczywistość. Uważam, że coś tu mocno nie halo i trzeba by coś tu zmienić, nie? Tak, dekonspirowanie polskich agentów po raz kolejny, a to Macierewicz, a to teraz znowu minister Dworczyk z Morawerem se gadają przez jakiś komunikator. Ja nie wiem, czy oni przez TikToka gadali, czy przez Skype'a, czy co, bo tam hakery im weszły, pościągały i teraz się ukazuje korespondencja i różne tajemnice państwowe. Ja nie wiem, to gdybym był posłem, to bym sobie przynajmniej kupił jakąś dobrą komercyjną skrzynkę pocztową, nie? Zapłaciłbym, stać mnie, dużo pieniędzy zarabiam, a nie zakładałbym sobie na wirtualnej Polsce gdzieś tam, czy na Gmailu. Nie używałbym tego do przesyłania sobie informacji o agentach, o uzbrojeniu. No ale jak się jest debilem i się ma styropian zamiast mózgu, no to tak się robi człowiekowi. Że... Zresztą przestali się przejmować tym, co o nich myślimy, więc co mają się tutaj sromać wielce? Co ich to interesuje, że wszyscy ich mają za łajzy, nieudaczników, niegospodarne, sprzedajne kurwy? No to co ich to obchodzi? No, możecie sobie wyjść na ulicę, to dostaniecie pałą i się skończy. No i tu wychodzi, że policja, no też, a policja to akurat w każdym kraju taka sama. No, ale też są takie miejsca na świecie, gdzie policjant, to jednak jakaś tam odwaga, jednak jakaś tam jakoś szanowany jest, nie? I tak bardziej ma hasło chronić i służyć, no, a u nas wypytywać i mandaciki rozdawać, nie? I przypierdalać się, wymyślamy hasło dla polskiej policji, przypierdalać się i przeszkadzać. Czyli PIP. Przypierdalać i przeszkadzać. No. To jest ich zadanie. A jak gdzieś jakiś bandyta jest, to o Jezu, panie, my same się boją. Panie, idź pan z tego komisariata, bo zamknięte. No, do polskiego komisariatu się dzwoni, jak do burdelu, dzwonkiem. I otwiera Alfons w mundurze taki. I mówi, czego? Panie Bareja, Pan żeś to wszystko przewidział, panie, i to jeszcze gorzej jest niż w misiu, panie. No. I chce, prosisz o długopis i ołówek, a on mówi, a skąd ja wezmę, jak nie mam? A tam bandyta mnie napadł. A to panie, to pan... A pan nie zaatakowałeś tego bandyty przypadkiem? Bo wie pan, że to nie wolno. Pan sobie zdajesz sprawę, że jak pan zrobisz skrzywdę bandycie, to pan będziesz pociągnięty. Nie, proszę pana funkcjonariusza, nie. Tylko uciekałem. No, a gdzie maseczka? No, spadła mi jak uciekałem. O, to mandacik będzie. No, i stąd ludziom odpierdala. I tak rozmawiają z policjantami teraz. Policjant się pyta, kim pan jest? Ma pan dokumenty, proszę? Nie mam. A gdzie pan ma? W ogóle wyrzuciłem. A kto pan jesteś? Istotą ziemską. Proszę pana, proszę się nie wygłupiać. Proszę pana, proszę odpowiadać, proszę pana. Jak pana pyta się, to pan odpowiada. Kim pan, proszę pana, imię i nazwisko, proszę pana. Nie posiadam numeru obozowego PESEL, dokument wyrzuciłem i jestem istotą ziemską, kosmiczną. Zamieszkującą planetę Ziemia, bynajmniej niezwiązany z krajem o nazwie Polin.
3: Proszę pana, zaraz będę musiał użyć przymusu bezpośredniego.
0: Kurwa, blok ekipa mu się włącza.
3: Będę musiał użyć
0: takie spacony, kulsony, spacony. To są właśnie takie. Tak mówią, nie? W taki sposób, jak spacon z blok ekipy.
3: Zaraz będę musiał użyć przymusu bezpośredniego. Je buduj!
0: Tam na spiąchy. Takie spacony, no. Jak tu szanować? Ja nie wiem, co mam szanować. Ja w ogóle, jak widzę państwo, to uciekam zaraz szybko. Nie chcę, dziękuję, już mam, proszę nie dzwonić, to my zadzwonimy, naprawdę nie chcę mieć nic wspólnego. Nic i nic nie chcę w ogóle. A że chodzę po drogach i oddycham, no to powietrze to jest chyba wspólne, nie? Czy państwowe? Mogę oddychać? Czy ja mogę nie oddychać nawet. To dobra, to ja obiecuję, że nie będę oddychał. No. Może za ten cały podatek VAT, który płacę codziennie na przykład, to sam mogę pooddychać i pochodzić po drodze. A, mam już uchwyt do telefonu. Profesjonalny, zawodowy, działający, wszystko, git. Na początku tygodnia nagram. No, na początku tygodnia to się będzie działo, coś czuję. To się różne rzeczy fajne szykują. Nie będę zdradzał tutaj. Coś się kroi. Fajnego. No, także. Co was tak mało? Nikt nie chce słuchać już nocnego radyjka. Oj, wy, niedobrzy wy. Ale spoko. Niezła frekwencja była na spoilerze o Barei, więc... No... Tak więc zastanawiam się nad tym, czy się zupełnie nie odciąć także i mentalnie od państwa, od systemu. Zaczynam się czasami czuć trochę jak Sandra Bullock w filmie System. Nie wiem, czy znacie taki film System. To jest film, który opowiada o kobiecie, która podpadła jakimś ważniakom, ale takim ważniakom, wiecie, co są na samej górze gdzieś tam. I oni zrobili coś takiego, że zhakowali jej życie. W tym sensie, że skasowali ją w ogóle, znaczy zmienili jej dane w jakichś ewidencjach cyfrowych, utrudniają jej życie, wpływając na otoczenie w ogóle, no wszystko sterowane elektroniką, nie? I ona taka biedna w ogóle musi gdzieś tam uciekać w ogóle z hakerzy. No i to jest taki film System. Ja się tak czuję trochę, nie? Dzisiaj jak zakładałem konto PayPal, jakieś powiadomienia, tu musisz przelać, tu SMS nie działa, nie przychodzi, tu musisz zmienić konto, 10 maili, potwierdzenie wysłania maila z hasłem weryfikacyjnym zostanie wysłane bezpośrednio na konto zarejestrowane za pomocą PIN-a i PUK-a i DUP-a i SRUK-a i FLUK-a i MUK-a. Kurwa, i po prostu się nagle poczułem dziwnie, jak w jakimś chorym Matrixie Barejowym. Jakiś dramat w ogóle, nie? I wszyscy chcą na abonament nas. Już nie można sobie raz zapłacić, raz doładować, tylko każdy chce numer karty. Daj numer karty, daj. Będziemy sami ściągać, sami chcemy ściągać od ciebie pieniądze. Wpić się swoimi finansowymi zębiskami w ciebie i ściągać co miesiąc. Ale masz 14 dni za darmo, okres próbny. No i kurwa. Kup dwa, a dostaniesz jeszcze jeden. I masz tu jedno gratis, jednego cukierka, a dostaniesz jeszcze trzy, jak zamówisz te cztery. Kurwa, po prostu każdy mnie robi w chuja, każdy chce coś ugrać, nie wiem, po prostu jestem taki z... Dwie godziny siedziałem, żeby cokolwiek zrobić, kombinowałem, zmęczony. I nie chcę chyba tego. Te wszystkie dobrodziejstwa to się okazują gównowarte. Ja chcę świętego spokoju po prostu. Chcę normalnie żyć, jak człowiek. A nie jak jakiś cyborg, który wiecznie coś wysyła, odbiera, potwierdza, zatwierdza i mu tak ściągają pieniądze za każdym kliknięciem. Coś chcą. Tak więc, panie Enki, pan się tutaj nie irytuj, że krawiec jedzie po Polsce, ale i po Polakach. Taki padł zarzut, że i po Polakach. A co Polacy, to jakieś święte krowy? Nie wolno ich krytykować? No ostatnio temat krytyki w ogóle się pojawia, no bo raz, że się trochę tutaj obrazili Błażej i Zmora na krytykę, ale to już nie chcę ciągnąć, bo już to zostało skomentowane, jakby no nie zanosi, żeby się odbrazili. Może jeszcze Zmora, bo tam tutaj nie wiem dokładnie, jaki jest jego, no wiem, że popiera jakby to stanowisko, mają wspólne z Błażejem, ale no zobaczymy, może się rozmówię jakoś. Albo jak jesteś Zmora, to może zadzwoń, albo ty Błażej, albo co, nie wiem. Czasem lepiej przekuć jakiś tego wrzoda, balon i sobie po prostu wyjaśnić krótko. Na przykład, krawiec, uważam cię, jesteś chujem, zawsze tak uważałem, tylko nic nie mówiłem. Zawsze mi nie pasowałeś, uważam, że jesteś zdrajcą, zawiodłem się na tobie, szkoda mi mojego czasu, który zainwestowałem w to wszystko, nigdy nic z tego nie miałem, raczej ty właśnie, no, kapitan Pijawka, postanowiłem nie rzucać pereł przed wieprze, nie mówię, że ty jesteś wieprzem, ale trochę masz taki świński ryj, z tego co wiem. Często chrumkasz, też mi zarzucasz chrumkanie, a sam chrumkasz. Generalnie, no, odcinamy grubą kreską, ale przynajmniej będzie jasność. Także taki mam chytry plan, żeby w ogóle się przestać interesować może polityką. Cristiano Ronaldo. Mówi to panu coś? Panie Paździoch? To jakiś piłkarz znany, tak? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. On na jakiejś konferencji tu. To chyba piłkarz, bo widzę 150 logosów. Słuchajcie, no idiokracja. Kiedy kręcono idiokrację, to takie obrazki w stylu, że koleś jest cały w reklamach, ma koszulkę a na niej 200 różnych logosów i z tyłu ma logosy i na wszystkim są logosy, reklamy wszędzie, to była taka wizja mocno szydercza, nie? A dzisiaj włączcie sobie dowolnego jakiegoś celebrytę na konferencji, z tyłu logosy, na czole logos, na policzkach jeszcze dwa. Jak coś mówi i język wystawi, to na języku ma też naklejkę i na pindolu i wszędzie logosy, reklamy i każdy chce coś sprzedać nam ciągle. Już nic się nie robi dla idei, z pasji, tylko każdy, tylko biznes. No i, ale ten Ronaldo bardzo fajnie się zachował, bo na konferencji tu na stole, tak, to chyba piłka nożna, bo UEFA Euro, tak, dobra. No i tak, stoją sobie dwie butelki pysznej pysznego, czarnego, rockefellerskiego napoju z ropy, być może robionego Coca-Cola. Nie, to z ropy nie, no ale tak wygląda, jak ropa. No i stoją sobie te wspaniałe butelczyny, a on je wziął, schował, wyciągnął wodę, jakąś bezfirmową i mówi, pijcie wodę, nie? Bardzo lubię takie rzeczy. Brawo, brawo, panie Ronaldo. A, to... Będzie miał nieprzyjemności pewnie, wezmą go na rozmowę, jakieś takie smutne skurwysyny i będą tam, nie wiem, mu wypominać i apelować i zrywać z nim kontrakty. Jak on śmiał schować butelki Coca-Coli. A ja uważam, że wszyscy powinniśmy schować Coca-Colę, wylać gdzieś, nie wiem, tylko nie do ziemi, bo uschnie. Gdzieś, nie wiem gdzie, do kibla. Do kibla wylać. Wylewamy Coca-Colę do kibla. Takie rzeczy mówię, a potem się dziwię, że nasz kanał niczym krwawiący zwierz codziennie z subiki znikają, nie? I ludzie tracą subskrypcję. Mi się odsubskrybowuje samo. No, trudno się mówi. No. W życiu nie tylko o suby chodzi. Brawo, panie Ronaldo. Wylewamy Coca-Colę do kibla. Ciekawe, czy to by karane było, gdybym tak publicznie, będąc jakimś celebrytą, gwiazdą, powiedział w telewizji podczas wywiadu, ludzie, wylejcie Coca-Colę do kibla. To, no, był kiedyś taki proces, ktoś wylewał piwo i producent piwa wytoczył mu proces, że on publicznie wylewa piwo. A przepraszam bardzo, czy jak ja sobie kupię piwo, to nie jest przypadkiem moja własność i mogę na przykład okazać niezadowolenie ze smaku tej własności, na przykład wylewając to do kanału publicznie i nagrać to, czy to jest jakaś zabronione? No chyba tak. Już nie wolno sapnąć, piernąć w ogóle, krzyknąć, wyjść z domu, jechać na rowerze bez kasku, nie wiem, śpiewać, nic nie wolno, nic, w ogóle chodzić tylko i zapierdalać cały czas i odkładać pieniążki dla urzędu skarbowego, nie? Cześć, panie Buli, cześć. Cześć, panie Etam, cześć, panie Bierut, panie Piotrek, Bambo nawet się zjawił. Panie Bambo, pan w Afryce mieszkasz, chcesz pan banana? No to taki polski żart współczesny bardzo właśnie. Kali chcieć banana, to powraca trochę takie śmianie się właśnie, nie? Makumba nowy wyszedł i tam znowu te same takie, nie wiem, cały czas się upieram, że w cywilizowanym świecie to trochę już taka abstrakcja, takie śmianie się, że murzynek Bambo tam i banana chce. To tak jak raczej by popatrzyli ludzie i sobie przypomnieli jakieś tam rasizm, jakieś czasy tego, no, apartheidu, tak by mi się skojarzyło, tylko takiej wersji light, powiedzieliby, no oni w Polsce tak nadal chyba taką trochę mentalność mają, tak? Słyszałem, że Żydów też strasznie nie lubią i czarnych i tak. No. Cześć, panie Eurynom, Lajtowski. Też furiat jest. Dzisiaj trochę tu się awanturował. Bez krawata, to bardziej awanturujący się. No, pijcie wodę, woda dobra. Chociaż dzisiaj to już nawet woda zatruta, wszystko zatrute. Ale nie ma problemu żadnego a ekolodzy to świrusy, to nie ma żadnego problemu. Wszystko jest smaczne, zdrowe, służy nam, tak? No. A będzie naprawdę dramat, jak wymrą pszczoły. Właśnie często się to powtarza, nie? Że jak zabraknie pszczół, to nie będzie nas. I nawet nie wiadomo, czy zostanie las. Nie będzie nas, nie wiadomo, czy będzie las, jak nie będzie pszczół wśród nas. No, pszczoły są ważne. Stąd może darzy się je zawsze takim szacunkiem trochę, nie? Słowianie to w ogóle, no, pszczelarze szanowali takie pszczółki. Pszczółki są pożyteczne, zapylają. Gdzieś tam ludzie zawsze to czuli, nie do końca może wiedzieli, na jakich zasadach to działa, ale... Pszczółka, no dobry owad, dobry. A że ugryzie czasem, no a wy byście nie gryźli, jak ktoś by włożył łapę wam, nie, do mieszkania w las. No właśnie, a no nie, wy byście nie, ja też pewnie nie, bo nam lubią wkładać łapę. To się polityk nazywa i policjant to się nazywa. Gdzieś tam właśnie wyjdzie ze śmietnika, wypełznie spod kamienia i nam wchodzi, nie? I ma papiór, że on może wejść i nam wchodzi i nam każe pokazać. I nam każe ściągnąć gacie i nam robi mind control. I nam zagląda w majty, nam robi mind control, im wszystko wolno. No to więc, a pszczoła to odważna przynajmniej, jak łapę wsadzisz, to ugryzie, no a ziemianin to mniej odważny, wsadzają mu łapę i tam i palcem sprawdzają, czy czegoś nie schował w dupie, no a on tylko mówi, oła, proszę pana, oła, nie tak mocno, proszę pana, możemy już skończyć, bo to jest trochę upokarzające, oła. O, ja tam naprawdę nic nie mam. No to co tak już tam głębiej, przecież bym nie schował. No pan wyjmie ten palec już. Ła. No i już gdzieś tam na lotnisku, nie? No to tak. No. Pszczoła by nie dała, pszczoła by ugryzła. Pszczoły są waleczne, no, kurde. Szerszenie napadną, to pszczoły mniejsze, ale walczą, kurwa, potrafią dopaść szerszenia i go zagrzać na śmierć, po prostu tak go osiadają i wirują te pszczoły, że się robi ciepełko i szerszeń po prostu się piecze. Takie mają sposoby, nie? My też powinniśmy tak walczyć. Rzucić się na policjanta i zacząć wibrować i on by z przegrzania umarł. Czy to jest, nie wiem, czy to ma sens, co ja mówię, czy to by się tak dało, tak rzucić na policjanta. On by tam oczywiście z paralizatora strzelał, z nas raził prądem, coś, no to wiadomo, byłyby ofiary, ale w końcu byśmy go zagrzali na śmierć, by się upiekł Coulson. Przed ostatnim kataklizmem w 1348 roku w latopisie litewskim opisywali problem z pszczołami. Pisze Bierut. A coś byś więcej powiedział. Często ciekawe rzeczy piszesz, ale tak zdawkowo coś tam napiszesz na czacie, abyś mógł zadzwonić i coś opowiedzieć więcej. By była ciekawa historia. No. A jak pszczoła ugryzie, to ginie po utracie żądła. No... Niekoniecznie właśnie pszczoła, to osa bardziej. Pszczoła może też, może jej wyrwać to żądło, ale to nie jest tak. Pszczoła ma o wiele to mocniejsze wszystko. To osa ugryzie i jej to wypruwa od razu flaki. No.

Ale ja słuchajcie, festiwal żenady ciąg dalszy. Ci nasi geniusze, te nasze posły, jakąś stworzyli już specjalną infolinię przeznaczoną dla polityków, którzy padli ofiarą cyberataków. Ja pierdzielę, jaka żenada. No, po prostu nie wezmą się za to wszystko normalnie, nie zwiększą bezpieczeństwa, nie zwolnią kogo trzeba, nie polecą głowy, żeby dać, żeby jakby no zmobilizować tych posłów, żeby się wzięli za to, tylko będą jakieś infolinie tworzyć dla posłów, którzy padli ofiarą cyberataków. To ciekawe, jak to wygląda. Może psycho, dzwoń tam, powiedz, że jesteś politykiem. Myślę, że jak będziesz odpowiednio debila udawał, a potrafisz udawać czasem sobie robić jajca, masz trochę talent aktorski, to no, to wezmą cię, to uwierzą, że jesteś posłem i zadzwoń tam i powiedz, dzień dobry, mój zawód dyrektor, jestem posłem, mam immunitet, dzwonię, gdyż albowiem padłem ofiarą wściekłego ataku prawdopodobnie ludzi na usługach Rosji, włamali mnie się na skrzynkę, gdzie miałem różne rzeczy, tam hasło do

0: stopniowe z powiadamianiem na SMS-a.
1: SMS-a umiem wysyłać. Mam taki telefon, że mam, że posiadam możliwość wysyłania SMS-ów.
0: O, to bardzo dobrze, właśnie, gratuluję. Widzę, że idzie pan z duchem czasu. Dobrze, to w tym momencie proszę mi podać swój PESEL i login i hasło do skrzynki, abym mogła sprawdzić, jak to u pana wygląda.
1: Dobrze, już podaję. Hasło dupa 123. A nie, to ja chyba może nie powinienem podawać hasła, tak?
0: No, właśnie to był taki test, czy jest pan idiotą. No, zdał pan, tak? Nie powinien pan zdecydowanie obcym osobom podawać swojego hasła.
1: Pani zostanie pociągnięta do odpowiedzialności za obrazę polityka na służbie. Ja nie jestem byle kim. Ja jestem politykiem PiS. Pani nie wie, kto ja jestem, kogo ja znam.
0: No proszę pana, takie jest moje zadanie, sprawdzać właśnie poziom wiedzy informatycznej, więc mam na to pozwolenie. Właśnie, no, okazuje się, no, pierwsza lekcja, nie powinien pan podawać swojego hasła.
1: A na TikToku, jak ja rozmawiam z Morawieckim, tam jest taki czat na TikToku, to dobrze czy źle?
0: No nie, zdecydowanie, proszę pana, powinien pan używać szyfrowanych komunikatorów z bezpośrednim połączeniem, żeby to nie szło przez jakieś serwery.
1: Bez po co? Ja nie wiem, bo mi tu kuzyn ustawiał na laptopie wszystko. On jest taki komputerowiec, że mi tu wszystko ustawił.
0: No wie pan, no, nie powinien pan laptopa służbowego udostępniać tak każdemu, nawet osobom z rodziny, czy bliższej, czy dalszej.
1: No, ja tam nie umiem, ja to włączam tylko i nie wiem, tam potem mam ten cały ten Chrome, tak, i tam wpisuję poczta, tlen.
0: No, proszę pana, no to raczej jakaś skrzynka, wie pan, no teraz właśnie planujemy założyć specjalne skrzynki dla posłów, kontrolowane przez...
1: Właśnie, kontrolowane, będziecie, i służby będą mi czytały, tak, to dziękuję bardzo, no.
0: Dobra, bo tu się jakoś w ogóle wkręciłem w wyobrażanie sobie, jak może taki poseł rozmawiać z tą infolinią dla zhakowanych. Ciekawe, co to za pomysły. No, co jeden pomysł, to głupszy. Ja nie wiem, kto tych ludzi wybrał? Przyznać się. Kto tych ludzi wybrał? Wy? No, słucham. Proszę bardzo, ktoś ich wybrał. Ja nie. A może wy w takim razie. No przyznajcie się, no to każdy popełnia błędy, no. Może was skusili 500 plusem albo... No, tak jakoś jest, że Polacy, no ja to rozumiem, wybierają tych, co obiecują. No Wałęsa obiecywał, że 100 milionów da, to go wybrali. To go wybrali. Bo wystarczyło, że... No głupi był jak but, to już on jeszcze był kiedyś 100 razy głupszy niż dzisiaj. W ogóle kiedyś to była taka żenada i taki dramat po prostu, dramat to był kiedyś. Co się odezwał, to ludzie się nawet... No, nawet tacy prości ludzie się łapali za głowę, co on pierdoli, nie? W ogóle to tak bez ładu i składu tak pierdolił, nie? I No dramat. Potem trochę się wyrobił, no tam gdzieś bywał na salonach, się nasłuchał, przeczytał w końcu jakąś książkę, chociaż więcej napisał niż przeczytał. No w końcu się trochę wyrobił, a kiedyś to był strasznie durny, okropnie. W tygodniku nie, to tam co miesiąc była cała, w ogóle różne takie zebrane jego smrakloki, nie? I to było pod taka rubryka Pan prezydent powiedział. To taka była... tygodniku nie. No i obiecał. Ja panie, jak wygram, to każdemu po 100 milionów dam. No i ludzie się nie zastanawiali, skąd on weźmie te 100 milionów, czy wydrukuje se na domowej drukarce atramentowej, czy pójdzie i powie do mennicy i powie: weź tam i wydrukuj ta pieniądzu w dużo, bo ja obiecałem, a ja se z gęby cholewy robić nie będę. Jak obiecałem, to macie mnie nadrukować. Każdemu po 100 milionów to wyjdzie milion trylionów. To weź tam je milion trylionów nadrukuj to teraz.

0: ale z moim wizerunkiem. Weźcie panie tam, zmieńcie te całe te obrazki na pieniądzu, żebym był ja. Że to ludzie, żeby wiedzieli, że to ja dałem. Dałem. No i tak sobie wyobrażał, że tak zrobi. Ale mu nie dali, bo zawsze przy nim ten Ubek, Maniek Wachowski chodził i on, może powiem, poszedł, jak wygrał już, to powiedział, poszedł do Mańka, mówi: słuchaj no, Maniek, ty pójdziesz teraz tam do tych, co pieniądze robią, nie wiem, tam do banków, do mennicy i powiedz, żeby wydrukowali 1 000 000 000 000, czy ile tam to wyjdzie. A Maniek mówi, bo to był dużo inteligentniejszy jednak facet od Bolka. Co mówi: Lechu, no co ty, na łeb upadłeś? No to był Ubek, który musiał, tam dostał zadanie go pilnować, żeby się Bolek nie zerwał ze smyczy, nie? No i łaził za nim, wszędzie był, nie? Z nim ten Maniek. Woził go, był niby jego kierowcą, gdzieś na konferencjach zawsze stał z tyłu i tam go kopał w kostkę, jak Bolek się rozgadał za bardzo. No i tak powiedział mu, to Maniek był cwany, to nie był głupi koleś, no wiecie, był kiedyś cinkciarzem, no to taksówkarzem, cinkciarzem, to trzeba być cwaniucha, nie? I mówię mu: Lechu, co ty, na łeb upadłeś, co ty, każdemu 100 milionów, to przecież to głupie, to jest głupsze niż ustawa przewiduje, no. No panie, no może się pospieszyłem. To ja im, no to powiem, że mi nie dali, ale to twoja wina, Maniek, widzisz, to jakby co, to na ciebie będzie. No i już. No. No ale co by nie mówić o Kaczorze, no to obiecał, że da i dał każdemu. Czy bogaty, czy biedny, to dał, narozdawał. Jeszcze więcej narozdaje. Teraz się zadłużymy także jeszcze w Unii, także nasze pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra. Wnuki tego nie spłacą. Niestety, no przykro mi, już nigdy raczej nie spłacimy, bo na razie to spłacanie nam nie szło za bardzo, tylko się powiększał dług, nic nie spłaciliśmy, tylko rolujemy przez te wszystkie lata, nic nie spłaciliśmy, no to nagle spłacimy jakieś bajońskie kwoty w ogóle przewyższające, w ogóle, znaczy nie przewyższające, ale tak gdzieś dodatkowo jeszcze 1/3 tego, co się w ogóle do tej pory napożyczaliśmy, nie? To tak jak bym był, nie wiem, żulem, który już sprzedał telewizor, sprzedał konsolę, kanapę, telewizor, wszystko sprzedał i ma, komornik już do niego dzwoni i: panie Mietku, pan nie zapłaciłeś, pan, czekamy proszę pana do jutra, ja dzwonię tutaj w ramach windykacji, pan wziąłeś 15 chwilówek, no i wy tam udajecie, że was nie ma, tam no, coś słabo słyszę, nie słyszę, do widzenia. No i on już tam puka do drzwi, kopie, wali, z policją przychodzi, a wy jeszcze idziecie nagle i pożyczacie jeszcze 100 milionów od jakiegoś gangstera jeszcze. I macie nadzieję, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie w sumie. Jakoś to będzie. Nie martw się, mam wszystko pod kontrolą. No, taki jest właśnie polski rząd. A ludzie się nie przejmują, bo tak nie kumają do końca, że potem zabraknie na szkołę, na szpitale, na wszystko. No ale krytykować nie wolno. Przepraszam, że krytykuję. To trzeba chwalić właśnie w drugą stronę. Bardzo... Może, nie wiem, może się dogada, może mi zapłacą, zacznę chwalić. Bardzo szanuję prezesa Kaczyńskiego, gdyż jest to człowiek rozumny i tylko on chce dobrze dla Polski i Polaków. A to, co ostatnio, z czym mieliśmy do czynienia, każdemu się może zdarzyć. Chciałbym przypomnieć, że ostatnia ekipa jeszcze więcej nakradła, nie, żeby tak daleko nie szukać ośmiorniczki słynne. Afera z kupowaniem ośmiorniczek sobie z publicznych pieniędzy to było coś, co jak się dowiedziałem, to się zesrałem. Wiemy też, że były inne liczne afery, których nie wiem jakie, ale na pewno były. No. Nie, to nie chcę tu absolutnie wybielać tych z PO, to takie same gnidy, tylko że ładnie ubrane i lepiej się potrafią wysłowić, bo jacyś tacy bardziej wyedukowani.
1: To jest po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
2: BULi 239, 50 zł. Jako że luźne gadki, to proszę powiedz mi, krawiec, jak życie mija, szeroko uśmiechnięta twarz o roześmianych oczach.
0: Ja, jest i on. Buli, który się tu już tak wybulił, że ja nie wiem, czy to jeszcze buli jest, bo on przestanie być bulim, jak się tak wybuli. Hehehe, to miało być śmieszne, ale chyba nie wyszło. Ale dziękuję. Aż mi łza spod pachy poszła ze tego wzruszenia. No, jak widzę takie kwoty, to po prostu się wzruszam zawsze. Jestem wrażliwy bardzo na takie, jak są 2 zera, to już mnie chwyta tak za gardło. I jaki on jest hojny. Nie mogę. Dziękuję. A jak życie? Jak w Madrycie, no. Jak mija. Spokojnie. Moje życie przede wszystkim ma być spokojne, dlatego nie lubię, jak ktoś się do mnie przypierdala za bardzo, tak? No, może się i przypierdalać, jak bardzo czuję taką potrzebę, ale ja zawsze tak gonię. Jak widzę, że ktoś ma jakieś wąty, coś, jakiś problem w ogóle, tu, tam, tego, to mówię, weź ty, idź tam. Z kim innym może. Może ktoś inny będzie chętny, żeby się z tobą pokłócić o coś, to idź tam, idź sobie. No, to raczej unikam stresu, to raz. Staram się zdrowo odżywiać, ograniczam alkohol, gluten, białe pieczywo, sery. Kurde, ostatnio gadałem z kolegą weganinem i okazuje się, że wszystko jest niezdrowe w ogóle. Wszystko. Właściwie to nie wiem, chyba jabłka, gruszki, śliwki, marchewki powinienem jeść i buraki tylko. A to i tak, nie, bo są pryskane, to, nie wiem, kasze. Przecież kasza też z glifosatem. Ziemię może. Zostanę może tym. Są tacy jacyś w ogóle bretarianie. Nie, bretarianie to nic nie jedzą. Krawiec, weź zrób taki mood jak ostatnio na Discordzie. To wtedy wleci 1000, mówię ci. A ja nie wiem, co ja ostatnio na Discordzie zrobiłem. A poza tym, to, wiecie, no tak, nie sprowadzajmy do pieniędzy. Ja się bardzo cieszę, ale tak, co mam teraz, nie wiem, tu stawać na... Już nie powiem na czym, mimo że jest już po 23 grubo, bo prawie pierwsza, to, ale i tak nie chcę być wulgarny. Na uszach nie stanę, żeby tutaj jakieś nagle... Pieniądzory wpadały. No, pieniądze, miły akcent, ale tu nie będę pajacował dla pieniędzy. Jak mam być pajacem, to z pasji mogę być pajacem. Mogę być pajacem, bo taką mam potrzebę wewnętrzną pajacowania. Mogę być pajacem natchnionym, artysta pajac. Nie udało mi się zostać artystą plastykiem, do tego trzeba mieć skończone ASP, ale artysta pajac? No nie wiem. Czy są jakieś wyższe studia cyrkowe, gdzie się broni pracy dyplomowej z pajacowania, doktorat z pajacowania? Nie wiem, że ktoś się orientuje, ale chętnie bym sobie zrobił takie papiery. Potem bym przyszedł do jakiejś pracy w dużej firmie i powiedziałbym, jestem pajacem i mam na to dokument, proszę bardzo. Tak powiem, pajacuję nie od dziś. Zaczynałem pajacowanie, to dawne czasy, nocne radio, tak? No, wcześniej było jeszcze Radio na Fali, tam też była pajacerka uskuteczniana, ale no, prawdziwie rozwinąłem skrzydła pajaca, czy pajac ma skrzydła, nie wiem. Prawdziwie rozwinąłem swoją kolorową pelerynkę i nałożyłem za duże o 5 numerów buty oraz przyczepiłem sobie czerwony, śmieszny nos no dopiero w nocnym radio, gdzie odkryłem w sobie prawdziwego pajaca. No i też, no, powiem nieskromnie, że często właśnie mówią, ludzie komplementują, mówią o ciebie, to jest pajac, prawdziwy pajac, krawiec. No, więc, no, ale przede wszystkim mam tutaj, proszę bardzo, dokument. Z czego można by taką pracę napisać, jeśli chodzi o pajacowanie? Jazda na śmiesznym jednokołowym rowerku, bicyklu, na linie i wpływ na publiczność. Nie, to bez sensu. Przewaga czerwonego sztucznego nosa nad zielonym, na przykład, nie? Albo rekwizyty pajaca. Chociaż ja tak spłycam temat, no czy pajac to musi być klaun i jednoznaczne? Czy nie można być oryginalnym pajacem, który zupełnie nie wygląda jak klaun, ale potrafi pajacować?

studia wyższe, zerowania żubrówy. No napiłbym się żubróweczki, napiłbym się. Wypił litra i stoi, taki tonaż nadający. A właśnie, a Kazik się zaszczepił i jest w szpitalu. Już leży. Nie wiem, jak tu się nie bać? Nie wiem, ciągle słyszę, zaszczepił się i umarł. Zaszczepił się i leży. I wstać nie może. Zaszczepił się i... I miło go wspominamy dziś. No nie wiem, ja się trochę jednak boję, nie? Ale szanuję tych, którzy się zaszczepili. Miło mi było was poznać, naprawdę. Nie no, nie chcę straszyć, dobra. A są tacy, co się zaszczepili i się świetnie czują. Ale to są byki. Znaczy, niekoniecznie byki. No ale taki Grzesiu, przedsiębiorca, słuchajcie, to on biega od zawsze. On od zawsze biega. Już jak miał 2 latka, to mu rodzice mówili, weź nie biegaj, bo się spocisz. A on biegał. I potem biegał po bułki. Potem do szkoły nie chodził, tylko biegał. I to pod górkę. Potem brał udział, słuchajcie, Grzesiek nawet w zawodach biegania po schodach. W Poltegorze były takie zawody. Ja też kiedyś się przymierzałem i nawet zrobiłem taki myk, chciałem kolegom zaimponować. Wjechałem, po prostu zadzwoniłem komórką, mówię, cześć, jestem na dole, słuchajcie, tak, sprawdzę, jaki wynik, może też bym się nadawał do tych zawodów biegania po schodach. Dobra, to mierzcie mi czas. Uwaga, start, biegnę. Ale se wjechałem szybko, sprytnie. Trzeba kombinować. Wjechałem sobie windą na przedostatnie piętro, tam o piętro niżej niż moja praca. Chwilę se odstałem, 10 sekund i tak potem tak chwilę se w miejscu pobiegałem i po tych schodach tak tylko jedno piętro se wbiegłem do góry, nie? Wbiegłem taki zdyszany, mówię, no i jak? Jak wynik? Nie wiem, czy to jest dobry wynik? A wszyscy, o kurwa, ty, nieźle, nieźle. Tak się kombinuje. Jak polityk trzeba myśleć.

Nie wiem, czy wyjątkowe, czy przypadki, czy niewyjątkowe. Moim zdaniem, tak, szacuję intuicyjnie trochę, że statystyki są lekko... Znaczy, to ryzyko jest niedoszacowane i że nie jest tam 1%, że coś wam się stanie, tylko powiedzmy 4-5. No, tak bym szacował. I tyle. A 5 to już bardzo dużo. To jest jedynka na kostce 20-ściennej. I to ile razy mi się zdarzyło zabić wroga jednym ciosem, jak wyrzuciłem jedynkę na 20. A raz mi się zdarzyło 3 razy wyrzucić pod rząd jedynkę. A rekordziście w naszej grupie RPG 4 razy. To wszyscy w ogóle się darli, krzyczeli, gratulowali. No. I dostał 1 000 000 punktów do doświadczenia za ten wyczyn. To nie jest takie... Nie jest takie... Słuchajcie, no, ludzie liczą, że w totolotka im się uda wygrać, co mają szansę tam 1 na 1 000 000, nie? A tutaj to tak, nie, tam 1 na 100, 1 na 20, 5 na 20, tam 1 na 20 to wychodzi, nie? To takie duże. I turlu, turlu, turlu. I nie żyjesz. I game over, rób sobie nową postać. Zginąłeś, rób sobie nową postać. Mówi ci mistrz gry w zaświata. No. A na Węgrzech, o, Węgry to jest wzór. Kaczyński ma kisiel w majtach po prostu, jak czyta sobie o Orbanie, co on tam wyczynia. On by tak chciał, żeby tak było jak na Węgrzech. To jest jego idol w ogóle. I Viktor Orban, to on ma plakaty i w ogóle, no, mistrz, w ogóle go po stopach niemytych wycałował, mistrzu, ja też tak bym w Polsce zrobił, tylko nie mogę, no, jeszcze trochę muszę tu pokombinować, ale to jest ideał, jest zakaz tego Harry'ego Pottera, dziennik Bridget Jones i innych tam serial Przyjaciele, bo tam są wątki gejowskie, a Viktor Orban bardzo nie lubi takich jakichś homoseksualnych wątków. Był jakiś taki dyktator, który zlikwidował balet, bo go zupełnie nie rozumiał i go dziwiło, co ludzie w tym widzą, jakiś hasają, skaczą śmiesznie, to ja tego nie rozumiem. A jak czegoś nie rozumiem, to zaraz likwiduję. No i już. I już. Tak jak w filmie Dyktator z Saszą Baronem Cohenem, nie? Tak się robi. No i Viktor Orban podobnie. Po prostu go wkurzają te homosie i nie będzie żadnych tam Harry Potterów. Ale tak się ludzie zastanawiają, dlaczego Harry Potter? I tak nie wiedzą, co tam było homoseksualnego. A było właśnie. Autorka kiedyś przyznała, tak zaczepnie chyba powiedziała, żeby dogryźć katolom, że Dumbledore jest gejem. Ten czarodziej taki wielki, że jest gejem. A katole są tacy, wiecie, dziecinni trochę. I jak oni usłyszeli, że czarownik z bajki jest gejem, to po prostu pisk, wrzask i modły do Bozi, żeby uleczyła czarodzieja Dumbledora. No, bądźcie jak dzieci, jest w Biblii napisane, no i katole są tacy trochę dziecinni. No i oni się przejmują, że jakiś czarodziej, gej. To oni żyją w takim świecie trochę tam. Czarodzieje, myszka, fiku, fiki, miki, tam pokazała znak szatana ponoć, a Hello Kitty to ten autor, to on szatana dostał, że to takie popularne, to pisali w nazi dzienniku i ojciec dyrektor mówili. Chris Piekarski. Wiesz co? Nie wiem, nie ma czegoś takiego jak nocniki otwierające oczy, bo nocniki są bardzo różne. Zrozum to w końcu, Chrisie, że my tu tak mamy. Nie tak jak może media, które bardziej lubisz, że wszyscy myślą tak samo i ubierają się w mundurki takie same i się spotykają i tam nie wiem, co tam krzyczą. Sieg Heil, czy tam niech będzie pochwalony, czy coś. Wszyscy zgodnie, chórem. Tylko my tu mamy tak trochę inaczej właśnie, że różne mamy, różne poglądy,
Jeden Szura, drugi Sceptol, jeden Katol, drugi Anty, do Dawkinsa się modli, ma plakaty z Dawkinsem. Tak różnie, różnie. I to może tak być, naprawdę, to nie jest science fiction. Są takie miejsca na świecie, wiesz, gdzie ludzie różnie myślą. Jeden lubi zajarać, drugi się napić, jeden lubi disco, kocha disco ponad wszystko, trzeci techno, drugi techno, ktoś tam inny metal. Naprawdę, są takie społeczności. To nie jest żart, naprawdę. Jeden wierzy w keszę, drugi nie wierzy, chociaż u nas to nikt nie wierzy. Tylko ja dopuszczam ewentualnie, że a może coś w tym jest. Spoko. No, a Chris twierdzi, że a właśnie powinniście mieć takie same. Ha, ha, ha. No, to by było nudno wtedy. To by było nudno trochę. Jak nie przymierzając u... Już nie powiem komu, bo mu będzie łyso. No, albo powiem, no co, tak wiadomo, o kogo chodzi. A co, on mi prawi tutaj jakieś uszczypliwości uskutecznia i mnie podszczypuje w rajstopy i pluje, a ja nie mogę? No, ale to... Jestem pewien, że on ma bardzo duży dystans i się nie obrazi, tak. Zażartował krawiec, wiedząc, że się obrazi i tak. No, ale to... Niech się, wiecie co, uprośćmy to. Niech wszyscy, którzy mają się obrazić na mnie, to niech się już teraz obrażą, bo mi się nie chce czekać. Naprawdę, to jest łatwiej, bo co mam teraz czekać, aż się za rok obrazicie? Ja będę teraz robił taki test. Ktoś nowy przyjdzie, to go zaraz naobrażam, powiem, że się z nim nie zgadzam i to, w co on wierzy, to jest głupie i debilowate takie. I zobaczę, czy się... obrazi, zapluje tam, zafafloni, glut mu z nosa będzie wystawał, rozpłacze się i pójdzie, to od razu będzie wiadomo, nie? A ktoś, kto zobaczy, że ma dystans, że coś mi tam odpowie, a sam jesteś głupi, a ja sobie wierzę w to i mam cię w dupie, no. To będę widział, o, ma dystans i nie jest płaczliwy. Dobrze, dobrze, nada się. A jak ktoś się obrazi od razu, to od razu mamy z głowy, nie? Więc jak ktoś chce się obrazić, to od razu. Zrobimy test na Gumballu tutaj. Uważam, że anime to gówno. No. Zobaczymy, czy się obrazi. Jak się obrazi, to od razu wiadomo, się obraził i papa, do widzenia. No, zbyt wrażliwy jest tutaj na nocne radio. No. Zbyt bierze do siebie. Brakuje mu dystansu i do widzenia. No. To anime to gówno i te wszystkie dziewczynki takie z kolorowymi włosami to jakieś, to zboczeńce same to oglądają. Jakieś, no, japońskie. A dla Polaka, a Polakowi to uwłacza w ogóle interesowanie się takim czymś. To nie jest nasza kultura. To trzeba mieć autyzm głęboko jakiś posunięty, żeby takie gówno, wszystko takie na jedno kopyto to same, jakieś tam dziewczynki w szkole biegają, nudne, takie, wszystko takie samo i to świadczy, że nie masz gustu, to jest głupie anime, gówno dla dzieci małych. Już, no i zobaczę teraz, czy się obrazi. Jak się nie obrazi, to zdał test i możemy coś tu razem robić, a jak się obrazi, to... Jeszcze muszę odsiać tych wrażliwych i biorących do siebie wszystko katoli. Uważam, że Biblia to zbiór durnowatych bajek, głupszych niż czerwony kapturek, bo czerwony kapturek przynajmniej czegoś uczy i jest to sensowne w miarę. Głupich bajek, które jacyś pastuszkowie na pustyni opowiadali swoim dzieciom, a potem sami w to uwierzyli i jakieś cwaniaki ich tam robiły w chuja, żeby szli na wojnę, to im naopowiadali głupot, żeby mordowali lepiej i byli takimi prostakami, że nawet nie potrafili pindola swojego myć, to im tam wymyślili, że pan Bozia im każe myć pindola i to takie i po to wszystko jest i samo zło z tego. No i zobaczę teraz, jak ktoś nie ma dystansu i się obrazi jakiś katolik, to od razu mamy z głowy.
trudno. Muszę chwilę odczekać, zanim zrozumieją, bo Katol to jest zawsze taki głupi, że on tak od razu nie zrozumie, on se musi przetworzyć w tej głowie wszystko.

Sławomir od Peruna pisze. Lolek będę palił za chwilę, a potem będę słuchał ciebie. Dobry plan? Bardzo dobry, bardzo dobry. To co, krawiec jest dobry na zbakę, tak? To ciekawe, ciekawe. Może taka opinia się pojawi. No, różni są nadający. Nawet lubię tego, lubię tamtego, ale na zbakę najlepszy krawiec. Bo tak pierdoli, że w ogóle mi się potęguje ta faza i tak jakby było podwójne THC. Więc lubię sobie do lolka włączyć krawca.

0: Macie jakiś pomysł, kogo mógłbym jeszcze obrazić? Nastrzelać krawca w papuchie? KGB się pyta, czy nastrzelać krawca w papuchie.
1: Ho, chodź, kurwa, ho.
0: Ho na antenę, wyskocz na antenę. Antena zweryfikuje. No, chodź. Wyzywam cię na pogawędkę na antenie. Tak cię przegadam, że ci w pięty pójdzie. No, dary mamy natury, dobra rzecz. Może też muszę się pomodlić do Peruna i do Swaroga i do Twaroga, do Twarożyca. O, może to jest taka moc. Każdy Bóg ma jakieś, to tak fachowo muszę wam to wytłumaczyć, każdy Bóg ma jakieś dary, które daje swoim wiernym. To nie jest tak, że każdy Bóg wszystko może. On ma określone sfery, w których się specjalizuje. No i jest w Biblii napisane, że Jahwe leczy strucizn, więc jak was ugryzie wąż, to tam nie jakieś tam serum, coś, tylko hola, hola, hola, panie Boże, weź mnie uzdrów, wierzę w ciebie, ty się jedyny... I wam przejdzie. Tak jest napisane w Biblii. Możecie sprawdzić sami. Zachęcam. No, czyli leczenie trucizn, wskrzeszonko, ewentualnie, chociaż Jezus to może sam się, może to nie Jahwe, to może sam się wskrzesił. Samo wskrzeszenie. To musiał sobie walnąć wcześniej, cholera jasna. Założyć wskrzeszonko, ale to trzeba z wishem łączyć, z życzeniem, żeby było opóźnione, bo to trzeba wcześniej jakby, żeby się aktywowało zaraz po, chociaż albo jakiś warunek. Może jest taki magiczny warunek warunków w programowaniu. If. Jeśli if me dead, then resurrection run. Jakieś takie tego. Coś, nie? Musiał sobie to wcześniej zaprogramować. No. Albo to Jehowa walnął wskrzeszonko, ja nie wiem. W każdym razie wskrzeszonko. No ale to chyba strasznie ciężkie, to nie dla każdego. Tylko dwa razy to było rzucone. Raz Łazarz, to Jezus na pewno tego Łazarza, ale to po znajomości, bo to jego tam szwagier był czy coś. Łazarza, potem poszli na Łazanki. Rowerzystów poobrażaj teraz. O. Rowerzysta to, no nie oszukujmy się, jest to biedak, którego nie stać na samochód i sobie dorabia ideologię, że to zdrowo, że to mama natura, że ja tu jestem taki tego ekologiczny, a tak naprawdę nie ma pieniędzy. I dziewczyny nie ma, nic, tylko jeździ tym rowerem sam, egoista. I po prostu biedak, no, nędzarz taki. I głupi, bo nie wie, jakie ryzyko jest, że to, wywalisz się, przejedzie ci samochód po głowie, trup, nie? Samochodem masz jakieś szanse. No. Rozumny, zaradny człowiek, który ogarnął sobie życie, kupuje sobie duży samochód. Jak pierdzielnie, to kogoś zabije, a sam jest jak ma zabezpieczenia, wszystko go stać. A rowerzysta żałośnie wygląda w ogóle, tam sapie, pedałuje, dziewczynę swoją wozi na kierownicy albo w jakimś koszyku, a tam siedzi dupą. Jej wstyd, że z takim przegrańcem jeździ na tym rowerze w ogóle. A ten pedałuje, sapie, jeszcze se...
2: To jest po prostu no coś takiego, czego nie rozumiem.
3: Mat, 50 zł. Gaga, zielone żabki, oj, oj, oj.
0: O, jest i on. Jest mój kolejny wielki dobrodziej, pan Mat rzuca tutaj lekką rączką i pisze Gaga, zielone żabki. Coś, nie wiem, czy to już pod wpływem jest pan Mat, że tu już gaga i zielone żabki widzi i oj, oj, oj. Gaga, zielone żabki, oj, oj, oj. No, zazdroszczę stanu Ja niestety, no, abstynencja totalna. Nic. A, dzięki, dzięki. A audycja o Barei się podobała? Mam nadzieję, że tak. No więc tak, wracam do obrażania rowerzystów. No więc tak, żeby pokazać, że żeby tak się trochę dowartościować, bo jest takim przegrańcem na tym zardzewiałym rowerze często jeździ.
4: Wiecie co, przestańcie taka ale dziękuję za pieniążki.
3: Haka, 3 złote. Chris Piekarski, zadzwoń i daj jakieś dowody na twoje twierdzenia, bo tak to se każdy może powiedzieć.
0: Dokładnie. Panie Chris Piekarski, na czacie to se każdy... Każdy frajer, każdy piwniczak, każdy zakompleksiony, nieśmiały, bojący się odezwać patafian może se pisać, ale zadzwonić to już nie każdy. No, no i tak, to, żeby się tak dowartościować, to sobie ten rowerzysta ubiera takie obcisłe ubranko, jakieś takie kupuje sobie kolorowe spodnie, takie niby sportowe, żeby pokazać, że chociaż ma sylwetkę, że chociaż jakieś mięśnie ma, te nogi same umięśnione, co wygląda żałośnie, bo ma same nogi umięśnione, a góra taka nieumięśniona i wygląda to prześmiesznie od tego pedałowania. Ma te nogi przynajmniej zrobione, same nogi. No i tak no, się ubiera w takie obcisłe jak pedał. To też nie jest przypadek, że pedały ma w rowerze, bo to jest pedał. No i tak śmiga na tym rowerze, dopóki go samochód nie pierdolnie i nie poleci gdzieś w ogóle, wyląduje na Ojomie. Przy odrobinie szczęścia go odratują, ale on potem będzie płakał, że stracił ten rower, bo to wszystko, co miał. Są jeszcze nawet takie żałosne kutafony, co ich nawet nie stać na rower i ludzie muszą im kupować. A nie, to akurat jest, nie jest żaden wstyd. To właśnie jest bardzo dobre. Przypomniałem, że ja tak mam. Tak, to jest bardzo dobre, bo trzeba być frajerem, żeby samemu kupować sobie coś tak głupiego jak rower. No. Jeszcze bym mógł dużo obraźliwych rzeczy powiedzieć o rowerzystach, ale szkoda w ogóle mi języka szczępić. Kogo mam teraz obrazić? Macie jeszcze jakieś propozycje? Kogo mógłbym obrazić? Właśnie, jeszcze sobie wieszają... Słusznie tutaj wypomina Sławomir od Peruna, że jeszcze sobie jakieś wieszają pedalskie koraliki na szprychy. I dokupują coś do tego roweru. Bo takie żałosne, nie? Jeszcze rozumiem, ktoś tam sobie kupi do samochodu jakąś przyczepę kempingową, coś. Albo zainstaluje jakiś fajny sprzęt grający. To przynajmniej coś widać, że ma pieniądze. A taki sobie kupi jakieś koraliki, na szprychy powiesi i jeździ taki dumny. Że o, sobie kupiłem. A co, mnie nie stać? Albo jakieś dynamo sobie tam zainstaluje. Jakąś latareczkę trochę lepszą sobie wymieni i już, jaka duma. O. Żałosne. Nie ma nic bardziej żałosnego niż bycie rowerzystą. Nawet katolik lepiej tutaj wypada. Od rowerzysty.

i te dzwonki jeszcze. Jedzie i se dzwoni. Jak małe dziecko się cieszy, że ma dzwonek. Tyrin, tyrin. Nawet migacza żadnego nie ma, tylko ręką musi pokazywać. O, będę skręcał, macha tam ręką. Samochód akurat, jakiś autobus przejedzie, to mu wyrwie tą rękę. No, naprawdę.

Kurde, całkiem dobry jestem w obrażaniu. Właściwie to mógłbym się zatrudnić jako taki jakiś pan wkurwiacz w cyrku, w Luna Parku. Był kiedyś film o takim panu wkurwiaczu. Miał taką pracę, że obrażał ludzi i można było rzucić jakimś tam jakąś piłką, mechanizm aktywować, że on wpadał do wody, taką miał pracę. I on się trochę zapędził za bardzo w tym obrażaniu ludzi i ktoś mu tam poprzysiągł zemstę i go potem tam go bił, pobił go, taki pan wkurwiacz właśnie, to może bym się nadawał. Albo pajac zawodowy, albo pan wkurwiacz. Ewentualnie połączyć jedno z drugim. Taki właśnie pajac wkurwiacz. Zaraz, przecież ja właśnie to robię. Zawodowo w sumie. Z tego żyję, jak tak się zastanowić, to z tego żyję. Z obrażania, no, często są takie zarzuty, że o, obraża Polaków, tak jak Enki mówił, że obraża Polskę i Polaków. No to właśnie to pan wkurwiacz i pajac jednocześnie.

niektórzy rowerzyści mają takie juki jeszcze i takie koszyczki. No. Nie no, taki rower jeszcze z koszykiem to wygląda strasznie lamersko. Jak babciny rowerek jakiś. Jedzie z tym rowerkiem, włożył sobie tam serek, jabłuszko i jedzie do domu. Na więcej go nie stać. Biedak. Jak widzę rowerzystę, to od razu jakiś przegraniec, biedak w ogóle. Bez dziewczyny.

Tylko nie proście mnie, żebym obrażał sponsorów. Mogę wszystkich obrazić, ale nie sponsorów. To jest świętość. I uważam, że to by było nie w porządku, bo jakiś sponsor mógłby się poczuć urażony. I trzeba znać umiar jednak. I trzeba trochę brać pod uwagę, że kogoś można skrzywdzić. Więc absolutnie, tutaj tego życzenia nie spełnię. Chyba, że ktoś wpłaci 100 milionów i poprosi, żebym obraził go. To może, ewentualnie, ale niechętnie. Bo uważam, że nie zasłużyli na to. Sponsor jak drugi ojciec. Dokładnie. To trzeba szanować. W ogóle nie proście mnie, żebym obraził sponsora, a gdyby tak ktoś obraził waszą matkę? To tak samo jest ze sponsorem. Nie wolno. Ludzie też mają swoje uczucia. Nie wszystko można mówić. Są pewne granice i czasami lepiej powiedzieć o dwa słowa za mało niż o jedno słowo za dużo. Ja bym nawet wprowadził takie prawo, wprowadził bardzo wysokie kary za urazę uczuć sponsora. Do więzienia bym wsadzał. No właśnie, Matt, były takie przypuszczenia, że nie słuchałeś waść dzisiaj mojej wspaniałej audycji filmowej, bo żeś pan oglądał bandę homoseksualnych, zniewieściałych mężczyzn biegających w krótkich spodenkach z wygolonymi nogami i kopiących w te i nazad nadmuchany, skórzany worek i bandę troglodytów, która się wrzeszczy, jak to ogląda, z podniecenia, spoconych, łysych, z czego ci za to bieganie w tych rajdkach, bo to dla gejów jest zabawa, bo oni się tak oglądają, te nogi umieśnione i no i to duże pieniądze jeszcze za to dostają. Takie, i to takie jest nudne. Jest to tak nudne i bezpłciowe i bez pomysłu i bez żadnej treści, że używa się tego, że korporacje tego używają do reklamowania się, bo wiedzą, że nikt się o nic nie przypieprzy, bo tam nic nie ma w ogóle, żadnej treści, nic w ogóle, i to jest takie bezinwazyjne, takie bezpłciowe i dlatego się reklamują w ten sposób. To żeś pan oglądał tak, takie coś? Nie, no to fajne w sumie, fajne, ja też czasem lubię. Ja tak patrzyłem ostatnio na baseball i nic z tego nie rozumiem. W ogóle do dziś nie mogę zrozumieć zasad tego baseballa. To jest tak durna gra, taka jakaś w ogóle bez sensu. Jakaś, nie wiem, co w tym fajnego. Jeden rzuca piłkę, drugi wtowali kijem, odbija, ta piłka gdzieś tam leci, jeden biegnie gdzieś tam, łapie tą piłkę, rzuca, trzeci tam się rzuca na brzuch, na jakąś coś tam na ziemi. Jakieś plastikowe, tamten odrzuca, ten kij wyrzuca, biegnie, wszyscy wrzeszczą, to już nic z tego nie rozumiem w ogóle. A tenis, to w ogóle jest jakaś lata, ta piłka, odbijają paletką, to w te i we w te, i takie odgłosy wydają. No i w końcu któryś nie trafia tą paletką, gdzie trzeba, i wszyscy wrzeszczą, się cieszą, że nie trafił, albo trafił. Próbowałem kiedyś grać, ale to takie nudne to jest po prostu. Nie wiem, włączasz sobie jakąś byle jaką grę komputerową i tam się coś dzieje, jakieś światy tworzysz, budujesz, w Boga się bawisz, coś, jakieś scenariusze, wcielasz jakąś postać, rozmawiasz, a tutaj biegasz i...

0: Jedyne co fajne, to te tenisistki. No to rozumiem się, zachwycić kobiecą urodą. To przystoi jakoś mężczyźnie, nie? Jeszcze. No fajną mają figurę. W ogóle podoba mi się taka sportowa figura, nie? Jeszcze jakiś taniec, coś. To jest coś ciekawego. A tu takie jakieś kopanie, coś. Albo teraz ciągle jakoś, nie wiem, ulubiony sport Polaków to jest naparzanie się po ryju. No to już w ogóle, jak banda troglodytów się spotyka, co drugi to gangster były, wyzywają się tam od cweli, od frajerów, potem wychodzą i się na gołe pięści tym razem, już bez rękawic się biją, zmasakrowani, nosy połamane, zęby wypadnięte, no i potem udziela wywiadu. No, od początku miałem taki plan, żeby mu, że tak powiem, zajebać. No, postanowiliśmy z trenerem, że tak właśnie zrobię, że mu zajebię. I wyszłem i mu zajebałem. No, dziękuję bardzo, to bardzo ciekawe, dziękuję za wywiad, tak, dla miesięcznika sportowego. Jak można to sportem nazywać w ogóle? Ja rozumiem jeszcze boks, zwykły boks, szermierka na pięści, jakaś taktyka, jakaś tutaj techniki, tu obrona, garda, tu clinch, coś. A tu rzucają się na siebie i się napierdalają, wychodzi taki cały pobity, wpada po 10 sekundach na ziemię, nieprzytomny, wszyscy ryczą. Teraz są w ogóle takie gale, jakaś gala, nie, te gale się tak nazywają, żeby debil to zrozumiał, jakieś tam Warriors, Fighters, Mega Fighters, takie debilowate nazwy, nie? No i się na gołe piąchy nawalają, jak pod żabką już. No. Sport to w ogóle jest nudne, a jeszcze jakieś bieganie to w ogóle jest nuda, nie? Albo ta Formuła 1. Stoi taki widz gdzieś tam na tych trybunach i tak nic się nie dzieje, gdzieś tam pojechali w pizdu i po 10 minutach, czy tam nie wiem ile tam trwa, po minucie, dwóch, pięciu, nie wiem ile tam trwa, tak koło niego przejeżdża ta formuła. I on... I znowu czeka, potem po jakimś czasie znowu tam... No, trzeba być debilem. No sorry, że tak mówię. Wiem, że są tutaj fani Formuły 1 i może się zdenerwują, ale... No ale nie, bo zaraz będą bronić. A bo tam taki specjalny silnik założyli. I to trzeba się znać. I to wystarczy jedna śrubka niedokręcona i się może wytarabanić. Takie dla zdzieciniałych trochę ludzi, no przepraszam, że tak mówię, ale no, taka jest prawda. No. Albo ci biegacze długodystansowi, nie? To on tak dupcią fika, tak na lewo i prawo. I popatrzcie, jaką mam pupcie. Tak majta tą pupą i tak śmiesznie się wykrzywia. To jest taki chód bieg, jakiś tam korzeniewski, nie? I czym to się jarać? Tak samo jak te skoki narciarskie. No to tak leci, wybija się po tej skoczni i leci, spada i... Naprawdę, no ludzie, no wytłumaczcie mi, co w tym jest fajnego, no. Naprawdę, no nie rozumiem, no bardzo chciałbym zrozumieć, no. No znaczy, no rozumiem, jeden trochę dalej spadł, nie, i jest lepszy.
1: No a jeden spadł trochę wcześniej, a drugi trochę dalej. No i który lepszy? No ten, co dalej, bo dalej skoczył. Lepiej się wybił, ale się wybił.
0: Znaczy, nie, rozumiem, że jest taka duma, że to, bo ktoś, kto tam w życiu nic nie osiągnął, taki zakompleksiony, w ogóle nic mu nie wyszło i już nic mi nie wyjdzie, do dupy jestem w ogóle, do bani jestem, całe moje życie to jedno wielkie pasmo porażek. No to on się cieszy, że Polak, że my Polacy wygraliśmy, nie? Bo często tak mówi po tym, Polska górą, my Polacy. I on tak sobie przypisuje trochę, że ten Adaś, co tak wyskoczył, to...
1: to razem z nim tak jakby wyskoczył symbolicznie. I on się cieszy, że ale daliśmy radę. No to tak trochę na zasadzie przylepiło się gówno do statku i krzyczy, płyniemy, no nie? Że my tutaj, no. No jak my? No to Adaś ewentualnie też pracuje nad tym, żeby mieć tam jakieś spodnie bardziej opływowe. Kupią mu wspaniałe spodnie, on się cieszy. Teraz ma najnowsze spodnie, takie aerodynamiczne spodnie. Ma kosmiczne spodnie z tkaniny, z kewlaru jakiegoś kosmicznego zrobione, sportowe spodnie, mega, ultra spodnie. Za szybką sobie je trzyma, bo te spodnie kosztują $1,000,000 i on dzięki tym spodniom o centymetr dalej poleci. Wiesz, takie debilowate trochę, nie? Nie wiem, gdyby ktoś z innej planety to zobaczył, to by się w głowę popukał, powiedziałby, co wy, ziemianie, po prostu, a wy jesteście durni.

ale szanuję dosyć taki sport jak robienie trików na desce. Czyli ten skateboarding. No dobra, to jeszcze szanuję. Jakie oni tam... Oni muszą doskonalić te różne triki, wyczyny, tu jakiś flip, flap, 360, coś, no to on to ćwiczy latami, takie, owakie, różne konfiguracje układa, to jest już jakieś kombinowanie i to super wygląda, nie? Tu na rampie się ślizga, jest to no, ćwiczenie różnych technik, różne style, każdy inny, tutaj fajnie, kolorowo, coś się dzieje, nie? Bo skok w dal, to już trzeba być totalnym pacanem, przepraszam, że tak mówię, żeby się jarać skokiem w dal. Biegnie, wyskoczył, skoczył do piaskownicy, a też tak to pokazuje, do piaskownicy on wskakuje, nie? To tak jak małe dziecko do piaskownicy, biegnie i do piaskownicy wskakuje, nie? I inne dzieci się cieszą, że wskoczył. No to takie, to już jest w ogóle, to urąga inteligencji i godności człowieka i rozumowi. Wszelkiemu. Biegnie, skoczył do piaskownicy. No, idiokracja już zupełna. W idiokracji był taki sport, że już bardziej ambitny, bo były takie wielkie samochody z jakimiś wiertłami, coś i się tam miażdżyły, nie? Też był taki lektor bardzo charakterystyczny, znaczy ten zapowiadacz, komentator, nie? W ogóle nie szło zrozumieć, co on mówił. Tak gadał właśnie. No, to właśnie było takie dla idiokratów. Ale to już było lepsze, tam coś się działo, nie? A tutaj biegnie, wskoczył do piaskownicy. No, jeszcze mu grabki tam wrzucić i wiaderko. Do pełni szczęścia. Albo skok o tyczce. Co to ma niby, nie wiem, jakieś w tym jest coś? W ogóle coś w tym jest? Nie wiem, żeby, no rozumiem, za pomocą kija skoczyć jak najwyżej. Tego kija używać, no sprytne, w sumie sprytne. Jak kiedyś, nie wiem, będzie kataklizm, jakaś apokalipsa zombie, trzęsienia ziemi, zaczną niszczyć świat, ludzie zaczną biegać, szaleć, wszystko, to się, akurat on będzie bieg, rozpadlina się jakaś zrobi, ziemia się rozstąpi, a on będzie miał akurat bardzo długiego kija, tak przypadkiem ze sobą, i będzie bieg i przeskoczy przez tą rozpadlinę, przyda mu się ten jego talent, no, to może od tej strony można patrzeć, no ale... Też takie. Ma tego kijaszka. No nie. Jeszcze jak ktoś walczy kijem, jakieś fajne tu, jakieś tego Ip Man chińskie tu. To jeszcze mogę sobie popodziwiać, ale że tak biegnie i za pomocą tego kija tak wyskoczył i spadł. I czy on tego drugiego kijka jakoś tak przetrąci, czy nie przetrąci, czy go zahaczy piętą, czy no nie on zahaczył piętą, jejku, już myślałem, że nie zahaczy, a zahaczył i znowu nasi przegrali. Rzut dzidą. No to, rzut dzidą to jest w ogóle cofnięcie się nie tyle w rozwoju, bo rozumiem, że tamci to są cofnięci w rozwoju, ci różni sportowcy, co skaczą do piaskownicy, do wody skaczą, albo w ogóle gdzieś tam skaczą, biegają, skaczą, podskakują, ale rzut dzidą to jest cofnięcie się o wiele epok w tył. To jest cofnięcie się w rozwoju do w ogóle do dawnego, do starożytności, albo do czasu kamienia łupanego i dzidy. No to smoluchy, buszmeni, tak się mentalni. No, biegnie i dzidą rzuca. No. Jeszcze powinien robić. Raz było, że ktoś rzucił taką dzidą i przebił tego, co tam mierzy. Jakąś miarką, jak daleko rzucił. Ja rozumiem jeszcze, żeby mierzyć, jak celnie rzucił, ale jak daleko. No to... to jest cofnięcie się w rozwoju. No siema. Halo.
No, przede wszystkim należy wyposażyć się w mikrofon. A coś tu nie łączy chyba, bo coś się kręci kółeczko. No, gdybyśmy dalej ćwiczyli się w rzucaniu dzidą i w skakaniu do piachu, to byśmy nie mieli takich rzeczy jak internet, komputery, ciepło w domu, kibelek, nic, tylko byśmy byli prymitywni. Więc ja bym to zlikwidował. Jakbym był dyktatorem, to bym zlikwidował.

0: Dobra, muszę chyba Skype'a zresetować. Włączyć. A teraz nie mam... O, a w ogóle się coś porąbało. Jeszcze jest ten kulomiot, nie? Rzuca kulą z łańcuchem i z takim uchwytem. Kręci się w kółko, nie wiem, kręci jak gówno w przeręblu, mało się nie zżyga i kręci i rzuca. No i też takie nudne. Głupkowate. Halo, teraz się słyszymy? Halo?
1: To jest po prostu no coś... Coś takiego, czego nie rozumiem.
2: BULI 239 50 zł. A może w przerwie na obrażanie chwila na muzyczkę? Proponuję, gdzie ci kwiaty pragnę właśnie jej.
0: Ciekawa propozycja. No, myślę, że przerwa na muzyczkę to jest dobry pomysł, bo to czasami może nas naprowadzić na jakiś inny temacik. No tutaj dzwonił i przestał dzwonić. On się coś ze mną droczy chyba. Zadzwonił i zwiał. Tak jak małe dziecko właśnie, ale czego się spodziewać po fanu... Po fanie...
1: To jest po prostu no coś... Coś takiego, czego nie rozumiem.
2: Mat, 50 zł. Nie oglądałem meczu, mecz gra się sam, lecz audycję live można i należy destabilizować. A czy zginają się dla niego?
0: Czy zginają się dla niego? Ale co, nogi? Co, ja jestem major Suchodolski, że mi się nogi nie zginają? Dzięki Buli, cholera jasna, tutaj znowu... Kto tam tak sapie?
3: Ja sapię.
0: No, w końcu cię słychać teraz.
3: No, jak ten, taki człowiek, może nie do lasu, ale wyszedłem sobie, bo niestety w domu spędy rodzinne, większe niż nawet na święta, co jest nowością dla mnie. I chciałem pogadać na temat szczególny, bo tak gadałeś o sportach. I powiem ci, że czemu? Czemu masz z tym problem, że ktoś sobie biega z dzidą i czy tam z czymś tam i rzuca piłą albo czymś tam i twierdzi, że o, on jest lepszy. I co w tym jest takiego złego dla siebie?
0: Rzuca
3: mi,
0: piłą? Bo... Piłą? To no nie słyszałem. To taki, że rzuca piłą. A jeszcze co jest? Młotkiem? Śrubokrętem? Obcęgami rzuca? Co tam jeszcze jest?
3: Nie. Chodziło mi o to, że masz ten baseball, masz jakieś tam inne gry, nie? No i przecież w tym się sprawdza mniej więcej kto, jak na przykład ma dużą zręczność, nie? No bo wygrywa jednak drużyna ta, która jest lepiej obeznana. No, sporty są raczej pokazaniem, kto jest większym koksem atletycznym, nie? Są różne metody na to. Piłka nożna to na przykład zręczność, refleks, jakieś tam precyzja, siła nóg, stamina, różne takie rzeczy. No i każdy sport ma jakąś unikatową cechę, prawda? Także myślę, dlaczego to jest problem. No to jest takie testowanie ludzi, tak samo jak masz e-sport i e-sport polega na testowaniu większości myślenia, tego refleksu, różnych takich rzeczy i to daje ludziom w pewien sposób i fajną taką, no nie powiedziałbym zabawę, bo to już w tym momencie jest rywalizacja na tych wysokich poziomach. No i takie, wiesz, możliwość sprawdzenia się, że jednak jesteś w czymś dobry, plus dostarczasz rozrywki innym osobom, a pamiętaj, że rozrywka to jest prawie najważniejsza wartość poza utrzymaniem no po prostu tego, że żyjesz, nie? Czyli zdrowie, jedzenie, takie rzeczy, to na drugim dla większości ludzi jest rozrywka. Tak jak w Rzymie przecież ludzie prawie głodowali, ale Cezar im tam robił jakieś atrakcje, nie?

0: A tam co ty tam wiesz? Głupie to jest i tyle. I nie będę nawet dyskutował. Jakieś... Przypomina mi się, była taka kiedyś gra Caveman Olympics czy Caveman Games i tam były takie dyscypliny jak rzut babą był, rozpalanie ognia, kto szybciej rozpali, a jak były biegi, to się przed tygrysem uciekało. No i to takie, to samo, no mniej więcej.
1: No, a ja powiem, że teraz co fajne, fajna jest w ogóle pogoda. U mnie jest taka w miarę bezpieczna miejscowość, więc mogę sobie w nocy wejść, więc powiem ci, że fajnie tak się teraz na dworze wychodzi. 20 stopni, czy tam 19, to jestem w krótkich spodniach, koszulce, no jedynie co, no to czasem jakiś komar skurwysyn na mnie wleci, ale tak poza tym to zajebiście.
0: No, trochę się robali, namnożyło, walczę z nimi, okazało się, że mój rajd nie działa w sprayu, a to dlatego nie działa, bo to jest na owady biegające, a nie na latające. I to jest jednak różnica. Muszę kupić na latające i zrobię holokaust.
1: No. No, ja tu się zastanawiam, czy nie włączyć kamerki i pokazać tej pięknej okolicy, tylko wyglądałoby to jak tragedia, bo jedynie oświetlenie to jakieś chujowe lampy.
0: A ty mieszkasz, ciekawi mnie, gdzie ty mieszkasz, w bloku, czy masz domek? A się waha, czy powiedzieć, czy zdradzić, bo nas mu kradną.
1: Nie, ja pokażę, tylko... Nie chcę pokazywać przedniej kamery, dlatego zasłoniłem, bo to zawsze przednia się uruchamia na początku.
0: Mogę dać na ekran, czy prywatnie pokazujesz?
1: A proszę, tutaj nie ma nic naprawdę ciekawego. A jak nawet ktoś mnie znajdzie po tym, no to wyślijcie mi jakoś tam, nie wiem, kibel. W sumie przydałaby mi się nowa zmywarka, no to też można. Tylko żeby opłacone to było tam, no, to wiecie.
0: No. Dobra, to czekaj.
1: Taki.
0: Damy tutaj.
1: Taki.
0: Okolica Gambola. Dobra, możemy sobie popatrzeć.
1: To taki rejon. Tam się ręce trzęsą.
0: Co tam, jakiś rowerzysta przejechał? Trochę niewyraźnie.
1: No, tak. Dobrze myślisz.
0: Debil.
1: O, sam jesteś.
0: Debil.
1: No, to nie powiem, taką audycję w cudzysłowie robiłem na Discordzie, bo miałem już podczepiony pod rower telefon i tak sobie chodziłem. Znaczy jeździłem, Boże, tak chodzić na rowerze. I tak sobie jeździłem rowerem i telefonem. I to jak kogoś interesuje nudne gadanie Gambola i podziwianie chujowych terenów, bo tu no mówię, to są tereny nowobogackich, to wszystko, to ta kostka, kurwa, to kiedyś tego nie było, ale zaczęli się budować i to tak niedawno postawili tą kostkę, to od razu jak właśnie ci nowobogaccy wszyscy weszli, bo tu jest jedna duża fabryka i dalej jeszcze jest parę fabryk, więc większość to no, są ludzie, którzy tutaj hajsowo sobie jakoś poradzili.
0: Sam jesteś z tych nowobogackich, tam inne biedne dzieci w blokach mieszkają, a tu dzielnica willowa, Gambol, żydowska rodzina, Sznakrat, mieszka w willi, dzieci zazdroszczą, chciałyby mieć taki dom, przychodzą
1: prawda,
0: sobie pograć na komputerze, bo nie mają, Gambol ich nie wpuszcza, bo mamę i tatę nie kazali i nie wolno pokazywać, że mam, bo ci Polaczki ukradną i tak... Taki jesteś.
1: To, ja nie wiem. Ja zawsze kumpli właśnie zachęcałem, że do mnie przychodzili, a dlatego u mnie w podstawówce przychodzili kumple, bo ja byłem jedyny, który miał dobrego kompa i można było gierki odpalić na nim. I ja byłem tylko dlatego do mnie ludzie przychodzili, bo mogli pograć, bo albo większość miała jakieś kary, albo inne rzeczy. A ja mówię, dobra, dawajcie, wpadajcie do mnie, to coś tam pogramy.
0: Właśnie. Miał najlepszy komputer. Inni
1: najlepszy.
0: Spektruma, a ten miał już konsolę z Ameryki, mu przysłali.
1: Tak, ja już miałem tego. Jak wygraliście na Atari, to ja miałem kurwa NES-a oryginalnego. Wszystko miałem. Tak. Nie, no, ale powiem szczerze... Znaczy, nie żałuję, gdzie mieszkam. Akurat moje okolice są fajne. Dużo ludzi narzeka. A ja mam fajnie, bo mam i las, jest tutaj niedaleko, jest miasto, takie średnie. Dalej jest, no wiadomo, Wrocław, bo to są okolice Wrocławia. No i parę innych ciekawych rzeczy. Także fajnie.
0: Spotkałbym się z tobą, ale za biedny jestem, za wysokie progi.
1: Jakbyś do Wrocławia wpadł, to możemy na piwo pójść jakieś. To bardzo chętnie. Ja bym wziął laptopa. Ja mam taki internet bez limitu. I by nawet można audycję zrobić.
0: Bez limitu, patrzcie go.
1: No z tego nadaję w większości w nocnym radiu. Akurat to jest dobra rzecz, że mam ten internet, bo jakbym jego nie miał, to miałbym problem ze streamowaniem, bo no, strada nie wyrabia niestety. A tutaj, kurwy, tutaj...
0: Kurwy?
1: Tym wszystkim są, tak, są światłowody. Królewskie światłowody wszędzie są, a do mnie... A w sumie nikomu jeszcze nie podpięli. Ale nie wiem czemu. Tu jest tyle mieszkań nowych, pobudowanych. Ja jakbym był na miejscu Orange, to ja bym już te światłowody odpalał, bo tutaj każdy by sobie wziął. Ci ludzie nawet mają wyjebane na koszty, bo oni by zapłacili dosłownie za budowę.
0: No
1: taka dzielnica. A ty, Krawie, co powiesz ciekawego, bo tak gadałeś o tych sportach, różnych rzeczach, to może, nie wiem... A może jest jakiś sport, co ciebie interesuje w sumie, to bo tak narzekasz, a ty wiesz, Fame MMA to oglądasz jednak. A to jakkolwiek sport trochę jest.
0: No nie, najczęściej ludzie twierdzą, że to nie jest sport właśnie. No to może być ewentualnie sztuki walki. To jeszcze mogę pooglądać.
1: Ale takie prawdziwe, czy jakieś takie typu boks? Nie wiem, żartuję oczywiście, że boks jest prawdziwy, ale...
0: Wszelakie, mój drogi. Może być boks, może być MMA, może być karate, może być wszystko.
1: A wujitsu?
0: O, to wiadomo, przecież mnie znasz, wiesz.
1: A, no to standard życiowy. No, tak jeszcze pochwalę się, że to jest trasa, którą normalnie biegam akurat dzisiaj. Nie biegam, ale to dlatego, że już wcześniej to robiłem, bo w sumie trzeba trochę się ruszać, bo jak się człowiek nie rusza, to potem no, robi się z niego jakaś galareta.
0: Uważaj, bo tam ty się przechadzasz, zaraz cię skroją z komóry, Seba no i Łysy zaraz będą stali i ej, ono tu, sprawa jest, chodź, nie bój się, chodź, kurwa, chodź. No chodź, bo sam się do ciebie przejdę, kurwa. No chodź, mówię. Nie bój, chodź, tak. Chodź, kurwa. Fajna komóra, poka. Poka, kurwa. Dobra, moja, spierdalaj,
1: to nie,
0: kurwa.
1: To nie jest Trałguta wrocławskie. Także wiesz, jeszcze tragedii nie ma. Jedyne, co mnie akurat tu skraja, to kurwa komary. Jebane śmiecie. Nie mogę. Ja już się odpaliłem, po prostu przeklinam, ale nie wierzę, że ktokolwiek mnie tu nawet zna, bo większość ludzi, co tu mieszka, to tylko mieszka na spanie. Czyli pobudowali się po to, żeby w tych domach spać. XD. Ja tego nie rozumiem. Jak można sobie wyjebać takie ładne domy? No teraz nie pokażę, bo tego nie widać. I po prostu no, przyjeżdżać tylko na spanko. To jest takie 2 na 10.
0: Dobra, Gumball, robimy przerwę. Ja sobie muszę złapać trochę oddech. Już trochę jestem na antenie i wiesz, już starość, nie radość. Dziadziuś Krawiec się zmęczył.
1: Szkoda. Chciałem ci pokazać rundkę, ale jak już nie chcesz tak bardzo oglądać mojego przechadzania się, no to mogę sobie odpuścić.
0: Chcę. Zawsze jakaś ciekawostka, jak ktoś coś tutaj pokaże ze swojego życia, coś nagra, to zawsze jest fajnie. Więc...
1: No.
0: Zachęcam i innych, bądźcie odważni jak Gumball. No, albo jak Etam.
1: Jakbym miał maskę, to może bym twarz pokazał. Znaczy, problem mój nie jest raczej z pokazywaniem twarzy, tylko nie chcesz przez przypadek zębów pokazać. To raczej jest problem.
0: Rozumiem.
1: Nie są najładniejsze.
0: Dobra. No to dobra, słuchaj, to robimy przerwę. No i... Zawsze można jeszcze raz zadzwonić. Może jakiś inny temacik ludzie podrzucą. Ciekawy.
1: Yo, yo, peace. Na razie.
0: No, nara, nara. Nara, nara, marynara. Była tutaj propozycja, aby puścić Gdzie ci kwiaty? Pragnę właśnie jej. No to dobra. Kto to pragnął, to Bully pragnął. Dobra, no to jak pragnie, to prącie bardzo.

kolejne przecieki z tej korespondencji, która wypłynęła niczym szambą z poselskich skrzynek. No i się okazuje, że rząd się zastanawiał poważnie nad tym, czy wyprowadzić wojsko na demonstrantów. To nam powinno bardzo dać do myślenia, bardzo. A Kurdupel, Karakan ma w tym momencie do powiedzenia tylko tyle, że ciamk, ciamk. Były to ataki przeprowadzone z Rosji. Tyle ma do powiedzenia i to tyle.

Tak, Gumball to jest złodziej, wyszło. Szlaja się po nocy. Też taki szczupły, widać było po cieniu. Szczupły, żeby się wszędzie wcisnąć. W każdą szparę. Jak lis. No. Nocny złodziej. Gdzieś tam mi mignęło jego zdjęcie. Widziałem, że ma księżyc wytatuowany na obok wargi. Czy tam na tym. Na szyi. Księżyc, tak. Księżyc miał. Noc, czyli nocny złodziej, tak.

To były Gdzie ci kwiaty, pragnę właśnie jej. No ja tak niekoniecznie pragnę tego, takiej muzyki. Jakoś tak nie moja bajka. Z polskich zespołów pewnie mógłbym wskazać takie, które bardziej mi odpowiadają. Ale jak są tutaj wśród nas osoby, dla których to jest fajna muzyka, to czemu nie? Czemu nie? No, widzę też, że opisywane są na portalach co jakiś czas takie sytuacje. Polskie prawo mieszkaniowe nadal mocno szwankuje i okazuje się, że można trafić coraz częściej na lokatorów, którzy wykorzystują pewne luki i nie płacą, nie chcą się wyprowadzić. A jak ich spróbujecie wyrzucić, to podadzą was do sądu, że nie zagwarantowaliście im lokum zastępczego i w ogóle jesteście niesolidarni bardzo. Grzesiek chyba sugeruje, że to fejkowe. Że to fejkowe mogą być teraz informacje. Ja nie wiem, a po co fejkowe, jak skompromitować nasz rząd i to, jakie mają zdanie o obywatelach i jak nas traktują, to w sumie nie potrzeba żadnych fejków robić. To jak nie potrzeba, to myślisz, że ktoś robi jakieś fejki tutaj? Przecież to są tacy ludzie właśnie. Głupi, mściwi, zależy im tylko na utrzymaniu się przy władzy, przy korycie. Nie liczą się z obywatelami. Zrobią wszystko, żeby wydusić z nas ostatni grosz, aby mieć na kupowanie głosów, na przekupienie swoich wyborców, czyli różnych patusów, ludzi, którzy nie potrafią nic oprócz płodzenia dzieci za bardzo, no i jakichś fanatyków religijnych, no, takich właśnie ludzi dziwnych. No, jak komuś się przydarzy taki najemca, najemca to jest ten, co wynajmuje, tak? No, to są sposoby, żeby sobie poradzić. Trzeba po prostu dokoptować jakichś innych wynajmujących. Są tacy panowie, którzy mogą pomóc. Kiedyś na wykopie pewni. Nie, to najemca to ten, co chyba udziela najmu, tak? Wynajmujący i najemca. No, trzeba po prostu wynająć takich dodatkowych lokatorów, którzy przyjdą. To są tacy bardzo duzi panowie, muskularni, łysi i oni szybko sprawią, że tamtym się odechce mieszkać i pójdą sobie niepocieszeni sami. To jest jedyny sposób w tym państwie, żeby dojść do czegoś. No ale czego się można spodziewać po takim państwie z dykty i kartonu, jak to się mówi, nie? W którym pedofil i morderca dostają mniejszą karę niż ktoś za posiadanie darów mamy natury na przykład. A posły to się identyfikują z różnymi bandziorami, z cwaniakami, z oszustami, bo no, czują bratnią duszę, no to co poradzić. Co tu jeszcze można wyczytać? Wszyscy równi wobec prawa, ale Rydzyk równiejszy. No tak, to już nawet nie ma co czytać, wiadomo o co chodzi. Co tu jest? No tak, organizacja Watchdog jakiś czas temu już się zwróciła do fundacji Lux Veritatis z prośbą o ujawnienie, udostępnienie pewnych dokumentów, które miałyby potwierdzić, że jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o wykorzystanie publicznych pieniędzy. Przypominam, że ten rząd już kilkaset milionów rozdał Rydzykowi, biznesmenowi Rydzykowi. No i Rydzyk nie chce i się broni, że nie musi. No tak naprawdę to powinien. Nie wiem, czy prawo go do tego nie obliguje.
No ale Rydzyka nie. On kiedyś sam stwierdził, że jego ziemskie prawa nie obowiązują. On jest ponad tym. Jego boskie prawa. Tak, widzę. Widzę cię, Macie, widzę. Widzę cię, Macie, na czacie. Drogi bracie, chwacie. Widzę cię na czacie. Ale te zielone żabki to jest zespół jakiś? Zobaczymy, czy coś takiego jest. A jest faktycznie, zielone żabki, kultura. Ale Macie, nie wpłacaj, już tyle wpłaciłeś, że naprawdę nie mam serca, wiesz, tutaj tak cię wykorzystywać. Jeśli to ci sprawi przyjemność, to ten utworek, to proszę bardzo. Tak po koleżeńsku po prostu, nie?

0: Brzmi trochę jak dawny Big Sis dla mnie. No tak punkowo tutaj. Dopiero teraz zrozumiałem, czym są te zielone żabki, o których wcześniej pisał Matt. No proszę. No, możemy popuszczać trochę muzyczki. Jest imprezowa audycja piątkowa, więc jak najbardziej. No, doczytałem tutaj, o co chodzi z Rydzykiem. No, Watchdog poprosił o wyjaśnienie, bo są wątpliwości i obawy, że taki Rydzyk to sobie wydaje te pieniądze jak chce. No wiadomo, finanse Kościoła zawsze są tajne i proszę nie zaglądać, bo to grzech i atak na chrześcijaństwo.
1: Kurczę.
2: Matt, 200 zł.
0: Ale,
2: dziękuję.
0: Ale uparty sponsor, no jednak kurde wpłaci i to jeszcze wpłaci więcej niż mówił 10 razy. No co za człowiek po prostu, normalnie, nie, tak serio to dzięki stary, naprawdę. Takie kwoty, no tylko że ja się czuję zakłopotany strasznie, jak takie duże kwoty. Takie kwoty onieśmielają. Wow. Kurde, ja ostatnio mam za dużo pieniędzy po prostu i się nie wiem, co z tym zrobić. Jeszcze gdybym czuł, że jakoś zasłużyłem, to może pół biedy, nie? Na przykład się napracowałem, coś przygotowałem zajebistego, a tak to tak łyso trochę. No ale dzięki. No i będzie awantura w domu, chyba czuję u Mata. No tak, no i tak, a Rydzyk powiedział, że nic nie ujawnił tylko jakieś tam zdawkowe informacje, no więc Watchdog, chcąc nie chcąc, no w końcu zdecydował się na pewien przymus i zgłosił sprawę do prokuratury, a prokuratura to jest Boża prokuratura i tam wiszą krzyże i pani Zenobia jest sędziną, znaczy pracuje w tej prokuraturze i nie będzie ataków i w ogóle i prawica się zjednoczyła i akcja ręce precz od ojca Rydzyka i zaangażowali się politycy, wszyscy nasi i uważają, że pan Rydzyk powinien być ponad prawem. No, na pewno zrobię audycję o Rydzyku, bo jeszcze czytam książkę, bardzo ciekawa. Tam są takie rewelacje, słuchajcie, nie spodziewalibyście się. To wygląda na to, że to wszystko wskazuje na to, że Rydzyk po pierwsze bardzo mocno współpracował ze służbami i to nawet w bardzo chytry sposób atakował Kościół, że jest po prostu ruskim agentem zwerbowanym. No, jego historia jest bardzo ciekawa. Z kim się zadawał, od kogo pieniądze brał. No i tak, no i odmówiono, nie będzie. Ojciec Rydzyk jest ponad prawem i proszę, i ręce precz od jego świętojebliwości. No i tyle w temacie. Przypuszczam, że ojciec Rydzyk może nawet sobie, znaczy właściwie to robi, no sklepy Żabka, które w części należą do Rydzyka, to są jedyne sklepy otwarte w święta, w dni, w których nie można sklepów otwierać, a jakieś tam, że usługi pocztowe, coś tam, ktoś kiedyś coś wysłał w Żabce, jakiś list, tam w ogóle próbowaliście coś takiego zrobić, jakieś usługi pocztowe, przecież to pic na wodę i fotomontaż jeden wielki. Przypuszczam, że, nie wiem, może pójdę do Żabki, zrobimy taki test. Pójdę kiedyś do Żabki i powiem, dzień dobry, chciałbym zrobić przelew pocztowy albo wysłać list. To tak ekspedientka zrobi wielkie oczy, popatrzy się na koleżankę. List pan mówi, a dzisiaj nie można, bo nie ma koleżanki, która tutaj to wysyła. Następny, tak, Snickers, pół litra, tak, żubrówkę tą białą, tak. Proszę pana, proszę nie zawracać głowy, dobrze? No, tak się to skończy, założę się. To, słuchajcie, no to jest ojciec Rydzyk. naprawdę, to znajmy umiar i nie atakuje się rzeczy świętych, bożych. Kolejny atak na chrześcijaństwo. No takie zresztą padły oskarżenia, że atak na chrześcijaństwo to jest domaganie się, żeby ojciec Rydzyk wyjaśnił, czy aby na pewno uczciwie się rozlicza z tych milionów, które dostał, z kilkuset milionów, które dostał z naszych pieniędzy, to jest atak na chrześcijaństwo. Zmuszanie go, żeby coś powiedział, jak on nie chce. To jest atak na chrześcijaństwo. No, tak więc panie Enki po raz kolejny się zapytuje, czy ja faktycznie mam się źle czuć, jak atakuje tutaj Polskę i Polaków. No, chyba nie. Propozycja, żebym inwestował w złoto. Żebym źle nie przeczytał, w złoto czy w zioło? Żebym inwestował w zioło może. To jest dobra inwestycja. I będę inwestował w zioło, w wszystko. W ziemię, w złoto, w srebro, w bitcoiny. No. To też by był dobry temat na audycję, myślę. Jak ktoś ma jakieś tam oszczędności, parę groszy zaoszczędzonych, to w co by tu można zainwestować, żeby to było bezpieczne, nie? Ktoś, kto się w tym orientuje, mógłby tutaj dać cenne rady kolegom z radia, koleżankom, jak tutaj dobrze te pieniądze ulokować. To by była dobra audycja. Tak odruchowo, słuchajcie, tutaj Gumball dzwonił po raz czwarty. Słuchajcie, może ktoś inny zadzwoni, co? Bo tak z kimś innym bym pogadał. Bo nie, tak bez urazy, ale wiem, że Gumball odbiorę i on powie, no tak w sumie nikt nie dzwoni, to co tam, jak tam, coś, co robisz? No, pogadałbym o czymś takim może z innej mańki, coś, może jakiś temacik, może jakiś temacik, podrzucicie inny, może jakaś zmiana banana.

Ciągu pisze, że to nie jest pic na wodę, że żabka normalnie paczki DHL-u można tam odebrać stamtąd. Aha, no taki punkt odbioru paczek. No to... Tylko nie wiem, jak w tej mojej żabce, która ma 2 metry na 3 metry i ciężko tam się przepchać. Widziałem kiedyś, tam zaglądnąłem kątem oka do magazynu, to też taka klitka, schowek na szczotki. Jak oni tam paczki trzymają? Gdzie? Jak tam ktoś podrzuci 3 paczki do odbioru, to już zabraknie miejsca na Monstery i na Coca-Colę. No to ja nie widzę tego za bardzo. Niektóre żabki to naprawdę, to są takie skandalicznie ciasne wręcz, że tam klaustrofobii można dostać. I jak przechodzę obok kogoś, to się ocieram i źle się trochę z tym czuję, szczerze mówiąc, tak ocierając się i nie chodzę do żabki. Żabka to jest też jedyny sklep, z którego mnie właściwie wyrzucili tutaj w tej Środzie Śląskiej i nieprzyjemna bardzo obsługa. Odradzam żabkę. Klaustrofobia, nie wiem, no nieprzyjemna obsługa, agresja jakaś, wyrzucili mnie. Nie chodzę już tam, nie chodzę. No i co, że mają hot doga, to 100 razy lepsze hot dogi mam bliżej, w kurcze pieczone. Dobra, czas zmienić na jakiś podkładzik, na inny. To co, dzwoni ktoś? Nie wiem, bo tak liczyłem na jakąś audycję, gdzie sobie o czymś pogawędzimy, najlepiej czymś ciekawym, a tutaj na razie Gumball cały czas dzwoni, no to nic, w ogóle nic. Puszczę smutną, deszczową muzyczkę.

A jeśli... jeśli mówimy o różnych takich restrykcjach covidowych, o nakazach różnych, to się okazuje, że w takiej Japonii, no to tam rząd dosyć zamordystyczny, bo już, nie wiem, z rok temu wprowadzili takie prawo, że mają możliwość karania obywateli, na przykład jeśli nie będą chcieli się zaszczepić. No to dla nas to nie do pomyślenia, nie? Dla nas to już jest jednoznaczne z sytuacją, w której idziemy pod dom ministra zdrowia i krzyczymy Mengele, Mengele, i już się robi bardzo groźnie dla władzy w tym momencie. No co kraj, to obyczaj, nie? A w Japonii są inne zwyczaje. Tam jak nie słuchasz, co ci mówi szogun, no to musisz popełnić seppuku. Okryłeś się hańbą. Nie zaszczepiłeś się. Jak ci kozali. I tam to jest nie do pomyślenia. Musisz się słuchać władzy. No ale to oni coś mają, ci Japończycy. Może im zostało coś w duszy takiego faszystowskiego jeszcze. Jeszcze trzeba trzecią atomówkę walnąć, to się zrobią grzeczni. No to tak brzydko trochę tak mówić, zaraz będzie znowu, że tu nawołuje, że co... Nie, no tak w żartach. Ale mnie takie trendy niepokoją, bo to jest przyzwyczajanie ludzi tak ogólnie na świecie do tego, że wytyczanie pewnych standardów, nie? I zaraz ktoś się będzie chciał wzorować. Nasz rząd zaraz powie, że bardzo imponuje mu to i w ogóle Viktor Orban to autorytet i w Japonii to nie wiem, kto tam jakiś Musashi Yamoto rządzi tam, to zaraz powiedzą, że to kolejny wzór do naśladowania. Bo polski rząd lubi sobie brać wzorce tak ze świata. Co mu tam się spodoba, co mu wygodnie, to zaraz wzór, nie? Jak coś najczęściej, żeby nam czegoś zabronić, albo żeby podatki zwiększyć, albo żeby wprowadzić jakiś zamordyzm kolejny, albo jakieś ograniczenia, zakazy, to się wzorują bardzo. Szkoda, że się nie wzorują na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o obniżanie podatków, o zwiększanie swobód obywatelskich, o jakieś fajne rzeczy, nie? O to, żeby inwestować więcej w innowacyjność, żeby coś tu tworzyć, jakieś, żeby, nie wiem, zachować majątek narodowy, żeby się wziąć za wydobywanie surowców. Nie, to się wzorować trzeba tylko na tym, że tu założyć kagańce, zwiększyć haracz, zakazać tego, zakazać tamtego i to im imponuje.

0: Unia Europejska też tu kombinuje, jak tu... W ogóle taki ogólny trend światowy. Cała ta pandemia stała się świetną okazją dla różnych zamordystów, żeby wprowadzać w życie ich chore plany. Jak tu przy okazji, tak zasłaniając się, wycierając sobie gębę bezpieczeństwem i ratowaniem i w ogóle, żeby coś nam tutaj ograniczyć, zabronić, wprowadzić cyfrowy tatuaż.
1: Ale dziękuję za pieniążki.
2: Żubrówka, 3 złote. Jak ktoś wpłaci 50 zł, to gambol zeruje pół litra.
0: Dzięki, Żubrówka. Dzięki. To nie wiem, to gambol musiałby się zgodzić. W ogóle sorry, gambol, mam nadzieję, że się nie obrazisz, ale już mówiłem jakiś czas temu, że chcę wprowadzić takie limity, że 2-3 telefony w sumie max i tyle. Po prostu jakoś źle mi to robi, jak odbieram ciągle tą samą osobę. Nie wiem, jakoś mi to na psychikę źle działa. Więc to się tyczy każdego. Od dzisiaj nie odbieram nikogo po raz czwarty na przykład. No zróbmy taki limit na razie 3. Chyba, że ktoś, nie wiem, jakoś mega ciekawie za każdym razem zadzwoni, jakąś historię opowiem mega, która mu się przydarzyła w ogóle, morał na końcu będzie jeszcze. No i tyle. Jeszcze to powie barwnie, poetycko i tak, że będzie zapierało dech w piersiach. Jakiś portfel tożsamości cyfrowej. Co to jest w ogóle? Finansowany z pakietu odbudowy. Już się boję. A można nie chcieć cyfrowego tatuażu, znamienia bestii? Można nie chcieć? Czy już trzeba? Kto będzie nie miał znamienia, kto będzie, nie będzie posiadał znamienia bestii, to od razu go zamknąć. No, już taki apartheid się robi, sanitarny, cały czas to obserwujemy, nie? Dzieli się ludzi już w wielu krajach na takich, którym wolno i na tych, którym nie wolno. No i ci, którym nie wolno, to są ci wstrętni, co się nie chcą zaszczepić, szkodnicy. Będzie taka retoryka coraz bardziej forsowana, że nie zaszczepiłeś się, jesteś szkodnikiem, pasożytem, nie zależy ci na ludziach. O, skała się pojawił. Niech będzie pochwalony Donald Tusk. No, nie wiem, czy się spotkasz z jakimkolwiek tutaj, z jakąkolwiek aprobatą. Śmiem wątpić.

No, dobre, że możliwe, że trochę naprawią prawo, bo tak rzadko naprawiają chore prawo, nie? Właśnie to prawo mieszkaniowe, że można kogoś wykorzystywać i sobie zrobić motel z czyjegoś domu i się śmiać w ryj komuś. Ktoś przyjdzie: przepraszam, pan już nie płaci od 7 miesięcy. No naprawdę, no panie Zdzisławie, to no ja już mam tutaj długi ze spółdzielni, każą komornik. No wypierd, tak, będę się mieszkał. I się w gębę śmieje. No, albo rżnie głupa i przez drzwi tam. Ja nie rozumieć, ja Polska nie rozumieć języka. Do widzenia, nie ma mnie. No, już. To nie wezmą się za to, ale za to bardzo usilnie pracują nad prawem, które ma nam zabronić, które ma nam zabrać, które ma sprawić, że będziemy więcej musieli, kurwa, nie wiem, płacić, zapierdalać, że nam tego jeszcze nie będzie wolno i tego i tak dalej. To pracują nad tym dniami i nocami i przegłosowują w nocy. Ja nie wiem, skąd ta banda skurwysynów się wzięła, kto ich tutaj nasłał. No, ale są jakieś wyjątki tutaj, ale to są takie wyjątki, że wiecie, że gadają, że coś zrobią, ale z reguły zaraz wszyscy zapomną, ale oni się będą potem, no, będą liczyli na to, że to jakoś zaowocowało, że ludzie przeczytali o tych obietnicach. No ale dobra, trzymam kciuki. Może się uda poprawić prawo spadkowe, żeby powiedzmy małe dzieci nie dziedziczyły długów swoich krewnych dalekich, którzy narobili przekrętów i zadłużyli się, brali chwilówki i tak dalej. No i powiedzmy jakiś daleki wujo twój, coś tam i może się tak stać, że małe dziecko nagle będzie zadłużone, nie? No a tak naprawdę wszyscy jesteśmy zadłużeni. Ale limit 3 telefony dziennie czy na jedną audycję? No, może być na jedną audycję. Wiecie, bo to tak. To nie tylko z tego powodu, że mnie takie telefony zaczynają męczyć, a nie chcę z kimś gadać na siłę, nie? Chcę sobie gadać miło. I dopóki mi się z kimś tutaj, z kimkolwiek gada, czy z Etamem, czy z Gambolem fajnie, to chcę to zachować. No, a jak ja już tak czuję, że mogłoby mnie zacząć irytować, bo dzwoni powiedzmy tam po raz 5. czy 6. To wolę po prostu może wprowadzić taką zasadę, że robimy limit 2-3 telefonów. Niech będzie 3 i już. Może to zachęci innych, żeby drędnęli. No i tak, i może tutaj poprawią chore prawo spadkowe. Co tu jeszcze piszą? Właśnie, to też mnie zaciekawiło, że sztuczna inteligencja ma pomóc w badaniu sygnałów o UFO. To takie tematy. Ja wiem, że tutaj to się będzie ludziom wydawało w Polsce, że to cuda nie widzę, jakieś ufolutki. Lepiej by było na egzortystów dać, bo mamy najwięcej szkół egzortystów. No, tak się to skończy, że jeden będzie budował komputery kwantowe, drugi latał w kosmos, trzeci nanotechnologia, czwarty jakieś nanoboty leczące raka, a my będziemy światowym eksporterem egzorcystów.

0: Naukowcy odkryli, że żyjemy we wszechświecie idealnym. Fizycy ustalili, że podstawowe prawa fizyczne i parametry naszego wszechświata zostały dostrojone przez kogoś lub coś i to tak, i to akurat tak, aby mógł on istnieć. No, ja to tak z dystansem podchodzę do takich rewelacji. Trochę tak szurstko brzmi, nie sądzicie? Często się słyszy o tym idealnie dostrojonym wszechświecie i warunkach na Ziemi, które jakby się zmieniły o odrobinkę. No już tylko wymieniłem słowo wszechświat, fizyka, warunki, to ten od razu się obudził i dzwoni. Halo, halo?
1: No dzień dobry, miły człowieku, chłopcze malowany. Tutaj tak bardzo narzekasz, że ludzie dzwonią do ciebie po 3 razy, to ja zadzwonię po raz pierwszy i zapytamy.
0: I ostatni. To jest.
1: A jaki jest temat?
0: A nic, tak sobie gadamy, że to całe ten, te nauka, te fizyki, te atomy, całe te, to są takie rzeczy, że to się, panie, w głowie nie śniło.
1: To te nauki to takie nieuki, nie? Mi się wydaje, to jest, wiesz, to jest zupełnie inny temat, chłopcze malowany.
0: Oni udają to... takich mądrych, co, nie? Że o, ja wszystko wiem, a to cała ta nauka, to w szkole, co uczą, w tych książkach.
1: Ale krawcze, miły człowieku, ja cię naprawdę bardzo szanuję. Ale tutaj trzeba też zrozumieć trochę pokory, bo tutaj, wiesz, książki książkami, tutaj nauki naukami. Czy ty masz Wojciecha, Boga w sercu?
0: Wojciecha pokory, trzeba zrozumieć? No, Boga, Bóg, właśnie, to Biblia wszystko tłumaczy, a te książki nic. Człowiek czyta i dalej głupi.
1: I jeszcze bardziej głupi jest, bo to, wiesz, bo to my jesteśmy, my musimy trochę, wiesz, trochę bardziej pokory odebrać, trochę bardziej głowę popiołem posypać i się niczego nie bać. I każda z tych książek, każda z tych szkół, każdy wzór, którego się nauczysz na lekcji fizyki, chłopcze malowany, to cię odciąga od Boga. To jest tak proste, to jest tak proste, przecież te wszystkie UFO. Jeżeli nalejesz wodę do UFO, to są przecież upadłe te wody, no przecież to jest oczywiste, tylko wystarczy, zaraz tutaj wam wkleję jakiś film na YouTube i wszystko będzie jasne, piękne i pewne, no. I nie będzie tutaj żadnego, wiesz, żadnego tutaj szurania, jak tutaj, wiesz, ten tutaj nasz kolega czasem robi, tylko to są upadłe anioły i to jest udowodnione, mój brat pisał książkę o tym.
0: A dobra? Chociaż?
1: Nie jadłem.
0: No tak, to ja to tak myślę, że możesz mieć rację właśnie. Tak się wyjątkowo zgodzę, przemyślałem sobie i w sumie tak wychodzi na to, że upadłe anioły chcą nas oszukać i rzucają te wszystkie właśnie rewelacje, że tam kosmos, wszechświaty, coś, żeby się człowiek nie interesował tym, co ważne. No i to rola upadłych aniołów, demonów, no to są właśnie UFO. Tak samo właśnie, ale to może szatan działa, tak jak te kości dinozaurów, całe te.
1: No a te kości dinozaurów były po prostu podłożone przez Boga, żeby sprawdzić naszą wiarę. To chłopie, no tutaj takie podstawowe rzeczy. Ja oglądałem bardzo wiele właśnie wykładów Rowana Atkinsona, który miał taki wykład w jaki sposób radził sobie z pewnym testem, tak? I w jaki sposób on tę wiedzę pobierał. I w ten sposób my wszyscy wiedzę pobieramy. I to jest takie... Człowieku, miły chłopcze malowany, mi się wydaje, że to jest sobie, naprawdę, tu trzeba się wyluzować, poczuć ten flow, poczuć tę energię, poczuć, wczuć się w rezonansę Schumana. Czy ja powiem, że sobie wypić? No może nawet nie sobie wypić, ale sobie tam blancika skręcić i tak, wiesz, i tak się, no tak jak latawiec lata, tak samo my powinniśmy, człowieku, polecieć.
0: No faktycznie, jak ja sobie zapalę, to mnie się wszystko klei. cały się kleje, bo się w głowie, ale też to ogólnie tak się kleje, bo się poce, chyba trzuskam. Mam nadczynność tarczycy chyba, albo niedoczynność, ale nie wiem, nie będę szedł do Konowała, bo to...
1: Nie, chłopie, to nie o to chodzi, tak? Moja mama jest skanowałem, ona ci wszystko wytłumaczyłem kiedyś, zaproszę do nas tego radia. A chłopie, ale nie, to nie o to chodzi. Miły człowieku, chłopcze malowany, powiedz mi, ale czy ty masz Boga w sercu? Bo ja się boję, że ty pewnego dnia, kiedy umrzesz, my wszyscy umrzemy i ty też kiedyś umrzesz i ty kiedyś klękniesz po tym, jak umrzesz. I co ty wtedy powiesz? Mnie człowieku. No co powiesz, no?
0: Zanim umrę, na pewno będę skamlał o księdza. Ja już to widzę oczami duszy, jak mi rura zmiękła, kiedy czarny żniwiarz odwiedzi, to ja będę skamlał o księdza. Ja już to czuję. A tymczasem tutaj Matt jakąś poezję chyba znów podsyła, ale jakąś konopną, bo tu sieje, wije. Czy to nie jest przypadkiem hicior Arki Noego? Tu sieje się? Była taka piosenka, sieje się.
1: Sieje.
0: Głowa mi się kręci, płoną pentagramy. Z ust się wydobywa ta cuchnąca ciecz. A wszystko przez kupno kart tarota. No to właśnie łatwo się opętać. Łatwo. No tu czytam poezję. Tu i masz szum. I nasz szum ma zielone futro. Jakie to piękne. Dziewczyny hulały, futro porwały. Sieje, wije konopia. A nie chciałbyś, bo tak mówisz o Bogu, ale o którym, to jest tylu tych bogów, którego tu wybrać, a taki trygław, to
1: nie. Nie, jest nie. Tylko jeden Bóg, miły człowieku. Chłopcze malowany tutaj, to tutaj jest tylko jeden Bóg. Człowieku, jaki trygław, jaki tutaj...
2: Ale czekaj, hola, wiesz, są różni bogowie. Mama natura, na przykład, wiesz, Lady Szałwia. Człowieku, czy ty spotkałeś w ogóle kiedyś ale taką istotę kosmiczną?
1: Ale jaka szałwia? Ja szedłem do spowiedzi przez 4 niedziele, czy przez sobotę, czy przez piątki. Przez 4 piątki szedłem w czerwcu, w miesiącu maryjnym i ja spotkałem Boga. I ten Bóg mi powiedział, idź po więcej alko na CPN. Bo mnie wystawił na próbę i to była trudna próba. Może nie byłem na nią gotowy, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jestem zbawiony, a wy klękniecie przed Bogiem. Każdy z was prędzej czy później klęknie.
0: No zobaczymy. A tymczasem któż to się do nas dodzwonił?
3: Cześć, Krawce. Cześć, Potrzebo.
1: Siemanko.
0: Cześć.
3: No i ja tak właśnie myślałem o tym, a propos takiej świadomości i polskiej klasy politycznej.
0: Proszę tam nie szeleścić tiktakami i kapelami.

0: Polski mogłaby być faktycznie przyszłość. Cieszę się, że tutaj w tej audycji, dzisiaj o tym rozmawiałem właśnie. Cieszę się, że tutaj w tej audycji po prostu taki głos też został podniesiony, żeby Polska była czołowym producentem dewocjonaliów, że to jest przyszłość dla nas i właśnie tutaj też rozmawiając o tej klasie politycznej, uważam, że to jest ogromna odpowiedzialność, żeby klasy polityczne uświadamiać w tej kwestii, że taki jest ten właściwy priorytet.
1: No jest to jakaś propozycja. Trochę jest kiepska jakość tutaj chyba połączenia, bo cały czas jak mówisz, to tak jakbyś miał w gębie dwie paczki tiktaków. Byś sobie tak nawrzucał i tak...
0: Może jak... możliwe, bo dzwonię, używając słuchawek i mikrofonu mojego normalnego, ale niestety mam dostęp. Ale takie słabe jakoś to się rozłącza, bo to nie ma co męczyć ludzi słabą jakością.
1: No w sumie nie dałoby się, żebyś się połączył bez zestawu głośno mówiącego na przykład?
0: Tak, a spróbuję po prostu na samym telefonie.
1: No będzie lepiej, zdecydowanie będzie lepiej. Nie polecam zestawów głośno mówiących, jakichś bluetoothów, srufów, słuchaweczek z mikrofonikiem takim kurwa półcentymetrowym, bo to jest zawsze gówno, taki mikrofonik na kabelku.
0: Słuchawki za 1500 zł, ale mikrofon nadal jest chujowy.
1: To jest dobre, kupić sobie słuchawki za 1500, a tam jakiś mikrofon taki gorszy niż z Biedronki. Na patyczku.
2: No i właśnie dlatego się osobno kupuje słuchawki i osobno się kupuje mikrofon.
0: Ja mam osobny mikrofon, tylko to są tak przy okazji ten mikrofon. To jest taki dodatek.
2: A co to za krawcze zakazano morda na miniaturce na YouTubie?
1: No, to jest może taki konkurs zrobimy, czy zgadniecie, kto to jest. Podpowiem, że jest to ktoś z Nocnego Radia. Ciekawe. Czy zgadnie ta?
2: To tak w międzyczasie, słuchaj. Wracam ze spotkania w pubie z moimi przyjaciółmi, z którymi się nie widziałem od 1,5 roku. I kurde, brakowało mi tego. I naprawdę czuję niesamowicie pozytywną energię z tym wszystkim związaną. Naprawdę, jak napierdolonego socjopatę, bardzo mi tego brakowało, że wreszcie mogliśmy się ze sobą spotkać.
1: Mhm. Czyli wychodzenie do ludzi i socjalizowanie się, to nie jest głupi pomysł, tak?
2: Znaczy się, ja tam, wiesz, ja zasadniczo jestem bardziej kot wychodzący niż tam w kuwetę piejący. Naprawdę mi tego brakowało i bardzo miło to odbieram.
3: A potrzeba w sensie, że brakowało ci picia wody z kuwety, dobrze zrozumiałem?
2: Tak, dokładnie tak.
1: Ale okay. Wspólnie, z kimś, razem.
2: Tak.
1: No to teraz cię skała w końcu słychać w miarę, no.
3: To dobrze, to się cieszę. Bo teraz przez telefon tak zwyczajnie, jakbym dzwonił telefonicznie, tak robię. Wiecie, że słuchawkę trzymam, znaczy w ręce nie słuchawkę, tylko smartfon, bo się już nie trzyma słuchawek. No, kiedyś się trzymało.
1: No, ale tak cichutko mówisz, więc chyba wnioskuję, że ktoś tam śpi chyba już w mieszkaniu i
3: tak,
1: nie chcesz
3: Tak się trafiło, że ktoś śpi. Tak właśnie jest. Więc staram się być dosyć cicho.
1: Wstydzisz się przyznać, że dzwonisz do Nocnego Radia? No to wstyd.
3: No w sumie chyba nie powinno to nikogo dziwić.
1: A co do myśli, żeby zrobić taką dolinę krzemową, ale właśnie gdzie informatyczne różne rozwiązania, gdzie nauka, gdzie technologia, informatyka, elektronika byłyby na podstawie nauk Jana Pawła II, to nie jest głupi pomysł. Nasi ministrowie, to nie jest żart, właśnie występowali już z takimi apelami, żeby uczyć ekonomii na podstawie dzieł Jana Pawła II, wychowania seksualnego na podstawie Jana Pawła II, wszystkiego, żeby uczyć na podstawie Jana Pawła II.
3: No, ja myślę, że wiesz, takie stworzenie na przykład tam, nie wiem, JP2 Core Framework, to jest przyszłość Polski. Byłby to taki właśnie framework, który by wykorzystywał myśli Jana Pawła II. I on by działał do wszystkich języków oprogramowania.
1: No dobra, konkurs rozwiązany. Faktycznie,

0: szybko się tutaj wypłynęły informacje niczym ze skrzynki mailowej na wirtualnej poczcie posła Dworczyka, no że jest to Bambi, tak, jest to Bambi we własnej osobie, tak, zgadliście.
1: Ale on ma dużo zębów.
2: No. Bambi to nie był taki jelonek?
0: Mamy swojego tu, Bambi.
2: I to jest jakiś inny Bambi. On nie jest jelonkiem.
0: Nie.
1: To się okaże.
2: Ja właśnie czytam książkę, w której Aztekowie na konie mówią, że to są wielkie jelenie, bo nie wiedzą, co to są konie. I patrzą na konie i są zdziwieni. Mówią, że ci biali ludzie przyjechali z oceanu na wielkich jeleniach.
0: Tak, to jest takie częste zjawisko, że ktoś ocenia inne kultury, inne narody, ludzi tak poprzez pryzmat swojego własnego podwóreczka. No więc...
2: Znaczy przez pryzmat języka, który zna też, nie? To jest bardzo ciekawe, właśnie tak język kształtuje naszą świadomość. No i właśnie taki język Jana Pawła II powinien bardziej określić naszą świadomość. W każdej dziedzinie życia.
1: Wydaje mi się, bo już znam kilka przypadków egzotycznych języków programowania, które naprawdę całkiem nieźle się sprawdziły. No i wydaje mi się, że całkiem miałoby to sens, żeby zamknąć fragment kodu, bloku kodów. Nie lękajcie się.
2: Ale patrzcie, jakby tak wykombinować, że połączyć jakby encykliki Jana Pawła II, przetłumaczyć na język aztecki i z tego zrobić dopiero język programowania jakiś. To by było coś. W sensie to by było międzynarodowe, to by było nowoczesne podejście. Nikt by się tego nie spodziewał i Polska byłaby bardzo innowacyjna wtedy i unikatowa. I to powinno być później wszystkie systemy, na przykład w jakichś urzędach, jakieś tam do zarządzania dokumentami i tak dalej, powinny być tworzone w oparciu o coś takiego. I Polska byłaby też, to by zwiększyło poziom naszego bezpieczeństwa cyfrowego, jest z tym problem, bo nikt by ni chuja nic nie rozumiał.
0: Nie wiem, może jakieś takie bardziej praktyczne, bo te komputery, jakieś technologie. Można by pracować jakieś nowe modele różańca, bardziej wytrzymałe, takie, które się nie przerwą, jakieś większe koperty, do których można więcej schować i ona się nie rozedrze, takie super wytrzymałe koperty.
1: To taki różaniec na zasadzie dziel i zwyciężaj, tak, że nie wykorzystujesz tylko tam dwóch palców swoich, tylko wykorzystujesz cztery palce każdej dłoni i odmawiasz 80 zdrowasiek na raz. To by było coś.
0: Albo taka metoda egzorcyzmu, że możesz wypędzić demona o 15% szybciej i mocniej.
1: Z drugiej strony nie jestem pewien, czy to aż tak duży sens by miało, bo wiesz co, oglądałem pierwszy mecz polskiej reprezentacji Euro 2020 i z lektorem z telewizji polskiej. Kiedy poszedł pierwszy gwizdek, tam padły pamiętne słowa: w imię Ojca i Syna, wygrajmy to! Serio? Oficjalny komentarz polskiej telewizji zaczął się od w imię Ojca i Syna.
0: Ja pierdolę.
1: Tak.
0: A więc dokonało się, już całkiem się dokonało.
2: Dobrze, bardzo dobrze, że tutaj takie wartości patriotyczne są promowane.
0: No, Krzysztof Kononowicz na pewno przyklaśnie, będzie zadowolony, że takie
2: jak
0: słowa
2: Polska
0: padły.
2: Polska ma zbudować dewocjonaliową dolinę krzemową, jeżeli nie będziemy promowali takiej wartości. Od czegoś trzeba zacząć. Pierwsze wbicie łopaty, to każdy różaniec wbija tą łopatę o parę centymetrów głębiej.
3: Bardzo dobrze, szanowni państwo, kochani moi, że takie słowa padły, bo jak mawiał mój tatulcio, bez Boga nie do proga.
0: I tam na pewno bardzo pochwali Krzysztof Kononowicz, że w tym kierunku idziemy. No
2: ale wiecie, wy się śmiejecie, wy to krytykujecie, a naprawdę dla większości osób to jest absolutnie normalne, że takie słowa padają i nie ma w tym żadnych zastrzeżeń, nie? To jest zdecydowana większość. I to nie mówimy tylko w takich fanatycznych
0: Co by mogło wskazywać, że większość naszych rodaków to?
4: To osoby, które są przywiązane do systemu wartości, który niekoniecznie jest systemem wartości, który wyznajemy my.
0: Kurwa, zaczynasz naprawdę gadać jak poseł. Ja się cię zaczynam bać. Jak można tak mówić w ten sposób? To jest coś po prostu potwornego.
4: Ale to jest fajne, bo to sobie włączasz sobie taki tryb mówienia w ten sposób i to każdą informację normalną możesz przetłumaczyć na taki tryb. To się trochę jak Google Translate.
0: To słuchaj, a tak cię zapytam, na przykład, co myślisz o humorze a la Monty Python, filmy takie jak Żywot Briana, jakbyś i puszczane w polskiej telewizji. Jaki masz stosunek do puszczania takiego Żywotu Briana w polskiej telewizji publicznej?
4: Znaczy, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że tego typu twórczość jest już dosyć mocno zakorzeniona w naszej kulturze, jest jakby elementem poczucia humoru wielu osób i właściwie wielu pokoleń. Jest to coś, co potencjalnie może łączyć zarówno osoby starsze, jak i młodsze. Jest to pewnego rodzaju klasyka, jeżeli chodzi o spojrzenie na humor, więc myślę, że włączenie takiego rodzaju poczucia humoru, które oczywiście wzbudza kontrowersje i nie trafia do każdej wrażliwości, to jednak taki element inkluzywności tego poczucia humoru, włączania wielu, wielu, wielu różnych grup wiekowych ma potencjał pozytywny. Oczywiście należy zwrócić uwagę też na te elementy kontrowersyjne i zastanowić się nad tym, jak je zrównoważyć w taki sposób, żeby jednocześnie promować odpowiedni system wartości, a też jednak prawda, rozbawić w odpowiedni sposób jak najszersze grupy społeczne.
0: Jaki on jest poprawny. Politycznie, jaki on jest poprawny. Jak do perfekcji w tym dochodzić zaczyna. A co pan myśli o takich zjawiskach, jak pewne media, no, na które nie wiem, czy jest miejsce w przestrzeni publicznej, nocne radio, czy tacy ludzie powinni mieć prawo do wygłaszania swoich, no często bardzo obraźliwych, wulgarnych poglądów w przestrzeni publicznej?
4: Jest to pewna nisza społeczna, jest to pewna grupa ludzi, którzy mają specyficzne spojrzenie na świat i wydaje mi się, że zakazywanie wypowiadania się takim osobom, zakazanie wygłaszania ich opinii sprawiłoby, że te osoby byłyby bardzo głęboko nieszczęśliwe, sfrustrowane, mogłyby zacząć realizować swoją frustrację w sposób głęboko niepożądany dla społeczeństwa, więc lepiej, żeby takie miejsca były, niż żeby ich nie było. Chociaż gdyby miały stać się pewną taką normą medialną, to stanowiłoby to realny problem dla społeczeństwa.
0: Czyli dobrze, że pozostaje to pewną egzotyką, pewnym wentylem bezpieczeństwa dla grupy no, osób sfrustrowanych, pokrzywdzonych w jakiś tam sposób, żeby wyładowali swoje te frustracje.
4: Szczerze słowo, pogiętych byłoby to najbardziej trafne, powyginanych w jakiś sposób, ale to nie są osoby gorsze w żaden sposób, tak też tego nie można traktować, bo każdy człowiek ma niezbywalną godność, której nie wolno podważać.
0: Tak, właśnie nie bez powodu pytam pana o to nocne radio, bo mamy tutaj pewne nagrania sprzed lat. A nawet piosenki, różne i niewybredne żarty. I nawet, no cóż, chyba była impreza, bo też wygląda na to, że pewien nadający nie wytrzymał na antenie i żołądek, prawda? No tak, te nagrania właśnie wyciekły.
4: Spoko, jestem już przyzwyczajony do myśli o tym, że z wieloma nagraniami w przyszłości będę musiał się mierzyć, więc jeżeli te wyciekły, to trudno.
0: Wyciekły to dobre słowo w tym przypadku.
4: Tak. Ja bardzo dobrze pamiętam ten moment. Pamiętam, że byłem pewien, że nie będzie słychać. Było słychać.
0: Co wyciekło, to wyciekło. Wiesz co, ja myślę, że w tym momencie na pewno dobrze by było, gdybyś taki ludzki się okazał i uderzył się w pierś, by wybaczył i prosił o wybaczenie i tak dalej, powołał się na Jana Pawła II.
5: To jest po prostu no coś... coś takiego, czego nie rozumiem. Ciężko
4: powołać na Jana Pawła II, bo on też trochę niestosowne zdjęcie z Janem Pawłem II. Czy będzie Lucifer Ipsum 2 i 0 10? To mógłby być mało autentyczne w tym wtedy.
0: No, nie wiem, to powołać się na Donalda Tuska, który palił kiedyś marihuanę, jak był kominiarzem jeszcze. I każdy kiedyś, albo na ojca Rydzyka, no, każdy ma pokusy, na wszystkich, żeby wszystkich zadowolić, powołać się na ojca Rydzyka, który, jak to mówił, wielki człowiek, założyciel Radia Maryja, a któż nie ma pokus? Z drugiej strony mamy Jana Pawła II, który mówił, nie lękajcie się, a może właśnie chodziło też także o to, żeby nie lękać się być sobą czasem, dać się zwariować czasem, a jednocześnie chciałbym się powołać na Donalda Tuska, który, no wiemy, że jak był młody, jeszcze szalony, tak jak ja kiedyś byłem młody i szalony, jak każdy z nas.
4: Ale ja rozwiązałem ten problem w taki sposób, jak Kościół katolicki rozwiązuje tego typu problemy.
0: Jak?
4: Przeprowadziłem się do innego mieszkania. To
0: zmiana parafii, czyli... No a tutaj bully szaleje.
4: Ale poważnie. Gdybym się tłumaczył w sumie w mediach, to no tak naprawdę gdyby agresywnie, wizerunkowo chcieć wyjść z takiej sytuacji, żeby nie przepraszać, to najlepiej byłoby to odpowiedzieć tak jak ja w tym momencie i przekierować od razu uwagę na drugą stronę, czyli zacząć mówić o problemach Kościoła katolickiego i tak dalej. Nie, oczywiście nie trafiłbym do 100% Polaków, a raczej do 15-20%, ale dla nich by mi się to spodobało bardzo.
0: KG Bierut pisze tutaj o powyginanym kościele katolickim. Zadzwonił powyginany skała, a mówi do was powyginany prowadzący, który już całkiem się zgiął, jak dostał donata od Bulego znowu zacnego, ale ciekawe pytanie Buli zadaje też. Dzięki Buli. Wielkie, milionkrotne. Pięćdziesięciokrotne dzięki. No i on, wiesz o co on pyta, ten Buli? Pyta, czy będzie Lucifer Ipsum 2.0. No, słuchajcie, ja nawet bym chętnie zasponsorował, ale obawiam się, że pieniądze, które mogę zaoferować, to skałę nie będą interesowały. On ma ważniejsze teraz sprawy, zawodowo się realizuje. Jak on by miał jakieś pierdoły, to... ale może mi się go uda namówić, żeby dla przyjemności nagrał kiedyś coś ze mną.
4: A dla przyjemności to chętnie. Ale we wrześniu. Bo nie będzie mnie w Polsce w lipcu ani sierpniu.
0: We wrześniu mówisz. Słuchajcie, to spróbuję przekupstwa. Czekoladę dam i 50 zł.
4: No, słuchaj, to jest świetny argument.
0: Może zejdzie na sierpień, słuchajcie, po tej mojej deklaracji.
4: Nie, radę, no bo nie będzie, nie będę miał sprzętu do nagrywania.
0: Dwie czekolady i 75 zł.
4: Słuchaj, jak mi na Materę wyślesz mikrofon, to spoko.
0: Mikrofon. Może być taki za 15 zł marki Manta, który wezmę ze śmietnika u Etama, spod szafy.
4: Ale to znając Etama, to on mimo tego, że byłby mikrofonem za 15 zł, to miałby różnych drutów i innych kabli, które wymagałyby podłączenia na tyle dużo, że 2 miesiące mogłyby mi nie wystarczyć na skonstruowanie tej misternej kompozycji elektroniczno-drucianej.
0: A propos właśnie drutów, tak często się śmiejecie właśnie, o, ta technologia kesze, o, z miedzianego druta mają jakieś cuda wychodzić, o, a ja się was pytam, z czego jest zrobione najprostsze radyjko, takie, które co bardziej tutaj dziarski nastolatek próbował skonstruować w domu sam, to jest miedziany drut i agrafka i coś, a jakie cuda, można Krawca słuchać dzięki temu, by było, gdybym nadawał w FM.
4: Właśnie chciałem zapytać, czy nocne radio już tutaj zaczęło nadawać w FM-ie, bo ja pamiętam, że Radio na Fali miało nadawać w FM-ie praktycznie już jutro.
0: Wiesz co, przy takich sponsorach wspaniałych, to bym się nie zdziwił, jak do tego dojdzie, że zaraz będziemy w FM.
2: Znaczy, to świetnie, ale tam wiesz, że tam trzeba poprawniejszym być w FM, bo tam masz licencję, państwo na głowie i wszystkie takie straszne rzeczy.
0: No, no właśnie, tego się boję. Jak mówię, jak słyszę państwo, to uciekam z piskiem, wrzaskiem. Nieważne, czy to Donald Tusk, to jest to państwo, czy Jarosław Kaczyński, czy pan Pawlak, czy Komorowski, czy Kwaśniewski, to uciekam. Nie wiem, to chyba dobry odruch, taki bardzo naturalny.
2: Wydaje mi się być naturalny w obliczu tego, jak nasze państwo zawodzi. To ma długą tradycję. Właściwie nigdy nie powstało w takiej formie, w jakiej powinno powstać. No, można mieć wiele zastrzeżeń do państwa polskiego. Absolutnie. Nie powinno to nikogo dziwić.
0: No, może to ty będziesz tym, który coś zmieni kiedyś na lepsze. I będę się nawet chwalił. Słuchajcie, ja tego posła znam. Głosowałem na niego. Ja go wszystkiego, ja go wszystkiego nauczyłem. Ja go mówić nauczyłem. W radiu. On ani B, ani M, ani kukuryku. Ja go uczyć nauczyłem. Jakby tak będę mówił.
2: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem, że tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na politykę, to mam chyba takiego jednego idola, powiedzmy, politycznego, czyli Bartłomieja Sienkiewicza.
0: Myślałem, że no rybkę, Bartłomieja. No okej, mów.
2: Zgadzam się z jego diagnozą, kiedy powiedział, że o tym państwie teoretycznym i o tym chuj dupa i kamieni kupa. To była celna diagnoza państwa polskiego. I to jest, Platforma sprawiła, że to było troszeczkę mniej gówniane państwo, ale nadal było gówniane, a PiS sprawił, że jest nieporównywalnie bardziej gówniane. I tyle, ale państwo polskie, jeżeli chodzi o taką strukturę organizacyjną, tak, nie mówię o państwie polskim w sensie państwa polskiego jako jakiejś krainy, wartości jakieś tak dalej, bo ja w sumie lubię Polskę jako taką, ale jeżeli chodzi o państwo polskie, no to mamy wielką tradycję tego, że jest ono do dupy, no, pod wieloma względami.
0: Mamy tradycję. Jebać policję. Nie, to teraz mi...
2: A ja bardzo lubię taką antykonserwatywną przeróbkę tej piosenki. W sensie, że mamy policję, się. Mamy policję jebać tradycję. W sensie, że policja nas ochroni przed tradycjonalistami. Na przykład na Marszu Niepodległości. Mamy policję jebać tradycję w tym sensie, że policja tam spałuje tych nacjonalistów, nie? Na przykład.
0: A powiedz, Skała, bo dzisiaj w sumie była wcześniej audycja o Stanisławie Barei. Masz jakieś zdanie tutaj? Czy jest to w ogóle twórca, który jakoś cię porusza? Masz jakiś tam szacunek? Czy raczej jest ci to obojętne? Jakoś cię ominęło? Masz do powiedzenia? No.
2: Wiesz co, Bareja... Nie wiem, czy widziałem nawet jeden film jego, w gruncie rzeczy.
0: Weź mnie nie załamuj, serio?
2: Jakieś fragmenty chyba, ale nigdy mnie to nie tu nie ruszało. Totalnie nie. Ach, chyba bym musiał nadrobić, żeby wyrobić sobie stanie jakieś.
0: Żeby sobie nie robić siary może, wiesz, w ten sposób. Bo to jednak trochę taki kultowy twórca i uważany przez wielu za najwybitniejszego. Przepraszam bardzo, donacik.
6: Ale dziękuję za pieniążki.
0: Donate Tusk. Donate Tusk.
7: Ale on pierdoli.
0: Słuchaj, Donate Tusk napisał, to się, wiesz co, tak... Wydaje mi się, że to mogło ciebie się tyczyć. Cytuję, ale on pierdoli. Tak? Donate Tusk, to nie wiem. To... A może do mnie, może do mnie.
2: Nie, myślę, że raczej do mnie, wiesz. Myślę, że tak przywiązałem się do myśli w nocnym radiu, że to raczej do mnie kierowane są takie uwagi. Chociaż do ciebie też są, bywają, prawda? Czasami.
0: No ja zawsze dowcipnie opowiadam, że jakbym pierdolił, to bym dupą ruszał. Ale no tak faktycznie ten Tusk tutaj, ten Donate Tusk, to tak brzmi, jakby do ciebie chcieli tutaj ciebie uszczypnąć.
2: Ale widzisz, Krawcze, ja tak z tą dupą bym nie mógł powiedzieć, bo akurat zmieniałem pozycję, leżę sobie na łóżku i trochę ruszyłem się z prawa na lewo, więc siłą rzeczy tą dupą właśnie ruszyłem i to w momencie akurat tego Donate'a, więc może tak się pomyliło, koledze.
4: przez to, że poruszyłem sobie właśnie zadkiem wspomnianym.
0: Może to jakaś ukryta aluzja taka, że donate Tusk, czyli że dostałeś donata od Tuska i dlatego go lubisz, bo ja sobie, tak mi ciężko sobie wyobrazić. Tak,
4: a może żeby... właśnie ten donate, żeby było więcej tego Tuska, żeby więcej, żebyśmy o Donaldzie Tusku rozmawiali. Możemy porozmawiać więcej o Donaldzie Tusku, nie mam z tym problemu. Jeżeli są donaty tutaj na rzecz taki proszący o to, to spoko.
0: No, to ja go na pewno uważam za, zresztą jak 99,9% polityków, za zakłamanego dupka. A to z prostego powodu, że sam palił zioło, a potem przestrzegał, że i mówi, deklarował, że za jego kadencji nigdy nie dojdzie do legalizacji, żeby od tego nie oczekiwać od niego. Czyli co, sami się bawita, a innym nie dajeta. To najgorszy typ człowieka, który sam się bawi, a innym nie daje.
4: Ale co by nie mówić, to jednak to prawo zostało zliberalizowane za rządów Platformy.
0: Chyba za PiSu jedyne zmiany na lepsze tu zaszły, wprowadzono medyczną marihuanę za tego nie, zapyziałego no, katolskiego PiSu.
4: Co ale za, co jak za chodzi Tuska? O posiadanie i to, jak prokuratura reaguje, to zostało zmienione za Platformy jeszcze.
0: To nie słyszałem. Ja dostałem 2 lata w zawiasach, więcej niż pedofil.
4: Nie, no wiesz, jasne. No,
0: to co było wcześniej, 10 lat? Na 10 lat skazywali bez zawiasów przed ale Tuskiem nie, wspaniałym?
4: Ale nie, że generalnie wcześniej, jak miałeś grama, to za każdym razem prokurator wszczynał śledztwa, teraz jest taka możliwość i to akurat Platforma wprowadziła, że jak masz tam, nie wiem, grama czy 3, to prokuratora może po prostu umorzyć sprawę na starcie. Ma taką możliwość i to jest decyzja prokuratora, to zrobi.
0: No, mogą, tylko coś nie korzystają, to takie jakieś mgliste.
4: No, bo to jest, trudno. Wiesz, to jest też patrzone niestety w sposób klasowy. Jak jesteś studentem medycyny, to ci potencjalnie przyszłym lekarzem, to ci umorzą sprawę, a jak jesteś skromnym grafikiem
0: łapserdakiem, to dowalą.
4: Nie, no, ja byłem oburzony i do dziś jestem oburzony, jeżeli chodzi o kwestię marihuany i polityki, którą prowadził rząd Platformy Obywatelskiej. I wiesz, no, mam taki pogląd od ponad 10 lat i nie zmienię go tylko dlatego, że obecnie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej. No, to jest demokratyczna partia. Mogę mieć takie zdanie, jakie chcę w niej. To nie jest tak, że wiesz, jakbym był posłem, to wypadałoby mi jednak trochę załagodzić swoje zdanie, ale jestem po prostu członkiem i wszystko to jest demokratyczna partia. Tak.
0: Skała się przyznał. Deklaracja. Jestem członkiem.
4: Tak, no to... jestem członkiem. To prawda.
0: Członkiem z ramienia. No, no dobra.
4: Jestem członkiem z ramienia? Nie, członkiem z ramienia nie jestem. Jestem członkiem, ale można też nazywać to bardziej dosadnie. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to proszę bardzo.
0: Dla mnie Donald jest członkiem. Bo takie zmiany, kiedy Grzesiu, nasz kochany, dostaje, on chyba 7 lat dostał w zawiasach, tam zamiał coś tam za paznokciem, mu znaleziono. No to takie zmiany. Wiesz co, takie zmiany, które w praktyce nic nie dają, to dla mnie są zerowe zmiany, więc nie doceniam.
4: No, za mało zdecydowanie.
0: I nawet szkoda o tym gadać. Tutaj wielka przewaga PiSu nad Platformą,
4: tak,
0: i Tuskiem.
4: To prawda. To prawda.
0: Cywilizacja w końcu
4: tutaj
0: jakaś
4: PiS
0: wkracza.
4: Dużo mądrzej się zachował od Platformy w tej kwestii. To się zgadza.
0: Brawo, brawo.
4: Ja bym w ogóle bardzo mocno zliberalizował to prawo. Zdepenalizował marihuanę na pewno. Z legalizacją jest problem, bo tam jest kwestia umów międzynarodowych, z tego co pamiętam. Ale depenalizacja jak najbardziej, czemu nie.
0: Tutaj Kagibieru deklaruje swoją sympatię dla Marka i brak sympatii dla ciebie, że bardzo szanuję Marka, a ciebie niekoniecznie. No, bywają też takie głosy. Ja jestem pewien, że niektórzy są tutaj, co lubią Skałę. Przyznajcie się, kto lubi Skałę, to jedyneczka na czacie, a jak go ktoś nie
4: ale
0: lubi,
4: ja
0: to zero.
4: Lepiej odnajduję w sytuacji, kiedy mam odbiorców przeciwko sobie, mówiąc szczerze. Dużo bardziej mnie to bawi i dużo przyjemniej mi się wtedy rozmawia. Jak mam ich za sobą, to jest trochę nuda.
0: Ale widzisz, z kolei jeden z tutaj z najwspanialszych od jakiegoś czasu moich sponsorów, Bully, by się domagał Lucifer Ipsum 2.0, czyli mu się spodobało bardzo, czyli fajna audycja, no to wiesz.
4: No to żeby jak dobry donator i ten, to dla czystego sportu tam też jakieś donaty można uruchomić i możemy tak sobie pożebrać trochę od ludzi razem, czemu nie?
0: W ogóle tak przestaniemy cokolwiek tam gadać, tylko będziemy cały czas, no dzwońcie, wpłacajcie, wpłacajcie, dzwońcie, co łaska, słuchajcie, pamiętajcie, można wpłacać donejciki, jest link tutaj i tak cała audycja przejdzie, będzie Lucifer Ipsum 2.0. I na końcu powiemy, i tak w praktyce się zachowuje Kościół katolicki właśnie. Nic ciekawego nie mówią, zero wartości dodanej, tylko proszenie o kasę. To właśnie chcieliśmy wam pokazać na tym przykładzie.
4: Nie, ale właściwie w tym trochę mnie zainspirowałeś. W sensie można by w pewnym sensie oddać ten obrządek katolicki, lekko go sparodiować, jak on wygląda, bo on momentami jest kuriozalny. Jak byłem na pogrzebie katolickim niedawno, to byłem tym porażony, bo pogrzeb polega mniej więcej na tym, że w obrządku katolickim polega na tym, że tam jest, no tam dzień dobry kochani, mamy pogrzeb, więc w związku z tym umarł, bo wam tam ktoś tam umarł, w sumie mnie to nie obchodzi, no tam miał na imię tak i tak, no dobra, to mniejsza z tym, ale Jezus Chrystus, tak, nawróćcie się na Jezusa, Jezus Chrystus, Jezus, Jezus, Jezus, Jezus, Chrystus, zbawienie, Jezus jest prawdą, Jezus, Jezus, Jezus, a tak, mamy pogrzeb, no dobra, no to tam, no, to trumna jest tam, widzicie za mną, szkoda, że ta osoba umarła, ale wracając do tematu, Jezus, Jezus, Jezus, nawróćcie się, Jezus jest prawdą, zbawienie przez Jezusa, aha, no to już możecie wyjść, to tam se tam trumnę odłóżcie do dziury i pamiętajcie, żeby się nawrócić na Jezusa, a przy okazji tutaj jeszcze rzućcie tipa na tego, na tacę. Tak to mnie wyglądają trochę pogrzeby w obrządku katolickim, mówiąc, że byłem bardzo zniesmaczony tym, jak to wygląda, bardzo mi się to nie podoba, bo jeżeli żegnamy kogoś, to mam wrażenie, że powinno się poświęcić obrządek tej osobie, a nie gadaniu o przesłaniu religii. Nie podoba mi się bardzo, bardzo ten pogrzebowy obrząd katolicki. Zniesmacza mnie.
0: Mnie tak samo. Też to jest wręcz obrzydlistwo jakieś i też miałem podobne odczucia, jak byłem na pogrzebach jakiś czas temu, bliskich. To takie jakieś w ogóle zero, nie wiem, świetną alternatywą jest pogrzeb świecki, gdzie ktoś też, komu zapłacono, wygłasza jakąś mowę o osobie zmarłej, jakoś ją opisuje fajnie.
8: Miechu bardzo.
0: Coś o niej wspomina.
4: Ja takiego krawca
7: 20 złotych. Uwaga, pan Donald Tusk, mąż stanu Kmicic Polski, wybawca tata mama tutaj, Jabłonowskiego, Olszańskiego, Osadowskiego, Sisior, no. Sisior, super partia Q.
0: Mat szaleje tutaj, jakieś głupotki pisze. Uwaga, pan Donald Tusk, łamane przez mąż stanu, łamane przez Kmicic Polski, łamane przez wybawca, łamane przez tata mama Jabłonowskiego, Olszańskiego, Osadowskiego, łamane Sisior, Sisior, super partia Q. No, panie Macie, aż nie wiem, co powiedzieć na taki komentarz. No,
4: to była poezja pisana...
0: To jest jakaś współczesna pisana poezja. Tak jak jest sztuka nowoczesna, to jest taka współczesna poezja pisana.
4: Tak. A prawie cel wracając, może byś świadczył takie usługi pogrzebowe? Byś przemawiał ludziom na pogrzebę? Umiesz gadać fajnie, jesteś ponury w gruncie rzeczy, ale też zabawny.
0: Ponury i zabawny, to ciekawe.
4: No więc byś tam przemawiał jakieś śmieszne rzeczy i mógłbyś tam parodiować tą osobę, która umarła w jakiś sposób na przykład, czy coś, wszyscy by się pośmiali, lepsze humory by mieli i potem mieli by spędzać czas. Jakoś tak żywiej by było na tym pogrzebie dzięki temu.
0: Drodzy zebrani, spotkaliśmy się, aby pożegnać Pawła Skalę, człowieka, któremu chciałbym zadedykować krótką, acz myślę, dobrze opisującą go piosenkę. Uwaga, zaczynam. Umarł skała, umarł Jerzy na desce, jakby mu zatańczyć po jakby mu zaśpiewać, potańczyłby jeszcze. Dziękuję, skończyłem. Należy się 200 zł. Ha, ha, ha.
4: A czemu 200 zł? To jest strasznie mała rynkowa cena. Stary, to jest pogrzeb. To jest 1000 zł.
0: 1000 muszę być konkurencyjny dla panów w sukienkach.
4: No to właśnie tak byłoby pewnie taniej.
0: Ja bym powiedział krótko. Był jaki był, ale był. Już go nie ma. Ale może gdzieś jest.
4: Albo nie. Może gdzieś jest, może nie ma. Pewnie nie ma, ale może jest.
0: Ale zawsze będzie tam gdzieś w naszych głowach, nie wiem. I w sumie...
4: Będzie zawsze w naszej pamięci, dopóki o nim nie zapomnimy, czyli pewnie w większości zaczniemy o nim zapominać w przeciągu najbliższych 2-3 lat, a za 10-15 lat będziemy wspominali o nim w sumie rzadko, więc w sumie no, umarł, no to już się zaczynamy z tym godzić i o nim zapominać, a życie będzie wracało do normy i przecież z nami wszystkimi będzie tak samo, więc w sumie co za różnica. No, to dzięki.
0: A jak komuś go jakoś strasznie brakuje, nie wiem, nie może się pogodzić, że tam, że umarł, że to, że tamto, to nie wiem, spróbujcie go wskrzesić jakimś tam dyparchatorem czy magrawem, może się uda. To różnie to może być. No. Nie, to słabo trochę to wszystko brzmi. To jakoś, wiesz, to trzeba jednak się przyłożyć, okazać jakiś szacunek. Może księża właśnie dobrze to robią, nawet takim językiem, mówią, wiesz, tak w specyficzny sposób, tak każdy ksiądz chce mówić jak Jan Paweł II, tak się stara, tak naśladować tego Jana Pawła II, bo oni to biorą dosłownie bardzo, tak wiesz, gdzieś tam usłyszeli, że naśladować Jana Pawła II, to oni tak myślą, że to naśladowanie właśnie polega na tym, że mówisz tak jak Jan Paweł II. Oni tak myślą chyba.
4: Wiesz, ale oni są szkoleni, nie? Z takiego specyficznego sposobu mówienia. To nie jest żadna tajemnica. No, ale wracając, ja bym strasznie chciał, że ten właśnie na przykład, przykładowo to nie musisz być ty, ale na przykład ty na moim pogrzebie przemawiał, bo to byłoby zabawne, coś by się działo, a nie taka stypa, no.
0: Tak, nie może być zabawnym, jest zabiją tam na tym pogrzebie, na pogrzebie i będą dwa pogrzeby.
4: No wiem, ale nie, no, strasznie chciałbym mieć pogrzeb na śmieszno, bo to by było spójne ze mną, żeby się zbuntować przeciwko śmierci ten ostatni raz i się pośmiać. To by było fajne, nie? Taki akt niezgody na własną śmierć, to, że zaplanowałaś swój pogrzeb na śmieszno i wszyscy są wkurwieni na ciebie jeszcze raz po śmierci, bo ich strolowałeś, jak już umarłeś. Bo oni by chcieli być smutni, a ty się każesz im śmiać. Mówią, ja pierdolę, skała, znowu trolujesz, przestań. A ty mówisz, dobra, przestałem, bo nie żyję. Nara.
0: Zgodnie z ostatnią wolą zmarłego otworzę teraz list i przeczytam to, co napisał i co kierował do zebranych na pogrzebie. A tam właśnie jakieś takie, no wy patafiany, przyszliście tutaj, wyjście tego kotleta żreć, bo na tą stypę, a nie siedzicie tu smutasy, te smutne gęby polskie. Taki, napisać taki list i zażyczyć sobie, żeby to odczytali. Właśnie, ja tak zrobię. Jeszcze, żeby wkurwić, zamówię sobie jakąś trumnę z klocków Lego. Gdzieś tam taki, wiesz, no też tak chciałbym.
4: Tak, było fajne.
0: Się rozpadnie, trupek wypadnie, będzie dużo śmiechu.
4: Nie, ale ci powiem, że mnie tak wychował mój ojciec, wiesz, żeby mieć takie podejście do takich rzeczy, bo w mojej rodzinie jest taka tradycja od strony mojego taty, że zapomina się o swoich urodzinach, datach urodzin. Czyli na przykład że się spóźni ze złożeniem życzeń, albo się jej nie złoży, albo dwa tygodnie po urodzinach się powie, ej, kurwa, miałem ci złożyć życzenia, sorry, zapomniałem.
2: a jednocześnie pamięta się o sobie, na przykład kupi się sobie prezent czy coś takiego, ale same życzenia jakoś tak często gdzieś przepadają, nie? W tym wszystkim. I to jest strasznie fajne, bo nie ma przejmowania się o to, tylko jest naprawdę wzajemna miłość i szacunek w ramach rodziny, ale nie ma przejmowania się jakimiś pierdołami. I to jest zajebiste, strasznie to lubię, bo wiem, jak generalnie ludzie się często to kłócą i spinają, że ktoś zapomniał, się spóźnił za późno, coś tam. Przecież to nie o to chodzi, nie?
0: No właśnie, to bardzo niektórzy dużą wagę przywiązują. Tak przez cały rok się nie odezwą ani słowem, a przychodzą te, zapomniał o moich imieninach, nie zadzwonił. Kurwa, jest takie jakieś...
2: No i wiesz, i to jest takie, bo my się musimy wzajemnie kochać, my jesteśmy rodziną, więc musisz mi, kurwa, złożyć życzenia, żeby pokazać, jak mnie, kurwa, bardzo kochasz, ty jebany chuju. A to chyba nie o to chodzi w wzajemnych, bliskich relacjach, nie? Niż na terroryzowaniu się o w sumie rzeczy drugorzędne.
0: Jeszcze, żeby było śmieszniej, to chyba nigdy w życiu nie spotkałem kogoś, kto tak potrafił szczere, fajne, jakieś oryginalne życzenia złożyć. Tylko zawsze zdrówka, bo zdrówko najważniejsze. I żebyś sobie znalazł dziewczynę. Zawsze to samo.
2: Tak, a, i co, znalazłeś sobie?
0: Aż się kiedyś tak wkurwiłem, jakieś cioci czy babci powiedziałem, ale ja jestem gejem, ale się wystraszyła, tak wiesz, i to tak autentycznie, i weź przestań, co? No to wiesz, takieś w ogóle, no, mówię, nie, spokojnie, nie. To...
2: Straszne, najgorsze, co się może wydarzyć, że ktoś jest gejem, nie ma gorszej rzeczy możliwej. Nie, no, cioci, nie martw się, ja tylko zabijam dwie osoby, ale tak jestem hetero. A, nie, to uff, dobrze, to gdzie ukryjemy ciało?
0: Albo zorganizować taki pogrzeb i fejkowy. Wyskoczyć z trumny i tam do babci, do cioci.
2: Nie, wiesz co, jeszcze miałem taką myśl, żeby być takim atencyjnym już po śmierci. I żeby moje ciało umieszczono w awionetce i zrzucono je nad miastem bez spadochronu.
0: Żeby co, żeby tak spadł trupek i się rozwalił gdzieś?
2: Wiesz, na jakimś takim deptaku miejskim był. Taki trup, tak w drobny bag, wiesz.
0: Wbity taki głową w ziemię.
2: I komuś tam kawałek twojego palca wlatuje do zupy, czy coś takiego, nie?
0: No, ładnie, ładnie. Ale właśnie to niestety w Polsce nie wolno. Jest zakaz, to się kwalifikuje jako profanacja zwłok. W ogóle w Polsce wygląda tak, na to, że możesz sobie dokonać kremacji, ale ostatecznie i tak musisz pochować te prochy do trumny. Tak. Czyli jest takie, wiesz, masz, rób se co chcesz, ale ma być po katolicku do trumienki. Ostatecznie.
2: Tak.
0: Dobrze, że w ogóle, że pozwalają na pogrzeb świecki, to ja jestem w szoku, że można bez księdza, ale to uszczupla kasę Watykanu przecież. Jak to jest możliwe? Tak się,
2: to nie powinno być legalne.
0: Chyba za Tuska takie rzeczy zrobiono dopiero. Wcześniej nie można było bez księdza, dopiero za Tuska to wprowadzono i to była bardzo batalia o to bardzo wielka i jednym głosem przeszło. Bo ludzie wyszli na ulicę.
2: Ale nie, bo teraz nie wiem, czy ty jeszcze mówisz poważnie, bo ja jestem w stanie uwierzyć, że tak było naprawdę.
0: Że wcześniej trzeba było z księdzem. Jak nie było księdza, to można było donieść do prokuratury i się wypytywali potem, ale to w takim razie kto prowadził ten pogrzeb? Proszę pana, proszę odpowiadać na pytania.
2: A za proste rozwiązania, za pogrzeb bez księdza, to kara śmierci po prostu.
0: No może nie kara śmierci, ale ostatecznie można to podciągnąć pod profanację zwłok.
2: Ale nie, właśnie kara śmierci. Kara śmierci, bo wtedy te osoby odbędą karę poprzez to, że będą pochowane poprawnie z księdzem. Wszystko się zgadzało.
0: No, właśnie.
2: Jakby... zjebałeś jeden pogrzeb, to teraz musisz naprawić drugi.
0: Ale ty to faktycznie takie nachalne jest, bo na przykład miałeś jakiś wypadek, wylądowałeś w szpitalu, leżysz taki w gipsie, nie możesz się odzywać i mówić nic, a tam się zawsze przechadza ksiądz po tych szpitalach i pięciu kapelanów. No. I ty tak, wiesz, chcesz zaprotestować. A ksiądz, o, dobrze, pobłogosławimy. I tam, ale ma nie hit, ho, ho, ho, ho. A ty, on tam, in nomine patrii et fini, i Jezu domine.
4: No i wiesz, ten ksiądz jeszcze taki tutaj gorliwy, jeszcze taki krzyczy, jak słyszy o Jezusie.
0: Jeszcze pokropimy. 200 złotych.
4: Kropielnicą. Tak, ja myślę, że to Lucifer Ipsum to nie jest aż taki zły pomysł.
0: Jeszcze mało, że pokropimy, to jeszcze możemy dotykiem uzdrawiającym. Tu zobaczymy, co tu schowane pod spodenkami. Bioenergoterapeuta jestem też. Był taki przypadek, wiesz, że jakiś ksiądz się tłumaczył, że dotykał te dzieci, bo jest bioenergoterapeutą i on je leczył dotykiem, wiesz? Innego uniewinnili, bo powiedział, że się zakochał autentycznie i sędzina się wzruszyła bardzo, że on się autentycznie w tej 14-latce zakochał. To była wielka miłość, piękna, tak naprawdę.
4: Piękna historia.
0: Piękne, no, same takie historie u nas.
4: A to przecież wszyscy pedofile się zakochują.
0: Stary, to jest wielka miłość, że z taką dziewczyną możesz sobie o Pokemonach porozmawiać, to może być naprawdę wspaniała relacja.
4: I kim jesteśmy w obliczu Boga, żeby to podważać?
0: Jacek też chce pogrzeb na wesoło. No to coraz się okaże, że wszyscy tu nocniki chcą na wesoło, oprócz furiata, który chce na smutno.
4: No ale furiat rządzi się własnymi prawami, słuchaj, to nie możesz tego podważać.
0: Mi proszę w trumnie podpiąć donaty jeszcze, żeby było tam czasami kaczink. Dobrze, że nie żyjesz, ty głupi chuju. No.
4: Ja wiem jedną rzecz, nawet jak kiedyś umrzesz, Krawcze, to ludzie będą przychodzili na twój grób i żądali od ciebie, żebyś chwilę Wałęsa albo Cajrowskiego poudawał.
0: Będą mnie tak wkurwiać, że wyjdę z grobu jak Jason z piątku 13, zacznę zabijać tych słuchaczy. I zaczną słuchacze Nocnego Radia, który już tam kto inny będzie nadawał, zaczną nagle znikać.
4: Tak. Ale kto mógłby za ciebie być takim postkrawcem być. To jest niemożliwe.
0: Znajdą się naśladowcy. Ja ogłaszam już teraz, że pojawi się pewnego dnia mesjasz radiowy, któremu będzie na imię Emanuel. I nie krzyczcie na niego, że jest gejem, tylko dlatego, że nazywa się Emanuel, bo to będzie mój następca.
4: On będzie miał się nazywał po prostu Krawiec 2. Po tym go poznacie.
0: Wiesz co, kiedyś był taki pomysł, że można dzisiaj stworzyć syntezator mowy i pewną taką podłączyć to pod sztuczną inteligencję. Po prostu robi się próbki głosów. Jest tyle tych audycji, że można taki generator zrobić. Te audycje są tak głupkowate i tak o niczym, że sztuczna inteligencja dałaby radę. Wiesz, jakieś takie wygenerowane na początku głupie przywitanie. Siema, siema, witam was serdecznie, mordy. Dziś porozmawiamy o różnych rzeczach, na przykład o czymkolwiek. Dzwońcie. I tak, wiesz, to jakiś taki generator. Ludzie będą się cieszyć, że dalej gada Krawiec.
4: Ja myślę, że wielu by się nie zorientowało.
0: No, już potrzeba się tu zatroszczyć. Nie będziemy niepokoić słuchaczy.
4: Pod uwagę, że wielu słuchaczy słuchając Nocnego Radia jest w stanie wskazującym na spożycie, co najmniej, to mogli się w ogóle nie zorientować. Jeszcze by tam do ciebie dzwonili i próbowali, dawali, że rozmawiają z tobą.
0: Tryb taki właśnie, że gadam jak pijak, też można zasymulować. Po prostu trochę wolniej trzeba mówić i trochę mniej dykcja, staranie. Już pijak gada. No i suwaczkiem tam trochę. Bardzo pijany, napierdolony, uwalony w trzy dupy. To można przełączyć potem pod koniec audycji. No. Jakieś tam zwyczajowe.
2: Polska linia krzemowa zamiast dewocjonaliów to powinna krawców produkować.
0: No, już ja wiem.
2: No, takie...
0: Czy to by się przyjęło?
2: No, wiesz, taka armia robotów, krawców, którą zrzucalibyśmy na obszar przeciwnika i degenerowali społeczeństwo z jej pomocą. Tam wszystkich byś namawiał do palenia marihuany i śmiania się ze wszystkiego i tak dalej.
0: Zaczęliby gadać na władzę, tam obrażać dyktatora, pić, chlać, no, tak po prostu wszędzie ich tam powtryniać.
2: Witaliby gości baseballem.
0: I władza by nie nadążała z zabijaniem tych krawców, robokrawców.
2: I zakładałyby jakieś tam radio o teoriach spiskowych.
0: W sumie nie głupie. Nie głupie.
2: Tak. Jakbym chciał zniszczyć przeciwnika, państwo, to zrzuciłbym na niego 10 tysięcy takich robokrawców.
0: Jest opinia. No.
2: Po dwóch miesiącach społeczeństwo by upadło.
0: Jest opinia, że bardziej brzmie po pijaku naturalnie niż... To też ciekawe zjawisko. No dobra, to jak tam uważa to? No.
2: Przecież ty nie pijesz alkoholu.
0: No.
2: Czy pijesz jednak alkohol?
0: To jest ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Znaczy...
2: Ciężko, że stanowiska są bardzo złożone, tak?
0: Ciężko odpowiedzieć tak lub nie po prostu. Trzeba by to tutaj jakieś wyjaśnienia złożyć.
2: Rozumiem. Rozumiem. To bardzo ciekawe. W sensie, że składanie wyjaśnień. A to, wiesz, jakby nikt nas nie słucha i tak, więc możesz powiedzieć.
0: Odpowiem jak rasowy poseł. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam i mam immunitet.
2: A to źle, to byś powinien powiedzieć, że proszę pana, a pan może się wytłumaczy ze swojego pijaństwa, czy coś takiego. To tak się robi, wiesz. Przerzucanie uwagi na drugą stronę, to jest najważniejsze.
0: O właśnie, a właśnie. Jak posłanka PiS. Tak.
2: Tak. A za Platformy Obywatelskiej to ile ludzie pili i to jest prawdziwy problem.
0: To trzeba zagdakać, jak posłanka PiS. A pan może wyjawić, co pan pije, ile pan pije, proszę pana, za Platformy to się piło, a się piło, teraz o tym się już nie mówi. Tak. I ty nie możesz już do głosu dojść w ogóle.
2: Tak.
0: Dlatego takie kury tam biorą, takie właśnie kwoki do zagdakiwania.
2: Ale to jest jedna z technik PR-owych, to nie jest przypadek, że oni tak mówią. Było takie słynne właśnie u Moniki Olejnik wystąpienie Beaty Kempy. Normalnie na studiach przerabialiśmy dziennikarstwo. Totalnie było mówione, jaką technikę w danym momencie Beata Kempa wykorzystała i co robiła, i to wszystko było świadome, nie?
0: Tu wykorzystany. Mamy przykład zagdakiwania właśnie.
2: Ale żebyś wiedział, że mniej więcej tak to brzmiało.
0: Zagdakiwanie oponenta. Proszę bardzo, pan Skała. Proszę bardzo, ja coś panu powiem, zarzucę, wyciągnę jakąś sprawę, a pan mnie zagdacze, niczym pani Kempa. Proszę bardzo. No właśnie, jak pan się ustosunkuje do ostatniej afery z udziałem partii rządzącej, no, która pokazała, no nie oszukujmy się, nieudolność obecnej ekipy całkowitą.
4: A jak pan się stosunkuje do sposobu finansowania nocnego radia? Czy mógłbym zobaczyć jakieś sprawozdanie finansowe? Czy to jest wszystko w jakiś
8: sposób? No, proszę pana, tak, finansowanie, proszę pana. A wy to finansowaliście, o, pośmiorniczki, proszę pana, to było, to były czasy wtedy, to było dobrze, tak? A teraz wy się czepiacie czegoś, co nie jest, proszę pana, zupełnie istotne na chwilę obecną.
4: No, ale pierwszy co, tak, no łatwiej byłoby skontrować w tym stylu właśnie, zacząć mówić o finansowaniu, kto finansuje. Kto finansuje nocne radio? Kto za tym stoi?
3: Oni.
4: No. Najlepiej właśnie zadawać tego typu pytania, nie? Że, na które nie ma jakichś takich jasnych odpowiedzi. Na przykład, a czy wiemy, kto finansuje nocne radio?
3: A kto pana finansuje? I... Proszę pana.
4: No. Znaczy mnie?
3: No.
4: Mnie, mój pracodawca. Oczywiście.
3: A nas... finansuje wdzięczny lud, który kocha nas finansować, proszę pana. Nie, my sami drukujemy pieniądze, proszę pana, sobie. No,
4: no to jest język komunistyczny, czyli finansują pana Rosjanie. No i wszystko po domu. Proste połączenie. Znaczy, bo w ogóle, jeżeli chodzi o takie właśnie gadanie polityczne, takie zrozbijanie tych argumentów, to musisz pamiętać o jednej rzeczy, że nie ograniczają cię fakty i rzeczywistość, tylko ogranicza cię to, co chcą usłyszeć osoby, które cię potencjalnie słuchają. W ten sposób myślą tego typu politycy, nie? To jest bardzo straszne. Ogólnie, ale tak to działa. Gdzie wygrywają debaty bardzo często politycy, którzy kompletnie nie opierają się na faktach. Na przykład tak Jerzy Zięba wygrywa wiele debat. Bo Jerzy Zięba regularnie masakruje naukowców, jeżeli chodzi o to, jak wypada na debatę. Oni go masakrują, im się wydaje, że go masakrują, bo oni podają fakty i go orają tymi faktami. Ale on odwołuje się do emocji, do godności osób, które go wspierają i on wygrywa w ten sposób. Bo tych ludzi interesuje godność i emocje, a nie jakieś tam kurwa nudne fakty.
3: O tak, to ludzi dzisiaj interesuje. Właśnie nieważne co mówi, ważne jak mówi. I pan Jurek się też pięknie uśmiecha. Zawsze jak on jest uśmiechnięty. Klawiaturka pięknie zrobiona. Może u Mata zrobił sobie właśnie piękną klawiaturkę i zawsze jest uśmiechnięty. Tak mu ktoś doradził, że zawsze trzeba się uśmiechać i on zawsze jest uśmiechnięty.
4: Tak. No, być może. Ja nie lubię się uśmiechać nadmiernie. Chociaż lubię się śmiać, ale uśmiechać niekoniecznie.
3: Musisz się chociaż nauczyć. Nie. Jak chcesz być posłem, to musisz... Chociaż oni się nie uśmiechają, te smutne, takie ziemniaczane ryje, jakoś to działa.
4: Poważne miny też często trzeba mieć, bo to się jest poważnym. Ludzie chcą poważnych ludzi, niestety.
3: Byli też tacy jacyś w ogóle wiecznie smutni. Pamiętam Olszewskiego, zawsze taki szczerze głos, taki zawsze żegnam się z wami w tym oto dniu. To w ogóle to był taki chodzące nieszczęście jakieś.
4: Tak, aczkolwiek słyszałem o jego życiorysie, jego roli takiej, którą miał za czasów PRL-u i to faktycznie był gościu, który autentycznie tam na szacunek zasługiwał, nie? Tak serio.
3: No dużo zależy od tego, jak pokażesz się jednak. Pamiętam, jak Macierewicz całkiem się fajnie prezentował, jak fajeczkę pykał sobie, patrzył w dal, jak Lenin i mówił, panie prezydencie, proszę się nie obawiać, wszystkiego dopilnujemy, jeśli chodzi o rozliczenia. A Polkowi się nogi trzęsły wtedy. I mówił, ale panie, ale trzeba uważać, żeby właśnie, co nagle to po diable, co ostrożnie, ostrożnie. Tak, panie prezydencie, będziemy ostrożni w rozliczaniu, w ujawnianiu.
4: W ogóle Macierewicz bardzo ciekawa postać. Jak to ktoś powiedział, że za wszystko, za co się zabiera Macierewicz, to zawsze spierdoli, a mimo to cały czas idzie do przodu z karierą polityczną.
0: Stąd może tytuł książki o Macierewiczu, jak do tego doszło.
4: Tak.
0: Muszę sobie poczytać. Książka o Rydzyku tego samego autora, bardzo ciekawa. Myślę, że o Macierewiczu też może dać do myślenia. Ciekawy też wiele mówiący tytuł. Jak do tego doszło? No to tak. A jest, tak. Jest tu pytanie, a co powie gość na temat doktora Hałata? Coś powiesz?
4: Doktor Hałat?
9: Miechu warte. Ha, ha, ha!
0: Przepraszam, przepraszam.
7: 20 złotych.
0: No, ja też w sumie nie kojarzę. 5.
7: Symfonie od 10. Piękne tło. Ołowiane żołnierzyki, momencik. Dziecięca musztra wyobraźni na tle wyimaginowanego pola dorastania.
4: No, Matt...
0: Tak, tak. Matt się... To jest

0: piękna poezja, chciałem powiedzieć. No, dziękuję za...
1: Ale to kwota, bo ja nie widzę.
0: Nie, no, dwie dyszki wpadły, ale tutaj Mat...
1: To za mało, za mało.
0: Ale
1: za mało.
0: W przypadku Mata, on wiesz, to byś zobaczył donaty od Mata, to byś rzucił w ogóle swoje zajęcia i się zajął gadaniem w nocnym radiu.
1: To niech mi to pokaże, słuchaj.
0: To finanse nocnego radia to są tajne i to jest wściekły atak na nocne radio, jak będziesz chciał to coś
1: nie,
0: się dowiedzieć.
1: Nie, ja mówię, że niech mi to pokaże, dając tobie dużego donata po prostu.
0: No już dawał wielokrotnie.
1: No to niech da kolejnego. Co to za
0: problem? To nie wolno być takim roszczeniowym.
1: No to ty nie jesteś.
0: Proszę tu nie robić żebrotroniksa, tylko ja mam prawo żebrać.
1: Ale ja nie robię żebrotroniksa, tylko ja tutaj jestem twoim menadżerem, który dba o twoje interesy.
0: Ha, czyli mam etama takiego mechanicznego żebraka, który za mnie żebra i mam skałę menadżera. To trochę inna profesja, tak, dobra. Niech będzie.
1: Tak, tak. Zupełnie co innego. Bo ja po prostu uważam, że Kraft zasługuje na więcej.
0: Już dostałem więcej.
1: Już... No to jak dostajesz więcej, to potrzebujesz jeszcze więcej. Proste.
0: Górnej granicy nie ma. Po prostu...
1: Nie, po prostu to jest hasło takie. Ono jest idealne, bo ono brzmi krawiec zasługuje na więcej i ono się nie kończy.
0: Czyli nawet jak tysiaka dostanę znowu od Mata czy Bulego, bo oni lubią tak czasami, to mam wtedy smutną minkę robić i o, no niby fajnie, ale
1: trochę
0: no,
1: mało.
0: To trochę jednak malizną śmierdzi. No cóż, no nie można mieć wszystkiego. Cóż, no nie kupię sobie jutro nic do jedzonka, chyba się przegłodzę trochę, ale to zdrowo. I tak smutnego takiego zgrywać, tak? To polecasz?
1: Tak, właśnie. Nie, agresywnie. Trzeba wprost mówić. Ludzie, jeżeli chcecie, żeby to radio się rozwijało, to musicie dać więcej.
0: A czyli wiesz, tak jak w wrestlingowiec bardziej. Co jest? Nie stać was na więcej! Dalej! To pierdolcie jeszcze większym donatem! Niech mi kapcie spadną! Ooh, yeah!
1: Dokładnie. No i musisz koniecznie dużo mówić o tym, że już niedługo nocne radio będzie w FM-ie.
0: Matt tutaj proponuje, żeby jakąś symfonię i tutaj pieniądze wielkie. Kurczę, nie wiem, Macie, uspokój się, bo naprawdę, wiesz, to jest trochę nieeleganckie, bo ja wiem, że już tak teraz mówię serio. Ja doceniam bardzo twoją hojność. Naprawdę, jestem super wdzięczny, ale trochę bym się głupio czuł po prostu dostając takie donaty za jakieś zapuszczenie muzyki czy coś takiego, bo wiesz, jest też piątek, ty jesteś w stanie takim rozrywkowym, jutro będziesz, wiesz, może żałował trochę, że tak lekką rączką, wiesz, no tak nie chciałbym cię wykorzystywać. Mam nadzieję, że nie odbierzesz tego jako jakąś tutaj niegrzeczność, ale wiesz, może trzeba się trochę za kieszeń chwycić i trochę pilnować.
1: Chwycić się za kieszeń i przychować Krawcowi więcej pieniędzy.
0: I zamiast tych 200, 400 zaproponować. To właśnie.
1: Ja myślę, że powinno się docenić to, jak bardzo dbasz o swoich słuchaczy w postaci większej ilości donate'ów. To właśnie tak wygląda. Bo kto się tak cię zatroszczy, jak Krawiec się ciebie zatroszczy.
0: Chcesz mnie obrazić tymi nędznymi 200 stówami?
1: 200 stówami. No to masz bogatych słuchaczy.
0: No.
1: No ale miałeś jakiś donate na 20 tysięcy złotych dotąd?
0: Nie, no na 20 nie.
1: A powinieneś mieć.
0: No to bym umarł na audycji, to by było na pogrzeb właśnie. Akurat.
1: Ale ten nagraj wcześniej, nagranie na swój pogrzeb, to ja obiecuję, że mogę pojechać i puścić je wtedy z puszki.
0: Ale wiesz co, to faktycznie, jak już będę taki stary, nadający, taki dziadzia krawiec, taki, o, panie, trzask, praszk po wszystkim, kiedyś to było, się gadało. I nagle ktoś wpadnie

0: na pomysł, jak zniszczyć mnie i wpłaci takiego donata 20 tysięcy, no to można zawału dostać wtedy i będzie
1: o Boże Święty!
0: I padnę, łupnę łbem tutaj, wiesz, i nie ma. Nie ma człowieka.
2: To jest bardzo możliwe. Miejmy nadzieję, że tak się nigdy nie stanie. Miejmy nadzieję, że już więcej nie będziesz dostawał donatów po prostu. Żebyś nie umarł. Mm-hmm.
0: Ale co to jest, co tutaj Matt by chciał usłyszeć? Bo ja to bym najchętniej Macie to bym puścił tak, wiesz, no kurczę, jak koledze z jakaś tutaj, wiesz, przyjemność sprawić, puścić muzyczkę, co mu się podoba, a tak kurczę, no Skała, ty mnie rozumiesz, co? Czy nie?
2: Tak. Rozumiem. Nie pochwalam swojego zachowania, ale rozumiem.
0: Proszę bardzo, wedle życzonka. Leci.
2: Tak. Zdecydowanie mnie nie pochwalam twojej uczciwości wobec słuchaczy. Jest to niepokojące.
0: Szostakowicz 5. Symfonię.
2: Ale to jest bardzo dobry wybór.
0: Ty się znasz na takiej muzyce?
2: Bardzo lubię taką muzykę.
0: Tak? Nie wiem, czy dobrze puściłem. Chyba tak. Od 10 minuty. No, ale bardzo cię proszę, potraktuj to, Macie, drogi szanowny, że sobie tu puszczamy po prostu muzyczkę. To nie trzeba tutaj jakoś donatować za takie rzeczy. Ale dziękuję bardzo za pamięć. Tak, no, ataki będą na radio, ale dzięki ludzie właśnie. I pamiętajcie, razem i aleluja, aleluja, jak ja to mówię właśnie, że tak zacytuję sam siebie. Ty, ale jak słyszysz, że ktoś używa takiego zwrotu, że cytuję sam siebie, jak ja to mówię, to już widać, że jakiś taki kurwa debil trochę. Jak można cytować samego siebie? To trzeba być albo niespełna rozumu, albo Wałęsą, nie?

Odchamiamy się, odchamiamy. No coś tak przestałem słyszeć skałę i on się rozłączył. Może umarł? Faktycznie miła odmiana, w sumie taka muzyka na antenie.

0: O Jezu, słuchasz sobie takiej cichutko muzyki klasycznej, a tu nagle skała.
1: No wiesz co, przestaliśmy się słyszeć po prostu chyba, wiesz?
0: I znowu brzmisz jak z wiadrem na głowie troszkę. Znowu podłączyłeś słuchaweczki? Może się polepszy za moment.
1: Ale to wiesz co, w sumie nie ma znaczenia, bo tylko chciałem powiedzieć, że idę spać, więc w sumie to...
0: Aha, dobrze, dobrze.
1: No, już późno, a jutro robię swoją imprezę urodzinową, więc wypadałoby być przytomnym.
0: W takim razie już teraz chciałbym ci życzyć, drogi Skało, wszystkiego najlepszego i zdrówka.
1: Zdrówka. Już było.
0: Co?
1: Już było, to miałem 9 czerwca.
0: No to już za późno. No to ci nie życzę zdrówka.
1: Nie, jutro to tylko imprezkę małą robię.
0: No to no. Cóż, udanej imprezki w takim razie.
1: Tak. Dziękuję bardzo. Tylko jeszcze chciałem uściślić, że jak ja mówiłem o tym, jak się zachowują politycy, że kłamią i jakie stosują metody, no to opisałem, jak się zachowują takie osoby, co wcale nie znaczy, że ja to pochwalam, wręcz przeciwnie. Bardzo tego nie lubię, ale tak jest, bo taka jest rzeczywistość. Więc ja wam tutaj nocnym radionocnikom przedstawiłem po prostu, podzieliłem się z wami wiedzą, którą posiadam i tyle. No. Bo warto wiedzieć, w jakiej rzeczywistości żyjemy, nawet jeżeli nam się nie podoba.
0: Bo warto rozmawiać, dobrze. Bo warto rozmawiać. Nie bądź taki pospieszalski.
1: Nie warto rozmawiać. Po co? Dobranoc.
0: Dobranoc. Dzięki. Hej.
1: Cześć.
0: No puściłem od 10 minuty, tak by tutaj no, przewinąłem na nawet, już teraz jest 17. Inaczej nie wiem, jak to ustawić.

Dobra, spróbujemy tu wpisać. Szostakowicz, piąta symfonia, tak? HR, coś, no to to mi znajduje. Chociaż to może jest inne nagranie teraz. Przewijam na dziesiątą.

No to tak mam podpisane to nagranie aktualne, co leci właśnie, że jest i piąta symfonia Szostakowicz i David Avkam. Ale bardzo proszę już mi naprawdę nic nie wysyłać, bo się rozbestwię całkiem. Przestanę nadawać, spocznę na laurach. Zresztą to chyba i tak nie trafiłem z nagraniem, więc się nie należy.

No, spoko muzyka nawet. Czy nigdy nie przepadałem w sumie za muzyką. Za muzyką poważną, bo tak się w sumie powinno chyba mówić. Muzyka poważna.

Można by tego użyć jako takiego tła, podkładu do jakiejś opowieści o pośle. I urodził się w zapadłej, zabitej dechami dziurze. Leń, obibok, głupi był. Aj, głupi. Do pracy się nie garnął. Nikt go nie lubił. Kradł, łajdaczył się. Bił inne dzieci. Mama wołała, napij się mleka. A on na drzewo uciekał. I zebrali się mieszkańcy wsi i mędrkowali. W posły mu iść trza, gadali. Bo głupi, chytry, bez honoru, w posły mu iść trzeba.

Że to muzyka jednak niepoważna tutaj, że to klasyczna, to niepoważna. Jak niepoważna? Ja się bardzo poważnie zacząłem czuć. Się bardzo poważnie zrobiło ogólnie. Głupi był, oj, durny. W posły mu iść trza, gadała matula. Dobra, kochanieńcy, słuchajcie, będziemy kończyć chyba, bo to już 16:15. Myślę, że słuszna godzina, aby oddać się w objęcia Morfeusza. Tak trochę gejowsko. Mam się w objęcia mam spać z tym Morfeuszem? Czy...

0: Ludylu na badylu. Dobra, dzięki wielkie, że byliś ta. O, 44 osoby. No proszę. I cóż mogę rzec? Zapraszam was do sprawdzania, co tam się dzieje w nocnym radio, bo już zgłupiałem i nasza ramówka zrobiła się nieco nieregularna. Ciężko tutaj coś jakoś tak ustalić teraz, coraz ciężej. No więc tak spontanicznie się robi teraz i po prostu sprawdzajcie, co tam się dzieje. Wielka dziękóweczka. Naprawdę jestem mega, mega happy. Dzięki milionkrotne za zacne donajciki, za telefony ciekawe, za komentarze. No, na naszym czacie zawsze coś się fajnego dzieje. To nie będzie rekordu. No nie, no to nie jest ten dzień chyba. Rekord to musi być, wiecie, specjalny jakiś dzień. I pół litra na stole, a unikam, więc trochę ciężkawo, nie? Chociaż jak mi się schlał, to już w ogóle poszedłem spać. No, mam nadzieję, że miło spędziliście wieczór. W ogóle, no, postaram się, no, nie wiem, coś w weekend jeszcze nagrać, jakoś wam ubarwić wieczorek, jak się da. Jak będzie wolna ramówka. No i tutaj można podziękować po prostu sponsorom. No. Są donaty, jest impreza, no, jak to mawiali starożytni Rosjanie.
1: Kurczę.
2: Mat, 300 zł. Kiedy proponujesz kawałek i zawodzi forum, to znaczy, że trzeba iść do jacuzzi.
0: Macie, no rozbrajasz mnie, człowieku. Rozbrajasz mnie. I zaczynam się ciebie bać. Powiem tak, że naprawdę zaczynam się ciebie bać. Ale wiecie co, jak to mawiał Clint Eastwood? Be careful what you wish for. Punk. I coś w tym jest, bo nie wiem, tyle razy śmialiśmy się tutaj, że o, przyjdzie do radia jakiś ekscentryczny milioner z walizką pieniędzy. I nas tutaj, no, to może właśnie to jest ten ekscentryczny milioner, cholera jasna. Nie wiem, co powiedzieć. 300 wpłacił, słuchajcie. No, jak to mówię tym, którzy nie widzą ekranu i się położyli i właśnie się chyba też obudzili, jak to usłyszeli, bo... No nie wiem, po prostu... To jest dziwne. To jest dziwne, bo słuchajcie, nawet zamożni ludzie to często, to wiecie, to właściwie to działa w drugą stronę. Im ktoś bardziej zamożny, tym często się bardziej tak liczy z tymi pieniędzmi. Każdy grosik obraca, a tutaj no, mamy takie wyjątki tutaj w nocnym radio, nie? Że ktoś jest zamożny i ekscentryczny jednocześnie. I właściwie no, nie spełniłem chyba nawet oczekiwania, bo Matt proponuje jakąś kwotę, weź pójść, bo tam to fajne coś i ja nie trafiam w to, a on jeszcze w ogóle więcej rzuci. No, po prostu ja tego nie rozumiem, co tu się dzieje. No cóż, Macie, mogę rzec, no, zaskakujesz i chyba mi się w dupie przewraca już od tego dobrobytu powoli, bo zaczynam szaleć. Kupiłem sobie w ogóle plecak, ale taki fajny, elegancki, słuchajcie. Nie jakiś taki w ogóle z bajerami, jakiś tam tego tutaj, tylko taki prosty, fajny. Wygląda jak, kurde, jak monolit od Kubricka, taki bardzo prosty. Ja lubię proste rzeczy. Uchwycik do rowerka jak ta lala. Jakieś ciuszki, Nie wiem, chyba za jakieś, chyba sobie kolejną parę butów normalnie kupię, jak tak dalej pójdzie. Już nawet nie musi tak dalej iść, po prostu se kupię, kto bogatemu zabroni. Nie no, po prostu szaleństwo, szaleństwo. Dopiero co wypłaciłem sobie z tipli parę stów i znowu mam kupę pieniędzy. Ja to nie jestem przyzwyczajony do takich rzeczy. Macie, wiesz, że możesz mnie zepsuć, że się zrobię, nie wiem, kapryśny, roszczeniowy. Nagle będzie, wiesz, jestem gwiazdą, nie wiem, w geja się zmienię, zacznę chłopaków podrywać. Takie rzeczy się dzieją wśród gwiazd, którzy zarabiają miliony, a to, co ty wpłacasz, to są odpowiedniki tych milionów, bo to jest trochę inna skala i to są tak jak, wiesz, miliony dla Michaela Jacksona. No i ludzie od tego się dziwaczeją. I ja się tego boję po prostu. Ja się tego boję.

tak to właśnie jest. Kiedy proponujesz kawałek i zawodzi forum, to znaczy, że trzeba iść do jacuzzi. No właśnie, coś nie, tu się nie dogadaliśmy chyba co do tego kawałka, no ale wkleiłem dokładnie na YouTubie to, co dostałem i takie coś wyskoczyło. Tak samo jest podpisane. No myślałem, że to będzie to. Problemem jest trochę to, że ja się słabo znam na takiej muzyce, a właściwie moja wiedza tym gatunku muzycznym sprowadza się do tego, iż wiem, że coś takiego istnieje. No więc to trochę utrudnia być może czasami. Nie wiem, a może Matt to jest szatan sam? Na przykład. To może być szatan, bo on jakieś zadania daje często, jakieś zagadki. To zły się lubuje w takich rzeczach. Ja przepraszam, że ryzykuję taką hipotezę tutaj. Mam nadzieję, że się Matt nie obrazi, ale myślę, że możesz być szatanem samym. Do tej pory podejrzewałem, że tym szatanem może być potrzeba, ale to się chyba nie sprawdziło za bardzo. Chociaż jeszcze może się różnie ułożyć. Ale na razie moje podejrzenia kieruję właśnie w kierunku Mata. Że to on może być jednak szatanem, który ostatecznie może zażąda duszy na przykład, albo zaproponuje na przykład, a może tak duszyczkę. On tak tutaj, no zapuszczenie utworku, tutaj zagadka, co to jest, dwie kulki i armatka, no to stówka, dwie stówki, trzy stówki, a w końcu, no może duszyczka za tysiaczka. I po prostu to też budzi pewien niepokój. Szatan używa takich sprytnych metod, tylko że to jest taka metoda, no wiecie, szatan każdego kusi, tak dopasowując kuszenie i mnie chce zrobić tak jak królik Bugs. Wiecie, no widzi tu jakiś taki głupek, kreskówki, gry, no to on kombinuje tak jak właśnie to odpowiednio, no. Kusi odpowiednio, no. Inaczej się kusi Pana Jezusa na pustyni, a inaczej Krawca w Nocnym Radio. Krawca trzeba tak bardziej jak królik Bugs robi w konia Elmera Fada na polowaniu, nie? Albo kaczora Duffiego, królik Bugs, nie? Że tak, tu 50 zł za zagadkę, tu 100 za utworek, tu 200, a 1000 za duszyczkę i tak mimochodem, nie? A ja, dobra, spoko, no, sprzedane, fajnie. I tam se Matt idzie, to no, dzisiaj całkiem niezły nabytek, dusza, no, taka dusza, że się mało rusza, ale ciekawa dusza. Dusza takiego właśnie radiowego pajaca, który się śmiał z Pana Boga, pajacował, ludzi na złą drogę sprowadzał. To jest ciekawa do kolekcji właśnie. No i tam sobie za szybkę już. I przepraszam, że tak, ale mam takie poważne podejrzenia. A jak się jeszcze któregoś pięknego dnia uraczy darami mamy natury, co jest bardzo prawdopodobne, bo chodzi to za mną i mama natura do mnie woła coś ostatnio i mówi, weź się ze mną spotkaj, weź ode mnie prezent, dar mamy natury, weź ode mnie. No, ja tak słucham, w końcu ulegnę, prawdopodobnie. To w ogóle mogę się wkręcić, że to jest szatan. Ten Matt. Albo Bully też może być szatanem. Ja nie wiem po prostu. Jak myślisz, Bierut? Ty się znasz na tych sprawach. Czy to może być tak, że zły kusi? Jak się Matt przeczyta w drugą stronę, to jest tam. Kurde, no nie wiem, no muszę to sobie przemyśleć.

No, to właśnie to dziwne uczucie, kiedy nie zrobiłeś w sumie nic wartościowego, nic pożytecznego i się nie napracowałeś i zarobiłeś więcej niż za ciężką tyrę przy stawianiu pikseli. No, to dziwne uczucie, dziwne uczucie. Wniosek? Nie warto się przemęczać. No jak po nocach, Grzesiek? Przecież już jest rano. No to jak po nocach siedzisz, jak już jest rano?

0: śmiechu warte. Ha, ha, ha!
1: Szatan. 6 zł 66 groszy. Szatan jest tylko jeden, wypraszam sobie.
2: A może są dwa. Są różne szatany. Jest Lucyfer, jest Belzebub, władca much. Jest diabeł. Jest Boruta. Jest... Są po prostu przeróżne szatany. Bies. I mogą być różne szatany. Różne szatany są czynne tutaj, w tym nocnym radio. Być może oprócz szatanów są jeszcze Satan Little Helperzy. Mali pomocnicy szatana. Tacy trochę mniejsi rangą też mogą być. No. Matt twierdzi, że go przeceniam tutaj, co do jego, tego, kim jest. To właśnie tak by szatan powiedział. Tak by właśnie się tutaj udawał takiego nieśmiałego, że to aż za nie mówiłem. I to bez przesady. Ja, szatan. I tylko i twierdzi, że jest w ogóle przeciętny i zahukany i że jest chłopcem. To już daje do myślenia, słuchajcie. Bo to ja w tu wietrze fałsz i jakąś... Szatan jest właśnie ojcem kłamstwa i to szatan by się przedstawiał jako mały chłopiec, bo Matt się tu jako mały chłopiec przedstawia teraz. To właśnie tak by zrobił szatan. Ja czuję, że trzeba do nocnego radia wezwać księdza egzorcystę. Chociaż nie, bo zaraz nie będę miał tych oszczędności wszystkich. Nie. To chyba, że jest jakiś taki tani. No to tani to byle jak. To nie odgoni, to wróci zaraz. Ze zdwojoną siłą jeszcze będzie efekt jojo. Jeszcze wróci. Gumball to może być Satan's Little Helper. Taki właśnie to mały, śmiejący się. To właśnie taki imp. No, jeszcze że z małego miasteczka. To w ogóle mały, zahukany, z małego miasteczka. Jeszcze pisze, że ma rower, babcie. Ojciec kłamstwa. Właśnie, już teraz jestem pewien. Szatanie, witaj w nocnym radyjku. Będziesz się tu czuł jak w domu. No, tak naprawdę jak szatan by był, to by chętnie słuchał nocnego radia. Powiedziałby, o, całkiem fajne, takie fajne tutaj audycje różne, inteligentne. Niektóre inteligentne, to te wszystkie oprócz krawcowych. Niektóre głupkowate i takie nawet czasami śmieszne, te krawcowe. Inne też śmieszne, ale no inne są i śmieszne, i zabawne, i dowcipne, i inteligentne. Krawca są tylko śmieszne, ale też można sobie posłuchać. Także dobrze się tu czuję. Też można się pośmiać z kościoła katolickiego, to lubię. Nigdy śmiania się z kościoła, nigdy nie za dużo. Fajną robotę robią właśnie. No, jakby szatan istniał, to by tu przyszedł. Więc wniosek jest taki, logiczny wniosek, to ja tu używam logiki w tym momencie. Jeśli szatan istnieje, to na pewno słucha nocnego radia, bo nie wyobrażam sobie, żeby istniał i nie słuchał nocnego radia. To jest pewnik, jeśli istnieje. A jeśli nie istnieje, no to siłą rzeczy nie słucha. No ale to mamy 50 na 50, albo istnieje, albo nie istnieje. Czyli mamy 50% szans, że szatan słucha nocnego radia.

Kakibierut twierdzi, że rozwiązał zagadkę. Tak rozwiązał, że już w ogóle nic nie wiadomo, bo napisał Nin Hur Sag. Co mam tu w drugą stronę przeczytać? Czy coś tu? Gas, ruch, nin. Hur Sag Nin. Nin Sag Hur. Ruch, ruchag, ruchas, ruchas, mins, nie wiem. To następny szatan, jakieś magiczne rytuały odprawia. Mag z kolei. To są okultyści. Wy wszyscy jesteście tutaj nasłani. Kto was nasłał? Iluminaci? Masoni? Globaliści? Rząd światowy? Przyznać się. Przejrzałem was. I wami kieruje potrzeba. Albo mat. Ja nie wiem. Połowa diabłów słucha NR, twierdzi Grzesiek. No, ciekawe skąd ma takie informacje. No, to mu się tu logiką też posługuje. I twierdzi, że skoro szatan wysyła donaty, to znaczy, że istnieje. No, to jest proste. Tak samo, dowodem na to, że Bóg istnieje, jest to, że krzyż działa na wampiry. Nie miałby takiej mocy krzyż. Nie działałby na wampiry, gdyby nie stała za tym jakaś wielka moc. Więc to jest jakby namacalny dowód. No. Trzeba logiki trochę używać. To po chaldejsku. To czekaj, na Google Translatorze sobie przetłumaczę z chaldejskiego na polski.

coś nie ma chaldejskiego. Ciekawe. Ciekawe, skąd KGB Ród zna jakiś chaldejski, jakiś starożytny język okultystyczny, którego używano do przywoływania behemotów. Ciekawe.

sam mówiłeś, że diabeł istnieje, albo nie. 50%. Raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak, raz tak. No.

0: Ja coś czuję, ja się boję o Mata, naprawdę, bo no, nie chcę być złym prorokiem, ale jeśli on nie jest szatanem, a to jest 50 na 50, tylko jest ekscentrykiem, to może się okazać, że jutro mu przejdzie ekscentryczność, popatrzy sobie na stan konta i taką smutną minę zrobi, spuści oczy, wyjmie z szuflady sznur, pójdzie, przerzuci przez drzewo. Już nie chcę mówić, co dalej, tak, ale było już dzisiaj o pogrzebach. No. Nie rób tego. Ja wiem, że oszczędności życia to jednak utrata boli, ale to nie jest najważniejsze. Są rzeczy ważniejsze na tym świecie, naprawdę, nie ma co rozpaczać. To już teraz mówię Matowi, tak jak wstanie, jak położy się spać, potem wstanie o 19, skoro świt i tak... Co się stało? Co się stało? Gdzie ja jestem? Cholera, chyba przesadziłem trochę. O, no nie pamiętam nic, co się działo. Cholera, jasna. To nocne radio to zdradliwe, no. Usiadłem sobie z kieliszkiem dobrego wina, a potem nie pamiętam, co się stało. Cholera, jasna. Dobra, czas zapłacić... rachunki za prąd, bo dzisiaj włączmy tutaj rachunek, konto, has.
1: Ja to miałem na...
0: I taki widok Ziemi z kosmosu słychać. Tak może być, ja się tego właśnie boję. No, Matt twierdzi, że mu to nie grozi. No dobra, dobra. To trzymam za słowo.
1: Sumeryjski ci przetłumaczy. A?
0: No ciekawe. Ale co, jest sumeryjski na Google Translatorze? Sumer. No też nie ma sumeryjskiego.

jest taki mikrofonik, można niby coś powiedzieć i on to przetłumaczy, ale ja się boję, że to może być taki lep, taka pułapka na ludzi, którzy się interesują tym, czym nie powinni. I boję się, że jak kliknę na ten mikrofonik i przeczytam to, co napisał KGB Rut, to następnego dnia się zaczną dziwne rzeczy dziać dookoła i z komputerem coś się stanie, dziwne wiadomości zaczną przychodzić. Różnie może być. Ja widziałem na filmach takie rzeczy.

skoro Matt jest na 50% szatanem i Bully jest na 50%, to znaczy, że któryś z nich jest szatanem na 100%.

z szatanem to jest tak, że on się kiedyś upomni o swoje i zgłosi się. Tak, coś czuję. Szatan zawsze na końcu wystawia rachunek. Tak mówił przynajmniej ksiądz w kościele, jak kiedyś byłem. No. Nie, no, żartuję. Gdzie tam ma szatan? To najwyżej jakiś pomniejszy demon. To parę egzorcyzmów i po sprawie to się da zrobić. Nie ma co się bać, naprawdę. Zresztą, czy szatana trzeba się bać? To może być bardzo sympatyczny gość. Robi się z niego takiego debila, nie? Z tego szatana. Niby w ogóle najinteligentniejszy, niby w ogóle taki super inteligentny, a robi się z niego takiego debila, który gdzieś tam łazi, biega po ścianach, opętuje małe dziewczynki, gada głupoty. A to może być taki koleś normalny całkiem. Tak jak ze Skałą dzisiaj zagadałem, nie? To może być taki człowiek, który powie, no cześć, cześć, krawiec. Tak, wpadłem posłuchać sobie, wiesz, nudy ogólnie i nie wiem, słucha się czasami różnych rzeczy. No i ja od ciebie nic nie chcę właściwie. Tak, jestem szatanem, ale czy ja zawsze muszę coś chcieć od kogoś? Czy ja nie mogę po prostu sobie przyjść i posłuchać audycji? Nie wiem, dlaczego ludzie ze mnie robią takiego, przepraszam, że tak powiem wulgarnie, jełopa, że zawsze przychodzę, jakieś cyrografy chcę podpisywać. Czy ja nie mogę po prostu się chwilę zabawić, przejść sobie, pogadać z ludźmi? Czy ja muszę zawsze jakieś deale robić, podpisywać coś? To, że jestem szatanem, to nie znaczy, że jestem jakąś chorą, groteskową postacią z tych bajek, które czytałeś. Szatan też człowiek. No. Może nie człowiek, no może anioł, do tego upadły, jak to się mówi, ale cóż znaczy upadły, że sprzeciwiłem się Bogu, bo byłem trochę zawiedziony, wkurzony, no, że człowieka nagle sobie tak upodobał, kazał mi służyć. Dlaczego mam służyć? Nie wiem. A ty byś chciał komuś służyć? Być czyimś sługą? No, to też nie chciałem, no. To se upadłem, no. No. Prowadzę taką knajpę, w sumie coś trochę to wygląda jak w tym serialu, komiksie Lucyfer. No, coś takiego w sumie, no. Jakby cię to interesowało. Wpadnie kiedyś, no. Na drinka. No, taki szatan. Mógłby być. Ja tak naprawdę, wiesz, krawiec, powiem ci między nami. Jesteśmy w ogóle na antenie? A dobra, może być. W sumie nie mam nic do ukrycia. Powiem ci, że tak naprawdę to mi nie zależy, żeby jakoś człowieka zniszczyć, czy go, nie wiem, zabrać mu duszę. Niekoniecznie. Chodzi mi tylko o to, żeby pokazać, że Bóg się pomylił, że to ja mam rację. No, to taka walka o to, kto ma rację po prostu, nie? I tyle, no. Dlatego propaguję różne rzeczy, które niekoniecznie są, jak wy to mówicie, Boże, ale takie, które ja uważam za wartościowe, jak postęp, inteligencja, pewien taki zdrowy egoizm, który moim zdaniem ma całkiem dużo wspólnego ze sprawiedliwością właśnie. No, Bóg lubi się jawić jako symbol, manifestacja jakaś sprawiedliwości, a tak naprawdę to ja jestem za sprawiedliwością. Jestem fanem człowieka, staram się właśnie dać mu coś naprawdę wartościowego, prawdziwą wolną wolę, wolność decydowania. Ja niczego od ciebie nie wymagam w sumie. Wiesz, co mówi zresztą satanizm, nie? Czyli, no, jakieś takie utożsamianie się z tym, co ja proponuję. No, niech będzie, są różne te satanizmy, ale to się sprowadza do tego, że właśnie rób, co chcesz, żyj tak, jak lubisz, nie? Żadnych wielkich reguł, zasad. No, taki jestem, no. No tak, wpadłem do radyjka, chciałem się przedstawić jakoś, bo tutaj często opowiadasz jakieś dziwne o mnie rzeczy. No, tak jakbyś, jak ty to mówisz, jedną nogą w średniowieczu jeszcze był, nie?
No. To trzymaj się, krawiec. Dobra, będę, przechodzę na odsłuch. Trzymaj się. Hej. No, trzymaj się, szatanie, trzymaj. Słyszeliście? Szatan sam przeze mnie przemówił. Dziwnie się poczułem, tak jakbym stracił świadomość nagle. Już różne rzeczy się na antenie działy. Raz mówiłem jako Jan Paweł II, też chyba wtedy we mnie jakoś wyniknął. Kurczę, to naprawdę dziwne było. Czuję się, jakbym wypalił, kurczę, wielkiego lolka. Coś mi w głowie szumi. To powinno mnie zaskakiwać jakoś. Dużo dziwnych rzeczy się w nocnym radiu dzieje. To może i szatan przeze mnie przemówić. No co?

A nie wiem, w ogóle takie gadanie o tym szatanie. Gadanie o szatanie. Mój drogi panie. Panie Macie. Tak, dzień dobry, dzień dobry. No, w ogóle gratulacje dla tych, którzy wytrzymali do bladego świtu. Tutaj często płyną takie gratulacje. O, krawiec, długo nadawałeś. A kto słuchaczom pogratuluje, że tacy są twardziele, co? No, widzicie? Słuchacz to jest niedoceniony. Słuchaczka też zresztą. No tak, no tak. Już za oknem jasno. A my nadal siedzimy. Nadal siedzimy. Ale fajnie się z wami siedzi. Zawsze miło. I w zasadzie to tak nie pamiętam, żeby mi się nie chciało ostatnio. Już tak od dłuższego czasu. Raczej przychodzę z przyjemnością. I miło spędzam czas z wami. No a jeszcze w ogóle, jak jest takie Eldorado, to już w ogóle żyć, nie umierać. Żyć, nie umierać. No, także happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy, happy, happy, joy, joy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, joy, joy, joy. Di-di-di-di-dum, pim, pim. Joy. Krawiec o poranku. Ej, witam was serdecznie w ten piękny letni poranek. Ptaki śpiewają, niektóre starają się uwić gniazdko i źle kończą, bo takie gniazda trzeba strącać, deptać. Nie wolno pozwolić na to, aby jakieś gołębie czy inne ptaszki tworzyły gniazda przy naszym oknie i darły potem ryje. Bierzemy szczoteczkę, rozwalamy, potem skopa. No. Nie, tak już mówiąc serio, trochę problem jest z tymi gniazdami. Ciągle ptaki chcą gdzieś tutaj gniazda zakładać, nie? A to na balkonie, a to gdzieś na oknie. No, i to jest problem trochę. Potem te ptaki się drą, brudzą, zasrają wszystko. No. I to pokazuje, jak okrutny jest świat. Wyobraźcie sobie, że zbudowaliście dom, a potem przychodzi jakiś urzędas, jakiś pisior zafajdany i wam każe zburzyć. No, a zaraz, przecież to w sumie tak wygląda trochę. Niektórzy się ogłaszają, proponują zbudowanie jakiegoś domku bardzo, bardzo tanio, nie wiem, za 25 tysięcy, nie? W ogóle bez pozwoleń, bez niczego. Zbuduj sobie dom. Są takie kanały na YouTube, gdzie pokazują, jak to zrobić. I niby nawet legalnie, bo się obchodzi pewne tam ograniczenia, pewne, no, omija się troszeczkę tam prawo, budując ten domek mały. No, PiS chce jakoś to, tutaj PiS nie zawsze jest taki zły. PiS tutaj czasami, no przynajmniej deklaratywnie, pracuje nad tym, żeby trochę nam to życie czasami ułatwić. Napsuje, nakradnie, a potem tak dla równowagi chce coś niby naprawić. No zobaczymy, czy wyjdzie. I chcą to prawo budowlane trochę jakoś tak zmienić, żeby no, można było sobie małe domki budować już, żeby nie kombinować. To wiecznie skazani na cwaniakowanie w ogóle my Polacy. A potem się ktoś dziwi, że Polak to cwaniak. No a kim mamy być, jak musimy wiecznie kombinować, jak tu przetrwać, jak coś zrobić w ogóle? I tak od zawsze mamy, nie? Zawsze musimy po prostu kombinować, cwaniakować, omijać prawo, oszukiwać, uciekać. Tak nas władza tresuje, bo władza bardzo lubi mieć takich ludzi pod swoją opieką, w cudzysłowie, zająć się nami. I taki ktoś, kto napsocił, to zawsze władza się dobrze z nim czuje, bo wie, że może go w razie czego przełożyć przez kolano i naprać pod dupsku i dać karę i do kąta postawić i czują się usprawiedliwieni.

Kurde, zagadkę, no. Matt to jest miłośnik zagadek jednak. On kocha zagadki po prostu. Kurczę, strasznie, strasznie słaby jestem w zagadkach. Nic mi do głowy nie przychodzi jeszcze o tej porze. Co to jest? W stawie pływa i ryba się nazywa. Nie, to jest słaba zagadka. Słaba. To Matt będzie wiedział.

0: kurczę, no. Już mózg nie pracuje. Może ktoś zadzwoni i zada ciekawą zagadkę. Jest ktoś dobry w zagadkach? No ja w ogóle nie znam zagadek, no. Taka zagadka. Dwie kulki i armatka. Jeśli by to była zagadka, kurczę, jakaś na przykład z dziedziny grafika komputerowa, no to jeszcze bym mógł zadać, no. Albo z gry komputerowe, to bym jeszcze mógł zadać, no. Ale takie z wiedzy szkolnej. Jak ja mam zadać macie zagadkę z wiedzy szkolnej, jak ja się w ogóle nie uczyłem? Chodziłem na wagary. To nie jest takie proste. Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? No tylko mogę zagadkę zadać jako niełóg. Ale może Gumball jakoś tutaj wspomoże ciekawą zagadką.
1: Okej, okay, to ja mam... To będzie parę zagadek. Pierwsze pytanie. W samolocie jest 500 cegieł. Wypadła jedna. Ile cegieł do

0: słonia do lodówki. Nie wiem.
1: Otworzyć lodówkę, włożyć słonia, zamknąć lodówkę. Okej, okay. Jak włożyć jelenia do lodówki?
0: Otworzyć lodówkę, włożyć jelenia, zamknąć
1: nie,
0: lodówkę.
1: Nie, otworzyć lodówkę, wyjąć słonia, włożyć jelenia, zamknąć lodówkę. Okej, okay. Na imprezie o Króla Lwa były wszystkie zwierzęta oprócz jednego. Jakiego i dlaczego?
0: Na imprezie u Króla Lwa były wszystkie zwierzęta oprócz jednego, tak?
1: Tak. Jakiego i dlaczego? Dobra, nie wiesz, to ci odpowiem. Nie było jelenia, bo siedzi w lodówce. Kobieta płynęła kajakiem przez rzekę, kałą przez aligatory. Dlaczego przeżyła? Dobra, nie wiesz. Przeżyła, bo aligatory są na imprezie u Króla Lwa. Dobra, ostatnie pytanie. Może trafisz teraz, może ci się uda. Kobieta wyszła jednak na brzeg i zginęła. Dlaczego?
0: Bo
1: pierdolnęła ją cegła, która spadła z samolotu.
0: Fajne, fajne. A ty, cwaniaczku, ty. Ty, grubaśku, ty, takie fajne zagadki znasz, no.
1: Pan chciał zagadkę.
0: Zapunktowałeś u mnie, no, takie zagadki. Fajne.
1: No dobrze, no to ja się rozłączam, pan dalej sobie pije.
0: Rozłączam, nie piję. Dziękuję, no, do widzenia. Tutaj tajemnicza osoba, tu nie będę zdradzał, może sobie nie życzy, pisze, szatan to tylko ksywka z hebrajskiego przeciwnik albo oskarżyciel. To dobrze, to dobrze rokuje, bo tu nie ma żadnych oskarżeń. W sumie są oskarżenia, czyli od dzisiaj każdy, kto mnie o coś oskarża, jest moim przeciwnikiem, to ląduje na mojej liście szatanów. Jasiu ma 100 metrów miedzianego druta i chce zbudować dwa magrawy. Jeden do salonu, a drugi do kuchni. Ile gansów potrzebuje? Wszystkie, nie wiem.

Dobra, to taka nieśmiertelna zagadka, znana w sumie, co pewnie Matt będzie wiedział. Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, w południe chodzi na dwóch nogach, a wieczorem na trzech nogach. Co to jest? Nie podpowiadajcie, bo pewnie niektórzy wiedzą, a może Matt nie wie i będzie mu głupio, że nie wie. I okaże się, że krawiec najtrudniejszą zagadkę zadał i najmądrzejszy. Rano chodzi na czterech nogach, po południu na dwóch, a wieczorem na trzech. Co to jest? Mega trudna zagadka.

A jeszcze się podzielę z wami ważną informacją, że kupiłem sobie takie krótkie skarpetki stopki. Bardzo są wygodne faktycznie. Jak szaleć, to szaleć. Jak szalet, to szalet. Jeden gans. Odpowiada Grzesiek, bo do salonu ma być ładny magraf, po to gans, a do kuchni może być brzydki magraf.

Głupio się czuję, chodząc w tych stopkach, czy tam stópkach, bo to raczej dziewczyny noszą chyba takie, nie? Chociaż widzę, że faceci też w sumie. Ale youtuberzy, geje, to ja nie wiem, czy powinienem w takich się pokazywać. Ale fakt, że są wygodne. Na lato to dobre. Gdzie to taką skarpę cichę nosić? Poza tym mam jakieś takie delikatne stopy i mnie tak, jak noszę długo te skarpety, to tak gumka się wpija i odcina hamuje krwiobieg. I to właśnie ta żółta rasa chce nas zniszczyć. To akurat było bardzo mądre w Dniu Świra. Tak wytłumaczone, że robią te skarpetki uciskowe, bo chcą nam odciąć dopływ krwi do stóp. I potem co? Stopa amputowana. Ale można sprytnie wziąć żyletkę, ciach i skarpetka bezuciskowa, zdrowa. No. Adaś Miałczyński miał takiego cwanego sąsiada, który wszystko wiedział. To taki właśnie trochę sąsiad szur, który ma różne takie teorie i znajduje rozwiązania, bo nudzi się i po prostu nie ma co robić i tak kombinuje tu, i opracowuje skarpetkę bezuciskową właśnie w domu. Ty tam chodzisz do pracy, tyrasz, a on siedzi w domu i opracowuje skarpetkę bezuciskową za pomocą żyletki, bo nas chcą te Chińczyki zniszczyć. I to wspaniale mieć takiego sąsiada cwanego właśnie, który nam wszystko wytłumaczy, po prostu jak nas spotka na schodach.

leży na trawie i nie dycha. Dwie dychy? A, tu już ktoś wcześniej zgadł. To mu.

Jeszcze takie były rasistowskie trochę zagadki, nie? Że czarne na czerwonym jedzie po zielonym, nie? Co jest? Odpowiedź była: Murzyn na jawie jedzie po trawie. No, takie zagadki. Gruby i chudy wypadli z samolotu. Kto był pierwszy na ziemi? Myślę, że no, biorąc pod uwagę zasady ogólne fizyki, to powinni równo spadać, no ale z drugiej strony opór powietrza, te sprawy, no to są jednak pewne różnice.

0: Adam i Ewa, odpowiada Gumball. Kto był pierwszy na ziemi? Fajne zagadki. Albo co jest cięższe? Kilogram pierza czy kilogram żelaza?
1: Taka zagadka.
0: Moim zdaniem kilogram żelaza. Żelazo jest cięższe. Nie wiem, jak wy uważacie.

dlaczego Etam. Dlaczego Etam znów chodzi do Biedronki? Taka zagadka. Bo tam są niezłe jaja.

Grzesiek twierdzi, że kilogram drzewa księżycowego jest cięższy. No. A najcięższy kilogram ołowiu, tak to mu też podpowiada. No, coś w tym może być. No, ołów jest najcięższy, to kilogram ołowiu będzie dużo cięższy niż kilogram pierza, zdecydowanie. A drzewo księżycowe ma taką właściwość bardzo dziwną, jeszcze nie jest to zbadane, że zawsze jest cięższe. Że zawsze kilogram drzewa księżycowego jest cięższy. Ja myślę, że kilogram drzewa księżycowego może być cięższy od kilogramu zwykłego drzewa, bo tam zachodzą pewne takie zjawiska. Po prostu księżyc no, ma wpływ na to drewno, ono jest trwalsze, cięższe trochę i ten kilogram drzewa księżycowego będzie zawsze cięższy trochę niż, tak trochę nawet, niż kilogram zwykłego drewna.

Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, że chyba idę spać. Mać. Chyba idę spać, bo... Bo czasem trzeba. Czasem trzeba. Brak snu to jest naprawdę niebezpieczne. To można, jak długo nie śpimy, to mamy zwidy. Można nawet umrzeć z braku snu. To jest jedna z najgorszych tortur. Ludziom się wydaje, że o, co tam brak snu, to może jeszcze torcikiem mnie będą nęcić. Wielka mi tortura. Ale to, o, to jest bardzo dotkliwa tortura. Brak snu.

A teraz, drogie dzieci, pocałujcie misia w dupę. Tak, tak.

No, szacun, w każdym razie szacun dla tych, co wytrzymali. Są nadal z nami Tomu, a jak Tomu, to pewnie i Gosia. Jest Gumball. No, już tu judzi, już szczuje, już właśnie troluje. To jest właśnie, Tomu to jest słuchacz trolujący, bo tutaj pisze, że o, Klot jeszcze pewnie nadaje. I to właśnie jest taka próba właśnie wpłynięcia, taki szantaż emocjonalny. I no... No, ale dobra, żegnamy się. Szacun, szacun, naprawdę dla twardzieli. Dla Mata, dla Tomu, dla Gambola, dla Grześka. Chyba tylko oni zostali.

No. I prawdę rzekłem, że a skoro jest Tomu, to możliwe, że jest też Gosia. I to jest prawda. I jest. Także. A pozostałym nie chce się wstawać z wyrka, nawet jeśli jeszcze nie śpią, zostali. No, dobranoc, dobranoc. Do następnego razu.

0: zdaje, że gdzieś tu musi być jakiś bar. Prawdziwy bar, prawdziwy bar. Nie pytaj, co w barze taki można pić. Tylko whisky łyk daje jakoś żyć. W przeciwnym razie trup, w przeciwnym razie grób. Pragnienia, pragnienia nie czuję, tylko trup. Ha, ha! Witam was serdecznie. Rozśpiewany jakiś jestem, może po tej whisky właśnie. Księżyc z Alabamy zaświecił nad głową. Działa, działa, oczywiście, że działa. No, tak sobie siedzę dzisiaj. Ciężki dzień miałem, słuchajcie, ciężki dzień miałem. Już mi ręce opadają, sił, już sił zaczyna brakować. Już mi się jasno przed oczami spracowane, chciałem się za głowę złapać i zobaczyłem moje spracowane dłonie przy okazji. No, słuchajcie, dzisiaj to nie jest skid mucha. Musiałem pograć w Skyrima, wypić whisky. Gumball, jak szybko.
1: Moje życie stało się lepsze. CS2! CS2 dzisiaj ogłosili. Counter Strike'a 2.
0: No kurczę, no raduję się razem z tobą tym wielkim wydarzeniem. No CS2, kochani, no czy ktoś się tego spodziewał?
1: Wszyscy Polacy, nie!
0: Aż mi łzy pociekli.
1: Ja jestem nahypowany, ja tu jestem całkowicie w innym świecie. Całe polska drużyna już się formuje na nowego Counter Strike'a. A zawsze przypominam, historia z Counter-Strike'ami taka była, że jak wychodziły, to my byliśmy na początku zawsze najlepsi. I potem już staliśmy pałę, więc będę mógł przynajmniej przez rok czasu oglądać Polaków, którzy w końcu w czymś będą dobrzy.
0: Dobrzy, no. A obecnie jak tam stoimy w Counterze? Na przykład tak jakby zrobić taki ranking cywilizowanych tam krajów, nie musimy brać Rosji na przykład pod uwagę.
1: Ale chodzi ci ranking taki w skali cyfrowej, bo jest taki.
0: No nie wiem, no kto tam jest najlepszy w tego Countera?
1: No Polacy, no poszczególni Polacy są w drużynach, które są w top 30. Ale jeśli chodzi o drużynę typowo polską, to chyba nie ma żadnej. Mm-hmm. Nie ma żadnej drużyny polskiej. Ostatnio jakaś powstała, jest na 40. miejscu chyba. Ale oni jeszcze dopiero się rozgrzewają i coś czuję, że oni właśnie na tym Counter Strike'u nowym wyjdą jako ta drużyna najlepsza. Ja to mówię w tym momencie, jak ktoś chce obstawiać hajsiwo, to będzie warto do turnieje. A jak znam życie, te turnieje będą bardziej podbite, bo Valve będzie szykowało kaskę, żeby rozpromować grę, więc no, będzie można co oglądać. A przypominam, że oficjalne turnieje też mogą się odbyć w Polsce, bo przecież odbywały się w Katowicach i w Krakowie.
0: A ja wczoraj sprawdziłem, jak to jest z oddawaniem gier na Steamie. Możecie kupić i możecie oddać po 2 godzinach maksymalnie gry, jeśli nie graliście dłużej niż 2 godziny w daną grę, i do 14 dni. No to w sumie można sobie tak, kupować te gierki i sobie pograć z 1,5 godzinki.
1: To nie działa, zwrocik. Bo jak już zaczynasz to nadużywać, to tak już...
0: Nie chcą ci sprzedawać.
1: Że nie możesz kupować.
0: Tych klientów nie obsługujemy. Taki,
1: tak.
0: Jak w misiu.
1: Blokuje ci... Blokują ci możliwość kupowania.
0: No. Wyobraziłem taką scenkę, jak w misiu cię biorą za łeb, pstryk i wchodzisz na Steama, a tam twoja gęba taka, tym panom gier nie sprzedajemy i wynocha.
1: Tak. A teraz Steam jeszcze wprowadza taką funkcję do nowych gier multiplayer, co nazywa się Trust Factor. Ona już jest w CS-ie, ale będzie teraz wychodzić jako, jak to się mówi, integracja z innymi graczami, z innymi grami, API. Wiesz, co to jest, nie?
0: No tak.
1: Wiesz, API, wiesz, no. API, będzie API.
0: Ale masz na myśli API jako po prostu interfejs? Znaczy...
1: Tak, interfejs będzie, który będzie mierzył Trust Factor. I Trust Factor To jest wieloczynnikowy, coś takiego jak twój, kurde, ten, ocena kredytowa, tylko że na Steamie. Oceniają cię na podstawie tego, w co grasz, ile ma twoje konto lat, co robisz,
0: O, ciekawe.
1: kiedy robisz, co kupujesz i na tej podstawie stwierdzają, czy na przykład będziesz miał szansę na to, żeby być złym graczem, takim toksycznym albo jakimś innym. I prawdopodobnie takie refundowanie gier będzie źle wpływało na tą ocenę.
0: Wyobrażam sobie, że tych, którzy stracą swoje wszystkie punkty społeczne gracza i staną się takim renegatem już niechętnie widzianym na Steama blokada, tu nikt z nim nie zagra, serwery nie chcą go łączyć, to on ląduje w takim limbusie, w takim obozie, gdzie w Tetrisa już tylko może grać ruskiego
1: No nie do
0: i
1: końca.
0: sam może sobie
1: Nie do
0: w Tetrisa na
1: końca.
0: komórce. Nie?
1: Bo ten trust factor działa na podstawie, że tych złych graczy dobiera do złych graczy, czyli ci tacy do dupy grają z takimi właśnie do dupy.
0: O, a Windman tutaj pisze, mi kiedyś odmówili zwrotu, to potem wymusiłem zwrot przez PayPal. No, ciekawe, ciekawe.
1: A
0: Bo,
1: to jest
0: czyli można
1: ten.
0: z innej mańki zaatakować czasem.
1: A to źle, nie robi się tego, bo ci konto zablokują bankowo.
0: To się w ogóle na ciebie wkurwią, tylko
1: Nie,
0: cwaniaczku.
1: tego się nie robi.
0: A ty,
1: Naprawdę,
0: cwaniaczku.
1: ostateczność to jest zła opcja, bo jak macie dużo gier na koncie, to jest nie warto, bo potem macie no, konto zablokowane i co wtedy?
0: No, pamiętajcie, tam po drugiej stronie też siedzi człowiek. W ogóle trochę się jakby sprawdziło to, co w żartach w sumie mówiłem o tych takich skamach dawnych, gdzie koleś się za robota przebierał i, no, i siedział w środku i tam z zawajchy ciągnął robot szachowy na przykład, nie? Takie skamy były popularne. No to z tą sztuczną inteligencją trochę podobnie się okazuje, bo jest jakaś cała chmara zatrudnionych Hindusów, horda, która otagowuje tak jakby różne rzeczy dla tej sztucznej inteligencji i zapierdalają jak mróweczki, po prostu już tam są jakieś kontrowersje, bo dostają za to grosze, siedzą gdzieś tam w jakimś baraku, nie wiem, w blaszaku pewnie, czy coś. Zabawne takie.
1: Właśnie, krawiec, wysłać ci kupon na. Czekaj, przeczytam dokładnie na co.
0: Nie.
1: To jest kupon, za darmo możesz dostać. Co za traf? Serek homogenizowany o smaku waniliowym, Roll Mlecz, 200 gramów.
0: Rol mlecz.
1: Tak. Wygrałem w Biedronce, to już trochę temu, ale on jest ważny nadal. Mogę ci go wysłać
0: Dziękuję, kupiłem sobie dzisiaj serek. Kupiłem też jogurty naturalne, ponieważ zamierzam odbudować swoją florę bakteryjną, tak aby Candida nie miała żadnych szans. W ogóle namówiłem Chemo, też Zbigniewa Tasiemca i Jerzego Owsika, żeby się przyłączyli jakby do walki z tą Candidą. Zamierzam o tym film nakręcić, Krawiec Lukas. Pomyślałem, że skoro nie zrobię fajnego filmu, nie zrobię mądrego filmu, nie zrobię wartościowego
1: Zrobisz
0: filmu,
1: gówniany
0: to
1: film.
0: zrobię gówniany film, którego akcja będzie się rozgrywała w dupie i tyle. I będzie jeszcze byle jaki. I bardziej
1: Czyli
0: byle
1: trochę
0: jaki.
1: jak Kapitan Bomba.
0: No, w sumie.
1: Co tam było? Jak się ten z dupy do mordy zaorczy? Czy jaki to był ten, co teleporter miał w dupie?
0: Teleporter w dupie?
1: No, że się do innych wymiarów teleportowali, wchodząc w dupę. Ma taka postać w Kapitanie Bombie. Tam
0: Coś.
1: potem przeszli przez ten i zamienili się w Kurwinoksy.
0: No tylko będę się musiał dużo gimnastykować, żeby tam coś nowego wymyślić w tym uniwersum swoim, bo to dosyć takie uniwersum, jakby to powiedzieć, no co tam można jeszcze wymyślić?
1: Trzymaj się kupy.
0: No. A ty coś sobie może popijasz wieczorową porą? Jako.
1: Właśnie dzisiaj nic, jestem już na haju od dobrych wrażeń, bo dzisiaj dobry dzień, to jedno, to drugie, jeszcze się dowiedziałem, że drużynę składają, byłem sobie na rowerku, przejechałem się, pozwiedzałem, jak to się mówi, różne miejsca, dotleniony, zadowolony, dzisiaj dobry dzień, to nie mam co pić.
0: No proszę. A czy pić trzeba tylko, nie wiem, jak jest źle komuś?
1: Nie, ale jak jest dobrze, to lepiej pić z kimś.
0: Kuto na pletes, pisze Grzesiek tutaj, który zna uniwersum Kapitana Bomby, jest wielkim fanem i tłumaczy nam tutaj, że chodziło prawdopodobnie o Kuto na pletesa.
1: No, tak, on się zna, to on będzie wiedział. No.
0: A tak z innej beczki, co myślicie o tym Ludziska i Ty Gambolu, o tym, że zaczyna się jakby taki bunt w społeczeństwie? Chodzi no, jeszcze bardziej może o rolników, którzy obrzucali jajkami tego ministra rolnictwa, chcieli obrzucać, bo jakiś funkcjonariusz tam, SOK, BOR, SUP, zapomniałem, rzucił się w bohaterski sposób i blokował te jajka. To taka sytuacja znów z Monty Pythona, taki bramkarz jakby, nie? Jest wynajęty ochroniarz, ale on nie chroni przed kulami, tylko się rzuca bohatersko i łapie te jajka, rozbryzgują się mu na twarzy. No, rolnicy wkurwieni przegonili, wygwizdali, wyzwali obelżywie, a być może jeszcze by obalili na ziemię i oszczali płaszcz, gdyby nie policja. Właśnie też ministra rolnictwa, niech będzie przeklęte imię jego, no nie chce mi się nawet sprawdzać, jak on się nazywa, bo zapomniałem. No, to bardzo mi się to podoba, taki gniew ulicy.
1: Tak, mi też. Jest takie coś w rolnikach i nie chcę teraz mówić co, bo jak powiem co, to przyjdzie wudzu i powie, że ja nie mam racji. Się boję już mówić, ale w każdym razie jest takie coś w rolnikach, taka moc sprawcza. Zauważyłem to już w Europie. Duńczycy wygrali tam wystarczającą ilość w Sejmie. Mam nadzieję, że to Duńczycy, że się nie mylę. Chyba tak, Duńczycy. Wygrali wystarczającą ilość miejsc w Sejmie, żeby rozbić główną partię, coś jak u nas PiS. I ta właśnie, co zdobyła, to była właśnie partia rolnicza. W USA z drugiej strony zdobyli prawo do naprawy. Jest takie coś, że pozwala im zdobywać schematy, mogą tam ubiegać się o części zamienne łatwiej i różne inne rzeczy, ale oczywiście dla sprzętu rolniczego. I takie właśnie rzeczy widzę cały czas, że rolnicy no jakoś biją się. No na przykład, żeby prawo do naprawy było dla iPhona, no to jakoś tym kurde ludziom się nie chce. No tutaj hipsterzy nie za bardzo chcą się o to bić. Albo żeby mieć prawo do naprawy samochodu, albo innych rzeczy. Nie, tu już nikt się nie chce bić. Ale taki rolnik, no oni już doprowadzili do tego. Czy tam właśnie w Danii, czy w Polsce. No kurde, rolnicy wszędzie mają jakąś taką moc sprawczą.
0: Bo chłop to jest spokojny do czasu, ale jak się wkurwi się, to chłop żywemu nie przepuści. Nosa odgryzie. Nie, ale to chłop, jak się naprawdę, chłop, jak się wkurwi, to jest, to potrafi już chwycić, wiesz, za widły. Jak już jest taki fest wkurwiony, jak mu, powiedzmy, władza zniszczyła dorobek życia, stracił gospodarstwo, już nie. On może nawet wtłuc takiemu posłowi, a w skrajnych przypadkach, no właśnie, zrobić jeszcze coś gorszego, zafundować wycieczkę na tamten świat.
1: Tak, tak, to rolnicy, ale z rolnikami jeszcze taki myk, to słyszałem kiedyś taki tekst od samego rolnika, że on powiedział tak, on cały dzień pracuje, on nie ma czasu na pierdoły i jeżeli rząd robi pierdoły i wymaga od niego pierdu, to oni się bardzo łatwo wkurwiają i oni nie pierdolą się w tańcu.
0: Także było obrzucanie jajcami teraz, wcześniej było wygwizdanie i jakby musiał się ewakuować nasz minister. No i bardzo dobrze, bo on się w ogóle nie interesuje, jakby nic nie zrobił z tego, co obiecał. Co to jest za minister, co to jest za polityk, który naobiecuje, tak, wiemy, podjęliśmy działania na dzień dzisiejszy, a potem gówno z tego wszystkiego jest, nic okazuje się nie robi i szkodzi tylko, tak, tworzy jakieś absurdalne sytuacje, że nie ma miejsca dla polskiego zboża, bo jest zawalone ukraińskim, że markety, sklepy zdzierają z rolnika i z nas, no bo moglibyśmy mieć dwa razy taniej na przykład, gdyby nie ta pazerność tych wielkopowierzchniowców, tak myślę, no bo jak rolnik dostaje takie grosze tam, pół złotego, a market to sprzedaje za 5 zł, no trochę przesada, nie? Więc dużo różnych rzeczy, zabronienie rolnikom wszelakich rzeczy, już nie można mieć świń, kur, pozwolenie na wszystko, coraz droższe wszystko, te paliwa, przecież taki rolnik dużo zużywa paliwa, nie? W gospodarstwie też. I dostaje po rajtach strasznie, a energia, to też w rolnictwie, nie? Dużo tego idzie. Masa jakichś rzeczy do naprawienia, a ci nic. Po prostu chodzi i bryluje. I drodzy państwo, głosujcie na PiS, tylko Jarosław. Kurwa, i bardzo takiego trzeba pogonić na batogach po prostu, nie? Batorzyć go, obalić na ziemię, oszczać płaszcz, bo inaczej to będą nam się śmiali w twarz. Taka jest prawda. Jak będzie grzecznie, kulturalnie, porozmawiajmy, debata, to będą nam tak pierdolić i nawijać makaron na uszy do końca świata o jeden dzień dłużej, no.
1: Dokładnie. Ja tutaj zrobię sprostowanie, że nie była... że była to jednak holenderska, a nie duńska. Holenderska partia. No, ale to już się poprawiłem, a w każdym wypadku, jeśli chodzi o takie napierdalanie, to jest trochę w tym racji. Widzę to w przypadku infolinii na przykład. Jeżeli chcesz coś osiągnąć, tak dobrze pierdolniesz kurwą i tak dobrze uderzysz w stół, ale nie że chamsko, ale pokażesz jakby trochę emocji, to czasem to działa tak, że faktycznie coś ugrasz, bo ja zwykle jestem miły, jeżeli rozmawiam z tymi osobami i próbują mi na siłę różne rzeczy wkręcić. Ja oczywiście odmawiam i nawet chcę coś innego, a wiem, że to dają, ale oczywiście myślą, że jestem super miły, więc wiadomo, głupi. To jak się wkurwię i rzucę im, no to oni z automatu już dają ci tą lepszą ofertę, bo no, czują, nie wiem, zagrożenie chyba. I tak chyba jest z politykami też, że kiedy jednak pierdolniesz w ten stół, no to oni czują to zagrożenie, bo ktoś dobrze powiedział, że my jesteśmy, przynajmniej wydaje mi się, że docelowy odbiorcy nocnego radia to są ludzie, którzy naprawdę coś mogą zmienić. Bo są ludzie na samym dole, przyklejeni do telewizora, którzy nie mogą zrobić kompletnie nic. Oni już są straceni. Są ludzie tacy jak my, którzy jeszcze mogą coś zmienić. Są ludzie wyżej, czyli mówimy tutaj władza, jakieś bogate osoby na stanowiska, które już zmieniają pewne rzeczy, ale oni nie za bardzo jakby jeszcze mają tą władzę, czyli oni tak jeszcze muszą się tutaj słuchać, jeszcze nie dobili do tego, a ci na samej górze są już tak po prostu odrealnieni od rzeczywistości, że oni praktycznie traktują nas jako zagrożenie, co jest w pewnym sensie dla nas jakby dobre, bo oni po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, co ludzie mogą zrobić.
0: Ania na czacie, jak dobrze, że wy chłopaki tak gracie, w pocie czoła, ratujecie świat, to ja już nie muszę. No, żebyś wiedziała, Aniu, no, ja ratuję świat aktualnie przed złym magiem, Ksaksaksaksem. Muszę mu odebrać majty zagłady, plus jeden i no, to są poważne sprawy, także...
1: Kupa śmiechu.
0: A Grzesiek przypomina, że Kuto Napletes jest chłopem, jeśli chodzi o klasowość i ma laser w dupie, tylko to mu przysługuje, bo szlachta tylko może mieć lasery w karabinach, a chłopstwo tylko w dupie może mieć lasery. I strzela z dupy, no. Także tak to wygląda. A pomyślałem sobie dzisiaj, że w ogóle tak a propos załatwiania spraw, czy siłowo, czy jakąś tam charyzmą, wydaje mi się, tak podsumowując trochę, że w życiu codziennym, tak z pojedynczymi ludźmi, gdzieś tam w jakichś sytuacjach kryzysowych, to lepiej gadać i lepiej załatwić na spokojnie i kulturalnie starać się, ale z taką władzą zdegenerowaną, banda hipokrytów, populistów, nieefektywnych, takich zakłamanych i jeszcze nieudaczników, leni i tak dalej, no to siłą tylko, bo chamisko czasem nie zrozumie innego argumentu, niż po prostu strzelić go w pysk, tak, żeby się głowa odbiła od ściany i została dziura od zębów w tynku. No, ale czasem lepiej załatwiać na spokojnie i tak, żeby mieć jakąś charyzmę, to trzeba też czasami pewną wiedzę mieć. Na przykład ja się uczę stopni, jakie w policji są. Tutaj aspirant, nadkomisarz, inspektor, starszy posterunkowy. Bo wiecie, jak to pięknie brzmi. Szanowny panie nadkomisarzu, no, jako dziennikarz, prawda, doskonale rozumiem problem, jaki w społeczeństwie jest. Rozumiem, że panów praca jest bardzo ważna, ale samo to, że powiedzieliście, panie starszy aspirancie, to on już wie, że gada z kimś, że ktoś coś tu już wie, nie? Że też zwrócił się szarżą, to już go odrobinkę też połechtało. Wie, że nie gada z byle wypierdkiem jakimś już, nie?
1: No ja ci mogę powiedzieć historię, która troszeczkę mi zmroziła krew w żyłach. Na szczęście nie z Polski, chociaż nie wiem, czy u nas takie rzeczy by się nie działy. Stan Nowy Jork, gościu o imieniu nazwisku Louis Rossman, ma sobie firmę, tam fajnie, fajnie. I nagle dowiaduje się po czasie oczywiście od banku, nie że od państwa, że pod adres, na którym nigdy nie był, którym jakby on nigdy nie miał mieszkania, jest zastaw na niego. Zastaw taki, że po prostu nie zapłaciłeś jakichś podatków, więc dajemy twoje mieszkanie pod zastaw, prawda? Wysyłali mu wiadomości pod adres, którym nigdy nie mieszkał, nigdy go nie było, nie miał jak się o tym dowiedzieć, bo nikt nigdy mu o tym nie mówił, nie było tego na rozpisce podatkowej, bo technicznie zapłacił wszystkie podatki, nawet zabrali te pieniądze, miał rozliczenie. I to po prostu było. I dowiedział się w banku, dzwoni, żeby to wyjaśnić, no i primo, nikt nie odbiera. Nikt nie odbiera, nigdzie nie chce odbierać, rozłączają go, nie ma żadnej kolejki i musi dzwonić. Do skutku, zajęło mu chyba to 6 godzin i gdy już się dodzwonił, udało mu się cudem, bo wcześniej rozmawiał na ten temat, trafiał na same dupne osoby, ale nic nie wskurał. No to teraz udało mu się trafić na osobę w miarę kompetentną w samym bodajże sądzie głównym Nowego Jorku i tam babka powiedziała, że tego na początku mówi, że no nie da się, no bo ona jest tylko od pomagania, ale coś ruszyło i to było piękne. Tą babkę coś ruszyło, po prostu nie wiem, jakiś taki ludzki odruch. Ona po prostu poszła fizycznie pytać się ludzi tam, co się z tym dzieje. Ona teoretycznie tego nie musi robić, bo to nie jest jej praca, ale poszła załatwiać za niego. 30-40 minut chyba samego chodzenia było, bo słychać było, bo gościu nagranie dał. I ostatecznie sędzia, który to zrobił, powiedział, no, ale my to cofniemy. Ale babka się pyta, ale on się pyta, dlaczego? On się pyta, dlaczego, a nie, że cofniecie, bo on już wie, że wy to cofniecie. On mówi, nie, my to cofniemy. I nikt mu nie powiedział czemu. I dopiero udało mu się jakimś cudem dogadać. Gdzieś tam dodzwonił się, jakieś koneksje pewnie, nie wiem. I oni powiedzieli, no, że to no w sumie tak, wyszedł błąd w komputerze. No on się pyta, no ale kto jest winny? No nikt nie jest winny, błąd w komputerze.
0: Dzisiaj to często
1: i nikogo nie może pozwać, nic nie może zrobić, bo błąd w komputerze, a gościu nie mógł wziąć kurwa żadnej pożyczki, niczego, jego firma była w dupie, on nawet nie wiedział o tym przez 6 lat.
0: No, może tak być w tych czasach właśnie, że coś przychodzi, bo mamy dużo różnych adresów, dziś człowiek często zmienia miejsce zamieszkania i może w sumie sobie przychodzić na inny adres, gdzie nie odbieramy. Ja na przykład mam dużo takich adresów. Ale jak to mawiają, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. No, dopóki się nie okaże, że mamy dług w wysokości tam, powiedzmy, 50 tysięcy złotych trzeba zapłacić do jutra i dzwoni pan, dzień dobry, tutaj windykacja, proszę podać PESEL numer, bla, bla, bla. I czy zamierza pan zapłacić dzisiaj czy jutro? Bardzo mnie zawsze bawi to pytanie. Są takie kanały, akcja windykacja i teraz ja mówię, nie wiem czy one są jeszcze aktywne, ale tam są zbiory takich rozmów z windykatorami. Posłuchajcie sobie czasem, to jest nawet ciekawe. A przypomina mi się, jak sprzątałem kiedyś sprawy tam po Pawełku, tam pamiętacie, nie, aferkę, że mnie ktoś wpuścił na minę, po prostu musiałem czyjeś długi trochę popłacić. No był tam ZUS niepopłacony, byłem w ZUS-ie i nietypowa sytuacja, bo okazało się, że mogliby mi ewentualnie jakoś rozłożyć, ale na tyle rad, co ja chcę, to nie. to musiałaby pani jakaś dyrektor ZUS, generalna w ogóle, tam najważniejsza osoba, podjąć decyzję. Jakaś taka dziwna sytuacja. Ja mówię, to ja chętnie pogadam z tą panią. A urzędniczka tak wybałuszyła oczy, znaczy no tak w sensie, że what the fuck? Hello, panie obywatelu, co pan za wysokie progi, co pan z konia spadłeś? Ale jakoś się to udało załatwić, bo ja mówię, proszę zadzwonić, zapytać, może się spotka ze mną. I okazało się, że jednak tak, że i wszedłem do takiego gabinetu w ogóle mega, tam jakaś i taka bardzo gruba pani była, ruda i gruba. I tak cmokała, tak patrzyła na mnie. A ja tam się tłumaczyłem i udało mi się załatwić tam jakieś lepsze warunki, nie? No, tu pisze Pawełek z adwokatem, tak. Przychodzi ksiądz i jest Pawełek, a czy Pawełek jest z adwokatem? Tak, to poproszę Grześka. Może...
1: Ktoś chyba bije się o to, że nie mówię włączać.
0: No, a nawet nie wychwyciłem, bo bym cię zbeształ.
1: Bo pewnie powiedziałem włączać zamiast włączać.
0: A ty dużo błędów językowych robisz w sumie.
1: Ale... Ja wiem o tym, ale ja o tym wiem. No,
0: ja wiem, że wiesz.
1: Ja wiem o tym i jestem świadomy tego. I co mam zrobić? Nie wiem, przestać mówić? Zabić się? Nie wiem, jakby nie rozumiem, co mam z tym zrobić. No mogę przeczytać słownik, ale to nie zadziała tak, jak wszyscy myślą, że o, nagle będę oświecony. No próbuję się poprawić, nie? A co do całej historii...
0: Ale słuchaj, ale wiesz, stary, stop. Ja w podstawówce na przykład byłem strasznie zły z ortografii. Zaniżało mi totalnie ocenę. Pisałem dobre wypracowania, ale bardzo dużo błędów ortograficznych, gramatycznych, a się udało wyszkolić. Dziś w ogóle nie robię błędów ortograficznych, prawie że. Bardzo sporadycznie. Językowo też jest nieźle. Sam ludzi poprawiam często. I wiesz, no da się nauczyć tego, to nie jest żadna wielka rzecz. Ja bardziej myślałem, że ty masz do tego taki stosunek na zasadzie, że tam mam to w dupie.
1: Czy trochę tak, no jak ja rozmawiam sobie z tobą, tak no bardziej luźno, no nie wiem, czy to jest jakaś poważna rozmowa, no to raczej nie bardzo patrzę na to, w jaki sposób się wypowiadam. Więc nie widzę problemu.
0: Ale wiesz, stary, no ja bym się nawet nie czepiał, bo staram się mieć taki, wiesz, tutaj jakiś dystansik, luzik, małe radyjko, gówno radyjko i tak dalej, ale jednak mimo wszystko ktoś tu przyjdzie nowy i to jednak świadczy trochę o klasie, wiesz, tu redaktorków, coś, przyjdzie i usłyszy, bo ja tu se wejszłem i włączam i coś i pomyśli, kurwa, no to jest radio.
1: A wiesz, że tak Cejrowski mówi?
0: No ale Cejrowski, powiedzmy, że jest jakąś tam mega gwiazdą i dziwakiem.
1: No to może ja zostanę mega gwiazdą i będę mógł mówić, jak będę chciał.
0: To jak będziesz mega gwiazdą, jak już zostaniesz mega gwiazdą, to pozwolimy ci mówić byle jak i robić babole, błędy, no. Ale naucz się, ja bym bardzo prosił, bo to jednak trochę tak siara czasami, jak ktoś tu przyjdzie.
1: No ja myślę, że dużo osób trochę na siłę też szuka tego. Myślę, że nie ma aż tak dużo osób, które się do tego doczepia. No faktycznie to włączać, a włączać, a inne rzeczy, no to faktycznie jest to mój błąd.
0: Wiesz co, przeróżnych rzeczy, słuchajcie, jak się uczymy, to dobrze sobie z czymś skojarzyć, z jakąś inną zasadą, z jakimś porównaniem, bo wtedy nam się ta sieć neuronowa tam rozbudowuje i łatwiej potem do tego sięgnąć. Więc można sobie po prostu tak uświadomić, że nie ma włącznika, tylko jest włącznik do prądu,
1: tak,
0: jakiś
1: włącznik,
0: tam elektrycznik.
1: No tak.
0: I wtedy już ci gdzieś tam to się zakotwicza lepiej i to jest taki sposób, dlatego małe dzieci się uczy różnych wierszyków, tam patrzę w lewo, patrzę w prawo, nic nie jedzie, ruszam żwawo.
1: No nie wiem właśnie, ja kiedyś nie miałem z tym problemu, znaczy tak mi się wydaje. Przynajmniej nikt na to nie zwraca uwagi. A kiedy zaczęli mi na to zwracać uwagę, mówię tutaj technikum, i raczej no, nie tyle mi, co innym osobom, to ja zacząłem to mówić właśnie wręcz błędnie, bo gdzieś mi mętlik się zrobił. No oczywiście zawsze poprawiam nas, że nie mówi się... Tego właśnie nie potrafię sobie przypomnieć ładnie, jak on to mówi, bo ja nawet nie wiem, jak błędna... Nie wiem, to jest jakiś taki błąd w moim mózgu, że ja nie potrafię odróżnić tej błędnej od tej poprawnej. Często, że nie potrafię przypomnieć, w sensie z tym tylko słowem mam ten problem, wiesz?
0: O, Gandalf się zjawił, nasz dyżurny czarodziej tracker. No.
1: Bo wiesz, no nie ma włącznika, tylko jest włącznik, no. No i wiem, no i tak nauczyciel mi zawsze mówił, nie? I przez to, że chyba to zaczął tak mówić na siłę co lekcję, i to nawet nie tyle mi, co osobom obok, to gdzieś mi to, nie wiem, przepaliło obwody w mózgu.
0: Jest więcej takich błędów, też dużo osób mówi wziąłem, właśnie zamiast wziąłem.
1: Poszłem.
0: Ale też zwracajmy uwagę na tą hiperpoprawność, żeby nie mówić tak włączam i podkreślać tą wziąłem. Znaczy to akurat nie, no, ale po prostu ciężko mi o przykłady, ale bo ja po prostu tego zupełnie jakby nie robię. Staram się mieć bardzo taką lekką gadkę, wygładzam trochę, ale niektórzy to tak mówią bardzo starannie, że to się źle słucha, nie? Też nie można zbyt...
1: Zauważyłem, że zawsze jak się wypowiadam na jakieś tematy polityczne, to wywołuje wódza.
0: Tak, no on przychodzi i tutaj...
1: Ale ja naprawdę nie mam złych intencji. Ja czasem jestem niedoinformowany, ale ja tego nie mówię jakby po to, żeby nie wiem... No, nie mam złych intencji. Możesz mnie poprawić w czacie, to wtedy na pewno się odniosę.
0: Ja wiem, że Żleczeń miał złych intencji. Chciał tylko, by trofeum pomogło nam w zwycięstwie.
1: To jest jak z tym, no, McGrawem, że ja działam, mam dobre intencje.
0: No, dobra, Gumball, słuchaj, to gadamy już w sumie ponad godzinkę. Może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni, a krępuje się razem z tobą na przykład?
1: No, to dobrze, to ja się rozłączam.
0: Rozłączam się.
1: Tak powiem, rozłącznikiem.
0: No to trzymaj się w takim razie, cześć.
1: No, na razie.
0: I się wyłączył.

więc na pociechę whisky nam daj. Ha, ha! Może ktoś ze mną się whisky napije za pokój na świecie. Albo za małego Chemo, bo ma urodziny dzisiaj. Mały, śmieszny Chemo. Z ogłoszeń parafialnych. W niedzielę razem z Anią nadajemy. Będzie audycja o tym, co dobrego można na Netflixie obejrzeć. Jakiś taki wybór zrobimy, selekcję. Pogadamy sobie o filmach, więc będzie na filmowo. W przyszłym tygodniu ma się pojawić... Kozir się pojawi. I z Kozirosem będziemy gadać... Będziemy... Ja często mówię będziemy, będzie. Ale to nie wiem w ogóle, czy... Bo słyszałem też to u innych ludzi, u innych różnych nadających, będzie. Język się upraszcza jakby z czasem. Wydaje mi się, że dziś używamy w ogóle krótszych słów. Krótsze zwroty, krótsze zdania, mniej... tacy wikingowie na przykład mówili bardzo w sposób taki... Używali dużo przenośni, metafor. Tak słyszałem, nie? Od tych, co się tym interesują. A my dziś mówimy bardzo prosto. Miejmy nadzieję, że nasza mowa z czasem nie zamieni się w taki sposób komunikacji, jaki znamy z idiokracji. Nawet nie czuję, że rymuje. Czyli będą to jakieś onomatopeje i pomruki. A każdy, kto będzie mówił trochę bardziej tak kwieciście, w sposób bogatszy, to będzie uznawane za patetyczne i pedalskie. Na przykład też tak może być.

0: No właśnie, jak dziś gadałem z Kozirem, to mówił, że Hemo może mieć brata i że to może by warto się tym bardziej zainteresować. Ale wygląda na to, że Hemo jest kawalerem po prostu, starym, tak jak ja. My jesteśmy bardzo podobni. On jest domatorem, ja jestem domatorem. On jest kawalerem, ja jestem kawalerem. No, z propozycjami waszymi jakimiś, no, to poczekajcie do audycji niedzielnej. Propozycje filmowe. Czytałem dzisiaj, że cały czas robią tego Pana Samochodzika. Remake Pana Samochodzika. No. Pan Samochodzik to troszkę taki polski Indiana Jones, można powiedzieć. I bardzo czekam na tą produkcję. Może nawet się okazać, czasami tak bywa, nie? Że może się okazać, że ten kleks, na którego bardziej się niby czeka i będzie to coś bardziej spektakularnego pewnie, no to nas zawiedzie, a okaże się, że Pan Samochodzik to jest to, nie? Pan Samochodzik, Pan Samochodzik, Pan Samochodzik, Pan Samochodzik, nikt mu nie przeszkodzi, aby ciebie zabrał też. Oh yeah! No. I może być niezła produkcja, słuchajcie, takie trochę w stylu retro to będzie, bo to niby na nowo robią, ale widziałem tam po zdjęciach, że to będzie taki PRL, więc w to mi graj, nie? Trochę fryzury niemodne, jakieś sweterki, dziwny będzie ten jego samochód pewnie, nie? Ciekawe, czy harcerze będą. No, a mówię, że polski Indiana Jones, no bo tutaj skarb templariuszy, ten skarb templariuszy, no to jakąś wielką moc miał zaburzyć w ogóle stosunek dobra do zła, proporcje, coś miał tam namieszać takiego właśnie w tym stylu. Więc to są takie artefakty, on tam szuka tych artefaktów, jest historykiem sztuki. Też no, Indiana Jones spotkał samego Hitlera, a Pan Samochodzik spotkał samego kapitana Nemo. I w pewnym momencie dał do zrozumienia kapitanowi Nemo, że też nie jest sroce spod ogona. I mówi, może nie jestem takim bohaterem jak pan, panie kapitanie, ale jednak też jestem rozpoznawalny. Dzieci mówią o mnie, Pan Samochodzik. Coś tam i wytłumaczył. To może być dobre, może być dobre. Pan Samochodzik. Uważaj, harcerz, bo się usmarczysz. To będą takie łobuziaki, będą stały w bramie, będą przechodziły harcerze, a tam jakieś łobuziaki takie będą stały, z jabłkiem może. I tam, uważaj, harcerz, bo się usmarczysz. A któryś z harcerzy powie, się odwróci i powie, to nieładnie tak się odzywać. A łobuziak do drugiego łobuziaka powie, ty, Franek, co to za figura? Patrzaj go, jaki cwany. Nie bądź taki do przodu, bo ci zabraknie do tyłu. Tam inni zawtórują śmiechem. No i od słowa do słowa dojdzie do przepychanki, do bójki. I wtedy właśnie wkroczy pan samochodzik. Co tu się dzieje? Tak sobie to wyobrażam. No to się ób ten głupi dziób. Jak nie ma się z kim napić, to się sam napiję. Może poczekam jeszcze, bo jednak o wiele milej się pije z kimś. O wiele milej się pije z kimś. Więc proszę zadzwonić, ale proszę o dzwonienie słuchaczy alkoholowych.
1: Piotr Jackiewicz. 6 złotych 6 groszy. Wypić z tobą nie wypiję, ale szczurka i naste wiaderko dziś poczynię przy audycji uśmiechnięta buźka.
0: Szczurka i naste wiaderko. Naste wiaderko. No, Piotr. To będzie z wiadra jarał chyba coś, tak? Ja się nie znam, nie wiem. To jakieś dziwne rzeczy. No, dzięki. Krawiec, ja mam dzisiaj urodziny, wypijemy. O proszę, Gandalf ma, czyli znalazł się tutaj, czyli mamy dwóch jubilatów. mamy Hemo, mamy Gandalfa. Wszystkiego najlepszego, stary. Dobrej przyczepności, świetnych wróżb, dużej zdolności jasnowidzenia, skilla, żeby wzrósł. No to fajnie. O to dzwoń, to się napijemy. Jak masz możliwość zadzwonić. A jak nie masz, to napisz, że nie masz, to wypijemy, wirtualnie twoje zdrowie wypije. Jak się nie da głosowo, to można tekstowo wypić. A czy ty kiedyś, aby nie mówiłeś, że nie pijesz już? Zapytuje Kuba. No, tak mówiłem. I nie piłem przez długi czas. A teraz znów zacząłem. I trochę popiję.

0: niż po wódzie się czuję. Po wypiciu troszkę whisky. Na pewno też znaczenie ma to, jak się pije dany alkohol, nie? Czy się wali te szoty, czy się popija po troszku. No. Także uczę się policyjnych stopni. Starszy posterunkowy. Takiego bohatera wymyśliłem właśnie też. Sierżant Żenada to był, ale on powinien zaczynać jako starszy posterunkowy Żenada. Następny odcinek, tam, czy komiksu, czy filmu, to by był sierżant sztabowy Żenada. Potem byłby starszy aspirant sztabowy Żenada. Potem, a na końcu już to po wszystkich awansach już zaszedł wysoko. Co prawda się w ogóle nie zasłużył, ale tam po znajomościach, nepotyzm, jak to u nas. No. Generalny inspektor, nadinspektor, o właśnie, nadinspektor Żenada. Różne przygody by miał. No. Po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie, no tak, Franek kimono. A Stonoga został też jakby przegoniony wręcz. Jacyś narodowcy pisowcy go przegonili. Wszyscy jacyś tacy rośli, szerocy w barach, ja nie wiedziałem, czy to chuligani, czy pisowcy. W sumie każdy pisowiec, to taki młody pisowiec, to chuligan musi być, nie? Jakiś. I przegonili Stonogę, pryskali go tam wodą, tak jak buraki się zachowali. Jakieś teksty, on przyjechał w jakieś takie miejsce, gdzie coś tam się działo. Jakiś wiec, czy coś. Czy może jakiś pisowiec przyjeżdżał i malowali trawę na zielono, nie wiem. W każdym razie takie przykre trochę, bo Stonoga, wydaje mi się, że ostatecznie jest okej. Okay, no. Nie sądzę, żeby to był jakiś podstępny oszust, który wcale nie robi tych wszystkich charytatywnych rzeczy, który... Zresztą to, co on mówi, jakoś mi odpowiada. Też nie lubię PiS-u, uważam PiS za szkodników. On bardzo atakuje PiS. Został w sumie bardzo skrzywdzony przez państwo i tak dalej. Rozwalali mu biznes, w więzieniu go trzymali. Wygrał praktycznie wszystkie sprawy. No więc to też ma chyba znaczenie, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa sprawy, nie? Jacek Murański ostatnio oskarżył, znaczy ostatnio, już jakiś czas temu, Stonogę o to, że właśnie jest oszustem, że coś. No i ma sprawa być. Stonoga nie zrezygnował z procesowania się z Murańskim, mimo że tego spotkała no, najgorsza z możliwych tragedii, śmierć syna. Ale Stonoga wystosował jakieś tam pismo i napisał, że będzie się domagał o wiele łagodniejszego jakby, łagodniejszych kar, ale nie chce całkiem rezygnować, no bo to chodzi o jego jakby... O jego wiarygodność, o jego dobre imię. No takie rzeczy czasem trzeba walczyć, nie? Bez względu na wszystko. Piotr tu ciekawy ma jakiś przepis, żeby z najtańszej berbeluchy zrobić kozaka, ale ma na myśli berbeluchę whisky, jakąś najgorszą, czyli może taką, co ja piję, czyli tą złotą lochę z Biedry, ale mi smakuje, to dobre. Może nie piłem po prostu dobrej whisky, nie? Jakiejś takiej ciemnej, gęstej, aromatycznej, fajnej, tylko taką. No nie wiem, jakie są. Nie mam skali porównawczej. No i Piotr proponuje, żeby dodać troszeczkę czaju, zaparzyć czaj, czyli no to jest taki wywar z wielu herbat, taka bardzo, bardzo mocna herbata. Więźniowie czasem to w więzieniach piją, mają dzięki temu jakąś tam fazę. Kiedyś coś tam próbowałem dla eksperymentu, ale chyba nie wyszło, za słabe to zrobiłem, nie wiem, i już potem mi się nie chciało. No czasem lubię tak z ciekawości spróbować, nie? No był czas, że nawet te dopalacze tak z ciekawości próbowałem. To może nie było za mądre, bo tym dopalaczem to można sobie zrobić kuku po prostu, nie? Bo można sobie zepsuć łeb trochę, no, bo to są bardzo mocne substancje i może coś się pokiełbasić, no. Trzeba uważać. Do dziś pamiętam jakieś głupie myśli, nie? To pamiętacie, że się zacząłem modlić do Jana Pawła II. Powiedziałem wtedy żadnych więcej dopalaczy. Kawa z cytryną widzę tutaj, ale ja kojarzę, że rozmawialiśmy chyba już wcześniej.
1: A Gandalf z tej strony, hej.
0: A Gandalf,

0: no to, to już sobie tu poprawiam. Co, co to za kawa
1: taki
0: z cytryną?
1: Nikt na Skype'ie.
0: Kawa z cytryną, żeś wymyślił. Można w ogóle bardzo, coś takiego
1: bardzo
0: pić?
1: Bardzo dobry napój.
0: Serio?
1: A przy okazji bardzo ładnie czyści wątrobę.
0: O, a właśnie szukam czegoś, bo jednak wątroba, jelita, żołądek, strasznie ważne rzeczy.
1: Najważniejsze.
0: Od tego zależy w ogóle zdrowie, samopoczucie, dużo, nie? No, więc kupiłem jogurty, będę przeczyszczał tam sobie, odbudowywał florę bakteryjną. Trzeba coś z kandidą zrobić, ale chcę sięgnąć po jakieś mocniejsze rzeczy. Kolega dzisiaj mi właśnie też opowiadał o swoich doświadczeniach z takim mocnym oczyszczaniem organizmu za pomocą czarnego orzecha czy coś takiego i dosłownie robaki z niego wyszły i, wychodziły z niego przez oczy, te robaki, takie jakieś maluśkie. Straszne, nie?
1: No są, są takie rzeczy, to nic nadzwyczajnego. To co, chluśniem jednego?
0: O kurczę, ja właśnie chlusnąłem, a to już drugiego tu nalewam, już.
1: No to nalewaj, nalewaj.
0: A ty co pijesz?
1: Ja dzisiaj sobie kupiłem, tak skromnie tylko urodziny, a ja w pracy jestem, setkę, soplicę śliwkową.
0: No. Ta śliwkowa też w sumie może być nawet. Te śliwkowe smaki to ogólnie, no alkohol się z tą śliwką jakoś fajnie komponuje, nie? Czy śliwowica, czy coś, to daje radę.
1: Tak, tak. Gra muzyka. Nie, no to prawda. Jednak no ja ogólnie lubię różne alkohole, no a zwłaszcza te mocne, ale czasami tak już człowiek ma dosyć tej wódki takiej klasycznej, to właśnie tak coś smakowego. No jest to słabsze, tak byle to ma, czekaj, niech spojrzę, 28%, no to jest, nawet pisze, że to jest likier tak naprawdę na opakowaniu. Czyli to no, nie jest jakiś tam super ekstra mocny, ale takie może być. Przyjemnie po jakiejś kolacyjce, tak te ładnie się we flaszkach ułoży.
0: Naszą tutaj społeczność nocno-radiową można by tak zwizualizować trochę, że są takie ręce, które wznoszą toast i te ręce bardzo różne. Jedna widać, że ktoś ma garnitur i koszulę, drugi jakiegoś karwasza z ćwiekami, trzeci jakoś tam zegarek i każdy co innego w kubku ma, nie? Jeden pije mleko, drugi pije alkohol, no bo tu piszecie, z kolei Kuba sobie ma tu mieszankę różnych 13 ziół. Tak to jest, że tutaj każdy co innego pije. To za co pijemy, Gandalfie? Jakiś mądry toast może wymyślisz?
1: Za tych, co nie mogą.
0: No, to taki w stylu wujka Włodka, nie? Żeby nam się dzieci nie, rakiet nie czepiały. Za papieża. Może...
1: Nie, to może nie.
0: To wiesz co, to wypijmy, żeby ten rok był dla ciebie po prostu bardzo korzystny, żeby ci się powodziło. I żeby się
1: jak
0: wszystko...
1: Jak to się mówi, oby nam się.
0: Oby nam się, dobra, to chlub.
1: No, nie ma to jak drink w dobrym towarzystwie.
0: To człowiek to też się tak odkaża trochę od środka. To różne tam są wirusy, pasożyty, hemoroidy, to się człowiek odkazi trochę, no.
1: No, trzeba coś ze sobą robić.
0: Dla zdrowotności, to nie zaszkodzi.
1: Tak jest. A jak tam wspominałeś o tej wątrobie, to polecam na sam początek nieinwazyjna rzecz, olejek z oregano. Można kupić w aptece, niedrogi jest, a też działa cuda.
0: O, też codziennie, właśnie, no tak.
1: Codziennie nadczo po parę kropel pod język. To jest bardzo ostre, ale jak pierwszy szok minie, to jest super. To jest później takie no, przyjemne, bo to jest fajne, takie ostre, bardzo ładnie rozgrzewa i czuć, jak to wchodzi pomału w organizm. Czuć, jak to tam się wszystko ładnie wchłania w te jelita, w ten żołądek. Fajnie to działa.
0: Tak, tak. Olejek z oregano ludzie chwalą. Niektórzy też polecają to srebro koloidalne. To tak się kojarzy z szurią trochę, ale to może być tak naprawdę niezłe. I to też, słuchajcie, to wielkiego biznesu na tym ludzie w sumie nie robią, bo kupujecie sobie takie jedno jakieś srebro koloidalne ponoć i to wam na długo, długo wystarcza. Bardzo takie nie big farmowe i takie nie biznesowe. Nie? Jak tu zarobić? Kupił raz i już więcej nie kupi? Co to ma być?
1: No powiem ci, ja też mam w domu srebro koloidalne i moi rodzice używają. To taka buteleczka 150 ml, to starczy nawet na pół roku.
0: A Łukasz już przypomina tutaj pizzeria oregano, tak? To, ale wy macie pamięć, bo kiedyś tam wysyłałem donaty do Marka Podleckiego na streama i mnie zaczął namierzać, bo wywężył, że wróg i zlokalizował, że jestem właśnie parchem ukrytym gdzieś w podziemnej bazie pod pizzerią Oregano, gdzieś tam w jakiejś dziwnej miejscowości. Myślę, że z medycyną naturalną ona ma taki plus, że chyba trochę ciężej sobie zaszkodzić i zatruć się czymś, niż na przykład przez używanie niewłaściwych leków, nie? Bo leki są mocniejsze. A,
1: wiesz co? No. Niekoniecznie. Też można sobie krzywdę zrobić.
0: Mhm. Ale nie tak łatwo chyba, nie? Jak powiedzmy stosując jakieś, biorąc jakieś ostre leki, przedawkowując je, czy biorąc nieodpowiednie?
1: Słuchaj, proste, no powiem ci, też można, bo na przykład jak wspominałem się o wątrobie, to jest taka metoda bardzo inwazyjna oczyszczania wątroby według Michaiła Tombaka i to jest taki dziwny sposób, bardzo, bardzo ciężki de facto, że trzeba przez tydzień czasu pić jak najwięcej świeżo wyciskanego soku jabłkowego i po tygodniu czasu trzeba wypić przed spaniem 200 albo 300 ml soku z grejpfruta i po 2-3 godzinach wypić jednym haustem 200 albo 300 ml jakiegoś oleju, na przykład, nie wiem, rzepakowego, słonecznikowego.
0: O kurde.
1: I potem wziąć termofor i położyć się na lewym boku i leżeć po prostu z tym termoforem na wątrobie. I to powoduje, że się go oczyszcza i wychodzą kamienie wątrobowe, z tym, że jak ktoś ma problemy z wątrobą, to będzie bardzo bolesne i może dojść nawet do zapchania kanalików w wątrobie. Kamienie żółciowe zapchają kanaliki w wątrobie, tą tak zwaną żyłę zwrotną, i trzeba będzie jechać do szpitala. Także też sobie można zaszkodzić. To niby ciekawe. To pomaga, niby oczyszcza, ale jest to takie pełen hardcore.
0: No popatrzcie, czyli okazuje się, że w tej medycynie naturalnej też są takie jakby, nie wiem, tryby w grze. Easy, normal, hard i Nightmare. I właśnie Gandalf tu pokazał jakąś metodę w trybie Nightmare, to tylko dla hardkorowców, ale to też, no, czasami się wieszamy tu psy, powiedzmy, na medycynie alternatywnej, naturalnej, że ktoś se krzywdę zrobił, no ale to może po prostu zrobił se krzywdę, bo właśnie popełniał błędy, bo się nie znał dobrze, nie? Na wszystkim się trzeba znać, żeby dobrze wyszło, nie?
1: No tak, no to też jeszcze jest taka sprawa, też nawet dosyć głośna, jak Jerzy Zięba. No, ogólnie nie mam nic do gościa, nawet lubię go, ale kiedyś tam on w swojej książce polecał tak zwane wlewy dożylne z takiego związku EDTA, który ma podobno natleniać krew i oczyszczać tak właśnie krew z kandidy, no ale były przypadki w Stanach, że 2 albo 3 kobiety zmarły po wtłoczeniu takiego płynu EDTA do organizmu, także to, no, trzeba mieć oczy i uszy otwarte, no. Nie wszystko jest dla wszystkich.
0: No, w szpitalu jakimś, jak nawet jak coś się przydarzy, to zawsze macie pod ręką lekarzy, respiratory, zaraz się za was wezmą, nie? A tutaj jak nam się coś przydarzy, zaszkodzimy sobie, coś nieumiejętnie zrobimy, przedawkujemy, no to jest problem. A koleżanka dietetyczka na przykład też mówiła, że świetnie robi i to jest w rezultacie dosyć ważne, żeby z rana wypić szklankę wody, bo wtedy jakby organizm się zaczyna rozkręcać, tam jelita, wszystko. Wiesz, tak jakbyśmy dawali takiego boosta i wciskali, wiesz, start troszeczkę, nie?
1: Tak, dla naszego organizmu. To jest znana z medycyny chińskiej i ogólnie z Tybetu właśnie zasada, że rano wpierw trzeba się nawodnić i odkwasić po wieczorze i faktycznie tam się pije 2 albo 3 szklanki gorącej wody w rządku, zanim się w ogóle zacznie dzień, zanim się zje śniadanie. Żeby jakby ten nasz organizm po nocy rozruszać i przepukać i pobudzić jelita do, tak naprawdę do oczyszczenia.
0: No widzisz pan, czyli coś może być na rzeczy.
1: Najlepiej, ja mogę polecić na przykład, nie to, że się przechwalał, ale jak byłem, bo ja miałem w sumie problemy ze zdrowiem dosyć duże i do takiej pani doktor poszedłem z medycyny chińskiej, do Warszawy jeździłem, to ona powiedziała, inaczej, jadąc do niej ważyłem 98 kg przy wzroście 1,70 m, no to już była dosyć taka spora nadwaga, a po roku czasu kuracji ziołowych i właśnie medycyny chińskiej plus codzienne picie właśnie 3 szklanek naczczo, zaraz powiem z czym, w ciągu roku czasu bez ani jednego ćwiczenia fizycznego schudłem 30 kg.
0: Niezły wynik, naprawdę.
1: I jak to powiedziała pani doktor, to nie był tłuszcz, tylko to był tak zwany patologiczny śluz, który się odkłada w organizmie i można go właśnie pomylić z tłuszczem. I tak naprawdę my w Polsce jesteśmy wszyscy tak zaśluzowani. To, co mamy, to właśnie nie jest tłuszcz, tylko to jest śluz. A w tym śluzie się tak naprawdę trzymają wszystkie patogeny, wszystkie cholerstwa i zarazki i dlatego chorujemy.
0: No popatrz pan, czyli różne rodzaje tej otyłości, różna może być no, albo tłuszcz, albo jak mówisz, jakiś patologiczny śluz.
1: Tak, tak.
0: No, no
1: to,
0: właśnie,
1: co medycyna akademicka charakteryzuje jako na przykład, nie wiem, brzuch kortyzolowy albo nie wiem, insulinooporność, to właśnie medycyna chińska to określa jako gorąca wilgotność albo chłodna wilgotność, która się przekształca w śluz tan, który jest ciężki do usunięcia i to, no ja naprawdę trochę w tej medycynie chińskiej siedzę, może nie jestem jakimś tam mega kozakiem, ale widzę po sobie i po tym, co pomagam swojej rodzinie, że to naprawdę, naprawdę to chorystwo działa. Są wyniki, są efekty i widzę, że naprawdę no jest, no nie jest to ściema, jak ktoś może pomyśleć.
0: To musisz nam koniecznie coś tutaj nagrać na takie tematy. W ogóle witam oficjalnie w gronie redakcyjnym nowego redaktora.
1: Dziękuję.
0: Gandalfa, redaktor Gandalf. No. Na razie wrzuciłeś filmiki różne, na przykład jak na drodze masz kłopot. Mamy biogramy takie od Gandalfa przygotowane. To też niedługo się pojawi na antenie. No więc tu działa Gandalf.
1: Ale czytałeś w ogóle, zagłębiłeś się?
0: Wiesz co, na razie tak pobieżnie. Ale,
1: zerknąłeś, to ważne, no, chociaż żebyś zerknął.
0: Tak, ale jakby, wiesz, chciałbym na spokojnie sobie jeszcze to przeglądnąć i podzielę się refleksjami, bo się przygotowuję do tego. Nie chciałbym jakby, wiesz, tutaj psuć fajnego tematu, nie? Który może być na osobną audycję.
1: No tak, no raczej tak, to faktycznie osobną. Ale jeszcze wrócę do tego poranka. I tak naprawdę te trzy szklanki, które się wypije rano, to teraz zależy od tego, jaką mamy porę roku, bo tak naprawdę nasze odżywianie powinno być zgodne z porą roku. To nieprawda, że mamy tam diety keto, wegetariańskie, wegańskie. Musimy jeść jako ludzie wszystko, tylko właśnie, że zgodnie z porami roku i z tym, co natura nam serwuje na talerzu. I jeżeli chodzi o poranny tak zwany rozruch, jak ja to nazywam, no to zimą najlepiej wypić pierwszą szklankę z kurkumą i z imbirem, drugą szklankę wypić z cytryną, a trzecią szklankę wypić na przykład, nie wiem, z magnetem rozpuszczalnym, który się kupuje paradoksalnie na Allegro jako czynniki chemiczne. Nie w aptece, tylko na Allegro. Trzeba wiedzieć, który, gdzie, co i jak można kupić i nie płacić za niego, powiedzmy, nie wiem, za jedno opakowanie 40 zł, tylko się płaci za wiadro 500 gram 15 zł.
0: Pytanie, czy Gandalf będzie próbował usunąć chemo?
1: Bardzo łatwo można chemo usunąć.
0: No.
1: Mogę powiedzieć o sposobie bardzo prostym, a drugim o bardzo szybkim. Zależy, jaki chcesz usłyszeć.
0: Ty morderco!
1: Mały, nie ma miękkiej gry, nie ma sentymentu.
0: Mały, śmieszny chemo, wesoły. Nasz pupil, a on chce go mordować. A myślisz, że jest sens używać takich rzeczy jak jakiś proktoglywenol, maść czy coś? Czy...
1: Nie ma żadnego sensu, bo to jest to tak, jakbyś na auto, które jest pordzewiałe, nakładał nową szpachlę i farbę i to po jakimś czasie znowu wywali i będzie jeszcze gorzej. A tak naprawdę hemoroid, jaki by nie był, to jest objaw słabego krążenia i tak zwanego zimna w dolnym ogrzewaczu. Czyli chodzi o to, że my jako Polacy tutaj w danej szerokości geograficznej powinniśmy mieć troszkę bardziej rozgrzewającą dietę. I to, że my przez lata mamy dietę tak zwaną ochładzającą, wychładzającą, to powoduje, że właśnie są skłonności do hemoroidów i jakbyś ty właśnie popił sobie przez miesiąc czasu ten mrzątek rano, to zobaczysz, że po miesiącu czasu powinien ci zejść hemoroid.
0: Tą gorącą szklankę.
1: Gorącej,
0: tak?
1: Wody.
0: No, czyli to dobrze robi na jelita ogólnie i tam można trochę uporządkować.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak, bo śledziona jest odpowiedzialna za tak naprawdę tworzenie krwi, tylko że my mówimy krew, tak? Mówimy tam, że są cholesterol zły, dobry, białe, płytki krwi, czerwone płytki krwi. To wszystko mamy ładnie usystematyzowane na medycynie zachodniej. A Chińczycy mają takie pojęcie jak siłę, pisze się ksue. I to siłę to są wszystkie płyny naszego organizmu właśnie, czyli krew, limfa i inne jakieś tam wydzieliny ciała. I jeżeli będziemy mieli tak zwany zastój albo niedobór albo nadmiar z gorącem, to będzie to powodowało, że będą właśnie problemy z miażdżycą, z zastawkami w żyłach i z hemoroidami. A za to wszystko jest odpowiedzialne tak naprawdę w głównej mierze śledziona. Taki mały, ciekawy narząd, który my tak naprawdę bagatelizujemy, ale on ma dla naszego życia potworne znaczenie. I teraz właśnie pierwszą rzeczą to jest topicie tego wrzątku, a drugą rzeczą, która jest naprawdę mega polecana i to nawet o tym się mało mówi, to są zamiast tych wszystkich maści, to są czopki ze słoniny, które działają po prostu cuda.
0: Śmiesznie brzmi, nie? Ale może i działa, no. A tu też się pojawił postulat, że masz coś tu udowadniać, że schudłeś te 30 kilo. No ja wam powiem tak, no nie zdradzając zbyt wiele, mam tu awatarka Gandalfa, gdzie siedzi sobie na rowerku. No domyślam się, że nie ściągnął tego jak typ na polu, gdzieś tam przy polu na rowerku ze stoka, tylko to jest on. I sylwetka taka, no,
1: słuchaj, ja naprawdę,
0: normalna.
1: Ja się nie wstydzę, mogę pokazać zdjęcie sprzed i zdjęcie po. No nie ma problemu.
0: A jak,
1: możemy na audycji zrobić, ja tam się siebie nie wstydzę.
0: A to bardzo spoko, jak masz luz i dystans, to bardzo fajnie, jak pokażesz, to zobaczymy sobie przemianę. Gandalf before, Gandalf after.
1: Tak, także jestem naprawdę chodzącym przykładem, że no, po prostu działa. I polecam, jeżeli ktoś może spróbować, to nic nie kosztuje, bo co to jest wypicie 2-3 szklanek wrzątku każdego ranka? Tylko kwestia odrobiny chęci.
0: Ktoś ostatnio mówił, że można kisiel jeść i on jakoś tam przeczyści jelita. Ja myślę, że to trochę mechanika czasami po prostu działa. Grawitacja, mechanika, no jak przechodzi jakiś kleisty śluz, to się do niego tam poprzykleja może coś. Ale kolega też powiedział, że dużo lepszy od takiego kiślu jest też jakiś kisiel i tu jakiś przepis właśnie jakiś tam imbir, coś i można zrobić, okazuje się, że kisiel kiślowi no, nierówny. Możecie sobie zrobić taki mega zdrowy, wartościowy kisiel też, nie?
1: Słuchajcie, normalny kisiel to jest zwykłe, nazwijmy to bez owijania bawełny, skrobiowe gówno, które robi więcej szkody niż pożytku. Jeżeli chcesz mieć kisiel i oczyszczanie jelit, do tego regenerację błony śluzowej żołądka, wystarczy zalać pół szklanki siemienia lnianego, świeżego, wrzątkiem, poczekać 15-20 minut, z tego się zrobi taka fajna papka, taki glutek. I teraz w zależności, co tam lubimy, możemy, nie wiem, tam sobie dołożyć 2-3 świeże śliwki, albo jakieś tam suszone śliwki, suszone morele, zblendować to blenderem i mamy genialny, naturalny kisiel, który działa cuda na organizm.
0: Teraz tak sobie w ogóle pomyślałem, że ty przyszedłeś, się zmieniłeś z Gandalfa grubego w Gandalfa chudego. Po prostu jak był Gandalf biały, Gandalf
1: może
0: szary.
1: Być.
0: To coś takiego.
1: Nie? Może tak być.
0: Przemiana. No, a ja chcę dowód, bo nie wierzę. No będziesz miał, Waliguro, spokojnie. Poczekaj chwilę tu. Będzie czas, to pokażemy. Co tam jeszcze o takie zdrowotne, bo dziś ostatnio się pytałem o różne takie właśnie zdrowotne rzeczy, a co na przykład z cytrynką, dodać sobie cytrynki do tej wody jeszcze z rana i czy to musi być wrzątek, a nie może być zimna woda, czy to będzie dużo, no słuchaj, może ta gorąca lepsza, ale to dla niektórych to jest ciężkie pić jakąś gorącą wodę, a zimną to łatwiutko. Jeśli efekt miałby być tylko trochę gorszy, no to ja bym wolał tą zimną pić sobie codziennie, nie?
1: Powiem tak, woda ma termikę chłodną, ochładzającą, ale woda po przygotowaniu ma termikę neutralną do ogrzewającej. I teraz, jeżeli chcesz pić zimną wodę, to najlepiej ją przegotować, ostudzić i dopiero wypić. I wtedy ona będzie działała bardzo dobrze na nasze jelita, a wypicie wody zimnej, butelkowanej spowoduje, że będzie właśnie miała właściwości wychładzające i może zrobić więcej złego jak dobrego. Mimo że to jest tylko niby woda, tak? Ale mówię, polecam wodę przygotować, ostudzić i dopiero wypić.
0: A na co byś, Gandalfie, postawił tutaj? Jaką opcję byś sugerował z tymi moimi przebarwieniami, powiedzmy, na twarzy? Jakieś takie wysuszające się, zaczerwienienia, łupież. Teraz na przykład mam bardzo gładką, ładną cerę, bez żadnych przebarwień, nawet łupież mi zniknął. Nic, wszystko jest okej. I czekam tylko, aż znów nastąpi ten dzień, gdzie zacznie mnie coś swędzić czy coś. I chyba dochodzę, że kolega dziś też zasugerował, że może jednak nawet nie o tą o konieczność wprowadzenia diety antyhistaminowej, żebym tam nie jadł kiszonek czy coś, tylko o gluten, że to gluten mi szkodzi. My po prostu, no my ogólnie za dużo się faszerujemy tymi chlebami, jakimiś bułami, nie? Bo wszystko w nadmiarze może się będzie w końcu mściło. Czemu chleb miałby tu wyjątkiem być? Czemu my jako Polacy mamy się zażerać ciągle jakimiś... A jeszcze no te produkty glutenowe. Gluten to białko roślinne, tak? Które się dodaje taką potem masie do przeróżnych rzeczy. I słyszałem, że to trochę wynika z tego, że to jakby daje taki leciutki high też. To trochę to taki jak cukier, nie? Że wszędzie jest, bo ludziom to trochę szczęścia więcej daje, taki bardzo, bardzo lekki drak. No i z tym glutenem ma podobnie niby być. I coś mi, bo ja ostatnio w ogóle nie jem znowu chleba żadnego. Jem to, na co mam ochotę. Dziś wstałem z rana, sobie mięcho usmażyłem na śniadanie na przykład, nie? Potem czuję, że mi coś słodkiego bym zjadł, coś słodkiego zjem. Przestałem się przejmować, po prostu jem to, co mam ochotę i czasami może warto zaufać intuicji jakiejś takiej, która wynika z tego, co organizm nam podpowiada trochę.
1: Tak, tylko tu pierwsza ważna rzecz, to zaraz do tego dojdziemy, to musisz mi określić, w którym miejscu masz te przebarwienia na skórze głowy, czy jest to powyżej linii nosa, czy poniżej linii nosa, to jest pierwsza rzecz, to zaraz do tego wrócimy. Ale jeżeli chodzi o dietę i o cukier, to tak naprawdę pszenica, no bo z reguły mamy chleby z pszenicy, to pal licho, żeby to była czysta pszenica, no to jeszcze by to było dla naszego organizmu znośne. Ale jeżeli weźmiesz chleb, który nie wiem, jest tam gdzieś w Biedronce, w Lidlu, czy jakiejś tam innej porządnej piekarni i zobaczysz, że w składzie jego na etykiecie jest 27 produktów, to już samo z siebie wyklucza to jako dobry i zdrowy produkt. Bo chleb to tak to powinna być mąka, zakwas, ewentualnie sól, kminek i to wszystko. Od biedy jeszcze mogą być drożdże, ale to już od biedy. Taki chleb jeszcze będzie dobry, ale tak naprawdę pszenica, przecież to są węglowodany, czyli to jest naprawdę cukier. Biała mąka, jak ją zjesz, ona powoduje ogromne wyrzuty insuliny, aha, co prowadzi do otyłości, insulinooporności, a w rezultacie do cukrzycy typu drugiego. Tak naprawdę.
0: I chyba mi to samo, coś w tym stylu ta koleżanka dietetyczka mówiła, więc no słuchajcie, Gandalf chyba wie, co mówi. No ciekawe rzeczy.
1: A jeżeli właśnie chodzi o te twoje te przebarwienia na skórze, to na przykład to może być tak zwany trądzik różowaty i na to tak naprawdę nie ma lekarstwa, bo jest to choroba dietozależna. I jest to powiązane z nietolerancją histaminy oczywiście, ale w tym przypadku odstawienie na miesiąc czasu totalnie żadnych węglowodanów, a zwłaszcza białej mąki i cukru spowoduje, że zresetujesz swój organizm jakby do poziomu zero i wtedy będziesz w stanie odczuwać potrzebę swojego organizmu. Bo na chwilę obecną to ty po prostu masz potrzebę cukru, bo cukier, jak pewnie wiesz, uzależnia dużo bardziej, aniżeli nawet amfetamina. On ma, to jest straszny, po prostu straszny narkotyk cukier. I nasz organizm będzie robił wszystko, żeby tylko tego cukru dostarczyć. I teraz jeżeli ty sobie tak jak mówisz, pierwsza podstawowa zasada to jeść góra 3 posiłki dziennie, nie więcej, i zastosować, czekaj, jak to się nazywało, bo to już nie będzie z medycyny chińskiej, tylko z medycyny takiej konwencjonalnej, to się nazywa protokół, chodzi o choroby autoimmunologiczne, protokół autoimmunologiczny. Chodzi o to, że trzeba odstawić wszystkie możliwe alergeny i stymulanty, które spowodują, że przeciwciała IgG i działka IGF nie będą w naszej krwi, jak to się mówi, pływały, co spowoduje, że jakby zresetujesz po prostu swoją krew, że będzie ona w dobrym stanie i wtedy dopiero od tego momentu będziesz mógł słuchać swojego organizmu tak naprawdę na co masz ochotę, czy właśnie na kaszę, czy na mięcho. I nie nazywaj posiłków, nie mów śniadanie, obiad, kolacja, bo to zaraz się kojarzy, że w Polsce śniadanie to kanapka z szynką, obiad to schabowy z ziemniaczkami, kolacja to jakiś tam, nie wiem, budyń, czy jakaś tam zupa mleczna z bułką. Po prostu nie. Tak jak mówię, tak wstałeś idealnie rano, zjadłeś mięso, super. Na obiad zjedz sobie jakąś, nie wiem, kaszę z oliwkami i nie wiem, i załóżmy z jakimś pomidorem. Na kolację najlepiej białkowo-tłuszczowa, nie wiem, puszka tuńczyka z Biedronki w sosie własnym z oliwkami. Niedrogo, a bardzo dobre, bardzo pożywne i zobaczysz, po tygodniu znikną plamy ze skóry i jakby spadniesz mimochodem z wagi nawet 2-3 kg. Bez żadnego problemu.
0: Nie wiem, jak wam, ale jak dla mnie Gandalf brzmi tak mądrze. To nawet powiem, za dużo wiesz. Musimy go sprzątnąć. Za dużo wiesz. Cwaniaczek tu zadzwonił i wymądrza się. No, ale nie, tak mówiąc serio, brzmi to rozsądnie. I jakby dużo z tego, co ty teraz mówisz, to słuchajcie, to mówią mi też osoby, które po prostu się uczyły tej tam dietetyki czy czegoś tam, nie? Jakieś. I mają, powiedzmy, firmę. Koleżanka ma firmę, która układa właśnie diety dla różnych osób. Ostatnio wymyśliła jakąś tam dietę, że można jeść bardzo różne rzeczy, co tam chcemy, ale i tak jest to sprytnie jakoś tam przeliczone, te kalorie, wszystko. Więc się tym zajmuje zawodowo, zarabia na tym. Jakby Gandalf mówi, dużo z tego, co mówi, to jest toczka w toczkę, co koleżanka mówiła. No fajnie, to są... A zaczyna się od tego właśnie, co jemy, potem ma to wpływ. To przysłowie, jesteś tym, co jesz, to ma większe znaczenie i więcej sensu, niż się może ludziom tak wydaje, bo to takie przysłowie, nie? Jesteś tym, co jesz, ale to się doskonale sprawdza w życiu. No, a potem nasze samopoczucie nagle zależy od tego... właśnie w jakiej jesteśmy kondycji, czy nam coś doskwiera, czy jesteśmy grubi, czy chudzi. I ostatecznie schorowany, otyły człowiek, myślę, że podejmie w życiu często inne decyzje niż zdrowy, zadowolony, pewny siebie, nie? Może się nasze życie w ogóle inaczej potoczyć i może być inna długość tego życia trochę też.
1: Jest dużo, to zapewne, to tak.
0: Dużo od tego zależy, co jemy. No, a dziś jeszcze takie ryzykowne czasy. Kiedyś może się ludzie borykali z innymi problemami natury takiej żywieniowej, no gdzie tu zdrową wodę zdobyć, nie? Niezanieczyszczoną, albo inne jakieś, a dzisiaj mamy inne wyzwania, takie, że chcą na nas zarabiać i kombinują, jak tu nam wytanić to jedzenie, jak zastąpić coś zdrowego mniej zdrowym, ale mieć z tego oszczędność. Możemy wpadać w pułapki różne. Ale jakby rośnie też świadomość, wiedza, zainteresowanie ludzi. Bardzo dużo ludzi się interesuje dzisiaj tymi rzeczami. Wpływ żywności na nasze zdrowie właśnie, co łączyć, co nie łączyć, nie? I różne techniki oczyszczania organizmu. Ludzie sobie sami z siebie głodówki robią. Tacy zwykli ludzie jak my nagle sobie głodówkę robią 20 dni, nic nie jedzą, nie? Piją wodę.
1: Tak, teraz tutaj może trochę, że tak powiem, zacznę szurać, co się niektórym może wydać nie halo, ale z astrologii to teraz wchodzimy w erę wodnika i w tej wychodzimy z ery ryb, wchodzimy do ery wodnika. A era wodnika się charakteryzuje tym, że można to bardzo krótko określić tak naprawdę takim powiedzeniem, że to jest jedność w różnorodności. Do tej pory w erze ryb była taka tendencja, że było równanie do jednego wzorca, i chodziło o to, żeby określić jakiś system społeczny, system dietowy i żeby wszyscy używali tego typu narzędzi i jakoś to będzie się kręcić ten świat. Było to wszystko oparte na właśnie na strachu, na religiach, na jakichś dziwnych rzeczach. A era wodnika powoduje to, że otwieramy się na swoje wewnętrzne poznanie. I zobacz, tak naprawdę to jest taki wyświechtany slogan, że ludzie obudzeni, przebudzeni. To nie chodzi o to. Chodzi o to, że ci ludzie po prostu w końcu, w tych czasach dojrzewają do podejmowania decyzji na temat własnego życia, patrzą na siebie, na swoje dobro i wedle zasady nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ten świat się będzie zmieniał na lepsze. I tak naprawdę, jeżeli ty sam się za siebie weźmiesz się za swój talerz, a od talerza się wszystko zaczyna, to będziesz, tak jak powiedziałeś, miał inne postrzeganie świata, będziesz dokonywał innych wyborów, a w dalszym tego słowa znaczeniu będziesz po prostu, poprzez to, że będziesz sam dobrym człowiekiem, będzie ci zależało na tym, żeby inni byli też dobrymi ludźmi i ten cały świat w końcu będzie dążył do jakiegoś takiego lepszego jutra. I ta era wodnika spowoduje to, że jeden będzie jadł dietę wegetariańską, drugi będzie na diecie ketogenicznej, trzeci będzie uprawiał posty 20-dniowe i nikomu nie będzie to wadziło, bo każdy będzie żył zgodnie ze swoją prawdą. Mówię, jedność w różnorodności. To właśnie do tego właśnie dąży era wodnika i cała ta obłuda, religie, wszystkie te faszyzmy, komunizmy i różne inne izmy po prostu stracą na znaczeniu. Będzie jedna wielka rewolucja, ale jeżeli zaufamy, pójdziemy ze swoim wewnętrznym głosem, to jako ludzkość wygramy tą nazwijmy to, batalię o nasze ja, po prostu. Tak to można pokrótce określić.
0: Ciekawe. No w sumie świat się zmienia. Popatrzcie, jak internet się zmienił. Pierw był internet, gdzie wszystko było na sztywno i pojedynczy ludzie tworzyli treść. Potem nagle weszło to Web 2.0, nie? Że jakby powstają serwisy, gdzie sami użytkownicy tworzą content, jakby taka rewolucja jakaś, nie? Wchodzimy teraz w taką erę, że sztuczna inteligencja nagle nam będzie tworzyć przeróżne rzeczy, a my bardziej się skupimy na pomysłach samych. No, jako twórca gdzieś tam może troszkę mi to... Nie przeszkadza mi to, że będę tylko wymyślał pewne rzeczy, a narzędzie za mnie zrobi. No, coraz doskonalsze narzędzia i narzędzia, które też przechodzą jakąś przemianę, drobną rewolucję, zmianę filozofii. Kiedyś ludzie może bardziej kolektywni byli, nie? Dało się ludzi gdzieś tam zagnać, porwać jakąś ideą. Wierzyli w rządy może bardziej, w przywódców, a dzisiaj taki kryzys zaufania do rządów, do systemu. Ludzie zaczynają sami szukać. Nawet jakiś tam rozkwit szurii takiej w negatywnym słowa rozumieniu też może się sprowadzać do czegoś takiego, ma to swoje plusy, że ludzie bardziej ufają sobie, swoim przemyśleniom, a nie wszystko łakną z telewizora, powiedzmy, nie? Dziś taka pogarda jest dla tych wszystkich tak zwanych lemmingów, co biorą tylko przekaz z głównego nurtu i a ja jestem przebudzony, nie? Ja jestem przebudzony tutaj. No to też coś obrazuje, nie? Jakieś przemiany w ludziach.
1: Tak, ale to po prostu trzeba poczekać, bo tak naprawdę życie zweryfikuje. I teraz w tych czasach wszystko, co będzie oparte na fałszu, jakoś samo się po prostu straci. A wszystko, co będzie oparte na prawdzie, będzie dalej szło do przodu. No bo zobacz, nawet w tych czasach naprawdę człowiek głosuje swoim portfelem. Jeżeli coś jest dobre, to normalne jest, że za tym idziesz, kupujesz to, używasz tego, a jeżeli coś jest dla ciebie złe, to nie masz mieć tak w ogóle ochoty mieć z tym do czynienia. I co za tym idzie, masz realny wpływ na to życie.
0: Czyli co sugerujesz, że jakieś tam zasady takie wolnorynkowe, swobodny rynek, te rzeczy, to one też działają w różnych innych wymiarach jakby, nie? Że po prostu świat się zmienia na taki, w którym my decydujemy w wielu sprawach, dokonujemy pewnego wyboru, a nie ktoś za nas na przykład steruje odgórnie, nie? No ale co z jakimiś tymi krajami autokratycznymi wszystkimi? Chiny, Rosja, Korea Północna, kraje arabskie, to też tam zamordyzm. No i co z takimi? Ja nie widzę, żeby świat nagle poszedł w jakimś innym... Ale z tymi zmianami wchodzimy w nową erę i tak dalej, to... Często nie należy chyba na to patrzeć tak, że pstryk i weszliśmy w nową erę i nagle się wszystko zmienia, tylko to jest jakiś, się płynnie trochę, jest jakaś gradacja
1: tak, to
0: tutaj.
1: Jest, to jest proces, tak, to jest po prostu proces.
0: Więc to stopniowo może się zmieniać teraz, nie? Wszystko. Czekamy na jakiś moment przełomowy, że wejdziemy w inną erę i nagle rewolucja.
1: To nie będzie tak, że będzie nagle jepił budu, tylko to będzie delikatnie... na takiej właśnie fali wznoszącej albo padającej, zależy jakie będą tendencje, będzie po prostu widać, że to ewoluuje. No, zobacz, powiedzmy tak, właśnie dobry dany przykład z internetem. No weź teraz byś powiedział w roku 95 komuś, że będziemy przez Skype'a rozmawiać. No to powiedziałbym, weź ty się stupnij w głowę, jak ja mam telekomunikację i mi jeszcze nabija impulsy. A jednak jakby nie patrzeć, po tym okresie technologia jest zadziwiająca. Dzisiaj patrzymy na chat GPT i na inne jakieś tam te rzeczy, które malują obrazki, sztuczna inteligencja. Patrzymy na to z jakąś tam dozą zaciekawienia i czasami zniesmaczenia, ale za 20 lat spojrzymy na to znowu z perspektywy, którą będziemy dopiero wtedy mogli ocenić, co nam to dało i co nam to przyniosło. Na chwilę obecną no to wszystko jeszcze jest za świeże, ale no wszystko w naszych rękach.
0: Furiat pisze, Gandalf szura całkowicie. No, Furiacie, szanowny, dla wielu osób to ty będziesz właśnie największym szurem, bo wierzysz w gadające węże, w gadające osły, w różne takie rzeczy, no, wskrzeszonka, w Pana Jezusa, który jest dla niektórych niehistoryczny na przykład, to ty będziesz szurem, no trochę wyrozumiałości tutaj. I dzisiaj w sumie jest normalne już dla nas, już jakby się oswoiliśmy z tym, że mogą się nagle pojawić obrazy zupełnie wymyślone. Przykładem są zdjęcia Putina, takie deepfake'owe, zrobione właśnie chyba przez Mid Journey właśnie, że Putina aresztują, że go tam gdzieś tarmoszą, on się drze. Ukazała się taka seria po prostu zdjęć, które wyglądają bardzo realistycznie. Dla niewprawnego oka jest to w ogóle ciężkie do rozgryzienia, czy to jest prawda, czy fałsz, czy fake, czy nie. Dla trochę wprawnego też może nie być takie łatwe, bo ta sztuczna inteligencja zaskakująco dobrze. Dziś temu się przyglądałem, bo często można rozpoznać fotomontaże tym, że światło się nie zgadza. Powiedzmy, światło na postaci jest inne jak światło, jak oświetlenie tła, prawda? A tutaj wszystko się trzyma kupy, dosyć. Jakieś takie zdjęcia, gdzie Angela Merkel biegnie z Obamą roześmianym po plaży, śmieją się, biegną. Bardzo realistyczne. Czyli mamy już jakby moment, gdzie można dowolne fikcyjne rzeczy wymyślić i przedstawić ludziom takie obrazy. I te obrazy no niestety nie są otagowane jakoś, że to jest fake czy coś i jest trochę taka dezinformacja, nie? Ludzie nie wiedzą, czy coś się stało, czy nie. No ale jakieś wyzwanie cywilizacyjne, nie? Ale to chyba na plus generalnie, że świat się trochę zmienia na taki, w którym coraz bardziej gramy w otwarte karty. Przecież samo to, że ludzie już nie są analfabetami, że o panocku, co przyszedł tu i powiedział, nie? Albo że radio ludziom zamontowali i to jest dla nich jak science fiction jakieś. Mają radio w domu, w chałupie swojej, nie? Pokrytej strzechą. To już nie są te czasy. Dziś analizujemy, coś się pojawi, zaraz ktoś mądry to rozpracuje na czynniki pierwsze, to się rozchodzi po ludziach, nie? Inny świat zupełnie niż jeszcze chwilę temu.
1: Tak, tak, tak, to widać, ewidentnie to widać, to już, to są inne czasy. Ale też trzeba spojrzeć właśnie na te osoby starsze, założę właśnie takie osoby lat 80, czy tam nawet 90, jaki dla nich to się stał teraz obcy świat. Bo tak, jednak oni za tą technologią nie nadążają.
0: No, ci takie starsze osoby to często muszą strasznie buzię rozdziawiać, jak patrzą na to wszystko, no, co się dzieje.
1: Tak, tak, tak. Słuchaj, ja bardzo dziękuję za miłą rozmowę, ale muszę już kończyć, bo muszę iść spać, bo jeszcze jutro rano mam dużo pracy i w piątek też, żeby w sobotę być w domu, to jeszcze muszę trochę kilometrów przejechać.
0: Dobra, fajnie
1: także,
0: się gadało, to trzymaj
1: dziękuję,
0: się, Gandalfie.
1: Dziękuję bardzo, no. Tak. Do usłyszenia i mam nadzieję, że najbliższa audycja ta z ciężarówki wypali, no i ta audycja o astrologii wedyjskiej i jeszcze zanim rozmawialiśmy o audycji o medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej, także mam nadzieję, że będę mógł jeszcze jakoś tam z wami fajnie się swoją wiedzą podzielić. Byłoby miło.
0: Musimy cię, Gandalfie, dołączyć do naszego takiego, do takiej wewnętrznej grupki skype'owej, gdzie wymieniamy się różnymi koncepcjami, planami, no bo jak jesteś w gronie redaktorskim, to jesteś. No więc, wiesz.
1: No, z miłą chęcią, to dla mnie zaszczyt. No,
0: będzie łatwiej nam się komunikować i coś ustalić no, na najbliższe dni, tygodnie. To trzymaj się w takim
1: super,
0: razie.
1: Super, fajnie. Hejka. To dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.
0: Cześć, no, cześć, cześć, hej, hej. W międzyczasie próbował się połączyć Waran z Komodo i ja do niego właśnie teraz oddzwaniam. Czy Waran z Komodo jest z nami? Witam, witam, o zdrowie pytam.
2: Cześć, słychać mnie?
0: Słychać doskonale, cześć.
2: A, to super. Ja to, wiesz, chciałem poruszyć.
0: Tak?
2: Chciałem poruszyć taką sprawę.
0: Czy coś tam zakłóca? Może nie wyłączyłeś YouTube'a albo czegoś?
3: 10 złotych.
0: A tu, to sprawdź sobie, czy tam wszystko jest OK.
2: Dobra, a teraz?
3: Co by nasz najwspanialszy ojciec prowadzący
0: okay. Momencik, bo witaminy i akurat donate przyszedł, sekundka. Michael, dzięki Michael, dyszka wpadła. Hej nocniki, zasponsorujmy Krawcowi porządny waporyzator, żeby nas najwspanialszy ojciec prowadzący Jan Krawiec II przejmował boskie witaminy i mikroelementy. Hej, no. Dziękuję bardzo. No, czy teraz już, nie wiem, coś tam może miałeś niewyłączone w tle, nie? Teraz się słyszymy? Okej?
2: No, słyszymy się, okej.
0: No to dobrze, to teraz jest okej.
2: No, chciałem poruszyć taki temat, bo tam kiedyś rozmawiałeś bodajże z Matem o Nie patrz w górę w tym filmie. Mhm. O tym filmie.
0: Tak.
2: To już było nie raz, nie?
0: No bo dobry film, ciekawy, fajny, taki też dający do myślenia może troszkę.
2: Tak, tak. I to jakieś półtora miesiąca temu byłem u kumpla na ognisku. To było na wsi. I tak paliliśmy sobie ognisko, piliśmy piwo, już trochę wypicie, nie? Nagle zobaczyliśmy takie dwa różne obiekty na niebie, nie? Dosyć nienaturalne. No i tak wyszła jego żona, jego szwagierka z domu i mówi, patrzcie, co to się dzieje, nie? Coś tu jest obok siebie, nie? No i one mówią, a to jakieś światełka na niebie, to nie wiem, my i tak idziemy do Biedronki na zakupy.
0: Ale co, ale autentycznie coś tak dziwnie na tym niebie wyglądało? Były te światła naprawdę takie dziwne i podejrzane? No, czy co?
2: Tak, tak, zrobiłem film, nagrałem nawet, zrobiłem zdjęcia, nagrałem film, co nie?
0: No, kurczę, wiesz co, tak pomyślałem ostatnio, że z tymi nagraniami różnych dziwnych obiektów na niebie, my się często śmiejemy, o jakiś babroch, jakieś tam światełko trochę mocniejsze i to wszystko, ale jak się to ogląda na żywo, to jest pewnie inne wrażenie, bo wtedy lepiej widzisz ten ruch, widzisz jakby, aparaty często nie radzą sobie trochę z fotografowaniem gwiazd, świateł, to gdzieś tam zanika, nie? Więc to jest problem, że pokażesz nam to nagranie i ono może nam się wydać niczym ciekawym po prostu.
2: Tak, słuchaj, tylko no spoko, to było fajne, się świeciło i po pół godziny się dowiedziałem, że to jest bardzo naturalne zjawisko, bo to było akurat koniunkcja Wenus i Jowisza.
0: A, w ten sposób. No, czyli
2: ale to,
0: nie dałeś to, się tutaj zrobić w bambuko i się zainteresowałeś i sprawdziłeś i zweryfikowałeś.
2: Tak, ale mi bardziej chodzi o to, że te kobiety, które wyszły, powiedziałem im, patrzcie, co tam się dzieje, coś niezwykłego, tak? Coś, czego nie ma na co dzień. One powiedziały, a, coś tam jest. No dobra, i tak
0: powiedziałem. A daj mi spokój tam, kosmity, nie kosmity, a jutro na obiad co, jak ziemniaki niekupione, trzeba iść kupić i kto to przywiezie, tam kosmity.
2: Dokładnie.
0: No tak, ale kurczę, to, a mi się nawet to podoba, że przylatuje UFO, a ktoś mówi, nie, fajne UFO, dobre, ale ja tu mam, muszę jeszcze sprawy załatwić, to nawet spoko.
2: Ale powiem ci, że przez dosłownie te kilka minut miałem nadzieję, że to jednak jest UFO.
0: Że to Ashtar Sheran jednak, a to jednak nie on. No.
2: No, to tak.
0: Ale słuchaj, jak ostatnio rząd, taki oficjalny jakiś komunikat, nie wiem, czy to był z NASA, czy no to instytucja rządowa też, nie? Jakby nie było. Ale wyszedł komunikat, że prawdopodobnie niewykluczone, że w naszym Układzie Gwiezdnym znajdują się po ogromnej wielkości statki matki, które wysyłają na naszą Ziemię sondy. Dziękujemy
2: Satelity,
0: tu. Z poważaniem, dyrektor. Tak, ciekawe czasy, no, w ciekawych czasach żyjemy. Mi się to podoba, bo dobrze, no muszą istnieć jakieś inne cywilizacje. Co, my sami tutaj nic nie ma, nic nie ma, nie? No co?
2: Na pewno ktoś jest, nie?
0: Coś musi być, panie. Nie ma tak, że nic. I co? Że są tylko my. I co? I już? No. To nie ma takiego czegoś, że tylko my i już.
2: Bo a propos takich dziwnych rzeczy, to też dosyć często tam sobie nocuję sam po lasach, nie?
0: O.
2: Tak zwany bushcraft.
0: O proszę.
2: No to raz słyszałem takie dziwne dźwięki.
0: Ale wy macie ciekawe różne pasje, ludzie, no. Ten tutaj w lesie śpi, ten coś innego. No kurde, fajnie. Aż, tak. aż miło posłuchać, nie? Że ktoś ma jakąś
2: tak,
0: fazę
2: kiedyś,
0: na coś.
2: Kiedyś nawet ten, jak byłem w piątek, to chciałem się dodzwonić, ale był za słaby zasięg.
0: No zdarza się właśnie, ale trzeba próbować, no. Bo nawet jak się, jak coś, słuchajcie, dzwońcie, jak się nawet nie uda, no to się nie uda, no co, nie ma tragedii, co wielkiego się stanie, że będzie przez chwilę słychać, halo, no co, nie uda się, to się nie uda, no ale próbować trzeba. No. A ty chyba rzadko do nocnego radyjka dzwonisz, ale na czacie jesteś często obecny.
2: Raz zadzwoniłem kiedyś, no i słucham często z offline'u.
0: Ania pisze, że fajny temat na audycję, na bushcraft. Jakbyś kiedyś nam mógł coś tutaj więcej poopowiadać.
2: No to nawet dzisiaj nawet mogę.
0: No, to może ja coś podpytam, słuchajcie. No, zawsze no, jest temacik. No to o co można by tu zapytać? No, jak długo się w ogóle tym interesujesz?
2: Ty tak 4-5 lat co najmniej.
0: Czy masz już sprzęt jakiś? Masz saperkę, masz krzesiwo, masz namiocik? Już zorganizowałeś, czy jeszcze nic?
2: Gdzie tam pod namiotem to nie śpię? Pod gołym niebem najczęściej.
0: Aha, bo ty musisz jak w jakimś Minecrafcie wejść samą motyką do lasu i jakby tam pyk, pyk, pyk i tam pieńki spadają, z tych pieńków coś musisz dopiero zbudować, potem odkrywasz krzesiwo, potem budujesz kowadło, gdzieś tam rudę wykopujesz żelaza z ziemi, podgrzewasz, robisz z gliny piec, budujesz, to się tam roztapia, robisz kowadło, wykuwasz nóż, tak? Bardziej w ten sposób.
2: No mniej więcej. A tak naprawdę to się bierze sprzęt, przede wszystkim śpiwór, coś pod dupę, żeby nie było zimno od ziemi. No i można spać, gdzie się da.
0: Ale wy się śmiejcie, ja tak tu sobie jajcuję, ale naprawdę widziałem na YouTubie takie nagranie, gdzie koleś no po prostu wytopił jakąś tam rudę i coś tam i ostatecznie odlał sobie nóż, tam coś przywiązał. No naprawdę, no cuda ludzie robią. Mam taki szacun mam do takich ludzi. Jest w tym coś takiego pierwotnego, ale w najwspanialszym tego słowa rozumieniu, nie? Człowiek, który potrafi okiełznać naturę w taki sposób, że sobie radzi doskonale po prostu. My jesteśmy jak te dzieci we mgle troszkę, większość z nas tutaj, nie? Byście się gdzieś w lesie znaleźli, to co? Ani B, ani M, ani kukuryku. Wschód, zachód, to nic, nic. A ten, słuchajcie, se poradzi, no. Waran jeden z Komodo.
2: Tak, polecam każdemu przeżyć przynajmniej jedną noc samemu w lesie.
0: Tak, i popatrzeć w końcu w te gwiazdy przez chwilę, nie?
2: Nawet tak, wiesz, tak czy inaczej to przeżycie niezapomniane.
0: Cykanie świerszczy, piękne zapachy ze wszystkich stron, uderzające, nie? Patrzysz w gwiazdy i nagle inaczej w ogóle patrzysz na świat pewnie troszeczkę.
2: No, trochę coś w tym jest, ale ja to bardziej lubię, bo ty powiedziałeś, cykanie świerszczy to zazwyczaj nad ranem czy wieczorem. Ja lubię ten spokój w nocy, nie? Jak już ptaki przestają śpiewać i jest taka cisza dosłownie.
0: No, to są niesamowite chwile. No i w ogóle też satysfakcja pewnie z tego, że sobie radzisz w środowisku, nie? Że potrafisz zadbać o siebie, to musi być świetna taka satysfakcja.
2: Wiesz co, nie tyle co satysfakcja, bo to, no tak jak mówiłem, biorę ten śpiwór, mam na czym spać i tak dalej, to jest dosyć ułatwione. No ale samo to, że sam tam byłem całą noc, nie? To jest zawsze takie, dodaję, otuchy.
0: A czy taki bushcraftowiec też przechodzi kolejne levele i na levelu nightmare, hard, przychodzisz w przepasce biodrowej w końcu do lasu z nożem tylko i sobie starasz się poradzić? Czy to raczej nie idzie w tym kierunku, że się rozwijasz pod względem takiej niezależności i wiesz, od zera, nie? I coraz bardziej właśnie taki neandertalczyk mode.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że u mnie to się zaczęło od tego, że brałem full sprzętu na początku A później przychodziłem do tego, żeby brać jak najmniej, jak najlżejszy plecak, żeby było jak najprościej. I do tego dążę.
0: A czy napotkałeś na problemy jakieś, na sytuacje kryzysowe, gdzie miałeś pełne nachy, na przykład?
2: Nachy.
0: Ze strachu? Albo coś?
2: No to raz, tylko słyszałem te dziwne dźwięki. Ale jakoś dopiero następnego dnia to przeżyłem tak naprawdę.
0: Czyli tak w sumie już dość długo się tym zajmujesz, nie było żadnych większych problemów, czyli takie, nie jest to takie straszne, nie? To może zachęci ludzi, no, że nie ma jakiejś tam sytuacji od razu, wiesz, jakichś kryzysowych, strasznych.
2: Tak, polecam to każdemu. Przede wszystkim kontakt z naturą, a to jest według mnie naturalna sprawa, naturalna rzecz. Tak naprawdę jesteśmy do tego stworzeni, nie? Bo co to jest te nasze 2000 lat cywilizacji do dziesiątków tysięcy lat rozwoju Homo sapiens, nie?
0: A myślisz, że, czy dobre rady dawałem, że jak spotkamy niedźwiedzia w lesie, to trzeba mu pokazać swoją dominację, taką mu tam liścia mu sprzedać, kopnąć go, żeby on czuł po prostu respekt. Wilka z kolei wsadzamy palec w odbyt momentalnie. Wilka to od razu spacyfikuje. Czy to ma sens w ogóle jakiś, co ja mówię?
2: Ja akurat słyszałem, że warto atakować w oczy. To chyba też kiedyś w Nocnym Radiu była mowa o tym.
0: No, cios między oczy w sumie się często sprawdza, tak?
2: No.
0: A co ty, czy polegasz na własnej, znaczy, czy opierasz się na własnej jakimś tam żywności, zapasach, co sobie zorganizujesz, czy potrafisz w lesie coś znaleźć dla siebie i zjeść bez strachu?
2: Zazwyczaj to sobie biorę jakieś zapasy jedzenia, które gotuję, ale tam da się znaleźć pokrzywy, na przykład zajęcze ziele tak zwane, jakieś grzyby całoroczne.
0: Piotr pisze, atakować w nos i to nie jest w sumie takie głupie. No, słyszałem właśnie, że takie psowate mają bardzo wrażliwe te nosy i taki cios w nos to faktycznie jest dla takiego zwierzaka dotkliwy i może się wystraszyć. No. Także jak widzicie jakiegoś wilka, to mówicie nie podchodź, bo dostaniesz w nos. A przede wszystkim stary feministyczny sposób, wyciągamy rękę w proteście i mówimy, to moje ciało. Nie naruszaj mojej przestrzeni osobistej, ty heteryku wstrętny. To może też zadziałać. No, ciekawe hobby, kurczę, ciekawe hobby. To szacun dla każdego, kto się zmierzy z naturą ode mnie.
2: A to widzę, że ktoś pisze, czy leśniczy nie krzyczy. No, akurat byłem na tych biwakach dużo razy, nigdy nie spotkaliśmy nikogo i było dosyć spokojnie.
0: A gajowy marucha się gdzieś tam nie napatoczył, może?
2: Gejowy?
0: W gejówce. Przypomina mi
2: Nie,
0: się
2: na
0: detektyw
2: szczęście nie.
0: Inwektyw, który dzwonił kiedyś i właśnie do gejówki. Czy ja się do gejówki dodzwoniłem? Tak, no dzień dobry, jestem żoną gajowego. Tak, bo my chcieliśmy wynająć gejówkę z kolegami. Nie potrzebujemy dużo tam miejsca, jakiś tam mały skrawek się będziemy tam gnieździć. A ta baba taka była zdezorientowana i nie wiedziała, co mu tam odpowiedzieć. Proszę panna. Tak nie wiedziała, czy to pan czy pani? Mówię, proszę panna. Jakoś tam jest ta scenka. Fajna była seria właśnie takich nagrań. Detektyw Invective. Posłuchajcie sobie. On tam na przykład dzwoni jako Terminator i szuka Sary Connor. Na informację dzwoni, nie? Poproszę o numer telefonu do Sary Connor. Jakieś takie wygłupy. Albo jako piłkarz do huty dzwoni i chce te stopy z żelaza chce mieć, bo jak wtedy kopnie tą piłkę, nie? No to taką stopą stopy z żelaza. Takie wygłupy, to w sumie był chyba jedna, to była jedna z pierwszych takich serii, takich pranków. Można powiedzieć, że to były pranki telefoniczne, nie? Takie trochę. Coś w tym stylu, no, w każdym razie. tacy prekursorzy. Nie pamiętam, w jakim to radio było. Czy to Radio Z było? Detektyw Inwektyw? Przypomnijcie, może ktoś wie. No, nie wiem, czy jeszcze mógłbym coś tutaj o bushcraft zapytać, bo to w sumie takie proste hobby dosyć, znaczy takie nieprzekombinowane, nie? Po prostu idziesz i mierzysz się z tą naturą, używasz prostych różnych sposobów, trochę starodawnych, starasz się poradzić sobie coś tam zmontować właśnie, ściąć jakieś drzewo.

0: Tak, tak trzeba do życia podchodzić. Często nam się czegoś nie chce.
1: A tutaj widzę, Ania pyta się, jaki waran śniadanko sobie robi w tym lesie.
0: Pewnie się wspina jakiś z gniazd, wykrada jajka albo coś.
1: Nie, to najczęściej zostaje jakaś kiełbasa, jakaś jajecznica, albo jak mówiłem wcześniej, grzyby, nie?
0: A jakieś srogie grzyby jadłeś w tym lesie?
1: Nie. Takich nie próbowałem.
0: A to dopiero mogłaby być przygoda. Najadłbyś się tych srogich grzybów, popatrzyłbyś w gwiazdy i już byś nie wrócił do cywilizacji w ogóle. Biegałbyś po lesie już do końca. W przepasce biodrowej.
1: Mi wystarczy bimber do tego.
0: W sumie ciekawe, czy są takie przypadki ludzi, którzy zostali. Znaczy, była taka długa dosyć seria właśnie YouTube'owa, gdzie koleś zaczynał w ogóle od zera, w samych majtach. Wiadomo, że no zawsze to jest trochę reżyserowane, że trochę no show i tak dalej, ale było to świetnie pokazane, że on jak buty miał, to w ogóle zrobili tak, że znalazł je na plaży po prostu, nie? I założył sobie buty. To właśnie ten człowiek, który wytapiał różne rzeczy sobie, budował z gliny piec, budował sobie dom coraz lepszy. No niesamowita sprawa, fajnie. I jakby sama przemiana sylwetki tego człowieka z takiego, wiecie, bez żadnej tam większej masy mięśniowej, niezarysowane te mięśnie, do takiego nabitego po prostu typa, nie? To coś daje do myślenia, że to nie jest takie słabe show. No gdzieś tam przeszedł tą przemianę przy okazji. Fajne to było. To popatrzcie, często nam wyłączą prąd i to już o tym wspominałem często, nie? Jak nam się nagle zmienia myślenie, nagle sięgamy po książkę, nagle i ja zawsze jak mi wyłączą prąd, to zaczynam sprzątać mieszkanie wtedy. No. Coś się dziwnego z człowiekiem dzieje, jak wyłączą prąd. Jesteś, Waranie, jeszcze z nami? Chyba jakieś problemy z połączeniem. Halo? Halo?

Dobra. Może się Varan połączy jeszcze z nami. No, przynajmniej tak, żeby tutaj zamknąć jakoś temacik, żeby się pożegnać kulturalnie, bo chyba stracił zasięg. A tymczasem, co tutaj jeszcze ciekawego? Córka przyjaciela Jana Pawła II, to nie jest wielki człowiek. Zostawmy może Wojtyłę. Ciemna strona kościoła. Zostawmy, znów będzie, że jechanie po katolikach, że to, że tamto. Ksiądz pedofil, to zostawmy, bo znów będzie o, tu antykatolicyzm. Prawie połowa Polaków uważa, że smartfon czyta im w myślach. Trafione reklamy to nie magia. I tu tłumaczą, że reklamy się dostosowują. Wiecie co, takie artykuły to są chyba tak z dupska, nie? Ktoś sobie po prostu wymyślił taki temat, że Polacy tak uważają. Ja nie wierzę, żeby tak było. Trzeba trochę mieć dystans do tych mainstreamowych różnych artykułów. Może mi czasami go brakuje właśnie. Wyłączyli mu prąd, Wódz napisał. No Wódz, przypuszczam, że Wódz, ja często ostatnio tak za Wódza trochę tutaj mówię, jak sobie Wódza wyobrażam, nie? To może to jakiś sposób na sprowokowanie Wódza, na przykład, żeby zadzwonił. No bo ja to sobie myślę, że taki Wódz to gardzi takimi bushcraftowcami, bo on to

by takiemu Varanowi powiedział, no ty smoluchu jeden, cywilizacja białego człowieka, wynalazki, rewolucja przemysłowa, człowieku. No, nie do końca by chyba potrafili nadawać na tych samych falach. No. Gdyby wódz był Mapetem, to powiedziałby, że to nie jego bajka, man. No, coś w tym stylu. Ale to mogę się mylić. Być może wódz by nas tu zaskoczył. I okazałoby się, że wcale nie. Dobra, coś strasznie dzisiaj licho z donejcikami, ale 16 zł wpadło. Zawsze coś. To jeszcze trochę, jeszcze drugie tyle i będzie na łiskacza. Więc ja się cieszę. O, to jest ciekawe. Podręcznik do polskiego, gdzie uczono zaimków, małe dzieci. I tu taka zabawna scenka w tym podręczniku. Rysunki, gdzie sprzedają niewolników. Jest tutaj niewolnik, skrępowani są, mają więzy na rękach. Jakiś Azjata niewolnik, Hindus niewolnik. I tekst. Za młokosa dam ci 100 dukatów. Za Chińczyka 50. A za tego trzeciego 1 cekin, ponieważ jest okropnie brzydki i ma twarz strasznie zakopconą. Może jakiś smoluch ciemnoskóry, nie wiem. Takie scenki jakieś o niewolnictwie tutaj. W artykule zaproponowano, że można by na przykład z Biblii Szatana uczyć nauki przymiotników, albo Jądro Ciemności mogłoby posłużyć jako podręcznik do etyki, a Mein Kampf doskonale mogłoby dzieci nauczyć języka niemieckiego, na przykład. Są takie jakieś jakby niewspółczesne, takie zapóźnione, takie trącące myszką i mające w sobie, no wiecie, no Mark Twain też można u niego jakiś tam rasizm znaleźć, nie, i tak dalej, czy u Sienkiewicza. No. Henryk Sienkiewicz, rasista stary, miał ci on wąsy i okulary, no. Ale no, słynny Kali, nie? No to ktoś może dziś powiedzieć, że to jest takie nie dzisiejsze, że już dajmy spokój może, nie? Właśnie z takim pokazywaniem jakiegoś murzynka w spódniczce z liści palmowych, który mówi Kali ukraść krowa, dobrze, Kalemu ukraść źle. No to tak może nie za bardzo dziś to jakoś pasuje. A polskie podręczniki są pełne tego. Na przykład kiedyś wam pokazywałem fragment z jakiejś książeczki do nauki, tam Radia Maryja, gdzie był murzynek, który się modlił, żeby się wybielić. Takie rzeczy dziwne jakieś. Ale różni konserwatyści, różni prawicowcy, narodowcy, to oni to jakby... Im się to podoba chyba. Lubią taki klimat troszkę. Żeby ten właśnie był murzynek bambu, nie? Cały czas. Bo to odpowiada. Oni są wielcy, biali, silni, muskularni, mądrzy i ucywilizowani i chcą mieć gdzieś tego murzynka, ta przyczojna murzyna bambu, nie? No spoko, no. Chyba też nie moja bajka trochę już. Mimo, że staram się jednak zauważać pewne różnice między rasami, krytykować nawet całą rasę, bo czemu mielibyśmy nie krytykować w zasadzie na przykład czarnoskórych jako ogół, jeśli da się zaobserwować jakąś prawidłowość zachowania u nich, nie? No może to wynikać właśnie z tego, że mają więcej tego testosteronu, że... Kulturowo im jakoś jest bliżej, powiedzmy częściej im będzie im imponowała taka jakaś plemienna filozofia, nie? Że komuś tam kopa w dupę dać, w mordę. No, gdzieś to tam w nich jest, pewnie.
i też nie mówienie w ogóle, jakoś nie dzielenie się swoimi przemyśleniami, to już jakiś taki trochę terror, cenzura znów i nie wolno mówić. Ale zawsze będę namawiał, żeby jednak nie szukać różnic między nami, bardziej tego, co nas łączy, żeby być trochę wyrozumiałym, żeby się tu cywilizować wzajemnie, jakoś coś pracować nad tym wszystkim, żeby też nie mieć tam, nie pałać agresją do drugiego człowieka tak generalnie i tak dalej. Proszę się tu nie obrażać na czacie, nie kłócić, bo będę interweniował. Tu, kulturka, no, ma być.

0: No, jesteśmy z powrotem. Chyba były jakieś problemy techniczne.
1: Tak, coś tu się wydarzyło.
0: Straciłeś zasięg w lesie.
1: W domu akurat. Pomyślałem, że wyślę tobie tu zdjęcie z ostatniego biwaku.
0: O, jak masz jakieś fajne foto, dobre, to dawaj. To możemy wrzucić w razie czego na ekran?
1: Jasne, oczywiście, dlatego chciałem. Muszę tu rozkminić, jak to wysłać na telefonie.
0: No na telefonie to właśnie może być troszeczkę trudniej. Na komputerze to się przeciąga, nie? Nawet można przeciągnąć sobie na czata Skype'owego obrazek drag and drop, a na telefonie może być trochę trudniej. Jakieś tam dwa razy kliknąć, czy tam na ikonkę udostępnić coś, no to jest bardziej skomplikowane.
1: Rzeczywiście to jest trochę trudne.
0: Może być ciężko, ja już tak czuję, że może być ciężko. A powiedz, bo wcześniej mi wkleiłeś na przykład zdjęcie jakiegoś posiłku, tu widzę, to już było jakiś czas temu. Jakieś mięsko posypane sezamem, apetycznie bardzo to wygląda. Pomidorki pokrojone.
1: Na audycji Gambola.
0: A, na Gambola audycji. Fajne, tak. Fajne danie, wygląda bardzo apetycznie, wiesz, te pomidorki. Ja to lubię też takie proste dania, że pokroić se pomidorka po prostu, wiesz, jakaś kasza, coś, pomidorek. Fajne, no. A co, była jakaś audycja o jedzeniu? Gambola?
1: Nie, to była jakaś sobotnia audycja Gambola bodajże w styczniu. Nie pamiętam, kiedy to wysyłałem. Albo w grudniu jeszcze.
0: Jest pytanie, czy Varan używa filtra do wody?
1: Perlatora.
0: To żeby zaoszczędzić, a nie żeby przefiltrować. A
1: nie,
0: wiecie co?
1: Zazwyczaj biorę sam ze sobą tylko.
0: Sam ze sobą bierzesz?
1: Tak.
0: Ale co bierzesz sam ze sobą? Wodę?
1: Wodę, tyle ile mi trzeba na dzień czy na dwa na wyprawę.
0: Aha, no bo to chodziło w sumie o pytanie, czy używasz filtra jakiegoś takiego przenośnego, turystycznego gdzieś tam w lesie, tak? To chodziło. Aha. No są jakieś takie uzdatniające tabletki wodę na przykład, można sobie kupić. Zawsze mnie to dziwowało, jak tabletka może uzdatnić wodę. Bierzesz jakiś syf, jakąś wodę, do której psy, szczały i ludzie harchali i tak dalej, i nagle wrzucasz tabletkę i jest zdrowa woda. To ciekawe.
1: Tego jeszcze nie próbowałem. Ale dobra, udało mi się rozkminić, jak tu wysłać zdjęcie.
0: O. Grunt, żeby się pojawiło tu na naszym czacie skype'owym, prywatnym, to ten... Wiesz co, ewentualnie możesz, jeśli by ci było łatwiej, jeśli byłby jakiś problem dalej, to możesz mi na maila wysłać, to ja spróbuję zapisać na dyski, to po prostu wkleić. W razie czego tu jest mój mail na czacie, więc może w ten sposób w razie czego...

0: A mojego kolegę dzisiaj wyrzucili z korpo, stracił pracę. Wyrzucili go, bo był ciałem obcym. To jest taki kolega, który w zasadzie za młodu był punkowcem, takim trochę buntownik, antysystemowiec, troszeczkę szur. No i wyrzucili go z korpo w końcu. Mimo, że był dobrym pracownikiem, to jest zdolny chłopak, jakby wykształcony, cum laude i tak dalej, zaradny bardzo, ale w końcu no, musiał jako ciało obce wylecieć i mówi, że jak go wyrzucili, to zaczął się dużo lepiej czuć, w ogóle bez tego stresu. Potwierdza się troszkę za każdym razem moja teoria, że stres ma jednak bardzo zły wpływ na nas. Źle się czujemy, kurczę, choróbska częściej się do nas jakieś przyplączą, tracimy odporność organizmu, ten stres jest bardzo destruktywny. Jest zdjęcie tutaj, okej. No takie zdjęcie, to... No dobra, no niech będzie. No, szału nie ma, no powiem szczerze, szału nie ma, troszkę tu jakieś poukładał, jakieś bale, ognisko rozpalił. Samego warana nie widać nawet tutaj za bardzo. Chyba, że się schował, może ma ukrywalnie się stoi i za jarząbiną się gdzieś schował, nie wiem. Tutaj zapiszemy na dysk.
1: Jak predator.
0: Jak predator właśnie, może masz kamuflaż. Okej, spróbujemy tu zaraz wyrzucić. A ty coś mów coś chłopaku. No, nieśmiały jest waran chyba, albo znów stracił zasięg.
1: Nie, nieśmiały bardziej. Drugi raz dopiero dzwonię, nie?
0: To już weteran, jak już drugi raz, to już... Nie, drugi raz to ruki, albo powiedzmy nowicjusz. Dopasuj do ekranu. Ciach. I proszę, i jest tutaj, macie w tym momencie takie obozowisko trochę, nie? Tak chyba można to nazwać, obozowisko.
1: A, to sobie zrobiłem z kumplem takie wyjście w styczniu tego roku.
0: Tu jakiś taki coś jest jak ala namiot, jakąś szmatę przewiązałeś, jakieś płótno, materiał, tak? Bo to słabo troszkę widać. Nie jest to takiej super jakości. Chyba masz jakiś też taki bushcraftowy, średniowieczny aparat, bo tu nie ma, nie panoramiczny jeszcze tam, 4:3, co to jakaś Nokia?
1: Nie, to było dosyć już późno wieczorem, więc słabo łapało światło też, nie?
0: No ale to wiesz, to zdjęcie jest niepanoramiczne, czyli takie jeszcze wiesz, jakieś, musisz chyba sobie w końcu jakiś nowocześniejszy aparacik kupić, czy coś.
1: Tak, Duji.
0: No, ale coś tam widać. Co to takie różowe? Reklamówka zwinięta? Co to tu jest? Jakiś?
1: Worek na śmieci. Aha. Tak. Tu po prawej jest, że tak powiem, jeden namiot, po lewej jest drugi. Takie tipi, jakby można to powiedzieć. A na środku, wiadomo, blisko. Tarp. O, czek, który tu napisał tarp.
0: W sumie ja w lesie przespałem też kiedyś noc, ale to było po imprezie, po prostu się uwaliłem. To była impreza tam na Wyspie Słodowej, tak? No, po prostu zasnąłem, zgubiłem wtedy miecz, w ogóle zostawiłem miecz, musiałem go odzyskać, ktoś go znalazł. Obudziłem się w lesie, po prostu z rana patrzę, gdzie ja jestem, kurwa. W liściach leżę, mrówki po mnie łażą. No, to raz. Ale to było nawet przyjemne, to było ciekawe doświadczenie, przespać się w lesie, po prostu na ziemi, na liściach, ciach i se śpię. To był jeszcze właśnie czas, gdzie nosiłem miecz i ludzie się dziwowali, bo krawiec, ale co, ty na imprezę z mieczem idziesz? No, mówię, tak, zawsze noszę miecz ze sobą. I gdzieś go tam zostawiłem, ktoś go znalazł. Dobra, Waranie, to co? Dzięki wielkie za podzielenie się Twoją opowieścią. Tutaj, przed nam tutaj. Jesteś jeszcze? Znów chyba zasięg stracił. Jest Waran z nami? No znów jakieś problemy z zasięgiem. No to nic, no to właśnie musimy się rozłączyć chyba. Halo? No trudno. Bywa i tak. Nie ma się czym przejmować.

No. Dobra, tu się już pożegnałem z Varanem. Gdzieś tam na czacie się jeszcze tutaj dogadaliśmy. Pożegnaliśmy się. No. Czy Varan rozpalał kiedyś Nodi? Co to jest Nodi? Nie wiem. Lepsza wiadomość w lesie, takie hasło od Rogala. Ty, Rogal, ty to chyba żyjesz tą szkolną, ty to cały czas łechasz i ogółem całe te i lepsza wiadomość w lesie, to naprawdę chyba nie ma większego fana szkolnej niż Rogal. Zastanawiałem się ostatnio, czy nie zrobić całego odcinka poświęconego znowu szkolnej, bo to jednak jest jakieś zjawisko, cały czas coś tam się zmienia, cały czas coś tam się dzieje, więc może... Nawet osoby, które znam, które nie gustują za bardzo w jakiejś tam patologii, w patostreamach, nie, no to ich odrzuca, to gdzieś tam tym Konanowiczem się interesują, więc jest to taki temat nośny. Rogal tłumaczy tutaj, że to z nerwów łecha. No. No, Varan odpowiada na czacie, że Nodi... Nie rozpalałem, nie nocowałem w takich zimnych warunkach. No to jakiś tutaj fachowy termin, Nodi, to jakieś takie, nie wiem, ognisko rozpalane w skrajnie zimnych, tak? Jakiś Rudego znowu zwołaj, pisze Rogal. Próbowałem, sratka, zwołać, ale to się jakoś zbiegło z tym, że Sradek miał kryzys troszkę, coś. No już teraz nie chcę go tam męczyć, no wiecie, ja bym chętnie go tu przywitał, bo ja nigdy nic nie miałem do, jakby do Sradka. To całe gadanie o lateksach, albo że on miał TeamSpeaka zainstalowanego u Konanowicza. Słuchajcie, jak tym ludziom, którzy nic nie kumają, którym ciężko jest wytłumaczyć jakieś najprostsze rzeczy, jak małemu dziecku, to jak im nie instalować TeamSpeaka, żeby im zdalnie po prostu skonfigurować, coś ustawić. A ludzie to od razu robią z tego sratka, że on ich tam podgląda, tak? Że im tam na komputer im hakuje. No to jest to takie debilne trochę moim zdaniem. Bo co takiego ciekawego czy wartościowego ten sradek miałby tam znaleźć na tych komputerach Konanowicza czy Majora? Co? Tym bardziej, że to jakoś jest też jego biznes, on to też trochę rozkręcił, jakiś tam pieniądz pewnie ma, więc nie zależy mu na tym, żeby niszczyć tych ludzi, coś wyciągać. Ten TeamSpeak był zrobiony, żeby zdalnie po prostu im coś tam zrobić, tak, na komputerze. To wszystko. No i się tak uwzięli trochę na tego sratka, nie? On przez to złapał deprechę jakąś. Straszny hejt w ogóle w tym środowisku szkolnej, to jakby tam wszystko się może zdarzyć, nie? Ktoś cię napadnie nagle za byle co, ktoś z ciebie wroga sobie robi, bo coś sobie tam wyobraził, ubzdurał. No niestety, tak to jest. Nagle cię mogą wszyscy znienawidzić, bo się źle zachowałeś przy Krzyśku na przykład, nie? Bo Krzysiek to tam święta krowa, jemu się wszystko wybacza. Też ciekawe zjawisko, bo właściwie Konanowicz jest to osoba, która jest tak irytująca. On się ostatnio jeszcze bardziej irytujący jakiś zrobił. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale te jego dowcipy takie, te czerstwe. Jego każdy dowcip opiera się, nie wiem, na gównie, na sikaniu, na seksie. Jest chamski, chce komuś dogryźć. Grozi ludziom, że donos na nich napisze i często pisze ten donos faktycznie. On faktycznie złożył donos na tego swojego redaktora Jacka, czy Jarka, jak kto woli. I Jacek od psa Arona, albo Aron od psa Jacka, jak kto woli. On złożył faktycznie donos, że on nie myje tego psa, że pies jest nieumyty dostatecznie. Co ten Jacek jeszcze dbał i on kocha tego psa, nie? To jest jego najlepszy przyjaciel. A on tam na policję złożył donos, nie? Jest chamski, w ogóle nielogiczny, gada jakieś farmazony. Jest straszny człowiek. Przypuszczam, że nie wytrzymałbym z takim Konanowiczem 30 minut, po prostu
bym albo wyszedł, albo po prostu się wkurzył czy coś, no nie wytrzymałbym. Ale tamci ludzie dają po sobie jechać, czy to przyjazd organistego, nie? No. Czy to tam Jarka, czy tam przyjeżdżają i mu ostatnio dom wysprzątali. Nie wiem, czy za darmo, czy no pewnie tak, nie? Ale tu świetnie się pokazuje takie, ukazuje się jakby takie, jakby to powiedzieć. Ludzie często się zaczynają płaszczyć przed kimś, kto jest znany, kto jest rozpoznawalny, kto jest znany, kto jest kimś, nie? I się przed nim płaszczą, tam mu wysprzątają, wyliżą mu rowa i w ogóle dadzą po sobie jechać, nie? No bo to jest nasz Krzysiek tutaj. O, Krzysiek mnie kopnął w dupę, ale to Krzysiek, to Krzyśku. Przestań, Krzyśku, nie? Ta policja tam przyjeżdża i się też płaszczą, panie Krzysztofie, a on ich wzywa z byle powodu, na przykład, bo major mnie wyzywa. Major powiedział, że ja jestem grubasem. I on na policję dzwoni, powiedzmy, bo major powiedział, że ja jestem grubasem. A ja, u nas na Warmii mówili owalny człowiek, majorku. I on na policję dzwoni. Policja przyjeżdża i mówi, no panie Krzysztofie, no czy to tak ładnie wzywać tą policję? No, no, no, no, no, no. No takie żałosne trochę, nie? Może właśnie kolejnym rozdziałem na szkolnej powinno być to, że temu Kononowi ktoś utrze noca na przykład, a nie, że będą się płaszczyć przed nim. Nightmare Cat pisze, Konon jest niepoczytalny. Oni na szczęście wiedzą, jakim jest człowiekiem i jak się z nim obchodzić, jak z marudnym bachorem. No i Nightmare Cat ma dużo racji, że to jest taka wyrozumiałość trochę jak do dziecka, faktycznie. Ja za to na przykład lubię nawet tego Jacka, że on jest taki wyrozumiały dla tego Konona, nie? Że dużo potrafi znieść. Tylko sam bym nie potrafił tego po prostu. No, ale jest to jakaś dobra cecha, po prostu tak odpuścić człowiekowi, traktować go trochę jak dziecko, nie? Znaleźć w sobie te pokłady wyrozumiałości do drugiego człowieka. No, to jest to jakaś taka godna cecha pewnie.

Zapraszam do dzwonienia. Może ktoś jeszcze ma coś do dodania. Albo chce ze mną doskoczyć. No właśnie, język się plącze, niestety już trochę, ponieważ whisky też się kończy. Już ostatki. Ale chętnie bym jeszcze wychylił jakiś toaścik. A taki toast to jest właściwie intencja, man. Dobry toast, człowieku. Wiesz, to jest intencja. Wiesz, no, nie moja bajka, man. Wuda, te sprawy. Wolę inne rzeczy. Wiesz, rozumiesz. Ale powiem ci, no, co by nie było, jednak taki toaścik jest to jakaś tam dobra intencja. Wiesz, rozumiesz.

0: no, coraz śmielsze deklaracje padają tutaj w temacie w ogóle wojny na Ukrainie, roli Polski i tak dalej, że na przykład czy Putin mógłby być przetrzymywany w więzieniach polskich w razie czego? No ciekawe, nie? Ja tu życzę Władimirowiczowi Putinowi, żeby się właśnie znalazł w takim więzieniu, gdzie będą antyrosyjscy, prozachodni, duzi, rośli panowie i bardzo będą nie lubili tego Putina. I pod prysznicem tam mydło upadnie Putinowi. I wtedy go dorwie jakiś antyrosyjski, proukraiński jegomość. To bym życzył tego. No, taka rola władcy, że raz jest na szczycie i złotymi cążkami obcinają mu pazury u nóg, a nagle wszystko się zmienia, może się zmienić. No, trochę taki science fiction, nie? Że Putina w ogóle osądzą, że no bo ma teraz status poszukiwanego, chcą go sądzić przed Trybunałem w Hadze jako zbrodniarza wojennego. Co myślicie na ten temat? Moim zdaniem jak najbardziej. Czemu nie? No, kwalifikuje się, jeśli Putin miałby się nie kwalifikować jako zbrodniarz wojenny, to kto miałby się kwalifikować? Oczywiście Ivy Place się nie zgodzi tu. Napisze, o, wiejskiego filozofa zebrało na rozważania odnośnie tu wschodu i zachodu, chociaż z domu nie wychodzi. I jedyną rzeczywistość, jaką zna, to ta biedronkowa. Ale cóż, być może jest w tym jakiś walor humorystyczny. Co by nie mówić, jednak Władimir Putin wielkim przywódcą jest. I Krawcze, zreflektuj się tutaj, bo to, co mówisz, no to wiesz, coś takiego, nie wiem, też może tu skrzywdzę Ivy Place i stwierdzi, że to zupełnie nie tak, ale tak trochę sobie wyobrażam. Zamknąć Putina z Kononem. No, Aniu, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chyba Konon by tutaj... Myślę, że Kononowi... Konon to jest taki typ człowieka, że jemu imponuje każdy, kto ma siłę, władzę. On by się zaraz do Putina przytulił właśnie chyba, nie? I by go tam smyrał i wielbił. Czy jest nagroda za schwytanie Putina? No, gdyby była... Właśnie, może trzeba nagrodę. Chyba nie ma nagrody, nie? Po prostu ma być aresztowany w tych krajach, które przystąpiły do uczestnictwa w tym programie związanym z Trybunałem w Hadze, tak? Bo różne kraje to podpisały. Co ciekawe, nie ma tam Stanów Zjednoczonych, nie ma tam takich różnych ważnych krajów. Nie ma Stanów, nie ma Rosji, nie ma Chin. Takie mniejsze kraje to podpisały jakieś chyba, czy coś Slaver, takiego.
1: 44 złote. Whisky, wypij do dna słodkie whisky. Każdy zna whisky, pomoże ci whisky, nalej mi.
0: Czy to jest tekst jakiejś piosenki? Whisky, wypij do dna. To disco polo takie chyba trochę. Whisky, wypij do dna, słodkie whisky każdy zna, aha, whisky, pomoże ci whisky, nalej mi, ha, ha, ha, miła ma. No, to tak disco polo chyba trochę jakieś. Była, jest taka jakaś znana piosenka, nie wiem, czy to był Jam, czy coś, tu właśnie się nie orientuję, ale było coś takiego w stylu, jak to szło. Mówią o mnie w radiu, co z niego za żul, wciąż nadaje pijany, pewnie nie wie, co to wstyd, brudny niedomytek. Coś takiego było, mi się to nigdy nie podobało jakoś, ludzie to przy ognisku śpiewali, a tak jakoś mnie to nie jarało. Co to za piosenka taka znana jest? Zamknij zdjęcie z ekranu, bo nie widać donate'ów. A, to bardzo dziękuję. O, to, właśnie, tu trzeba. To najważniejsze, donate'y. Gdzie to, co? O, obraz. Weź tu się teraz, o, weź teraz się połap w tym wszystkim. A Kielonek czeka. Kielonek czeka na pierwszego odważniaka. Kto tu się dziś objawi jeszcze na antenie? Co za talent, co za tutaj wygadana, elokwentna osoba jeszcze się przed nam tutaj objawi. Ciekawe, ciekawe. No, kto to będzie, kto to będzie? Cóż za emocje. Mi się chce do toalety, więc... Słuchajcie, Etam był znakomity właśnie. On zawsze dzwonił, ja zawsze, o, tu cię wykorzystam, prawda, jako że doświadczony, idę sobie tam lunąć. I Etam wtedy przejmował pałeczkę, nie miał z tym problemu i mówił, ja wam to zaraz wszystko wytłumaczę. Słuchajcie, bo musicie sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy. Perlator, no, wiem, brzmi zabawnie, ale ja oszczędziłem i coś tam opowiada, nie? No. Tak, Nightmare Cat, jak masz propozycję ciekawego gościa, to koniecznie wysyłaj Ani. Właśnie, Ani wysyłaj. Ona jest ta bardziej ogarnięta i jak jej coś wyślecie, to nie zginie, będzie odpowiedź jakaś, reakcja, a ze mną to różnie bywa. Mogę na przykład w ogóle nie odpowiedzieć czasem. Ale wszystko czytam, co piszecie, tylko mi się odpowiadać czasem nie chce. No dobra, to puszczę w takim razie muzyczkę, przerwa muzyczna i zaraz do was wracam.

na pytanie, co to za kawałek, odpowiadam, jak wpiszecie na YouTubie Janusz Korwin zjedz mielone, to wam wyskoczy. CP Radio chyba, tak to było podpisane, to są chyba autorzy. No, to taki dziwny utwór, nie? Dziwny, tym bardziej, że śpiewany przez sztuczną inteligencję, tak powiedzmy. No, synteza mowy. Ktoś chyba... To jest taki antykorwinowy chyba kawałek, nie? Tak nie do końca jest dla mnie jasny przekaz tutaj. Zdaje się, że kogoś tam z partii Korwin nazywali właśnie Aśtar Szeran. To trzeba znać pewne tam niuanse, nie? Wiedzieć, o co tu chodzi. Może ktoś potrafiłby na antenie na przykład ten utwór zinterpretować, o co w nim tak konkretnie chodzi. A może w tej takiej twórczości gdzieś tam oscylującej między twórczością czanową, twórczością niezależną, jakimś wygłupem, to nie chodzi zawsze o to, żeby była jakaś mądra treść, żeby to coś znaczyło. To jest jakiś flow, nie? Jakiś przepływ, jakiś wytrysk cudzej... Wytrysk cudzej kreatywności. No, w każdym razie jest tu podkreślany właśnie protokół, który włącza Korwin pod koniec różnych wyborów, że zdobywa tylko no, tych kilka procent, bo zaczyna się częściej odzywać i to niestety bardzo ma negatywny wpływ na wyniki. No, jest jego żydowski korzeń, że tak powiem wulgarnie, żydowski korzeń jest tutaj podkreślony, że napisał już dużo książek, ale w sumie jest takim robotem, cyborgiem chyba, który nie ma ludzkich uczuć. To takie lewackie chyba troszeczkę jest, nie? Jakiś taki lewacki przekaz jest tutaj może. Jakiś, że Korwin to jest taki kapitalista wstrętny? Nie wiem sam, jak to rozumieć.

Czy ktoś dzwonił? Nikt nie dzwonił. No to zerkam w takim razie do folderka swojego, czy coś mi jeszcze tutaj wpadło w oko. O wielu rzeczach już mówiłem, co tutaj mam zapisane. Ogólnopolski zlot Zbyszków. To jest ciekawy. Zbyszków. Zjazd Zbyszków. Różne Zbyszki przyjechały. Różne historyczne Zbyszki. Zbyszko z Bogdańca. Różne inne Zbyszki. 16 marca w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się 10. Zjazd Zbyszków, zainicjowany przez radnego miejskiego pana Zbyszka Jurkowskiego, znanego jako Zbyszko z Lublina. Fajne, bardzo, bardzo mi się podobają jakieś takie radosne inicjatywy, nie? No. Humorystyczne, właśnie, Zjazd Zbyszków. Biletem wstępu na uroczystość było przyniesienie upominku dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ulicy Pogodnej w Lublinie, takiego jak słodycze, książki czy zabawki. No i proszę, dodatkowo jeszcze połączone z jakąś zacną inicjatywą charytatywną. Super. Co ciekawe, gościem specjalnym zjazdu Zbyszków był jeden Grzegorz, syn Zbigniewa, religii, który opowiadał o tym, jak to było dorastać ze Zbyszkiem. Doskonałe. Jak ładnie w sumie tutaj pokazane całkiem. Dobrej jakości foto, tutaj czcioneczka, prezentacja, tak przygotowane całkiem fajnie. Dwa miecze są tutaj. Widzę, że klimat zbyszkowy to jest taki klimat jakiś tutaj rycerski. Miecze są, jest spalona kartka, proszę bardzo. Panu Zbyszkowi gratulujemy pomysłu, a wszystkim obecnym Zbyszkom i jednemu Grzegorzowi życzymy wszystkiego najlepszego. No, no i niestety takie zacne, wesołe, pozytywne inicjatywy, no zero komentarzy. Ale gdyby tu chodziło o nowy kożuch Kożuchowskiej albo o nową torbę Torbickiej, to komentarzy byłoby pewnie 100 tysięcy co najmniej. Zbyszku, powiedz nam o tym, jak to jest być Zbyszkiem. Ale to ułożyć program takiej imprezy, to może być to można nawet wymyślić różne ciekawe punkty programu, nie? Właśnie różne historyczne Zbyszki, znaczenie imienia Zbyszek, jakiś wykład, konkurs na najwspanialszego Zbyszka i różne inne. No, dla mnie zawsze najbardziej polskim imieniem jest Andrzej. Tu podzielam gusta Bartosza Walaszka, który w filmie Wściekłe pięści węża, to tam było tylu tych Andrzejów. No, przecież i główny bohater się nazywa Wściekły Wąż, to jest Andrzej. I szef mafii też był Andrzej. I miał konia o imieniu Andrzej. Dużo tych Andrzejów jest. Był przecież tam, gra do tego filmu, muzykę tworzy zespół The Andrzejs. The Andrzejs. Więc tam są wszechobecne Andrzeje. Ja tutaj jakby podzielam, myślę, że nie ma bardziej polskiego imienia niż Andrzej. Być może nawet Andrzej to jest pewien stan umysłu. Wierzycie na przykład w to, że imię, to jak zostaniemy, jakim imieniem zostaniemy ochrzczeni, że tak powiem, jakie imię nam nadadzą, to czy to ma jakieś znaczenie? Mi się wydaje, że coś może być na rzeczy. Wiem, że brzmi jak szaleństwo, człowieku. Ale no, na przykład gdybyśmy tutaj mieli Andrzejów, 10 przed sobą, myślę, że 9 z nich to by były takie rosłe chłopaki z wąsem, grzywka taka przylizana troszkę, ale jest wąs, nie, jest potężny, jest łapa i ten Andrzej ma gdzieś tam szopę, w której ma piłę, w której ma coś tam, ten Andrzej to jest Andrzej jednak, nie? No. Pewną
prawidłowość u Marcinów na przykład zauważyłem. A ja przypominam tutaj, że święty Marcin, mój imiennik, to patron żebraków, a tutaj, prawda, już od 10 minut Tipli milczy, prawda? Czy to się godzi? No. To muszę się czasem przypomnieć. Mimo, że nie narzekam, bo tutaj dzisiaj, prawda, dofinansowali i Slaver, i Michael, i Piotr, także nie jest źle. Ale też na telefony wasze jakieś czekam. Może ktoś coś, może macie zupełnie temat z dupy. Te audycje takie luźnogatkowe, to zawsze możecie zadzwonić i zupełnie jakiś nowy temacik tutaj zarzucić, nie? Wesoły. Ważne, żeby był w miarę wesoły. Ewentualnie bardzo, bardzo smutny też może taki być. Dla mnie wielkim smutkiem, wielką smutą dla mnie jest to, że do dzisiaj nie ma gier typu Skyrim za bardzo. Ja bardzo lubię te Skyrimy, Fallouty. Czemu nikt nie robi takich gier jak Bethesda? Po prostu, gdzie masz z pierwszej osoby przygody, przeżywasz różne. Tylko gdzieś tam muszę oglądać dupę bohatera, jak biegnie i nim skakać. Ja chcę z pierwszej osoby skarby znajdować, bić. No. A co z Januszem? No, Janusz i Andrzej, ja bym powiedział, że to jest troszkę pokrewne, ale jednak Andrzej będzie dla nas bardziej jakby przystępny. Andrzej będzie miał w sobie często cechy. Andrzej potrafi zaskoczyć. Co do Janusza, jakby wiemy, czego się spodziewać. Andrzej, mimo że jest Andrzejem i ma dużo takich andrzejskich, andrzejowych cech, to jednak jest w tym element chaosu w Andrzeju. Jednak Andrzej jest bardziej nieprzewidywalny. Andrzej też kieruje się pewnymi, no, ma pewne ściśle określone cechy. To jest pewien archetyp też, ale jednak jest to archetyp bardziej plastyczny, elastyczny Andrzej. Janusz, no, prawda. Co z Jessiką i Brianem? To już nie moja epoka, nie moje czasy. To Jessica i Brian. Ja bardziej właśnie jeszcze jestem w epoce Andrzeja. Myślę nawet, że bardziej jestem w epoce Andrzeja niż w epoce Janusza. Jest mi to jednak bliższy czas. Czas Andrzejowy. Ciekawe, czy dzisiaj ktoś w ogóle swoje dziecko nazwie Andrzej jeszcze. Andrzej. Jest to takie bardzo polskie imię. To nikt tego inny nie wymówi, takiego imienia. Engine. To po polsku silnik. Engine. Engine. Andy. No, to jest nie do wymówienia. Tu jest ży. Andrzej. To jest koszmar. I dlatego to jest takie imię, żeby tylko Polak mógł wymówić. Bo każdy Andrzej zawsze będzie prawdziwym Polakiem, będzie miał w sobie dużo polskości. A co do Andrzeja, pisze Czektul, w Radiu na Fali był słuchacz po prostu. Pamiętam doskonale, to też jest persona, z którym w Krakowie piłem, ale jakoś się kontakt urwał. Po prostu potem zmienił chyba pseudonim na Simply, tak? Na Simply. A też przez pewien czas myślałem, że Simply to był psycho, potem, że się stał Simply, się stał psycho. Jakby, że był pierw po prostu, potem był Simply, a potem psycho. Ale to chyba się mylę. Jednak chyba Simply i psycho to są chyba różne osoby, co? Widzicie, też już czasami się gubię, nie? To są setki ludzi już w sumie, które się tu przewinęły w naszym małym światku. Jędruś. Zdrobniale. Jędruś Kmicic. Jędruś. Jam niegodna twoich ran całować.
bardzo lubię i Potop, i Ogniem, i Mieczem. Brakuje mi takich filmów historycznych z tej epoki. Brakuje mi trochę. Mogłoby ich być więcej. Jest tu pytanie do Czektula. Czektul, tyś Andrzej? Nie, Kuba, odpowiada Czektul, że Kuba. A czy Kuba i Jakub to samo imię? Chyba właśnie nie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że Kuba i Jakub to są dwa różne imiona.

0: jakby na to nie patrzeć, czy jest tu jakaś siódma gęstość, czy istnieje tu jakieś paranormalne, nadprzyrodzone zjawisko, że imię jest powiązane, nie wiem, z charakterem, że to kształtuje jakby naszą postać, nasze imię, nie? Że ma wpływ. To w sumie, no, można do tego podejść tak bardzo racjonalnie, przyziemnie. No, jak ktoś ma bardzo zwyczajne imię, na przykład Ania, to może to być taka albo bardzo zwyczajna osoba, która się da przekonać. No, jak ja jestem Janek albo Ania, to ja taki Damian zwyczajny jestem. A może nie, a może to właśnie się zrodzić bunt jakiś. Przepraszam bardzo, bo tu donejcik, już ci, Aniu, tutaj oddaję mikrofon. Witam serdecznie, Damien. Chrystus Dominus R.
1: No i co w tym donecie było?
0: Jeszcze z tymi dzieciakami jebanymi nie wytrzymam. Tak napisał. Z co ciekawe.
1: Jakaś frustracja rodzicielska go dosięgła. A Brian, słuchajcie, sprawdziłam sobie. To jest to słowo, to imię oznacza wysoki, wzgórze, szlachetnie urodzony, silny. A Jessica to podobno oznacza dar pana.
0: Błajan? Błajan? Nie mamy żadnego Błajana, ani Łogeła, ani łudowłosego Wenifeła. Ale to ciekawe, czyli ten Brian z żywotu Briana to oznaczało, że jest wielki, wysoki, wysoko urodzony, tak? Brian.
1: Tak, a ja chciałam ciebie podpytać, jak tam się pogodziłeś z sąsiadem. To z nim wypiłeś to whisky? Jak to wyglądało?
0: Niestety okazało się, że nie pije, więc to trochę przeszkoda. Ale podaliśmy sobie tak bardzo serdecznie rękę i jakby i uśmiechnął się i nawet chyba do mnie powiedział kochany sąsiedzie. Ale jakby z drugiej strony to jest takie bardzo krzepiące, miłe, fajne, sympatyczne, ale z drugiej strony jakby znów się przekonałem, że jak powiemy do kogoś, weź, nie trzaskaj tym, bo ci jebnę, cytuję, to ktoś nagle się robi miły do ciebie i grzeczny i bardzo kulturalny, bo potem przyszedł i powiedział, proszę pana, już można puścić wodę tutaj, proszę bardzo. Więc to jakby nie musiałem przepraszać, zanim się zrobił miły jeszcze. Trochę mnie to denerwuje i nie podoba mi się to, że dopiero agresja i chamstwo potrafią w ludziach jakby ludzkie cechy, wiesz, bo wcześniej się na mnie dar i po prostu i mi za drzwi ciągnął, kurwa, i się dar, nie? Dopiero jak powiedziałem, że mu jebnę, to się zrobił bardzo kulturalny i miły, tak naprawdę, no.
1: Ale wiesz co, myślę, że to taki problem w tej sytuacji polegał na tym, że on myślał, że jesteście na dużo bliższej stopie niż ty myślałeś.
0: Może.
1: Nie? Bo przez to, że on ci tam wcześniej pomagał, on już cię może takiego, wiesz, kumpla traktował, że może nawet ci wejść na chatę, jak masz drzwi otwarte. A ty chyba inny miałeś stosunek do tej relacji i stąd chyba to wyniknęło. Ale jestem dumna z ciebie, że go nie zabiłeś baseballem, a mogłeś.
0: Jak Józef Stalin, no, dał cukierka, a mógł zabić, tak? Ale to, ale Aniu, coś może być w tym, co mówisz, bo on faktycznie, bo nawet jak go obraziłem, to potem przeprosiłem i on jakby spoko, sąsiad, tam wiesz, jakby duży luz miał, więc chyba faktycznie mógł myśleć, że jesteśmy już na takiej stopie tutaj, że nawet jak coś się niekulturalnie zachowasz i wulgarnie, to tak wiesz, no jak między kumplami, nie? Weź, bo ci jebnę, nie? No, żebym ja ci nie jebnął. Ale w sumie zachował zimną krew i jakby nie okazał się lamusem, bo powiedział, no to spróbuj cwaniaczku, coś takiego do mnie powiedział. No, więc...
1: Ale teraz też masz w nim takiego kumpla już na całe życie, bo ja tutaj kiedyś trochę skłamałam, bo powiedziałam, że nikt nie jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi oprócz domowników, ale potem po tej twojej historii przypomniałam sobie i oprócz sąsiadów, bo jak mieszkamy w bloku, to sąsiedzi chcąc nie chcąc są takimi trochę naszymi współdomownikami, no bo mamy te części wspólne, czasami ich słyszymy, czasami my jesteśmy za głośno i jednak w tym bloku tworzymy jakąś taką komunę. No i przypomniałam sobie, że kilka lat temu miałam taką sytuację tutaj z sąsiadką z dołu, że się na nią wywrzeszczałam, Bardzo, bardzo brzydko. Po prostu dzika
0: ty?
1: Furia.
0: Ty, Aniu, ty?
1: Tak, tak, tak. Ja, no tak, tak. No, mogłabym kilka jakichś swoich usprawnień, gdyby nie tutaj przytoczyć okoliczności łagodzących, ale nie chcę tego robić. Ale powiem, jaka była sytuacja. Bo zaleta tego naszego bloku, moim zdaniem, tego mieszkania, to jest taka, że zaraz są takie piękne brzozy rosną. No i one tutaj no, dużo dają, zwłaszcza wiadomo, wiosną, latem, jak już są te liście i tutaj fajnie zielono jest. Tyle, że sąsiedzi z dołu, z kolei dla nich to drzewo, no to im robi cień i dla nich jest, oni najchętniej by się pozbyli tych drzew, nie? Ale nie można tego robić.
0: Ale nie, jest... czekaj, bo nie rozumiem, jak robi im cień, to fajnie, to mają cień, tak? A chcieliby się pozbyć?
1: No chcieliby się znaczy w ogóle tutaj wchodzimy, wiesz, w kwestię, jak
0: aha,
1: tutaj...
0: bo chcą, bo chcą mieć słoneczko bardziej, tak?
1: Tak, tak. Im przez te drzewa są dosyć duże i...

0: powstrzymaliśmy ich przed ścięciem tych dużych brzóz. Także można powiedzieć, że tak, tutaj w obronie drzew stanęłam. No, ale co, no
1: Druidka.
0: obraziłam tą sąsiadkę, tego sąsiada chyba przez, nie wiem, kilka miesięcy. Nie, no tak z 2 miesiące się nie odzywałam do nich, ale to mi tak ciążyło, słuchajcie, że już nie dałam sobie z tym rady, po prostu poszłam do nich, przeprosiłam ich, w ogóle poryczałam się tam, nie? No i od tam...
1: Ojej.
0: No bo to są w gruncie rzeczy, no mieli starsi państwo i wiesz, no i mówię, no i tak ciężko w tym jednym bloku takim pokłóconym żyć. No i no tam się, wiadomo, obejmowaliśmy na zgodę i wszystko. No i teraz, słuchajcie, wielka miłość między nami, miło, sympatycznie, no oni już chyba też zrozumieli, że te drzewa po prostu, no, były tu od początku i niech tak zostaną. Także tak wyszła ta sprawa z sąsiadami, ale chciałam was tutaj się,
1: Ale czekaj,
0: słuchajcie.
1: przepraszam cię, Aniu, bo tutaj jeszcze zostałaś podsumowana tak trochę w kategoriach gier RPG, że masz, że jesteś druidka, chaotic good. Level 10. No, ale ale popatrz, jak to często się zdarza, że jak się z kimś tak, jak pójdziemy na noże, zwyzywamy czy coś, to potem takie jakieś dziwne wahadło, w dziwny sposób wahadło się w drugą stronę przechyla i nagle, wiesz, się godzimy, jest okazja, żeby se podać właśnie rękę. No ja właśnie też teraz z sąsiadem uścisnęliśmy sobie rękę, on powiedział, no ja nie piję, nie, weź pan tutaj, i nie chciał wziąć tam, bo mu przyniosłem, tam była i czekoladka, kupiłem czekoladę, tak trochę, kurwa, możecie się śmiać, no ale autentycznie mi się głupio zrobiło, bo po prostu ten człowiek mi pomógł swego czasu, nie, z elektryką tutaj czy coś, a ja do niego przy pierwszej, lepszej okazji wydarłem mordę i zwyzywałem, no to było mi naprawdę głupio troszkę, nie, więc chciałem jakoś tutaj z upominkiem przyjść, a nie tylko z przeprosinami, bo za dziękuję nic się nie kupuje, jak wiadomo, a za przepraszam pewnie też, nie. No więc jakiś tam wypada skromny upominek. No nie przyjął co prawda, ale no to tam jakby no trudno, nie? No sam wypije alkohol.
0: No trudno, przemęczysz się.
1: No i
0: Ale
1: co,
0: to
1: Ania? I
0: było.
1: mówisz, że teraz tutaj w dobrych stosunkach bardzo, to może czasem trzeba się z kimś pokłócić, żeby potem się pogodzić.
0: Tak, to często tak funkcjonuje właśnie,
1: W rodzinie też tak często, nie? Że nagle się wyżygamy na siebie tak totalnie, awantura jakaś i to jest okazja, żeby potem siąść i pogadać i się jakby zjednać, nie? No.
0: No, oczyszcza trochę atmosferę i może przez te wyrzuty sumienia też tak wtedy bardziej człowieka w człowieku widzimy. Ale chciałam o te sąsiedzkie sprawy, słuchajcie, jeszcze was podpytać tutaj, nocniki, jak to u was we wspólnotach mieszkaniowych wygląda, bo za tydzień mamy tu zebranie wspólnoty. No i okazało się, że nasza wspólnota to są 4 bloki i okazało się, że słuchajcie, w jednym z bloków, na ostatnim, czwartym piętrze, on jest najemcą, tak? Czyli on nie jest właścicielem tego mieszkania, to jest jakaś tam kolejna komplikacja. On prowadzi hodowlę psów, pitbullów, czyli takiej agresywnej
1: W
0: rasy.
1: bloku?
0: W bloku, właśnie, generalnie jest w naszym regulaminie, że nie można czegoś takiego robić, ale on i tak to robi, nie?
1: Ja
0: No i
1: pierdolę.
0: teraz, czy wy mieliście taką sytuację gdzieś i jak byście to rozwiązali? Na razie jesteśmy na etapie takim, że piszemy do inspektoratu weterynaryjnego. Ja tutaj właśnie, no chcielibyśmy jakoś go tutaj, no wiadomo, przymusić do zrezygnowania z tej działalności, bo jest to no nielegalne, tak? A dwa, no już dwa psy zostały, że tak powiem, ostro poszarpane przez te pitbule, bo on też często je puszcza luzem, albo ma takie, są na takiej luźnej obroży, że bardzo łatwo się mogą wyswobodzić. No i po prostu nie chciałabym, żeby tutaj nasze miejsce, nasze osiedle gdzieś tam w niedalekiej przyszłości wylądowało w fakcie, że wiesz, jakieś dziecko zostało tutaj zagryzione, czy coś w tym stylu, nie? No już pomijam, że tam w tym bloku, gdzie jest ta hodowla, no to często jest obsrana, zaszczana winda. Ten facet sprząta, ale mimo wszystko, nawet jak sprzątniesz, to i tak się ten smrodek unosi. No wiadomo, jak on idzie z tymi, wychodzi raz z trzema, raz z czterema psami, no to

0: wszystko, ta trawa na samym wejściu do klatki to jest wypalona tymi psim moczem i tak dalej. No, także taka sytuacja nieciekawa. No i przy okazji też w ogóle ostatnio bardzo dużo ludzi właśnie, nie wiem, czy te dzieci podrosły, tych ludzi, co tu się wprowadzili i nagle wszyscy zapragnęli mieć psy i potem te dzieci idą z tymi psami i wiecie, jak to się kończy, te dzieci nie sprzątają po tych psach. No i ostatnio w naszych klatkach tutaj pojawia się informacja, że albo ci właściciele zaczną sprzątać po tych swoich pieskach, albo wszyscy będziemy więcej płacić za sprzątanie. I
1: No,
0: teraz pytanie,
1: ciekawe.
0: czy dodatkowe opłaty za sprzątanie powinni być nią obciążeni wszyscy, czy tylko ci, co mają psy? Sama nie wiem, jak to rozwiązać. No bo z drugiej strony, na przykład, na place zabaw, na remonty placów zabaw, jakby wszyscy się składamy. Nieważne, czy mamy dzieci, czy nie mamy dzieci, czy nasze dzieci korzystają z tych placów zabaw, czy już nie. Jak do tej kwestii sprzątania podejść? No i jeszcze narosła kwestia, ile w ogóle można mieć psów w bloku. Bo podobno niektóre wspólnoty mają ograniczenie, że tylko jeden pies w mieszkaniu może być. No ja tutaj myślę, że te dwa psy to jest taka, no ciężko, no bo jest taka teoria, że tam najlepiej mieć właśnie dwa psy, dwa koty, żeby te zwierzaki tam się dobrze czuły ze sobą, żeby nie były samotne. No ale u nas, słuchajcie, no niektórzy ludzie no naprawdę przeginają. Tu w innym bloku na przykład mają w takim małym mieszkaniu 50 metrów cztery psy husky. No.
1: Które lubią
0: A to jest
1: sobie, to
0: rasa.
1: są te psy, które lubią wyć, tak?
0: Nie, no husky to są przede wszystkim takie psy, które wymagają właśnie przestrzeni. Husky to musisz z nim najlepiej z kilkadziesiąt kilometrów dziennie, wiesz, przebiec, bo to są
1: Tak.
0: takie psy, no właśnie, no pociągowe generalnie, tak? One służą do tego, żeby tam się na jakiejś tam Grenlandii w saniach przemieszczać na duże odległości. A tutaj Wódz pisze, że sprawa jest dość prosta, skoro nie jest gość właścicielem. Zarząd niech się skontaktuje z właścicielem i poprosi o wypowiedzenie umowy. No już to robiliśmy oczywiście. Pani właścicielka umywa ręce. No i niewykluczone, że to będzie musiało pójść na jakąś drogę sądową. No i chyba wtedy po prostu wspólnota musi sobie takiego prawnika opłacić i jakoś to wyegzekwować. No, to jest właśnie problem z ludźmi, którzy wynajmują mieszkania, nie? Ich tylko interesuje przelew na konto, a co się dzieje tam w tym mieszkaniu, to nie bardzo. Chociaż mnie to dziwi, bo no kurczę, ja bym nie chciała, żeby moje mieszkanie było wynajmowane przez kogoś, kto ma tam 8 psów, no bo wyobraź sobie, jaki remont cię czeka po takim najemcy, nie? Tam będzie wszystko do wymiany, łącznie z panelami.
1: Zrywanie tynków. Jak to się często dzisiaj w sumie robi. Mój sąsiad też teraz zrywa tynki. Muszę niestety słuchać napierdalania. To jest jakieś takie narzędzie. Nie wiertarka, tylko coś takiego, że przejeżdżacie tym tak i po prostu i to rozpierdala ścianę, nie? Taki jakiś jaki mini młot pneumatyczny, coś takiego. Trzeba no, rozwalić cały tynk i od nowa go kłaść, bo wszystko jest przesiąknięte smrodem zwierzęcia, czy kocim, czy psim. Z tego co wiem, Aniu, czytałem ostatnio w ogóle ciekawy artykuł o tym, co się dzieje z lokalem, w którym kręcono Miodowe lata. Bardzo fajny serial, bardzo go lubię. Alina Krawczyk. Nie, że tam Krawczyk czy coś, a mi się po prostu podoba tak ogólnie. I w tym lokalu, gdzie kręcono w ogóle, to tam wspólnota mieszkaniowa jakieś takie ma liczne owarowania, że nie wolno palić. I wywiesili takie ogłoszenie, że jak będą jarać szlugi, zasmradzać tam, to wspólnota mieszkaniowa na podstawie przysługujących ich praw, jej praw, nałoży dodatkowe opłaty dla tak zwanych uciążliwych lokatorów. Więc wychodzi na to, że w naszym polskim prawie trochę jest tak, że wspólnota mieszkaniowa bardzo dużo może, tylko wszystko zależy od tego, jak sobie ułoży prawa, nie? Bo tak naprawdę cisza nocna też jest trochę takim prawem wspólnot mieszkaniowych. Nie ma czegoś takiego jak w polskim prawie, jak cisza nocna. Ewentualnie można zadzwonić Nawet w środku dnia możecie zadzwonić i zgłosić zakłócanie po prostu spokoju, no. Tak po prostu, jak ktoś hałasuje w ciągu dnia, nie ma, że dopiero po 22, nie? Więc dużo, no tak. Więc ja myślę, Ania, że mogłabyś spróbować przekonać ludzi gdzieś tam, jak się udzielasz bardziej właśnie w tej społeczności mieszkaniowej, żeby przekonać, że wspólnota mieszkaniowa dużo może i żeby jakoś zaczęła tutaj działać bardziej odważnie, nie?
0: No mamy tu zaplanowane właśnie spotkanie na sobotę, takie przed tym takim oficjalnym spotkaniem i będę badać tutaj nastroje. A tutaj właśnie Pietreckiewicz pisze, udowodnij mi, że ja mam hodowlę, ja po prostu posiadam psy, a jak chcesz mieć takie rarytasy jak pani Ania, to trzeba było kupić sobie działkę i postawić dom. No i teraz Piotr, trzeba by się zastanowić, co jest rarytasem. Czy może rarytasem jest właśnie posiadanie 8 psów w mieszkaniu? No bo, no nie wiem, no wiadomo, że wiesz, no jednak jak kupujesz mieszkanie, no to musisz iść na jakieś po prostu tutaj kompromisy, nie? Uważam prędzej, że właśnie ci, co chcą mieć psy w dużych ilościach, to chyba raczej oni powinni pomyśleć o działce i postawieniu sobie domu. No a tutaj Christopher pisze, że dzieci na placach zabaw mogą bawić się klockami. O tak, tak, tutaj właśnie po tej zimie, jak nie ma już śniegu, to tam wokół tego placu zabaw jest dramat. A jeszcze a propos, czy udowodnij mi, że mam hodowlę? Bardzo łatwo temu panu udowodnić, że ma hodowlę, bo ma normalnie stronę internetową, na której jest mnóstwo zdjęć z naszego osiedla.
1: I na której sam napisał, mam hodowlę. To może tak, nie być dokładnie. Ciężko udowodnić. Nie, ja myślę, że w ogóle wszelkie takie działania, gdzie stajesz się uciążliwa, stajemy się uciążliwi dla współlokatorów, no to tak na logikę, tak po prostu, po ludzku, no to nie pasuje. W ogóle u nas w Polsce to jest taki kraj psiarzy, nie? Gdzieś za granicą, w Irlandii nie wynajmiecie mieszkania często z kotem, z psem, bo jest taki zwyczaj, że no nie za bardzo. Bardziej jak chcesz mieć psy, koty, to miej własny domek. Taka jest kultura, taki obyczaj. U nas jest inny. Każdy, co drugi Polak ma psa, ten pies szczeka przez pół dnia. Nikt nie sprząta praktycznie po swoim psie. Mało kto nosi jakieś woreczki, grabki. Przychodzi wiosna i zamiast cieszyć się trawką, zapaszkami, to ja, słuchajcie, na wiosnę często tu w tej środzie idę i no, normalnie wali kałem, że tak brzydko powiem, przepraszam, ale tak powiem, no tak to trzeba powiedzieć, wali kałem. Idziesz i zamiast czuć miłe zapachy, czujesz gówno śmierdzące. Dlatego hałas. Każdy człowiek ma prawo sobie przynajmniej te parę godzin odpocząć, poleżeć sobie w miarę spokojnie, a nie słuchać ujadania psa za ścianą. Tak samo jakieś disco polo puszczone na full. To też jest... No, okej, jest piątek, jest impreza, wszyscy jesteśmy ludźmi, wybaczymy, że jest trochę hałasu, powiedzmy, ten piątek wieczorem czy coś, jesteśmy ludźmi, ale nie na przykład dzień w dzień, nie? Jak robisz remont, zrób go w miesiąc, w dwa tygodnie, a nie na przykład pół roku go rób, nie? Gdzie indziej są takie zwyczaje, gdzie powiadamia, w innych krajach często się podobno powiadamia lokatorów, że będę robił remont, sąsiedzi, takie ludzkie, nie? Od razu byśmy też mieli inny stosunek czasami też troszkę, gdyby ktoś nam napisał, sąsiedzi, słuchajcie, będę robił remont w tych godzinach i w tych. W razie czego można też przyjść do takiego sąsiada i powiedzieć, sąsiad, widziałem tu ogłoszonko, coś i pogadać. Tak bardziej po ludzku, nie? Jakoś. A u nas tak trochę tak sopkowsko. Moja chata z kraja, wolność Tomku w swoim domku i tak dalej, i tak dalej.
0: No myślę, że raczej jak robimy remont taki grubszy, to raczej tam tych najbliższych sąsiadów, którym przeszkadzać to będzie, to się jednak taki zwyczaj, że się przychodzi i się ostrzega lojalnie. A tutaj to Misiu pisze, że Boże nie, to Czeklu to Misiowi odpowiada, że nie ma dużego psa, ale uczy to pokory, odpowiedzialności za drugą istotę. Ciekawy sposób, żeby przygotować się na dzieciaka, moim zdaniem. Ja to w ogóle uważam, że posiadanie psa to jest chyba jeszcze większa odpowiedzialność niż posiadanie dziecka. No powiecie, dziecko to prędzej czy później pójdzie do przedszkola, do szkoły, może nawet się kiedyś wyprowadzi z domu, jak dobrze pójdzie. A pies, no to on polega tylko na tobie, nie? I w ogóle No wiadomo, w innych krajach jest tak, są takie jakby zasady, że pies nie może zostać sam dłużej niż 5 godzin. No bo właśnie bo pies jest po to, żeby z nami spędzać czas. On żyje tylko po to, żeby z nami przebywać. I ja na przykład nie rozumiem ludzi, którzy wiesz, wychodzą na 10 godzin z domu no i zostawiają tego, tą biedną psinkę samą. To jest po prostu nieludzkie. Ale moim zdaniem na przykład właśnie na, jeżeli chodzi o podwórko, to psy mają trochę więcej praw, bo na przykład pies może zrobić siku gdziekolwiek. A jak masz dzieciaka i wiecie, jakie są dzieci, nie? Mama siku, nie? I to po prostu tu i teraz. No to jak cię przyłapie straż miejska, jak, że tak powiem, wysadzisz swojego dzieciaka, żeby zrobił siku gdzieś, no to też masz mandat, nie? A pies nie, za psa nie dostaniesz mandatu, że siku robi.
2: Co my tu mamy? Oddawanie kału i moczu w miejscu publicznym.
0: Nie, no kału nie, mówiłam tylko o moczu.
1: Albo ten, albo dostaje wezwanie sierżant Żenada. Krzt, oddawanie kału i moczu w miejscu publicznym. Zgłoś się tam. No i musi tam gdzieś iść. No, ale faktycznie zwróciłaś uwagę na to, że inne są zupełnie prawa dla zwierząt, inne dla ludzi, nie? Też jak pies pogryzie bardzo dotkliwie, wiesz, a psy jak się gryzą, to w bardzo taki okrutny sposób. Na przykład pies drugiego złapie gdzieś tam za warę, ciągnie go, nie? Straszliwy ból, tak okrutne, krew sika. I jakby dużo widziałem takich scen, gdzie to się dzieje, a właściciel potem tak odchodzi, tak jakby się nic nie stało. No stało się, to się stało, tak? No pogryzły się krew na chodniku. I też jakby się ludzie pobili, to już inna sprawa, nie? Jak krew na chodniku jest ludzka. A tutaj, wiesz, ktoś ci zmasakrował psa, pies kaleka, wiesz, kwiczy, tak dalej, ma odgryzioną nogę, a tu, no kurwa, tu Saba, do nogi Saba, kurwa, no i idzie do domu, nie?
0: A tutaj Czaktul pisze, że u niego pod krzakami dzieciaki walą pod krzaki jak psy, ale dwójki? No tam u was w Krakowie to zupełnie... Inna kultura.
1: Może w różnych miastach różna kultura. Może w Szczecinie na przykład jest częściej, nie wiem. Tak. Czemu ten Szczecin, bo tak się śmiejemy ze Szczecina, czemu? Z jakich miast się w Polsce śmiejemy? Szczecin, Łódź, tak? To Łódź jest to takie zrujnowana, że się śmieją, że Łódź dzisiaj i Łódź dawniej, Łódź dzisiaj. I pokazane takie samo zdjęcie takich zrujnowanych jakichś familoków tam. Nie wiem.
0: Znaczy Łódź to jest ciekawy przypadek, bo ona miała szczęście nie być w ogóle zniszczona w trakcie II wojny światowej. I tam tych kamienic starych, których są teraz, no to jest właśnie, to się zmienia, nie? W wielu są jakieś komunalne mieszkania i wiesz, i po prostu odnawianie tego wszystkiego, no to kupa pieniędzy. Też chodzą jacyś konserwatorzy zabytków. No i so, jak jedziesz łodzią, no to tak jest, że po jednej stronie pięknie odnowiona kamienica, a po drugiej stronie tej samej ulicy taka sama bliźniacza kamienica, ale w totalnej ruinie. No i to co, no jest to niesamowite przeżycie, że po prostu jesteś w samym centrum miasta i są tak skrajnie różne miejsca, że po prostu, która to była ulica, chyba Legionów, taka, idziesz tam i no i faktycznie tam wygląda tak, jakby dopiero Legiony stamtąd wyszły, nie? Ślady po kulach, tutaj obsypujący się tynk, no także no Łódź pod tym względem, no mówię, mogłaby być to perełka, no ale mówię, jest to duże miasto, mnóstwo tych kamienic do odnowienia, no i wiadomo, to jest praca na lata, nie? A tutaj Piotr mi daje dużo różnych ciekawych jednak podpowiedzi, że mam zeznać z drugą osobą, że ten koleś sprzedał mi twarde narkotyki to 3 miesiące siedzieć.
1: I że go że się za dziećmi rozgląda na placu zabaw za bardzo coś. Tak napisz, uprzejmie donoszę, iż obywatel, no coś tam. A czasem może tak trzeba walczyć. Słuchaj, Michał Gieryś zawsze powtarza, trzeba być trochę wężem. Nie tylko tym złym wilkiem, ale też wężem. Więc gdzieś tam możesz zakleić zamek, narobić. Nie, tak nieładnie do Ani mówię, proponuję, żeby Ania narobiła. Wyobraźcie sobie, jak Ania sąsiadowi narobiła. No taka miła osoba, ona by nie narobiła sąsiadowi raczej na wycieraczkę.
0: Nie, ja bym nie narobiła, bo jestem trochę boi dudek i ten pan, to nie chcę, wiecie, takimi stereotypami jechać, ale no, on takie groźne wrażenie robi. Wiecie, chodzi w dresach, jest łysy, ma gruby kark i już się dowiedziałam, że sąsiad naprzeciwka, który czasami mu tego psa jednego czy drugiego wyprowadza, robi to, bo się go zwyczajnie boi. Też zaczynamy podejrzewać, że ta pani, co zajmuje to mieszkanie...
1: Też się boi. Wszyscy się boją jednego dresiarza. No.
0: Tak to wygląda. A wiesz, nie chcę, żeby ktoś mi porysował samochód albo przebił mi oponę. No i wiesz, trzeba to jakoś rozwiązać tak, no, delikatnie. No całe szczęście nie będzie go na tym spotkaniu, no bo on nie jest właścicielem, a to spotkanie tej wspólnoty jest tylko dla właścicieli, nie? Więc, no ale wiadomo, złe i dobre wieści się szybko rozchodzą i jak ktoś tam będzie tutaj, powiedzmy, nastawał na ten jego biznes, no bo on chyba się tylko z tego utrzymuje, ze sprzedaży tych psów, no to będzie...
1: Ania, ja ci dam radę. Kup sobie Glocka, idź. Jak otworzy drzwi, strzel mu w kolanko. Strzel mu w kolano. Zobaczysz, że to wcale nie jest jakiś taki twardy dresiarz, tylko zaraz tam będzie o Jezu, o Jezu, o Jezu, coś. I ty weź mu, przyłóż potem do czoła tego Glocka. I powiedz mu tam, wyjazd typie, nie macie tutaj, masz dwa dni zwijaj manżur, frajerze, kufate i już tak
0: czas. To już tak no. Ostateczny środek. Na razie słyszałam, że nasza gmina, tutaj mamy straż gminną, że będą tutaj właśnie niedługo robić w ogóle taką zmasowaną akcję właśnie tych kontroli, czy psy w kagańce chodzą, czy ludzie sprzątają. Także mam nadzieję, że może to trochę pomoże. A tutaj Damian pisze, że łysi psy na walki hodują. Tak, też jest taka tutaj opinia krąży, że te pitbule są właśnie też na to sprzedawane.
1: A tymczasem dołączył do nas wódz, niech zgadnę, własność rzecz święta. Witam cię, wódzu.
3: Cześć, w jakim sensie, że święta?
1: No, że święta, jego mieszkanie zapłacił, i może sobie tam hodować, co chce. Przepraszam, tak zgaduję. Ja mam ostatnio taką fazę, że zgaduję twoje myśli i co ty powiesz?
3: To, że zazwyczaj się mylisz. Tak? Jakieś takie, wiesz, dziwne wyobrażenie, nie? Jakieś takie utarte schematy takiego typowego konserwatywnego liberała, takiego, wiesz, korwinisty, a ja nie jestem korwinistą.
0: Właśnie, naprawdę... cześć, wódzu. Ja chciałam powiedzieć, że krawiec często demonizujesz wódza, a wódz to jest bardzo dobry człowiek. Bardzo
3: lepszy
0: miły.
3: Po prostu do rany przyłóż im w ogóle i dzwonię ci pomóc. Znaczy nie umiem ci pomóc niestety, ale ja w ogóle jestem w zarządzie wspólnoty
0: naszej. Ale na czacie bywasz szorstki, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że na czacie bywasz szorstki, zwłaszcza dla mojego kochanego Gambolka. Tego ci nie mogę wybaczyć, powiem ci. To mnie boli, że tak na Gambolka. Bolka, no jeżdżasz, a to jest takie nasze tutaj dziecko radiowe.
1: Dobrze, musi być moresu trochę, trzeba wychować to właśnie młode pokolenie, trzeba czasem po prostu wziąć za wszarz, za czuprynę, wytarmosić za ucho.
0: No może tak, może właśnie tak niech będzie, że ty, wódzu, tam go ganisz, a my tutaj go tam poklepujemy po pleckach. No dobra, to opowiadaj, jesteś w tej zarządzie wspólnoty, tak?
3: Z tym Gambolem to tak trochę sytuacja wygląda jak z tym dowcipem teraz, a teraz Jasiu weź i berecik i przynieś 8 kg ziemniaków z piwnicy.
1: Tak, bo dzieci się śmieją, że mam dużą główkę, tak, w szkole. To nie, tam nie przejmuj się, ale weź tu berecik i 5 kg ziemniaków przynieś z piwnicy. Taki kawał był.
3: Wasze kochane dziecko. Taki trochę...
0: Jakie radio, takie dzieci.
3: Takie specjalne trochę, bym powiedział. Nie no, ja Gambola bardzo lubię, ale, ale gada po prostu momentami takie głupoty, że to się... A ja źle reaguję. No nieważne. Niestety, wracając do tematu. Ja jestem w zarządzie po prostu wspólnoty na swoje nieszczęście. Ze wspólnotami niestety jest tak, że można sobie tam w regulaminie tej wspólnoty zapisać cuda niewidy, natomiast egzekwowanie tego jest po prostu cholernie trudne. Wspólnoty nie mają praktycznie żadnych narzędzi niestety do tego, żeby cokolwiek móc wyegzekwować. I tu jest problem. To znaczy należałoby po pierwsze rzeczywiście sprawdzić regulamin wspólnoty, tak? Czy jest jakiś zapis, który w regulaminie wspólnoty nie pozwala na to na przykład...
0: No jest, mieć... jest.
3: Jeśli jest, to zarządca powinien wysłać pisma nawołujące do respektowania regulaminu wspólnoty. Najlepiej do właścicielki i do samego ewentualnie tam wynajmującego. Najlepiej bezpośrednio do właścicielki. I z groźbą po prostu wkroczenia na drogę sądową. Tak? No i potem już niestety tylko prawnik i bitwa, nie? Tutaj to powinna zrobić wspólnota, jakby zarząd wspólnoty. Nie wiem, kto tam, czy macie zarząd notarialny, powołany notarialnie w postaci dewelopera, czy zarząd powołany notarialnie w postaci zarządcy, czy to jest zarządca, który był powołany przez dewelopera, czy zmieniliście go sobie, tudzież czy macie zarząd tak zwany właścicielski, no to już dużo. Dużo. To tam są pewne drobne różnice, powiedzmy, tak? W jednym, drugim, trzecim przypadku. Więc nie wiem, jak to u was jest. Natomiast no, zarządca powinien, moim zdaniem, jakby iść w ten sposób. I to jest pierwszy sposób, jakby to jest to, co może zrobić wspólnota, czyli niewiele. A drugi sposób to jest po prostu no, wytoczenie, że tak powiem, pewnego rodzaju wojny. Czyli tutaj te rady może zrzucaniem kiełbasy i trucizny, które niektórzy na czacie rzucali, to raczej odradzam, bo to jest jednak zdarzenie typu kryminalnego. Ale są i inne sposoby. To znaczy, jeżeli facet faktycznie ma hodowlę, należy sprawdzić, czy ma zarejestrowalną działalność gospodarczą. Napisać do urzędu skarbowego, że... że nie ma prowadzić działalność gospodarczą, nie prowadza podatków, nie opłaca składek. Tak?
1: Ciepło, dobry kierunek.
0: Dobry kierunek. Bardzo dobry. No.
3: Kolejna sprawa, no, to jest tak jak mówię, o regulaminie wspólnoty już wspominałem, ustawa coś tam na temat, na pewno są jakieś ustawy dotyczące praw zwierząt, ochrony zwierząt i tak dalej. Należałoby się ją przestudiować i zobaczyć, czy gdzieś z tego nie są w stanie w jakiś sposób nie jesteście w stanie tym czegoś ugrać, tak? To jest taki kolejny krok.
0: No właśnie, bo może są jakieś zasady, że nie wiem, żeby mieć hodowlę psów, trzeba mieć taką i taką powierzchnię, nie? A nie w mieszkanku 50 metrów to robić.
3: Zgadza się.
1: Ale słuchajcie, pewno, bo dużo się tu sprowadza do tego, po prostu kto przyjdzie do takiego pana dresa. Przyjdzie jakiś tam, nie wiem, pizduj ze wspólnoty. Mój drogi panie, chcieliśmy tu zaapelować. To się w ogóle. Ale słuchaj, a jak przyjdzie ze skarbówy, słuchaj, przyjdzie ze skarbówy z kolei ktoś, to już zupełnie inna gadka. Słuchajcie, mimo że przyjdzie taki mały w okularkach z grzywką i z wąsikiem ze skarbówy, to tak jak Lobo, największy morderca we wszechświecie, zabójca, on się bał typów ze skarbówy, czy ma działalność, czy coś. Myślę, że tędy droga trochę. Taki ze skarbówy powie: mój drogi panie dresiarzu, to, że mnie pan zabije, to niczego nie rozwiąże. Przejdą następni, następni pana rozliczą, ma pan do zapłacenia tu, tam, tyle. To jest inny świat zupełnie. Ja też się boję trochę. Ja się prawie niczego nie boję, ale tutaj czuję taki respekt. Skarbówa te sprawy.
3: No, także to bym szedł w tym kierunku, w jakiś sposób szukał w ten sposób haków jakiś, szukałbym czegoś w ustawach właśnie na temat ochrony tam praw zwierząt. Nie znam się na tym zupełnie.
1: Lewaków, lewaków, ekologów może nasłać w wódzu.
3: Na przykład. Niestety, na szczęście nigdy nie mieliśmy tego typu problemów, aczkolwiek rzeczywiście psiarzy jest masakryczna ilość. Także tutaj się zgodzę, że akurat nie jestem w stanie tego pojąć, ale dobra, mniejsza o to.
1: U nas jest dzikie to prawo, słuchaj, no żyjemy w świecie, ty wódz tutaj mówisz, wiesz, o jakichś takich racjonalnych, logicznych działaniach, sensownych w sumie, ale popatrz, że żyjemy w kraju, w którym zmieniono nam prawo, także właściciel lokalu często jest bezbronny, ktoś ci mówi, a nie zapłacę i co pan mi zrobisz? I się nie wyprowadzę i co? A ja tu mieszkam, bo mi się należy. I kurwa, wiesz, ludzie się latami sądzą, nie mogą wygonić tego wynajmującego. Jest horror. Były o tym audycje osobne, chciałbym zauważyć.
3: To wszystko jest prawda. Popatrzcie ewentualnie, jeżeli faktycznie chcecie sobie iść na wojnę, to są różne takie organizacje, które mają wręcz taki charakter półlegalny, bym powiedział, i potrafią, nie wiem, tam wjechać jakiemuś rolnikowi na pole i zabrać mu konia, bo im się wydaje, że tego konia źle traktuje. Były jakieś takie historie. To jest oczywiście wszystko bardzo mało etyczne, ale to też są jakieś sposoby, tak? Skontaktować się z takimi organizacjami, które zajmują się ochroną zwierząt, prawami zwierząt.
0: To jest to. A czy w twojej wspólnocie w ogóle jakoś regulujecie to zwierzęta, w sensie, czy że na przykład, nie wiem, można mieć tylko jednego psa, albo że wiesz, że właściciele psów płacą jakieś dodatkowe składki za sprzątanie, czy jeszcze nie było tej kwestii?
3: Nie jesteś, znaczy tak, po pierwsze nie wiem, czy nie jestem pewien, czy w ogóle mamy jakikolwiek zapis w tej kwestii w regulaminie, czy coś takiego deweloper wymyślił sobie na początku, bo nie zmienialiśmy tego regulaminu w żaden sposób. Obawiam się, że to może być trudne do wprowadzenia. Znaczy wiesz, teoretycznie uchwałą możesz wiesz, jakieś tam nowe zapisy uchwałą wprowadzić, natomiast czy one będą egzekwowalne, jakby wspólnota nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby na przykład sprawdzić, że ktoś faktycznie posiada psa i nałożyć na niego jakąkolwiek opłatę, tak? Więc w gruncie rzeczy jakakolwiek opłata za dodatkowe sprzątania musi być nałożona po prostu solidarnie na wszystkich, według metrażu i tyle. Tak.
1: Van Dust proponuje, żeby nasłać Gretę Thunberg na niego. On otworzy drzwi, a ona krzyknie do niego: How you dare? How you dare? Się rozpłacze, on się wzruszy, nie wiem. Ale no to kurczę, sam... Ciężko powiedzieć, jak tu działać. Jest dziki, trochę dziki kraj, dziki wschód, więc tutaj jakby...
3: Pytanie brzmi na przykład, czy te psy hałasują, bo jeżeli tak, no to te osoby, które mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie, mogą zgłaszać te naruszenia ciszy, jakie, że tak powiem, no, zakłócenia, że tak powiem, jakiegoś tam porządku, tak? Można to zgłaszać.
0: Nie hałasują. Jedyne co to, że chodzi bez kagańców, one chodzą bez kagańców, nie?
3: Także to jeżeli tak chodzą, może... Znaczy wiesz, tutaj masz tak, to jest rasa niebezpieczna, więc tak. Na pewno można pisać tutaj na policję czy coś, że dochodzi do czegoś takiego, tak? Czy policję, czy straż miejską, no to jest kolejna ewentualnie sytuacja, że jeżeli gość faktycznie prowadza te psy bez kagańca, czy na przykład w obroży czy coś, nie wiem jakie tam są przepisy co do prowadzenia zwierząt niebezpiecznych, one muszą być zarejestrowane, także no, jest tu, że tak powiem, pewna ilość sposobów na to, żeby gościowi życie uprzykrzyć i trzeba po prostu używać wszystkich po kolei. No, facet może dotrze do niego, że to nie jest miejsce, w którym jest mile widziany, jeśli zacznie mu się, wiesz, zwalać jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta jakaś kontrola z tym, czy związana z tym, czy z czymś innym, nie?
1: Piotr napisał na czacie: nic nie może, człowieku, mieszkam w mieście, gdzie 30% mieszkańców nie ma pracy, 90% mieszkańców nie ma, ma lewy dochód, chociażby z przemytu. Ja, tu jacyś o jakiejś zbiórce tu pisał, że będę musiał robić zbiórkę 100 tysięcy dla Ani o odszkodowanie. Piotrze, no w razie czego ty pomożesz, ty jesteś tutaj chyba najbogatszy z nas, zhakowałeś, jak wiemy, tutaj hazard, algorytmy i tak dalej, no twoje donaty też 6 zł, to jakby tu dowodzą, że jesteś osobą zamożną. Dziękuję za hojność. Tu 6 zł i 6 groszy. Przepraszam, bo źle powiedziałem, nie 6 zł, tylko 6 zł i 6 groszy. Także na pewno zbierzemy. Dziękujemy.
0: Znaczy, ja chcę, żeby to wyszło tam na tym, żeby to. Ja nie chcę tego jako ja osobiście zgłaszać, tylko żeby ten nasz przedstawiciel wspólnoty to zgłosił, żeby broń Boże, tam mnie nikt z tym nie powiązał, no bo ja jestem strachliwa i nie chcę jakby tutaj ten. Ja po prostu. No mnóstwo się słyszy tych wypadków, że właśnie jakiś taki pies tej rasy niebezpieczny zaatakował dziecko. No i mówię, ja po prostu tak trochę zapobiegliwie, no nie chciałabym, żeby takie coś się kiedyś wydarzyło. I o to mi właściwie tylko chodzi, nie? No ale pewnie gdyby to było w moim bloku, no to też by mi się nie podobało, że wiecie, że klatka zaśmierdzona, obszczana i tak dalej. No bo nie chcesz tego, tak? To jest nasza część wspólna tutaj. Ty chodzisz, twoje dzieci chodzą, goście do ciebie przychodzą i wiesz.
1: Ania, przepraszam, ale ty wcześniej mówiłaś, bo się bałaś, że tam samochód ci może w końcu porysuje dresiarz. Trzeba właśnie to odwrócić. To ty mu porysuj samochód. I po prostu, wiesz, musisz być twarda. Ja wierzę w coś takiego jak street justice, sprawiedliwość ulicy. Weź tam... Radio wyjęte tak, spod tak, prawa
0: krawiec,
1: do niczego nie namawia.
0: Pips. Dziękuję ci, krawiec.
1: Radio wyjęte spod prawa do niczego nie namawia, ale, znaczy, powiem tak, no, czasem się mówi tak, ja nie jestem antysemitą, ale, ja powiem tak, ja nie jestem za brutalnością, za przemocą, ale...
0: No, nie, no, będziemy, zobaczymy, na co tam się da z tym zrobić, będę was informować. No, a tymczasem, słuchajcie, no tutaj się zasiedziałam. No, zapraszam jeszcze raz na tą Netflixową audycję, co będzie w niedzielę. Ja od razu mówię, że tutaj za poleceniem Tomisia oglądam właśnie Wako, amerykańska apokalipsa, najnowszy dokument, który miał dzisiaj premierę właśnie na Netflixie. I ja to będę właśnie chyba dokumenty głównie, jakieś filmy o życiu, ale też jakieś kreskówki polecać, a krawiec pewnie bardziej te takie kryminalne i sensacyjne, ale to usłyszycie
1: nie,
0: w niedzielę.
1: Ja będę superbohaterów polecał. Fajni są, fajowi są. Skaczą, salta tak, robią.
0: Tak.
1: No to
0: i
1: są
0: przede wszystkim
1: najlepsze
0: zachęcamy,
1: filmy.
0: Żebyście wy też dzwonili wtedy w niedzielę i swoje tam jakieś polecajki takich mniej oczywistych wyborów na Netflixie tutaj nam zapodawali. No, a ja z wami się żegnam. Dzięki Wudzu za rady.
1: A za,
3: no
1: moje,
3: znać,
1: a za moje to nie dzięki. Wspaniałe
0: rady. Za twoje też.
4: Michael Jeziorski.
0: Także dzięki wam jeszcze raz tutaj na czacie też za tutaj różne. No i Piotrowi za ostrzeżenia. No to trzymajcie się i dobrej nocki. Pa, pa.
1: Trzymaj się, Aniu. Pa, pa.
0: Hej, hej.
1: W międzyczasie przyszedł donate. Michael Lakeson napisał: ach, jak jest i Tomisiu, i Ania, to jeszcze dychę na tacę rzucę. I bardzo dobrze, no tutaj rynek działa, rynek zweryfikował, Ania ma swoją wartość, Tomisiu także, no i wpadła dyszka. Tylko z tego powodu, że oni tu są. Jakbyś ty, Wudzu, się odniósł do tego, że te osoby zostały tak pięknie zmonetyzowane.
3: Tak chyba gratuluję. No. Z taką kwotą będzie na 2 harnasie.
1: No już się tu uzbierało na najlepsze whisky w międzyczasie, myślę. Jakbym sobie teraz poszedł, to mógłbym najlepsze whisky wypić. A w tej chwili się przerzuciłem, bo jeszcze mi zostało trochę likieru i piję sobie adwokata. Pozdrawiamy adwokata. No, a czy ty, Wódzu, ze mną jakiś toaścik wypijesz na antenie, czy abstynent?
3: Jestem na antybiotykach, więc nawet gdybym chciał, to niestety.
1: To jest mit. To jest szuria, że jak antybiotyki, to nie wolno. Możesz pić wodę, leki brać, człowieku, grzyby, kwasy, wszystko. To nic
3: nawet,
1: nie robi.
3: Nawet jeśli jest to mit, to jeśli masz organizm osłabiony chorobą, to myślę, że po prostu obciążanie go dodatkowo, pozbywaniem się jakichś neurotoksyn, takich jak alkohol, to jest po prostu średni pomysł, więc herbatkę mogę co najwyżej to z nią znieść.
1: używki to w ogóle bywają zdradliwe. Wyobraźcie sobie na przykład, że taki wódz zarzucił sobie jakiegoś kwasa czy coś, był tam na koncercie, znalazł jakiegoś kwasa, myśli, o, se spróbuję, nigdy nie próbowałem, ale włożę pod, coś tam pod język czy coś tam. Ja w sumie, przyznam się wam, też nigdy nie próbowałem, tylko znam z opowieści, nie? Trochę się boję tego. Ale wódzu sobie zarzucił i nagle się lewakiem stał i uważa, że komuś coś się należy, trzeba mu dać, bo coś... I nagle zupełnie w drugą stronę, nie? I to już nie jest on. I ja się trochę tego boję, przyznam wam. Ja też się boję, że nie, wezmę jakiegoś kwasa i nagle z jakąś świętą księgą będę biegał z krzyżem tutaj. O, in the name of Lord! I czy to będę ja? No już nie, jakiś coś się popsuje w głowie, nie?
3: Wiesz co, może aż tak daleko się nie posuwajmy, ale zauważyłem, że jednak proces starzenia zaczyna postępować i zaczynam się normikować, co stwierdzam z przerażeniem.
1: Normikować?
3: Normikować, stawać się normikiem.
1: Normikiem przez M?
3: Przez normikiem.
1: Co to znaczy?
3: Czekaj.
1: Normalsem? Może masz na myśli normalsem, że się normalizujesz?
3: No tak.
1: Stajesz się coraz bardziej...
3: Normalny.
1: Aha, czyli robisz się coraz bardziej w twojej opinii normalny, taki... Deraterizujesz się.
3: Deradykalizuję się.
1: Jakie skomplikowane procesy, popatrzcie, u człowieka, u tego wódza zachodzą. To nawet ciężko wymówić, wypowiedzieć, co u niego zachodzi.
3: Dokładnie. Z wiekiem jądra zaczynają opadać i człowiek się staje mniej radykalny.
1: Tak, ale to, do tego się to sprowadza, wszystko, co teraz powiedziałeś. No to że kryzys wieku średniego jakiś masz, zwyczajny, i tutaj opowiadasz jakieś rzeczy dziwne.
3: No niestety, człowiek przestaje być bohaterem twardym i wspaniałym, zaczyna być miękkim i sflaczałym bohaterem.
1: A tam, słuchaj, dla synka swojego, tak? To będziesz bohaterem.
3: A ty akurat dwie córki mam, więc...
1: O Jezu, dwie córki, przepraszam, już mi się myli, kto ma co. No to,
3: co za różnica.
1: Ale to jeszcze lepiej, słuchaj, dla córeczek, to tatuś przez długi czas jest księciem z bajki i superbohaterem i Steven Seagal i w ogóle Leonardo DiCaprio w jednym. Więc to takie sympatyczne, nie? Chyba, że ty masz inne córki, które mówią, że tata to lamus. No to nie wiem, przepraszam, nie wiem, jak to tam u ciebie.
3: Zobaczymy, bo to się zmienia z czasem, wiesz. Uh-huh. Najpierw jesteś bohaterem, a potem jesteś wrogiem najgorszym. Podobno, nie wiem, do tego jeszcze etapu nie doszłem. Ktoś, kto ma starsze dzieci, niech się wypowie.
1: A czy myślisz, że my tak całkiem kiedyś zdziadziejemy, tak, że jakbyśmy teraz mieli wgląd w przyszłość, byśmy zobaczyli tak samych siebie, byśmy się załamali, że takie, wiesz, takie dziadunie tam, coś tam, ty zadzwonisz i powiesz, jak mnie zdenerwował ten po prostu, ta własność prywatna najważniejsza po prostu, czy ktoś czytał tutaj Misesa? I coś tam trzask praski po wszystkim, a ja będę coś tam opowiadał, opowiadałem wam, jak dziewczynkę uratowałem? Panie, to był skok, panie, jak pantera. I tacy będziemy, tacy, wiesz, takie dziadunie. Myślisz, że w tym kierunku to pójdzie?
3: Bardzo możliwe, natomiast podejrzewam, że w tym wieku nie będę już zwolennikiem likwidacji systemu emerytalnego z dnia na dzień.
1: jakie zmiany, słuchajcie, w wódzu zaszły wielkie przemiany. Już nie jest zwolennikiem wprowadzenia zmiany wieku emerytalnego z dnia na dzień. To już jest przeszłość.
3: To już... Jeszcze nie, ale będzie. Tak zastanawiam się, czy da się to jakoś narysować na wykresie, prawda? Czyli taki, wiesz, poziom radykalności, nie? I tak wiek, i tak jeszcze to teraz jeszcze powiedzmy, że była jakaś tam, powiedzmy, prosta. W tym momencie już tak zaczyna, wiesz, zaczyna ci spadać, nie? I tak w jakim wieku osiągniesz poziom normika? Tak? A w jakim wieku w ogóle właśnie zaczniesz już wychodzić z drugiej strony, nie? Że już zaczniesz być lewakiem jak Etam. Bo Etam też zlewaczał z czasem, prawda? Kiedyś był taki prorynkowy, taki korwinowy. prowadził tam, czy współtworzył w jakiś sposób MPTV przecież chyba, nie? Coś tam miał z tym związek jakiś, z całym tym.
1: Tam się trochę bujał z Korwinem, trochę z Marcinem Osadowskim, pomagał mu tam...
3: To Osadowski to z MPTV właśnie był przecież.
1: Tak, bo z kolei Bankier. Osadowski KPL. Był... przepraszam, tutaj... Aha, to ciekawe, bo link przyszedł tutaj od Łowcy Kamienic. Łowca Kamienic, to ciekawe. Łowca, wasze ulice, nasze kamienice. I tutaj Łowca Kamienic. O, to... Ja nie wiem, co to za słuchacz, ale mnie to brzmi koszernie. Taki pseudonim i linka wkleił do bankier.pl. Do bankiera. To dobry bankierski link w naszym radiu, prawda? No, no... A Etam, wracając do Etama, dziękuję za dyszkę. No to Etam tak, z Korwinem się bujał, zna Osadowskiego, gdzieś tam z nim gadał swego czasu troszkę, a Osadowski był takim asystentem Korwina przez długi czas, pomagał mu w tych technicznych sprawach z komputerami, nie? I znał internety i tak dalej. No,
3: no robił dla niego streamy i tak dalej, no.
1: A to jest dobry fachowiec, ci powiem, ten Osadowski. Ten Marcinek, to on jest, no, jest niezły.
3: Ludwiczek.
1: Ludwiczek, no.
3: No tak, tak, tak, na pewno, nie?
1: On nawet, wiesz, jakich tam pobanowali na YouTubie i tu i tam, już nigdzie nie mają wjazdu, ban na twarz i w ogóle, to on zakłada jakieś serwery, gdzieś tam je łączy ze sobą w klastry. Kurwa, żeby się pojawić na ekranie w ogóle. No. Także zabawnie. Ale wiesz co, ja się cieszę, że na tym świecie są różni ludzie, że są takie ludwiczki, że są jakieś, wiesz, tam geje, że są tacy, owacy. Właśnie przyglądam. Mam o czym audycję prowadzić, nie? Gdyby było tak nudno, wszyscy by myśleli tak samo, to co ja bym tu wszedł na antenę i powiedział, słuchajcie, to co oni mówią, to jest bardzo dobre. Ci wszyscy inni, to co mówią, to jest świetne.
3: Byś się musiał zatrudnić w TVN-ie.
1: A ty lubisz TVN?
3: Bo w Interii nie mam telewizji, więc nie umiem się wypowiedzieć.
1: Hugo pracował w Interii, nic złego o Interii tu proszę na antenie. Hugo tam pracował. No. A ty co, ty raczej, jakbyś miał tak wybrać z mainstreamu coś, to ty raczej Team Polsat, Team TVN, Team TVP, Team Interia, Team WP. Ja ci powiem, że na przykład chyba najczęściej wchodzę na Interię i WP z tych mainstreamowych.
3: Wiesz co, ja najczęściej wchodzę na Onet.
1: Na Onet?
3: Tak, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, jaka to jest głupota. Wchodzić na Onet. To jest po prostu...
1: Nowa, to czas... nowa torba Torbickiej i Kożuchowskiej, a gdzieś
3: nawet
1: tam...
3: chodzi o to, tylko te media, Onet jest tak dramatycznie...
1: Nijaki.
3: Proniemiecki.
1: Aha, proniemiecki masz na myśli. No. Jak dla mnie to on jest jakiś taki nijaki, ten Onet. Tam brakuje mi jakiegoś takiego, jakiegokolwiek, jakichkolwiek poglądów. Tak troszkę to odbieram, ale może jak ty mówisz proniemiecki, no to co, za Tuskiem? Wilcze oczy?
3: Co, Tusk? Onet? Nie wiem. Na pewno, jakby nie robili, to na pewno przeciw Polsce. To mogę stwierdzić
1: przeciw,
3: z całą pewnością.
1: Przeciw Polsce? O, to... No to dobra, to pociągnijmy to dalej. A kto jest propolski według ciebie?
3: A nie wiem, nie śledzę mediów, więc...
1: A ty wiesz tylko, kto jest antypolski, nie wiesz, kto jest propolski, tak?
3: No wiesz co, tak jakby trochę się interesuje, powiedzmy...
1: Gazeta Polska.
3: Ale tak odrobinkę się interesuje, na przykład, nie wiem, bronią palną, tak? No i ostatnio, tuż na parę dni przed podpisaniem dużego zamówienia na dostawę karabinków MSBS Grot od fabryki broni w Radomiu przez Ukrainę, ukazał się na Onecie olbrzymi artykuł, którym twierdzono, że te groty są złomem.
1: Ojej, to było z 3 lata temu jakoś. To tak,
3: nie,
1: jaki
3: to było 3 tygodnie temu.
1: Co
3: to
1: ty?
3: Powtórka,
1: reaktywacja.
3: Reaktywacja tej
1: sprzedaży. No proszę, proszę. A to trochę jakby potwierdza twoją teorię, że tu lobbują i ostro. I wyobraź sobie, przychodzisz do redakcji z rana, a wszyscy biegają tam, nie? Zapierdalają, biegają, wiesz, kserokopiarka pracuje, komputery rozgrzane. I mówią, wódz, słuchaj, tu, karabiniki, grot, słuchaj, piszesz w tym momencie artykuł. No. Tak może być trochę, nie?
3: Znaczy ja tak podejrzewam, że to jednak jest na zamówienie, nie? Bo to wiesz, nie poszło zamówienie na niemieckie HK czy inne tego typu rzeczy, no i jest problem, nie? Tak podejrzewam, że to może być w ten sposób.
1: Polisz banditen?
3: Fafluchten partizanem.
1: Fafluchten polisz banditen kombineren! Karabinken! Gut karabinken, deutsch karabinken, gut! I tu trzeba działać, no co ty myślisz? Ale świat taki jest, ale ty przecież jesteś za tym światem, gdzie ludzie dbają o swoje interesy, gdzie można chyba tak działać i lobbować tam. Ty, co ci to przeszkadza?
3: Znaczy mi przeszkadza, jeżeli coś jest kłamstwem. Jeśli faktycznie grot byłby kupą złomu, no to wtedy należałoby o tym pisać. Ale jeśli jest to nieprawda, a zdaje się, nie jest to jednak prawda, bo jak się spotkałem gdzieś tam z różnymi opiniami w środowisku, to raczej ma te opinie pozytywne. Te testy w boju podobno też przeszedł w miarę przyzwoicie. Nie wiem, wiadomo, że to wszystkie informacje są utajnione, bo to nie jest tak, że wszystkie te wnioski z pola walki są dystrybuowane w otwartym tekstem i dostępne dla każdego. To trafia jako pewnego rodzaju feedback, czy takie informacje zwrotne do fabryki, która szuka błędów i je poprawia. Tak? Nie ma projektów, które są bez błędów i których nie ma złych rzeczy. Na pewno takie są. Grot nie jest najlepszym karabinkiem świata, jest karabinkiem średnim plus przypuszczalnie. Gdybym ja miał wybierać karabinek dla siebie, Grot nie byłby na pierwszy na liście, na pewno.
1: A ty taki geek z ciebie troszkę może taki trochę wychodzi, słuchaj. Może ty jesteś trochę geekiem, bo czasem geeki sobie właśnie nie zdają, słuchajcie, sprawy z tego, że czasem lepsze jest wrogiem dobrego. I lepiej mieć 1000 niezłych karabinków polskich, niedrogich, nowoczesnych, modułowych, całkiem niezłych, niż a wódz tu będzie gadał, że o, tam są nowocześniejsze konstrukcje. Wskazałbym tutaj konstrukcję wynalazcy, który ma coś tam. No wiecie, no to nie można tutaj się dać zwariować, no kurczę. Może z tego, co słyszałem, polska broń jest całkiem niezła, nie?
3: No, te groty są tak całkiem przyzwoite, to z tego co się orientuję, to takie mają opinie w miarę pozytywne, nie? Więc to jest pewnie jakiś taki, wiesz, rozsądny kompromis między ceną a jakością, tak? Nie ma co przepłacać za najlepsze karabinki na świecie z punktu widzenia, wiesz, ich masowej produkcji, nie? Natomiast no, wiem, że dla siebie nie wybrałbym grota w pierwszej kolejności. Gdyby mnie stać było na to, aby mieć, wiesz, kolekcję karabinków, grot również by się tam znalazł.
1: Ale walczmy o swoje i nawet jak, może czasem tak trzeba, że nawet jesteśmy troszkę, wiesz, coś tam wypadamy gorzej, ale bądźmy za swoimi i niech nasi wygrają i niech nasi sprzedają, niech Polska rośnie w siłę. Już tak czasami się teraz mówi o Polsce, że Polska jest takim najbardziej rozwijającym się militarnie krajem w Europie, że dużo inwestujemy w uzbrojenie, że tak się, wiesz, bardzo szybko się jesteśmy jak taki dresiarz, który poszedł na siłownię, sterydów nabrał i szybko nabieramy masy. I to mi się podoba, powiem ci. Wolę taką sytuację niż to, jak się, wiesz, że słabeusz, no. Trzeba być silnym.
3: Wiesz co, ta twoja analogia jest dość udana, bo tego typu gwałtowne przybieranie na masie mięśniowej przy pomocy sterydów po prostu odbija się czkawką zawsze.
1: Tak, tak.
3: I podobnie wydaje mi się, że takie gwałtowne zbrojenie się na, wiesz, gwałtu rety bez jakiegoś dobrego planu solidnego przy angażowania w to przy okazji własnego przemysłu też odbije nam się czkawką. I to jest, ja mam takie wrażenie, jak na to patrzę, że przespano 30 lat prawdopodobnie na to, żeby stworzyć jakiś sensowny system, wiesz, przemysł zbrojeniowy, który byłby w stanie produkować ciekawe produkty mogące konkurować na rynku światowym. Zresztą jeszcze do niedawna, nie wiem jak to wygląda teraz, ale do niedawna Polska była chyba jedynym krajem na świecie, gdzie produkcja zbrojeniowa musiała być dotowana, bo nie przynosiła dochodów, co jest parodią, tak? To znaczy musimy mieć, to musi być wyjątkowo słaby przemysł, jeżeli trzeba do niego dopłacać, skoro w gruncie rzeczy produkcja broni i handel bronią jest jednym z najbardziej intraktywnych interesów biznesów, jak istnieją, tak? Więc to tylko pokazuje, jaka jest skala marnotrawstwa i złodziejstwa w tym systemie, że tak powiem, zwłaszcza u nas, tak? Więc
1: no właśnie.
3: Moim zdaniem należało, jest takie słynne rzymskie przysłowie, si vis pacem parabellum, należało jakby myśleć o tym wszystkim przez ostatnie 30 lat i robić to w sposób, że tak powiem, konsekwentny, z planem, powolny, bo to jest też znacznie tańsze, prawda? Jeżeli robisz coś stopniowo i robisz to z głową, nie popełniasz błędów, no więc wtedy jakby jest to bardziej efektywne również z punktu widzenia finansowego, no to też jakby trzeba patrzeć, tak? Na to, jaki tam procent, że tak powiem, tych pieniędzy jest wydawane w stosunku do budżetu, czy nas faktycznie na to stać, no i czy jest to wydawane mądrze, dobrze i efektywniej. No i co do tego mam niestety bardzo duże wątpliwości, jakby, nie? Natomiast ja nie jestem tutaj ekspertem, wiesz, od zbrojeniówki czy od zbrojeń, więc moje zainteresowanie bronią palną jest na razie raczej taki początkowy etap który po prostu zaczynam teraz jakby, może tak, bronią się interesuje od dawna, to znaczy nie tyle jakby samą bronią, co zawsze była mi bliska idea posiadania broni z bardzo wielu powodów, ale nigdy się nią nie zainteresowałem jakoś tam specjalnie, bardzo poza, wiesz, paroma wycieczkami na strzelnicę. Teraz zaczynam powoli się jakby zaczynać w to wgryzać bardziej, tak? Więc nie czuję się absolutnie ekspertem w tej dziedzinie. Niemniej jednak, jak widzę tego typu, wiesz, bezmyślne ataki w gruncie rzeczy na zamówienie polityczne.
1: Ziobro,
3: no właśnie, bardziej mówię tutaj o Der Onet i tam Der Spiegel. Aha,
1: myślałem, że wrócisz
3: tam redaktor Lis i tak dalej.
1: Myślałem, że wrócisz do tematu wyciągniętej tam broni Ziobry spod marynarki. Bo ty mówiłeś, że no nie rozumiesz, skąd ten cały szum, że wielkie Ajwaj, no nic wielkiego, no miał broń, no okej, okay, no i to powinno się promować wręcz, to jest jakaś promocja właśnie tego, że całej idei wolnego dostępu.
3: No nie broni, tak.
1: Tak. No? Ja się z tobą zgodzę w dużej mierze, że to jest taka burza w szklance wody. Po prostu żałosne są często te media, które za wszelką cenę już tak jak znowu jak dla idioty, jak dla debila próbują, wiesz, ci wmówić, że masz nienawidzić kogoś, nie lubić, ale się zbłaźnił, ale frajer, ale lamus. No nie zawsze tak trzeba. Czasem trzeba trochę zachować tego honoru, pewnego obiektywizmu dziennikarskiego i się powstrzymać od tych artykułów takich, wiesz, robiących gdzieś tam, wyśmiewających, nie? Wszystko.
3: Czy mi się wydaje, że powinno się do tej sprawy podejść jakby konsekwentnie. To znaczy ja odnoszę wrażenie, że ci, którzy będą atakować ministra Ziobrę za fakt, że tą broń przy sobie miał. Część z nich będzie atakować po prostu to dlatego, że był to minister Ziobro, a na przykład ich poglądy na temat broni są zupełnie na przykład normalne, tak? Czy takie bardziej pozytywne.
1: Czyli powinni być bardziej pro tutaj i jakby zgodnie ze swoimi poglądami się zachować, a nie wykorzystać okazję i gdzieś tam dowalać, nie? Ale wiesz, z drugiej strony też sam wyśmiewałem trochę też, bo wiesz, dla mnie to są już takie lamusy, takie po prostu taka banda degeneratów, że jestem w stanie uwierzyć, że taki Ziobro specjalnie sobie ten pistolecik tam wyciągnął, żeby tam urka burka pokazać, że on ma pistolecik i patrzcie, jaki jest.
3: No właśnie nie z tego, co czytałem o tym incydencie i co tam komentarzy sobie pooglądałem trochę ze środowisk strzeleckich, to jakby ewidentnie było widać, że po pierwsze był to przypadek I po drugie, widać było, że tam, ja tego filmu nie widziałem, nie, ale chyba jest jakieś nagranie z tego całego wydarzenia. Tam jego asystent czy ktoś od razu wziął, stanął, zasłonił go, żeby tej broni nie było widać i próbował tą marynarkę mu tam poprawić, żeby to ukryć. Więc to chyba nie było w ten sposób.
1: Aha, aha, no, no to trochę zmienia postać rzeczy faktycznie. No to...
3: Bardziej to pokazuje coś innego, znaczy... Bardziej to z punktu wizerunkowego jakby pokazować to może, że na przykład Ziobro się boi, na przykład, że z jakiegoś powodu, że albo że boi się paranoicznie. Teraz jest jakby, wiesz, pytanie, w jaki sposób to zostanie odebrane. No, pewnie wizerunkowo jest to jakby wątpliwe, natomiast jakby moim zdaniem nie można gościa atakować za posiadanie broni tylko dlatego, że jest Ziobrą, bo w tym momencie atakuje się wszystkich posiadaczy broni, tak? To jest, robi szkodę środowiskom strzeleckim.
1: Gdzieś tam się może wstawię. Ja nie lubię tego człowieka. On mnie denerwuje całym sobą, nie?

0: rzucano jajkami w ministra rolnictwa i łapał te jajka. Członek tam ochrony rządu łapał, skakał, salta robił. No to taki Monty Python z kolei, nie? Śmieszna sytuacja taka, groteskowa, komiksowa.
1: Tak, to z drugiej strony jak dochodzi do sytuacji takiej, jak na, chyba na Ukrainie miał Bronisław Komorowski, że ktoś mu rozbił jajko na ramieniu marynarki. Nie wiem, czy pamiętasz taki...
0: Nie.
1: Taką sytuację.
0: To nie
1: był, miało miejsce coś takiego, nie? No teraz wszyscy sobie zadawali wtedy pytanie, a gdyby to był nóż, tak? No jak to jest możliwe, że ochrona doprowadziła do, dopuściła do czegoś takiego, tak?
0: Więc, no w sumie.
1: Wiesz,
0: w sumie,
1: może łapał tak. Te jajka, bo bał się, że to granaty.
0: Jak się zastanowić, wudzu, to żyjemy w takim kraju, gdzie było dużo takich wydarzeń hardkorowych, typu jakieś tam odpalenie papały, nie? To był, papała to był jakiś generalny ten, jak to się
1: generał,
0: mówi?
1: Po prostu generał policji to był.
0: Generał policji, no taki...
1: Miał stopień generała i był chyba komendantem naczelnym.
0: O, właśnie, naczelny komendant i generał, czyli to taka najważniejsza chyba postać, jaka może być w ogóle, nie? W tym
1: tak.
0: świecie. I nagle ktoś go, wiesz, zabija. Giną jacyś osoby, które mają coś więcej do powiedzenia a propos katastrofy smoleńskiej. Odpala... Seryjny samobójca stał się wręcz postacią popkulturową, bo on się pojawia co chwilę. Tam był czas, że się co chwilę pojawiał, nie? Ginął jeden po drugim. Ten się powiesił, ten strzelił w plecy z łuku, ten się powiesił na łóżku śpiąc.
1: To dobrze, tak... że się ostatnio jakiś tam naczelnik nie odstrzelił granatnikiem.
0: Tak, był. Tu na czacie pisaliście właśnie, a granatnik to wolno coś tam mieć? No tak, no. A Bartosz Walaszek to sparodiował, bo bohaterowie blok ekipy, ci dresiarze, nie? Gdzieś tam się w więzieniu znaleźli i pokazany jest właśnie jakiś tam komendant, naczelnik, co dostał granatnik i on, i mu tam przełożony mówi... To jest fikcja, więc u nas jest raczej kult jednostki, więc podwładni, więc nic się, nikt nikomu nic nie powie, nie? I podwładny przełożonemu nic nie powie. A tam ten naczelnik się bawi tym granatnikiem, mówi, co, ja się nie będę bawił? Całą noc się będę bawił. A właśnie, o, i pu, patrzcie, jestem Gustlik z czterech pancernych, i pu, i w tym momencie takie jebnięcie, ściana się rozwala i bohaterowie tam nasi uciekają przez dziurę, nie, bo naczelnik się bawił granatnikiem.
1: Haha. Ha.
0: No nie wiem, mnie to rozbawiło, powiem ci szczerze, ta scenka.
1: Nie, no
0: wiesz, no, blok ekipa troszkę czasem jest takim South Parkiem naszym, bo nawiązuje do różnych politycznych wydarzeń, takich społecznych, politycznych, więc mimo, że jest taka trochę to dresiarska opowieść, to czasem trochę jak South Park, nie?
1: Powiem ci, że nigdy jeszcze nie oglądałem.
0: No co ty, nie oglądałeś blok ekipy?
1: Właśnie nie.
0: To zapóźniony. Nie wiesz, co jest teraz na czasie, człowieku.
1: Muszę nadrobić w związku z tym chyba w takim razie.
0: No to idź i nadrabiaj, wudzu. Dziękuję ci za telefon, za kulturalną, wolnorynkową pogawędkę tutaj.
1: Kulturalny głos w waszym domu.
0: No, wolnorynkowy głos.
1: Kiedyś zrobię własne radio. Tak nazywa się. Wolnorynkowy głos. No. Tylko już ja zanim to zrobię, to już tak się znormalizuje, że to będzie socjaldemokratyczny głos pewnie.
0: Taki będziesz taki nijaki, wejdziesz i powiesz, no dzień dobry, słuchajcie, chciałem z wami porozmawiać o wolnym rynku. Nie wiem, czy...
1: To nie ma sensu.
0: No, to trzymaj się.
1: Tak będzie. No, trzymajcie się.
0: Hej, hej. To co? Robimy jakąś przerwę muzyczną w takim razie? No, już trochę chyba mi ten likier do głowy uderzył, więc już tak długo nie będę siedział. Już tak czuję, że trochę dykcja siada, kumacja siada.

ale może sobie odpocznę trochę. A my posłuchajmy może... O, wiem czego posłuchajmy. Alabama Song. To są piosenki Kurta Weila, ale po polsku. Koncertowa wersja Alabama Song. Lubię te klimaty. A byłem nawet na koncercie.

Ha! Co pijesz? Przerzuciłem się teraz, skończyłem whisky i sobie nalałem adwokata. Niezłe jaja. Likier jajeczny. No, z braku laku.

Alabama, mówimy ci goodbye. Tułamy się bez mamy. Na pociechę whisky nam daj. No właśnie. Czy ktoś jeszcze chce ze mną pogadać? Na zakończenie wieczoru. A jaką łychę? Ta złota locha z Biedry, no. Wiecie, ja to tak jak Etam, no, kupuję sobie raczej te tańsze rzeczy i staram się do tego dorobić sobie jakąś ideologię.

No, może brakuje nam dzisiaj takich prawdziwych mężczyzn, którzy grają w karty, piją whisky, jak im zabraknie kasy, to napadną na bank. No, no nie wiem, nie wiem. O Bonnie i Clyde do dzisiaj się legendy, opowieści się opowiada. No, no widzicie, tak właśnie jest, się człowiek napije i potem tak gada, nieradiowo. Ha, ha, force nam daj. Ha, ha, forsa, yeah, ha, ha. Ha. Ha, ha, ha, ha. O, frajerze, musisz dzisiaj donata dać. Bez donata nie ma audycji, kurwa mać. No, ja tak za wulgarnie trochę.

0: No właśnie.
1: Panie Kazimierzu, mój ból jest większy niż pana ból. Jeszcze ból Komorowski jeszcze jest. Oś tu, Szogunie, gdzie tam chodzisz? No to, oś tu, hopla, no to, Polacy, rodacy, słuchajcie, no to... Tak, jest jak jest, no i jednak trzeba właśnie łączyć, a nie to... Właśnie, łączyć, a nie dzielić, o, no i tak mam do powiedzenia, o. No. Kaziu jest dobry, pisze Ania. No, Kaziu, gdybyśmy mieli wskazać takich bardów ponadczasowych, różnych naszych, nie? Narodowych. Nie waham się użyć tego słowa. Narodowych. No to co? Kaczmarski? Nie wiem, Kazik? A wielu się zaprzedało. Wielu gdzieś tam dało dupy. I danie dupy już cię zwalnia jednak ze stanowiska barda. Bard nie może dawać dupy. Krawiec tutaj, Tomisiu zapytuje o Priwa. To ciekawe, no. Tomisiu, od którego tyle różnych tutaj fajnych rzeczy do mnie spłynęło, że tak powiem, się pyta o adres na Priw. I Tomisiu, z którym gadam często na Priw, się pyta tu o Priwa. To, słuchajcie, Tomisiu musi być jeszcze w stanie naprawdę jeszcze wyższej wiadomości, jeszcze lepszą wiadomość dostał chyba niż ja dzisiaj, bo się pyta o Priwa do krawca. Mój kolega się pyta. Tu, ma ktoś tu, jak się z krawcem skontaktować? Oj, Tomisiu, ja się boję o ciebie. Chłopaku. Weź się za siebie, naprawdę.

O, jeszcze mokre murzynki się pojawiły. No. Easy Place, taki wyrzut sumienia. On zawsze przypomina jakieś moje powiedzonka nieszczęsne. Coś tam mi jakoś niespójność moich poglądów wytknie na przykład. Albo zauważy coś tam, albo przypomni, albo nawiąże. To jest taki człowiek to jest. Mokry murzynek, tak, no, mokry murzynek. No, tak, ja wolę mokrego murzynka niż suchego murzynka, to potwierdzam. Krawiec, nie dziwię się, że ty po podstawówce nawet czytać nie umiesz. O! To, o właśnie, to specjalnie tak, bo B52, o, ja czytać nie umiem, ja nic nie umiem. I, o, to właśnie, trzeba się mnie pozbyć w takim razie z tego radia. A ja bigos zrobiłem, a on co kupił? On mi zjadł mój pasztet i zabrał babkę, a to ja mam wszystko, ja nie jestem jakimś jego pomagierem, żeby... Dobrze, ja nie będę rozmawiał z wami. I ogółem źle robicie, bo wy zazdrościcie, że ja mam radio i że ja jestem Jupiterem znanym.

A jakby się ktoś bał tutaj, że przez paczkomat nie można wysyłać alkoholu na przykład, no to uspokajam, przez paczkomat można wysyłać różne rzeczy. Tak samo jak przez Pocztę Polską też można różne rzeczy wysyłać. Krawiec, lubisz takie wypieczone i wyrośnięte murzynki, czy takie, które jeszcze rosną? Zakalec może? Murzynek zakalec? No. A nagle moglibyśmy się dowiedzieć na przykład, że takie jakieś zakalce to są zdrowsze o wiele. Gandalf by tu powiedział, o tu właśnie zakalec, on tu was zaskoczę, bo jest o wiele zdrowszy niż takie wypieczone z drożdżami w ogóle. Zakalec jest dużo lepszy, ponieważ drożdże rozwijają grzybnie w naszych jelitach, czy coś takiego w tym stylu, nie? Coś. No. Albo że ten chleb, który jadł Jezus, te placki właśnie, to one były 1000 razy zdrowsze niż dzisiejsze chleby. Teraz zresztą, jak tak wszystko poszły ceny w górę, no to w końcu kupisz sobie taki chleb, który będzie miał w sobie tak, 50% gipsu, włosy Chińczyka tam dodane, glutaminian sodu, 20% gluten, będzie taki chleb. Zjesz ten chleb i potem wyskoczą ci pryszcze, spuchniesz, dostaniesz raka. No, cóż. Przełączam swój status na aktywny. Gdyby ktoś jeszcze chciał zadzwonić, powiedzmy, że posiedzę jeszcze sobie do pierwszej z wami. Więc jeszcze jest czas, żeby tutaj zadzwonić i podrzucić jakiś temat. Może coś was dręczy, może coś was uwiera. Może coś was uwiera w pupę, na przykład. No, Evie Place to jest taki właśnie człowiek, którego coś uwiera w pupę. No, był już Gumball, był Gandalf, była Ania z Trójmiasta, był Wudzu. To mi nawet odpowiada, że są te telefony, bo czuję, że radio żyje, że jeszcze coś tu się dzieje, że jeszcze nie umarło, że jest jakiś feedback, że jest jakaś społeczność, nie? Jakbym tak siedział tutaj i gadał i na czacie na przykład byłoby tylko raz na 10 minut serduszko wklejone, tutaj i kochamy cię, Krawcze, to bym się załamał i bym sobie z czarnoprochowca w łeb strzelił. A tutaj cały czas coś się dzieje, coś ludzie piszą, dzwonią, jakieś mają inicjatywy różne, pomysły. I to jest siła, kochani. Właśnie to jest ta wielka rodzina radia nocnego. Wielka rodzina nocnego radia. Nie waham się użyć tego słowa. Tak. Ale pamiętajcie, będą tacy, którzy będą chcieli to zniszczyć. Będą. Bo właśnie to tak jest, że ten zły, on lubi majtnąć tym ogonem czasem. Tak. Ale trzymajmy się razem i tutaj nocno-radiowej społeczności nic nie przemoże. To było przepowiedziane, że nocniki będą pierwszymi. Prawda. Tam jakieś kontestuchy jakieś są, tak, jakieś inne radia, to jest byle jakie. To jest nic takie. No to właśnie to są przykłady. To jest przykład tego, jak szkodzić, jak niszczyć.
Nocne radio. Radio, którego słuchasz. A to głupie takie. Radio, którego słuchasz. Chyba najgłupsze hasło, jakie mogłem wymyślić, reklamowe. Radio, którego słuchasz. No, wielkie odkrycie.

B52, Boże, słuchasz, napisał tutaj, ja bym zadzwonił, ale jak jesteś pod wpływem, to mi naubliżasz. Kiedy ostatnio komuś naubliżałem na antenie? To jest właśnie tak odwrócić rolę, napluć, pluj, pluj, aż coś się przylepi właśnie. Specjalnie tak napisał, że tu właśnie my atakujemy wściekle, prawda, a to prawda, no to te siły chcą zniszczyć, tak. I on będzie tak pisał właśnie, o, mi naubliżasz, prawda, boję się, nie chcę dzwonić i nie będzie dzwonił i tylko właśnie będzie tutaj niszczył, będzie pluł. No, ale ja przepraszam, no właśnie to trzeba przemodlić, to trzeba do Kunrada się modlić. Tutaj liczba 44 powinna być przywołana. Zawsze z nami ta liczba 44. Tak.

furiat napisał, że by zadzwonił, ale nie ma nic do powiedzenia. A właśnie może czasem o to chodzi, żeby zadzwonić, przywitać się i powiedzieć: witam, nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję, do widzenia.

No dobra. Nie to nie. No i mało, że nie dzwonią, to jeszcze wyłączają radio. Ale tu się wybredni zrobili. Kiedyś to ludzie by się cieszyli, że mogą zadzwonić. Że głos w ogóle przechodzi do komputera. Cieszyliby się. A dzisiaj takie wybredne francuskie pieski, no. Nie, ale coś w tym jest, słuchajcie. Kiedyś to człowiek się cieszył, że gdzieś tam jakieś pirackie radio na osiedlu zrobiliśmy, że to w ogóle nas słychać. Jakieś kawały robiliśmy, ludzie tam dzwonili. A dzisiaj wszyscy wszystko mają, tu już im się znudziło. Zaraz se włączą Bolka i Lolka i tam, co będą do Krafta dzwonili, nie? Se włączę Bolka i Lolka, no. Już nikt nie chce gadać, nic w ogóle. I to jest właśnie dekadencja. Wszystko już było, już nic się nowego nie wymyśli i się skupiamy na wymyślaniu smutnych jakichś tutaj refleksji i poematów i biadolimy i w ogóle już leżymy tylko. Leżymy i się seksualizujemy. Netflixa oglądamy jednym okiem, drugim okiem już. Już nam się nawet nie chce tego Netflixa oglądać. No co? Może sobie wymyślę jakiś obrazek deepfake'owy, sztuczna inteligencja niech mi wymyśli, że Trump rucha Bolka i Lolka. Nie, to nudne. No nie wiem, że... A idę spać w ogóle. Nic mi się nie chce już. Myśli eksperyment jednak się okazał prawdziwy, słuchajcie. Eksperyment tego. Ja sobie przypomnę. Na szczęście technologie. No, Calhouna właśnie. No. Dbacie o własne futerko. Tylko teraz liżecie swoje futerko. Leżycie sobie. I sobie tam się głaszczecie po futerku. A już zadzwonić nie ma komu. No dobra. Nie to nie.

mógłby sram ci to, no tak złośliwie tu, sram ci to przekręcił, zadzwonić, dawno nic nie mówił. Jak dawno? Właśnie jam ci to ostatnio zadzwonił, chyba z godzinkę gadaliśmy o różnych rzeczach i to właśnie ty, B52, tutaj powinieneś być, się czuć zawstydzony, to on właśnie zadzwonił, ten twój sram ci to, nie? On, to on zadzwonił i coś tu wniósł, pogadał ze mną, różne tematy tu zarzucił. A ty co? A ty tchórzysz, boisz się, spękałeś, jesteś leszczem zwykłym. Jesteś zwykłym leszczem barowym. Przypomniało mi się takie określenie, leszcz barowy. To dziś tak do końca nie wiem, kim jest leszcz barowy. Pewnie taki, co, nie wiem, co mu dajesz w dziób, tam kuflem w łeb i pada, no taki leszcz barowy. Fika do ciebie, tam dostaje w dziób i pada. Leszcz barowy. No,

tutaj hasła klucze. Przepis zięby. Furiat coś tu pisze o przepisie zięby. Legendarny przepis zięby. Leczy wszystkie choroby. Wlewy z witaminy C zrobiły swoje. Zięba tak wyszydzany. No, coś taka opowieść, nie? Legendarny przepis zięby, który leczy wszystkie choroby. Może jak nastąpi apokalipsa tutaj, będziemy chodzili z dziurą na dupie, a la Mad Max, to będzie taki artefakt. Legendarny przepis zięby, który leczy, może uleczyć cywilizację całą. B52 tutaj fika i tutaj struga kozaka, Gieroja, pisze, żebym nie fikał, bo zna Etama. No to ciekawe. Etam zabija dzika ołówkiem. To nie jest żart. Wiem, brzmi jak szaleństwo, ale taka jest prawda. Tak naprawdę moglibyście się zdziwić, bo ci, którzy tutaj się podśmiewują z Etama, moglibyście tak na przykład kiedyś go spotkać i coś tam się z niego śmiać, nie? O, he, he, coś tam popraw se rozporek, panie, jak do mnie tu filozofujesz. Coś tam do niego fikać. On byłby taki grzeczny, kulturalny, ale w końcu by się na was wkurzył i zastosowałby na was taktykę obronną 360. Po prostu to byłby moment. Pach, pach, cios w szyję, poczwórny Nelson, złamane kolano, wątroba, nery, ołówek w oko i po prostu byście się nie spostrzegli, nawet byście nie wiedzieli, że umarliście, nie? Że zginęliście. Po prostu by was tak rozpykał, no. Taki Etam zawodowiec po prostu totalny, nie? Ale to serio, moglibyście się zdziwić, bo to jest człowiek... Bierzcie pod uwagę, że to jest oryginał jednak, nie? I to jest człowiek specyficzny, który ma swoje jakieś tam zasady wypracowane,

tymczasem cały czas ubywa mi słuchaczy, tak patrzę tutaj, tak topnieją, nie? Tak odchodzą, wyłączają, no dobra, idę spać. I tak się głupio wtedy czuję trochę. Że no to, to... Przepraszam, postaram się może być bardziej śmieszny, może jakieś lepsze dowcipy przygotuję. Na przykład, nie wiem, przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi, a ja też baba. Czy coś takiego? Nie wiem, może, albo... W sumie, jeszcze nawiązując do tematu szkolnej, jest taki kanał Obszar Badawczy Szkolna. To tam jest zawsze, w każdym odcinku na koniec jest a teraz kawał. I major opowiada kawał. I to jest taki zlepek, to jest taki montaż, że przychodzi major do okulisty, a okulista mówi, proszę zasłonić prawe oko. A major mówi, i tutaj jest jakiś taki losowy fragment, nie? Z majorem i jakiś taki z dupy, że o, a ja bardzo dobrze wyglądam. Albo o, bo to się musi tuszyć. To takie nawet fajne, taki, jakaś tu jest kreatywność, nie? Że za każdym razem jest inny kawał. Ale humor często właśnie polega na takiej powtarzalności jakiejś, nie? Że no, ten słynny Ferdek Kiepski, który po raz milionowy, po raz tysięczny mówi, panie Paździo, że się tak do pana zwrócę. I potem no, takie łączenie ze sobą różnych schematów, nie? Różnych powiedzonek, tylko no, na tym trochę polega twórczość. Ludzie tak się zrzymają na tej sztucznej inteligencji, że ona taka jest odtwórcza. Ale tak naprawdę wielu twórców od zawsze tworzy trochę na tych zasadach, że łączy ze sobą to, co już było, jakieś bierze, powiedzmy, miesza ze sobą różne schematy, archetypy. Kim są superbohaterowie? Jak nie kolejną reinkarnacją bogów greckich, rzymskich, nie? Półbogów tam, herosów. I tak dalej. Zawsze jest jakieś odtwórstwo. Zawsze mieszamy ze sobą różne rzeczy, które już były, ale to jest, nic złego w tym nie ma, bo często jakąś potrawę nową, fajną możemy wymyślić, po prostu zmieniając trochę przyprawy, składniki. Niby podobne danie, ale nagle zaczyna zupełnie inaczej smakować.

0: A szkoda, że nie ma chętnych, żeby znów... Czy znajdzie się odważniak? Czy jest w tym mieście jakiś twardziel? Jakiś prawdziwy facet albo prawdziwa baba? Taka baba z jajami, która zadzwoni do radia. No, zaczynam się zastanawiać. Czy to nie jest tak, że tutaj takie same leszcze są? Tak myślałem. Nie ma tutaj prawdziwych nocników. Śmiechu warte. Szkoda gadać. Nie ma odważniaka, co zdecyduje się tak po prostu chwycić za słuchawkę. Już. Czasem po prostu trzeba w życiu chwycić za słuchawkę. Ja też sobie często mówię, o krawiec. Nie chce mi się, ale potem mówię, co nie chcę, jak nie chcę, gdzie nie chcę, co? I wchodzę na antenę. Widzicie? Można? Można. A tutaj same takie, już nie chcę mówić, żeby was tu nie obrazić, ale takie pipki trochę. No nie, no dobra, no może jesteście nieśmiali, może po prostu się boicie, tylko na czacie tutaj twardzi, nie? A tak, żeby zadzwonić, coś tu po... Bo ja coś powiem i to będą się śmiali, nie wiem. No, takie... No dobra, no. Nie każdy musi być bohaterem. Ale szacun dla tych, którzy się odważyli. Ja zawsze uważałem, że na przykład Ania ma jaja. Ja zawsze uważałem właśnie, Ania to jest baba z jajami. Taka po prostu jak siądzie na orzechach, to rozłupie te orzechy, nie? To jest taka. No. Gandalf też. Taki czuć było, że jednak to wymaga od niego, nie? Że mocy dużo wymaga. On musi nabrać moc. On się specjalnie zmienił z Gandalfa grubego w Gandalfa chudego, żeby tu zadzwonić. Walka była. Wódz zadzwonił też. Nawet Gumball. Gumball to w ogóle w 2 minuty po uruchomieniu audycji zadzwonił i od razu tam... bo ja tu właśnie Counter-Strike'a 2 ogrywam i on się nie bał, widzicie. No i udało się, jednak ktoś się znalazł się odważny, Van Dust. No gratuluję, no myślałem, że jesteś pipą, ale jednak zadzwoniłeś.
1: Czy jest tu jakiś cwaniak?
0: No jest.
1: Cwaniak, bo wypity.
0: A co, sugerujesz, że jak jestem trzeźwy, to jestem bardziej nieśmiały i taki się boję wejść na antenę, czy co?
1: Nie, sugeruję, że jak nie jesteś wypity, to jesteś miękka faja.
0: Tak? Aż tak? No. O, to... Aż... Pojechałeś mi po rajtach trochę, no ale cóż. A czym się objawia moja miękka fajowość? Że tak?
1: Żartowałem.
0: Oho, dobra. Myślałem, że serio, że... Nie, bo ja jestem trochę miękka faja. Słuchajcie, a może każdy z nas jest pod pewnymi względami miękka faja? Ja na przykład ciężko sobie radzę z pewnymi sytuacjami, przyznaję. Jestem bardzo miękka faja czasem. A ty jesteś czasem miękka faja, czy zawsze jesteś twardziel?
1: Różnie. Zależy od sytuacji.
0: A co ci sprawia największy problem? Gdzie się czujesz najbardziej dyskomfortowo i zaczynają ci się łydki, ci się trząść i masz pełne nachy? I jak co musisz zrobić?
1: Jak muszę iść do spowiedzi.
0: No wiesz, nie, no każdy ma co innego. Jeden powie, jak mam się umyć, to na przykład, nie? Albo coś, no.
1: No, to jakaś fobia chyba jest, nie?
0: No, coś takiego, no ale jednak strach, nie?
1: Ja nie czuję się komfortowo na przykład dzwoniąc tutaj, w ogóle gdziekolwiek dzwoniąc, bo nie każdy się do tego nadaje.
0: O, tak brzmisz trochę taki właśnie, taki jesteś taki jakby wycofany trochę, a tak w kontaktach codziennych to też no tak wygląda trochę, czy tak, czy tylko w radio?
1: No nie, no udało mi się ożenić na przykład.
0: No to lepszy ode mnie jesteś.
1: Ukło? Nie.
0: A fajną masz babę?
1: Najlepszą na świecie.
0: No to dobrze.
1: Będzie 20 lat 23 czerwca.
0: O, to ładny staż w sumie, to, to trochę jest jednak, no.
1: No nie, Krawiec, bo wiesz, nie wszyscy się nadają do dzwonienia i nie wszyscy są wygadani. Ludzie różni są, prawda?
0: Ale fajnie, że zadzwoniłeś w sumie.
1: No nie, no tak nas wyzywałeś, że musiałem jakoś... Podniosłem resztkami sił ten miecz, tarczę i stanąłem.
0: Weszłem ci na honor, na dumę, tak? Trochę.
1: W pewnym sensie.
0: No, to czasem też i sposób jakiś, nie? Właśnie o to chodziło, żeby kogoś tutaj zmobilizować, żeby się poczuł lekko urażony w pupę i wyciągnął tam ordery swoje i co, ja nie zadzwonię?
1: A powiedz mi, rzeczywiście, jak coś tam sobie wziąłeś, to żeś się modlił do JP2?
0: Musisz tu przypominać moje najbardziej haniebne sytuacje z życia. No był taki okres, no eksperymentowałem, myślę, że zamówię sobie dopalacze ze sklepu, przyszły tam, łyknąłem. I faktycznie mi się wtedy zapętliło myślenie. Bałem się, że mi się głowa zepsuła, bo myślałem w kółko to samo po prostu. Dziwne wrażenie. Pewnie wielu z was czegoś takiego nie doświadczyło. Jakby się program zawiesił, nie? Myślę ciągle to samo. I tak ostatkiem sił pomyślałem, że pobiegnę gdzieś tam do drugiego pokoju, gdzie moja mama gdzieś tam jakiś obrazek święty włożyła gdzieś tam w okienko i zacząłem się modlić do Jana Pawła II, kurwa.
1: Nie, to zmiany zawsze za daleko. Ja ani odpowiem, ale to nie ma jakiegoś genialnego przepisu. I wydaje mi się, że jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby się szanować nawzajem, bo jak szacunku nie ma, to miłość wiadomo swoją drogą, ale odnoszenie się do siebie i takie rzeczy. To są, proszę?
0: Tak. Ja tu tylko przytakuję, że bardzo dobrze mówisz, bo mi się to podoba. Musi być jakiś szacuneczek, a nie darcie ryja, nie? No.
1: Bo nawet, nie wiem, to pewnie sobie zdajesz sprawę, jak niekiedy, jak w wielu małżeństwach się odnoszą do siebie, to się w głowie nie mieści. Mnie by coś takiego przez gardło nie przeszło na przykład. Nie wiem.
0: No, tak. Ale wiesz, czasem sobie tak wtedy myślałem, że może niektórzy to lubią, że mają taki sposób bycia. Są takie na przykład małżeństwa. Kiedyś gdzieś tam jakiś, nie wiem, jakiś tam kuzyn, szwagra, ciotki, coś tam. Wyszło, że oni na przykład lubią w swoim związku, on lubi patrzeć, jak ona w kiblu sika i go to strasznie kręci. I są tacy, wiesz, w ogóle tacy rubaszni, nie? Tam ciągle coś tam, a to tego się sikała, coś tam. I się cieszą tym. No wiesz, no różni są ludzie, nie?
1: Jasne, że różni są ludzie, ale to są troszkę inne rzeczy, bo jest taka cienka granica między takimi żarcikami, a naprawdę chcesz dogryźć drugiej osobie, nie? Mhm. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Przypomina mi się, słuchaj, małżeństwo pana Włodka i pani... O Jezu, poszeprzeńscy, no pan Włodek i jego żona, oni się ciągle prali i lubili to po prostu, nie? I nawet pan Włodek cierpiał, jak żona się taka zrobiła, że nie chciała go lać i oni tak gdzieś tam, nie wiem, jak na Wigilii, chciał się połamać opłatkiem, a niechcący złamał jej palec, a ona się na niego z siekierą rzuciła i to był jakby ich świat, oni nie mogli bez tego żyć. Myślisz, że są tacy ludzie naprawdę, czy to jest jakaś taka fikcja, że to tak możemy sobie w żartach tylko powiedzieć? A może są tacy ludzie faktycznie, którzy tak, wiesz, no tak sobie żyją, nie?
1: Wiesz co, ja jestem takiego zdania, że za niektórymi drzwiami dzieją się rzeczy, które nie siły się nawet naszym fizjologom. Może im to pasuje, no nie wiem.
0: Na pewno jesteśmy różni, no bo to wiemy na 100%, że jesteśmy różni bardzo, nie? Tylko pytanie, czy pod tym względem też, że mogą być takie małżeństwa, że na przykład ciebie, ty się czujesz źle, że coś swojej partnerce powiedziałeś, przeżywasz, wiesz, a inni gdzieś tam, wiesz, zupełnie inaczej do tego podchodzą, nie?
1: To znaczy, wiesz co, ja bym powiedział, że nic, nie, znaczy nic, nie dzieje, na przykład, gdy się źle dzieje w jakimś związku, to raczej nie następuje to z dnia na dzień, ale pewnego rodzaju wrażliwość się przytępia i potem coraz więcej rzeczy sobie pozwalasz, no i potem może to już nawet czasem jest efekt śnieżnej kuli, no i No i się ludzie rozchodzą. Nie wiem. Nie jestem ekspertem od pożycia.
0: Zbyt często może mówimy, że ja nie jestem ekspertem, bo w sumie zawsze możemy się gdzieś tam podzielić z ludźmi swoimi doświadczeniami wieloletnimi i to już sprawia, że jesteśmy niezłymi ekspertami, bo jak wałkujemy jakiś temat wiele lat, to już coś, wiesz, wiemy, nie? Jak ty masz 20 lat związku, to ty jesteś ekspert, można powiedzieć. I tutaj Ania pyta, zapytaj Wandasta o przepis na długie i szczęśliwe pożycie małżeńskie i co planuje dla małżonki z okazji 20-lecia.
1: A to ja przeczytałem, to w pewnym sensie i odpowiedziałem, ale wiesz co, moim zdaniem to jest powiedzieć, że się nie jest ekspertem, niż udawać, że się wszystkie rozumy pozjadało i na każdej rzeczy się znasz, nie? A takich rozmówców masz często. Jest tak czy nie? A co do pożycia, co do przygotowania, to jeszcze nie wiem, jeszcze troszkę czasu mam.
0: A to przepraszam, bo jak ty to czytałeś, to ja się czasami tu trochę rozkojarzam, bo tu czat, tu ktoś mówi. Ty mówisz, że czytałeś już, no sorry.
1: No bo odpowiedziałem, że słuchaj, no to jest codzienność, to jest proza życia, to są małe rzeczy, jak się odnosisz do współmałżonka, czy tam do partnera, bo nie wszyscy muszą być małżeńcy, bo na przykład gdybym miał ten rozum teraz, to na przykład podejrzewam się nie o żeniu, bo to do niczego nie jest potrzebne.
0: To kiedyś mi kolega powiedział, krawiec, ja to takie teraz jak ty w sumie, już mi się nie chce ruchać z żoną, zwalę se konia, zębów nie trzeba myć. Tak mi powiedział, słuchaj, tak dosyć obsesowo i wulgarnie to...
1: Wiesz co, to no przykre to jest, no nie jest tak?
0: No to tak nie brzmi to najlepiej, nie?
1: No słabo, bardzo słabo. Bo jeżeli ktoś uważa, że ten węzeł to jest jakieś coś, co scala dwie osoby, no to śmiechu warte na dzień dzisiejszy, prawda? No co to jest? Jak to mówią żartobliwie, na dzień dzisiejszy to nic nie scala tak dwóch osób jak wspólny kredyt, nie?
0: No też często tak rozmawiamy o, wiesz, chemia, seks, tak dalej, ale w sumie tak przytulić się, być z kimś, nie? Też mieć oparcie w kimś, że ktoś tam z tobą jest, czuwa, coś ci powie, spędzasz czas z kimś, nie? Wspólne zainteresowania, dużo różnych rzeczy, przeróżnych tutaj, nie?
1: Ja, oczywiście, ale powiem ci, że trafi na taką osobę naprawdę, z którą... naprawdę będzie ci dobrze i wiesz, że dobrze trafiłeś, to na dzień dzisiejszy, jak tak się rozglądam, co się dzieje wokół, między kumplami, ile z mojej podstawówki się znajomych porozchodziło, to jest masakra, no, nie wiem.
0: Bardzo dużo się rozpada związków, no, bardzo dużo. Nawet nie wiem, czy nie połowa, tak, i widziałem takie statystyki, że połowa związków to jest tak, wiesz, gdzieś tam, bo często związki się rozpadają, ale na przykład para nie bierze rozwodu. Ja się po latach dopiero dowiedziałem, że moi rodzice trochę tak żyli.
1: Wiesz co, ja ci powiem, że taka moja dobra znajoma ze szkolnych lat też się rozwiodła i takiego mema ostatnio wstawiła, że można żyć bez chłopa, ale bez kota absolutnie. No i tam taki kot był tam narysowany wszyscy. Ja bym chciał wiedzieć, czy rzeczywiście tak myśli, jaka jest prawda.
0: A co byś powiedział na przykład... Bo gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy, bo oglądam dużo takich filmów, gdzie ludzie, powiedzmy, adoptują pieska, to jest dla nich wielkie wydarzenie, traktują go jak małe dziecko, budują mu jakąś, wiesz, budkę specjalną, on się gdzieś chowa za kibelkiem, oni go tam chcą wyciągnąć spod kibelka, łakocie mu podsuwają, żyją tym. Czy to trzeba się z tego śmiać koniecznie, że to jest jakieś, nie wiem, nie po Bożemu, złe, szatańskie, chcą nas tutaj, nie wiem, z nas zrobić? Mi się to podoba, że ktoś ma inny sposób na życie. Jeśli to zwierzątko miałoby sprawić, że ktoś, nie wiem, że jakaś para się nim opiekuje, ma dzięki temu wspólne zajęcia, wiesz, cieszą się z tego, nie? Jest to dla nich jakiś, powiedzmy, substytut dziecka troszkę, czy coś, to czemu się z tego śmiać i to krytykować tak strasznie?
1: Ale ty teraz stawiasz taką sytuację, że ta para nie ma dziecka, tak, czy co?
0: A często i ma, wiesz, i często to dziecko się wychowuje już takim dzieckiem, które liże to dziecko po twarzy, co dla mnie jest często takie obrzydliwe, bo myślę, ten pies pierwsze lizał jajka, przepraszam, a potem to dziecko po twarzy, ale wiesz, oni się tym nie przejmują, tak te gdzieś tam psy biegają, cztery psy już adoptowali, dwójka dzieci, Są i takie przypadki, nie? Znaczy, chodzi mi o to, czy budzi twój jakiś niesmak i czy widzisz w tym jakieś zagrożenie, że powiedzmy człowiek przelewa takie uczucia jak na dziecko, na zwierzę, powiedzmy, nie? Tak w dużym uproszczeniu.
1: To znaczy, wiesz co, tu chodzi o pewną równowagę. Osobiście nic do tego nie mam, ale żeby to nie przybrało takiego po prostu wyglądu, czy że po prostu hołubią te pieski bardziej niż dzieci, no bo to wtedy już jest nienormalne. Nie?
0: Ale znaczy, czemu? Nienormalne. Ale tak właściwie zastanówmy się na chłodno, czemu to jest takie nienormalne jakieś, nie? Czy coś się złego tu dzieje od razu, że przelewają?
1: Znaczy nie wiem, co tym chcesz mnie wprowadzić, pułapkę jakąś upside'ową?
0: Nie, zbyt emocjonalnie chyba do tego podchodzisz i już widzisz jakieś zagrożenie. A ja po prostu się, ja pytam, ja nawet sam nie wiem, stary, ja się ciebie się pytam o twoje zdanie.
1: Nie, no to ja ci powiem, że patrząc na to z boku, to uważasz, że to jest normalne, żeby lepiej traktowali psy niż swoje potomstwo? No chyba nie. Ja nie mówię, że to jest jakieś zagrożenie czy coś, no ale chyba dzieci to jest ważniejsze niż zwierzaki, no bez przesady. Zwierzaki trzeba kochać i wszystko szanować, opiekować się nimi. Mój pies to ma żyć jak w Madrycie. Byś wiedział, jak mój pies żyje, to pewnie tego nie docenia.
0: No to ale... też niby krytykujesz, niby to budzi w tobie jakiś taki niesmak, ale sam tak robisz, no to widzisz.
1: Ale tak zastanów się, na przykład jak te dzieci już osiągną jakąś świadomość, jak one do tego będą podchodzić. Słyszałeś może o takim przypadku w Krakowie, że... Nie pamiętam, ile lat to było do tyłu, ale to nie jest wymyślone ani nic. Małżeństwo, i to było w Krakowie, pamiętam, że to było w Krakowie. Małżeństwo miało rottweilera, takiego byczka wyrośniętego i córkę nastoletnią. I oni właśnie tego pieska hołubili. I potem się stało tak, że za którymś tam razem ta córka została sama z tym psem. No i oni gdzieś najdłużej wyjechali i on ją zagryzł i nawet obgryzł nogi do połowy. Ale potem, jak się okazało, to ta córka tak nienawidziła tego psa, takim go uczuciem darzyła nienawiści, że jak ci rodzice wyjeżdżali gdzieś, to mu robiła na złość, że mu tam coś, nie wiem, czy z genitaliami robiła, do tyłka ołówek wkładała, no po prostu męczyła go i on coś mu tak zrobiła widocznie, że nie wytrzymał i ją zagryzł. Jak się do tego odniesiesz?
0: Myślę, że może niepotrzebnie skupiasz się na jakichś patologicznych, wyjątkowych takich, wiesz, promil przypadków, nie? Gdzie coś zaszło takiego bardzo niefajnego. Bo ja na przykład widziałem tysiące takich historii. No, dzisiaj każdy filmik taki na YouTubie, gdzie ktoś od siebie coś mówi, widać, że to jest jakaś rodzina, że mówią szczerze, to jest jakaś historia. No to ja znam tysiące takich historii, gdzie się potoczyło w drugą stronę, bardzo fajnie, z happy endem. Codziennie praktycznie widzę historię, kiedy jakaś para, jakieś małżeństwo, jacyś ludzie adoptują ze schroniska pieska, on się na początku boi, a kończy się tak, że wiesz, on biega po plaży, radosny, ma rodzinę. Pies traktuje potem takich ludzi jak rodzinę. Często jest z nimi tak związany, że takiej więzi nie doświadczysz u człowieka, bo on jest wdzięczny, on się cieszy, on docenia wszystko, wiesz. I jest, czy nie o to chodzi, żeby była jakaś, tak w życiu ogólnie, nie? Żeby tworzyć jakieś więzi między istotami, tak ogólnie, różnymi istotami, no, małpka, piesek, ale gdzieś jakieś dbanie o siebie, troska, wiesz, to czyni świat lepszym, nie? Tak w dużym uproszczeniu.
1: Jasne, zgodzę się z tobą, ale twoje główne pytanie było, ja ci też zadałem i powiedziałem ci, żeby nie było czegoś takiego, żeby rodzice traktowali lepiej dzieci niż psy. Ty możesz mieć swoje zdanie, nie ma sprawy, ja ci za to nie skoczę na pukiel czy tam do gardła, ale ja na przykład osobiście bym czegoś takiego nie preferował i to nie jest moja sprawa, że ktoś tam tak robi, na przykład ktoś tam w internecie czy coś, nie potępiam tego, ja tego nie oceniam po prostu, ale ja osobiście nie zrobiłbym czegoś takiego, żebym psa traktował lepiej niż dzieci, no absolutnie nie.
0: Ale
1: chociaż,
0: też,
1: poczekaj, chociaż jakiekolwiek krzywdzenie psiaka, to jest dla mnie szok i w ogóle, jak widzisz niekiedy jakąś patologię w TV, jakiś piesek, że ma aż obrożę wrośniętą w skórę, no to jest dla mnie coś niepojętego. No. Nie wiem, ale tak jak ci powiedziałem, no, ja bym osobiście nie traktował jak najlepiej, żeby ten psiak miał u mnie, czy jakiś inny zwierzak, wszystko, wszystkie wygody ma zapewnione i dobrze jest traktowany, żadnego bicia, czy tam czegoś. Jak na przykład on się stresuje, co wcześniej, że wspominał, że jak jakiś sąsiad wierci, to on od jakiegoś, kiedyś tego nie miał, ale od jakiegoś czasu ma coś takiego, że po prostu no, takiego wścieku dostaje i tak się boi. No to, a mi jest przykro, żonie przykro tego, no, ale nie może mi zrobić, tylko przytulę, wiadomo, jakiś tam odruch ludzki. Ale tak jak powiedziałem, dzieci wyżej niż zwierzaki. A to możesz inaczej twierdzić.
0: Nie, spoko, spoko. Jakby, wiesz, jakby doskonale rozumiem, że możemy mieć różne, różną wrażliwość na różne rzeczy, różne światopoglądy. Ja szanujesz, że, bo z tego, co mówisz, wynika, że znajdujesz mimo wszystko w sobie trochę tej empatii, dbałości o zwierzaka, ale starasz się zachować jakoś tam według siebie zdrowy rozsądek w tym wszystkim i to jest okej. Okay. Powiem ci nawet, stary, że patrzę na te niektóre, wiesz, historie ludzi z tymi zwierzakami i czasem jest taki niesmak troszkę, że oni przesadzają, nie? Że nagle zaczyna, wiesz, czepę krzyć baba dla psa i go nosić w jakimś specjalnym skafandrze i wiesz, i codziennie, i cały czas go głaszcze, pieści, całuje. To tak, wiesz, takie się to robi niesmaczne. Pies to jest jednak pies, nie? Takiemu zwierzakowi czasami trzeba dać w dupę, coś, bo on rozumie takie proste przekazy i tak dalej, a nie nagle robić z niego jakieś dzieciątko i budować dla niego żłobek, nie? I kurwa, i 10 świętych jeszcze, nie? No to można popaść w szaleństwo w tym też, nie?
1: Nie, no to co powiadasz, to jest przesada, to chyba już jakieś, nie wiem...
0: Ja, słuchaj, ja przyjaskrawiam trochę, no, ale wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Wiem. Na przykład jeszcze nawiążę, mój pies na przykład jest dla mnie bardzo niedobry. Mimo, że jestem dla niego dobry.
0: A jak jeszcze wyczuje twoją słabość pewnie, nie? To jeszcze wykorzysta czasem.
1: No to jest taki, wiesz, kurdupelek, także wiesz, moją słabość, to co tam może wyczuwać. Aha. Ale za każdym razem, co wracam ze spaceru, to chłopie takie szczeki, że żadnego szacunku.
0: Zwierzę to jest zwierzę. Nie wiem, pamiętam kiedyś wracaliśmy tam ze szkoły, z ziomeczkami, nie? Tam gdzieś na gry, na Mortal Kombat, coś. I mój pies, to był super pies, on był mega fajny, ale miał taką dziwną przypadłość, że jakby chciał chyba dominację jakoś okazać i nas łapał za nogi tak po prostu, nie? Chciał nas tam gwałcić w nogę czy coś. Trzeba było mu tam dać klapa właśnie. No to jest tylko zwierzę, no ludzie, no. Człowiek to człowiek, zwierzę to zwierzę. Ja namawiam do empatii, żeby dbać o te zwierzaki, żeby coś tam pomóc, ale żeby też nie popaść w szaleństwo jakieś tutaj, że człowiek to zwierzę.
1: Wiesz, nie jestem tam ekspertem w kynologii, ale z tymi większymi psami to właśnie jest troszkę większy problem, bo on to właśnie czasem próbuje zdominować i pokazać, że on jest panem w domu. Pamiętam, kolega miał Dobermana, takiego dużego. To on go musiał nieraz, tak wiesz, nie że mu tam krzywdę zrobił, nie, ale powalił go po prostu na plecy i przytusił.
0: O, no właśnie. No,
1: podcwaniakował.
0: Tak.
1: Wiesz, no, on po prostu, on chciał pokazać, że jest po prostu panem w domu. On sobie siadał tam na fotelu od tego kumpla i takie, wiesz, rzeczy. To czasem są różne rzeczy wynikają.
0: Tak.
1: On go po prostu pokazywał mu nieraz, nie żeby, tak mówię, nie zrobił żadnej krzywdy, ale powalił go na plecy i go tak trochę przytusił.
0: Dokładnie. I to jest bardzo konkretny, wyraźny sygnał. Właśnie przydusić psa. Ja tak czasami robiłem. Po prostu okazywałem totalną dominację, że to ja jestem tutaj panem. Dbałem o pieska, nie? Wyprowadzałem zawsze po szkole, tak dalej. Ale jak pies przeginał, to trzeba było po prostu go sprowadzić do parteru, gdzieś tam właśnie przydusić czy coś, pokazać, że to ja jestem tu szefem. Ktoś musi być szefem. No ktoś musi. Nie może być tak, że pies nam wejdzie na głowę i zwierzę się kieruje instynktami i wykorzysta. Zwierzę jest trochę jak dziecko, po prostu, że dziecko często wykorzystuje różne nasze wpadki, słabości, eksperymentuje z nami, nie? Kot lubi tak też robić. Kot jest takim trochę, kot jest ciekawski, kot jest eksperymentatorem, kot ma taką bardziej kreatywną, bardziej od psa kreatywną naturę. Więc kot będzie sprawdzał nas, jak się zachowamy. Słuchajcie, te wszystkie filmiki, gdzie kot zrzuca coś, nie? Kot lubi eksperymenty. To są takie różne natury. Natura bardziej eksperyment... Kot jest bardziej nie wiem, jak księżyc, pies jest jak słońce, pies jest taki słoneczny, radosny, nie? Będzie tu cieszył się w ogóle nas tam.

0: Dobra, dzięki, a trzymaj
1: jeszcze,
0: się.
1: Jeszcze no. na koniec tak? powiem, że choć wielokrotnie nie zgadzam się z twoimi tezami, to podziwiam cię za to, że potrafisz tak gadać, napierniczać przez tyle godzin.
0: No dzięki.
1: No, hej.
0: Hej.

Furiat pisze tutaj z tym promilem, że analogia, właśnie ksiądz, pedofil to promil. Też, no, nie zgodzę się z tobą właśnie, Furiacie. Jednak się okazuje, że jednak nie promil. To dawny kościół, jeszcze za Wojtyły, chciałby tak to widzieć, że to promil i że to takie nic nieznaczące, zatuszujmy, żeby nie gorszyć. Ty cały czas widzisz i idziesz tą drogą taką bezrefleksyjną, wojtyłową. A to bądź nowoczesnym katolikiem może, nie? I oceniaj swój kościół, rozliczaj go, wymagaj czegoś od swojego kościoła. To jest ta zmiana może ery. Przejdź z ery ryb na erę wodnika i mniej polegaj na autorytecie, dogmacie, a bardziej kombinuj, rozliczaj i sprawdź może faktycznie, bo wiesz, rzucić jakiś sloganik, który gdzieś wyczytałeś, że to promil, to tak nic nie wnosi, nie? To chcę możesz pokrzykiwać, ale jak sprawdzisz to, przeanalizujesz statystyki, zainteresujesz się faktycznie tematem szczerze, tak, że cię to interesuje, nie? Twój kościół własny, coś tam się w nim dzieje. Zainteresuj się, sprawdź, a nie, że będziesz mi tu coś wykrzykiwał, że o, tam, promil, a ja znam dobrego księdza, gra na gitarze, wszedł na drzewo, tam kawał opowiedział. To nie tędy droga zupełnie. Jesteśmy już w innej epoce, więc albo przechodzisz z nami razem w inną epokę, albo zostajesz w starej, ale wtedy już nie będzie komunikacji za bardzo, nie?

No dobra, idę już, bo też już trochę, w sumie już ile siedzę na antenie? 5 godzin już niedługo będzie, no to sporo, sporo. Dzięki za słuchanko, dzięki za dzwonionko, dzięki za donejcionko, dzięki za komentatorko, dzięki za łapki w górę. Suby dawajcie, bo coś się suby tutaj zatrzymały. Widzę, że cały czas te same osoby tam w subskrybentach ostatnich. Nikt nie subuje naszego kanału? Nie chcecie dostawać powiadomień, że jest audycja teraz właśnie, tu, teraz, teraz właśnie, nie wczoraj, nie jutro, tylko teraz jest audycja na żywo. Na telefon, nie? Na przykład. Zainstalujcie sobie aplikację YouTube. Będzie wam na telefonik przychodziło, że jest audycja, coś się dzieje. Można sobie włączyć. I no, i dzięki, bo tam dajecie gdzieś te łapki w górę, to się jednak liczy. Dobrze jak są, nie? Jak ich nie ma, to już była kicha trochę. Jak są, to gdzieś tam nas do przodu wypycha. Czy był na czacie Sexbot dzisiaj? Nie, dzisiaj wyjątkowo nie. Nara przegrywie. Pisze B52. No. Dobra, ja kończę, bo ja jeszcze muszę pograć w grę i wypić whisky. Mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia dzisiaj. Muszę uratować świat przed goblinami.

No, każdy trochę ratuje świat codziennie, nie? Jeden ratuje na przykład przed... Ktoś może ratować świat przed niedostatkiem towarów w sklepach na przykład, nie? Ktoś inny może ratować świat przed brudem. Ktoś inny może ratować świat przed niedoborem informacji. Ktoś inny może ratować świat jeszcze przed czymś innym. No, a ja ratuję świat przed nudą. Przed nudą ratuję świat. Jak wam się nudzi, to sobie możecie włączyć Nocne Radyjko i posłuchać. Ja polecam NR wśród czarnoskórej Polonii. To Eevee Place, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No. Czarnoskóra Polonia, to ciekawe. Czarnoskóra Polonia. Czyli Mudżyna, która wyemigrowała z Polska, to była polska ojczyzna, pierogi, piękne dziewczyny, ale wyemigrowała Mudżyna. No nie wiem, wśród czarnoskórych może nie, to Tomisiu bardziej tak, on wśród Arabów, Hindusów, Tajwan, no wszystko, cały świat właśnie. No ale co mi z tego, że przyjdzie tutaj do mnie właśnie taki czarnoskóry i się spyta: "What's up, man? What's up, motherfucker?" No to co mi z tego, no? "Check this out, motherfucker. What's up, nigga?" No to co mi z tego? No. Albo że przyjdzie tu jakiś i zakrzyczy coś tam: no to co mi z tego, no? Albo że przyjdzie ktoś i zapyta: no to co mi z tego, no? Musi, tu raczej musi właśnie Polak przyjść, no. Na komendzie polecił B-52. Ponoć są zainteresowani. Na komendzie? Co ma, znajomości ma na komendzie? Z komendantem Makowca wpierdala? Czy co? Kufa.

Dobra, wyciągam Jokera. Macie kartę Jokera. Dzisiaj gratis, z racji tego, że było parę donate'ów, były naprawdę świetne telefony dzisiaj. No naprawdę, dzisiaj no, niezłe telefoniki były. Ciekawi ludzie, ciekawe pasje, różne przemyślenia. To daję wam jeszcze takiego Jokera. Możecie właśnie teraz jeszcze zadzwonić, przerwać, wydłużyć audycję niespodziewanie, chytrze, sprytnie. Ale to odliczam, to dosłownie są sekundy. To ja i tak za dużo wam dałem. Może trzeba wejść na ambicje znowu jakoś. A tu same cieniasy, pipy, miękkie faje. Boją się, że żona usłyszy z drugiego pokoju. A, właśnie tacy to ludzie. No, się ktoś tam dowie, wasza partnerka czy partner, ja tu nie wnikam w orientację, bo może właśnie ktoś z partnerem, partner z partnerem sobie słuchają nocnego radia i tam Krzyśku, Włodku, słuchaj, fajne to nocne radio. Oni są tacy chyba trochę pro homo, co? Jak myślisz? Jednak nas nie dyskryminują. Gdzieś tam sobie leżą dwaj panowie, słuchają nocnego radia. Czemu nie? No dobra, niech se słuchają. No, dwie panie to jeszcze bardziej bym się ucieszył, jak tu słuchają nocnego radia. No. Więc ostatnie chwile tutaj, żeby jeszcze przedłużyć jakoś i niespodziewanie zaistnieć na antenie. Jakaś taka żydowska muzyka w tle, nie? Trochę.

Dzwoń, Tomisiu, dzwoń, dzwonie radiowcze, wiatronogi, wiatrousty, dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku. Nogi twe gipkie, śmierdzące, dzwoń. Ja się dziwię, biorąc pod uwagę moją charyzmę, moją przebojowość, to ja się dziwię, że się tu telefony nie urywają wręcz. Tak nieskromnie powiem.

0: No jednak kogoś sprowokowałem tutaj. Damiana sprowokowałem. Dzwoni tutaj.
1: Ciągniesz za język, ciągniesz i w końcu zadzwoniłem.
0: No proszę. A ile razy dzwoniłeś do nocnego radia? Przyznaj się.
1: Mam 3 starty i 2 lądowania.
0: Słuchajcie, no to jest nowicjusz, to jest adept, o, dobre słowo, adept nocnikowy. No właśnie, a tu nie czuć tremy, śmieje się, rechocze ochryple.
1: Może słabo mnie słychać, bo przez telefon gadam. A faktycznie...
0: Dobrze, nie, dobrze, dobrze, dobrze jest.
1: No. Chciałem się podzielić taką właśnie refleksją a propos dzwonienia do ciebie do radia, bo w sumie dzwonić do ciebie do radia jest bardzo fajnie, bo ty jesteś faktycznie, tak jak powiedziałeś, całkiem charyzmatycznym facetem i nawet ciągniesz za język, nawet jak się nie ma nic do powiedzenia, tak jak ja teraz, to wiem, że zaraz coś wymyślisz i będziemy sobie gadać. Ale chciałem powiedzieć tak właśnie taką refleksję a propos dzwonienia, bo jestem tu nowy. Te 3 startowania to były właśnie wtedy jakieś 1,5 tygodnia temu, w piątek.
0: Ale popatrzcie, jak on na jednym wdechu tak wziął. Witam serdecznie, właśnie chciałem zadzwonić, ponieważ dzwonienie to nie jest nic takiego w sumie strasznego i zawsze każdy może coś powiedzieć. Tak, widzicie, tak czuć trochę taką tremę, nie?
1: No, może czuć faktycznie. Ale taką miałem refleksję, bo ja miałem straszną traumę, kurwa, bo najpierw do ciebie zadzwoniłem, pierwszy raz w ogóle w życiu. Nawet mnie pochwaliłeś, powiedziałeś, że radzisz sobie jak stary wyga i w ogóle, my, kurwa, to się najbałem, 2 głębsze, 3 głębsze, 4 głębsze i zadzwoniłem, jeszcze drugi raz, trzeci raz. I później na trzeźwo tego posłuchałem i powiedziałem, ja pierdolę, no przecież masakra, ja na trzeźwo nie mogłem tego po prostu wysłuchać, nie, to była totalna porażka. I przez 2 dni chodziłem taki przybity, kurwa, i ludzie mi, co ty, a, bo zadzwoniłem po pijaku do radia, to jak, nie mówię do jakiego radia. Po czym okazało się, że miałeś rodzinę i zobaczyłem w te twoje rodziny ziomali chyba Żurka i Furiata i pomyślałem sobie, nie, wszystko jest dobrze, kurwa. Jestem wśród normalnych ludzi, jest wszystko okej. U nich w porządku, u mnie w porządku, kurwa, jest dobrze.
0: Nie przejmuj się, stary, bo to zawsze tak jest, że nasz własny głos budzi w nas taką niechęć. Ja jak słucham samego siebie, to po prostu jestem... Tak totalnie po prostu, taka siara, wiesz, tak wychwytuje wszystkie zająknięcia, jak to fatalnie brzmi, tembr głosu, jakiś taki, jakby słuchał jakiegoś, wiesz, takiego łosia totalnego, jakiegoś frajera, jakiegoś gbura.
1: No jest tak trochę, tym bardziej jeszcze też pewnie masz jakiś tam lepszy mikrofon czy coś, nie? A tu przez telefon to też pewnie wszystkie te moje wzdychania słychać, zająknięcia, wszystkie kurwa, krząknięcia.
0: Nie.
1: Ale...
0: O, teraz było słychać, jak sobie westchnąłeś.
1: No właśnie. A to jest wkurwiające tak naprawdę, nie? Nie powinno być tego słychać. Także nie, to... ja właśnie noszę się z tym, żeby kupić sobie mikrofon, ale znowu, że jak kupię, to już wtedy będę dzwonił. To też nie wiem, może jeszcze tak noszę się z tą myślą, z tym mikrofonem. Chyba młody ma mój syn mikrofon jakiś, tam gada ze swoimi ziomelami. Może... ale to znowu muszę do laptopa podłączyć laptop w pracy. No, kraj się poprowadzi za rączkę. Nawet jak ten, to jest taki, że zawsze coś zagada, że jest okej.
0: Mieliśmy trochę teraz tutaj takie... Na Skype'ie często jest taki efekt, że jak słabe połączenie jest, to słychać pierw Robocopa. Serve the public, trust, protect innocent. I takie jakieś zaburzenia, a potem nagle przyspiesza i kolega tutaj na antenie. No i właśnie. No, było tak przez chwilę, więc jak miałbyś w coś zainwestować, to może w trochę lepszy internet, nie wiem, albo teraz jesteś na, tam, nie wiem, w lesie na...
1: No, ale w tym miejscu niestety światłowodu mi nie zrobię, a jestem w dziurze internetowej, także z internetem na chwilę obecną nic nie zrobię, chyba że z biura będę dzwonił po prostu.
0: A gdzie mieszkasz? W jakim mieście mieszkasz? Przyznaj się.
1: No mówiłem już, ale no Wielkopolsce.
0: Wielkopolska.
1: Także tu
0: w środzie śląskiej jeden światłowód, drugi światłowód, jeden Netia, drugi Play, teraz światłowód, a u was w tych waszych dziurach nic wam nie instalują. Czemu to tak jest?
1: Ja mam nawet światłowód jakieś 30 metrów od swojego domu, nie? Ale nie przekopią, bo już by musieli przekopać przez nową ulicę, która nowa powstała. Dwa, że po prostu te światłowody były budowane na zasadzie takiej, że były projekty, były dotacje na przykład domy po drodze przy ulicy mają domy z trzechem pokryte i mają dojście światłowodu, a do mnie tych 30 metrów nie dokopią, bo projekt nie obejmował więcej przyłączy niż te, które zostały wykonane.
0: A tak coś, tak. Tak po tym, co mówisz, to tak wnioskujesz, że ty jesteś tam z branży jakiejś światłowodowej, internetowej, tak fachowo tutaj przekopy tu i światło...
1: Nie, no mówię, jestem geodetą, także no akurat mapy i tam jakieś projekty to...
0: A od tej strony, no ale to tu to patrzysz tak na świat. Jako geodeta patrzysz na świat tak właśnie, że tu przekopać, no tak, no, tu rowy...
1: Ja sobie jabłko pod domem i ma światłowód, a ja to bym kurde z chęcią kupił i korzystał, to nie mam, bo nie ma dotacji z Unii i nikt tego nie zrobi, nie?
0: Ale to jest super, to jest fajne, że różne osoby, które mają różne profesje, różne zamiłowania, tak patrzą właśnie pod kątem tym... tych swoich różnych tam, no tu kolega już patrzy, tu zrobić trzeba przekop, tu zagospodarowanie przestrzeni, bo właśnie, no bo geodeta, no to... A wy, geodeci, macie takie dziwne aparaciki, których nigdy nie rozumiałem. Gdzieś tam stawiacie na statywie takie jakieś gówno i coś tam się patrzycie w jakąś dziurkę i coś tam, o co w tym chodzi?
1: No to jest taka lornetka, ja ta lornetka całkiem dobrze ściąga, ona tam ma powiększenie 30 parę razy. I ustawiasz to, jak wzdłuż chodnika latem, to wiesz, jak dziunia jakaś idzie, to widać, że on przez dobre pół godziny, tak jakbyś miał 5 metrów przed sobą. I to głównie na tym ta praca polega, bo potem to już nie wiem.
0: Praca geodety. Właśnie pójdzie, rozłoży jakiś statywik, popatrzy tam, tutaj 5 metrów, tu 10 metrów. No. Ale taki geodeta na przykład tak patrzy chyba na świat trochę, że właśnie zagospodarowanie przestrzeni, tak? Jakaś tam geometria terenu, coś takiego? O co w tym
1: nie,
0: chodzi?
1: Nie, czy ja wiem, ja tak nie patrzę na świat. No,
0: ale to czym... tutaj... o co w ogóle w tej pracy chodzi? Czym ty się zajmujesz? W czym ty... Co ty wnosisz do tej cywilizacji w ogóle?
1: Niczego nie wnoszę. Ja w ogóle się dziwię. Ludzie przychodzą, zamawiają jakieś mapy, płacą mi za to. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. To jest tak trochę jak kominiarz. Kominiarz też przychodzi i mówi, wymiatać, nie wymiatać, ale tam 20 zł.
0: kalendarz pan kupi. Kalendarz, proszę pana, za 5 zł kalendarz. No, kominiarz, tak. No, ale może to jest ważny zawód faktycznie, że jednak to jest ważne, te mapy. Co byśmy zrobili bez map? Byśmy byli w dupie, byśmy wierzyli w płaską ziemię, byśmy wierzyli. Ty, a powiedz, jesteś płaskoziemcą, może, bo to różni ludzie dzwonią.
1: Tak, tym bardziej, że korzystam z satelitów GPS, które krążą tam wokół ziemi. Ale tak się zastanawiamy właśnie, jakich argumentów używa z kumplem w pracy, jakich argumentów użyć wobec płaszczyzny, jak ich zbić z tropu. I powiem ci, że czasem ciężko komuś coś udowodnić, bo jak ktoś ma stanowisko, że mi to i tak nie przeszkadza, ja i tak wiem, że ten księżyc może z tym słońcem krążyć sobie tak i cześć, nie? I wiesz, że przestawiasz dowody różne, ale różnie to bywa właśnie.
0: No ciężko, no zgodzę się z tobą, że ciężko, no bo to trochę tak, jak ja się nie znam na historii, słucham sobie Napierały i Bartosiaka. Ja nie wiem, który ma rację ostatecznie, bo tak nie wnikam, tak nie analizuję, nie znam się tak. No to też może być ciężko czasem. No.
1: Bo tak naprawdę, wiesz, jakieś tam zakrzywienie ziemi ma ileś tam centymetrów na kilometr, nie? Czyli teoretycznie jak stoisz nad jeziorem i puszczasz jakiś promień lasera, to już powinieneś to wychwycić. No ale z drugiej strony jest coś takiego jak refrakcja, czyli każde jakieś tam powietrze, czyli promień jakikolwiek przy zmianie gęstości ośrodka się też załamuje. Nie? I to też, wiesz, uwzględniając to wszystko i tak dalej. To. No ale teoretycznie, jak puścisz promień lasera, to powinieneś widzieć, że on się gdzieś albo podnosi do góry, albo się gdzieś zagina.
0: Ale... O kochany, tu przykład drillingu mamy. No bo, a efekt lornetkowy? Czy testowałeś? Tak lub nie?
1: Czyli?
0: Właściwie to tak do końca nie wiem, na czym polega ten efekt lornetkowy, tak, że tam gdzieś patrzysz na statek przez lornetkę, on nagle znika.
1: No tak, ale to jest też ta refrakcja, nie? Czyli wiesz, jeżeli atmosfera coraz bliżej, powiedzmy, powierzchni jest gęstsza, a wyżej jest rzadsza, no to też się załamuje. Słońce, które zachodzi, jest wielkie, a w południe jest mniejsze, nie? Na niebie. Księżyc też, który wschodzi, jest wielki, a gdzieś tam góruje na niebie, jest mały, nie? bo promienie się załamują też. Nie? Tak. To nie tylko jest tak, że to wszystko biegnie prosto.
0: No właśnie, często są takie jakieś iluzje optyczne, że nagle nam się
1: dodatkowe
0: słońce...
1: Dodatkowe rzeczy dochodzą, które trzeba też uwzględnić przy tym.
0: No, nagle nam się słońce wydaje, że jest przed chmurami albo za chmurami i to nie musi oznaczać tego, co myślimy, tylko po prostu czegoś tam nie wiemy. Są pewne tam efekty optyczne, nie?
1: No też często to są złudzenia tak naprawdę, nie? To no, słońce za, przed chmurami, no to jest moim zdaniem czyste złudzenie, nie? To jest niemożliwe, żeby słońce było przed chmurami. Zresztą prawa wszechświata są uniwersalne. Jeżeli bąbelki w piwie są okrągłe, to Ziemia też musi być okrągła.
0: A mnie się buty wycierają na czubkach i na piętach. A
1: to. No tak, no to jest wklęsła, tak. Dobra, tylko chciałem powiedzieć, że po prostu dzwonienie do ciebie jest fajne, nie trzeba się bać. Ja też chciałem się trochę przełamać.
0: Bierzemy ciebie do drużyny. Słuchaj, przepraszam bardzo, bierzemy ciebie do drużyny RPG. Jak będzie Armageddon, Apokalipsa, Mad Max, to bierzemy, mamy tak, mamy bushcraftowca, geodetę, Ania będzie piekła ciasta. Zaraz tutaj drużyna RPG montujemy i jesteś tu przyłączony. Przed wyruszeniem w podróż musisz zorganizować drużynę.
1: Spoko, pisze się.
0: No to trzymaj się.
1: Pozdrawiam i idą kiedyś tam.
0: No, cześć.
1: Przy lepszym mikrofonie.
0: Hej, hej. Cześć.

Zapalniczka mi się popsuła, ale mam jeszcze zapałki. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Mam, wyciągnąłem, słuchajcie, otworzyłem pudełko i jedna zapałka. To taki, wiecie, przygotowany. Mam jeszcze jedną zapałkę. I pyk. Tak to właśnie jest na tym świecie. Fajnie, że udało się trochę ludzi dzisiaj zachęcić do dzwonienia. Właśnie tacy, takie osoby, które długo nie dzwoniły, powiedzmy, gdzieś tam nie przyszło im do głowy, żeby drędnąć, to gdzieś tam podkręciłem trochę. Zachęciłem, podkręciłem i zadzwoniły jednak. Słuchacz dzwoniący jako geodeta może chyba potwierdzić, że przy pomiarach

świnkach. Pewien wilk był bardzo zły na dwie małe świnki i chciał im zniszczyć domy. Udał się do pierwszej z nich i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz świnka mieszkała w domu z betonu zbrojonego nanomateriałami, więc nawet nie zauważyła, że coś się dzieje. Nieskruszony wilk ruszył do domku drugiej świnki i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz ściany były pokryte grafenem, więc świnka jedynie usłyszała lekki podmuch. Niedotleniony wilk zaczął się hiperwentylować i stracił przytomność. Świnki wszczepiły mu chipa i puściły go wolno, by badać jego zachowanie w naturalnym środowisku. Pamiętaj, eksperymenty na zwierzętach są moralnie uzasadnione. Przed użyciem wilka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy wilk niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu.

0: chrum chrum, motherfucker.
1: Aleśmy go załatwili.
0: No, się nadmuchał, nadmuchał, a to my żeśmy go wydmuchali.
1: Nosił wilk razy kilka, zacipowali i wilka.
0: Nosił wilk razy kilka, dopóki mu się ucho nie urwało.
1: Na pochyłego wilka to i Salomon nie naleje.
0: No, tak więc widzicie, kolejny raz pojawiają się tutaj złe świnki, złe wilki i biedny celofanowy kapturek, który niesie łzy Jerzego Zięby i jest napastowany przez... wiesz co, tak się mówi wielki zły wilk po angielsku, big wolf, nie? Jakoś tak zawsze się go nazywa, to jak Big Pharma trochę.
1: No to nie wiem, nie spotkałem się nigdy z czymś takim.
0: Nie spotkałeś nigdy wilka w lesie?
1: Nie, spotkałem kiedyś lochę z młodym i z młodymi musiałem uciekać na drzewo i spędziłem na nim 20 godzin, bo się sukinsyny uwaliły pod drzewem.
0: A wy słuchacie Nocnego Marka, jak w każdy poniedziałek o 21 w Nocnym Radio i Krawiec i Potrzeba was witają.
1: A ty tam Świńskie Marki.
0: Świński Marek?
1: Świński Marek, bo czemu nie?
0: No, także...
1: No ja cię proszę!
0: Jak zwykle dużo różnych newsików, ciekawostek, może jakaś dyskusja się wywiąże. Zapraszamy oczywiście do dzwonienia też na antenę, na Skype'a Nocne Radio. Pamiętajcie, żeby sobie dodać najpierw nas tam do kontaktów, wtedy możemy was spokojnie odebrać, a tak to są kłopoty, problemy, coś tam nie styka. No dobra, powiem wam, w razie czego wiemy, kogo zbanować, jak mamy was w kontaktach. No.
1: Masz jakiś problem? No, to dodaj Nocne Radio do kontaktów, to nie będziesz miał wtedy problemu.
0: Co prawda, nie będziemy was banować za bekanie czy za wypowiedzenie jakiegoś słowa zakazanego. Nie mamy tutaj listy słów zakazanych.
1: Nie mamy? A to co ci wysłałem. Big Pharma, Illuminati, Potrzeba jest masonem, Potrzeba jest reptilianinem. No, wysyłałem ci przecież Zeta Reticuli, Jezus Chrystus, Sanjaya. Wysyłałem ci przecież listę, kurde, co nie mamy listy słów zakazanych? Ej, ale to znaczy, że ty teraz mnie musisz zbanować. Dobra, to był najszybszy Nocny Marek w mojej historii. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.
0: No tak naprawdę mamy jedno słowo zakazane. Ono już od dawna jest na naszym czacie. Jest to słowo na K, ale boję się wymówić.
1: Chronię.
0: K, nie mogę, zaczynam się jąkać, jak mówię.
1: Jak to kiedyś powiedział pan prezydent Aleksander Kwaśniewski? Kasawerwiwe. Ale wiesz, to nie ja. Chronia kiedyś sobie, parę dni temu, kiedy się cały ten dym, bodajże w piątek albo w sobotę, rozpędzlił wokół tego, że niezależną telewizję zaczęli banować, to się wówczas chroń pojawił również u Marcina Roli w Realu 24. Dałem mu naprawdę szansę, ale takiej dynamiki mówienia to ja po prostu dawno nie słyszałem. Takiej, to znaczy ciężko to nazwać dynamiką. Nie wiem, naprawdę po raz trzeci w życiu dałem mu szansę i

0: I kurde, no kompletnie nie rozumiem budowania kultu wokół tej osoby.
1: Niech żyje Zięba, zakrzyknął tu Lukacjusz na czacie, a właśnie...
0: To nie żyje Zięba?
1: nie żyje... A taki fajny był, australijski. No, ale no, był Janusz u roli ostatnio, wypowiadał się właśnie o tej cenzurze YouTube'owej. No, faktycznie YouTube się chyba wziął za ostre przycinanie tego swojego drzewka
0: YouTube'owego. Zaraz Zenon zadzwoni.
1: Ale... No, na przykład Daniel Magical, popularny pato streamer, zwany też Tucznikiem, został ostatnio zbanowany ponownie, bo to już jest któryś jego kanał zbanowany, ma, już wszystkie kanały ma pobanowane i wydawało się, no krążyły takie pogłoski, że to już jest ban na twarz, jak to się mówi, czyli nie wolno go nawet zapraszać do siebie, bo jakiś tam automat wykryje jego ryja i po prostu dostanie bana ten, kto go zaprosił nawet, ale Daniel już założył sobie kolejny nowy kanał, no może nie będę reklamował, no i widziałem, sprawdzałem, nadaje, znowu jest, no ale pewnie ktoś tam doniesie uprzejmie przy konfidencji, jak to się mówi, i
0: Czekaj. Dobra, już jestem.
1: Uprzejmie donoszę, że na YouTubie odbywają się straszliwe
0: libacje. Znaczy wiesz, z tego co wiem to nie działa, bo tutaj Zenon podczas naszej zeszłotygodniowej pogawędki opowiadał o tym, że po tym jak zbanowali Alexa Jonesa ze wszystkich możliwych serwisów, w tym YouPorn.com, gdzie naprawdę trzeba się postarać, żeby na YouPorn zostać zbanowanym, coś o tym wiem, że nawet jeżeli puszczałeś jego jakieś fragmenty na swoim streamie, na swoim live'ie na YouTubie, to od razu dostawałeś bana na twarz. No i że to jest taka prewencyjna cenzura, nie, jak ustaliłem dzięki moim insiderom, o których nie mogę mówić, więc kompletnie nie uznajcie tego za wiarygodne w jakimkolwiek stopniu, bo nie mogę tego uwiarygodnić. Działa to na tej zasadzie, że algorytm Content ID wykrywa filmy, które zostały wcześniej usunięte, które zostały oznaczone jako takie złe, które ciągle trzeba usuwać i banować, żeby nie było takiego precedensu, że zakładasz nowy kanał i wrzucasz w sobie wszystkie treści, które miałeś wcześniej, no i wtedy twój kanał jest taki fajny, sprawny. No Sanjaya jest świetnym przykładem, bo Sanjaya ma już swoje bodajże piąte konto na YouTubie w tym momencie, więc no głupio jest tak banować w koło Macieju, kompletnie bez sensu.
1: No, ci YouTuberzy, którzy nadają głównie na żywo, z tego żyją, ponieważ otrzymują donaty na żywo i no taki Daniel to już pewnie z bańkę około wyżebrał, tak mniej więcej jakoś to wychodzi, albo i więcej. Mimo to ma nieopłacone mieszkanie, prąd, wszystko. I mu szkoda tam się na przykład dzielić trochę. No taki chyba jest ten Tucznik, taki sknerusowaty trochę. No ale nieważne, w każdym razie ci YouTuberzy nie mają problemu, bo zakładają faktycznie te nowe konta, nagrywają sobie na żywo, a zaraz po emisji mogą sobie wykasować swój content, a inni robią shoty, czyli po prostu zgrywy takie zgrywają fragmenty i wrzucają tam na swoje i to funkcjonuje cały czas. Innym przykładem jest Kononowicz, który też już wiele kanałów zakładał różnych. No i nie mają z tym problemu. Może taki Janusz Zagórski, swoją drogą sympatyczny człowiek, ja sobie go ostatnio posłuchałem. Nawet lubię, powiem ci, Janusza, wydaje mi się spoko gościem. Trochę odjechany, no bo trochę odjechał, wydaje mi się, że zrobił błąd odchodząc od tych takich bardziej twardych i poważnych spraw, a zapraszając różnych tam ezoteryków, wróżkę Zenobię i panią Grażynę, którą naświetlają promieniami z satelity i no nie wiem, czy też dobrym pomysłem było zadawanie się z osobami takimi jak pan Marek Podlecki, którego swoją drogą zaprosili na łańcuch życia jako gościa honorowego, jako honorowego świra.
0: Ale łańcuch życia to jest Patatajcio, a nie Zagórski.
1: No, pewnie tak, no, ale...
0: Oj, bo ja ci widzę, muszę zrobić egzamin z Pocztu Szurów Polskich. Sam robiłeś audycję Poczet Szurów Polskich, a teraz tutaj nie wiesz. Pan Patatajcio napisał książkę pod tytułem Łańcuch Życia, która jest naprawdę przegenialnym bełkotem, ale pomówmy sobie też o youtuberach, ale może o czymś zupełnie bardziej pozytywnym, bo w momencie, kiedy masz jakiś taki kanał, który zaczyna ci spełniać takie podstawowe potrzeby typu zarobić na chleb, mieszkanie, na masło, na czosnek i sos, winegrę, no to wtedy możesz się tymi pieniędzmi troszkę podzielić, ewentualnie możesz i to też zrobić sobie troszkę pieniędzy na tym. No i Daniel Myśliwiec, który prowadzi kanał Uwaga Naukowy Bełkot, który już tutaj kilkunastokrotnie polecałem, został sponsorem lubelskiej drużyny koszykarskiej i drużyna koszykarska będzie się nazywała Naukowy Bełkot AZS UMCS Lublin. Z którą jest tam ideologicznie związany, bo on jest zarówno tak troszkę z piłką koszykową związany, jak i również właśnie z Lublinem, ale to by było takie fajne. Wyobraź sobie, nie wiem, nocne radio Los Angeles Lakers.
1: No, brzmi nieźle. Z ciekawych youtuberów to mogę wam polecić, słuchałem sobie dzisiaj, Agresywny Wojtek. To jest taki paker, który wiele lat pracował jako bramkarz i opowiada ciekawe rzeczy o pracy na bramce. Bardzo zabawny koleś, ma też tam różnych swoich ziomków, z którymi się pojawia. Robią fajne takie też reklamy, zabawne. Widać, można zarobić sobie też, nagrywając, po prostu reklamując na własną rękę kogoś. Nie musicie się podpinać pod jakieś automaty i umieszczać czyjeś reklamy, tylko możecie się dogadać po prostu z kimś i wydaje mi się, że może być to lepszy nawet zarobek niż te tam grosze, grosiwo. No na pewno jeśli nie macie jakichś ogromnych zasięgów, no i nie idziecie na masę, że tak powiem, no to się dogadajcie lepiej z kimś i róbcie reklamę taką bardziej stargetowaną pod na przykład swoją widownię, która, no jeśli wiadomo, kto słucha na przykład takiego Agresywnego Wojtka, który opowiada o zadymach, o zarywaniu lasek, ale robi to w fajny sposób i nawet mi się spodobało, mimo że nie jestem ani pakerem, ani nie interesują mnie odżywy, ani nie mam bicków, ani nic takiego.
0: Ty, ale to tak się możemy zastanowić, bo ty troszkę lepiej znasz YouTube'a niż ja i jakby takie popularne kanały YouTube'owe zaczęły sponsorować jakieś większe drużyny i taka moja pierwsza propozycja to jest z dupy Legia Warszawa.
1: Uważaj, bo tu zaraz podpadniesz, będziesz miał wjazd na chatę, będziesz łamany.
0: Wiesz co, po ostatnim meczu podejrzewam, że wszyscy tak samo lubią Legię Warszawę jak ja, bo nie znam kompletnie, ale z jakąś, nie wiem, z jakąś drużyną z Luksemburga, który ma całą populację mniejszą niż Warszawa, przegrali bardzo sromotnie i przenieśli wstyd, więc taka moja propozycja z dupy Legia Warszawa. Masz jakieś, nie wiem, albo abstrahuję, widzę w Łódź.
1: No. No, nocne radio Środa Śląska.
0: Tak nawiasem, Mareczka Gdańska, kurwa, pizda świnia, nie?
1: Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. Chuj mów dziób. Chuj mów dziób.
0: Ale kurde, takie nocne radio jakby było jakimś partnerem, nie wiem, Popłoch Oborniki Śląskie?
1: Popłoch Oborniki.
0: Miałem taką swoją drużynę, gdzie w trampkarzach graliśmy w jakiejś tam 16, w 44 lidze i właśnie wszyscy tam się nazywali jakieś Pogoń, Orły, Gryfy i tak dalej, to my się nazywaliśmy Popłoch.
1: Ale czy to musi być piłka nożna koniecznie, a nie może być na przykład jakiś inny sport, na przykład gra w Zośkę albo w Bang Bingtona? Nie wiem, czy dobrze mówię, Bang Bington.
0: Nie, mówisz to źle i nawet nie chce mi się ciebie poprawiać.
1: No nie mówi się Bang
0: Bington. W Realu 24 Sosnowie, co? Zenon, wygrałeś jedne darmowe internety dzisiaj. Stawimy czoła temu lewackiemu kopaniu piłki.
1: Wy się śmiejecie, a tu asteroida Bennu mknie w kierunku Ziemi i będzie tu już w 2135 roku, a szansa, że w nas pierdyknie, jest bardzo duża, bo 1 do 2700.
0: Ale jakbyśmy na przykład wytrenowali naszą drużynę Ukryte Terapie Lech Poznań, która by tak popła w niebo ten meteoryt.
1: No, ale ciekawe są sposoby, jakimi NASA chce zniszczyć tą asteroidę, która ma aż 0,5 kilometra, to jest dosyć sporo. No, ta asteroida, która ponoć zniszczyła dinozaury, znaczy zniszczyła dinozaury, spowodowała kataklizm, który się przyczynił do wyginięcia tych okropnych kreatur, gadzin, no to miała 10 kilometrów.
0: Moi bracia, to byli moi przodkowie.
1: No właśnie, bo potrzeba to reptylianin. On tak was wkręca, że reptylianin, a tak naprawdę ostatnio wyszło, kim jest, tylko że ja zapomniałem znowu, kim jest naprawdę. Więc...
0: Szarakiem z Zeta Reticuli.
1: A, szarakiem tak, właśnie.
0: Kupiłem sobie, wiesz, statyw na 1,60 m i tak do niego podskakuję. Mam tutaj taki, wiesz, zbudowałem sobie z książek Igora Witkowskiego taki podest i tak jak Jarosław Kaczyński dawno na paradzie na święto Wojska Polskiego, jak na takim, jak jechał na jakimś jeepie czy czymś takim, to właśnie taka skrzyneczka pod jego stopami była, to ja właśnie z takiej skrzyneczki tutaj nadaję, bo no niestety nie mieli statywów w moim rozmiarze.
1: A chcą tą asteroidę zniszczyć, no pierw były takie plany, żeby... Asteroidę. Chciano użyć broni jądrowej, ale to ryzyko jest, bo się rozpadnie na kawałki i tutaj pospada to i to radioaktywne i się cera psuje potem i tak dalej. No i chcą pomalować farbą specjalną, która zmieni właściwości termiczne skały, tak żeby ona zmieniła trajektorię. Nie wiem, jak to ma działać. No ale tu teraz się ludzie pytają, jaki fachowiec się zgodzi to pomalować i za ile.
0: Zichu, jest taka sprawa, że trzeba polecieć za granicę. Ja ci mówię, będzie 8 tysiączków na rękę. 8 tysiączków, ale ja ci mówię, to będzie 8 tysiączków, ale to będzie 8 tysiączków euro. To my sobie do takiego autobusu wsiądziemy, to poleci w górę. I to jest taki, wiesz, my będziemy, tak jak wiesz, tak jak na wieżowcu, to co myliśmy sobie okna na tym, w Rotterdamie, to będzie coś takiego, tylko Zbyszek, weź z litra co najmniej. Bo jak ty nie weźmiesz litra, ja wezmę litra, ale ty weźmiesz litra, ale to nam zajmie z miesiąc spokojnie. No wiesz, ja coś...
1: Zbyszek Kieliszek. Może my byśmy poprosili jako Polska Matkę Boską o wstawiennictwo. Był teraz taki przypadek. Poproszono Matkę Boską o wstawiennictwo nad polską energetyką. Ma rozkwitnąć niebawem. Księża dostali hojne dary, które na pewno przyspieszą ten proces i bardzo zachęcą Matkę Boską. No ale to tak się zastanawiam. No, już jakiś statek tam frunie i ma się jeszcze w tym miesiącu, w sierpniu, tam zbliżyć do tej asteroidy i zobaczyć tam, co tam się dzieje. I co, będzie tam pryskał tą jakąś farbą? A to, ja nie wiem.
0: Wiesz co, już jakieś 2 minuty temu chciałem cię poprosić o źródło, ale już nie chcę, bo wiem, że pierdolisz jak potłuczony. Bo nie jesteśmy w stanie tak szybko czegokolwiek wystrzelić i zaprojektować czegokolwiek, żeby tak szybko zadziałać. Zresztą mamy naprawdę bardzo fajne, zresztą o tym mówiłem jeszcze w piątek, troszkę zaznaczałem ten temat, że naprawdę całkiem fajnie jesteśmy w stanie sobie wykryć dowolny obiekt tak, no, z parę lat do przodu, zanim on się do naszej Ziemi zbliży, ale że coś tam leci, to kompletnie nie wierzę. Dlatego krawiec, źródło.
1: No właśnie sobie nie zapisałem linka, ale to było czyli na jakimś dużym news portalu, bo ja biorę tylko newsy z dużych portali. Twierdzisz, że duże portale kłamią?
0: Tak, twierdzę, że duże portale kłamią, bo gdyby nie kłamały, to by nie były dużymi portalami.
1: Tak więc ufać można tylko małym, niezależnym mediom, tak? Zmiany na Ziemi, tak na przykład.
0: No Alex Jones.pl i tak dalej. Nie, no, prawdopodobnie jest to jakiś dziwny ruski trolling. Na pewno tam nic nie leci, tak? No, to mogę po prostu wyjąć poza nawias, bo nie bylibyśmy tak głupi, żeby coś wystrzelić w tak krótkim czasie. To nie jest film science fiction, to działa troszkę inaczej. Tutaj zawsze mamy troszkę czasu i nawet jeżeli byśmy tam wysłali atomówkę i rozbili to na milion kawałków, to te milion kawałków, one się spalą w naszej atmosferze i zrobią nam całkiem niezły show. Więc to nie byłoby aż takie złe, aż takie głupie. Natomiast koszt wystrzelenia czegokolwiek jest tak niebotyczny, że zanim to zrobimy, trzeba się 2 razy zastanowić. Już nie mamy lat 60., już nie musimy się ścigać z ruskimi czy z Amerykanami o to, kto pierwszy wyląduje na Księżycu, kto pierwszy kogo spali po tym, jak wystrzeli go w kapsule w kosmos, więc kompletnie wkładam to między bajki.
1: Niektórzy tutaj z naszych stałych bywalców uważają, że kosmos nie istnieje, a więc i księżyc nie istnieje, a więc i asteroida nie istnieje, a więc i rakiety, które tam wysyłamy, nie istnieją,
0: No. Bo jeżeli z Ziemi się wzięli ziemianie, jakby Ziemia nie istniała, to by ziemianie nie istnieli. To jeżeli by księżyc nie istniał, to znaczy, że księża też nie istnieją?
1: Księża na księżyc.
0: Tak.
1: Wysłać księżyc na księżyc, zakonnice a czerwonych do piwnicy. Na Marsa. Zakonnice do piwnicy?
0: No czemu nie? Nie chciałbyś mieć takiej zakonnicy? W piwnicy?
1: W sumie mógłbym. A propos kosmosu, Elon Musk, chory i uzależniony od środków nasennych, bo okazuje się, że to jest straszny pracoholik i no po wywiadzie, którego ostatnio udzielił, to w ogóle akcje SpaceX czy jak to jest?
0: Tesli. SpaceX się trzyma, Tesla jest w dupie.
1: Tesla w dupie? Jak ty śmiesz takie rzeczy mówić?
0: Robiłem o nim odcinek, mogę.
1: No, nie wszystkim się podobają takie rzeczy. Szargasz świętości, można powiedzieć. Wiesz, Tesla to jest w niektórych kręgach tak jak Matka Boska w innych kręgach, a ty tutaj, wiesz...
0: Matkę Boską też szargam.
1: Wszystko szargasz, żadnych świętości.
0: A nieprawda. Koty bardzo lubię.
1: Swoją drogą...
0: I Monsanto.
1: I Monsanto, no tak.
0: Ale o Monsanto jeszcze tutaj troszkę sobie dzisiaj powiemy.
1: No, a widziałem kota na gruzach tego mostu, który się zawalił ostatnio we włoskim mieście Genua. 42 osoby nie żyją, straszna katastrofa. I pokazują te gruzy takie i jakoś tak krótko po katastrofie sobie kotek przebiega. Kot to może przeżyć taką katastrofę chyba, nie? Lepiej niż człowiek, bo gdzieś tam spadnie, poturla się. Koty są bardzo żywotne.
0: Ale to wiesz, ale w ogóle kwestia kotów jest... Bo kiedy kota weźmiesz za łapy i on się tak, wiesz, obkręci, to stanowiło zagadkę dla fizyków z całego świata do 1993 roku, jak się okazuje, że nie byli w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób ten kot jest w stanie się okręcić, używając tylko swojego ciała, żeby nie złamać zasady zachowania pędu, o której mówię też sporo dzisiaj w dzisiejszym odcinku. Sprawdzam o napędzie M-Drive. Natomiast tak, udało się to uzasadnić, ale wiesz co, ja podejrzewam tutaj dużo głębszy spisek, że ten kot tak sobie, wiesz, siedział, jak tak koty lubią, wiesz, siedzieć i sobie ugniatać, nie? I jak sobie tak kot ugniata, to on przenosi pewne wibracje do tego mostu i on może wprawić ten most w taką wibrację, że ten most się zawali. I wiesz, i ten kot, który siedział, to on tam nie był ocalały. Ten kot był przestępcą, który wrócił na miejsce zbrodni, żeby zobaczyć, jak ofiary tutaj, wiesz, są przerażone tym wszystkim, co się stało.
1: No może, a widziałem kiedyś robiono eksperyment, jak to się nazywa, kiedy w takim specjalnym samolocie, który się wznosi tylko do góry w dół i zaczyna spadać i przyciąganie, grawitacja jest zniwelowana.
0: Slangowo jest to vomit comet, nie slangowo jest to zero G plane.
1: No to w takich warunkach kota umieszczono i sprawdzano, jak on wtedy będzie reagował i okazuje się, że siada mu ten mechanizm, wiesz, kontrolowanego spadania, nie?
0: No ciężko, żeby mu nie siadł, tak? Podejrzewam, że pierwszym ludziom, którzy się gdzieś tam poza zasięg naszej grawitacji wycupnęli, no to jednak też ten zmysł odrobinkę siadł. Zresztą to jest, wiesz, to jest część treningu pilotów. Jeżeli kiedykolwiek tam się bardziej interesowałeś lotnictwem, nawet na zasadzie takiej, że sobie wsiądziesz jako pasażer do samolotu akrobatycznego, to... Wówczas pierwsza lekcja to jest przestań ufać swoim zmysłom, bo twoje zmysły będą cię zwodzić, tak? No a kotu powiesz, przestań ufać swoim zmysłom. Miau! Przestań ufać swoim zmysłom. Przestań ufać swoim zmysłom, kocie.
1: nie wydawaj takich dźwięków, bo się twój kot może to opatrznie zrozumieć, może nie zajarzyć, że tutaj nadajesz w radio i odbierze to jako jakiś przytyk, rzuci się na ciebie, nosa ci odgryzie, uważaj. No a to faktycznie taki dziwny eksperyment, no kot po prostu był całą sytuacją zdziwiony i to taki trochę eksperyment jak z tym ruskim naukowcem, co tam wyrywał muchom skrzydełka i jak nie chciały latać, to zapisał, że mucha ogłuchła, bo go nie słucha, tak? Coś w tym stylu. No to tak.
0: Nie, a mi się wydaje, że to bardziej tak jak kamień do kuru mówi, czyli kot pewnie by się przyzwyczaił za którymś razem. To znaczy koty mają coś takiego jak pamięć naśladowczą. One bardzo dobrze się uczą, jeżeli kogoś widzą i do tego stopnia, że są w stanie nawet klonować odruchy ludzi. Czyli gdyby ten kot byłby zabrany przykładowo na międzynarodową stację kosmiczną, która jak dobrze wiemy nie istnieje, bo Ziemia jest płaska i spędziłby tam, nie wiem, pół roku czy 3 miesiące, to on by się całkiem nauczył tam poruszać.
1: No, czyli koty to dobrzy obserwatorzy, widać.
0: Tak, dokładnie. Koty się bardzo uczą przez naśladownictwo i każdy, kto kiedyś przeżył dokocenie tutaj, na pewno się tutaj pod tym podpisze.
1: Krawcze, czemu jeszcze nie ma w archiwum czasów ostatecznych o czarownicach?
0: Bo ich nie było?
1: Były.
0: Były? No bo to zrobiłeś z tego loremy jakieś tam.
1: Nie, właśnie o czarownicach był normalny odcinek, merytoryczny.
0: Dobra, to był ten ostatni, który mnie jarał, a nawet go nie odsłuchałem, bo powiedziałeś, że będzie luźna audycja.
1: Odpowiem pytaniem na pytanie, a dlaczego nie masz żadnych wpłat już od dawna? No to jaka płaca, taka praca, takie przysłowie.
0: To jest pytanie na miejscu,
1: Swoją drogą przydałoby mi się parę groszy, bo jestem spłukany, przeprowadzka i tak dalej, więc
0: dzisiaj zgłosiłem wypłatę do Patronite'a, może do końca tego dnia wejdzie, także.
1: No to przynajmniej na jedzenie będę miał.
0: No.
1: Ale na buty już nie. Więc tutaj taki apel może do tych wszystkich nowych słuchaczy, żeby się trochę tutaj poczuwali na przykład, bo tu mamy taki dziwny, chory, dziwny bardzo zwyczaj, że właśnie czasami coś zrzucamy się tutaj na radyjko. Więc tutaj w ramach wprowadzania was w zwyczaje nasze radiowe, to tak apeluję nieśmiało.
0: No nie, no troszkę dziwna sytuacja. Tutaj w ogóle ja i krawiec dzisiaj jesteśmy w depresji. Ja jestem w trybie always look at the bright side of life. Krawiec troszkę mniej, także my tutaj naprawdę śmiejemy się przez łzy.
1: Ja to mam takiego doła, że mi się licznik przekręcił i zaczęło mi być wesoło.
0: To jest coś koło tego, nie? No.
1: No ale cały czas liczę, że jakaś katastrofa, dlatego ja o tych katastrofach teraz tak mówię, bo liczę, że coś się tutaj wydarzy. Na przykład jest niemiecki wrak na dnie Bałtyku, o którym pierwszy raz usłyszałem, co ciekawe, od Krzysztofa Kononowicza. Nigdzie indziej o tym nie było, a teraz czytam newsa, że Kononowicz miał rację i faktycznie może nie być niczego niedługo, bo to jest taki paliwowiec, fachowo mówiąc, czyli taki ogromny statek, który zaopatruje w paliwo inne statki. Niemiecki wrak Franken, który został przez ruskich tam storpedowany i leży sobie na dnie Bałtyku i tam jest ponoć nawet może być 10 tysięcy ton paliw różnych i grozi nam naprawdę wielka katastrofa ekologiczna. Polska administracja, tutaj rząd, politycy jak zwykle gówno wiedzą.
0: Damy im 500 plus na beczkę i będą zadowoleni.
1: W dupie byli, gówno widzieli, nic nie wiedzą, nie posiadają wiedzy. Przepraszam, nie posiadają wiedzy.
0: Pisałem o tym w drugiej części ukrytych terapii.
1: No i Niemcy nie za bardzo chcą podejmować ten temat, bo się jeszcze okaże, że to jest niemiecki problem. To bardzo tego chcą uniknąć. No i może być tak jak z tym mostem w Genui, gdzie już ponoć 30 lat temu jakiś ważny architekt ostrzegał, że to się zawali i nic tam, tam się zawali, to przecież to mocne, o tu kopnę, to i co, i się... A swoją drogą powodem była korozja jakiejś tej liny nośnej czy czegoś takiego, jakiejś takiej, wiecie co, taki most jest na linach, nie? No to się skorodowało.
0: I pamiętajcie, te liny nośne są takie, te liny nośne są alegorią waszych wpłat na nocne radio. Jeżeli jedna lina pęknie, Może jeszcze przeżyjemy, ale jeżeli kolejna lina pęknie, to wtedy wszyscy zginiemy, a wy zginiecie razem z nami!
1: No, na pewno będzie nas coraz mniej. Potrzeba zacznie chudnąć, taki mizerny się zrobi, osowiały. A ja w ogóle zniknę. Jest takie stare przysłowie, zanim potrzeba schudnie, to krawiec umrze.
0: Oj, musimy wydać jakąś płytę z tymi, ze starymi przypowieściami. Tak jak Sanjaya wydał już chyba kolejną płytę ze swoją muzyczką. Moje ulubione to są chyba Kotki Miwara, gdzie gra na jakimś flecie, czy kuźwa, nie wiem czym. Coś, co bardzo przypomina Wlazł Kotek na Płotek. I trwa to trzy parę minut. Jest naprawdę przesłodkie, gdyby tam nie występował ten cały Miwar. No ale nie znęcajmy się nad ludźmi innymi, którzy zarabiają więcej od nas.
1: Umo pisze: potrzeba kradnie hajs krawcowi. To raczej w drugą stronę już. No ale to zostawmy.
0: Wiem, kiedyś do tego wrócimy.
1: Nie, to po co? To po co drążyć?
0: Mogłeś się nie przyznawać pół roku temu.
1: Zmieńmy temat na weselszy. Piwo no. Z THC.
0: Słuchaj. O, widziałem to, no.
1: A nie mów, że piłeś, jeszcze, bo to w Kalifornii tylko.
0: To... Nie. To musimy poczekać, aż się Kuba nam zjawi w Polsce. Może nam przywiezie, albo go zatrzymają na granicy. Znaczy wiesz, no THC jak THC, no jest to coś fajnego, jest to coś, to też co, o czym mówiłem w odcinku o medycznej marihuanie, że jeżeli chcesz sobie zapalić jointa, to walcz o to, żeby sobie zapalić jointa, ale nie twierdź, że ta marihuana kuźwa leczy raka, nie? Nie ma w tym nic złego, bo sam jestem wielkim, jak to się nazywa? Kurde, nie adwentystą, nie, jejku, jak to się nazywa? Od adworacji, ale nie mam polskiego, no zwolennikiem, ale to nie do końca o to mi chodzi, depenalizacji tych wszystkich narkotyków, więc chcącemu nie dzieje się krzywda, prawda? Więc jeżeli chcesz sobie wypić, no to wtedy sobie wypij. A właśnie tutaj, nie wiem, ty krawiec masz maturę, czy nie masz matury?
1: Nie.
0: Dobrze pamiętam. A czy nie chciałbyś na przykład na właśnie, jak nie wiem, jak byłeś w ogólniaku, żeby zaliczyć wszystkie testy pozytywnie?
1: No, jeśli masz na myśli takie testy, o których myślę, to w mojej szkole było to całkiem prawdopodobne, że takie zrobią, ponieważ tam przychodzili ludzie z pewnymi problemami właśnie takimi tego typu i nie wiem, czy nie robiono niektórym nawet takich testów. Wiem, że jednego wykładowcę swego czasu wyrzucono za to, że przyszedł właśnie pod wpływem pewnych substancji, wesolutki, pan od typografii.
0: O nie, typografia to jest sztuka, man, to jest... Wiesz.
1: Man, dobra litera, man.
0: Kierowca w północno-wschodniej Hiszpanii, zatrzymany przez policję, miał we krwi wszystkie narkotyki, na które go testowano. Był odurzony kokainą, marihuaną, amfetaminą, metamfetaminą, opiatami, jak również alkoholem. Hiszpański kierowca zaliczył pozytywnie wszystkie testy na narkotyki.
1: No, taki zdolny, wszystkie testy zaliczył.
0: To w zerowym terminie.
1: A to jest możliwe, żeby mieć tak wszystkie substancje? To się jakoś tam, to nie zaszkodzi człowiekowi?
0: Oj tam. Człowiek, wiesz, człowiek to jest rozumne zwierzę, to od razu nie zabijesz.
1: Ciekawe, jak się zachowywał po tych różnych substancjach. Jeszcze krak.
0: Zdałem.
1: Ten napój, o którym mówię, to jest właściwie coś, co przypomina piwo, bo to smakuje trochę jak piwo, ale tam nie ma ani grama alkoholu. A za to jest THC, a w innej wersji jest THC i CBD, czyli ten czynnik taki bardziej zdrowotny, tak? THC to macie bardziej high, a to CBD to tak zdrowotnie. Więc no, dobry napój. Widzicie, świat idzie do przodu. Amerykanie, którzy jeszcze do niedawna nadawali reklamy takie, że pokazywali jajko, jak się smaży na patelni, mówili, to jest twój mózg. No to zmądrzeli, a my tak zawsze 10 lat mniej więcej w tyle, to się spodziewam, że za 10 lat wyjdzie jakiś ważniak na mównicę i takim komunistycznym tonem, jak to u nas powie tam, nadeszła chwila, że czas zweryfikować pewne poglądy, które już w dobie nowej ery stają się nieaktualne.
0: Skandal! Skandal! Skandal!
1: No, a tam będzie na trybunach. Ty narkomanie, lewaku, złaś, bo ci tam pierdzielne. No, u nas tak bywa, słuchajcie, tak najbardziej agresywne to

0: wyborczej, bo teraz już znowu myślą o tym, żeby dawać tysiaka tym, którzy mają... Nie, przepraszam, emeryturka 1000 złotych właśnie dla tych pań, które posiadają 4 dzieci. No mi się to nie podoba, bo to już całkiem rozleniwi kobiety i zrobi z nich takie inkubatory i do płodzenia, nie? No to już nie będzie pracować, tylko będzie się ciągle tymi dziećmi zajmować, zgłupieje całkiem. No i będą takie babiszony potem właśnie z tego, takie głupkowate.
1: Nie, wiesz, no troszkę tutaj rozumiem, że jeżeli sobie wspieramy płodność w naszym narodzie, to znaczy, że potem będzie więcej rąk do pracy, ale pytanie, jaką lekcję, i tutaj za chwilkę zaraz zleci się na nas hejt, pytanie, jaką lekcję z życia odbiorą dzieci, które widziały swoich rodziców, które nie musiały pracować, którzy nie musieli pracować i mieli pieniądze tylko dlatego, że napłodzili ile tylko wlezie, także no nie przesadzajmy z tym socjalem.
0: No, taką odbiorą lekcję, że będą płodzić, no czyli to zadziała, bo będą też właśnie płodzić i będzie nas jeszcze więcej. No, ale to pytanie, czy to o to chodzi, żeby nas było bardzo dużo, tylko, no to chodzi chyba też o jakość, a nie o ilość. Tak sobie myślę, ale to głupie pewnie, co powiedziałem teraz.
1: No, jak chcesz jakości, to się rozmnóż. A nie, sorry, przepraszam.
0: No, kiepska jakość. Kiepskie geny z THC. No, a może wyrosną tacy opiekunowie dzieci, jak ostatnio w tej aferze z dzieckiem w pralce. Na YouTubie się pokazał filmik, gdzie dziecko opiekun zamknął w pralce i się śmiał. No, już znaleziono. I za takie rzeczy to grożą dosyć ostre kary. No, bo to jest traktowane jako znęcanie się nad dzieckiem. Faktycznie, no, boki zrywać, zamknąć dziecko w pralce, ono przerażone, a ty się śmiejesz, fajna zabawa. Witamy Jacka na antenie, cześć Jacku.
2: Dobry wieczór.
0: No najlepiej
2: to w piwnicy zamknąć, nie? Może w przyszłości będzie dobrym programistą.
1: W beczce.
2: No, albo w beczce, takimi, tak?
0: To do potrzeby z takimi.
2: Albo sprawami. W beczce, to będzie... Będzie sprzedawać zdrową żywność, tak? W przyszłości. Natomiast ja mam do was na początek takie pytanie, to a propos tych szkół, egzaminów, testów, czy waszym zdaniem to jest dobrze? Bo ja kiedyś jeszcze na poziomie studiów miałem taką rozmowę, w której uczestniczył jeden z wykładowców, o dziwo, w której była dyskusja na temat tego, czy szkoły powinny, czy też w ogóle szkoły, uczelnie licząc od tego poziomu podstawowego, gimnazjalnego i tak dalej, czy szkoły powinny tuszować pewne kwestie? A to z tego względu, że w jednej ze szkół, w której uczestniczyłem, to jakby nie ma znaczenia w której, natomiast był wyciek pewnych egzaminów, częściowy co prawda, i to zostało zatuszowane. I waszym zdaniem to jest dobrze czy źle? No bo tak, ci, którzy mówią, że to jest dobrze, to używają takiej argumentacji, która zdaje się być racjonalna. Mianowicie mówią coś takiego, że ale chwileczkę, mamy konkurencję między szkołami, tak? Więc one, tak jak powiedzmy, osobne podmioty, mają prawo do tego, żeby gdzieś tam, tak elegancko mówiąc, PR-owo przykrywać swoje błędy. A ci z drugiej strony mówią tak, i to na przykład było zdanie tego wykładowcy, który powiedział tak, ale zaraz, no a gdzie ci rodzice i ich wybór, tak? Gdzie ci uczniowie i ich wybór, tak? To w oparciu o co oni tak naprawdę mają podejmować ten wybór? No bo to przecież nie tylko poziom danej szkoły się liczy, ale też no, ci tacy bardziej sytuowani rodzice na przykład zwracają uwagę na to, żeby nasz chłopiec, nasza dziewczynka, która jest no taka mikra i przykra, albo mikry i przykry, no nie dostał na dzień dobry w progu poryjów w takiej szkole, tak? Waszym zdaniem to jest dobrze, że się tuszuje pewne sprawy?
1: Jedno pytanie klaryfikujące. Czy to się zdarzyło już po reformie Handkego? Czy to dotyczyło egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu licealnego do szkoły, do liceum trzyklasowego, lub to dotyczyło matury w liceum trzyklasowym?
2: To dotyczyło egzaminu gimnazjalnego. To trochę tak poczułem cień stalku.
1: Nie, bo wiem, z którego rocznika jesteś, tylko nie wiem, czy to by było, wiesz, czy to było swojego rocznika, czy to była jakaś zasłyszana historia.
2: Nie, to nie była zasłyszana historia, to nawet było, że tak powiem, jawnie wypowiedziane przez nauczycieli, że...

0: Nie, no, to chodzi mi o to,
1: żeby rozumiecie, nie mówcie.
0: Wiesz, klasę niżej, klasę wyżej, bo pod naszym progiem były też jakieś tam egzaminy, które miały nas, że tak powiem, do tego wprowadzić. To było troszkę bardziej rozbudowane, mniejsze o to, wracając do tematu. To, że to się udało zatuszować, to naprawdę cud, że się udało, ponieważ nie powinno się udać zatuszować, natomiast na pewno głowy za to poleciały. Tego jestem, to jest takie przypuszczenie graniczące z pewnością, natomiast czy szkoła powinna to tuszować, powinna ukrywać? To jest kwestia, tak jak, nie wiem, z wyciekiem haseł, czy z wyciekiem bazy klientów, to znaczy, że miałeś jakieś słabe ogniwo w swoim zespole. I jeżeli miałeś takie słabe ogniwo i je wyeliminowałeś lub je doedukowałeś, to jeszcze nie znaczy, że ta cała praca u podstaw, która została wykonana przez wszystkich pracowników tej szkoły, jest o kant dupy rozbić. Więc to nie jest coś, co by było, to nie jest coś, co powinno być kryterium dla rodzica, który wybiera szkołę dla swojego dziecka, że coś takiego się zdarzyło, bo to ktoś tutaj bardzo konkretny dał dupy w takiej sytuacji. Więc to jest pewna bardzo konkretna osoba do obwinienia, a szkoła to nie jest jedna osoba.
1: No tak, ale to nie wiem, no potrzeba, zdajesz sobie z tego sprawę, bo tak mówisz, jakby to tutaj pracownicy szkoły prywatnej czy publicznej, to nie ma jakiegoś tutaj wielkiego znaczenia. Mieli tą klasę, że tak powiem, no świadomości jak pracownicy IT-seku, no ludzie, no to gdzie, no to jest zupełnie inny poziom, a poza tym perspektywa rodziców może być taka, no chwileczkę, skoro ta grupa nauczycielska dała dupy, za przeproszeniem, na tak wysokim levelu, to jak bardzo oni muszą dawać dupy w przypadku wykładania tym uczniom matematyki czy języka polskiego, tak? No chyba coś w tym jest.
0: No właśnie nie, ponieważ jeżeli doszło do takiego wycieku, to ten wyciek był, i tutaj daję sobie rękę obciąć, że ten wyciek był personalny, że jedna osoba dała ciała. I być może to był nauczyciel, który gdzieś tam miał naprawdę bardzo ładne CV i został zatrudniony na kontrakcie i faktycznie został zatrudniony, czy nawet pojawił się jako nauczyciel z zewnątrz, jako egzaminator. Pamiętasz, jak to wszystko działało, kiedy myśmy zdawali maturę, więc to mogła być nawet osoba z zewnątrz, która skrewiła w bardzo konkretnej szkole, tak? Także tutaj absolutnie nie winiłbym pod tym kątem szkoły i jej możliwości, ponieważ nie każdy nauczyciel jest egzaminatorem, ba, bardzo mało nauczycieli jest egzaminatorami i bardzo mało osób ma dostęp do tych wszystkich pytań egzaminacyjnych i bardzo mało osób jest w stanie dokonać takiego wycieku. Ktoś skrewił, ktoś bardzo konkretny, i to jest bardzo konkretna osoba, którą należy winić, która zrobiła coś naprawdę głupiego, natomiast to absolutnie nie rzutuje się na możliwości edukatorskie całej szkoły. To rzutuje się na tę konkretną osobę i ta osoba powinna zostać publicznie ukrzyżowana.
2: Określenie
0: rzeczownika. Tę konkretną osobę. Tak samo jak tę osobę, to tak samo tę konkretną osobę.
2: Wiem, chciałem cię wkurwić tylko.
0: Nie uczaj za dzieci robić.
2: Nie ucz dziada charchać. A dla mnie ten temat szkoły jest tak nudny i tak nieatrakcyjny i taki w ogóle, że się w ogóle nie wypowiem, tylko będę milczał, po lizaka idę, do widzenia.
1: Ale to nie jest de facto temat szkoły, tylko to jest de facto temat tego, o czym mówiliście wcześniej, czyli co te nowe pokolenia będą umieć i czego tak naprawdę to społeczeństwo ich nauczy, tak? To jest ściśle ze sobą powiązane, tak? No bo jeżeli te nowe pokolenia będą umieć wiedzieć bardzo dużo, tak? I gdzieś tam już na tym wczesnym poziomie, tak? To może jakimś cudem uda im się w którymś momencie odrobić to 500+. To jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że tak będzie, ale może jednak, tak? Może w którymś momencie wygrzebią się z tego socjalu i wezmą się do roboty, a jak będą nauczeni przekręcić już od swoich nauczycieli i tuszowania tego typu kwestii.
0: Ale ich stary przecież ich tego nauczył. Ich matka, kurde, ukradła kwiatka z kwiaciarni, tak? Więc naprawdę, dziecko, które ma naście lat, już chyba widzi, jak to tutaj wszystko w naszym świecie działa. I absolutnie, jeżeli ja miałbym swoje dziecko, gdzie coś takiego by wyszło, absolutnie bym takiego dzieciaka z tej szkoły nie wycofał, tak? Zresztą sam mam takie podejście, że jeżeli moje dziecko kiedykolwiek byłoby przyłapane na kradzieży, to wziąłbym je za ucho i sprał jak na kwaśną tam śliwkę i powiedział, nigdy więcej nie daj się przyłapać.
2: A na hakowaniu jakbyś przyłapał?
0: To bym też
1: to wtedy, by, wtedy to wtedy 19 by odsłonił swoje haksy i pokazał, zobacz, tak to się dobrze robi.
2: Tak to się robi,
0: synu. Założyć ci pieluszkę, synu?
2: No dobra, dziękujemy za komentarzyk.
1: Ja myślałem, jak krawiec, że temat ci się nie podoba, to myślałem, że jakieś pytanie będziesz miał do mnie, że wrzucisz tutaj, że tak powiem, jakiś task na warsztat.
2: To mam do ciebie pytanie. Ile masz lat, jak naprawdę wyglądasz, gdzie mieszkasz?
1: To nie powinno cię to interesować.
2: O, to jak nie chcesz mówić.
1: To jest, wiesz, to tutaj już tutaj ci się inspektor danych osobowych kłania. Także ja nie wiem w ogóle, dlaczego zadajesz takie pytania. Jeden problem chcesz mieć na głowie?
2: Założ się, że masz jakieś nazwisko nawiązujące do blachy. Jakiś Blaszak, Blaszyński, Blachura.
1: Tak, Bobek pewnie.
2: Jacek Bobek.
0: Jacek ty gumigu.
2: No dobra, no to co?
1: To jak nie masz ciekawszych pomysłów... Miłego wieczoru, cześć.
2: Cześć, cześć.
0: Trzymaj się, do usłyszenia, na razie. To był Jacek Blacha, oczywiście możecie dzwonić, Skype, nocne radio, a tymczasem chciałbym nawiązać do ostatnich głośnych wyroków w sprawie Monsanto, gdzie już sobie tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że Monsanto dostało ten wielki wyrok i chyba to już mieliśmy całkiem fajnie obgadane i wyczerpany ten temat, natomiast kilka dni później pojawił się news, że w jakichś tam płatkach śniadaniowych został wykryty glifosat.
2: Tak jest. No i co z tym?
0: No właśnie, przyjrzałem się tej całej historii. To jest pewna organizacja, która się nazywa EWG, tylko nie mam rozwinięcia tego skrótu, gdzie to jest, wiesz, to jest jedno badanie i nawet... Jeżeli gdzieś masz jedno badanie, to zanim zaczniesz mu wierzyć, to fajnie by było poczekać, żeby się pojawiło jakiekolwiek badanie, które by to również potwierdziło. Ale wziąłem sobie liczby, które podaje EWG jako toksyczną dawkę glifosatu i ten glifosat, który się pojawił w płatkach i z tego co pamiętam, była to jedna część na milion, czy na miliard, czy coś takiego. Mam tutaj wynotowane, że jeżeli byśmy to przeciągnęli do czasu, to by były 3 sekundy na 32 lata. Ale mnożąc dalej, jeżeli byśmy mieli przyjąć śmiertelną dawkę, przepraszam, nieśmiertelną, toksyczną dawkę glifosatu, to musielibyśmy zjeść tych płatków 53 kg dziennie.
2: Albo wypić szklankę tego glifosadu, co zresztą jakiś ponoć dziennikarz zaproponował jakiemuś panu z Monsanto i on nie chciał wypić.
0: To nie był pan z Monsanto.
2: Ale ja przekazuję te newsy tak, jak to robią foliarze, mnie tam nie interesuje. Ja tak po prostu gadam, tak mniej więcej
0: dla nas,
2: jak to tak, było.
0: Dla nas informacja jest ważniejsza niż źródło. To nie był, wiesz, to tak samo, kurde, niedawno się z kimś tak śmiałem, że równie dobrze mógłbym powiedzieć, że no ja tutaj, ja tak bardzo wierzę w witaminie C, Jerzego Zięby, że teraz mógłbym zjeść jej kilogram. I koleś mi stawia, wiesz, kilogram witaminy C. No stary, powaliło cię? Ja to mam jeść? więc to jest kompletne. Ten koleś nie był nawet w ogóle zawodowo związany z Monsanto. Przepraszam.
2: Tylko bronił Monsanto.
0: Tak, to był jakiś samozwańczy typek, do którego Monsanto nawet tak go za bardzo kijem nie ruszyło. Zresztą ostatnio rozmawiałem, bo mam takiego znajomego, który pod Łodzią właśnie ma taką to nie jest farma organiczna, bo on tam stosuje właśnie Roundupy, on stosuje, wiesz, on stosuje pszenicę GMO, stosuje kukurydzę GMO. Właśnie zapytałem go, czy kupuje, wiesz, czy kupuje te ziarna od Monsanto. I on powiedział, że nie, on pomija pośrednika i kupuje bezpośrednio od szatana.
2: A ja nie wiem, czy ja bym chciał, żebyśmy nie mieli tej genetycznie modyfikowanej żywności, no bo te owoce, te warzywka, one są takie duże, całkiem smaczne. Ja tam nie czuję, żeby to było niedobre. A jak zjadam sobie od czasu do czasu, gdzieś tam pojadę na wieś raz na ruski rok i coś zjem jakiegoś biologicznego bio-pomidorka, czy inną jakąś ekologiczną żywność, czy też jajeczko, to nie czuję takiej strasznej różnicy, jak to niektórzy podkreślają, że to jest inny świat, inny wymiar smaku w ogóle. I to smaczne, i to smaczne. No to ja nie wiem, chyba przesadzają trochę ludzie nad tymi zachwytami, nie? A tak, no, a nie da się ukryć, że jednak to ten taki organiczny pomidorek, no to będzie taki dwa razy mniejszy, no. Gdybyśmy w ogóle nie robili tych eksperymentów z hodowlą, nie udoskonalali plonów, co zresztą jest celem chyba rolnika od zawsze, żeby wyhodować jak najbardziej jędrne te owoce, warzywa, największe, posiadające z najmniejszą pesteczką i najwięcej miąższu, taki zawsze był cel. No to ja nie chciałbym jeść tak z takich owoców, gdzie pestka to jest 3/4 owocka i tam muszę sobie ten miąższ wręcz zdrapywać. No to jest, nie wiem. No i co? No i już, że radio na psy schodzi. No ja mam prawo do swojego zdania, nie? Przecież.
0: Co? już zeszło dawno, ale okej. Okay. To znaczy, wiesz, no dopóki nie modyfikujemy genów, które odpowiadają za smak, no to wtedy nie będzie miało to wpływu na smak. Ten pomidorek będzie większy, a to jest jednak satysfakcja, żeby sobie ukroić jeden plasterek pomidorka, żeby on tak ładnie na naszej kanapce leżał. Swoją drogą teraz chciałbym wrzucić kamyczek do ogniska tych ekoterrorystów, którzy...
2: Kamyczek? Nie słyszałem o takim, żebyś o wrzucaniu kamyczka do ogniska, no ale niech ci będzie. Ziemniaka sobie wrzuć, a nie kamyczek.
0: Ziemniaka sobie wrzucę.
2: Ziemniaka.
0: rozwalili kompletnie, nie wiem, czy spalili, czy po prostu rozdeptali kilka hektarów kukurydzy we Francji, które im się wydawało, że to było GMO. Jak się okazało, to był całkowicie naturalny dobór. Testowali właśnie jakieś takie kompletnie naturalne krzyżowanie. No ale nie, my tutaj jesteśmy Greenpeace'em. Także już niedługo w ogóle na blogu to tylko teoria.pl Łukasza Sakowskiego pokaże się wpis o tym, jak Greenpeace dużo szkody zrobił w całej naszej historii. Dwa punkty, które chcę tutaj, jeden z naszego poletka, drugi z takiego bardziej globalnego poletka wyciągnąć, to jest, kiedy mamy taką wielką elektrownię węglową w Bełchatowie i tam są te kominy, te takie, wiesz, te takie wielkie zakrzywione kominy, kojarzysz, które się kojarzą od razu z elektrownią atomową, nie? I wdarli się na teren elektrowni Bełchatów i napisali tam stop CO2, gdzie tam tylko z tych kominów leciała para wodna, nie? A druga rzecz to zdewastowali fragment linii na płaskowyżu Nazca, tam gdzie kosmici lądowali, starożytni kosmici i tak dalej. No rozwalili to i tak dalej, po prostu rozpieprzono to od początku do końca. Potem przeprosili, Peru mogło powiedzieć? No, wyrządziliście nieodwracalną szkodę, chuj wam w dupę.
2: Kto ci płaci, zły wilku? Kto tiebie naslal? Ruskie, Mossad, GMO, NWO?
0: Czekaj, Patronite to otworzę.
2: No, a wiecie co, ja to dopuszczam, że może się kiedyś okazać faktycznie, że nam szkodzono. No cóż, no tak też może być. Nie,
0: to znaczy,
2: nie wykluczam.
0: Przede wszystkim nie bronię Monsanto jako korporacji, bo korporacja też ma swoje cele, a celem korporacji jest zarabiać. Natomiast to jeszcze nie znaczy, że jeżeli sprzeciwiamy się Monsanto, to wówczas powinniśmy się sprzeciwiać samemu GMO. Dobra, to powiem, kto mi płaci. I wielkie podziękowania dla was, bo dzięki wam to radio istnieje. Jest to Kasia, Józef, Radek, Piotr, Jakub, Michał, Piotr, Meran, Remek, Jacek, Piotr, Łukasz, Mały Wódz, Konrad, Łukasz, Konrad, Krzysztof, Radosław, Krystian, Henryk, Marek, Grzegorz, i Sławek. Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy również anonimowym sponsorom. Dzięki wam to radio istnieje. Kawał dobrej roboty. Dzięki wam naprawdę chce się robić.
2: A Danusia się pojawiła tam na liście? Coś chyba nie.
0: Nie, bo Danusia się tak... Właśnie, do Danusi jest osobne podziękowanie, bo Danusia nie sponsorowała przez Patronite, tylko nas, że tak powiem, intymnie.
2: A, bo ty patronów. No, ja też wszystkim serdecznie dziękuję. Jak zwykle jestem zapominalski i tutaj nie potrafię imiennie... Znaczy, ja się zawsze boję, że zdradzę tutaj za dużo i no, takie mam wytłumaczenie. O, to nie chodzi o to, że nie pamiętam, że nie zapisałem, no.
0: Dlatego bardzo wam wszystkim dziękujemy. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej tajnej loży, zapraszamy Patronite. Od 19 zł mamy dla was, kurde, prawie 20 gigabajtów fajnych kawałków. Naprawdę dziwnych.
2: Wziąłem znowu sobie na warsztat. Niewykluczone, że więcej o tym powiem w czasach ostatecznych, ale no ciekawie to jest z tym filmem Oczy szeroko zamknięte Kubricka. Już kiedyś nagrywałem spoilera o Kubricku i tam nie powiedziałem czegoś, co teraz dopiero się dowiedziałem, że on zginął 2 dni po publikacji, jak to się mówi, po premierze tego właśnie filmu. Bardzo się sprzeciwiał temu, aby wykasowano z tego filmu jakieś tajemnicze 24 minuty. Nie chciał wykasować, zginął i potem jak zginął, to wykasowano. I tak, wbrew woli twórcy i tam miały być jakieś dziwne rzeczy. No, a ponoć ta cała wizja balu zamaskowanych elit w upiornych maskach, to są prawie że autentyczne sceny stworzone na podstawie zdjęć, które kiedyś wyciekły. Tu chodzi o bal, który się odbył w 1972 roku w Pałacu Rothschildów. Pałac ten był oświetlony tak, że wyglądało, że się pali, jakby takie ognie piekielne.
0: Goście oświetlone, czyli Illuminati. Illuminatia.
2: Tak, tak. Goście w upiornych maskach, na zdjęciach widać jakieś dziwne sceny, typu jakaś kobieta z głową kozła. No to może ten rogaty bóg, o którym mówiłem w odcinku o czarownicach, czyli nie szatan, tylko rogaty bóg, jako pogański symbol bardziej. No ale też właśnie trzeba by to dokładniej zbadać, ale też jakaś taka symbolika kanibalistyczna, bo potrawy, które tam podawano, to nazwano je tak, jakby to były części ciała. Jakaś naga lalka, nagiej kobiety leżąca na stole i jakaś satanistyczna symbolika. A w filmie Oczy szeroko zamknięte widzimy scenę, gdzie jakiś tam mistrz loży zamaskowany w czerwonej szacie jegomość siedzi na tronie, który to tron jest ozdobiony głowami 2 smoków. Taki jest właśnie herb, znaczy 2 orłów, przepraszam, nie smoków. Taki właśnie herb mają Rothschildowie, więc to chyba chodziło o nich właśnie. Więc bardzo tajemnicza sprawa i niewykluczone, że Kubrick razem z wieloma innymi artystami był zaproszony na tego typu bal, gdzie może się rekrutuje właśnie takich twórców, którzy chcieliby jakoś sprzyjać tym tajemniczym, satanistycznym elitom, tworzyć różne przekazy. No i on się trochę zbuntował i dlatego go odpalono, jak to się mówi. A co ty myślisz? Ja już wiem, co potrzeba powie. No, to zupełnie nie tak, krawiec. To jest swego rodzaju roleplaying, bawili się tam tego, ludzie to wyolbrzymili, będzie bronił. No, start, broń iluminatów.
0: Nie wierzę, że zabiliby kogoś znanego tylko po to, żeby cokolwiek ukryć.
2: Oni nie są tacy.
0: Nie, to nie jest to, oni nie są tacy, tylko wyobraź sobie, że masz kogoś, nie? Dajmy na to, wyobraźmy sobie przez chwilę, że należymy do Majestic 12 i wiemy wszystko o UFO. I mamy jednego takiego, wiesz, badacza, który nas już prawie rozgryzł. Zapraszamy go do naszej faktorii i mu pokazujemy tutaj jakieś jonoloty, tutaj coś tam innego, tutaj pokazujemy mu zwłoki kosmitów, tutaj pokazujemy mu, jak kosmici tańczą makarenę i potem go wypuszczamy. Dlaczego? Bo i tak ci w to nikt nie uwierzy. Więc nie ma absolutnie sensu, żeby zabijać takiego człowieka, ponieważ zabicie takiego człowieka jedynie podsyci spisek. I to nie są głupi ludzie. Ja nie twierdzę, że nie ma czegoś takiego jak jakiś międzynarodowy spisek, który nad nami stoi i że nie ma tutaj ludzi, którzy rządzą potajemnie światem, natomiast takie durne zabójstwo byłoby zwyczajnie kretyńskie.
2: A moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ to może być na zasadzie ograniczania szkód, redukcji szkód. Po prostu biorą na klatę to, że będzie troszeczkę rejwach przez jakiś czas, że powstaną różne nowe teorie spiskowe, że go zamordowano, ale i tak będzie z tego mniej szkód, niż gdyby on dalej robił taką twórczość i nawiązywał do... Zwróć uwagę, że to był czas, gdzie wyciekły już te zdjęcia z tego balu i ludzie się ponownie tym tematem zainteresowali. I nie wiemy, zauważ, co było w tych skasowanych 24 minutach. Mówi się, że to elity Hollywood, wiesz, po prostu bardzo im zależało na tym, aby jednak wykasować te kontrowersyjne 24 minuty. No i musieli to zrobić, a twórca się nie zgadzał, no i jedynym wyjściem było go zlikwidować.
0: Po pierwsze, na jakiej podstawie twierdzimy, że w ogóle te 24 minuty istniały? To raz. A dwa... On zamiast bawić się w poetykę i tak dalej, mógł pójść do jakiegoś radia nocnego, czy do jakiejś telewizji i zrobić wywiad na żywo. Nawet niechby go zabili po drodze, tak? No, to by o czym świadczyło. I wiesz, i jest mnóstwo takich wieczornych show w Stanach Zjednoczonych, gdzie możesz sobie przyjść i pogadać sobie o swoich głupotach. No i po co bawić się w całą poetykę, jeżeli chcesz coś udowodnić, jeżeli chcesz coś pokazać?
2: No w sumie trochę jakby masz rację, no mógłby, tylko że artyści lubią przemawiać poprzez swoją sztukę i może on to traktował jako takie wyjawienie, takie po prostu puszczenie pary, za którego właśnie nie zabiją. Jakby czuł, że jak pójdzie do radia, to zrobią z niego albo od razu wariata, powiedzą, że pan reżyser zwariował od nadmiaru pracy, potem odetną go od możliwości tworzenia filmów, dostanie bana na Hollywood, tak jak swego czasu Mel Gibson dostał bana całkowitego. Musiał stworzyć własną wytwórnię i kręcić filmy już na własną rękę.
0: On dostał bana, bo się dostał do scjentologów.
2: Mel Gibson? Zaczął... To chyba no? Ci się z Tomem Cruise'em może pomylił.
0: Mel Gibson też się z nimi skitrał.
2: Tak, to nie wiedziałem. Tak. Gibson no. Ze scjentologami? No to ciekawe. Tak. No ja myślałem, no. Że to on zaraz dostał jakoś tak bana po tym, jak o tych Żydach rządzących światem zaczął opowiadać, nie? O żydostwie cholernym.
0: No i o tych wszystkich spiskach, spiskach w Hollywoodzie, które się okazały w końcu fałszem. Mniejsza o to. Natomiast nawet jeżeli jesteś takim artystą, który chce tak sobie, wiesz, miękko przemówić i tak dalej, tak? No i sobie zrobiłeś jakiś film i umierasz dwa dni po premierze. Czemu nie miałbyś umrzeć, nie wiem, 7 dni przed premierą i ten film by jednak nie wszedł na ekrany? Przecież ich stać na wszystko, nie? I czemu w ogóle my wiemy o tym, że jakieś 24 minuty w ogóle istniały? Dlaczego by nie wyciąć 38 minut, nie zrobić z tego jeszcze bardziej gównianego filmu niż to był, bo to był naprawdę kiepska produkcja?
2: No fakt, nie był to zbyt interesujący film, jakoś taki lekko nudnawy. Zupełnie no, dla mnie to jest inny level niż na przykład Odyseja Kosmiczna. No ale jakoś tam się oglądnęło. No skąd wiemy? No nie wiem, czytałem o tym w artykule jakimś i na filmikach też słuchałem. No skądś ta informacja pochodzi, trzeba by poszukać głębiej, ale nie sądzę, żeby to był taki fake, bo taki fake zbyt łatwo wskazać od razu, że
0: to znaczy,
2: nie ma żadnych informacji o tych 24 minutach. A tu są konkretne informacje, że reżyser się sprzeciwiał wykasowaniu tego fragmentu.
0: No. Ja nie wiem, czy ty mnie teraz triggerujesz, żebym zrobił odcinek sprawdzam o tym.
2: O, no, w sumie to by było dobre. Ale dziwi mnie troszeczkę twój sceptycyzm ten cały, wiesz? Aż taki, wiesz... A z kolei mnie nie dziwi, że wiele osób ma ci to trochę za złe, bo ten twój sceptycyzm i upartość jest taka dziwna, podejrzana. Ja nie wiem, jakiemu ty złemu wilkowi służysz, jakiego złego wilka tam liżesz po jajkach.
0: Znaczy, wiesz co, ja lubię proste rozwiązania, tak? I prostym rozwiązaniem jest to, że Kubrick nie był najmłodszym człowiekiem i on był z tych elit hollywoodzkich, którzy sobie narkotyków nie odmawiali i najprawdopodobniej miał powody, żeby sobie troszkę życie skrócić, żeby nie dożyć 112 lat. Zresztą nie był Rockefellerem, któremu 7 razy przeszczepiono serce i żeby się dobrze bawił z zezem rozbieżnym do swojego wieku. Natomiast wiesz co, chciałbym to porównać do kwestii MK-Ultra, tego programu kontroli umysłów, o którym mówiłem w którejś z przerw technicznych, gdzie tak trochę dowiedziałem się odrobinkę o tym więcej, zresztą temat był wówczas odrobinkę na świeżo. I jeżeli sobie spojrzymy na MK-Ultra i kiedyś parę tygodni temu zastanawiałem się właśnie nad takimi teoriami spiskowymi, o których mówiono, jako że to były teorie spiskowe, a potem się okazały prawdą. I nie jest ich szczególnie wiele.
2: Ja tak mówiłem nawet.
0: Ale między innymi właśnie MK-Ultra jest takim przykładem i między innymi, to znaczy tak, MK-Ultra zostało opublikowane gdzieś w okolicach roku 2000, nie pamiętam dokładnie daty, ale to jest mniej więcej plus minus 5 lat, ale wcześniej, w 1976 roku opublikowano książkę, relację bardzo konkretnej osoby, która była zaćpywana tym LSD, która brała udział w tych wszystkich eksperymentach, ta książka zebrała bardzo negatywny odzew, bo nikt tej kobiecie nie wierzył, nikt nie sądził, że to faktycznie mogło się tak zadziać. No i właśnie wracając do takiego punktu, jeżeli mamy program MK-Ultra, który angażował bardzo często cywilów, czy jakichś pracowników wojskowych, czy ludzi, którzy nie do końca mogliby, wiesz, nie do końca mógłby się nimi przejmować, tacy, wiesz, łatwi do sprzątnięcia. I potem wyszły pewne dokumenty, teraz wiemy dużo więcej na ten temat, no ale pojawiła się jedna osoba, która swoją relację zdała. No i wyobraź sobie, że wśród tych osób, które masz w swoim spisku, masz artystę, który robi teraz film, który będzie na pewno hitem, bo to jest osoba, która robi film, który będzie hitem, która ma swoje nazwisko i nawet jeżeli ten film będzie kompletnym gównem, to i tak on zarobi $1 000 000 w ciągu pierwszego dnia wyświetleń. No to czy pozwolisz na wyświetlenie tego filmu, jeżeli masz taką władzę, o której mówimy?
2: No, nie wiem, czy bym się nie bał zlikwidować takiego artystę i uniemożliwić puszczenie tego filmu w świat.
0: Dobra, inaczej, czyli tak jak się stało, czyli on zginął 2 dni po premierze, czyli iluminaci przyszli do kina, stwierdzili, oj kurde, on nas sprzedał, nie? Dawaj, zabijemy go.
2: No wiesz, to mogło być tak, że sami nie wiedzieli do końca, jak to rozwiązać, dyskutowali o tym i wiesz, i zaryzykowali, dobra, niech wejdzie ten film, potem się dostali cynę, że są te właśnie 24, znaczy nie, no pierw dostali cynę, że są te 24 minuty, no i zastanawiali się, co z tym fantem zrobić, to wiesz, im też może nie być tak łatwo podejmować takie decyzje, nie? I mogą też podejmować czasami decyzje złe, nietrafione, mogą się spierać te elity same ze sobą, jak postąpić w tym przypadku. Mogą mieć czasami łatwiej, czasami ciężej. Ja nie wiem, ja wiem natomiast, że ludzie obrzydliwie bogaci, dla których pieniądz już nie jest żadnym problemem, którzy już wszystko mają, wszystko im się znudziło, trochę przejadło, to potrafię sobie wyobrazić, że fascynują ich jakieś mroczne rytuały, mroczne religie, mroczna symbolika i organizowanie się w tajne bractwa i próba wpływania na świat, zabawa w bogów, tak? Zabawa w bogów, no bo to jest dla nich już taka, no, jedna z niewielu rzeczy, która ich kręci na przykład, nie? Jakiś wyuzdany seks, mroczne rytuały, jak najbardziej.
0: No ale w dalszym ciągu zabicie kogoś 2 dni po premierze takiego filmu jest jedną z najgłupszych rzeczy, którą mógłbyś sobie wyobrazić jako taki spiskowiec, który chce coś ukryć, bo to jest coś, co no sprawi, że ludzie będą o tym gadali. To kompletnie nie ma sensu.
2: A Kubrick umarł na serce, tak?
0: No, w sumie to nie wiem.
2: Chyba tak. No i też to jest zastanawiające, że tak wielu ludzi, co do których jest takie domniemywanie, że mogliby właśnie stanowić jakieś zagrożenie dla tych dziwnych, satanistycznych elit, to oni umierają zawsze na serce, nie? Jakiś znany spiskowiec tu do Polski, jakiś czas, zapomniałem nazwiska, przyleciał, gadał o różnych dziwnych rzeczach, też na serce.
0: Prawdopodobnie dlatego, że na serce umiera 53% trupów.
2: No to taki organ, widzisz.
0: Więc to naprawdę nie jest wyjątek, żeby umrzeć na serce, bo na serce można umrzeć w dwa sposoby, także no, większość ludzi, no problemy sercowe są dzisiaj pierwszą przyczyną śmierci, więc jeżeli powiesz, że umarł na serce, to już masz wtedy rzut monetą i masz 53% szansy, że to się sprawdzi.
2: Można spróbować takiego eksperymentu, aby zweryfikować, czy dzisiaj jakieś rzeczy są możliwe, bo no, ty nie dopuszczasz za bardzo do siebie takiej wizji, że te elity interesują się satanizmem, kanibalizmem, w jakimś zboczonym seksem. Że
0: nie, niech się jakieś interesują. Co jest złego w zboczonym seksie?
2: Że wpływają, znaczy jakby nie przekonuje cię ta wizja, którą w niektórych kręgach się roztacza o tych elitach, tak? Ty twierdzisz, że są raczej, że no, nie jest to aż do tego stopnia posunięte, tak?
0: Ja uważam, że jeżeli doszedłeś do poziomu, w którym można cię nazwać elitą rządzącą światem, no to wtedy masz tyle głowy na karku, żeby troszkę o swoje życie zadbać, tak? I tak jak na przykład spojrzymy sobie na kazus Polańskiego. Tak, on przeleciał analnie nastolatkę, nie wiem, 12 czy 13-latkę. Tak, to jest prawda. I to się zdarzyło, to jest fakt. To jest fakt niezaprzeczalny, tak? Ale matka wysyłając ją...
3: Jaki jest fakt zaprzeczalny?
2: Dzwonił się do nas przywódca troni.
3: Tak, ale jaki jest fakt zaprzeczalny?
0: Twoja stara.
3: Nie, to nie jest zaprzeczalne.
0: To powiedz, że mi wisi 3,50.
3: A to ty nie płaciłeś przypadkiem?
0: No tak.
2: Panowie, tam prywatne sprawy to poza anteną, proszę. Z czym dzwonisz, słuchaczu? To tutaj przywódca troli, już jak już mówiłem, się dodzwonił. A może i król.
3: Chciałem zapytać, która jest godzina?
2: 22:14.
3: To masz źle zsynchronizowany zegarek, ponieważ jest 22:16. Przynajmniej według moich, zsynchronizowanych z czasem od Microsoftu, ale może rozmawiać się na temat wielkich elit i o tego, zadajcie w ogóle pytanie, czy one tam należą do jakichś grup spiskowych, czy no to, że należą, to wiemy. Tak samo wiemy, że bawią się okultyzmem, między innymi Bohemian Grove. Tam właśnie. Jednak była jakaś pseudoelita, to zostało udowodnione, nawet nagrane, więc to jest fakt niezaprzeczalny. To chyba tyle z tych rzeczy, ale drugie pytanie jest ciekawsze. W takim razie, czym się zajmuje Quod? Czy też bawi się w okultyzm? Zabija małe dzieci?
0: A to musisz jego zapytać.
3: Bo jak cały czas mówi, że to daje jakąś energię, jakąś witalność, jakieś takie nadprzyrodzone moce, jakieś bonusy super do życia. I w takim razie, skoro on ma tą wiedzę i cały czas mówi o tym, że ma tą wiedzę, o pewnych rzeczach nie mówi nawet, bo boi się o swoje życie, o życie swoich najbliższych, to czy w takim razie on nie wykorzystuje tych rzeczy i na przykład nie zabija tam małych piesków czy małych dzieci, które odebrały paczki?
2: No tutaj podśmiechujki, że tak brzydko powiem, wulgarnie z Kloda, a może być jeszcze tak, że to on ma dużo racji w tym, co mówi. No sam wspomniałeś teraz o Bohemian, tak, Grove. No a pamiętam, jak potrzeba twierdził i bronił, że to taki LARP, że oni tak się bawili, tam się poubierali w czarne szaty. Takie tam zabawa, takie...
3: No czym jest okultyzm, jak nie zabawą taką?
2: No ale to często ta zabawa trochę wykracza poza takie niewinne jakieś przebieranie.
3: A czyli wykracza poza naszą rzeczywistość, tak? To co jest takiego nierzeczywistego, co zostało wyciągnięte z Bohemian Grove?
2: Wykracza poza... znaczy, nie wiem, tam były...
3: Miałeś nagrania, możesz udowodnić. No to w takim razie, co było ponadnaturalnego?
2: Ja, nie chodzi mi ponad o to, że naturalne, tylko wykraczające znacznie poza pewne normy i standardy obowiązujące w społeczeństwie. No, wiesz, jakieś tam kanibalizmy, gwałcenie dzieci i tak dalej, no to...
0: Ale tego nagrania nie dowodzą. Nagrania tylko dowodzą, że mieli fajną imprezę.
3: Skakali wokół wielkiego ognia, tam się... Nie, tam się kilku kaleczyło chyba, z tego co pamiętam.
0: Tak, to jakiś wielki pomnik sowy i ognisko i tyle. I impreza mocno.
2: Lucifer! No tak, takie tam nawoływanie do ludzka. Takie tam zabawy. Czarne szaty, maski. To taka zabawa, no.
0: No dobra, ale co w tym ponadnormalnego?
2: Dobre pytanie w sumie, no.
0: Bo to wiesz, czym to się różni od dzieci na obozie harcerskim, które sobie wezmą tablicę Ouija i zaczną wywoływać duchy?
2: Może powiem tak, to się staje niepokojące, kiedy zajmują się tym elity i ludzie rządzący światem, najbardziej wpływowi, i jeśli pojawia się tam na przykład prezydent USA, to się robi to niepokojące troszkę, bo nie chciałbym, żeby tacy ludzie na tak ważnych stanowiskach i tak odpowiedzialni za tak ważne sprawy w ten sposób się bawili. Jakoś tak mnie to odstrasza. Nie wiem.
3: Ale czego się boisz w tym momencie?
2: No, nie chciałbym, żeby byli satanistami tacy ludzie. Satanizm jakoś, no sam kiedyś niby byłem satanistą, ale...
3: Teraz jesteś chrześcijaninem.
2: Nie, teraz jestem ateistą. Potem się stałem chrześcijaninem, a teraz jestem ateistą. Ale to jakoś jest... No, was to nie przeraża, ale no, umówmy się, tacy całkiem normalni to wy nie jesteście, nie?
0: Chyba ty.
3: Twoja stara nie narzeka, ale to co jest takiego dziwnego w tym, że ktoś troszczy się o siebie, bo to jest główne przesłanie satanizmu, żeby się troszczyć o siebie, myśleć o sobie, ja jestem światem, pępkiem, dosłownie...
2: Ty, no to strzeliłeś se w stopę teraz trochę, bo właśnie tu mi podsunąłeś odpowiedź, no to, że się troszczy właśnie głównie o siebie i jest skrajnym egoistą, no to znaczy, że się nie troszczy o ludzi, o których powinien się troszczyć na wysokim stanowisku, będąc prezydentem, urzędnikiem.
3: Dobra, czy jak budujesz sobie zamek wokół siebie, to budujesz go z gówna, tak jak w Afryce budują domki, czy budujesz go z solidnego, twardego kamienia, co do którego jesteś pewien, 100%, że przetrwa walnięcie jakiejś dzidy czy coś takiego.
2: No to zły przykład trochę. To o tych ludziach, to, że w ten sposób się zachowują, tym się interesują i taką religię wyznają, no to oznacza, że oni przedkładają własny zysk i pieniądze, na przykład nad moralność, nad bezpieczeństwo innych i że nie cofną się
3: przed niczym.
2: A oni mają
3: moralność w takim razie wpisaną w kontrakcie?
2: No
3: na
2: powinni
3: premier,
2: być...
3: że ma napisane, że będę moralny, jest jakiś kodeks moralności.
2: No wolałbym, żeby o losach świata decydowali bardziej jacyś altruiści, ludzie kochający
3: no to masz
2: innych i tak dalej.
3: To czemu nie popierasz
0: Greenpeace? No dobra, ale sobie wyobraźmy taką hipotetyczną sytuację, że sobie Barack Obama gra w Counter-Strike'a jako terrorysta i zabija amerykańskich żołnierzy. Czy to jest nielegalne, żeby miał sobie troszkę rozrywki, tak troszkę z drugiej strony? Żeby mógł się oderwać od tego całego swojego świata?
2: To taki trywialny znowu przykład i próba tutaj...
0: Nie, dlaczego? To, słuchaj, Bohemian Grove to nie było coś, co miało wyjść na zewnątrz. To było pewne oderwanie i ty też masz na pewno takie przypadki, gdzie się odrywasz od tego świata i sobie pozwalasz na coś zupełnie innego.
2: Tak, mam. A i wcale nie jestem ze wszystkiego dumny, nie?
0: A powinieneś być.
2: No, absolutnie.
3: A myślisz, że oni są? Mi też by było wstyd, jakbym później zobaczył, co odjebałem na nagraniu u Alexa Jonesa.
2: No nic, no to mogę tylko tutaj do słuchaczy zaapelować, żebyście wy wyrazili swoje poglądy na tą sprawę. Tutaj
3: oni nie mają poglądów, oni mają takie poglądy, jak my im powiemy. To jest sekta, men.
2: No dobra, dzięki za telefonik.
3: Nie masz żadnych pytań?
2: Jak się naprawdę nazywasz, jak wyglądasz, gdzie mieszkasz?
3: A, no to tak.
0: Potem ci wyślę.
3: To tak wyglądam, mam na imię Krawczyk, mieszkam we Wrocławiu, mam domeny nocne radio, thirtyfingers.com, Tadeusz Krawiec, mam na Facebooku, mam, prowadzę Patronite'a.
2: Ale przystojny jesteś całkiem.
3: Kilka innych
0: hola,
3: rzeczy.
0: Hola, także... Patronite jest na mnie.
2: Jaki przystojniacha tutaj. Proszę bardzo. No dobra, no, także... to panu już dziękujemy.
3: To wiedziałeś się. Elo.
2: Do widzenia.
0: To mu troszkę nie wyszedł, stalk.
2: No dobra.
0: No cóż, no dziwne przypadki dziwnych ludzi.
2: No i właśnie tacy ludzie tego typu właśnie tam są na górze.
0: No. Ale nie ma w tym absolutnie nic złego.
2: Pierwszy udany przeszczep penisa i moszny, uwaga, i moszny, to ważne.
0: Aż mi się przypomniał jeden odcinek Rick and Morty.
2: To dosyć skomplikowana operacja, bo pacjent, który był jakimś żołnierzem amerykańskim, jest żołnierzem byłym amerykańskim, mina rozerwała mu jaja i penisa i wszystko tam na dole. No i 11 chirurgów przez 14 godzin majstrowało i udało im się przeszczepić w ogóle tak jakby kawał ciała, w ogóle nie tylko penis i moszna, ale ta cała otoczka, tak mu to wklejono jakoś, copy-paste takie. No i się udało. Wcześniej były co prawda operacje tego typu, ale przeszczepiono tylko samego penisa po, uwaga, uwaga, nieudanym zabiegu obrzezania z powikłaniami, także uważajcie. Jak się będziecie tam obrzezywać i nie dawajcie tam starym żydowskim zwyczajem do oblizania.
0: Obrzezałeś żeby... mnie tym wykonaniem.
2: Bo wiecie, bo u Żydów jest tak, że się takiemu maluchowi, co go się obrzeza, to rabin potem ssa mu tego pindola. To co
0: wiecie? Nie etamuj mi tutaj.
2: No naprawdę, tak jest. Widziałem zdjęcia i to może jak takiego malucha zarazi taki dziad opryszczką jeszcze, to są takie powikłania. Kurde, ja nie wiem, czy bym chciał, żeby mi jakiś stary dziad realizował.
0: Przepraszam. Czekaj, ale moment, czyli jeżeli jest ten żydowski ksiądz, który wysysa z tego obciętego napletka i ten napletek jest obcięty i on go zaraża opryszczką jakoś tak przez Wi-Fi, czy jak to działa?
2: Nie, on oblizuje już tego obrzezanego penisa, wysysa krew. Wampir taki żydowski.
0: I to naprawdę wierzysz, żeby się nie pojawiło, nie wiem, jakieś nagranie o tym, czy coś?
2: No to poczytaj, ja to sprawdzałem.
0: Ja no o tym pisałem w drugiej części Ukrytych Terapii.
2: Nie no, są nawet zdjęcia, gdzie oblizuje rabin, no, ssa. No, no co kraj, to obyczaj, no co naród, to
0: co
2: obyczaj.
0: Co kraj, to ssa.
2: No i widzicie, i udało się przeszczepić, no to także no, ja bym chciał dożyć czasów, gdzie by się udało głowę całą jednak przeszczepić, mózg i oczy, a to chyba jest wręcz niewykonalne, no bo jak tam się dostaniesz, kurczę, jak to jest takie misterne, te wiesz, te nerwy, wszystko, to może się okazać, że nigdy nam się nie uda pewnych rzeczy przeszczepić, na przykład właśnie oczu i wizja cyberpunka, gdzie mamy sztuczne oczy, nigdy się nie ziści. No, a to trochę właśnie żałuję, bo mam już trochę popsute oczy. Chętnie bym sobie wymienił na jakieś oczy Samsunga czy coś w tym stylu. A ty?
0: I tak cię nie stać na te oczy. No, oczy zdecydowanie bym sobie wymienił, jeżeli by tylko mnie było na to stać, no ale no, niestety nie tym razem, moi drodzy, nie tym razem.
2: Ponownie witamy na antenie Jacka Blachę. Halo.
1: Chciałem powiedzieć, że to jest pewna manipulacja z waszej strony, a konkretnie z twojej strony, Krawiec, i takie na siłę tworzenie jakichś takich dziwnych spisków, czy budowanie jakiejś takiej, nie wiem, dziwnej atmosfery, nie wiem, wokół społeczności żydowskiej, czy wokół pewnego kręgu religijnego, czy wokół pewnej nacji. Co,
0: przepraszam, że ci przerwę, ale kto ci płaci?
1: Kto mi płaci?
2: Kto ci nasłał?
1: Nikt mi nie płaci, ale to nie ma z tym nic wspólnego. Na Filipinach, bodaj w pewnej części, to już od dawna, jeszcze jak Filipiny nie były odwiedzane tak często, jak zaczęły być odwiedzane przez Amerykanów, w pewnej części ponoć jeszcze istnieje ten obyczaj, że chłopaka bodajże w wieku do 15 roku życia czy do 16 roku życia ma obowiązek w cudzysłowie rozdziewiczyć jego ojciec. Czy też bardziej rozprawiczyć jego ojciec albo starszy mężczyzna. I ponoć ten zwyczaj do dnia dzisiejszego jest praktykowany. I gdzie ty krawiec tych Żydów na tych Filipinach znajdziesz? To już jest naprawdę tworzenie po prostu takiego klopa za przeproszeniem na siłę, że to się w głowie nie mieści, tak? W Ameryce Południowej reptilianie też byli? A co do... Jeszcze takie jedno zdanie i się rozłączę, bo słyszę jakieś dziwne wzdychania po drugiej stronie na łączach. Co do tych satanistów i co do takich właśnie różnych dziwnych obrzędów, nie wiem, czy mogę tu zareklamować, ale jest taki kanał na YouTube, nazywa się 7 metrów pod ziemią i to jest ciekawa metoda na zupełnie nowe dziennikarstwo. Tam ten prowadzący tego kanału w którymś z odcinków zaprosił kobietę, która profesjonalnie zajmuje się usługami typu BDSM. I co, taką kobietę też byś podciągnął pod pewien proces nienormalności? Myślisz, że to, co ona wykonuje współcześnie, że gdzieś tam po cichu nie było wykonywane w dawnych, dobrych czasach, kiedy nie było rządu światowego i nie było, nie wiem, reptilian i czego tam jeszcze nie było, tak? Bo przecież kiedyś to było tak, a dzisiaj to jest. To tyle, co miałem do powiedzenia. Dziękuję, pozdrawiam. Jeszcze więcej spisków.
2: Dziękujemy. Coś ten Jacek często wspomina o tym BDSM-ie. Ja bym się nie zdziwił, ja nie gdyby tam jakieś były, coś było.
0: A co w tym złego?
2: Nic.
0: No właśnie, no to o co ci chodzi. Chociaż nie do końca rozumiem logikę całego zarzutu i nie wiem, jakieś takie podrzucenie tego do narodu żydowskiego. Nie wiem, chyba zgubiłem wątek.
2: To może nas naprowadzi znowu na ten wątek następny dzwoniący, którym jest Zenon, znany i nielubiany. Witamy.
4: No cześć, ja nie wiem, co jest takiego nowatorskiego w tym 7 metrów pod ziemią. Nie mam pojęcia, to jest po prostu dobre wywiady. Tak, co ta pani robi, jest nienormalne, bo choćby dlatego, że coś jest mega niszowe, to już jest wtedy z definicji nienormalne.
0: Kurde, nocne radio jest mega niszowe!
4: Tak, jest nienormalne.
2: Jest nienormalne, dokładnie. No, a jak ty się w ogóle odnosisz do na przykład do BDSM? Tak ty, jako Zenon. Może być? Fajna zabawa?
4: Nie wiem, muszę spróbować. Polecam. Dobry pomysł w sumie, no. Dobra, okej. Okay. To dzięki za pomysł.
2: Masz zadanie domowe.
4: Dobra, to też.
2: Za tydzień dzwonisz i mówisz, jak było.
0: Już kiedyś, dawno temu rozmawialiśmy o audycji Czerwonych Latarni. Chętnie ją poprowadzę, tylko nie sam, bo tak głupio samemu prowadzić.
2: Ja tam byłem, to mogę ja z tobą poprowadzić.
0: Podtrzymasz mnie?
4: Trzeba to przemyśleć z tym BDS-em. W sumie jest to jakiś pomysł. A ten...
0: Ola to tak. Czeka!
2: Tylko możesz oczywiście zaczynać tak delikutaśnie, nieśmiało jakieś tam kajdanki, a potem coraz ostrzej.
4: Dobra, już mi to tam zostaw, mi tam wyobraźni.
2: A na końcu z głową kozła w masce, przebrany za zakonnicę.
0: Prawie robisz to źle.
4: Dobra, ale ten, ale...
0: Ja się znaczy się nie wypowiadaj.
4: Ja ci coś tam powiem jeszcze innego. To jeszcze raz tylko tak ad vocem. Sztuczne oczy już były robione i działały. Tak dla twojej informacji.
2: Co? Gdzie? Kiedy? Jak to?
4: W Kanadzie na przykład.
2: Wszczepiono komuś? Ja wiem, że był taki mężczyzna, któremu wszczepiono sztuczne oko, no ale to było taka... wiesz, taka bardziej atrapa, która nie miała żadnej tam łączności z mózgiem, tylko to było takie oko, które tam się świeciło, błyszczało, no i koleś faktycznie wyglądał jak cyborg, no ale to ciężko tutaj powiedzieć o przeszczepie oka takim stuprocentowym, to raczej taka wiesz...
4: Słuchaj, to było, to elektronika, to się nakładało na te, na okulary i w ogóle miało to beznadziejną rozdzielczość, było tylko czarno-białe, I tak naprawdę cały temat zdechu, kiedy ten autor zdechł. Na Wikipedii znajdziesz o tym facecie. Nie wiem, jak jest obecny teraz stan, jeżeli chodzi o te, o sztuczne oczy.
0: No, tylko Zenon ad vocem, weź wrzuć linka w komentarzu do tej audycji.
4: Dobra, to na razie rzucę tutaj ten wam, żeby nie zaginęło, gdybym zapomniał. Walnę w tym. Tu się znajdziecie. I teraz tak, to jest detal. Chciałem trochę zabawnie z czymś walnąć i mi się przypomniało napisy na murach Pompeji, że tak powiem, bo jadłem sobie obiadek wczoraj bodajże i szukam czegoś o tym. Stwierdziłem, a jak zrobić brąz w domu, nie? No i tam znalazłem, kurde...
2: Figurkę z brązu w domu, jak zrobić.
0: No, łopatka z brązu.
4: Siekierę, coś takiego, nie?
0: Napisy na murach Pompeji, jebać widzew.
4: No coś w ten deseń, nie? Mój ulubiony jest przewalony. Ola wczoraj tego nie umiała pojąć, po prostu jak jej powiedziałem. Płaczcie dziewczęta, mój penis was porzucił. Teraz przeszywa tyłki mężczyzn. Żegnaj cudowna kobiecości.
0: O ja pierdolę.
2: Takie napisy były, naprawdę?
4: Tak.
0: Romancy i te domum.
4: No,
2: Rzymianie do domu, takie też mogły być.
4: O, to tak, i później kazali im poprawiać i ich straty pisać, nie? No, Teofilusie, nie uprawiaj oralnego seksu z dziewczynami przy miejskich murach jak pies, nie?
0: Pedofilusie! Daj mi numer telefonu do niej.
4: Dymałem się z barmanką. No. No, do osoby, która się tu wypróżnia, uważaj na klątwę. Jeśli pogardzisz klątwą, będziesz miał Jowisza za swojego wroga. No i tam takie różne.
0: Oj, kurde, nie chciałbym mieć Jowisza za swojego wroga. Jowisz jest duży, boję się go.
4: Epapra gra dobrze, nie gra dobrze w piłkę, przepraszam. No, tutaj widzę, 19 kwietnia zrobiłem chleb. O, to takie chyba nocne radio jakieś było starożytne. Nie dość, że 19 jeszcze chlebek zrobił, nie?
0: Nie, to bardziej taki, wiesz, skręciłem chleb, ale to jest takie hiperszerszeni.
4: Nie mogę teraz znaleźć dokładnie w polskim tłumaczeniu, ale była też jakaś taka para braci, która się chwaliła, że tam jakieś kobiety pstrykała namiętnie gdzieś tam, nie? Pod jakimś murem, nie? O, masz! Sekundus lubi zabawiać się z chłopcami.
2: O. Czyli wandalizm jest znacznie starszy, niż nam się może jest wydawać. I nie pochodzi koniecznie od wandali.
4: Jak zobaczysz sobie...
2: Co okna rozbijali.
4: Serial się nazywał, bo to chyba był Rzym, ale był jeszcze jeden serial, drugi taki o Rzymie i nie chodzi mi o żadnego tam Spartakusa, ale chyba w czołówce Rzymu było coś takiego, że tam grafik malował właśnie graffiti takiego wielkiego fiuta i podpisał arma, nie? Że wojsko. No, że wojsko chuje, nie? No i faktycznie, jak sobie zobaczysz zdjęcia, to też jest dużo tam takich różnych rzeczy tam nie halą. W ogóle ta stała starożytna sztuka to po prostu świństwem stała, nie? Że tak powiem.
0: A ty krawiec, co byś wymalował na takich murach tak 3000 lat temu?
2: Zeus, Kosmateus i Morele Benz, tak bym napisał.
4: Mogliby ci zrobić i Morele Bench.
0: Jakbym się tak naprawdę, wiecie, mógł cofnąć w czasie z całą swoją wiedzą, to bym napisał Jerzy Zięba, kurwa Menda i czekał na reakcję.
4: No, pytaj, dobre, to jest Restituta, zdejmij proszę tunikę i pokaż nam swoje owłosione narządy płciowe.
0: Restituta, pokaż fiuta.
4: No,
2: prostituta.
4: No. Tutaj w tym polskim opracowaniu jest trochę ubogie, w angielskim było tego więcej, ale jestem zbyt przepracowany, żeby jakoś to dobrze w locie tłumaczyć. No, było po prostu dużo, nie? Dużo takich różnych jazd, nie tylko w Popejach tak na dobrą sprawę, jakbyście popatrzyli. No, ale to wiesz, to ludzie na przykład nie pamiętają, że takie jakieś te wszystkie budowle starożytne, one były kolorowe, że kolorowe były posągi i tak dalej i tym podobne. Bardzo mało jest takich jakichś rekreacji, które pokazują, że to było jakoś kolorowe, nie?
2: No właśnie, właśnie, też kiedyś o tym wspominałem i to zabawne, że te różne statuły pomniki, jak były pokolorowane, to mogły wyglądać znacznie, znacznie gorzej, mniej ciekawie, jak takie klauny trochę, jakieś takie kolorowe usteczka, no wyobraźcie sobie, jak to odpustowo musiało wyglądać, a jak są takie jednokolorowe, z kamienia po prostu wyrzeźbione, niepomalowane, to wygląda super, nie?
4: No niewykluczone, chociaż z drugiej strony, czemu tak pesymistycznie zakładasz, czemu im tyle kosztu odbierasz, to są ludzie, którzy zrobili rzeczy, które do dzisiaj przetrwały, nie? Niejednokrotnie. No. Popatrz, jak zajebiście wygląda na przykład taki ten znany sarkofag Faraona, nie? Na przykład w tym grafice znanej Amigowej był zrobiony złoto-niebieski. A niebieski barwnik to nie było taki hop-siup.
2: No.
4: W dawnych czasach. No tak samo jak na przykład purpura, nie? Ale purpura to już jest inna para kaloszy. To tam kwestia Fenicjan i tak dalej, ale tu już nie będę wchodził w starożytność, że tak się wyrażę.
0: Kuźwa, my mamy problemy, żeby dopicować, nie wiem, samochody z lat 50. do oryginalnego stanu, żeby wyglądały tak, jak

0: będę go męczył, żeby zaprosił kogoś z Antify, może w przyszłym tym wydaniu, czy gdzieś tam. O, to będzie lepiej. To tam się będziemy sprzeczać, ja będę
1: wiesz,
0: jakiś...
1: wiesz, to nawet mniejsza o gościa, ale poproś go, żeby sobie wyregulował poziomy, bo jeszcze jedna taka, jeszcze jeden taki wyskok, a go kurwa zabije.
0: No. Mówiłem mu to już i po prostu ten... Będę go bardziej dręczył. Ja wiem, no, może być cicho, może być głośno, byle poziom był równy, nie? A tak to jest...
2: To jest apel ogólnie dla wszystkich nadających do Etama też. No, przyłóżcie się troszeczkę do tej jakości dźwięku, bo w radio to jest najważniejsze i może być audycja super, może być ciekawa, ale jak się tego źle słucha i na... nie wszyscy słuchają na słuchawkach, tak? Niektórzy słuchają na głośniczkach i jak ktoś się położy na wyrku i sobie słucha i co chwilę jakieś takie skoki są, jeden mówi cichutko, a nagle drugi się odezwie i my podskakujemy na tym łóżku, to się nie da słuchać po prostu, więc wyregulujcie.
1: Nie, to jest straszne, można to zregulować nawet później, to się nazywa kompresor, także ludzie, kurde, ogarnijcie się.
0: No, dobra, to może jeszcze jeden taki szybki temacik, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ostro żyje temat nowych kart graficznych na czacie.
2: O!
0: Że tak, no i ten, faktycznie Nvidia na dniach będzie wypuszczała serię nie GTX, tylko RTX. Chodzi o ten ray tracing, o którym kiedyś gadaliśmy w audycji dawno, dawno temu. Czyli po prostu w czasie rzeczywistym sprzętowo ogarniane światło i odbicia, że tak powiem. Oczywiście to tam będzie jakoś uproszczone, nie? Bo tak to byś musiał mieć chyba z 8 tych najlepszych kart, żeby to było cała scena dobrze policzona. Ale jest to jakiś krok do przodu. Czas pokaże, czy coś z tego wyniknie. Na razie wróble ćwierkają, że niektóre stare tytuły, między innymi Wiedźmin, być może, ale to jest bardzo taka z tyłu wiadomość, będzie miał właśnie obsługę tego ray tracingu. No ciekawe, jak to będzie wyglądało.
1: Akurat w Wiedźminie za bardzo się to nie sprzeda. Polecam, widziałem jakieś filmiki na YouTube, jak w GTA 5 jest renderowany, jak jest renderowana każda klatka, ile tam jest warstw nałożonych po kolei, jak to się układa, bo w Wiedźminie no to...
0: Gier online oglądałeś taki materiał.
1: No nie wiem nawet skąd. Gdzieś mi się u mnie w strumieniu pokazało, natomiast tutaj, kiedy masz, wiesz, dużo szyb, dużo właśnie wypolerowanych mask samochodów, karoserii samochodów, no to jest troszkę więcej niż te biedna zbroja na Geralcie.
0: No tak, wiadomo, że tak, ale jednocześnie możesz jakieś te ogniwa ładnie zrobić, to wiadomo, że nie zrobi takiego efektu. Najlepiej to będzie w produkcjach science fiction wyglądała i takoż też dema są pokazywane często jakieś, albo to jest scena w jakiejś restauracji, gdzie tam są jakieś imbryki porcelanowe, cudawianki, albo to jest jakiś taki nowoczesny dom, albo jakiś tam, nie wiem, Mass Effect, że tak powiem, nie? I to nie jest coś, wydaje mi się, jakoś wybitnie, kurde, ten, wybitnie przełomowego. Tutaj Jan Paweł napisał, że Arn, chyba tak, chyba u Arna widziałem tą scenę z tym Archonta, z tym imbrykiem i tak dalej. No.
2: Niby to jest zupełnie nowy sposób generowania obrazu, ale tak na dobrą sprawę do tej pory przy użyciu tych różnych trików, typu na przykład, że na obiekty odbicia są, na obiektach odbicia są generowane za pomocą mapy odbić. Ja nie wiem, czy to aż taka duża różnica w praktyce jest. Widziałem też jakieś tam dema. No ale te wszystkie dema technologiczne, to one zawsze super wyglądają i są tam na super sprzęcie podkręcone, więc no trzeba to w praktyce zobaczyć, jak to wyjdzie. Nie wiem, czy aż będzie aż taki wielki skok. No na pewno będzie większe wrażenie, że wszystko się odbija we wszystkim i odbicia nie są tak statyczne jak do tej pory.
1: Jakbyśmy zastąpili w twoim zdaniu odbicia przez beknięcia.
0: To jest już powyżej ray tracing, to jest back tracing.
1: Burp tracing.
3: A tak naprawdę to jest właśnie back ray tracing, to co jest zastosowane w Nvidiach. Dokładnie, fajnie, że wspomnieliście. Ponieważ jest to odtwórcze, to nie jest tak, że tak jest mniej więcej obecnie robione, to jest bardzo kosztowne, że liczymy dla całej sceny wszystkie odbicia, tylko liczymy to troszeczkę od tyłu, czyli mamy ten piksel, który chcemy wyliczyć i z niego wychodzimy, od tego punktu wychodzimy, co chcemy tak naprawdę obliczyć i dzięki temu zawężamy aż 1000-krotnie możliwości, to jeszcze nawet skalarnie w zależności od rozdzielczości, ale przy 4K zakładamy, zawężamy po prostu możliwości tego. Także 1000 razy zaoszczędzamy po prostu

0: po prostu czas i energię.
1: I to, co się 20 lat temu renderowało 30 minut w 3D Studio Max, no to teraz będzie nam się renderowało 30 razy na sekundę.
0: Tak, i to znaczy 60 razy na sekundę, bo 30 to jest mech. Widzę, że oglądałeś dzisiejszą konferencję właśnie NVIDIA. Jak ktoś chce dowiedzieć się więcej, to właśnie była o 18.30 dzisiaj live z Gamescomu. I jest do normalnie obejrzenia, tam jest dokładnie wyjaśnione, na czym to polega, także nie ma sensu tutaj więcej tłumaczyć. Ważne, żeby jak ktoś chce, mógł sobie znaleźć to nagranie, ono trwa tam godzinę. W sumie bardzo szanuję CEO NVIDIA, który sam to objaśniał. Widać, że się tym jara, co prawda czasami jego reakcje są overhyped, ale ogólnie widać, że wie, o czym mówi. Fajnie to opowiada, ciekawie, i jak będę kiedyś CEO NVIDIA czy czegoś takiego podobnego, to chciałbym po prostu wejść na scenę kiedyś i tak opowiadać jak on, dosłownie jak pedofil techniczny.
1: Overhyped.
2: Jak słuchałeś tego wykładu, to może wiesz, jak będzie sprawa wyglądała z cieniami? Czy też czeka nas jakaś rewolucja, jeśli chodzi o generowanie cieni?
0: No to właśnie ma... I wiesz, przed chwilą tłumaczyłeś, na czym polega, przynajmniej częściowo, na ten ray tracing polegał, czyli tam liczymy wszystko, no wszystko związane z światłem, tak? Czyli skoro liczymy wszystko ze światłem, to liczymy też cienie, także no, po prostu też wszystko będzie, tak?
2: No, bo do tej pory czyli cienie to był taki słaby punkt, troszeczkę wydaje mi się, cienie. Te cienie... Nigdy nie udało mi się, przynajmniej mi, uzyskać nawet na jakichś tam wysokich ustawieniach na Unity jakichś fajnych cieni, albo...
0: Unity, no kurwa masz.
1: Błagam,
0: no,
1: kurwa.
2: Unity już dzisiaj jest całkiem bardzo dobre, wcale nie...
3: Mroczne cienie.
2: Nie jest jakoś specjalnie gorsze tak, od Unreala.
0: To tak, kurwa, im starsza, tym lepsza, tak?
2: Unity się zmieniało mocno przez lata, no to kiedyś był taki pogląd, tak. Jak na gorszy...
0: Nie znam gry, która działałaby dobrze poza Endless Legend na Unity. Literalnie nie znam.
2: Wasteland jest na
0: Unity. Nie grałem.
2: Bardzo ładnie.
0: W każdym razie wszystko, co grałem poza Endless Legend, było totalną chujnią i nie polecam. W szczególności, co prawda jedyny jest bonus, że można pisać na tym w C#, ale to i tak korzysta z mono, także nie polecam.
4: Działa Endless Legend, kosztuje całą dziesiątkę na jakimś G2A i... Pamiętam, że sobie odpaliłem Endless Legend właśnie na starym kompie, bo miało małe wymagania, nie? I to był plusik, nie? Ale ten Wasteland 2 też działał, nie? A cała reszta to jest, tak jak mówicie, porażka kompletna. Mierzam, zastanawiam, czy w ogóle te karty, znaczy kiedy i za ile będą na złączu MXM dostępne, nie? I ile będą prądu żarły.
0: Znaczy ile prądu żarły i wszystko, całą specyfikację już znamy, ile będą kosztowały, już można preorder zamawiać, 20 września zostaną wysłane, przynajmniej te, które zostały dzisiaj zaprezentowane. Także no, jak ktoś ma wolne 1K dolarów, no to może sobie kupić najpotężniejszą kartę na obecnie na rynku konsumencką.
4: No to ciekawe, kurde. Ale ile prądu mówisz będzie w takim razie żarło takie bez TI?
1: Magrawa sobie zainstaluj.
0: 180.
2: 10 tysięcy dolków? To ja się wstrzymam jeszcze
0: nie,
2: chwilę.
0: Nie, 10 tysięcy, nie, 1000.
2: Aha, 1000. To i tak się chyba wstrzymam jeszcze chwilę z kupnem.
0: A już się zastanowiłeś, już liczyłeś sobie w główce.
1: A coś mówili tutaj o PS5 może?
0: Nie, ale śmiali się tam z konsol, przynajmniej Nvidia się śmiała z konsol, że na konsolach nie ma ray tracingu. Właśnie na tym pokazie, także całkiem możliwe, że nowa generacja też nie będzie korzystała w ogóle z rozwiązań NVIDIA.
2: Człowieku, to są nieważne rzeczy w ogóle.
0: Bo tak to by się nie śmiali.
2: Były czasy, że były dyskietki 5-calowe, można było sobie z internetu ściągać podręcznik terrorysty. To były czasy, a nie jakieś...
0: Man, kiedyś to w ogóle dyskietki były, ludzie nawet nie wiedzą, że były takie dyskietki 5-calowe, 6-calowe, nawet 7-calowe.
2: 3-calowe były.
0: Naprawdę
2: też.
0: Naprawdę 3-calowe były też?
2: Tak, a chodziłeś na uczelnię, ty pewnie myślisz o 3,5-calowych, a były też 3-calowe.
0: A, no właśnie, a wiesz, że kiedyś były dwie stacje dyskietek, wkładało się dwie dyskietki, jeden z systemem, a drugą dyskietką się operowało?
4: O Jezus, normalnie. Następny znowu Archon będzie, że ktoś...
1: Dobra, nie róbcie kurwa z tego teorii chaosu, ja pierdolę, ludzie.
4: Jaka teoria chaosu? No Jezus Maria, no.
0: To jest teoria chaosu. A pamiętacie Buzdygana? Kurwa, ale to był
2: śmieszny to był człowiek. Gość. To był gość.
0: To był troll, a nie to, co teraz trolle jakieś na teorii chaosu bekają.
2: Bo on się przedstawiał z imienia i nazwiska.
0: Ale to tak naprawdę był myk, bo on naprawdę nie nazywał się Arnold Buzdygan. To tak...
1: Wow, o ja pie... Naprawdę?
0: Ja. To był najlepszy troll. A jak ktoś go tam wkurwił, to poszedł z kolegami i go pobił.
1: Dobra, no. Nie no, kurde, kończ właśnie.
2: Śledziłem nawet te sprawy z pobiciem.
4: Ej, ja pierdzielę, no trzeba było pogadać, trochę ponerdzić, pogadać o kartach, bo nie mam z kim, a tutaj dupa, nie wolno, kurde, nudno.
0: No właśnie, na teorię chaosu.
2: Słuchacze się nudzą pewnie troszeczkę, co po niektórzy...
4: Nie nudzą się, przecież kurwa na czacie o tym gadali, no do cholery, co ty opowiadasz za mną?
2: Sprawdzę, czy liczba słuchaczy nie spadła.
1: O, wzrosła. Na czacie masz jasne pytanie, jakiego paliwa używają indyki?
4: Dla paszy.
2: Unity silnik dla indyków. No dokładnie. O, ale liczba słuchaczy wzrosła, czyli temat nie jest aż taki nudny, więc...
4: Przecież mówiłem do cholery, że na czacie ich to interesowało, jasnej anielki. A tutaj widzę, ile żrą obecne generacje. 1060 100 watów, wersja laptopowa 1070 150 watów i 1080 190 watów. Nie mówimy no, tutaj o tych, nie?
1: Granie takich... w gry na laptopie.
0: Co? To znaczy troszeczkę się zrehabilitowali, ponieważ te laptopowe, mimo że są low voltage, to nie są już w wersji M, przynajmniej te od Nvidia, tak. I są już normalne, ale to dalej jest low voltage, więc nie zrobi tego, co normalne.
4: Ale czy wiesz, 1070 od desktopowej, taka laptopowa się dużo nie różni, nie?
0: No jest low voltage, tym się różni.
4: No ale wiesz... W praktyce w napierdzielaniu nie ma jakiejś takiej wielkiej różnicy, tylko że jak masz
0: no,
4: kurwa...
0: poza kilkunastoprocentowym spadkiem.
4: Nie masz takiego spadku. Kilkanaście? Nie sądzę.
0: Tak.
4: Dobra, to nie wiem, zrobię benchmarka i ci wyślę.
0: A ty nie musisz, są benchmarki profesjonalne, stworzone na independent, na niezależnym, jak to się nazywa... podstawce.
4: No, ale
0: wiecie, o co chodzi.
4: Druga sprawa jest taka, że są dwie wersje, słuchaj, bo to nie jest wszystko, co ty powiedziałeś, bo są jeszcze te wersje, które są jeszcze bardziej lower voltage niż te normalne. Jak one się nazywają? One są w tych najbardziej takich high-endowych laptopach wrzucane. Asus ROG na 24 giga pamięci. Jakoś to się nazywa, kurde. Ach... Zabij mnie. Patrz, nie no, mogę...
0: Zabiję cię, podaj adres.
4: Ho. No bardzo po prostu śmieszne, nie?
0: Nie, mówię poważnie, podaj adres.
4: Nie.
2: Mnie możesz zabić, bo mi się już tu nudzi na tym świecie. Z nudów.
0: Ty masz cierpieć na tym świecie do końca. A nie masz jaj, żeby się zajebać, więc to będzie dla ciebie cierpienie większe niż zajebanie.
1: Ajajaj.
4: No, to jest prawda. To jest prawda, krawiec. Zostajesz i cierpisz. Jakbyś sobie strzelił samobuja i widzisz, i nie ma. No. Dobra, aż mi głupio, że tak powiedziałem, a zapomniałem, jak to się nazywa.
0: Zapomniałeś, gdzie mieszkasz?
4: Tak, zapomniałem, gdzie mieszkam. No, nieważne. Są dwie serie po prostu teraz Nvidiowych kart graficznych. Jedne do laptopów, jedne są... Być może, nie będę się sprzeczał. O, Max Q, właśnie, te nowe Max Q. One są robione do laptopów, które mają mieć za zadanie nie być głośnymi z sukin kotami, nie? I to się udaje różnie, no, że tak powiem.
0: Jeśli kupujecie laptopa, czy w ogóle kupowanie laptopa to jest głupota, ale jeśli kupujecie laptopa, który nie ma chłodzenia pasywnego, to nawet mi was nie szkoda.
1: Ale szanuj mojego MacBookera.
0: No to zaktualizuj sobie swojego MacBooka, żeby miał pasywa.
1: Kurwa, mój MacBook Air jest w całości pasywny.
0: A, no to okej. Okay. No to czemu, co mówiłeś, że nie tak? No, bo że ja czegoś nie zrozumiałem.
4: Jest pasywny, no dobra. No. A teraz te i9 w najnowszych MacBookach Pro się dalej okazuje, że jest kupa, że głośniki jest kupa, że wszystko jest do dupy.
1: O kurwa, tylko... głośniki w laptopie, naprawdę. O czym my tu mówimy, ludzie kochani?
0: I właśnie takie osoby przypierdalają się do profesjonalnego sprzętu. Nie ma, stary, coś, nie, ma, nie, nie ma co się do czego się przypierdolić, ogłośniki są chujowe. A tutaj.
4: No, przypierdolę się do
0: parpka lekko odchodzi z plastiku.
1: Stary, mój poprzedni MacBook ściszał swoje wiatraki, kiedy korzystałem z Siri, żeby lepiej zbierać z mikrofonu.
4: Ja.
2: Jaki mądry. Super.
4: Ale ja nie mówię, że jest beznadziejne Apple i w ogóle. Przecież ostatnio dzwoniłem do kurwy nędzy i polecałem, moim zdaniem, dla takiego zwykłego zjadacza chleba dobry MacBook. Znaczy, zwykły MacBook podstawowy to jest lepsza rzecz niż PC, nie? Nie będzie miał tyle nerwów.
0: Nieprawda, nieprawda. Kłamie.
4: No to dlaczego twoim zdaniem to nie jest lepsze dla takiego zwykłego zjadacza chleba?
0: Co jest lepsze? Pierwsze ty przedstaw, to ja będę mógł kontrargument rzucić, bo rzucić slogan, więc udowodnij, tak?
4: Moim zdaniem taki, wiesz, zwykły MacBook Air dla zwykłego człowieka jest dobry, bo nie jest tak awaryjny jak Windows, a sorry, Windows 10 widziałem, no cudowny nie jest, zdarza mi się
0: rozpierdolić. O, Windows 10 widziałem, tak? I to tak samo jak pewnie z MacBookiem czy czymś takim. O, widziałem, ale głośniki ma chujowe, bo przeczytałem to na jakimś chujowym forum.
4: Nie, kurwa, siedzę teraz na zajebistym sprzęcie z Windowsem 10 do kurwy nędzy, no i...
0: I co, rzuca się...
4: Zdarzałem się jakieś fuck-upy, tak.
0: Jak
4: no, no nie wiem, no wiesz.
0: No dobra. Widzisz, sam nawet nie wiesz, o co się rzucasz. Człowieku,
4: ale to mam przyjść zacząć, miałem w cholerę.
0: Tak,
4: rzeczy,
0: i tanie tak. Masz takie narzędzie w Windowsie jak menadżer logów, więc możesz sobie wejść w ten menadżer logów, tam masz nawet jak dla debila napisane, co się spierdoliło i kiedy.
4: Tak, czekaj, już będę teraz odkopywał ten menadżer logów. Aktualizacje mi nie działały przez kurwa 2 miesiące, w ogóle nie mogłem nic
0: jak
4: zrobić.
0: Jak miałeś chujowy internet, to trudno, żeby ci nie działały.
4: Nie, no. Miałem chujowego internetu do kurwy nędzy. Nie, nie miałem chujowego internetu. Dzwoniłem do internetowca, jest wszystko okej.
1: Okay. Dzwoniłem, tak? Do internetu!
0: A jesteś paskonistą?
4: Kim kurwa?
0: Paskonistą. Komputerowcem.
4: Nie wiem, o co ci chodzi. Co jest paskonista? Dobra, Jan, słuchaj, powiem ci tak, nie działa mi...
0: Nie, no to nawet nie potrafisz powiedzieć, co ci nie działało. Rzucasz oszczerstwami, które są najgorsze. To tak jakbym ci powiedział, że ale o, jebałem twoją matkę, była chujowa. A dobra, co było chujowe tak naprawdę? I bym teraz zastanawiał się, a może trochę była za luźna, a może troszeczkę za dużo wzięła pieniędzy. No zdecyduj się, albo mówisz konkretnie, albo nie mów.
4: Mam ci powiedzieć, że to ci mówię. Słuchaj, nie miałem aktualizacji. Nie działały, pisałem do Microsoftu.
1: Zamknij ryj.
2: No, wszyscy, dobra, wszyscy zamknijcie ryj, bo tu tak zeszło na tematy gigowskie i słuchacze się nudzą, tak więc kończymy to przedstawienie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. No, zostaliśmy sami. Arnolda Schwarzeneggera nie wpuścili do sklepu Gucci ochroniarze, bo powiedzieli mu, że tam za duży tłok i go nie wpuszczą, bo już za dużo ludzi jest w środku. No to Arnie powiedział, no to trudno, i poszedł sobie.
1: Tak spojrzał w ich oczy i powiedział, talk to the hand.
2: Nie, powiedział, I'll be back.
1: Tak samo mówię za każdym razem, jak z Żabki mnie wypraszają.
2: No, ale to swoją drogą nie wkurzyłbyś się na takich ochroniarzy swoich, że nie wpuścili samego Arnolda, na przykład, wiesz, przyszedł, mógł ci sklep zareklamować tam z kamerami, a tu nie wpuszczamy, z takich butach.
1: Znaczy, wiesz co, jakby Arnold przyszedł do jakiegoś takiego mojego sklepu, gdybym, nie wiem, ze świeżakami byłbym w Biedronce, to by mi się naprawdę mokro w zbroi zrobiło.
2: No, przy promocji któregoś tam Terminatora Arnold podszywał się pod figurę woskową na przykład i bywalcy jakiegoś tam gabinetu figur, czy to woskowych tam, czy ogólnie takich statuetek przedstawiających różnych tam, różne gwiazdy, celebrytów, stoją sobie, robią zdjęcie, a ten nagle ożywa i coś do nich mówi. No to szok straszny, nie? Sam Arnold. Niesamowite przeżycie. No... Jackie Chan ostatnio we Wrocławiu był. Szkoda, że akurat mnie nie było na placu solnym.
1: No, coś tam o tym wspominałeś. Dobra, to może tak postawmy kropę w tym miejscu.
2: Sam sobie kropkę zrób na majtach.
1: Już sobie zrobiłem. Już mi się kot uwalił na moim dywaniku karnym.
2: No. Tak więc powoli kończymy. Obiecuję powrzucać... Jakoś dzisiaj pewnie w nocy powrzucam te zaległe audycje i zrobimy taki test. Zobaczymy, czy jakaś wpłata będzie, bo tu wcześniej ktoś dawał do zrozumienia, że to jak będą audycje, to będą wpłaty, a nie, że będą wpłaty, to wtedy audycje. Czy co, czy jakoś tak. No spróbujmy.
1: Kurde, no ten prąd nas kosztuje, no. Ten tutaj to wszystko nas kosztuje.
2: No i to nawet bardzo. Ja mam taką dopłatę za prąd, że o mało sobie zbroi nie osrałem, jak się dowiedziałem. Ale to coś kombinuje ten tutaj cwaniaczek. Ja tu muszę zobaczyć.
1: No w sumie bym się nawet nie zdziwił.
2: No, bo to niemożliwe, żeby jeden komputerek i lampka, a tu wiesz, ciągle jakieś dopłaty, nie? A poza tym, jak go raz przyłapałem na mitomaństwie teraz i to takim w ogóle bezczelnym, wiesz... Okazało się, że świrus, nie? I świruje pawiana strasznie. No to pewnie z prądem też świruję. No ale to najwyżej ja go będę trzymał za ręce, a kolega będzie bił po brzuchu. Zobaczymy. Nie, żartuję oczywiście. Ja nie toleruję przemocy.
1: Ale przecież ja już kupiłem bilet kolejowy. Kurde, no stary. Przepraszam.
2: Nie, to tak się zgrywamy. My byśmy nawet muszki nie skrzywdzili. No, zobaczymy, co tam będzie. No, pamiętajcie czasem tam o nas, pamiętajcie, że nie żywimy się powietrzem i tak dalej, i całe te. No i co, i kiedy się spotykamy? Coś tam planujesz ciekawego? Tak na zakończenie powiedz, co tam się szykuje?
1: Wiesz co, nie wiem jeszcze, co się szykuje na piątek, ale teraz szykuję petardę, sprawdzam, bo szykuję o zamachu Kennedy'ego, gdzie wiemy, że wyszło bardzo dużo dokumentów, które wydobył ze swojej okrężnicy Donald Trump. I tych dokumentów jest całkiem sporo i te dokumenty były puszczane w pewnych falach. I wydaje mi się, że nie wiem, czy mi się uda zrobić to w następnym tygodniu, bo to jest naprawdę kawał ciężkiego researchu, ale jeżeli dobrze pójdzie, to już w kolejnym odcinku sprawdzam, pojawi się zamach na Kennedy'ego z właśnie nowymi dokumentami, coś czego nie zobaczycie w filmach dokumentalnych, coś czego nawet nie zobaczycie w polskiej blogosferze, coś co będzie przeanalizowane od początku do końca. I mam dla was złą wiadomość, był jeden strzelec i tak Oswald zabił Kennedy'ego, ale otoczka, która była wokół tego, naprawdę przeraża.
2: Pozwoliłem sobie na koniec odebrać jeszcze słuchacza, tak po awatarze poznaję ciemny typ jakiś.
4: Ciemny, od ciemnej gwiazdy, jakby nie było, nie, z czarnej dziury.
2: No coś już po głosie poznaję, że będziesz trollował.
4: Będę trollował, chciałem właśnie to powiedzieć, że będę trollował, ale tylko przez 3 sekundy, albo 10 sekund. Bo
1: no,
4: chciałem tylko powiedzieć, że nie mam nic mądrego do powiedzenia.
2: No to ładnie się pan przedstawił przed milionami słuchaczy. Dowcip przedni.
1: Nie, niedoceniony. Weź zbekaj się chociaż.
4: Nie, no, żartuję. Chciałem tylko pozdrowić. A to jest nagrywane na żywo, czy nie?
1: Tak.
4: A, no to dobrze. To dlatego chciałem pozdrowić Sylwię, Agnieszkę, Karolinę, Magdę i drugą Karolinę jeszcze.
2: To jakiś harem tam masz chyba.
4: Nie, no to wiesz, jak będą odsłuchiwać na żywo, znaczy offline, jak będą odsłuchiwać, to żeby wiedziały, że to ja. A przedstawię się, że jestem umo-psycho-pojebaniec.
2: No tak myślałem właśnie, tak po głosie.
4: No i dobrze. I jeszcze matkę Dynamita chciałem pozdrowić też.
1: Wiesz co, będę u niej jutro, także pozdrowię dogłębnie.
4: Dobrze, na razie,
2: cześć.
1: Trzymaj się. Pozdrawiamy Magdę, Sylwię i 4 imiona, których nie zapamiętałem. No to co?
2: A co z tą rekordową audycją, którą zapowiadałeś i która się nie odbyła, ponieważ masz w dupie słuchaczy, nie zależy ci na nich i skłamałeś, narobiłeś smaka, a oni się rozczarowali tobą i tak dalej?
1: Jak się doprowadzę do porządku, bo cały czas nadaję smarkając i pierdząc w mikrofon, ale przynajmniej sobie tutaj troszkę to wyciszam. A kiedy powrócę troszkę do porządku, to coś takiego się zdarzy. Bo niestety
2: No dobra. No to żegnają was dwie złe świnki. Jeszcze na koniec.
1: Ale to czy wszczepiliśmy, to my.
2: To my, Świnki 3. Sport, muzyka oraz gry. No to tymczasem Borem Lasem.
1: No szanowanko i do usłyszenia w piąteczek. Trzymajcie się, cześć.
2: A ja zapraszam ewentualnie jeszcze na Discorda naszego, na którym często są bardzo interesujące różne debaty, rozmowy, często sprośne, rubaszne, a czasem też arcymądre, arcyciekawe. szczególnie jak ja jestem. Prawda? No, nie, no żartuję. Tam ostatnio mnie nie ma. Tylko mam nadzieję, że jak tam coś się będzie działo, to może nie będzie o własności prywatnej i o wolnym rynku. Ale tak też czasami bywa. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, w tym tygodniu postaram się w końcu zrobić jakieś czasy ostateczne, takie bardziej normalne, merytoryczne, spiskowe. Albo o jakichś niezwykłościach sobie pogadamy, no bo ostatnio takie luźne odcinki były. Będą wrzucone te audycje. No i jeszcze raz tutaj się dopraszam się jakiegoś wsparcia. No bo serio po prostu, jak nie będzie nic, to będzie nas mniej trochę tutaj się będzie działo na pewno. No to co? No to do usłyszenia, cześć.
3: Przypowieść o wilku i dwóch małych świnkach. Pewien wilk był bardzo zły na dwie małe świnki i chciał im zniszczyć domy. Udał się do pierwszej z nich i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz świnka mieszkała w domu z betonu zbrojonego nanomateriałami, więc nawet nie zauważyła, że coś się dzieje. Nieskruszony wilk ruszył do domku drugiej świnki i krzyknął: dmuchnę, chuchnę i twój domek zdmuchnę! Lecz ściany były pokryte grafenem, więc świnka jedynie usłyszała lekki podmuch. Niedotleniony wilk zaczął się hiperwentylować i stracił przytomność. Świnki wszczepiły mu chipa i puściły go wolno, by badać jego zachowanie w naturalnym środowisku. Pamiętaj, eksperymenty na zwierzętach są moralnie uzasadnione. Przed użyciem wilka skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy wilk niewłaściwie stosowany może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu.
5: Thank you for your cooperation. Good night.
6: Sorry, po prostu chyba przez pomyłkę wybrała mój numer, bo już sobie wyłączyła komórkę. Moja dawna pani doktor. Bardzo fajna, poczciwa pani już na emeryturze. Opowiadałem wam kiedyś, jak odeszła na emeryturę, moja lekarka już nie jest, że tak powiem, już nie prowadzi praktyki, ale ja dzwoniłem dzisiaj do niej coś poprosić, bo ona ma oczywiście pełne uprawnienia. Chciałem jedną rzecz załatwić. Natomiast jak się jeszcze raz odezwie, to najwyżej się rozłączę. Dobra. Wchodzę na Skype'a. Jestem tylko ciekaw jednej rzeczy. Sorry, musicie przeboleć moje tutaj teraz ten, bo nie spodziewałem się, że wejdę na Skype'a w ogóle. Dobra, tutaj ktoś tutaj jest znajomy. Zenek jest. Muszę tylko coś sprawdzić, wiecie co? Powiecie mi od razu to, czy to jest... Gdzie to jest cholera te echo? Nie widzę tego w ogóle. Ja pierdzielę, jak oni skopali ten Skype. Kiedyś był taki fajny program. Ten mobilny, nie? Gdzie tu jest echo? Echo Skype'a. Teoria chaosu, o. Jestem blisko chyba echa. Nocne FM. Już nie mogę tego znaleźć, ja pierdziulę. Ale mnie irytuje, wiecie co, jak nie mogę czegoś znaleźć. Przejechałem już chyba. Kurde. Nocne radio. Niezależna telewizja. Ojejku, ja tu mam niektórych fajnych ludzi w kontaktach, których nawet nie pamiętałem, że mam. Superstację mam nawet w kontakcie. Teoria chaosu oczywiście. A srał, to jest, niech nie będę próbował. No i co? Jak ktoś chce, niech do mnie zadzwoni na Skype, to zobaczymy. Jak to zobaczymy, co będzie. Co się stanie. Może będziemy w stanie pogadać. No, dzwońcie. No już macie. Chcieliście, to macie. Ha, ha, ha, ha. MediaMarkt. Ciekawe, jak to chodzi w ogóle teraz do MediaMarkt. To jest interesujące. Ja myślę, że ludzie w najbliższych dniach i miesiącach okażą się na tyle ciekawi świata, że będą głównie jeść, nie? że to będzie główny ten. W ogóle ciekawe zdjęcie wyciekło do sieci Trumpa. Otóż Trump jako młody człowiek stoi przy

0: samochodzie, który ma na tablicy rejestracyjnej, wiecie, tak jak z tym Neo było, co miał dowód ważności do 11 września, to tak samo z Trumpem jest. Wiecie, przy jakim samochodzie stoi? Z rejestracją 10 czerwca. Rejestracja jest taka, że jest 0, nie czerwca, tylko 04.10.2020. Czyli po amerykańsku, nie? Bo pierwszy jest miesiąc w Stanach się podaje, potem dzień, a potem rok. I Trump młody stoi przy takim samochodzie. Czyli 10 kwietnia, nie? Akurat słynna rocznica, i to też akurat się składa, że 10. I przy takim samochodziku sobie stoi. Ciekawe, czy to nie jest jakiś przekaz podprogowy, kurczę, z przeszłości. Ja nie wiem, czy to jest oczywiście autentyk to zdjęcie, bo trudno mi to ocenić, tak? A bez problemu bym to sam podrobił, taką fotkę, ale jest taka fotka, nie? Pokazana w necie. Także jeśli ona nie jest fejkowa, jeśli to jest rzeczywiście, a wygląda to przy powiększeniu, no trudno ocenić, tak? No jeśli ktoś miał oryginał, mógł to dobrze podrobić. Natomiast no, wygląda to na autentyk, nie? Że jest i na końcu nazwy. Ty, Wacek, dzwoń do mnie na Skype'a. Podaję Skype'a. Etam 123. Etam 123. Szukajcie mnie na tym. Zenek może też dzwonić. Floki może też dzwonić. Wszyscy mogą dzwonić. Ja będę próbował odbierać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu ten straszny świntuch pisze. Największa tajemnica ostatniego tygodnia to nie skąd ten wirus, tylko po co balon i reklamówka na drodze dupa kibel. Aha. Bardzo rozumiem. No. Ja już zaczynam powoli przestawać się tym interesować, ile co i jak, bo to i tak nie ma sensu patrzenie się w słupki na tego wirusa. Źle oszacowałem, no jest 2200, ja liczyłem na poniedzieli, że będzie 2. O, Zenek dzwoni, popatrzcie, nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że dzwonisz, hej, hej.
1: Teraz się obudziłeś?
0: Nie, nie obudziłem się, tylko nie zauważyłem, że dzwonisz.
1: To normalnie, to jesteś prowadzący. Dobra, gadajcie, jak to słychać, nie? Czy działa, czy nie działa.
0: Słychać, widzę po wskaźnikach, że słychać. Nie jest to, wiesz, nie jest to krawczy nadajnik, jak krawiec ma, tak super, ani potrzebowy, ale taki odbity, jak to wszystko moje.
1: Spać, nie? Więc tak szybko. To może zróbmy coś, co wszystkich wkurwi. Pogadajmy sobie o procesorach Motorola.
0: No, co tu?
1: Tak widziałem na kanale 8-Bit Guy, czyli takim retro, maszynę, której kurwa nie znałem. To jest Compact Disc Interactive firmy Philips. 16-bitowy odtwarzacz CD-ROM-ów, powiedzmy z 91 roku, ale zaprojektowany w 80 którymś tam roku. No i co ciekawe, tam jest ten procesor Philips 68070, nie? Nazwa by sugerowała, że to jest niezła krowa, ale tak naprawdę tutaj jest po prostu podbity 68000, nie? I ma dwa razy większą szybkość niż Amigowy, 15,5 MHz.
0: No, Philips swego czasu, znaczy ja dosyć dużo wiem, ponieważ moją znajomą była pani, która przez 30 ponad lat prowadziła firmowy sklep Philipsa i znałem ją bardzo dobrze. Tam też czyniłem zakupy jeszcze z mojej świętej pamięci mamą dawno temu. I powiem ci, że Philips miał bardzo dużo ciekawych sprzętów. Ja miałem okazję je pooglądać. Na przykład na początku lat 90. wyszło coś, co się nazywało Philips CDI. To był taka Amiga CDTV w wersji właśnie Philipsowskiej.
1: Jaka? CDTV?
0: No coś jak, bardzo podobne to było do Amigi CDTV. To była tak naprawdę konsola do gier, która była wizualnie właśnie podobna do Amigi CDTV, a nazywała się Philips CDI bodaj, jeżeli, albo i CDI.
1: No to o tym mówię.
0: No to chyba o tym samym mówimy właśnie, no widzisz.
1: No tylko, że Amiga CDTV miała normalną Amigę 500 w środku i 7 MHz procesora, ta miała 15,5.
0: Tak, tak, tak. W tym czasie też Philips wypuścił bardzo ciekawą rzecz, mianowicie wypuścił magnetofon kasetowy na zwykłe kasety, kompakt kaset, przy czym zapis na tych kasetach był nie w formie magnetycznej ścieżki, a w formie cyfrowej magnetycznej ścieżki. Nie na zwykłych kasetach się nagrywało, nie? Taka ciekawostka. Miał też na przykład bardzo fajną podbitą.
1: Zobaczcie sobie to na tym tego 8-bit-geja, ten pierdolnik, bo co tam było ciekawe, tam na przykład był bezprzewodowy kontroler dostępny do tego CDI-a i touchpadowy kontroler był kod, czyli trackball. I co tam jeszcze było ciekawego, na przykład natywnie aplikacja do odtwarzania CD-ROM-ów była w stanie wyciągać grafiki, które były na CD-ROM-ie zapisane, a co nie każdy wie. Ale na CD32 chyba też wyciągała te grafiki, nie? Czy mnie pamięć myli, czy nie?
0: Wiesz co, ja już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było w CD32. Znaczy ja miałem CD32, ale tak szczerze mówiąc, to ja ją bardziej kupiłem nie po to, żeby grać na niej, tylko istniało coś, co się nazywało komunikator, Amiga Komunikator i Amiga Komunikator Lite. Ja to miałem zamówione u Patryka Łogiewy, czyli naczelnego tego kebaba gazety, bo on tutaj w Szczecinie wydawał. I on sobie sprowadził po to, żeby test zrobić, a potem mi sprzedał ten komunikator. I on pozwalał połączyć Amigę CD32 z Amigą 4000 lub dowolną inną Amigą jako CD-ROM zewnętrzny, nie? I ja dlatego kupiłem właśnie Amigę CD32.
1: Ja do dzisiaj nie wiem, czy ta moja Amiga CD32, którą rozbeszyłem, jak ci kiedyś opowiadałem, czy ten CD-ROM był spieprzony, wiesz, całkiem ten laser, jak tam była ta jedna seria z wadliwym laserem, czy była ta druga opcja, która psuła CD-ROM, że trzeba było klapkę przytrzymać po prostu, żeby działało. I tego nie wiem. I ten strasznie tego żałuję, nie mogę spać po nocach, nie?
0: No dzisiaj ci powiem, że 2000 byś dostał za tą Amigę, nie?
1: No nie mów mi, jeszcze miałem tego Magic Boxa i dysk twardy, nie?
0: O, no to jak miałeś jeszcze dodatki do tego, to już w ogóle, nie? To już w ogóle
1: no,
0: była cena.
1: No po prostu daj spokój. No to ach, jak sobie pomyślę, że za 70 zł tak de facto to rozpieprzyłem, to aż mi słabo, nie?
0: Ja to dałem.
1: Nie wiem, co mnie tknęło, ja wiedziałem, że to coś będzie warte, tylko tak sobie myślałem, ten laser nie działa, cholera, to weźmy to rozbebeszę. A potrzebowałem, wiesz, do laptopa wymieniałem inwerter, nie? Przy ekranie i po prostu potrzebowałem paru plastików, bo tam gdzieś coś było popierniczone. No i tak mnie tknęło, sobie myślę, przecież Amiga CD32 ma by jakiś Hewlett Packarda, nie? No to ją wziąłem, bo to też był Hewlett Packard i ją rozbebeszyłem, nie?
0: No to ciul. No ja akurat się pozbyłem sprawnej Amigi CD32. Po prostu jak mi się troszkę już znudziła jako CD-ROM zewnętrzny, po prostu włożyłem w końcu normalny CD-ROM do 4000, to dałem ją zresztą jak nówkę, bo ja nawet folii nie zdjąłem z pokrywy, w pudełeczku dałem Krześniakowi, dałem po prostu, żeby
1: się tam bawił. Straszna lipa, no myśmy się, mój kuzyn dostał Amigę 500 z rozszerzeniem RAMu, nie? Fajna była ta 500, tam dużo rzeczy na niej śmigało. Chociaż na przykład nie mogłem zrozumieć, dlaczego niektóre rzeczy śmigały na tej 500, a na 1200 nie śmigały. Znaczy na CD32.
0: No wiesz, tam były pewne jednak różnice w tych kickstartach i tak dalej. To ja mam do tej pory, ja mam 600 taką prawie gołą, tak? Tam jest tylko dysk twardy i 2 mega pamięci w tym momencie. I na przykład program oryginalny, to nie jest program, który mam skopiowany, to jest oryginał, który mam pudełko normalnie do niego. Na tej Amidze nie chodzi. Na emulatorze chodzi pod PC-tem, a na tej Amidze się zawiesza.
1: Z kickstartami to też było, ja pamiętam. No, kolega miał jakieś rzeczy na Amiga 500 Plus i jemu śmigało to wszystko fajnie, ładnie. Mortal Kombat na przykład, o, jemu się odpalał na 500 Plus, a mi się na 500 nie odpalał, ani na tym CD32. I kurde, minął mnie Mortal Kombat na Amigę.
0: No ja na Amidze w bijatyki się raczej nie grałem. Znaczy ja miałem jedną
1: Wormsy,
0: swoją.
1: Tak samo, o Wormsy, no.
0: No Wormsy były zajebiste.
1: Pod koniec życia Amigi gdzieś mi się, teraz nie pamiętam, czy to było demo, czy nie było demo, w każdym razie chwyciłem Director's Cut Wormsy i muszę wam powiedzieć, że one chyba były nawet lepsze na Amigę, te Wormsy, niż jakiekolwiek, które były na PC, to znaczy się dwójka, od dwójki, powiedzmy, włącznie były lepsze od dwójki, bo Armageddon faktycznie był fajny. Ale ta wersja amigowa Wormsów jest świetna i chyba jest do kupienia na PC, na Gogu, bo tam też się zdarzają jakieś gry amigowe.
0: Na PC-cie była ta różnica w Wormsach, że one były tak zoomowane, że po prostu można było patrzeć na tą planszę z daleka, zooma robić, nie? Natomiast na Amidze było wszystko na scrollingu zrobione, to była ta różnica, nie?
1: No. A to nawet sobie nie przypominam, bo w tym czasie grałem i na PC-cie, i na tym, i na Amidze, i jakoś faktycznie chyba coś było, no, no jakieś takie, można było coś śmigać. Jak ty dopuszczasz, że ten, bo podobno jednak jest słaba jakość.
0: No, puszczam tak, jak się nie przygotowałem, to znaczy jest mi głośnik przy mikrofonie. No to czekaj, zaraz polepszymy tą jakość, zbliżymy jeszcze bardziej ten głośnik. Super mocny, no teraz możesz mówić, lepiej będzie.
1: Ja, to aleś zrobił po prostu ten...
0: No wynalazek, to wynalazek.
1: 06.
0: No, wynalazek.
1: Nie ma co.
0: No
1: czekaj,
0: co?
1: Ja jeszcze aż zrobię odsłuch. Jak to brzmi?
0: Profesjonalnie. Profesjonalnie, 60%. No i na tyle wystarczy.
1: No brzmi na 60%, żebyś chciał wiedzieć. Dobra, no to teraz za karę, ale to już uprzedzam, nie? Czy bo się tak domagałem już od tygodnia, czy opowiesz tą przypowieść o reklamówce i tym, i balkonie?
0: O czym?
1: O reklamówce i balkonie.
0: Ojejku, ale jakiej reklamówce i balkonie? Wiesz co,
1: no jak łazienka była zajęta i się bardzo chciało.
0: Aha! A, no to poszedłem. To nie była reklamówka, to był worek na śmieci. W reklamówkę mógłbym nie wcelować, bo u mnie ma odrzut. No, a ja miałem biegunkę, no i ze dziewczyny zajęły łazienkę tak, że nie było wyjścia. Trzeba było wyjść na balkon. Na szczęście to było, jak było ciepło, wystawić dupsko i worek przyłożyć na śmieci i pryk, nie? I poszło.
1: A to było ten za dnia, czy w nocy?
0: Nie, no, w nocy było. No co ty, za dnia, to ja bym tak zrobił w domu, nie? Ale że to było już ciemno było, nie? To było po 22 latem, nie? Czy jakoś tak ciepłą wiosną, czy jakoś coś takiego. No zdarza się, no co zrobisz? Są u nas zbudowane mieszkania z kiblemi i z łazienką. No i ci pucze ciało na pół godziny, no to co człowiek ma zrobić? No a taka biegunka, wie, no co mam w spodnie zrobić, kurde? To chyba lepiej, że do reklamówki zrobiłem, nie? I kulturalnie wyniosłem do śmietnika potem. Znaczy dopiero na drugi dzień, ale wyniosłem.
1: Na drugi dzień, aha.
0: Ale spakowałem. Nie. Spakowałem, zawartość owinąłem, zrobiłem taki mocny supeł w tym worku, włożyłem jeszcze do wielkiej reklamówki, w niej zrobiłem supeł, położyłem na przedpokój pod drzwiami, żeby nie zapomnieć wynieść na drugi dzień. Mówię zupełnie szczerze, no tak było. No.
1: Nie wiecie, to wisicie mi donata.
0: Nie wiem, czy to. Nie wiem, czy to nie był nawet potrójny worek, tak teraz się zastanawiam. No była taka sytuacja, no co zrobię, no. Słuchaj, to, ale żeby tylko takie, słuchaj. Zdarzało się inne. Nie wiem, czy chcecie słuchać, czy macie smak na takie historie, ale na przykład ja mam takie kufle od piwa do robienia ten. No przecież ja do nich czasami siusiu zrobię też. Jak mi zajmą mi ten, napiję się dwa kufle herbaty, to mi się chce lać, nie? No to mam dwa wyjścia, albo do zlewu, gdzie nie sięgam, musiałbym na palcach stanąć, albo sobie na taboret wejść. Ale może mi któraś wyjść potem, jak robię do sklepu i będzie afera. Albo do garka, albo do kufla. No. No są takie sytuacje, no kurna, no co poradzicie na to? No,
1: to nocniki się specjalizują w nietypowych metodach wypróżniania się, tak jak
0: akurat powiem ci,
1: furiat, który po prostu na YouTubie jest gwiazdą, jak leje z gołym dubskiem do cpana.
0: Tak?
1: No a nie?
0: Ale akurat powiem ci jedną ciekawą rzecz. Moje dwa kufle picia, jak wypiję i mi się zachce, to akurat oddaję jeden pełny kufel do czubeczka. Czyli reszta jest wchłaniana w organizm.
1: No widzisz, jak ten zasada zachowania masy, energii, wszystko się no, ten...
0: 50% wchłania tego wilgoci, nie?
1: No, wilgoci 50%. Ja pierdolę tam.
0: No takich historii, takich... Takich historii to było bardzo dużo, no ale nie chcę wam opowiadać fekalnych rzeczy, bo tego było naprawdę bardzo dużo.
1: Właśnie, się tak tego strasznie domagam, ale pamiętajcie, ja się domagam celowego donata na następnej audycji Krawca, ma być dla Zenona za wywiad z Etamem.
0: No dobra. Dobra, dobra. A ty powiedz, coś takiego.
1: To wam jeszcze innych gości sprowadzę. No ale dobra, jak tam? Co powiesz na temat wypróżnienia ciekawego?
0: Co powiem na temat wypróżnienia? Najlepiej mi idzie, kiedy robię coś, co mnie bardzo interesuje. Na przykład czytam prasę amigową z dawnych lat. To wtedy człowiek czuje się taki, powiem szczerze, podniecony od strony odbytu i lepiej wychodzi na zewnątrz, nie? No, także jak oglądam prasę amigową, nie mam nigdy zaparcia.
1: Ale jak czytasz, to wtedy jak
0: nie, się też, też nie. Natomiast stresuje mnie, jak kobieta wali w drzwi, no weźcie mnie wpuść, no to wtedy nie uronię, jak to się mówi, ani kropelki, nie? To po prostu jest, najgorzej mnie zestresować, nie? Bandy miał tak, że jak leciała opra, to nie miał siły, nie? Na zrobienie. Ja mam akurat w ten sposób, nie? Także tutaj, że tak powiem, pewne podobieństwo jest, ale nie do końca, nie? No ale ty powiedz coś jakiegoś takiego fajnego, co takiego miałeś nietypowego, bo wyjdzie na to, że ja tylko takie historie opowiadam na antenie. No. Co tam, nie wiem, coś zrobiłeś dziwnego, nie?
1: No bo o tym... fekalnego, nie wiem, czy sobie przypomnę coś fekalnego.
0: Nie musi być fekalne, może być na przykład oddane przez otwór gębowy, nie? Na przykład, nie.
1: Aha, no to kiedyś była taka ciężka impreza, tak strasznie ciężka, że szkoda to opisać, tam się działy cuda wianki, niesamowite, a to było już tak 10-15 lat temu, jak nie lepiej. No, pochylaliśmy strasznie ciężko. Wróciłem do domu i tak się położyłem, taki helikopter, mówię, ja pierdzielę, będzie tak przesrane po prostu, że rano jak się obudzę, to umrę, nie? No i z tą myślą już tak zastosowałem tą technikę walki z helikopterem, że tylko jedno oko otwarte, no pomogło, zasnąłem, nie? Rano się budzę, czułem się po prostu wyśmienicie, nie? Tak się budzę, sobie myślę, kurwa, no super, nie? Takie picie i nawet nie rzygałem, nie? I nie ma kaca, super. No i tak wziąłem nogę, położyłem na tym, na glebie, już tak stałem odruchowo, tak szybko, jak to ja mam w zwyczaju i się po prostu poślizgnąłem o taką jebitą po prostu pizzę wyżeganą, nie? I zaliczyłem orła.
0: Zdarza się. No ja kiedyś miałem...
1: Jakie miałem szczęście, tak na dobrą sprawę, nie? Bo jak jesteś nawalony i tak żydniesz, to możesz kurwa umrzeć.
0: No dwa najgorsze takie przypadki, to ja miałem w podstawówce i w szkole średniej. Jednego chyba wam opowiadałem kiedyś na pyskotece. W podstawówce kiedyś, no wiesz jak to jest, czasami zbiorą ci się te gazy, jak siedzisz szczególnie w pół zgięty przy ławce i masz ochotę pryknąć, nie? Są, na tą okazję są tak zwane cichacze towarzyskie, czyli tak wiesz, powolutku popuszczasz i potem kto poczuł, ten wytoczył, nie? Jest takie powiedzenie. Było przynajmniej w latach 80., nie? No, ale ja akurat miałem taką sytuację, że zadrapało mnie w gardle, czyli psiknąć mi się chciało i po prostu kasznąłem albo psiknąłem, nie wiem, i taki pierd na całą klasę po prostu, totalnie, nie? A najlepsze jest, że babka się zapytała, kto to zrobił, gdzie było wiadomo, że ja to zrobiłem i był u nas taki jeden gościu, który był taki żartowniś, nie? I on wstał z radością, powiedział, to ja. Ja mówię, uff, uratował mnie, nie? Po prostu. A druga sytuacja była naprawdę poważna, bo dotyczyła matur i mojej matury z języka polskiego. Dzień wcześniej przyszło mi do głowy, żeby moja mama zrobiła mi zasmażkę. Zasmażka polegała na tym, że kroiło się co tam popadło, kiełbasę suchą, jakąś zwykłą i się zasmażało to wszystko razem. Ja na to jeszcze pół słoika musztardy walnąłem i tak sobie zjadłem. Stres mnie wziął straszny przed tą maturą. Nie spałem chyba całą noc w ogóle. Jeszcze rano poszedłem pobiegać przed tą maturą sobie, zrobić takie dobre 3 kilometry, mimo że nie spałem i byłem po tej zasmażce. I coś po prostu, to wszystko, brak snu plus stres plus zasmażka plus musztarda plus bieganie spowodowało to, że przyszedłem na tą salę, a komisja powiedziała, że pierwsze wyjścia po 2 godzinach. Ja po 15 minutach myślałem, że po prostu zrobię w spodnie, nie? Już siedząc tam na tej sali i podszedłem taki skulony, mówię, przepraszam szanowną komisję, ale muszę, nie? I oni się tak zastanawiali. To było kluczowe, że oni się zastanawiali, bo przez to, że się zastanawiali, czy nie puścić, w końcu mówiłem, dobra, idź. Ja po prostu nie zdążyłem. Ale nie to, że nie zdążyłem i zrobiłem spodnie, bo to by była klapa, nie? Zdążyłem do kibla, podnieść klapę, wystawić dupę, ale nie zdążyłem usiąść i wystrzeliłem na ścianę, kurwa.
1: Jezus Maria.
0: Ale totalnie po prostu, słuchaj, obsrałem całą ścianę. Dobrze, że była farbą olejną pomalowana, bo wiadomo by było, że to ja, nie? Bo to był jeden kibel dla chłopaków, jeden dla dziewczyn. Wiadomo byłoby, że to ja obsrałem, nie? Ja po prostu wziąłem całą rolkę papieru, pamiętam, jak tylko łapę sobie pobrudziłem, bo musiałem częściowo łapą to sprzątnąć, jakoś to ogarnąłem, tam za ten kibel, co się dało, część to do kibla i potem jeszcze 5 minut myłem ręce po tym, kurde, wróciłem na salę, nie? I za chwilę znowu, ale już potem spoko było, już potem zdążyłem. Ale kurde, całe szczęście, że tam nie było świeżo malowane taką zwykłą farbą, wiesz, taką co wsiąka, nie? Bo by było po prostu kiepsko, nie? To nowa toaleta była, bo rok wcześniej zbudowali tą salę gimnastyczną, na której mieliśmy ten i tam były nowe toalety, ale olejnicą pomalowane było. To był mój fuks, po prostu by się wydało.
1: Z takich fekalnych historii, ale to nie moja, z tych zasłyszane, to mi moja ekipa RPG-owa natywna, czyli ta sama, z której, jak już to wielokrotnie mówiłem, wywodzi się autor scenariusza do gier wiedźmińskich. Jest ten, chłopaki byli na konwencie, czyli tam zjazd tych wszystkich świrów, tak, fantazy, RPG-ów i innych tam rzeczy z kosmosu. No i to było w szkole, nie? Takie konwenty najczęściej są organizowane i faktycznie był jakiś problem z kiblami, zapchane czy coś takiego, ale jeden kibel był szczególny. Tak było w nim nasrane, że te kupy wszelakie wystawały po prostu na jakieś 30 centymetrów spokojnie ponad tą, wiesz, poziom deski klozetowej i jeszcze na koniec ktoś tam karteczkę z napisem Tron Lisza w to gówno wbił, nie? Ciekawe, czy ktoś ma po prostu zdjęcie tego kibla. Oj.
0: To ja miałem podobną przygodę, jak odwoziłem córę na kolonie z ASG. Jechaliśmy ze Słupska w kierunku Lęborka i tak się zdarzyło, że jechaliśmy takim, jak to się nazywa, SKC, szybka kolej jakaś tam, nie? Te takie żółto-niebieskie kiedyś były, te takie, wiesz, łączone komunistyczne pociągi, tylko pomalowane na SCK, szybka kolej centralna, cholera, nie pamiętam, z tymi takimi komunistycznymi kiblami. No i ja mówię, kurczę, turuś, idę do, tata idzie do toalety, nie? No idę do toalety sobie, akurat patrzę, wychodzi panienka stamtąd, znaczy widać było, że z toalety wyszła na korytarz ten główny, taka zniesmaczona, taka skrzywiona, ręce wycierała jakieś ściereczki. Ja tam, kurde, wchodzę, a tam, kurczę, nie wiem, co tam się działo, ale tam było wszystko. Fekalia, moczu, po prostu wszystko, bo totalnie pływało, jak ten pociąg trząsł, to taka, kurczę, normalnie do wysokości progu to było po prostu zatopione, nie? No ale kurczę, musiałem, drugi kibel był zamknięty tak w ogóle, nie? Tylko w tym można było się załatwiać. Nie wiem, kto to zrobił, jak to wybiło, bo tam po prostu ten kibel był taki, że się wciskało pedał i to spadało na podkłady. Po prostu była dziura w tym. No ale widocznie się tam zatkało i wszystko wybiło, nie? No i ja wpadłem na genialny pomysł, jak to ja, i po prostu stanąłem w korytarzu na progu, tam gdzie nie sięgało i po prostu wystawiłem ptaszka i trafiałem z odległości. I tak to nie miało sensu, bo wszystko było zalane i zasrane, nie, w tym kiblu. No jakoś sobie poradziłem po prostu, nie. Na szczęście nikt nie przechodził korytarzem, bo by pomyśleli, że to ja zrobiłem, nie. No. Coś, Zenek, ucichłeś.
1: Ja mówię, że będziesz to publikował i tytuł jakiś typu Kupa i Siki i w ogóle...
0: Mogę to samą naszą rozmowę opublikuję jako ten z życia żuczka gówniaczka. Coś takiego.
1: To może ja to dam od razu do premium, co?
0: No, o.
1: Żeby
0: o.
1: Tylko ludzie o mocnych nerwach tego posłuchali.
0: O.
1: Tak, no, zgadza. Może właśnie, dokładnie.
0: Inna taka sytuacja.
1: Ja zaraz będę schodził, a jak chcesz kontynuować ostre tematy, a publika chyba się teraz tego namaga, bo sami mujahedini są na antenie, to proszę bardzo, nie?
0: Inna taka sytuacja to była moja podstawówka i...
1: Ja cię już muszę przeprosić, ale dobra. Kontynuuj tematy jak najbardziej, nie?
0: Dobra.
1: Jeśli mi później nagranie i ten...
0: Okej, okay,
1: to
0: się...
1: Jak mnie potrzeba i krawiec nie uczanił, to wrzucę to na premium. Na razie, cześć.
0: Dobra, hej. No, inna taka sytuacja to, słuchajcie, w podstawówce. W podstawówce miałem taką sytuację, że się zatrułem pokarmowo. U babci prawdopodobnie, u babci była jajecznica mojej na patelni, takie za komuny, taka z kiełbasą, z flakiem, i ja tą kiełbasę z flakiem z tej jajecznicy wybrałem, bo mi smakowała, i zjadłem na czczo. A potem jeszcze zupę mleczną na to, taką z ryżem. I to mi chyba zaszkodziło, stanęło mi na żołądku czy coś. I w pewnym momencie siedziałem, to była gdzieś druga klasa podstawówki, może trzecia. I taki jak gówniarz byłem tam gdzieś, może góra 10 lat. W pewnym momencie, słuchajcie, zaczęło mi się kręcić w głowie. Autentycznie, takie miałem takie ten, przestraszyłem się i mówię, proszę panią, kręci mi się w głowie, muszę wyjść. Dobra, wychodź mu do pielęgniarki, nie do gabinetu. Wtedy nie było higienistki, wtedy była normalna pielęgniarka, normalny gabinet lekarski w każdej szkole. I dentysta zresztą też był. Poszedłem sobie do tego lekarza, już tak mnie już coraz bardziej bujało, ale jeszcze się nie spodziewałem, co będzie, nie? Że to jest od żołądka. Nie spodziewałem się tego, bo nie czułem tego, tylko czułem kręcenie w głowie, błędnik mi jakby wysiadał. Jakoś doczłapałem cały kawał, bo ja miałem taką szkołę ogromną, cztery skrzydła były tej szkoły. W końcu doczłapałem tam do tego gabinetu. Kulturalnie zapukałem, ale już w tym momencie poczułem jakiś taki bulgot i złapałem się za twarz jedną z rąk. Jakby, bo czułem, że coś mi się odbija czy coś, nie wiem, tak dziwnie. Odsłoniłem twarz, mówię, dzień dobry, a po co przyszedłeś? A ja mówię tak, bo i bla. Tą pielęgniarkę zdążyła się uchylić, kurczę, ale dosłownie jak z filmu, jak z jakiejś durnowatej komedii to wyglądało po prostu. Ja tam przez dobre 2 godziny leżałem po prostu. Oglądałem sobie przeglądy kolejnych klas, które przychodziły, bo akurat jakieś badania okresowe dziewczętom robili, starszym dziewczętom, które się zresztą nie wstydziły. A co ja się cycków naoglądałem tam, bo one się wtedy nie szarpali. On normalnie kazała im staniki zdejmować. Ja tam leżałem, sobie wszystko widziałem, nie? Ale co chwilę biegałem za parawan i do umywalki tam, kurczę, bo tam nie było gdzie indziej, nie? W końcu chyba się zatkała ta umywalka. Pamiętam, to było takie zatrucie. Ja jeszcze tak miałem do samego wieczora. Nawet węgiel nie pomagał. Wziąłem węgiel do tego, żeby węgiel na... Ewentualnie można krochmal próbować, takie rzeczy. Wszystko zwracałem, nie? W końcu się przespałem, przeszło mi jakoś tam. Już nie było co. No, także macie taką historię z życia wziętą, też tego typu. No, niestety, no, mamy czasami takie przypadłości i się czasami nie zdąży zwyczajnie, nie? Człowiek popuści, tak? Niech, jak to mówią, niech ten, kto nie zsikał się nigdy w łóżko w wieku 10 lat, pierwszy rzuci cegłę, tak, czy tam kamień. No, miałem też taki przypadek kiedyś. Jak to gdzieś koło 18, myślę, że miałem 18 lat. Kurde, śpię sobie w nocy, nie? Kurczę, psiku mi się chce, nie? Wiecie, po herbatce wieczornej. Mówię, nie wstaję, nie? Śpię dalej. Kurczę, znowu coraz bardziej, nie? Ten pęcherz ciśnie. Dobra, mówię, kurde. Wstaję i idę do kibla. Wstałem, poszedłem do kibla i się załatwiam. Tylko nie zauważyłem jednej rzeczy, że ja trafiłem, byłem w domu, a trafiłem do kibla w szkole. Czyli to był sen, nie? Wyjąłem, zrobiłem co trzeba i nagle poczułem ciepełko pod sobą. Wtedy się obudziłem. A miałem chyba z 17 albo z 18 lat. Jak to sen człowieka potrafi zmylić. Słuchajcie, niedawno miałem podobny sen, ale na szczęście się obudziłem przed pójściem do kibla w tym śnie. Całkiem niedawno. Podobna sytuacja była. Na szczęście się nie dałem tym razem zmylić po 30 czy tam 40 latach. Nie no, 30 gdzieś mniej więcej. No, także tak zdarzają się. Dostałem kamieniem. Ała! Musiałeś celować w jaja. Trening czyni mistrza. No tak, no ale autentycznie. Po prostu sen był tak realny. Ja kurna normalnie czułem, że wstaję z łóżka, idę korytarzem po ciemku, zapalam światło i jest łazienka, ale jest szkoła, nie? Ja się nie skapowałem, nie? Po prostu wyjąłem, zrobiłem swoje i wtedy się obudziłem, nie, bo ciepełko człowiek poczuł, a jaki był obciach, bo oczywiście no co, zrobić mu może tam 18 czy 17.

to jeszcze gorzej, to jak jest łazienka łączona z kiblem i ktoś się kąpie, a ktoś naprawdę ma jakiś taki problem żołądkowy, że już po prostu nie da rady, no nie ma wyjścia. No to jest dobra porada dla was. Bierzcie szybko z reklamówkę albo tak jak ja worek na śmieci, tylko popatrzcie, czy jest szczelne dno, żeby wam nie wyciekło, nie? No. Zresztą ja tutaj nie jedyny, co sobie tak sprawę załatwiał parę razy. Mój Maksiu, psiaczek mój, nieodżałowany był też taką, miał sytuację, że psiaczek miał biegunkę i zrobił, nie? Tylko, że piesek jest taki, że on wie, że źle zrobił, nie? I potrafi zjeść to swoje główienko, a następnie zwymiotować. Nie życzę nikomu, żeby musiał coś takiego sprzątać. Zjedzone główienko i jeszcze zwymiotowane potem. Jaki ten zapach? Ja nie jestem człowiekiem obrzydliwym, naprawdę. Ja potrafię sprzątać dziecko, jak sobie ulało, małe, tak, że cały tapczan miałem ulany pokarmem. Potrafiałem to sprzątać, piwko sobie popijając wtedy jeszcze bezproblemowo. Dziewczyny nie mogły na to patrzeć, a ja popijałem piwko jedną ręką, a drugą sprzątałem. Ale po piesku, który zjadł swoje główienko i potem je zwrócił, to ja nikomu nie życzę po prostu, jaki to jest zapach. To jest po prostu zapach, którego nie dacie rady wytrzymać. Po prostu nie dacie rady wytrzymać. Ja z ledwością, mimo że jestem człowiekiem wyjątkowo odpornym na tego typu rzeczy, po prostu z ledwością sam nie poszedłem do rygi, jak to się kiedyś mówiło. Nie? Psu mogłeś nas. No wiesz co, mojemu pimpusiowi, mojemu mufinkowi kochanemu. Nie, absolutnie. Przecież to była sytuacja awaryjna, jakaś coś tam mu zaszkodziło. No zdarza się. Ja później przez długi czas kładłem na przedpokoju, kładłem ręcznik taki miałem dla niego. I on wiedział już, bo to było już przez niego zapachem, że jak już mu się bardzo chce, to na ten ręcznik, nie? No ale czasami się zdarzyło, że ten, a piesek jest taki, mały piesek jest taki, że jeszcze czasami mu tam, wiecie, przy tyłeczku to główienko zostanie, nie? No i potrafi saneczkować wtedy, żeby sobie wytrzeć, nie? I potrafi tak, dwie łapki przednie pracują do przodu, a tyłeczek siedzi, nie? I to główienko rozetrze jeszcze wam po pokoju albo potem. No ja mam na szczęście tą sytuację dobrą, że mam tylko dywan taki 80, może na 50 tutaj koło siebie, a tak to są panele tylko albo kafelki, także jeszcze jest pół biedy, nie? Także potem było odkażanie, to znaczy jak już się pozbyłem, że tak powiem, części biologicznej odpadów, no to potem jakimś płynem do mycia naczyń, czym tam popadło, potem jeszcze to spsikałem jakimś dezodorantem albo spirytusem salicylowym, bo to jeszcze śmierdziało później przez długi czas. No, niestety są takie sytuacje. A czasami człowiek sam zaniedba sprawę, bo w zasadzie to tak pies powinien być wyprowadzony 4 razy w ciągu doby. Ja Maxa przyzwyczaiłem do 3 spacerów. Do 3 spacerów w ciągu doby. Znaczy, jak wstałem po południu takim późniejszym i jak szliśmy spać. No, jak zrobił siku, akurat on umiał, nauczył się robić na taki ręcznik, to tam jego raz na jakiś czas w 60 czy tam w 90 stopniach prałem. Natomiast no to jest obowiązek, tak? I czasami człowiek się czymś zajmie, przegapi i nie zwróci uwagi, że pies błagalnym wzrokiem patrzy i chce tutaj na spacer. No pod tym względem rzeczywiście kociarze. O, to jest właśnie saneczkowanie, tak. Wyobraźcie sobie, że mój Maksiu, nie wiem, czy pamiętacie to moje opowiadanie, jak sobie obtarł, jajeczka sobie obtarł, bo saneczkował tak na dworzu. Najpierw na trawie, a potem zjechał na beton i sobie jajka obtarł. I babka go chciała wykastrować, ta nasza osiedlowa tutaj. A ja mówię, no nigdy w życiu, kupiłem psa i chcę mieć psa. No. Ha, się śmieje, Floki. Aha, to nie z tego się śmieje. Koty też pewnie tak potrafią. Nie, to jest chyba pies, nie wiem, tak, psiaczek. Oczywiście, saneczkowanie psiaczka. No i teraz sobie wyobraź, jak on ma całą dupkę obsraną rozwolnieniem i tak sobie przejedzie, nie? Po dywanie szczególnie, jakby przejechał, nie? Bo ja akurat mówię, mam podłogę, to tam pół biedy. Krecha była, brązowa, trzeba było psiaka wsadzić do wanny i mu tyłek prysznicem obmyć pod ciśnieniem. No ale raz tak zrobił po betonie po prostu i kurczę, był potem problem. Zresztą pamiętacie, ja go moczyłem potem w wodzie, on mi tutaj skamlał, żebym go już wyjął z tej wody, bo chciałem mu te jajka uratować.
i się udało.

I się udało. Odmoczyłem w końcu te stróbki się poodmaczały. No i piesek został pieskiem do końca swoich dni. No ale trzech weterynarzy, dwóch zaliczyłem, już nie pamiętam. W każdym razie druga weterynarka, ja jak powiedziałem, że ta pierwsza chce go wykastrować, to się popatrzyła na mnie, nie chciała nic przeciwko powiedzieć, nie? Ale mówi mi, panie, no co pan, to strób jest normalny. Normalny strupek się zrobił i dała mi tam jakiś oksykord czy coś takiego, jakiś antybiotyk sprayu do psikania. Niezbyt mu to pasowało, bo trzeba wiedzieć, żeby na jaja psu napsikać, to jest naprawdę problem. Po prostu, bo to jest zimne, to jest taki szok dla niego, nie? Ten spray. Szczególnie, że przy rozprężaniu gaz zmniejsza temperaturę. Przy rozprężeniu, jak się zmniejsza ciśnienie. Kto nie wierzy, to niech dotknie nabój do syfonu, jeżeli macie taki syfon, jak wypuścicie gaz. Jak przymarznie wam palec do tego. Minus 70 stopni się robi przy rozprężaniu takiego typowego syfonowego naboju z CO2. To samo jest zresztą przy wiatrówkach. Jeżeli macie pełen gaz na wiatrówce, to gówno, gówno, kupsko, kupsko, brzmi mi dziś, nie brzmi dupsko. Dobra, piękny wiersz, nie chcę czytać, bo pokaleczę go, bo ja kiepsko czytam. Gówno, głupa, pierce, sam. Kupa, gówna. No fajnie, super, zapisz ten wiersz. Koniecznie. Zenek, zapisz ten wiersz i umieścisz go pod premium, pod strefą premium. Ja ci to nagranie będę musiał udostępnić jakoś, kurczę, jak ja ci to zrobię. Jakoś tam zrobię, wyślę ci na Skype'ie czy na czymś tam. No. Także wytniesz ten fragment, który jest najciekawszy z tego opowiadania i tyle. Słuchajcie, ja się będę musiał zbierać, bo ja muszę kurczę, zrobić parę rzeczy teraz. I nie mam na myśli srania na balkonie, a mam na myśli zupełnie konkretne rzeczy. Przybyłem tu do was tylko na chwilę. Przybyłem tu do was na chwilę. Jak to było? Że wpadłem tu kiedyś na chwilę. Zapomniałem piosenki. Kurde, a to była taka zajebista piosenka dla dzieci. Spora na telesfora. Zajrzałem tu kiedyś na chwilę. A smoki serdeczne przyjęły mnie wtedy najsłodziej. Więc już zostałem, moi kochani, razem z miłymi smokami. Coś takiego było. Czekam na listy piosenki, śpiewam i tu spotykam się z wami. To śpiewał taki pan Zygmunt, który był później też jedną z postaci w Przygody i Zmartwienia Psa i bez imienia, który się później został nazwany pan Kracy. Opowiadałem tą historię, bo niewielu pewnie pamięta. Pan Kracego pewnie wszyscy pamiętają, ale na początku to się nazywało Przygody i Zmartwienia Psa bez imienia. I to imię było nadawane poprzez korespondencyjne głosowanie do Telewizji Polskiej. I ktoś wpadł na pomysł pan Kracy. Zawsze był w piątki nadawany. Zdaje się o 16:30. Nadawaj na balkonie. Kochany, na balkonie to ja bym się teraz zaziębił. U mnie jest balkon narożny, w związku z czym wieje tutaj. Może nie mocno, ale tutaj praktycznie zawsze wieje. Nawet jak jest upał, to wieje upalnym takim cugiem. Po prostu jest przeciągowe miejsce. Także sorry, ale nie wejdę. Dobra, kończę, słuchajcie, to nadawanie. Nikt nie chce inny dzwonić, tylko Zenek, więc szkoda, no trudno. Trudno, co zrobić. Nie zapomnijcie tam w krawcu wrzucić jakieś suweniry, żeby miał na kurcze blade. Albo na jakiś nowy bigos. Co do mnie, to tam nie musicie nic. A jak ktoś chce bardzo, to oczywiście proszę. Może tam im nam na pieska Maxa przelać jakieś parę groszy. Ja się zawsze ucieszę. Nie ma problemu. Znaczy nie ma problemu. Znaczy cała przyjemność po mojej stronie, o to chciałem powiedzieć. W każdym razie zasilajcie radio i wiecie, żeby robić radio w ciężkich czasach, potrzebny jest internet, pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Nie? Dobra. To było na tyle z mojej strony. Nie wiem, czy się fajnie słuchało, czy tam się komuś niedobrze nie zrobiło przy okazji. A ja idę teraz płacić rachunek, rzuć gumę i kopać tyłek. A zabrakło mi gumy do rzucia, jak to mówił. Kto to mówił? Przyszedłem rzuć gumę i kopać tyłek, a zabrakło mi gumy do rzucia? Chyba Rambo. Tak mi się wydaje w pierwszej części. Dobra, trzymajcie się, hej.

0: Dobry wieczór wszystkim. Krawiec się kłania. Pozdróweczka dla tych, którzy zdecydowali się spędzić trochę wolnego czasu w ten poniedziałkowy wieczór jesienny. Jak już pewnie się domyślacie, coś tu się innego kroi niż zwykle, bo nie będzie nocnego Marka. Dziś są luźne gadki, bo jestem sam. A potrzeby nie ma. Nie ma, bo tam zdrowotne różne sprawy. Nie wolno wyjawiać karty chorób. Historii chorobowej, to chyba się mówi fachowo, historia chorobowa. Bo on mógłby podać mnie do sądu za to i puścić w skarpetkach. Nie udar. Tym razem mu się udaro i nie ma, nie jest zdrowy prawie. Nie, takie bardziej takie niegroźne rzeczy. Może nawet się zjawi jakoś tam gościnnie. No, a ja nie czułem się na siłach, żeby dzisiaj zebrać newsy, żeby tutaj się przygotowywać jakoś. I szydzić samotnie sobie tutaj z otaczającej nas rzeczywistości sobie drwić. Więc taka luźniejsza audycja, improwizowana. Może ktoś się przyłączy później do rozmowy, zaproponuje jakieś tematy, może wy zaproponujecie jakieś tematy na czacie. No, nawet może krócej dzisiaj posiedzę. Zarobiony jestem, nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Na pewno skomentuję tutaj skomentuję komentarz, odpowiem na komentarz. Słuchacz, świeży słuchacz, sądząc po tym, że jest to jego pierwszy wpis, tak zauważyłem, że chyba się ludzie z czasem tutaj w nocnym radio jakoś docierają, bo zaczynają kumać, o co tu biega i na przykład wiedzą już, że nie można sobie pozwolić na jakieś takie onetowe zagrywki. No i tutaj zbulwersowany FF pisze: nie rozumiem, jak można prowadzić audycję na temat, o którym nie ma się pojęcia i podawać na antenie tyle bzdur. Chyba tylko po to, żeby jako ateista lżyć i obrażać znienawidzonych katolików. No i tu można by się spodziewać jakiejś dłuższej listy moich błędów, wykazania faktycznych braków wiedzy. No, jak to często bywa, po takim wstępie ktoś wymienia jedną albo góra dwie jakieś jego zdaniem nieścisłości, babole. No i tutaj po pierwsze, chrześcijański i katolicki to to samo. No, zależy jak na to spojrzeć, no. W jednym z ostatnich odcinków starałem się wykazać, że katolicyzm ma jednak, po pierwsze, bardzo dużo wspólnego z pogaństwem, z którego się wywodzi, a po drugie, chrześcijański używam w znaczeniu, że takie czyste chrześcijaństwo bardziej, sola scriptura i tak dalej, i niezinstytucjonalizowane na przykład. No, a jeszcze jest... A poza tym, no ja wiem, że to jest kościół chrześcijański, ale też niejednokrotnie wykazywałem, że z oryginalnym chrześcijaństwem, no jeśli w ogóle można mówić o oryginalnym chrześcijaństwie dzisiaj, to ma często niewiele wspólnego, więc mam prawo jakoś to rozgraniczać, nie? Czytamy dalej. Chrześcijaństwo dzieli się na wyznania katolickie, prawosławne, ewangelickie itp. O, dzięki, słuchaj, żeś mnie tu oświecił, panie. no to naprawdę, no nie wiedziałem, 10 lat gadam o tym i nie wiedziałem, że jest coś takiego jak prawosławie, katolicyzm, itp. No to dziękuję bardzo. Nie wiem, może faktycznie nie ma sensu komentować, no. Jedna rada, traktuj z szacunkiem swoich rozmówców, nie stosuj jakichś takich tanich chwytów, że napiszesz, się zbulwersujesz i powiesz, że najgłupszy jesteś na świecie i jesteś najgorszy i w ogóle takie głupoty gadasz przez całą audycję. No, jak już takie coś napiszesz, to wystarcza, to wypada to poprzeć jakimiś argumentami albo no po prostu jakoś udowodnić, nie? Bo takie pisanie tylko po to, żeby kogoś tam, żeby wyrazić swoją dezaprobatę, to wiesz, to bardziej właśnie na Onecie tak możesz pisać sobie, tak bez urazy, no. I tu dalej jest o atakach na katolików, tak wyjaśniam, to, że atakuje katolicyzm nie jest równoznaczne z tym, że atakuje katolików, no, jak na przykład skrytykuje jakieś elementy nazizmu, jakieś tą ideologię samą, to nie znaczy, że nazistę od razu. No nie wiem. Nie chce mi się chyba ciągnąć tego tematu. Atakuje katolicyzm, a to nie jest moja wina, że ktoś wierzy w jakieś głupotki. Doskonale wiem, że czyściec, że o czyśćcu nie ma nic w Biblii. O samym piekle dopiero w Nowym Testamencie się pojawia. To są wpływy tam helenistyczne. Wiem nawet, czym się różni Szeol od Gehenny i wiem, co było o piekle. Tam z dwie wzmianki były, nie? Że to jest takie miejsce, gdzie się zębami zgrzyta. No i tam jeszcze, no, nieważne, no, zostawmy już, tyle ostatnio było o tym katolicyzmie. Że może już zostawmy tutaj. Może tylko wspomnę o taki śmieszny tutaj krąży, teraz mem się z tego zrobił, bo jakiś egzorcysta opisuje tak na poważnie, słuchajcie, że demon po prostu wpadł w szał i się w ogóle wystraszył strasznie relikwii, która była, uwaga, uwaga, skarpetka Jana Pawła II w pozłacanym relikwiarzu, kawałek tej skarpetki bawełnianej. Tam demon się miotał i krzyczał, zabierz tego Janka i że to mu śmierdzi, ta skarpetka. I czujecie, że ludzie takie rzeczy piszą na serio, że to... Wiecie, no Harry Potter jest przynajmniej jakiś tam klimatyczny, wszyscy wiedzą, że to jest bajka, a tutaj skarpetka Jana... Bajka o tym, jak skarpetka Jana Pawła II demona pokonała. No ale zostawmy, mamy tutaj Rafała na antenie, witam cię.
1: Tak, chciałem przypomnieć, że dzisiaj obchodzi urodziny nasz kochany Führer.
0: Właśnie, to trzeba się napić, nie? Czegoś.
1: No już się napiliśmy.
0: Już się napiliście?
1: Znaczy, nie wiem jak on nie, mówił, że o suchym pysku obchodził urodziny. A ja już się napiłem za jego zdrowie.
0: Aha, czyli no wszystkiego najlepszego w Furiacie, drogi. Czyli u Furiata jest tak w drugą stronę. Jak wszyscy piją na urodziny, to on pije przez cały rok, a na urodziny o suchym pysku, tak?
1: No, może i tak być.
0: Chłopak na opak taki.
1: Furiat jak to się mówi? Odpowiedz w naszą stronę, czy tak jest, czy nie jest.
0: Happy birthday to you, Furiat. Czego możemy życzyć Furiatowi?
1: Szczęśliwego nowego roku.
0: No to takie mało urodzinowe życzenia.
1: A, to złota pieniędzy i nie wiem, to trzej królowie przynieśli dla Jezusa.
0: Zioło, hajs, co oni tam przynieśli? Zioło, hajs I perfumy, żeby się wyperfumował i na laski poszedł z tym hajsem. I
1: no nie wiem, nie wiem, czy tam złota nie było czasem.
0: No to mówię hajs. Hajsy no, hajs, mu przynieśli. Hajs.
1: A, dobra. I kadzidło.
0: Kadzidło, tak. Takie, wiesz, co się do lufeczki nabija, takie kadzidło. Płonącego krzaka mu przynieśli. No...
1: Nie, ja bym się nie śmiał z tego.
0: Z czego?
1: Bo, no, z tej całej...
0: Z mirry? No faktycznie nie ma się co śmiać z mirry. Jeszcze cię ugryzie. Z królów? Nie wolno się śmiać?
1: Nie powinno się.
0: Ale to nie byli królowie, to byli magowie.
1: A, no jak magowie to można.
0: Zależy, który level mieli, nie? Jak myślisz, który level mieli ci magowie?
1: No, ten czarny to był chyba level 01.
0: Nie, no ja myślę, że jakiś naprawdę wysoki level, jak oni tam rozpoznawali znaki, wiesz, i sam król ich zapraszał. To nie mogli być pierwszolevelowi magowie. Ja myślę, że Ice Storma i Firebola spokojnie mieli.
1: Nie, poczekaj. Bo teraz sobie pomyślałem, że jak oni widzieli tą gwiazdę betlejemską, to musieli być pierwszoligowi jacyś tam królowie. Bo nie każdy król zobaczył gwiazdę betlejemską, nie?
0: No właśnie. I tylko oni... Nie, no ktoś tam jeszcze zobaczył, pastuszkowie. No to jak pastuszek zobaczył, no to nie trzeba było wysokiego levela, jak jakiś byle pastuszek zobaczył. No ale tam zwierzęta gadały coś. Kurde, wiesz co, to jak te zwierzęta tam gadały, to chyba przez to zioło, co przynieśli, to jakiś naprawdę dobry towar był.
1: Ej, to śpiewały nawet chyba, taka kolenda jest.
0: Paliłeś, miałeś kiedyś taki towar, że zwierzęta ci śpiewają? Stary, oh man, co to było, człowieku?
1: No... Tak, dokładnie temat. Nie chcesz się śmiać.
0: To jakiegoś pejotla mu tam chyba, wiesz, jakiegoś kaktusa mu przynieśli. Tak, to nie mogło być palenie zwykłe.
1: Nie chcesz się śmiać z tematów katolickich, ale to jest trochę dziwne dla mnie, tak jakby.
0: Trochę? Zwierzęta klękają, gadają. Król do ciebie przychodzi. Ty wyobraź sobie, stary, że do ciebie teraz przychodzi trzech tych Kwaśniewski, Komorowski
1: i
0: Kaczyński i przynoszą ci zioła. Twój pies zaczyna gadać. Człowieku, co za impreza, man.
1: Ej, zioła spoko. Złoto też da radę ogarnąć, ale... Jeszcze te...
0: Jeszcze ci walizkę z kasą przynoszą, kurde. Ja chcę taką imprezę mieć, ludzie. I Kwaśniewski wyciąga jeszcze pół litra. Siema.
1: O, to by było dobre trochę. Ale nie, to ja bym wolał to złoto i to zioło.
0: No, niezłe się rzeczy tam działy.
1: Nie, dobra, nie wyłączaj mnie jeszcze, bo ja jeszcze chcę pogadać z kim? A z kim tam,
0: z krawcem.
1: Kto będzie? Co?
0: Krawiec jestem, miło mi. No, także...
1: A jeszcze, i będę klął, urwa, przepinał, jak będę chciał. Nie ma tu cenzury chyba, nie? Do tej pory.
0: No wiesz co, cenzura to jedno, ale dobre wychowanie to drugie, no. A jak już przeklinasz,
1: no,
0: to
1: ja
0: jakoś tak
1: źle wychowany.
0: Z sensem, a nie tak przeklinanie, ty taki widzę buntownik bez powodu. Będę sobie przeklinał, kurwa, bo co, nie wolno mi?
1: No, weź mnie nie wkurwię, bo wypierdolę cię stąd.
0: No.
1: Nie, no żartuję przecież, niepoprawnie jestem politycznie, ale furiat się coś buntuje, tak? Furiat. Wszystkiego najlepszego na twoje urodziny. Dziękujemy ci bardzo, że skończyłeś już 34 lata.
0: A skąd wiesz, że 34 ma?
1: No bo mi napisał na czacie. Znaczy napisał na czacie ogólnym.
0: Aha. No proszę.
1: No widzisz, a pani Danusia chce jeszcze z nami pogadać? Nie, nie, już chyba nikt nie będzie.
0: A ty ile masz? 16 tak gdzieś?
1: No tak koło 14 bardziej.
0: Nie no, 16 bym ci dał.
1: No już gimnazjum skończyłem, to tak, no może i być. Dobra.
0: Może jakiś temat zaproponujesz ciekawy na przykład.
1: Ale ja mam dużo tematów, ale w jakim temacie chcesz?
0: W jakim temacie temat? Jakiś taki, wiesz, tematyczny temat. Jakiś taki najlepszy z tych co masz. Najciekawszy.
1: Najciekawszy? Najciekawszy to by było... Czy... Nie, dobra. Nie, nie będę się śmiał z tego powodu. O istnieniu wszechświata.
0: No i co na ten temat powiesz ciekawego?
1: Że wszechświat nie istnieje, tylko my jesteśmy w symulacji. O. Szkoda, że Tama tu nie ma, bo on by opowiedział o tym bardziej coś. A co o tym myślisz, że jesteśmy w symulacji jakiejś?
0: No wiesz, no to ja się nie bawię w taką grę, że rzucasz tylko temat jakiś i... No i co ty, krawiec, myślisz? Dobra, to ja odbiję piłeczkę i powiem, wiesz co? Myślę, że coś w tym może być.
1: No i
0: a
1: właśnie
0: ty?
1: O to chodzi. Ja też odbijam piłeczkę, a co może w tym być?
0: No jakieś takie rzeczy, co się nie spodziewamy w ogóle, że moglibyśmy się zdziwić. Co nie?
1: Zobacz tam na czacie, co piszą chłopacy.
0: Nie bo tylko ja tego chłopacy, nie tylko chłopacy, są też i dziewczyny. No, to może być jeszcze... naprawdę coś z tym życiem w symulacji, nie?
1: No, mi się tak od zawsze wydawało, że ja jestem w jakiejś symulacji. Żyję.
0: Mi też.
1: Nawet jak nie słyszałem o tej symulacji i zawsze mi się wydawało, że to jest coś dziwnego w tym wszechświecie.
0: No, te wszystkie planety, te wszystkie gwiazdy, nie? To jest na maksa dziwne.
1: Po co to komu potrzebne?
0: No właśnie, nie no, w sumie z naszego punktu widzenia to faktycznie po co nam to? No, można by tam skolonizować i surowce trochę pozbierać.
1: No, podobno już są te...
0: Już podobno w kosmos polecieliśmy, wiesz? Na Księżycu byliśmy, podobno, tak czytałem.
1: Nie, nie, podobno już Chińczycy wydobywają z asteroid jakieś tam surowce, co przylatują te asteroidy, nie?
0: No...
1: No, a jak tu się znajdzie złoto z asteroid na Ziemi, to chyba spadnie złotówka do dolara.
0: Złoto będzie tanie jak barszcz, panie.
1: Panie, no
0: będziemy
1: to nie są
0: panie rzeczy. Podcierać tym złotem, będziemy wszystko mieli ze złota, jak w jakimś Minecrafcie. Będziemy sobie wszystko wykuwali ze złota. Złote buciki. Złotą zbroję, złotą czapeczkę. Ja sobie ostatnio pograłem chwilę w Terrarię. Czy znasz taką grę?
1: Nie, nie mam pojęcia, co to jest. Chyba mój procesor by nie wyrobił.
0: No właśnie by wyrobił, bo to jest taka bardzo prosta gra i nie najnowsza. To jest taki Minecraft, ale dwuwymiarowy. Możesz sobie właśnie kopać w ziemi, zbudować domek z klocków tak, i kiedy nadchodzi noc, tak samo jak w Minecrafcie, budzą się różne stwory i przyłażą różne zombiaki, jakieś straszydła fruwają i musisz się tak zabunkrować troszeczkę, nie? Zbudować sobie ten domek. No i różne surowce zbierasz. Możesz ściąć drzewo, to masz drewno, nie? Z drewna możesz z kolei zbudować sobie jakiś tam warsztacik. Warsztacik ci otwiera drogę do zbudowania sobie różnych nowych rzeczy. Możesz sobie skonstruować łuk albo pochodnie zrobić, żeby sobie w ogóle oświetlić, bo inaczej będzie ciemno jak w dupie u murzyna w nocy i nic nie zrobisz. Będziesz musiał usiedzieć. Ja tak miałem raz. Siedziałem całą noc, kurde. I tylko słyszałem, jak mi się zombiaki dobijały do drzwi. No ja mówiłem, nikogo nie ma w domu.
1: Ale poczekaj. A to nie jest jakaś gra w stylu Settlers?
0: Nie, zupełnie nie o to chodzi. A kojarzysz Minecrafta?
1: No trochę tak, ale nie bardzo w to grałem.
0: No to taka znana gra, nie? Właśnie tylko to też tam chodzisz po takim świecie, który się składa z sześcianików.
1: Lego.
0: No, z takich klocków, z sześcianów i ty te sześciany możesz kopać, one się zamieniają tam w piach, w drewno, w żelazo, w kamienie. No i tak zbierasz te surowce i to ci otwiera drogę, żeby coś z tego skonstruować, nie? Konstruujesz sobie jakiś tam dom swój, żeby się obronić przed tymi stworami, które w nocy nadejdą, możesz sobie jakąś broń skonstruować. No i potem kopiesz też coraz głębiej, gdzieś tam się dokopujesz i w tej terrarii, no to też tam się właśnie trzeba zdobywać te surowce coraz lepsze, no i potem jak jakieś diamenty masz czy coś, to robisz sobie jakieś diamentowe buty, diamentową zbroję, super, zajebistą i tak dalej. I tak, wiesz, taki progres jest. Jest taka gra, która nigdy się nie kończy. Też jak no, to grałem, to troszeczkę mi się przypomniały tematy związane z Preppersami. Preppersi to są tacy ludzie, którzy przygotowują na jakąś...
1: Wiem. Przygotowują się na wypadek wojny jakiejś tam i sobie budują bunkry gdzieś tam, nie? W lesie i...
0: No właśnie, to jest taka obiegowa, wiesz, definicja, że na wypadek wojny się preppers przygotowuje, a preppers to się przygotowuje ogólnie na wypadek jakiegoś kryzysu. To może być nawet załamanie rynkowe, jakiś krach na rynkach wielki, że nagle wszystko będzie strasznie drogie, nie będzie można nic dostać, chaos. A on jest przygotowany na różne kryzysowe sytuacje, nie? A nie tylko na wojnę. No i takim polskim preppersem chyba powinno się mówić, bo to od angielskiego prepare. No to
1: dobra,
0: takim...
1: ja też nie znam angielskiego, jak się wymawia, wiem jak się pisze.
0: Adolf Kudliński, jeśli dobrze zapamiętałem. Taki starszy pan, dziadek.
1: Wiem, o którego ci chodzi, no. On tłumaczy, jak to...
0: Tak, on różne fajne, ciekawe rzeczy mówi. On jest też takim Słowianinem, tak jakby, no, szerzy kulturę tam słowiańską i różne takie ciekawostki, wiedzę naszych dziadów, nie? Jak coś tam zapeklować, jak uwędzić. Turbosłowianin, pisze tu Pytajmierz, że to jest, no może, nie wiem, na razie tylko tam trochę obejrzałem. Wcześniej już się z tym panem spotkałem, ale myślałem, że to jest jakiś szur, a on tak całkiem do rzeczy gada i są bardzo praktyczne różne jego rady.
1: Ty no. Poczekaj chwilę, moment, mogę przerwać ci na chwilę?
0: No, bo, proszę bardzo.
1: Pan Klot też tłumaczył kiedyś tam w audycji jakieś, jak się przygotować na jakiś kataklizm.
0: Tak, żeby nie wpłacać na nocne radio, to więcej pieniędzy będziecie mieli.
1: Nie o to mi chodzi, tylko żeby sobie kupić sztabki złota.
0: I zbudować z tego złota, złote buty, złotą zbroję i złotą czapkę na potwory. No, nie wiem, to takie mało pewnie ciekawe rzeczy, znając tego pana, a myślę, że Adolf Kudliński dużo więcej wie na ten temat, bo się już przygotował, zakopał sobie nawet wodę, gdyby woda uległa zatruciu źródła jakiejś wody, no to on już ma zakopane kilkaset litrów tej wody, ma własną szklarnię, która jest, szklarnię, jak to się nazywa, No, jak z folii nie, jest to szklarnia nie, też, tak? Jest, nie, szklarnia nie musi być ze szkła, nie? Ja to się nie znam. No, taka folia, gdzie roślinki sobie tam pod tym rosną, no to tam woda ścieka mu z tego, z deszczówki, którą on zbiera za pomocą specjalnie skonstruowanych rynien, co on tam jeszcze ma. Ma kuźnię swoją, przywiązuje dużą wagę do różnych siekier, które też wykuwa. Ma broń w razie czego, gdyby jakieś wojska tu weszły. I to jest podobno cała ta wieś, w której mieszka ten Adolf Kudliński. To cała ta wioska jego to są tacy ludzie jak on. I ci prepersi, to oni tak łatwo nie dadzą sobie tam w kaszy dmuchać, jak przyjdzie. Bo to w czasie wojny może wam wojsko przyjść i zarekwirować, co tylko zechce. Samochód, wasz dobytek. A oni się nie dadzą. I...
1: Poczekaj, jeszcze raczej przerwę mogę?
0: No śmiało, no, nie pytaj się, tylko przerywaj.
1: Tylko tą broń trzeba mieć skądś. A w Polsce to jest zabronione, nie? No, musisz mieć pozwolenie jakieś.
0: Tak, no. No niby tam można coś poczarować. No nie zawsze legalnie można, nie? Sobie tam.
1: No tą czarnoprochową to już też chyba chcą zdelegalizować, jak ktoś mówi.
0: No, u nas wszystko najlepiej by... Najchętniej, gdyby mogli, to by wszystko zdelegalizowali. Na zasadzie takie, że jak coś chcesz, to musisz się pierw władzy zapytać. Władzuchno moja, czy ja, proszę władzy, mogę się zaopatrzyć w siekierkę? A po co obywatelowi ta siekierka? No, drzewko chciałem ściąć. No, a to wasze drzewko jest, że chcecie ścinać? No tak, moje, ja posadziłem sam. No, a pozwolenie macie? To nieważne, że wasze. To gdyby to każdy se ścinał, no tu proszę złożyć podanie o ścięcie drzewa, pozwolenie w 100 kopiach i do Urzędu Leśnictwa i Ścinactwa. A siekiera ma atest? Proszę, no kara będzie. Kurwa, po prostu żygam już na ten kraj taki właśnie, w którym nic nie wolno, w którym się traktuje obywatele jak głupka, jak dziecko. Jak dadzą nam broń, to się powystrzelamy przecież zaraz. Jak nam dadzą marihuaninę, to będą się gwałcić na ulicach. I najlepiej tylko płać i oddawaj 3/4 swoich pieniędzy i gówno za to miej, a no...
1: No, będziesz miał 500 plucek, będziesz miał dwoje dzieci.
0: Jak będziesz wierny władzy, to dostaniesz okruchy z pańskiego stołu. Albo pieniądze innych obywateli wtedy ci damy w nagrodę. Tych, którzy są nieposłuszni władzy. To ale zabierzemy im i damy
1: ja
0: tobie.
1: Wiem, dlaczego ty się domagasz tych donate'ów? No to ja ci wyślę, ale 10 dopiero, bo zasiłek wtedy biorę.
0: Jarosław się tu zbulwersował, że powiedziałem, żygam na ten kraj. No, źle się wyraziłem. Żygam na tą władzę. O, tak to...
1: A nie, powinieneś powiedzieć sram na ten kraj, a nie żygam. Po prostu.
0: Sram i żygam na władzę. Może tak. Na system może bardziej. Nie, kraj jest w porządku, jak najbardziej. To taki skrót myślowy, no, z czego się składa kraj, nie?
1: Tak,
0: z czego
1: dokładnie.
0: Się składa kraina.
1: Nie bulwersuj się.
0: Władza, kultura, historia, język, różne rzeczy i większość z tych rzeczy jest fajna, jest jak najbardziej okej, okay, no, a władzę zawsze mamy taką, jaką mamy, no, nieważne, czy tam z lewej, czy z prawej, to wszyscy dążą do jakiegoś takiego zamordyzmu i do tego, żeby... nam obiecanki, cesanki dawać i żeby wyciągać od nas jak najwięcej hajsu i żeby rozdawać w zamian za głosy, żeby walczyć jedni z drugimi. I, bo u nas ludzie nie potrafią na przykład czegoś przedstawić, jakiejś fajnej alternatywy, nie krytykując przy tym i nie mieszając z błotem tej drugiej strony, nie? Na tej zasadzie, jak taki zięba reklamuje swoje te różne tam wynalazki, suplementy, no to on musi, wiesz, zaraz obrzucać gównem lekarzy, nie? Bo żeby sobie dodać jakby siły i pokazać, jaki to on jest wspaniały, bo nie wiem, to takie jakieś takie prostactwo jest, nie? Tak samo jak niektórzy radiowcy muszą cały czas krytykować inne radia, inne audycje i żeby tak pokazać, że on jest taki wspaniały, nie? A wszyscy inni źli. Nie może po prostu się skupić na zachwalaniu swojego, na robieniu fajnej roboty, tylko musi cały czas krytykować innych.
1: No, jakaś aluzja była do jakiegoś innego radia, czy co?
0: Nie, skądże. Ale u nas tak, nie wiem, jest taki jakiś właśnie trend, nie? Żeby jak tworzysz jakąś alternatywę, to musisz od razu tamtych, wiesz, no, zmieszać z gównem.
1: Wiem, rozumiem. Mieszać gówno z gównem, to wyjdzie co?
0: No na pewno nic dobrego.
1: Kogiel mogiel się mówi. Dobra, nieważne. Będę się rozłączał. Tak powiem przekornie.
0: No dobra, to się rozłączaj. No to dzięki za telefonik. Fajnie się gadało. No i do następnego. Cześć, cześć.
1: Jeszcze raz pozdrówki dla Furiata za 34 urodziny.
0: No, tak. Solenizant dzisiejszy Furiat. No to cześć.
1: No cześć. A dobra.
0: No nie ma. Jak już się powiedziało cześć, to do widzenia. Nie, no to faktycznie, no nie powinienem tutaj mówić, że coś tam sram na kraj. To tak, faktycznie nieładnie. To jest brak szacunku na przykład dla tych wszystkich, którzy tutaj walczyli o wolność naszą i waszą na przykład. Albo no takie ogólnie głupie, nie? No bo nie może być wszystko złe. Dużo jest fajnych rzeczy, no to co? Nie można tak wszystkiego krytykować. No i fajnie być takim prepersem. Chciałbym tak, mieszkać sobie... On jest samowystarczalny, ten pan Adolf, bo on założył sobie panele słoneczne, które zapewniają mu energię. Coś tam sobie kuje w tej kuźni, sam robi przetwory. Pokazywał na przykładzie takim prostym, że to są dobre rzeczy często, te różne przepisy naszych właśnie dziadów, jak coś tam przygotować, jak przedłużyć okres przydatności jakiegoś prowiantu, na przykład poprzez wędzenie, którego zabroniła nam jakiś czas temu Unia Europejska. Nie wolno wędzić, bo to jest rakotwórcze wędzenie, a pan Adolf twierdzi, że jak się dobrze wędzi, jak się zna na tym, to jest bardzo dobra rzecz i pokazuje, że jego wędliny, które on sobie wędzi, to potrafią i 10 lat mogą sobie leżeć. Kiedy na przykład taka jakaś konserwa, którą kupujecie, wydawałoby się, że taka konserwa też może sobie leżeć i nic się nie stanie. No właśnie nie. Kiedy przestanie działać ta chemia, te konserwanty, które pan Adolf uważa pewnie słusznie za świństwa, bo potrzeba na przykład twierdzić, że nie ma złej chemii, że w ogóle w sumie to jest też racja, że wszystko jest chemią. No ale przepraszam, jak można takiej prostej rzeczy nie przyjmować do wiadomości, że może być chemia dobra dla nas, lepsza, zdrowsza i mniej zdrowa, a może być też całkiem niezdrowa dla nas chemia. No więc tutaj się z potrzebą nie zgodzę, tak samo jak z tymi szczepionkami, jak sobie gadaliśmy, nie? On się upiera, że nie ma złych szczepionek, bo one są zawsze przebadane. No a ile było afer na przykład w Chinach, gdzie podano dzieciakom jakieś gówniane szczepionki i one poumierały? I tak samo właśnie ja się wtedy upierałem, że te szczepionki, które ja mogłem dostać kiedyś, jeszcze za czasów PRL-u, to były właśnie te szczepionki bardzo kiepskie, które mi zaszkodziły, no. A być może teraz są dużo lepsze, a pewnie, no przecież ze wszystkim tak jest. Jak kupisz sobie towar lepszej jakości, no to zwykle jest mniejsze ryzyko, że ci się to zepsuje, że się tym zatrujesz. No, proste, nie? Proste jak świński ogon. Nie wiem, nad czym tu w ogóle się zastanawiać. A ten nie, ten się będzie upierał, bo nie wiem, bo on się boi, że przyznać rację, chyba że niektóre szczepionki mogą być złe, bo on się boi, że wtedy będzie jakimś antyszczepionkowcem. No, bez przesady. Zresztą niech, nie wiem, nie chcę mówić za potrzebę tutaj, nie? No, ale to przecież to logiczne się wydaje, że można przygotować te szczepionki takie. Ja nie mam autyzmu, ja mam Aspergera, czyli łagodną odmianę, bardzo łagodną odmianę autyzmu. A to nie wiem też na 100%, ale no, spełniam dużo różnych tam. Różne są objawy charakterystyczne dla Aspergera. No nieważne. W każdym razie tak mi się porobiło po tych właśnie szczepionkach. Pięknie się rozwijałem. Cudowny chłopiec, boy wonder. No a nagle jakieś cofnięcie, nie? I zaraz po szczepieniach. I zaraz po szczepieniach nagle, kurczę, cofnięcie się w rozwoju, płacz. Wszystko naraz, nie? I to tak, nic się takiego nie wydarzyło. Bo ktoś by mógł powiedzieć, a może się coś wydarzyło wtedy, coś tam strasznego. Nic, nic. Pojechaliśmy sobie pod namioty zaraz po tych szczepieniach i się zrobiło. No, ale nie. Co, do dzisiaj mi zostało? A co, ja płaczę tu na antenie? Cofnięty jestem jakoś bardzo w rozwoju? Może. No w każdym razie będę się upierał przy tym, że mogą być jak ze wszystkim dobre i złe szczepionki. A tutaj nasz bohater ZZZ, tak od dzisiaj będę go nazywał, albo FreeZ, 3 razy Z, znany z Nahor Zięba, znowu walnął jakiegoś babola tutaj. Umarło dziecko, 14-miesięczne, rodzice antyszczepionkowcy. Okazało się, że nie jest zaszczepione na pneumokoki. I właśnie to dziecko zmarło w związku z zakażeniem tymi pneumokokami, pneumokoki. A Zięba nagle się tutaj zaktywizował i zaczął coś tutaj złorzeczyć, że skurwysyny bezlitosne, dziecku wystarczyło dać witaminę C i w ogóle pomylił choroby, bo gdzieś tu miałem w ogóle wszystko opisane, gdzie on kłamał. Się mijał z prawdą. No, pomylił imię dziecka. To była Marcelina, a nie Hania. Dziecko dostało witaminę C dożylnie, bo rodzice chyba byli fanami Zięby i poprosili o to, właśnie to na prośbę rodziców. Nie pisał nic o pneumokokach, tylko to pomylił z czymś innym. Dzieci do 14 miesięcy mogą być bezpłatnie szczepione przeciwko tym pneumokokom. No, Zięba ukrywa fakt, że rodzice dziecka mimo podania na ich prośbę witaminy C złożyli skargę do dyrekcji szpitala, że podano ją w zbyt małej dawce. Witaminki na chłopczyka i dziewczynki. No i Zięba pisze, że tu obcina ci łby tym skurwysynom. Tak się trochę zapędził i lekarze dali sprawę do prokuratury. Ale nie sądzę, żeby coś z tego było. On właściwie jest bezkarny. Nawet jak coś mu tam będzie groziło, to zaraz się za nim PiS wstawi, bo wiecie, jak go zapraszają przecież do Sejmu. Tam się wypowiada, ma jakieś wykłady. No. Teraz jest taki czas takich ludzi, nie? Wcale mnie to nie dziwi, że ta plebejska władza aktualna ma jakąś taką słabość i dużo sympatii dla znachorów. No bo znachor, panie, to zna choroby, no. To przecież to się rozumie się, nie? I to takie kononowicze są właśnie trochę, no, wspierają to, co jest im bliskie. Ja też w sumie nic nie mam do znachorów, ale no, lekarz to jednak lekarz, nie? Jakoś tak nie mogę za bardzo sobie tutaj wyobrazić tego, że wszystko można wyleczyć witaminą C. Ewentualnie D. A Zięba chyba twierdzi, że wszystko, nawet nowotwory, nie? Bo to jakoś nasz organizm tak wzmacnia, że on sobie ze wszystkim poradzi. No ale to musi być dobra witamina C, taka dobra, to nie byle jaka. Zapraszamy tutaj do mojego sklepu. Visanto, tak? No i Zięba próbuje powiedzieć chyba, że to jest kolejna sprawa w stylu Alfiego Evansa, o której mówiliśmy już. No nie wiem, dobra. Kij mu w nery. Witamina D3, no tak. Nie wiem, nie znam się tak, ale staram się jednak mieć trochę zaufania jednak mimo wszystko do lekarzy. Taki świat, w którym już nie ufamy nikomu, nie? Albo ufamy tylko jakiejś tam grupie, bo oni są po tej dobrej, po tej Bożej stronie. Tak, wiecie, że wszystko jest takie zideologizowane i tym się kierujemy, nie? Że ufamy tym, bo oni są po tej właściwej stronie. To już mały krok do takiej sytuacji, w której powiemy, że ufamy tym, bo oni głosują na PiS, nie? I to są dobrzy uzdrowiciele, bo oni głosują na PiS, a tamci głosują na PO, ci lekarze. Taki jakiś Monty Python się robi, nie? Że kierujemy się ideologią. Nigdzie Zięba tak nie mówił, pisał. By zrozumieć działanie kwasu askorbinowego, musiałbyś obcykać istotę stresu oksydacyjnego, ale jak pisałem wiele razy wcześniej, nie czytałeś książki. Ukryte terapie? Znaczy, no, mam tą książkę tam, próbowałem się z tym zmierzyć, ale to mnie tak nie ciekawi. Mówię, no przyznaję, że się nie znam, ale szkoda, że ktoś nie zadzwoni i nie powie czegoś ciekawego tutaj. Ja jestem otwarty, nie? Nie będę tutaj szedł w zaparte, absolutnie. Nawet nie wiem, co to jest ten stres oksydacyjny. No bo kwas askorbinowy to jest taka skondensowana witamina C, tak? Taka po prostu końską dawkę można dożylnie dać tej witaminy C dzięki temu, tak? No. I dodaję tutaj anonimowy słuchacz. Witamina C nie leczy wszystkiego i nie jest fundamentalnym czynnikiem aktywnym w leczeniu raka. Bywa bardzo skuteczna, zwłaszcza w przypadku zakażeń szpitalnych. Więc krawiec uczciwość nakazuje sceptycyzm wobec propagandy, jaką sieje tu potrzeba. No to jestem często sceptyczny. To nie jest tak, że my się zgadzamy, nie? Często się tutaj spieramy o różne rzeczy. Poza tym zawsze wy możecie w komentarzach na przykład podyskutować z nim. On nikogo tam nie obraża, nie kasujemy żadnych postów. Tutaj wiecie, no a też chłopak ma prawo mieć swoje jakieś poglądy, swoją i ufać w informacje, które są jego zdaniem wiarygodne, opierać się na tych naukowych badaniach, które uważa za sensowne, a dyskwalifikować te, którym wydają mu się niepoważne, na przykład jego zdaniem. No, każdy coś tam ciągnie w swoją stronę trochę, nie? Pan spod mikroskopem wyjaśniał ostatnio, co się dzieje z nadmiaru witaminy C. No, z tego co wiem, to można przedawkować witaminę, nie? Jak to się nazywa? Awitaminoza? Nie, to jest niedobór witamin. A jak się nazywa przedawkowanie? Przeciwieństwo? No nieważne, zostawmy ten temat. Jak się nie znam, to może sobie daruję. No wiem, że wodę też można przedawkować. A wodę tym bardziej, pisze Furiat. Ja mam tylko nadzieję, że w końcu dojdziemy do prawdy. Hiperwitaminoza. O, dziękuję bardzo, Aspreol. Mam tylko nadzieję, że w końcu przez te spory, przez te kłótnie, może chociaż się to opłaci w tym sensie, że dojdziemy w końcu do jakiegoś konsensusu, nie? Tylko szkoda, że ludzie są tak właśnie zideologizowani i nawet jak już ich się przekona do czegoś, znaczy właśnie ciężko przekonać, ale jak się już nawet zarzuci argumentami, wynikami badań, jakimiś źródłami, no to nawet jeśli będą czuli, że racja jest po stronie oponenta, to i tak zwykle ludzie idą w zaparte, nie? No bo trzeba bronić swojego tutaj przyczółku. Znowu UMO dzwoni. Coś sobie przypomniał.
1: Teraz wyłączę.
0: Pewnie nudzi ci się i tak sobie pomyślałeś, a sobie kliknę tu jeszcze raz, zadzwoń.
1: Tak, ale poczekaj. Wyłączę ten dźwięk.
2: Pewnie.
1: Teraz lepiej?
0: No, lepiej.
1: Lepiej. Nie, chciałem się zapytać szanownych słuchaczy, jakbyście chcieli umrzeć? Tak, jeden po drugim.
0: Pewnie większość odpowie, że we śnie. A czemu taki temat ci przyszedł do głowy?
1: Ja się nad tym zastanawiam od kilkunastu lat i nie mogę umrzeć jeszcze.
0: Co, masz jakąś depresję?
1: No, to normalne chyba, tak samo jak i ty i większość naszych słuchaczy.
0: Ja już tak nie mam jakiejś takiej silnej bardzo depresji. W ogóle chyba przeszło mi trochę, od kiedy jestem ateistą. Wiesz, że ateista tak się nie zastanawia ciągle nad sensem życia i się nie boi tak, co to będzie po życiu, jak umrę.
1: Dobrze, ale
0: a
1: nie.
0: Bóg, to co wtedy z Bogiem, a
1: dobrze,
0: Bóg
1: dobrze.
0: Z Bogu i z Bogiem, o Boże.
1: Nocne radio, proszę cię, Krawcu, ale w jaki chciałbyś sposób umrzeć po prostu? Tak bezboleśnie.
0: No to ci powiedziałem, no myślę, że dobra śmierć to taka właśnie we śnie, nie?
1: No we śnie, ale to z jakiego powodu przyczynowana byłaby?
0: No to już nieważne, i tak nie będę czuł, bo sen, podczas snu jesteśmy w w takim stanie, że prawdopodobnie nie odczuwamy bólu, nie, nawet jeśli będziemy się dusić albo wykrwawiać, to być może nawet nie odczujemy tego, tylko ewentualnie ten sen może się trochę mniej przyjemny zrobić, ale no podczas orgazmu nie wiem, czy to taki dobry

0: taką kontrę dać, że a wy też nie macie odwagi się wysadzać pod meczetem albo w meczecie.
1: Nie, no było ostatnio, nie wiem, 2 miesiące temu chyba, że ktoś wybił w synagodze w Polsce gdzieś tam szybę w tym. W czym? W tym żydowskim kościele.
0: Chrześcijański terrorysta wybił szybę. No i to już jest maks. Wybił szybę.
1: No i tam przyjechał ten Morawiecki, prezydent chyba jakiegoś miasta i wszyscy tam mówili, że to terrorysta był.
0: Terrorysta tańczy twista. No tak słabo wybił szybę. No to tak jakby, kurczę, nasrał na wycieraczkę. Albo. Też mi terrorysta.
1: Ale to była akcja na całą Polskę, nie?
0: Albo wrzucił zgniłe jajko.
1: No ja kiedyś...
0: Taki terrorysta.
1: Sąsiadom, jak byłem mało lat, to sąsiadom te podsyłałem na wycieraczki kubki psie, tak to się mówi, bo już zapomniałem.
0: Albo przylepił gumę do rzucia do klamki. I tamten wziął i dotknął i tak zrobił. Ooo! I to jest chrześcijański terroryzm. Taki lajtowy, taki wiesz, bezinwazyjny, taki bez krzywdzenia.
1: No, nie trzeba nikogo krzywdzić, żeby być terrorystą.
0: No, dobre hasło. Nie trzeba nikogo krzywdzić, żeby być terrorystą. Dobre, bardzo dobre. A masz jakiś taki pomysł, jak można być terrorystą takim właśnie pokojowym, pacyfistycznym? Tak na przykład wpaść do meczetu i rzucić plasterek szynki.
1: Muzułmanom. Ale to było.
0: Oni cię rozszarpią wtedy.
1: Nie, już było coś takiego w Anglii chyba.
0: Nie, to za ostre chyba, nie? Bo to faktycznie możesz urazić tą szynką. To już to nie, to już jest przegięcie. O, a tutaj Furiat zauważa, że Greenpeace to tacy terroryści, którzy właśnie nie szkodzą. Przywiążą się do drzewka, właśnie coś tam, kwiatki w lufy karabinów powsadzają, zaśpiewają sobie coś.
1: No, zależy ile im zapłacą.
0: Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? Tarararararara. Tacy terroryści.
1: To tak.
0: Nie, no bywa też, że się posuwają do bardziej hardkorowych rzeczy, na przykład wbiją gwoździa w drzewo i drwal potem piłą spalinową tnie i nagle mu się piła psuje i musi kupić nową.
1: No, to już trzeba posądzić i państwo polskie, żeby kupili nowe.
0: No.
1: No nie, dobra. Kończymy te żarty, tylko... Chciałem to powiedzieć, co powiedziałem na początku, ale już zapomniałem o tym, co mówiłem.
0: No, bywa. Masz kłopoty z pamięcią krótkotrwałą. Nie pal tyle zioła.
1: No, już tyle nie będę palił. Ale dobra. Fajnie, że do mnie zadzwoniłeś.
0: To ty do mnie zadzwoniłeś, no ale niech ci będzie, no, że ja do
1: tak
0: ciebie.
1: Tak się wydaje.
0: No dobra, niech ci będzie.
1: No, rozłączmy się.
0: No dobra, to cześć. Ach, ten UMO, wariacik. Tu czytam, że komornicy pukają do drzwi tych, którzy nie płacą abonamentu RTV. Czy wy płacicie abonament? Albo kiedyś płaciliście? No to błąd. Niedobrze, bo teraz się już wami interesują, nie? Zwolnieni są znowu ci, którzy pobierają 500+ na pierwsze dziecko. Ciekawe z jakiej paki. No bo kombatantom jak najbardziej, to bym dał. No jak już się państwo wypięło na kombatantów. Popatrzcie, w Ameryce się chyba dba o tych kombatantów, nie? Coś tam ich się leczy, jakieś protezy funduje. Mimo, że często tam ich nie lubią, nie?

0: inni Amerykanie, ale no jakoś tam chyba państwo dba o kombatantów, a u nas to co? Grzebią po śmietnikach często, nie? No to niech chociaż nie płacą tego abonamentu. Ale z jakiej racji ci, co pobierają 500 plus na pierwsze dziecko? No i jeszcze, jeśli przemawiają jakieś szczególne względy społeczne, to można nie zapłacić. Ciekawe, jakie to są. Rocznie 272 zł. To strasznie dużo. To i w sumie 22,70 miesięcznie. No to za tyle chyba można mieć Netflixa. No, co byście ten... Co byście woleli? Mieć dostęp do olbrzymiej liczby fajnych, nowoczesnych, współczesnych seriali, filmów, kurczę, oglądać sobie co tam chcecie, można sobie wybrać wszystko tutaj interaktywne, nowoczesne na telefonie, od razu tam macie na dwa stanowiska, można z dziewczyną coś, czy na przykład dziennik telewizyjny, gdzie ubrana w różowe kimono prezenterka mówi: Jarosław Kaczyński znowu zadziwił wszystkich swoim wspaniałym, mądrym i jakże niesamowitym wystąpieniem. Panie premierze, gratulujemy. W naszym kraju już żyje się lepiej. Wszystkim. Niestety, opozycja znów stara się zniszczyć to, co prezes Kaczyński z takim, jego ludzie z takim trudem dla nas zbudowali. To, nie wiem, to ja wolę chyba Netflixa, szczerze powiem. Albo można sobie kupić CDA Premium, na przykład. Też bym chciał wiedzieć, kiedy Wikingowie. Chyba już nigdy. Jeden z moich ulubionych seriali. Coś takiego w sobie ma... W ogóle lubię te seriale, które... no takie historyczne, albo takie półhistoryczne. Kurczę, przenosimy się do zupełnie innych czasów, nie? Gdzie ludzie żyli inaczej, gdzie nie było komórek. W ogóle samo to, że nie ma tych wszystkich nowych wynalazków, jakichś komórek, komputerów, samochodów, no, kostiumowe, no. Turbo historyczne, pisze adwokat. To, ale to jest fajne, kurczę, jakby, jakie by, czy to jest bardziej realistyczne, czy mniej, to jednak fajnie sobie pooglądać, jak tam... No, filmy, których akcja się rozgrywa w takich czasach, gdzie facet musiał być dzielny, odważny, wojowniczy, zdobywał jakieś bitwy, podboje, różne intrygi i nie ma, że zadzwoni sobie komóreczką i proszę tu przyjechać po pomoc albo na policję czy coś, tylko musi sam... wystrugać sobie musi siekierę, zabić niedźwiedzia, zrobić sobie futro z tego niedźwiedzia. No i wierny druh, kuń, towarzysz, kuń. Halo, halo?
1: Halo, halo.
0: Cześć, witam. Unique Orgasm witam. Na antenie jest.
1: Ja tylko z takim krótkim oświadczeniem, ponieważ ostatnio już coś napomknąłem, że stworzyłem teorię, jedyną słuszną teorię na temat podróży w czasie, więc chciałbym teraz w formie takiego oświadczenia odczytać moją teorię, zaznaczając, że nie podlega to dyskusji i od teraz już świat fizyki i nauki będzie musiał iść tym torem. Mianowicie...
0: To niesamowite. Dobra, zamieniamy się w słuch. To jakaś taka teoria wszystkiego się tu szykuje w ogóle.
1: Tak, tak.
0: Prawie, że...
1: No, można tak powiedzieć. Odczytuję, com zapisał. Przekroczenie prędkości światła spowoduje, że obserwator za sobą będzie widział wyłącznie fale elektromagnetyczne odbite od materii w przeszłości, co pozwoli na obserwację zdarzeń z przeszłości bez możliwości wpływania na nią. Jednocześnie wyprzedzając światło, obserwator przed sobą nie będzie widział przyszłości, ponieważ fale elektromagnetyczne, które nie zostały jeszcze wyemitowane, nie istnieją. A zatem jedyne, co podróżnik w czasie może zobaczyć przed sobą, to rozmazane światło wyemitowane w przeszłości, ale nie wcześniej niż od momentu, w którym doszło do przekroczenia bariery światła. Spowolnienie czasu wywołane przez grawitację obiektów jest jedynie złudzeniem wynikającym ze spowolnienia fali elektromagnetycznej. Zdarzenia we wszechświecie następują pomimo miejscowych zagięć czasoprzestrzeni, więc dzieją się również tu i teraz dla obserwatora, ale powstaje opóźnienie w odbiorze zdarzeń przez zmysły obserwatora. Całość teorii dowodzi, że realna podróż w czasie nie jest możliwa, a możliwe jest jedynie opóźnienie odbioru fali elektromagnetycznych. Maksimum takiego opóźnienia ma miejsce w centralnym punkcie horyzontu zdarzeń. Dziękuję za uwagę.
0: Aż mnie zatkało, kurczę. A ty się interesujesz takimi rzeczami w ogóle? To nie wiedziałem. A długo, tak trochę nieładnie to zabrzmi, ale długo nad tym myślałeś? Co, już poszedł? Jaki gość wygłosił, co ma do powiedzenia i uciekł. I się cofnął z powrotem do przyszłości, z której był. No, ale to dobre było, tylko no, co prawda nic nie zrozumiałem, ale bardzo mądrze brzmiało. Cofnął się w czasie i zadzwoni jeszcze raz. Tak twierdzi pytajmierz. No właśnie, to ciekawe. Może to był unik orgazm z przyszłości, który został naukowcem wybitnym, a zaraz zadzwoni ten prawdziwy, znaczy prawdziwy, ten z naszych czasów i powie, co to za głupie kawały, się tu podszywa jakiś głupek pode mnie. Głupek, nic nie zrozumiałem, ktoś bełkotał tutaj, że niby to ja. A to był unik orgazm z przyszłości, wielki naukowiec, który dostał Nobla. Nie, ale autentycznie, ja uważam, że unik orgazm powinien dostać Nobla. Dobra, zróbmy jakąś przerwę muzyczną, może...

A co tam słychać na szkolnej? Właśnie, major za wyżebrane pieniądze, za około 3000 kupił ogółem monitoring, bo tam ludzie głupie przychodzą i to już nie będzie tak, że będą se przychodzili, bo teraz wszystko jest nagrywane i tu na monitorze się pokazuje, jak tam na przykład chce wejść i tam dzwonek ukradli, już dwa razy dzwonek ukradli, dzielnicowy był, a teraz ogółem całe te wszystko po prostu to już teraz wejdzie, dostanie pałą ogółem i skończy się, no. Major też odkupił od Konona Asterkę Bożą, ale nadal się nie wyprowadził, tylko grozi od pół roku, że się wyprowadzi. Od roku chyba. To jest ciekawe. Miejsce Majora miał nawet... Na miejsce Majora miał wejść nowy mieszkaniec szkolnej, Jan Łoś. Jakiś inny tam alkoholik, menel, co Konon go wynalazł.

0: Może pobawimy się w taką zabawę, co wolicie? Na przykład, co wolicie? Kononowicza czy Majora? Napiszcie. Albo co wolicie? Czekoladę czy pomarańcze? Albo na przykład, co wolicie? Nocne radio czy jakieś tam inne gówniane radia, których nie warto słuchać? I no, żebyście tylko tam nie wpłacali na te inne radia, tylko tutaj. A nawet jak macie na te inne, jak macie mi nie zapłacić i innym nie dać, to ja wolę, żebyście nikomu nie dali, niż na przykład jemu. Bo to są źli ludzie, wszystko. Opłaceni oni tylko niszczyć chcą. To są właśnie tacy, no, siedzą w piwnicach, to są tak zwane media trollerskie. Media gównoźródlane, ja na nie mówię. To naprawdę, nie słuchajcie tego. Jak ktoś słucha tamtych radiów, to niech mojego też nie słucha. Ja sobie nie życzę, żeby słuchał mojego. I tam mnie obgadują w innych radiach. Ostatnio słuchałem audycji i mówił taki jeden, już nie powiem kto, bo to nawet nie warto imienia wymawiać, mówił, że ja w majtki sram. A ja się tylko raz zesrałem, to z nerwów przed audycją. No ale jeszcze może się skończyć tak, że faktycznie wybiorą Kononowicza na prezydenta Białegostoku, tak dla draki. Wiecie, że Polacy tacy są, nie? Tacy kawalarze. I jeszcze się tak skończy, że go wybiorą. Ciekawe, ale by było, nie? Wszystkich by tam zaraz ten spisywał, co robią, kamery by zainstalował. On się strasznie zrobił taki konfidencki właśnie. Ciągle tam jakieś ma notesy swoje, w których wszystko zapisuje. 5 razy dziennie na komisariat łazi, jakieś donosy składa. Jak kogoś tam zauważy, że tam sobie piwko pije na ławce, to już biegnie tam donosik kolejny. Dlatego go tam tak nienawidzą wszyscy. Konfident. No, Polacy też właśnie nie przypadają z konfidentami. Z jednej strony nie przypadają, a z drugiej ponoć sporo jest tych donosików. Co my tu jeszcze mamy za ciekawostki? O, a puszczę wam ciekawego dżingla.
1: Słuchacz Nocnego Radia, panie majorze, pozdrów. Pan Nocne Radio 5 zł.
2: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
3: Radio 5?
2: No.
3: Nie słyszałem, nie
2: słyszałem też.
3: Radio 5. W Białymstoku.
2: W Białymstoku nie ma Radio 5.
0: Radio 5. Się wykosztowałem na reklamę, na pozdrowienia, wpłaciłem donata, się podszyłem pod słuchacza Nocnego Radia. W sumie jestem słuchaczem, co? A ja nie słucham? No i widzicie, jak wyszło, że te debile nie skumały nawet. Radio 5? Co to? Nie ma takiego w Białymstoku. Ale się wkurzyłem, no. Wyrzucone pieniądze w błoto. No, tam się potem trochę awanturowałem, ale to już nic nie dało. Albo mnie strollowali, no właśnie, może mnie strollowali. Za mało, bo to oni chętnie pozdrawiają, ale to prywatne osoby, a jak już jakaś tutaj firma, instytucja, prawda, usłyszeli, że radio, to błyskotliwy mózg Majora i Konona zaraz tam zaczęło się coś przetwarzać, no i doszli do wniosku, że to się nie opłaca pozdrawiać za 5 zł. No, jak Konon chce za zrobienie zdjęcia 30 zł. Próbowałem wycofać wpłatę z PayPala, ale nie znalazłem tam. Ponoć się da, ale jakoś nie znalazłem tam właśnie wycofaj. Nie wiem. Może wycofali możliwość wycofywania na przykład. I się nie da się. No trudno. Ale fajną stronę znalazłem, wkleję wam linka. To jest strona, na której macie setki, kurczę, jak nie tysiące komiksów do przeczytania online. Jest tam cała masa takich retro komiksów Marvela. Wiecie, te pierwsze Supermany, pierwsze Batmany i to tak autentycznie pierwsze, które w ogóle się ukazały. Numer jeden, nie? Batman. Numer jeden Superman. Pierwszy odcinek Kapitana Ameryki. Takie jeszcze to wszystko archaiczne, ta kreska taka beznadziejna. Te kolory, takie widać, że tam jeszcze technologia druku taka słaba. Reklamy, jakie tam są, wszystko tam w cenach takich dolar coś, tam za jakieś urządzenie dolar coś, komiksy po 5 centów, nie? Inne czasy. I tak próbowałem sobie przeanalizować, czym się różniły te komiksy właśnie vintage, te stare retro, od współczesnych, no i bardzo dużo się zmieniło. W ogóle te pierwsze, no oczywiście były takie bardzo naiwne, takie bardzo uproszczone to wszystko było. Nie budowało się fabuły tak jak dzisiaj, że powolutku, nie? Wprowadzamy nowego bohatera, opowiadamy jego historię, tylko tak pojawiał się tak z dupy, nie? Dzielny tam wojownik za pomocą, znaczy ten, nie wiem, Jana Kowalskiego nagle owiała tajemnicza mgła z kosmosu, przez co nabrał supermocy i od teraz jest kapitanem Krawcem i już tam biegnie. tak wiecie, w Trymiga, nie, się tam wszystko dzieje. W ogóle to te różne historie, że tam zabili rodziców Bruce'a Wayne'a, to było to wszystko na jednej stronie pokazanej. Jako młody chłopak widział, że źli bandyci zabili jego rodziców i tam trach, trach, bum, bam i on tam płacze i postanowił jak się mścić. I użył sobie strój, już stoi jako ten Batman i gdzieś tam biegnie. Tak po prostu szybciutko. I tak wszystko było tak zawsze wytłumaczone musiało być, nie? Coś tam Batman zamyślił się i wpadł na pomysł, że drzwi można otworzyć jedynie kluczykiem znalezionym pod wycieraczką. I tam pokazane, że odsłania wycieraczka, a tam kluczyk. I taki jeszcze znak zapytania nad główką. Takie jakieś dziwne to wszystko było. Nie wiem, jak to opisać. Nawet. No i patriotyczne bardzo też. I takie widać, że robiono te komiksy z takim zamiarem, żeby naszych milusińskich nauczyć właśnie, że trzeba przeprowadzać babcie przez jezdnię. Były jeszcze takie kampanie antynarkotykowe, że jakiś tam wyskakiwał Kapitan Ameryka i mówił coś tam. Słuchajcie, dzieciaki, czy wiecie, czym są narkotyki? Po nich, no i tutaj mogli pokazać jakiegoś czarnoskórego na przykład z siekierą, bo to był jeszcze taki czas, że, no nie wiem, dzisiaj jakiś taki odcinek widziałem Kapitana Ameryki, gdzie tam na jednej stronie murzyn z nożem napada, to był jeszcze taki, to były te lata, gdzie czarnoskórych się tak groteskowo trochę rysowało, że wiecie, wielkie wary, taka trochę małpia gęba, a jakiś taki zły doktor, taki główny bad guy, to bardzo często wyglądał jak taki mandaryn jakiś chiński czy japoński. Skośne oczy, wiecie, takie zęby wystające. Coś tam jeszcze mieli do tych Japończyków Amerykanie, nie? I pokazywali tego głównego złego jako takiego właśnie jakiegoś mandaryna zawsze. A to było głupie, naprawdę. Czytam i się zlewam po prostu z tego, nie? Cały czas. No i tak, i na jednej stronie pokazują tych jakichś tam czarnoskórych, co napadają z siekierami, z nożami, a na drugiej stronie dobrego murzyna, który czyści buty białemu. I to jest ten dobry murzyn, bo on nie napada, tylko czyści buty białemu. Autentyk. Kapitan Ameryka sobie pozwalał na jakieś tam teksty w stylu też żółte diabły, jeszcze tam musimy im pokazać, takie rasistowskie na maksa, nie? To były czasy, nie? Niemcy są też bardzo tak groteskowo są zawsze pokazywani, takie jakieś gęby z grymasem takim złym, jakieś takie wielkie szczeny hajlują zawsze. Jak pokazują Niemca, to zawsze hajluje. I tam wpada kapitan Ameryka, rzuca tarczą. To takie było też takie przesadzone, bo były odcinki, gdzie Superman potrafił całą Ziemię przesunąć, nie? Źli najeźdźcy z kosmosu zaatakowali Ziemię i promieniem śmierci próbują ją zdezintegrować, a Superman w ogóle jak się wzbijał do góry, to już mówię teraz o filmach animowanych, takich retro, to on zawsze krzyczał up, up and away! Taki miał okrzyk. I zawsze musiał to wykrzyczeć, zanim się wzbił w powietrze. To zawsze było up, up and away! I frunął i całą Ziemię przesuwał w ogóle. Tak całą planetę. Albo jakieś takie gadżety mieli w ogóle kosmiczne, że nie wiem. Tak jak to sparodiowali w Teen Titans Go, zrobili taki retro odcinek, który właśnie nawiązywał do tych pierwszych Teen Titans, gdzie był ten Teen Flash, Wonder Girl, no czwórka jakichś tam z tych znanych bohaterów DC, tylko takich nastolatków. I tu sparodiowali, że właśnie Robin miał takie kotwiczki do rzucania, takie jakieś batarangi, na przykład batarang tropiący dinozaury, że wyrzuca go w niebo i taka chmurka się pojawia ze strzałką, gdzie dinozaury są. Takie w ogóle gadżety. No i wszystko to takie narysowane w specyficzny sposób, taką jednolitą, grubą krechą, bardzo prosto, i wszyscy i faceci na przykład ganiali w takich jakby spodenkach gimnastycznych, jakby takie wieśniackie spodenki gimnastyczne mieli. I no, ten jakiś taki łucznik był, taki jak jakiś Green Arrow, tylko że on miał strzały już do wszystkiego. Strzała tam ogłuszająca, strzała oplatająca, strzała wyważająca drzwi, strzała naprawiająca komputer, strzała... No tak po prostu ma strzały do wszystkiego, nie? Strzela i coś robi. No i Robin, Boy Wonder. Jak można było stworzyć takiego bohatera jak Robin? Cudowny chłopiec, który przesiaduje całymi dniami u milionera, który się przebiera za nietoperza, w czarne skóry się przebiera i tam on w majteczkach biega po jego jaskini ukrytej. Taki komiks. Kto to wymyślił? No, pamiętam, że swego czasu jakieś ruchy gejowskie okrzyknęły Batmana najbardziej gejowskim superbohaterem, bo jakoś tam im przypasował na supergeja. O, a Grzesiek, który też się interesuje superbohaterstwem, lubi te klimaty, pisze, że jest nowy serial Titans, a widziałem, tak, i Grzesiek pisze, że tam jest akurat Robin zajebisty. No, w sumie, no, pamiętam tego Batmana, to był chyba Batman Forever, gdzie Robin był, wyglądał jak taki młody skinhead. W ogóle. Bardzo różnie się przedstawia tych bohaterów, nie? Oni potrafią się całkowicie zmienić, zachowując właściwie tylko imię i taką ogólną charakterystykę. No ale jak można było zrobić Tytanów na mroczno? To już chyba wolę to kreskówkowe Teen Titans. Teen Titans Go! No, zachwala tutaj. Grzesiek pisze, że mroczne. A Shazam już wyszedł? Nawet bym sobie zobaczył, jak tam tego Shazama zrobili. No, oczywiście czekam na Captain Marvel. tam może się... To podobno jest w ogóle jedna z najbardziej takich przypakowanych superbohaterek w uniwersum Marvela. Nie bez powodu Nick Fury na końcu Avengersów Infinity War wzywa właśnie przez specjalny pager Captain Marvel. To jest jakaś laska, która w ogóle wychowała się w rodzinie, gdzie ojciec jakoś tak był zawiedziony, że ma córkę, ale miał jeszcze synów i nawet jak ta córka się świetnie uczyła, to on tych synów tam finansował i tą córkę tak pomijał i ona się czuła taka pominięta i dlatego wstąpiła do wojska, została świetną żołnierką i pilotką przede wszystkim, pilotką myśliwca, pilotką, to jak czapka pilotka. Pilotem, już nie przesadzajmy z tymi feministycznymi nazwami zawodów. No i potem się dostała do NASA i podczas jednej z misji gdzieś wpadła w jakąś czarną dziurę, w ogóle wylądowała gdzieś w kosmosie, gdzie w ogóle zetknęła się z jakąś niesamowitą technologią, z jakimś urządzeniem, które potrafi zamieniać wyobraźnię w rzeczywistość. Takie w ogóle najpotężniejsze artefakty kosmiczne, nie, jakie są w uniwersum Marvela. I ono... jakaś taka pokręcona historia. I dzięki temu ona została... jej ciało zostało połączone z jakąś inną rasą. Nabrała jakichś takich mocy, że ona tam wszystkich pewnie... rozpyka teraz, tak, Captain Marvel. To jest też taka bohaterka, która przechodziła jakąś ewolucję. To jest taki w ogóle, no, jej siła jest mniej więcej, no, taka jak Supermana, tylko że jeszcze chyba większa niż Supermana, nie? Tak się ją opisuje. No, zobaczymy, co ona tam zrobi. Teraz to chyba trzeba się przenieść w czasie, żeby poożywiać tych wszystkich bohaterów, których zabił Thanos. Captain Marvel. Ale widziałem zdjęcia z planu, beznadziejny jakiś dalej strój zielony. Jestem zawiedziony, że strój zielony. Jak można było dać? Ja przywiązuję wagę do takich rzeczy jak strój. Strój dla superbohatera to jest bardzo ważna rzecz. Ale w ogóle to jakieś takie, zawsze było troszkę takie erotyczne lekko. Te wszystkie obcisłe kostiumy tych superbohaterek. Wyskakuje jakaś Spider-Woman w takim w ogóle stroju, że to wygląda jak body painting. No autentycznie, tam nawet jak zauważcie, że jak pośladki są, to czy to jest laska, czy to Kapitan Ameryka, to zawsze tak ma obcisły ten strój, że te poślady to są takie, jakby to był, jakby miał gołą dupę i body painting, jakby tam w ogóle nie było tkaniny, tylko miałby namalowane, pomalowaną dupę na niebiesko, nie? No i... a strój zielony, bo będzie robione CGI na nim. Come on, Krawcze. A to przepraszam. No ale to nie tylko ja się zdziwiłem, bo fani też się zdziwili, to inni... mam takie usprawiedliwienie, inni też nie załapali, że CGI. Ale może faktycznie CGI. No, ale to nie był taki zielony, wiecie, jak się ubiera do green screena, nie? Żeby nie było widać, tylko taki, widać, że taki, no, realistyczny strój, tylko że ma zielone elementy ma. Więc nie wiem, czy to na pewno o to chodzi. Balka Enesie, że to będzie potem nałożony. Bo na trailerze było widać taki fajny strój, wiecie, jeszcze tam jej włosy rozwiane. To fajna laska, bo to blondynka z niebieskimi oczami. I miała taki strój czerwono-granatowy, fajny. A ta Captain Marvel to pierwsza nazywała Miss Marvel i to była ta laska, którą wyssała z energii Rogue, wiecie, ta, która kradnie moce członkini X-Menów, nie? I ona stąd nabrała mocy. olbrzymiej siły i umiejętności latania, nie? Bo właśnie wyssała moc z tej Miss Marvel, która potem w szpitalu wylądowała, ale potem jakoś chyba wyzdrowiała. Jakoś tak to było. I co, że ja dziecinny, tak? A to nie są wcale dziecinne sprawy, bo pelerynka to właśnie się bardzo różni od bohater w pelerynce, od takiego, co nie ma pelerynki. To jest bardzo ważna rzecz, pelerynka. I majtasy, i buty. No. I ona wylądowała w kosmosie, a Superman po nią poleciał, a jej już tam nie było, bo się przeniosła w czasie do alternatywnej rzeczywistości, gdzie Spider-Man jest zombiakiem i wysysa mózgi. Ja dziecinny, fuck you! Się nie podoba, to wynocha z mojego radia. Dziecinny. Się obrażam i się już nigdy nie odbrażę. Wam radio założę. Dobry jest Marvel Zombies. To jakoś tak, już jakoś kilka lat temu zaczęło się ukazywać, wyszło sporo tego. To jest taka seria, w której wszyscy bohaterowie Marvela stają się zombiakami i w ogóle niszczą mało, że całą Ziemię, to w ogóle cały wszechświat. Potem już za mało w ogóle we wszechświecie jest do zjedzenia mózgów, to wykorzystują technologię do przenoszenia się do alternatywnych rzeczywistości. A gościnnie pojawia się Ash z Armii Ciemności. To jest dopiero hardcore. Mało tego, jeszcze się gościnnie pojawia Kaczor Howard z Planety Kaczorów. Wiecie, że kiedyś to właśnie się... To był jeden z pierwszych komiksów, które zekranizowano. Wybrano w ogóle dosyć ciężki temat, bo Kaczor Howard to była taka parodia Kaczora Donalda, taki bardziej odjechany i taki trochę bardziej niegrzeczny jeszcze Kaczor Donald. Taki Kaczor Donald bardziej dla dorosłych, nie? I... Ekranizacja była fatalna po prostu, fatalnie to wyszło, koszmarnie, no film był okrutny, bo nikomu się nie podobał, nie, zupełnie, jakby nie zachowano klimatu, nie najlepsze efekty, głupi scenariusz, no tak wszystko tam było słabe, po prostu tak centralnie słabe. I tak jak w przypadku Atari, jedna gra potrafiła w ogóle... rozwalić całe Atari. Chodzi o grę E.T., którą potem zakopano na pustyni. No to tutaj w ogóle ten film, ten Kaczor Howard nieszczęsny, na którym jeszcze byłem w kinie jako dzieciak, sprawił, że zniechęcono się w ogóle do ekranizowania filmów takich na podstawie komiksów. No a dzisiaj to, jak wiemy, bardzo popularny temat. Ekranizacja komiksów, nie? Jeszcze może was na przykład zdziwić, że popularny dzisiaj Punisher to początkowo był taki zakapior, jakiś tam przeciwnik Spidermana, który po prostu dobrze strzelał, miał trupią czachę. Taki po prostu niezbyt wypasiony bad guy, który miał szybko tam zostać pokonany. No ale jakoś tam się spodobał i rozwinięto tą postać, nadano jej głębi, się okazało, że mu rodzinę zabili. A to był po prostu taki bandzior, strzelał po prostu. I niewiele było o nim wiadomo. Pamiętam jeszcze, jak kupowałem te komiksy TM Semik o superbohaterach, które zapoczątkowały w Polsce w ogóle wydawanie komiksu. To wydawnictwo zapoczątkowało w ogóle superbohaterskie tematy w Polsce. TM Semik lub TM Semik. No, to w ogóle było śmieszne, bo oni wykupili licencje na komiksy już takie przestarzałe mocno sprzed, nie wiem, o 10 lat w tył, nie? W stosunku do tego, co w USA było. Czyli za grosze pewnie to kupili. Totalnie za grosze. No a u nas oczywiście to szał, nie? Po polsku, Spider-Man. Wszyscy się nagle zakochali w tym. Pierwszy chyba był właśnie Spider-Man. Spider-Man, The Punisher to były pierwsze dwa. Superman, Batman potem wyszły. Były takie cztery serie. No i pamiętam w ogóle pierwszy raz, jak się pojawił Punisher w Spider-Manie. Jeszcze wtedy nie kumałem za bardzo, kim jest Frank Castle i tak dalej. On się pojawił właśnie i pierwsze, co zrobił, to odstrzelił Spider-Manowi te jego dysze na sieci do wystrzeliwania, nie? Tak po prostu wziął i mu odstrzelił. To niezły strzelec, nie? Zastanawialiście się kiedyś, czemu ci wszyscy superbohaterowie są tacy muskularni? Jakby wszyscy chodzili po, nie wiem, po 20 lat na siłownię, nie? Laski też wszystkie są takie wiotkie w talii, doskonałe kształty i jakby od jednego szablonu wszyscy, przynajmniej kiedyś tak było, może teraz to się zmieniło troszeczkę, ale kiedyś w ogóle od jednego szablonu jakby wszyscy byli robieni, nie? Takie same sylwetki mieli, jakby byli figurkami, kurczę, takimi, kupowało się figurki i wszystkie figurki miały taką samą też sylwetkę, tylko główki się różniły. No i tutaj też. W ogóle to musiało być troszkę kontrowersyjne w tych czasach takich bardziej, jeszcze gdzie nagość raziła, takie purytańskie bardziej czasy, gdzieś jeszcze dłuższe suknie, a tu nagle pojawia się klientka w takim, wygląda jakby była nago i właśnie tylko miała namalowane coś na ciele, jakieś paski, kreski, cała tam na czerwono, na niebiesko. Piersi w ogóle też zrobione tak, że widać, że nie opina ich nic, tylko tak jakby są jakby gołe piersi pokolorowane, nie? Ale że niby coś tam, jakiś bardzo obcisły strój. Tak, taki obcisły, że w ogóle ten, tak cycka całkiem w ogóle obciskuje. No, w każdym razie nierealistycznie to wygląda, nie? Nie widać, że to jest tkanina w ogóle tam jakaś, albo że ta tkanina ma jakąkolwiek grubość. Tylko tak jakby miała zerową grubość. To są takie błędy, które popełniają początkujący graficy 3D, którzy robią jakieś stroje, że stroje mają zerową grubość materiału, tak jakby. Nie widać w ogóle, że to jest jakiś materiał. Jest po prostu jak kartka papieru, nie? Ten materiał zawsze. Czy to jest skóra, czy to jest cokolwiek, to widać, że to jest po prostu takie cieniutkie. No... Pamiętam, jak jeszcze w ogóle nie znałem, jako taki bardzo mały dzieciak, w ogóle ani trochę angielskiego, niemieckiego. Pierwsze komiksy o superbohaterach to miałem jeszcze przed tymi, co się w Polsce pokazały, kupowane na giełdzie zwierzęcej, bo kiedyś za PRL-u były takie popularne giełdy, gdzie można było kupić wszystko. To się nazywało niby giełda zwierzęca, ale tam było mydło i powidło, nie? Można było kupić tam jakieś elektronikę, książki, komiksy, słodycze z RFN-u, wszystko. I zwierzęta. No i stamtąd miałem całkiem fajną kolekcję takich komiksów niemieckich. Zaskakująco, i wiecie, że one za PRL-u były lepiej wydawane w Niemczech niż potem te polskie tu w Polsce? Bo one były na takim śliskim papierze, tak jakby. Też taki miękki papier, ale taki fajny, połyskliwy, jakby dobry kolor, nie? Tam w środku był wszystko, a u nas to wydano na takim gównianym papierze już po zmianie ustrojowej, nie? Gdzie, kurczę, no... Widać, że kurczę w tyle trochę, nie? Zawsze musimy być i nawet za 10 lat jeszcze jesteśmy w tyle. W stosunku do tego, co kurczę Niemiec miał 10 lat temu, nie? No i ja się zaczytywałem, w ogóle to był kosmos. Tutaj jakieś Tytusy, Romki, Atomki, a tu nagle Batmany, Supermany. Pamiętam się kiedyś tam zapytałem babci, babciu, a co to znaczy po polsku Batman? Tak nie wiedziałem, co to znaczy Batman. Jakoś się nie domyśliłem, że to jest człowiek nietoperz. Babcia tak myśli, mówi, to jest człowiek, tak popatrzyła na te komiksy, patrzy tam wszyscy tacy napakowani, mówi, człowiek sportowiec, człowiek sportowiec. No, a ja, aha, człowiek sportowiec. Ale coś mi się tak to nie kojarzyło. Człowiek sportowiec? Babcia wszystko wie. Jak to nienapakowany Spider-Man? No, Spider-Man to taki jeden z, właśnie z niewielu bohaterów, który miał tą muskulaturę trochę mniejszą, ale też był przypakowany, tylko że był taki bardziej wyżyłowany, nie? No ale też, kurczę, te mięśnie takie widać, taka bardziej sylwetka jak Bruce Lee, nie? Bardziej. No też widać, że mimo, że kujon, że Peter Parker kujon i klasowy fajtłapa i się z niego śmieją, to na siłkę chodzi przez 10 lat, nie? A może to takie uniwersum, że tam wystarczy 2 miesiące pochodzić i już masz taką sylwetkę. To tak przypomniała mi się stara gra Franco, taka polska bijatyka na Amigę, to Etam na pewno pamięta. Tym bardziej, że to się w Szczecinie dzieje. No pamięta, kiedyś gadaliśmy. No to tam Franco też, jak zabili mu przyjaciela, to nie wychodził z domu przez rok i wyszedł napakowany z domu po roku. Hantelki podnosił. Eddie Brock. No właśnie, Eddie Brock jest tym Venomem, w tym Venomie, co wyszedł. Nie? Ja sobie przypomniałem, co go Tom Hardy gra. No to był pierwszy Venom, bo on tam potem się zmieniał. No, jak się spodoba, to rozkręcą to i będzie o innych symbiotach też. Tych strasznych, kosmicznych stworach. Widzicie, tak jak Etam może gadać o Amidze, to ja mogę gadać o superbohaterach, nie? Ja wam w końcu wkleiłem tego linka do tych komiksów? A, chyba. Dobra, na wszelki wypadek jeszcze raz wkleję. Zobaczcie sobie, naprawdę fajna baza komiksów. Tysiące są. Można się pośmiać. Ponad 460 skarg na Cejrowskiego wpłynęło do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo skrytykował on Tęczowy Piątek. Tęczowy Piątek to była taka akcja w polskich szkołach, gdzie tłumaczono dzieciom, co to są osoby transpłciowe, transseksualne, geje, lesbijki i tak dalej. No w taki sposób, jak się dziecku tłumaczy, nie? Jakoś tam po dziecięcemu. No i co wy sobie myślicie na ten temat, że co, że gejowska propaganda wstrętna, zboczeńcy do szkół, czy może tak jak pan Wojtek, że to pedofile do szkół wchodzą? Bo tak skomentował to mniej więcej, że to jest atak pedofilski. Tak to określił, atak pedofilski. No nie wiem, czy może nam się to wydaje takie jakieś, bo też no mam czasami takie myśli, nie? Może nam się to wydaje takie jakieś właśnie zboczone i niewłaściwe i tak dalej. Trochę na takiej zasadzie, jak się kiedyś ludziom wydawał, nie wiem, tam całowanie w miejscu publicznym czymś strasznym, nie? Albo że kobieta miała sukienkę ponad kolana na przykład. Następny ma być ekranizowany Morbius. Morbius to jest ten wampir marvelowski? To jakoś mi nigdy nie przypadło do biustu. Chyba. Ja myślę, że dopóki się nie przekracza, no ja to widziałem, tam piszą na tablicy, po prostu jakieś hasła, tłumaczą tym dzieciom. A co wolicie, że zrobi się tak właśnie trochę obleśnie i pogadają dzieciom o tych gejach, o lesbijkach? Czy wolicie taki klimat, że właśnie zajebać odmieńca, nie? Ciota pierdolona i tam jakiś taki na łyso ostrzyżony, schludnie ubrany w biały podkoszulek i czerwone szelki iglany pan będzie uczył te dzieci, jak, co trzeba zrobić z odmieńcem? To ja już chyba wolę takie tęczowe piątki jakieś, no. Tolerancja nie jest zła. Czy się jakoś źle... Znaczy, w sumie słyszałem, że w Brukseli to są na porządku dziennym, na przykład idziecie sobie przez miasto, a tam takie sklepy dla fanów, tam sadomaso, jakieś dildosy, jakieś tam uprzęże, bajery, szmery i sobie tak na wystawach leżą, jakieś maski do sadomaso, nie? No to też takie przegięcie, trochę taki świat, w którym takie rzeczy, które powinny jakoś tam, nie wiem, jak ktoś już ma takie upodobania, to niech się z tym nie obnosi, nie? Niech sobie tam w zaciszu zaprasza jakichś tam kolegów, co lubią też, niech tam sobie robią jakieś hece, ale takie coś, no nie wiem, można z tym może też przesadzić, nie? Że się faktycznie taki zrobi dziwny świat. Homoseksualizm istnieje od początków ludzkości i jakoś nikt w tramwaju się nie wali. Dlaczego miałoby się to zmienić akurat za 10 lat? Odpowiada niepowtarzalny orgazm Furiatowi. A to... No właśnie, trochę jest problem z tymi kręgami LGBT, że one są takie strasznie... No tak jak napisał Pytajmie, że dasz im palec, to chcą rękę. Ale to wszystkie jakieś grupy, które walczą o władzę, no właśnie, o władzę. Oni walczą o władzę chyba. No bo z kościołem też tak jest i z komunistami też tak będzie, nie? Jak dojdą do władzy, to też będą zaraz coraz więcej chcieli, a jak poczują już wiatr w żagle taki duży, no to zaczną zabijać, nie? Tych różnych, którzy są niekomunistami. I z nazistami tak będzie, i z kościołem, i z gejami, wszyscy. Więc trzeba jakoś... Może to dobrze, że jest jakaś zawsze kontra, że zawsze ktoś stoi po drugiej stronie z pałą i pilnuje, żeby tamten sobie za dużo nie pozwalał, nie? No bo to zawsze się źle skończy, jak damy zbyt wiele komuś. Zawsze będzie chciał więcej. Niestety.

No, ale na pewno powinno się jakoś szczerze gadać o wszystkim bez narzuconej sztucznie poprawności politycznej. Jeśli zauważamy jakieś szkodliwe zjawiska, to mówmy o tym. A teraz jest tak, że nie można już powiedzieć nic negatywnego. Nawet jeśli sobie jakaś grupa społeczna, czy tam wyznaniowa, czy polityczna, czy jakakolwiek zasłużyła na potępienie, to już nie wolno, bo to jest dyskryminacja. I nie wolno już nic na Żydów, na gejów, na czarnoskórych, na Araba, nie wolno nic. Już na nikogo nie wolno nic powiedzieć, nie? Bo to są wściekłe ataki. Bo to jest najłatwiejsza linia obrony. Oskarżyć kogoś o nietolerancję, sprowadzić go do poziomu głupka, który po prostu jest nietolerancyjny, wściekły, agresywny, no bo z takim się nie rozmawia już. Nie trzeba odpowiadać na żadne argumenty, na zarzuty, na oskarżenia i tyle. No i jak to jest na Araba? No, nie wiem, jak to jest na Araba. No na pewno, że mężczyzna na górze jest. No. Tolerancja musi iść w parze z akceptacją. Możesz tolerować, ale nie brać w tym udziału, jak już... No, tolerancja i akceptacja to faktycznie dwie różne rzeczy. On, ona i koza, pisze Grzesiek. To na Araba, tak? No dobra. A na lisa, to wiesz jak to jest? Że się czaisz i idziesz do domu. Kurde, puściłbym coś na tu, na przerwę muzyczną. A, dobra, za chwilę. O, to mówiłem, ksiądz, kurczę, zgwałcił trzykrotnie 14-latkę i dostał 5 lat. A wyjdzie pewnie za 2, nie? Za dobre sprawowanie. A przez ten czas, przez te 2 lata będzie kapelanem w więzieniu i będzie pouczał więźniów, jak żyć moralnie. Super. No, wspominałem też, że będzie odpowiedź na film Claire. TVP przyszykowało serial Klecha. O atakach na kapłanów za komuny. To jakoś tak w ogóle śmiesznie, bo za komuny była faktycznie jakaś jednostka, która miała dokuczać tam, niszczyć, nie wiem, księży i efektem tego było, że jeden jakiś ksiądz zginął. Jeden. To może ten właśnie, co będzie w filmie Klecha. I ukazało się zdjęcie Henry'ego Cavilla. Henry Cavill to ten, co będzie grał Geralta z Rivii. Spróbuję wam wkleić tutaj. No, troszkę się chyba nie za bardzo to podoba ludziom. Ja jeszcze nie mam zdania. Są to jakieś pierwsze zdjęcia, ale pamiętam, że zdjęcie Żebrowskiego jakoś tutaj było całkiem dobrze przyjęte, mimo że film wyszedł bardzo, bardzo kiepski, serial trochę tylko lepszy. O, chyba się nie wkleiło. Spróbujmy inaczej. Sorry.

Już idzie do was zdjęcie Geralta. No i skomentujcie, jak wam się podoba. Aha, no ten link działał jednak. No dobra. No moim zdaniem tak średnio. Ma taką twarz, ten... On świetnie się sprawdził w roli Supermana. Myślę, że ma bardzo supermanowatą twarz, ale na Geralta on nie pasuje jakoś, nie? Jednak trochę. Gdzie broda, nie? Te włosy jakieś takie też... Kitka taka, ten cebulak taki. Nie wiem w sumie. Trochę też nie za wiele widać, bo nie widać tutaj zbroi przede wszystkim, nie widać naszyjnika wiedźmińskiego, medalionu wiedźmińskiego. Nie widać szramy, bo zaciemnione. Takie zdjęcie jakby na Photoshopie ktoś wziął i mu te włosy dokleił i zbroi już nie miał, to tam coś tam zafotoshopował i też nic nie widać. To taki Geralt w ciemnościach. W ogóle mogli zrobić taki ciemny ekran cały, takie zapalone oczka wiedźmińskie tylko i podpis, że Geralt w ciemnym lochu, nie? I to właśnie Henry Cavill. I skomentujcie, jak wam się podoba. A Kamień do Kuro twierdzi, że to polskie narzekanie. No ale Żebrowski wyglądał lepiej, no mamy porównanie, nie? No ale kobietom się pewnie spodoba, no. Bo taki Ken trochę. Kobiety lubią często takich Kenów.

Superman? I krzyczy też up, up and away, jak frunie do góry. Żebrowski głupie miny robił, jak tym mieczem machał i zamykał oczy jeszcze. To jakieś aikido, kurczę, w ogóle było, nie? Śmieszne. Ładzie! To właśnie taki błąd początkującego wojownika, że jak zadaje cios, to zamyka oczy. To słabo wyszkolony ten Geralt. O, tu jakieś cosplaye. Ale to nie jest tak prosto, kurczę, zrobić takiego Geralta, nie? Szkła kontaktowe, białe włosy, weź zrób, żeby nie wyglądały jak, że mu w salonie... No, u Żebrowskiego trochę wyglądało, jakby wyszedł z salonu jakiegoś, kurczę, fryzjerskiego i mu właśnie utlenili. No i zdecydowanie tutaj, jeśli chodzi o sylwetkę, o mięśnie, no to Henry Cavill... O kurde, co tu znalazłem? Cudzy chwalicie swego, niech znacie. Geralt powinien tak wyglądać... O, że chybaśmy to samo wkleili, jakaś telepatia, widzicie. Nie no, zdecydowanie 100 razy lepiej wygląda ten Wiedźmin z gry komputerowej, nie? Z tym, takie ma brodzisko, ma szramę, ryj taki, a nie taki Ken, te usteczka jeszcze takie.

Szukam tego pierwszego zdjęcia, które się ukazało. Bardzo było dobre. Fajnie pokazywało Geralta w pełnej krasie właśnie z Żebrowskim. No to było tak, że pierw się ukazało jedno właśnie zdjęcie i wszyscy odetchnęli z ulgą i byli dobrej myśli. No a później taki zawód. Ale na Supermana się nadawał. Zobaczymy jeszcze, jak będzie z umiejętnościami szermierki u Cavilla. To jest jednak ważne, to jest film akcji, nie? To tutaj to nie chodzi o to, żeby Geralt miał rozterki moralne i tu wyszedł zapłakany i być, zabijać potwory albo nie zabijać. Oto jest pytanie. Tylko ma walczyć, ma piruety robić, biegać, skakać, podskakiwać. Tak? Nosi brody? No zobaczymy. No i żeby na potwory wystarczyło. Ale dzisiaj takie cuda robią grafiką komputerową. Wiecie, że cała siedziba tam z tej korporacji Starka w Avengersach, to widziałem zdjęcia z planu. Tam normalnie wszędzie green screeny. To, co tam za oknami widać, to całe miasto. To jest jakiś taki hangar w ogóle. Kilka konstrukcji, kilka taboretów, a potem na komputerach podrabiali jakieś meble, krajobraz za oknem, pozmieniali kolory i wszystko nagle się inne zrobiło, nie? Cuda potrafią robić za pomocą komputera dzisiaj. No a w Polsce to stara szkoła, nie? No to tam z masy papierowej, wiecie, rozumicie, tutaj ze szkoły plastycznej mamy plastyka, panie plastyku, czy tutaj ścianę się da zrobić z masy plastycznej, z masy papierowej, panie, no to wiecie, tak to jest, ale nie, no smoka to trzeba na komputerze, panie, tylko co pan tam, Amiga 4000, tak, no to chyba dobry, tak, no to pan zrób smoka, no i zrobił smoka. Takiego smoka z rozkroka, że to wszyscy wybuchnęli śmiechem. To chyba nie świadczy najlepiej o efektach specjalnych, jak się pokazuje smok i wszyscy się w kinie śmieją, nie? Jeszcze gdyby to była bajka, no ale to też w bajkach się dzieci nie śmieją ze smoka.

że jest jakiś tam śmieszny czy coś, to tylko tam się cieszą. Ale nie takie ła, ha, ha, ha, ha. No bez przesady, no. Ja nie obrażam Amigi, swego czasu to był najlepszy komputer, no, ale właśnie to już te czasy minęły. Ale twórcy Wiedźmina to właśnie, a może Etam brał tam udział w tym, w robieniu tych efektów specjalnych. I oni tam się pytają, panie Etamie, no jakie tam teraz te komputery, te, pan zrobisz sam takie efekty, to jeden człowiek wystarczy? A Etam, tak, to ja to zrobię, mam taki program tutaj, Swish Max, to w Imagine zrobię, takie mam tu do 3D, Imagine 3.0, bardzo dobry, to się szybko wyrenderuje, w jakieś pół roku się ten smog wyrenderuje, jedna klatka, to powinniśmy zdążyć, bo jeszcze 2 lata gdzieś tak to będzie, to się tam wyrenderuje. No i zrobię takiego, że on tam będzie ruszał gębą fajnie, taki no. Będzie pan zadowolony, no. To bardzo dobry smog będzie. Ja podepnę dodatkową Amigę, żeby zwiększyć tu moc obliczeniową. No i zrobił Etam smoka na 60%. Z całym szacunkiem dla Etama, no ale to tylko jeden człowiek, jeden Etam. No Etam takich Avengersów to robi tam 100 grafików komputerowych, nie? Mają najlepszy sprzęt, no. A Etam zrobił tak, no, jak się dało, no. Dużo za to nie wziął tak bardzo. Zresztą nie było już dużo pieniędzy. Wszystko poszło na Żebrowskiego i na Grażynę Wolszczak. Już nie zostało dużo na tego smoka. Z pomocą przyszedł Etam. Ale ten smok miał taki głupi ryj w ogóle jakiś. I jeszcze tak gadał tak, że nic się nie dało zrozumieć. A tak wszyscy, co? Co on powiedział, ten smok? Coś po smoczemu chyba. Nie wiem, czemu tam Jarosława Boberka wzięli za krasnoluda, przebrali. Co, on taki mały jest? No ale nawet jakoś tam się sprawdził w miarę. Chociaż Jarosław Boberek nie jest specjalnie dobrym aktorem. On świetnie różne głosy... On świetnie potrafi zmieniać swój głos, wcielać się w różne kreskówkowe postacie, no ale aktorem nie jest. No co on tam, jakiegoś tam policjanta grał w serialu dla kur domowych. Z całym szacunkiem dla kur domowych, no ale to wiadomo, co kury domowe lubią oglądać. Takie seriale w stylu, że tam gotują, smażą jakieś placki i tam się cieszą, że margaryna w lodówce jest pyszna. Przychodzi mały szkrab ze szkoły, no i on w takim i tam mówi, że mu zabrali gumę do żucia, taki Michał z drugiej C, a tata mówi, to musisz mu pokazać jutro, gdzie raki zimują. Ale tato, ja nie umiem się bić. A to ci pokażę, weź tutaj. A mama, nie wolno się bić. I to takie seriale są. No w takich grał właśnie. I nagle go przebierają za krasnoluda. Ale jakoś tam dał radę, no.

ale znowu jakoś tak niewykorzystana szansa, bo przecież w Polsce tutaj ta nasza nowa władza, taka właśnie, która chciałaby, żeby Polska była, żeby wykorzystywała szansę, żeby była, żeby o Polakach było głośno na świecie. Czemu PiS się nie wziął za nowego, za nową ekranizację Wiedźmina? Mogli w to władować z 20 baniek i dałoby się zrobić fajny serial, nie? Na przykład. Taki niczym nie ustępujący Netflixowi. Ciekawe, jaki Netflix ma budżet na tego Wiedźmaka swojego. No ale gdyby tak się uprzeć, to można by zamiast jakiejś zastranej korony srulów, czyli polskiej gry o srom, no to można by tego Wiedźmina zrobić. To cały świat by się wtedy zainteresował, a nie tylko tutaj my lokalnie. Zresztą wiecie co? Wiecie, że do dzisiaj w tej koronie królów w serialu historycznym to tam nie było, w ogóle się nikt z nikim nie bił na miecze chyba? Bo próbowałem, wpisałem na YouTubie, się nie chcę tego oglądać nawet, ale tak wpisałem tam korona królów, scena walki, korona królów, walka na miecze, korona królów, pojedynek i nic. Nic. Oni tam chodzą i pierdolą tylko tam. O, coś tam trzeba przyrządzić jadło dla króla. O, już biegnę, jaśnie pani. Już biegnę. I to tak gadają właśnie. Łażą i gadają. Ja nie wiem, tam jakieś są w ogóle sceny akcji, tam coś się dzieje, czy tylko tam łażą i jeszcze ci aktorzy z tej starej szkoły tak wolno gadają. O, chyba ta kasza wygląda na min coś na przypaloną. Ależ jaśnie panie, no gdzie tam przypalona? Bardzo dobra, no. Cudo w ogóle. No właśnie, może nie ma co się porywać z młotyką na słońce, że tak powiem, bo w sumie no, chcieć zrobić Wiedźmina to jedno, a móc to drugie. I to nawet nie chodzi o pieniądze, to chodzi o umiejętności. I co, znowu by się okazało, że no mamy bardzo dobrych grafików komputerowych, specjalistów od efektów specjalnych. Owszem, mamy, Polacy nie gęsi. Bagiński, no przepraszam, no znowu Bagiński, no to jeden, a jeszcze jeden, no wymieńcie jakiegoś jeszcze. Ja wierzę, że są, tylko no pytanie, czy daliby radę zrobić efekty na światowym poziomie, a la Hollywood, nie? Mamy też jakieś tam farmy renderingowe, tak dalej, mamy już dzisiaj nie, dobry sprzęt nie jest taki jakiś masakrycznie drogi. Można spiąć ze sobą ileś tam tych pecetów, kupić dobre oprogramowanie i zrobić. No, tylko trzeba jeszcze umieć, nie? Widzieliście, żeby gdzieś w Polsce tutaj coś robiono na green screenach? Kurczę, w ogóle. Przecież to jest technika już bardzo stara, a u nas się tak za bardzo nie robi chyba nic na tych green screenach. Tak się boją chyba tego, nie? To panie, jakaś nowość, zróbmy lepiej tradycyjnie. Maszyna do dymów, zamkniemy pół miasta, zrobimy. A ja widzę, że na zagranicznych filmach to już się tak nie robi. Wezmą całe miasto, wyrenderują. To wychodzi i taniej, i szybciej, i większe możliwości, bo jeszcze zburzą sobie to miasto. Dzisiaj naprawdę efekty specjalne to już to jest troszkę łatwiej się to wszystko robi niż kiedyś. Wiecie, jakie modele można kupić na głupich serwisach typu tam Turbo Squid, czy jak tam. Patrzyłem, jakieś w ogóle całe miasta są do kupienia, jakieś statki pirackie, full detail, każda armatka pięknie wyrzeźbiona, żagielek taki, że jak zrobisz zbliżenie na materiał, to widać, kurczę, szwy. I kupujesz taki za $100 i masz, nie? A nie, u nas wezmą z desek, będą zbijać. No, ale grupa Darwin, no to są youtuberzy. No, youtuberzy to oczywiście u nas używają. Youtuberzy potrafią u nas zaskoczyć, nie? Naprawdę. Ale ci, kurczę, ci tacy, co robią tradycyjne filmy dla normalnej telewizji, to jakoś tak jakby się zatrzymali to trochę w poprzedniej epoce, nie?
nie wiem, bo tak jakby się, nie wiem, bali troszeczkę w ogóle w to wszystko wdrożyć, może im się nie chce, może to takie, może sobie tak usprawiedliwiają, o tu tam będziemy jakieś green screeny gówniane, to panie, u nas będzie realizm, tu wynajmiemy, prawda, prawdziwy statek. A dzisiaj naprawdę to nie jest żaden obciach, bo można w hangarze zasymulować taki statek piratów świetnie, tak, że będzie wyglądał, kurczę, i statek, i morze wyrenderowane, i wszystko jak prawdziwe, no. I potem można czarować, nie? Można robić takich piratów z Karaibów, gdzie tam Jack Sparrow z tym Davy Jonesem, czy jak mu tam było, się gdzieś tam na szpady biją, na maszcie stojąc, w tle fale się rozbijają, kurczę, sztorm, deszcz pada i wszystko, można czarować, tak? I reżyser nie jest ograniczony w żaden sposób. No a u nas to zawsze, jak będziemy stawiali na realizm, to będziemy trochę ograniczeni, no bo ten Linda, on się gdzieś tam nie wdrapie, nie? On się będzie bał, że spadnie, sobie głupi ryj rozwali. Biorą dzisiaj, kurczę, kaskaderowi wkładają zielony kaptur na łeb, potem przyklejają głowę aktora. To jest zupełnie inny świat. No. U nas wezmą mu, jak za czasów komando, nie? Wezmą, tak zrobią, że no, sam nakręć film. No a za co? Jakbym miał pieniądze, środki, sprzęt, to bym kręcił filmy, jasne, bym robił. Jasne, no weź. To weź, a ty se poleć w kosmos, co masz za problem? Zbuduj se rakietę. Co masz za problem? No, także myślę, że trochę się to zatrzymało. Coś chciałem powiedzieć, kurde. Wyszło mi z głowy. Zaraz sobie przypomnę.

Już sobie nie przypomnę, zapomniałem. Może zacznijmy od pornola właśnie. Kręcimy pornola? Zarobimy dużo pieniędzy i zrobimy potem jakieś ambitne filmy. A jakbyście mieli zrobić wy jakiś film, to jaki to by był mniej więcej klimat, scenariusz, jaka opowieść? Taki wymarzony wasz film. Jakiś science fiction, czy jakiś sensacyjny, czy dramat, komedia, może kreskówka jakaś, co byście chętnie zrealizowali? Wyobraźcie sobie, że jesteście teraz producentem i reżyserem w jednej osobie i scenarzystą i możecie dowolną rzecz wyprodukować. Psychologiczny science fiction by Furial zrobił. No tak, to on by zrobił takich, że roboty, że transhumanizm wstrętny i roboty złowrogie i obsadziłby siebie w głównej roli, że z pałą goni te roboty. I z krzyżem takim wielkim na łańcuchu i tam gromi je. A Kuba, Wojny Światów, trzeci sezon. No proszę. A pytaj mnie o hakerze działającym na Amidze. No taki haker na Amidze działający mógłby być zajebisty, bo on by nikt by nie poznawał tych jego trojanów w ogóle amigowych i one by siały spustoszenie. Nikt by nie wiedział, co to za wirusy dziwne. Nie rozumiem ich, nie mogę ich rozszyfrować, bo to na Amidze zrobione. Ambitnego pornola? Ambitnego pornola, taki dramat ambitny, mroczny pornol. Albo może wersję jakiegoś znanego filmu, tylko że w wersji erotycznej. Na przykład Ogniem i Mieczem. XXX. To by był hit. Albo Krzyżacy. Że Krzyżacy nas tutaj nachodzą i zachodzą od tyłu, prawda? Gorące usta kuriera, to nie wiem, o co chodzi. Lot nad kukułczym gniazdem, tylko ze mną w roli głównej. Oto ciekawe. Tańczący ze złymi wilkami? Tańczący ze złymi wilkami. Właśnie, taki facet, taki przeciętny Polak, który nie wierzy w spiski, w nowy porządek świata, w UFO, tam, że szczepionki są złe, tak dalej. Nic nie wierzy i nagle ma wypadek samochodowy i gdzieś tam w górach się rozbija samochodem i ratuje go grupa takich foliarzy i oni go wychowują. I on potem się wśród nich wychowuje i uczy się wszystkiego, co to jest, co to są iluminaci, co to są służby i tak dalej. I potem te służby przyjeżdżają po niego, bo już wiedzą, że on za dużo wie. I on razem z tymi foliarzami, ale to by był tańczący z dobrymi wilkami właśnie. No i on z tymi foliarzami musi stawić czoła tym służbom, trollom, masonom, iluminatom, żydostwu, które tam się zjeżdża do tego obozu foliarzy i razem z tymi foliarzami się bronią, barykadują się tam. Tam i budują tam działo orgonowe, strzelają. I za pomocą technologii Keshe udaje im się odeprzeć szturm tam właśnie tych służb. Oni tam z czołgiem przyjeżdżają, z miotaczem ognia, a ci za pomocą technologii Keshe budują UFO i odlatują. To by był film.

No, na pewno mamy za mało filmów science fiction. Ja bym zrobił jakieś właśnie, tylko to... Kurczę, ciężko dzisiaj konkurować, nawet z takimi Rosjanami. Faktycznie to, co mówił Etam, że nawet taki rosyjski film science fiction potrafi dzisiaj zaskakiwać wykonaniem. Słonecznikiem zakrztusiły.

A ja bym jakiś musical na przykład zrobił. Taki, żeby tam tańczyli, śpiewali. Czemu tak mało się robi takich filmów? Na przykład film o kibicach. Tylko, że musical. Oni by tam tak tańcowali, dwie grupy kibiców by na siebie szły i tak by pstrykali. Tudum, tudum, tudum, tudum. I tam śpiewają, tańczą i nawet jak walki są, to oni tak walczą, ale tak tańczą, nie? Amerykanie kiedyś robili takie fajne właśnie musicale.

0: Tak, Go to the Forest się rozwinęło wizualnie. W jakim sensie? Ja tak widzę, że samo cache to tak się średnio rozwija. Nic tam za bardzo się nie dzieje chyba. Przynajmniej na YouTube nie widzę nic ciekawego, żadnych tam nowych nagranek. Mówiłem, jakiś pan się ostatnio wypowiadał, jakie to zdrowe, jaką się kąpie w wodzie plazmowej i tak dalej, się świetnie czuje. Takie brązowe wory pod oczami i taki jakiś... Nie wyglądał na zdrowego. Pato the Movie. No. A wyszedł... Był taki film o... Był film pełnometrażowy o amerykańskich youtuberach, gdzie pojawiały się różne znane postacie właśnie z amerykańskiego YouTube'a, z różnych serii YouTube'owych. Jacyś znani pranksterzy na pewno tam byli. No, taka komedia po prostu, nie? U nas. No i okazało się, ktoś z was zbadał temat i się, czy tam przytaczał jakiś wywiad, no i się okazało, że te polskie patostreamy to taka właśnie nasza lokalna tutaj specjalność, że to tak na świecie nie ma, aż nie jest to tak popularne. Jakiś taki patologiczny kraj, panie. Dobra, kończę te luźne gadki, muszę się brać za robotę. Jeszcze muszę coś tu zrobić. Nie chce mi się, ale cóż, służba, nie drużba. No, sorry, dzisiaj taka bardzo luźna, niezobowiązująca audycja. W ogóle miałem odwoływać, ale myślę, a wejdę, pogadam, cokolwiek. Taki rytuał trochę, nie? Że się spotykamy i sobie tutaj... gawędzimy. Wy na czacie coś piszecie, ja tu komentuję, no to tak jakbyśmy gadali. No. Co prawda nikt nie dzwoni za bardzo, no, dzisiaj tylko Umo zadzwonił, Grzesiek, niepowtarzalny orgazm, no, nie, no to są ludzie, dobra. Dobra, no to idę sobie, trzymaj ta się. I do usłyszenia. Może się pojawię jakoś w tygodniu. Zobaczymy, jak tam będę z czasem stał. No, to papa.
1: Słuchacz Nocnego Radia, panie majorze, pozdrów. Pan Nocne Radio 5 zł.
2: Radio 5. 5 zł, tak? O cholera.
3: Radio 5?
2: No.
3: Nie słyszałem?
2: Nie słyszałem też.
3: Radio 5. W Mięstoku.
2: W Mięstoku nie ma radia 5.

Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam słuchaczy Nocnego Radia, witam słuchacze Kontestacji. Witam wszystkich na streamach radiowych i na YouTubie. Dzisiaj sobota wieczór, z prawej strony mapy, audycja Gwiezdne Połączenie. Przy mikrofonie Jacek, u mnie 5 rano, 5:30, a u was Bóg wie która. A nie, zaraz, chyba po 20. Czy jakoś tak. Carissimi auditores, miło mi was powitać. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie żadnych problemów technicznych. Całą noc spędziłem na tym, żeby poustawiać wszystko tak, jak powinno być. Jeszcze do mnie nie dzwońcie, jeszcze nie odbieram telefonów, chociaż jestem już na Skype'ie Nocnego Radia. Muszę się dzisiaj chwilę rozgadać. Napiszcie proszę, czy mnie dobrze słychać. Witam was serdecznie. Witam pierwszego Wojtka przez 2K na YouTubie. Dzisiaj audycja trochę tematyczna, trochę mniej tematyczna. Witam serdecznie WB. Cześć, cześć Fufu. Pochwalę się wam, bo święta idą. Kupiłem sobie coś, no właśnie co, oczywiście choinkę. No i możecie zapytać, jak to? Taki aniołek jak ty jeszcze nie miałeś choinki? I wyobraźcie sobie, że od czasu, gdy przyjechałem do Australii, zawsze święta spędzaliśmy w Polsce. Rok temu, w 2019, dziewczyny pojechały do Polski i ja zostałem sam. Nie wiem, czy pamiętacie, rok temu w czasie świąt Canberra była spowita dymem. No, może parę dni po świętach i cała wschodnia Australia płonęła. Ja byłem sam, nie kupowałem choinki, jakoś mi się to nie opłacało. No ale nie pojedziemy w tym roku do Polski z przyczyn oczywistych. Nie mam ochoty lecieć 20 kilka godzin w maseczce, a potem siedzieć 2 tygodnie na kwarantannie w Polsce, więc wcześniej nie kupowałem drzewka, bo nie miałem potrzeby. Pozdrawiam potrzeby serdecznie. Cześć. Ale dzisiaj poszedłem

0: po nowego, pięknego, sztucznego chojraka i mnóstwo bombek, łańcuchów, mikołajów, światełek, lampeczek, aniołków i Bóg wie co jeszcze i przyniosłem ten karton do domu. No, problem był z czubkiem. Nie chodzi mi o pana w sklepie, co sprzedaje, ani o żadnego byłego prezydenta pana, ale chodziło o to, co się daje na sam koniec choinki. Są przecież dwie szkoły. Jedna mówi, że potrzebny jest czubek, a druga, że gwiazdka. No ale były tylko gwiazdki, i to tylko srebrne i czerwone, a ja chciałem złotą. Ale nie ma złotych. Kupiłem czerwoną, ale jak założyłem tą czerwoną gwiazdę, to się okazało, że moja choinka wygląda jak sowiecki czołg. Pozdrawiam serdecznie Błażeja z audycji Lewym Okiem. Więc w końcu udało mi się gdzieś w Canberrze dostać złotą gwiazdkę, więc nie wygląda tak źle, ale to nie jest mój największy problem z tą choinką tak naprawdę. To jest chyba największa wada mieszkania w Australii dla kogoś, kto się wychował na północnej półkuli. Stawiam choinkę koło okna, ubieram piękne bombki, wyobraźcie sobie, włączam światełka, a dookoła jest upał i 30 stopni. Wszystko czuję, ale nie klimat świąt. Wyobraźcie sobie, że ubieracie choinkę w lipcu. Jest piękna pogoda, upały, macie ochotę jechać nad morze, a obok was choinka. Jest piękna pogoda, ptaszki, pszczółki, długie dni, zimne drinki i mikołaje, i choinki. No to mi się to po prostu nie dodaje, to jest dziwne. Mój mózg krzyczy, coś tu nie gra. Jak mieszkałem w Danii, to miałem kolegę, który się wychowywał w RPA, w południowej Afryce i on zawsze mówił, że tu w Danii święta są takie zimne i to jest takie dziwne, a ja nigdy nie wiedziałem, o co mu chodzi. Teraz już wiem, o co mu chodzi. Pozdrawiam cię, Sven, serdecznie, chociaż coś czuję, że nie słuchasz tej audycji. Pamiętam, jak dawno temu, jeszcze za małego chłopca, siedziałem wieczorami zimową porą w moim małym miasteczku na Pomorzu Zachodnim, a na Pomorzu Zachodnim naprawdę w grudniu potrafi wiać niemiłosiernie i pogoda jest nieciekawa i taki deszcz pomieszany z zacinającym wiatrem to jest koszmar. Chociaż wieczorami, jak się siedzi w ciepłym domku, to może być nawet przytulne. Nawet. Siedziałem w domu i tak sobie myślałem, że gdzieś teraz na drugim końcu świata jest po pierwsze dzień, a po drugie jest lato. Wydawało mi się to takie magiczne. No to mam teraz swoją magię i gorący grudzień. Mam świętego Mikołaja w krótkich spodenkach. W Europie i w Stanach ten grubas Coca-Cola zawsze przychodzi taki opatulony od stóp do głów i w czapce, a tutaj w Australii przychodzi taki z tłustym brzucholem i na ogół w shortach i w t-shircie. W sumie nie wiem, co lepsze. Ja się jednak skłaniam, że na zimę, na święta powinienem być w Europie. I tak będę to robił w przyszłości, jak to wariactwo covidowe się skończy. Właśnie, na naszym Discordzie pojawiły się dwie partie zimnioków, czyli takich, którzy lubią zimno. I to jest na przykład Potrzeba, albo Ciąg Bolunga, albo WB, pozdrawiam. I Cipłoków. To jestem na przykład ja, tak, ja prowadzący, i Gosia i Tomus, USA, Massachusetts, yeah, pozdrawiam serdecznie. A napiszcie na czacie i w komentarzach, czy wy jesteście z partii zimnioków, czyli plus 20 stopni to już za dużo, czy też z partii cipłoków i dopiero od 20 stopni zaczynacie normalnie funkcjonować tak jak ja. Marcin pisze, że w Australii Boże Narodzenie powinno się obchodzić 24 czerwca. Wiecie co, jest taki trend, nazywa się Christmas in June, Christmas in July, żeby w lipcu obchodzić właśnie Boże Narodzenie w Australii, po to, żeby chociaż trochę było tak, jak powinno wyglądać Boże Narodzenie. Także są tacy. Pozdrawiam serdecznie Piotra R. na czacie. Pisze, że u niego już 2 miesiące nocy polarnej i jest klimat świąt. Rzeczywiście, ja bym akurat w święta chciał mieć noc polarną, przyznaję. Chociaż ciepło jest mi bliskie i cieszę się, że w grudniu i styczniu mam upały, a nie śniegi, ale nie w święta. Pamiętam, jak 2 lata temu w styczniu, w szczycie gorącego lata, wyjechałem o 6 rano z takiego miasteczka, Kalgoorlie się nazywa. To jest nieduże miasteczko w zachodniej Australii, tak 600 km na wschód od Perth mniej więcej. Nieduże, to znaczy około 30 tysięcy ludzi, co nie przeszkadza mu być jednym z największych miast zachodniej Australii. Dlatego, że w zachodniej Australii tak naprawdę jest tylko Perth i nic więcej. A Kalgoorlie położone jest na samym środku pustyni, tam gdzie zupełnie nic nie ma. No to po co tam ludzie mieszkają, zapytacie? Bo tam prawie nic nie ma. a to prawie to złoża złota. Australia jest trzecim na świecie producentem złota. Jak dotąd w 2020 roku wyprodukowała 325 ton, sprawdziłem. Najwięcej złota wyprodukowały Chiny, prawie 400 ton, potem Rosja, dosłownie 4 tony więcej niż Australia. Ale Australia ma największe na świecie udokumentowane rezerwy złota, bo aż 9800 ton. Na całym świecie udokumentowane rezerwy złota to około 54 tysiące ton. Tak więc ponad 18% światowych rezerw złota leży na naszej czerwonej ziemi. Ja wiem, że liczby się źle sprawdzają w radiu, trudno, ale w prawej stronie, w audycji z prawej strony mapy liczby będą. Ja po prostu lubię liczby. Obserwuję Discorda, obserwuję czata YouTube'owego. Myślę, że wszystko jest ok. No to dobrze, słuchajcie, co się działo w tym Kalgoorlie? Dawniej słyszałem, że kilka dekad temu potentatem wydobyciu złota był RPA, no ale już nie jest. No i do Kalgoorlie z Perth biegnie wielka rura. Gdy jechałem z Perth do Kalgoorlie, to widziałem cały czas wzdłuż drogi wielką stalową rurę. W średnicy tak około pół metra, może trochę więcej. Zastanawiałem się, co płynie tą rurą, która idzie wzdłuż drogi po pustyni. I tą rurą transportowana jest woda do Kalgoorlie, dlatego że tam są problemy z wodą. Cały system nazywa się Goldfields Water Supply Scheme, czyli po polsku to byłoby system zaopatrywania w wodę pól złotonośnych. Zbudowano tą wielką rurę na początku XX wieku. I tu wchodzimy w dosyć tajemniczy teren, bo konstruktorem tej rury był pan Charles Everton O'Connor, Irlandczyk, bardzo utalentowany inżynier, ale aborygeni podobno położyli klątwę na tego pana i prześladowali go śpiewaniem. Wyobraźcie sobie, byli skuteczni, bo kilka miesięcy przed ukończeniem budowy tej rury, tego całego systemu, pan O'Connor w wieku 59 lat popełnił samobójstwo. Sam siebie zastrzelił z pistoletu, gdy jechał konno nad ranem. No cóż, ale jego dzieło, ta wielka rura z wodą pitną, dostarcza wodę pitną do Kalgoorlie aż do dzisiaj. I na razie wygląda na to, że wciąż będzie w użyciu. Kalgoorlie przez wiele lat było ośrodkiem prostytucji w Australii. Tam jest słynna ulica Hay Street, której była głównym miejscem, w którym w Kalgoorlie, gdzie było mnóstwo domów publicznych. Nie ma w tym nic dziwnego, bo to jest miasto pełne mężczyzn, którzy przyjeżdżają czasowo do pracy w kopalniach. Ci mężczyźni zarabiali nieźle, byli tam sami, bez rodzin. Nie było w Kalgoorlie co robić, a mieli spore dochody. Więc jest to o tyle ciekawe, że w zachodniej Australii zorganizowana prostytucja jest nielegalna, bo w Australii to regulacje stanowe regulują ten najstarszy zawód świata. Więc wracając do tematu, tak jak mówiłem, gdy jechałem przez Australię, to o 6 rano wyjechałem z Kalgoorlie i udałem się na wschód, ale po około 200 km dojechałem do miasteczka, które nazywa się Norseman. O Norseman zaczyna się pustynia po zachodniej stronie Australii. To jest tak naprawdę brama do piekła, a konkretnie do wielkiej pustyni, która się tam rozciąga i tak przy około 1600 km. Gdy wyjedzie się z Norseman, to najbliższe miasteczko w kierunku wschodnim to Port Augusta w południowej Australii. No, to sprawdziłem dokładnie, 1667 km od Norseman. O 9 rano w Norseman wziąłem zapas paliwa, wziąłem zapas wody, jedzenia i ruszyłem w podróż do wschodnich Stanów. Liczyłem na to, że uda mi się dojechać do południowej Australii w ciągu jednego dnia, ale nie ma na to szans. Trzeba by pędzić 200 na godzinę, żeby przejechać te 1667 km przed zmrokiem, więc musiałem zatrzymać się na pustyni. Była niedziela 13 stycznia 2019 roku, prawie dwa lata temu. Już kilkadziesiąt kilometrów za Norseman, wyobraźcie sobie, mój telefon zdechł. W sensie zgubił zasięg telefonii komórkowej, a nie miał baterii. Pamiętam, że słuchałem sobie wtedy nawet nocnego radia. To była ta audycja, w której Jacek Blacha pokłócił się z Krawcem o jakiegoś polskiego stand-upera. No ale chciałem, moja rodzina była wtedy w Polsce, chciałem im przekazać jakąś wiadomość, że wszystko ze mną ok, że wszystko ze mną w porządku. I wiecie, co mnie uratowało? Uratował mnie drugi telefon z polskim numerem, dlatego że włączyłem ten polski numer i udało mu się złapać dowolną sieć, a nie tylko tą australijską jedną, którą miałem mój australijski numer. I nadałem krótkiego SMS-a, że jestem na środku pustyni, zachodzi, zapada zmrok. Mam wodę, mam paliwo, ale muszę iść spać. I usnąłem w samochodzie. Pamiętam piękny widok, naprawdę piękny widok Drogi Mlecznej, która była nad głową. Dawno czegoś takiego nie widziałem. Potrzeba mi, że to chodziło o Paczesia i pamięta to. Tak, pamiętam, że ty potrzeba byłeś w tej audycji, rzeczywiście. Widok Drogi Mlecznej na pustyni jest niesamowity. Nie widzimy tego w dużych miastach, szczególnie, że niebo było bezchmurne. I tak naprawdę przechodzę powoli do mojego głównego tematu audycji, bo Elon Musk planuje rozwiązać problem telefonu, który nie działa na pustyni. Planuje dostarczyć internet do każdego miejsca na Ziemi za pomocą tak zwanego Starlinka, czyli gwiezdnego połączenia. Wydaje mi się, że ze wszystkich jego planów ten jest chyba najmniej znany, a przynajmniej w polskojęzycznym internecie wzbudza najmniej kontrowersji, najmniej emocji. Zupełnie niesłusznie. Starlink umożliwi dostarczenie internetu do praktycznie każdego miejsca na Ziemi, chociaż jest skierowany głównie do słabo zaludnionych miejsc. Ewentualnie ma jedynie wspomagać duże miasta. Dostarczenie internetu do dużych miast nie jest wielkim problemem, dlatego że w dużych miastach jest dużo klientów i inwestycja w miarę szybko się zwraca. Ja jestem właśnie w czasie wymiany telefonu i oglądam mapę 5G tu w Canberrze. Mój operator już ma zasięg 5G dosłownie obok mnie, dosłownie ulicę obok. Te celki tak zwane, komórki 5G są nieduże, są o wiele mniejsze niż 4G i o wiele mniejsze niż 3G, więc dosłownie kwartałami, ulicami jest to liczone. No i problem jest w małych miejscowościach, bo trzeba postawić albo nadajnik, albo kopać kabel i to się długo zwraca. I teraz wyobraźcie sobie, że gdy projekt Starlink już powstanie w całości, zgodnie z planem, to będzie składał się z 42 tysięcy satelitów. Nie, to nie są żarty. 42 i 3 zera. Aktualnie na orbicie, na orbitach tak naprawdę dookoła Ziemi, bo tych orbit jest kilka, znajduje się 2787 satelit. Sprawdziłem. Znowu liczby w radiu sprawdzają się ciężko, ale trudno. Pierwszym satelitą był Sputnik 1, wystrzelony w październiku 1957 roku przez Związek Radziecki. Dotychczas, to znaczy od 1957 roku, wystrzelono około 8900, no powiedzmy niecałe 9000 satelitów. 9000. A Elon teraz chce zwiększyć tę liczbę kilkukrotnie, do 42 tysięcy satelitów. W lutym 2018 roku, czy już prawie, no, 2 lata temu, więcej, 3 lata temu, wystrzelono pierwsze dwie testowe satelity. To były Tintin A i Tintin B. Ale już kilka miesięcy później Starlink rozpoczął wynoszenie nawet do 60 satelitów za jednym startem rakiety. I teraz aktualnie, w tym momencie, Starlink wystrzelił już 955 satelit, prawie 1000. A z tych 955 już 51 zostało zdezorbitowanych, czyli usuniętych z orbity, więc na orbicie w tym momencie jest 904 satelity Starlinka. Dwie satelity testowe, które wystrzelono na początku, też już poszły w buraki, zostały zdezorbitowane. Zdezorbitowane. Sam się zastanawiam, czy to jest ładne polskie słowo, czy to jest fatalny anglicyzm. A nie wiem, mi się podoba. Mark mnie poprawia, że satelita, nie satelitów. Być może. I Mark mówi, że są satelitki. No właśnie, nie do końca. Te satelity będą mini, to znaczy będą ważyły około ćwierć tony, nawet więcej, to nawet do pół tony, przepraszam, ale to nie będą nano, czy mikro, czy nanosatelity. Są takie firmy, które produkują nanosatelity, które ważą około kilograma albo dwóch, ale to nie będą takie. To będą satelity rozmiarów mini, czyli powiedzmy kilkaset kilogramów. Także to są już całkiem spore liczby. Przeciętnie co miesiąc rakieta Falcon 9, to jest ta rakieta, którą produkuje SpaceX, polecam audycję Wolny Kosmos, której z Bajtiterem mówiłem o tych rakietach, o Bajcie, czemuś nas opuścił, także polecam tą audycję. Więc rakieta Falcon 9 przeciętnie co miesiąc wynosi około 60 satelit, dokładnie 60 satelit w niebo. Kilka razy zdarzyło się, że wyniesiono mniej. 57 albo 58, a ostatnie takie wyniesienie miało miejsce w ostatnią środę, 25 listopada. No nie, to już będzie 2 tygodnie temu. Rok temu, w październiku 2019, Elon przetestował pierwsze internetowe połączenie Starlink. Wysłał tweeta, oczywiście poprzez taką satelitę. Jak dotąd odbyło się 16 misji, wliczając tą pierwszą, która wyniosła tylko dwie. Ale już od przyszłego miesiąca, czy w sumie już od tego miesiąca, od grudnia, nie wiem dlaczego ja wciąż jeszcze żyję w listopadzie, a przecież już jest grudzień, więc już od tego miesiąca Starlink będzie wystrzeliwał, zgodnie z planem, dwie rakiety co miesiąc, to znaczy tak planują, więc już do końca przyszłego roku, 2021, gdy ja będę ogłaszał nadejście jesieni, a wy będziecie się cieszyć, że przyszła wiosna, Starlink będzie dysponował flotą 1440 satelit na orbicie. Ta amerykańska służba komunikacji, urząd komunikacji nie pozwolił jeszcze na to, żeby wystrzelić wszystkie ponad 40 tysięcy satelitów, więc na razie będzie ich około 1500. To nie tak dużo, jeżeli to porównamy z tą całkowitą planowaną liczbą, ale wciąż oznacza to niewiele mniej niż połowa wszystkich satelitów na niebie, to będą satelity Starlinka. Więc razem wyobraźcie sobie, że te 42, gdyby udało się wynieść te 42 tysiące satelit, wszystkie, które są w planach, to nad nami szybowałoby około 8 tysięcy ton żelastwa krążącego nad naszymi głowami. Teraz, co jest ciekawe, na jakich orbitach te satelity mają latać? Mają latać bardzo nisko. Aktualnie wszystkie satelity Starlink, jakie są, krążą na naprawdę niskiej orbicie. Z angielskiego to jest Low Earth Orbit. Podobnie jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS, która krąży na niskiej orbicie, około 400 km, satelity Starlinka mają krążyć na wysokości 550 km. Docelowo mają być na różnych wysokościach, od 340 do 1200 km. Taka grupa satelitów na jednej wysokości, sprawdziłem, nazywa się Shell, czyli muszla, bo wygląda to jak muszla otaczająca Ziemię. To jest ciekawe, dlatego że satelity, które zazwyczaj używa się do komunikacji, ja jestem prawie pewny, że mój sygnał ode mnie do Was pędzi przez satelitę właśnie. To takie satelity są satelity geostacjonarne, to znaczy cały czas satelita wisi w cudzysłowie nad dokładnie jednym miejscem. Ale satelity Starlink nie mają być geostacjonarne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byłyby geostacjonarne, to muszą być naprawdę wysoko, kilkanaście tysięcy kilometrów nad Ziemią, nawet więcej, co powoduje, że sygnał, który pędzi do, nawet więcej, przepraszam, więcej niż kilkadziesiąt tysięcy kilometrów nad Ziemią, więc sygnał, który pędzi od anteny do satelity i potem wraca, miałby duże opóźnienia. Żeby tego uniknąć, satelity Starlink nie będą geostacjonarne i będą bardzo nisko, więc antena, którą będziecie mieli na dachu, będzie w ciągłym ruchu. To znaczy będzie podążała za tymi satelitami na niebie i będzie używała coraz to różnych satelit. Będzie się wciąż obracać w poszukiwaniu jakichś satelit. Jeżeli macie, no teraz to już nie jest tak popularne, ale kto pamięta w latach 90. wysyp anten satelitarnych, telewizyjnych na blokach, które wyglądały obrzydliwie swoją drogą, to te satelity są stacjonarne. Raz przykręcone do ściany już się trzymają. I tyle. Ale te satelity nie będą geostacjonarne. Właśnie po to, żeby były nisko, żeby było małe opóźnienie w komunikacji. Teraz, jakich częstotliwości będą używać? Co, włączę telefony może, jak ktoś chce zadzwonić, to ja jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Muszę tylko przypomnieć, żeby tu wszystko poustawiać. Jak ktoś chce się coś wypowiedzieć, to zapraszam. Skype Nocne Radio. No, satelity Starlink będą się używać częstotliwości rzędu gigaherców, czyli kolosalnie wysokich do komunikacji ze stacjami bazowymi. Takie trzy pasma są od 12 do 18 gigaherców, czyli Q, i około 26 gigaherców, i pasmo V, najwyższe, 40 do 75 gigaherców. Długość takiej fali to jest kilka milimetrów. Nie wiem, czy pamiętacie, ja to jeszcze pamiętam, jak byłem mały, to moja mama mówiła, że słucha radia na UKF-ie. Ta częstotliwości, na których nadają radio FM, które słuchamy sobie w samochodzie. UKF to był skrót od ultra krótkie fale. Te często tak naprawdę są fale długości rzędu metrów. To jest około 100, trochę poniżej 100 MHz. No tak, to jeżeli fala o długości kilku metrów była ultra krótka, to jak nazwać falę, która ma kilka milimetrów dosłownie? Natomiast, co jest ciekawe, do komunikacji między sobą satelity Starlink będą używać czego? Laserów. Będą się nawzajem muskać laserami, nie po to, żeby się zestrzelić, ale po to, żeby ze sobą pogadać. Piękna sprawa. Mając taki abonament, możecie mieć łączność internetową dosłownie w dowolnym miejscu na świecie. Na przykład na środku pustyni australijskiej. Nie musiałbym otwierać polskiego telefonu i wysyłać SMS-a, mógłbym wysłać tweeta. Jestem tu i tam, wszystko u mnie w porządku. Ale tak jak pisze Marcin, jest to kosztowna i mało wydajna zabawka. Na razie. Elon Musk twierdzi, że ten cały tort komunikacji jest tak kolosalny, że gdyby uda mu się uschnąć chociaż drobną część tego tortu, tych pieniędzy, które ludzie wydają na internet, to zarobi mnóstwo pieniędzy i te satelity będą na siebie zarabiać. Mnóstwo takich firm jak Starlink już powstało, ale praktycznie wszystkie zbankrutowały. Starlink na razie się trzymam, no zobaczymy, mam nadzieję, że będzie z tym dobrze. Chociaż czy warto temu kibicować, bo ze Starlinkiem są problemy. I to kolosalne. Niektórzy nawet twierdzą, że Starlink zmieni nasze życie nie w ten sposób, że będziemy mieli dostęp do internetu z każdego miejsca, ale że obniży naszą jakość życia. Tak naprawdę problemy ze Starlinkiem są trzy. Pierwszy nie dotyka nas tak bardzo, chociaż kosmiczne śmieci. Aktualnie, wyobraźcie sobie, szacuje się, że wokół Ziemi krąży ponad 100 milionów elementów kosmicznych śmieci o średnicy większej niż 1 mm. A około 23 tysięcy elementów o średnicy większej niż 10 cm. To znaczy dookoła Ziemi cały czas orbitują śmieci, które są większe niż 10 cm. Poruszają się z kolosalną prędkością. Tak naprawdę prędkość tych śmieci to jest wielka prędkość. Poruszają się z prędkością wielokrotnie większą niż pocisk karabinowy. Złom kosmiczny jest problemem dla stacji kosmicznej ISS. ISS jest pokryta w kluczowych miejscach taką osłoną przeciwko śmieciom kosmicznym. Cały czas monitorowane jest, czy na stację kosmiczną nie wpadnie żaden duży śmieć, bo mógłby pozabijać wszystkich dosłownie. Mógłby zrobić dziurę w stacji kosmicznej, mógłby zniszczyć jakieś ważne, istotne dla życia moduły. Jeżeli jest nawet minimalna szansa, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna może się zderzyć z jakimś kosmicznym śmieciem, to trajektoria jest po prostu korygowana. Zdarza się to przeciętnie raz na rok, gdy takiej korekcji, w którym miejscu znajduje się stacja kosmiczna, trzeba dokonać. ESA, czyli Europejska Agencja Kosmiczna, już raz zgłaszała problem z satelitą Starlinka. W 2019 roku jeden z satelitów Europejskiej Agencji Kosmicznej musiał uciekać przed satelitą Starlinka. Co ciekawe, satelity Starlink będą miały napęd kryptonowy. To znaczy będzie można korygować ich położenie również za pomocą napędu, który nazywa się napędem kryptonowym. Myślę, że Superman nie będzie zachwycony tym rozwiązaniem. Także zdarzyło się to już kilka razy, że jakieś kosmiczne śmieci, niekoniecznie Starlinka, wpadły na siebie. W 2007 roku Chińczycy, wyobraźcie sobie, zestrzelili jeden ze swoich własnych satelitów Meteo w ramach testu pocisku przeciwko satelitom. I szacuje się, że około kilku tysięcy nowych śmieci zostało w ten sposób stworzonych. W 2009 roku jeden z satelitów firmy Iridium, czyli takiej firmy telefonii satelitarnej, która oferuje internet satelitarny, ten satelita zderzył się ze starym sowieckim satelitą, którego nie udało się zdezorbitować. I to zderzenie spowodowało, że około 2000 nowych kosmicznych śmieci zaczęło latać w kosmosie. Wyobraźcie sobie, że te satelity się ze sobą zderzają. Jeden satelita wpada na drugiego, powstaje mnóstwo kosmicznych śmieci, więc prawdopodobieństwo, że znowu zniszczymy jakąś satelitę, rośnie. Jest to typowy przykład dodatniego sprzężenia zwrotnego w zderzeniach z kosmicznymi śmieciami. Nazywa się to syndromem Kesslera. Jest to stosunkowo łatwe do wyobrażenia sobie, że taki efekt domina powstaje. Chociaż prawdopodobieństwo, że taki totalny syndrom Kesslera się pojawi, że praktycznie wszystkie satelity, czy większość satelit na Ziemi stanie zniszczonych, wciąż jest dość niskie. Jaki jest drugi problem ze Starlinkiem? Utrudnianie obserwacji kosmosu. Taka ilość satelit, jaka jest planowana, spowoduje, że satelity będą widoczne przy obserwacjach astronomicznych. Nawet NASA opublikowała artykuł, w którym uważa, że jeżeli Starlink zrobi to, co chce, to obserwacja satelitów, no dobrze, obserwacja tego, co lata, przepraszam, obserwacja gwiazd będzie niemożliwa z Ziemi, bo będziemy widzieć odbłyski wszystkich sztucznych sputników, które latają nad Ziemią. Taki przypadek miał miejsce w listopadzie 2019 roku, gdy obraz teleskopu Blanco w Chile został bardzo silnie zakłócony właśnie przelatującymi satelitami. No i po trzecie, zanieczyszczenie światłem, coś, co nas najbardziej chyba dotknie, chociaż wydaje mi się to dziwne, ale zanieczyszczenie światłem. Jest to może najmniejszy problem, ale nie jest wykluczone, że tam, gdzie akurat będzie najwięcej tych Starlinków, to na niebie pojawi się sporo nowych gwiazd, mówiąc tak w cudzysłowie. Ale nie będą to oczywiście gwiazdy, ale widoczne satelity Starlinka. Tak naprawdę nie wiadomo, jak to wpłynie na zanieczyszczenie światłem, nie wiadomo, jak to wpłynie na nas, ale są takie trendy na świecie, wśród powiedzmy krajów bardziej rozwiniętych, w których mieszkańcy skarżą się na zanieczyszczenie światłem, które pochodzi z firm, które pracują w miastach i wygrywają takie procesy. To się po prostu zdarza. Mark pisze, że to się będzie gwiazdy oglądać z kosmosu. W czym problem? No, niby tak, ale tych możliwości oglądania gwiazd kosmosu nie ma tak wiele. A ja na przykład chciałbym się popatrzeć przez jakiś teleskop, który stoi na moim balkonie i niestety nie mogę. Bo zamiast tego widzę mnóstwo Starlinków, które przelatują. Na przykład przelatują nad dużym miastem, a w dużym mieście nie jest to potrzebne. No i wyobraźcie sobie, przejdziecie i na zewnątrz i widzicie gwiazdy. Wydaje się to tak naturalne, jak mało co. A wyobraźcie sobie, że w przyszłości widok gwiazd będzie niemożliwy, albo będzie dobrem rzadkim. Taki widok nieba z gwiazdami, niezanieczyszczonego satelitami. Jakoś utopijnie to brzmi, szczerze mówiąc. Nie wiem, co wy na tym sądzicie. Ja jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć, to serdecznie zapraszam. Tak więc, czy Starlink to będzie hit czy kit? Czy uda się zrewolucjonizować internet? Czy to jest nam tak bardzo potrzebne, tak szczerze mówiąc? Ilu jest ludzi, którzy rzeczywiście mieszkają w głuszy i potrzebują oglądać Netflixa? No, pewnie są ich miliony na świecie. O, mamy pierwszy telefon. Halo, halo, potrzeba. No, cześć, witam cię serdecznie.
1: No, witam serdecznie. Jeszcze przez chwilkę sobie zostawię odsłuch, żeby się upewnić, że będzie to działało tak, jak powinno.
0: Chyba tak, bo widzę, że na OBS-ie podskakują mi wszystkie kolorki, więc chyba cię dobrze słychać.
1: No, to doskonale. Wiesz co, jedną rzeczą mnie uruchomiłeś o tym teleskopie, który pokazał zdjęcie, w jaki sposób Starlink zakłóca mu wizję, to było zrobione celowo, żeby pokazać, może inaczej, żeby pokazać, w jaki sposób nadmierne zanieczyszczenie naszej niskiej orbity może zaszkodzić stacjonarnym teleskopom. Także to było takie, można powiedzieć, demo, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, bo oczywiście mówię teraz z pamięci, mogę się odrobinkę mylić, natomiast sądzę, że jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie było to celowo zrobione, żeby pokazać, do czego to może zmierzać.
0: Wiesz co, być może, ja pamiętam, że były dwa takie przypadki, to znaczy w jednym przypadku rzeczywiście było pokazane, to był ten artykuł NASA, gdzie rzeczywiście pokazali celowo, jakby to wyglądało.
1: Jakby to trochę mnie podgłośni, bo tutaj faktycznie jestem dużo za cicho.
0: Zobaczymy, tutaj potrzeba głośniej. No tak, ja jestem na moich ustawieniach, jesteś już na maksa, więc to jest kolejna rzecz do poprawki. Tak, jesteś niestety na maksa, także musicie zgłosić sobie potrzebę. No to są te moje tutaj problemy jeszcze wieku dziecięcego. Chociaż zaraz, jakbym cię tutaj na decybelach pchnął w górę, to może coś z tego będzie.
1: I raz, dwa, trzy,
0: potrzeba w górę.
1: Papiery lubią kapustę.
0: No poszedłeś 2 decybele w górę, więc teraz już nikt nie powinien narzekać. Potrzeba 2 i 3 nawet ci dam. Powiedz raz, dwa, trzy.
1: 1, 2, 3, 50. No właśnie, jeszcze osobna kwestia. Nie masz łącza satelitarnego z innymi kontynentami. Macie kabel z okolic Perth pod oceanem do Singapuru.
0: Tak, tak, mamy ten kabel. Mamy nawet kabel jeden, który biegnie do Hawajów, stąd ze wschodniej Australii. Sprawdziłem i dalej do Stanów. Ale oprócz tego przecież internet to internet. To znaczy jeden pakiet biegnie tędy, drugi biegnie tamtędy. I jesteś pewny, że nie ma żadnego połączenia satelitarnego? Bo...
1: Wierzę, że może

0: Więc jestem w zasadzie pewien, że nie ma, że jest taka możliwość, ale nie jest ona wykorzystywana.
1: Na pewno tak. Ciekawostka jest taka, że oglądałem kiedyś kraje, które od lat 90. miały najwięcej użytkowników internetu, nawet nie tyle w przeliczeniu na mieszkańca, co bezpośrednio. I Australia była długo bardzo wysoko, ale w pewnym momencie starzy tutaj mieszkańcy opowiadają mi, że internet zaczął haczyć, bo brakowało właśnie tych połączeń z całą resztą świata. No tak to jest, jak się jest dużą wyspą, która jest odcięta praktycznie od wszystkiego. Także to był ten problem. No, ja szczerze mówiąc tak się stałem na tym Starlinkiem. Wiesz co, sprawdzę tą kwestię tego, jak to było z tym zdjęciem, jak może wyglądać. Ale zastanawiam się, czy to jest panika, którą ludzie... Bo Starlink jest rewolucją w pewnym sensie. 42 tysiące nowego żelastwa fruwającego to będzie rewolucja. I teraz, czy to jest panika, czy to jest rzeczywiste zagrożenie? Możemy chyba tylko gdybać.
0: Wiesz co, to jest zabawne, bo dosłownie 2 tygodnie temu miałem taką rozmowę z moim znajomym w biurze, gdzie też rozmawialiśmy o Starlinku właśnie i o kwestii zaburzenia teleskopów optycznych znajdujących się na powierzchni Ziemi, tylko to jest jak najbardziej realne zagrożenie dla astronomów amatorów, tak? Ze względu na to, że tak naprawdę z Ziemi już za dużo nie zauważymy, jeżeli chodzi o szeroko pojętą naukę, jeżeli chodzi o odkrywanie czegoś dalej, bo zaburzenia, które są związane choćby z przepływem powietrza, tak? No, powietrze tutaj powinniśmy traktować przy pewnej rozdzielczości bardziej jako płyn, a nie jako gaz. Więc nie zablokuje to rozwoju nauki, ponieważ tutaj wydaje mi się, że odkryliśmy już wystarczająco dużo i jedyną opcją są właśnie teleskopy, które będziemy umieszczać na orbitach. Natomiast dla domorosłych astronomów no może się tutaj pojawić problem, ale właśnie z drugiej strony od czasu do czasu ci domorośli astronomi, którzy patrzą i patrzą trochę w inny sposób na niebo, potrafią dojrzeć coś, o czym nikt nigdy nie pomyślał. Pamiętam, kiedy robiłem sobie odcinek Sprawdzama o satelicie Zuma, bardzo takiej owianej tajemnicą misji wystrzelenia satelity prawdopodobnie szpiegowskiego przez SpaceX. To między innymi właśnie też pojawił się w tym kontekście domorosły astronom amator, który bardzo chciał tę Zumę zobaczyć. Nie zobaczył Zumy, ale z kolei zobaczył zagubionego hinduskiego satelitę, którego tam, wiesz, od 15 lat nie byli w stanie znaleźć i mniej więcej mu pasowało i zauważył i faktycznie ten kosmiczny śmieć został zidentyfikowany, zapisany i mniej więcej obliczony, gdzie on się kręci. Więc dla nas maluczkich będzie to ogromny problem. Zaciekawiło mnie to, co mówiłeś odnośnie takiego, wiesz, takiego zanieczyszczenia światłem i tego zagubienia pięknej, nie wiem, wyjechania gdzieś czy to na pustynię, czy w głębie pomorskich lasów i zobaczenie Drogi Mlecznej. Zawsze absolutnie, absolutnie kocham. Jeżeli są dobre warunki pogodowe, to wybieram się w jakieś miejsce za miastem, żeby poobserwować sobie, no, po prostu tak się rozłożyć na kocyku w trawie i pooglądać gwiazdy. Absolutnie kocham. I tutaj mi się wydaje, że nie ma za bardzo szans, żeby Starlinki nam to w pewien sposób zakłóciły, ten widok.
1: No to pytanie, co rozumiesz pod pojęciem zakłócić? Są ludzie, dla których widok dużego miasta i widok wieżowców już zakłóca im niebo. To był jeden z pisarzy takich, no w sumie znany polski pisarz, Leon Wiśniewski, ten Janusz Leon Wiśniewski, ten, który mieszka we Frankfurcie. On napisał, że kiedyś, że ze względu na wysokie budynki we Frankfurcie patrzył się na gwiazdy i wielki wóz miał światło stopu, bo czerwone światło na tym miało właśnie światło stopu, więc takie coś niektórych ludzi już no mierzi. A ja się tylko zastanawiam, czy gdybym widział gwiazdy, ale jednocześnie niebo poprzecinane satelitami Starlinka, to jakbym to na mnie wpłynęło? Wiesz, to ja mam nawet problemy z wyobrażeniem sobie tego, ale z drugiej strony świadomość, że nie możesz przed tym uciec, że nie możesz, no dobrze, zapakować się do samochodu, odjechać 100 km i nie widzisz już tych dużych budynków, nie widzisz takiego poświaty miasta. To jest charakterystyczne, jak się jedzie autostradą, prawda? To wiesz, że do miasta masz jeszcze 50 km, ale już widać taką żółtą poświatę przed tobą. Nie możesz przed tym uciec. Wyobraź sobie, że te Starlinki będą zawsze i wszędzie nad Ziemią, a planowane jest również, że będą nad Marsem albo nad innymi planetami, nad Księżycem. Mhm. Rozumiem, o co ci chodzi, że to jest może właśnie tak, jak mówiłem, to jest może trochę panika, może przesadzamy, może

0: musimy się do tego przyzwyczaić. Tak jak się przyzwyczailiśmy do tego, że samoloty latają po niebie. Ale z drugiej strony nie da się przed tym uciec, więc nie jestem pewny, jak to będzie.
1: To znaczy, o tyle się obawiam ze względu na to, że zdarzyło mi się co najmniej kilka razy pojechać za miasto w momencie, kiedy nad Polską przelatywały świeżo wystrzelone Starlinki i faktycznie można było zobaczyć ten pociąg. I wygląda to naprawdę imponująco. Tylko to jest, wiesz, to trwa może pierwszą, drugą orbitę góra. Potem one gdzieś nikną, gdzieś w tle i nie są dostrzegalne nieuzbrojonym okiem. Więc sądzę, że dla osób, które zwyczajnie, no, chcą popatrzeć gołym okiem w niebo, te Starlinki nie wyrządzą absolutnie żadnej krzywdy. Gorzej właśnie, jeżeli to oko miałoby być uzbrojone w jakiś właśnie domorosły teleskop, no to tutaj już się powoli zaczną problemy.
0: Tak, no mam nadzieję, że masz rację. Mam nadzieję, że to nie będzie problem, ale podbiję trochę stawkę, bo skoro Starlink okaże się sukcesem, to zaraz kolejne firmy się pojawią, które będą chciały używać swoje 42 tysiące satelit do czegoś jeszcze innego, do obserwacji Ziemi, do obserwacji ruchu ulicznego albo do czegokolwiek innego. No, a gdzieś na pewno jest ta saturacja, gdzieś jest ten moment, kiedy już powinniśmy powiedzieć, nie, nie da się tam umieścić więcej żelastwa, bo zaczynamy je widzieć. Takie miejsce, na takie, taki, taki limit gdzieś jest. Też nie mam pojęcia, ile on wynosi.
1: No w sumie tutaj akurat trochę racji masz. Pytanie, czy będzie w ogóle możliwość stworzenia konkurencji, tak? Ze względu, z tego co pamiętam, to już nawet upubliczniono ceny tego Starlinka. Tam bodajże $300 amerykańskich czy $500 amerykańskich za to urządzenie dostępowe i abonament w postaci $100, jeżeli mnie pamięć nie myli. A właśnie, skoro jesteśmy w temacie i skoro jesteśmy na antenie, to ostatnio mieliśmy na Discordzie rozmowę na temat właśnie też Starlinków, jakoś parę dni temu, ze względu na to, że Starlinki nie pojawiają się w okolicach biegunów. No i wysnułem wtedy taką trochę na kolanie napisaną hipotezę, ze względu na to, że utrzymanie orbity, która by faktycznie przelatywała nad biegunami, będzie bardzo nieopłacalne, będzie drogie paliwowo. Czy może masz jakąś, nie wiem, większą wiedzę na ten temat?
0: Na tym, co będzie w okolicach biegunów?
1: To znaczy, faktem jest, że Starlinki na biegunach nie będą działały, tak?
0: Tak.
1: Bo sieć nie uwzględnia tego. I pytanie, czy jesteś w stanie jakoś mądrzej wytłumaczyć, dlaczego nie będą działały?
0: Myślę, że chodzi tylko o to, że po prostu tam nie będzie klientów na to. Skoro tam nie będzie klientów, to tak są projektowane te orbity, żeby Starlink tam nie wlatywał. Bo po co? Myślę, że tu o to chodzi. No bo to jest jednak komercyjny projekt, prawda? No bo kto nad biegunem się pojawi, czy nawet nad Antarktyką, czy nad Antarktydą? Jacyś naukowcy najwyżej. No, abonamentu tam nie sprzedasz, prawda? Więc to chyba o to chodzi. Dlaczego BTS-ów się nie stawia nad biegunami? Bo tam nikogo nie ma. Natomiast jak to chodzi pod kątem
1: Tutaj.
0: ruchu? Wiesz co, szczerze mówiąc, nie wiem. Dlaczego tak jest, że dlaczego one tam nie latają? Próbowałem się zrozumieć, w jaki sposób przemieszczają się te satelity po orbitach. Znaczy nie tyle po orbitach, co po orbicie dookoła Ziemi i dlaczego akurat tak, ale przyznam, że jestem jeszcze za krótki. Jeszcze nie znam się na tej aeronautyce kosmicznej tak dobrze, żeby to zrozumieć, a potem jeszcze wytłumaczyć.
1: Znaczy tutaj jako taki mały teaser, ale to też jest bardzo duża ekstrapolacja z mojej strony. Jakiś czas temu słyszałem to w podcaście bodajże Gwiazdozbiry, ze względu na sondę, która ma okrążać Słońce i między innymi właśnie ma po raz pierwszy zaobserwować bieguny naszej gwiazdy. Problem paliwowy jest taki, że w momencie, kiedy mamy orbitę zbliżoną, powiedzmy tam trochę odchyloną, zbliżoną do orbity Księżyca, no to oddziaływania grawitacyjne, które są z pozostałych ciał, typu właśnie Słońce, typu pozostałe planety, one są w pewien sposób bardziej zrównoważone. W momencie, kiedy się wystrzelimy bardziej w górę, w dół, to tych korekt musi być dużo, dużo więcej i dlatego właśnie, jak tutaj Mark zapytuje na czacie YouTube'owym, dlaczego paliwowo będzie to bardziej kosztowne, no ze względu na to, że będziemy musieli kompensować choćby grawitację Słońca, która będzie nas z tej orbity bardziej wyrzucać niż w sytuacji, gdybyśmy bardziej na płasko do tego podeszli.
0: No tak, to rzeczywiście tak może być. No i w tym momencie to się po prostu nie opłaca. Nie ma po co tam lecieć, prawda? Skoro to jest drogie, a nie ma za bardzo sensu. No tak, a jak myślisz, bo plan był taki, żeby to zaczęło działać już w tym roku na maksa. Jak obstawiasz, który rok będzie to tak używalny, jak powiedzmy sieć 4G? Nie idźmy jeszcze w kierunku 5G, ale w kierunku sieci 4G.
1: Wiesz co, 2024. Ja pamiętam, kiedy czytałem biografię Maska, to nawet było tam wspomnienie coś takiego jak rok maskowy, który trzeba tak pomnożyć razy 1,6. I wszystko, co on założy, zakłada i obiecuje w planach bardzo, bardzo pozytywnych, wobec czego myślę, że komercyjnie, globalnie będzie dostępne w 2024 roku.
0: Ja, szczerze mówiąc, byłem bliski tobie, bo chciałem powiedzieć 2025, no ale to dlatego, że mamy ten COVID cały. To myślę, że on trochę nam spowolni parę rzeczy. Chociaż akurat tą część może niekoniecznie, ale jednak gospodarka światowa trochę pójdzie w dół. Ale zgadzam się z tobą. Myślę, że mniej więcej połowa tej dekady to będzie ten czas. Chociaż Elon jest znany z tego, że o ile wychodzą mu jego przedsięwzięcia, to mają sporą obsuwę. Tak było z Teslami, prawda? No, The Boring Company na razie jest spokojna, że tak powiem. Nic się tam nie dzieje dużego. No, zobaczymy, jak to będzie ze Starlinkiem. No, na pewno SpaceX miało obsuwę, to znaczy jest na pewno sukcesem, ale ten sukces miał przyjść trochę wcześniej. Także zobaczymy. Ale czy ty myślisz, że w życiu byś skorzystał ze Starlinka? Bo szczerze mówiąc, gdyby Starlink musiał być naprawdę tani w moim przypadku, żebym sobie po prostu kupił abonament tak na wszelki wypadek, że pojadę w góry albo pojadę na pod namiot. Nie wiem, czy wiesz, ale tylko 10% Australii jest pokryte zasięgiem sieci komórkowej ze względu na to, jak są rozłożeni ludzie. 10% krajów, w Polsce to jest o wiele lepiej, to jest ponad 90%. Więc wydawałoby się, że tutaj przydałby się taki Starlink, ale musiał być naprawdę tani, żebym z niego skorzystał. A tobie myślisz, się przyda?
1: Z pewnością nie, ze względu na to, że jeżeli jadę w góry czy na jakiejś zadupie na Mazurach, to nie po to, żeby korzystać z internetu. Mój cel jest dokładnie odwrotny co do tego, więc zdecydowanie nie jestem tutaj zainteresowany. Natomiast myślę, że będzie to miało ogromne zastosowanie w logistyce i w transporcie morskim. Ze względu na to, że to może być taki pierwszy krok przykładowo do stworzenia autonomicznych łodzi, autonomicznych kontenerowców, które by bezobsługowo były w stanie nam transportować paczki z AliExpress do Europy. Więc sądzę, że tutaj bardziej w tym kierunku i tutaj jest jakiś taki, wiesz, taki plan idący o kawałek dalej, żeby właśnie morza, którymi mimo wszystko się poruszamy, bo jest dużo taniej niż samolotem, zostały w pewien sposób zinformatyzowane, ucyfryzowane, tak jak w Konopielce, tak jak przyjechała nauczycielka do małej wsi, to tak samo Starlink przyniesie nam internet do takich miejsc. I bardziej patrzę to nie z poziomu konsumenta, tylko z poziomu właśnie wielkich biznesów, wielkich korporacji, dla których będzie taniej zwyczajnie, przykładowo, no, choćby po pierwsze mieć kontakt z tym całym transportem, z logistyką, a kolejnym krokiem będzie, sądzę, transport, logistyka całkowicie autonomiczna.
0: A wiesz, że to jest dobry chyba trop? Ja zapytałem o to kiedyś znajomego marynarza. Przecież statek wydaje się być dosyć prosty do automatyzacji, do tego, żeby nikt nim nie płynął, żeby sterować nim zdalnie. Przecież mamy dużą. Statek na oceanie, wbrew pozorom, ma duży margines. To nie jest samochód, który porusza się po mieście, gdzie 10 centymetrów w lewo czy w prawo może doprowadzić do katastrofy. Ale problemem jest właśnie połączenie. Tak naprawdę, żeby tego statku nie okradli piraci, żeby wiedzieć, co się dzieje z nim podczas sztormu, musi być świetne połączenie danych z takim statkiem, a połączenia ze statkiem, który jest na środku oceanu, dowolnego, jeżeli chodzi o link właśnie danych, jest bardzo, bardzo słabe obecnie. To są dosłownie rzędy kilobajtów.
1: No i tutaj wracam do koncepcji internetu satelitarnego, o której wcześniej rozmawialiśmy.
0: Dokładnie tak. Ale Tomu pisze na czacie, że teraz płaci $75 za 2 MB DSL-a i bez problemu dorzuci 25 dolców do Starlinka ze 150 MB. No rzeczywiście, gdyby $25 różniło mnie między 2 MB a 150 MB, to też bym dopłacił, przyznaję. To jest bardzo, no, kuszące. No, ale Tomu, ty mieszkasz w Massachusetts, z tego co się orientuję, daleko od Bostonu. Więc, ale pytanie, ile takich wielbicieli głuszy jest na świecie, którzy są za to zapłacić? No, z drugiej strony miliony. Ja życzę w każdym razie temu projektowi dużo dobrego, ale przyznam ci też szczerze, że z jednej strony boję się tych tak jak mówiłeś, tych pociągów pędzących po orbicie, ale z drugiej strony, to, tak jak mówisz, to może wyglądać pięknie, gdy będzie ich kilka. No po prostu ładnie na tej...
1: Widziałem, nawet mi się to potem śniło, gdzie rzadko mi się z rzeczywistości coś do głowy przebije, gdzieś we śnie. Ciężko, naprawdę, można sobie znaleźć nagrania na YouTubie, gdzie ludzie przy użyciu odpowiedniej optyki, przy odpowiednio dużym świetle pokazują, jak to wyglądało, no ale właśnie bujnąć się za miasto, zobaczyć to na żywo. Jest, no nie wiem, jakiś taki duch epoki mi się wydaje, taki zeitgeist można wręcz powiedzieć, który nam towarzyszy. Ale w dalszym ciągu jednak będę bronił, że jest to w pewien sposób nieuniknione, tak? Manhattan też był kiedyś bardzo zieloną wyspą pokrytą drzewami, a wygląda teraz jak wygląda. No i pytanie, czy to jest złe? No nie. Czy to jest dobre? No też niekoniecznie złe czy dobre. Jest to po prostu pewna konsekwencja rozwoju.
0: Tak, myślę, że tak jest i to jest chyba... Tutaj będziemy, ja będę jako człowiek z prawicy, teraz powiem lewicą. Postępu zatrzymać się nie da. No masz rację, trochę tak jest. Trochę tak jest, tylko że Manhattan w Stanach, chodzi mi o to, że godzinę od Manhattanu drogi jesteś w New Jersey, gdzieś w jakimś zielonym lesie, prawda? Albo 2 godziny jesteś gdzieś w Pensylwanii, albo w Massachusetts, gdzieś naprawdę daleko od cywilizacji. Trochę się boję o tego Starlinka, że od niego się nie da uciec. No ale zobaczymy. Teraz chyba możemy zacząć trochę szurać. Po prostu pożyjemy, zobaczymy. Inaczej się chyba tego nie da określić.
1: Wiesz co, jeszcze przyszła mi do głowy jedna dość istotna rzecz, bo tutaj wspominałeś o tym, że Starlinki również mają się pojawić nad Marsem. Kojarzy mi się, no właśnie, taka komunikacja bardziej międzyplanetarna i tak, nie wiem, przygotowująca nas, czy ułatwiająca nam pewne badania, ze względu na to, że bodajże w 2018 roku na Marsie, albo w 2019, już nie pamiętam, bo przez COVID-a mi się tutaj trochę kalendarz pokałapućkał, na Marsie wylądowała sonda InSight. Zanim ta sonda wylądowała, ona wystrzeliła takie 2 maleńkie orbitery, które zapewniły nam komunikację z sondą, nawet jeżeli ona znajduje się po stronie, której nie widzimy bezpośrednio z Ziemi. Jeżeli jest po drugiej stronie Marsa, to wówczas przy użyciu zaledwie 2 orbiterów jesteśmy w stanie skomunikować się w czasie możliwie małym, pod względem oczywiście prędkości światła, z tą sondą. Wobec czego wydaje mi się, że to też jest takie, nie wiem, takie przygotowanie do większej eksploracji naszego Układu Słonecznego, takiego bardziej na bieżąco zbierającego i wysyłającego dane na bieżąco. Bo jeżeli sobie spojrzymy na historię łazika Curiosity, no to jednak wyglądało to tak, że wgrywamy pewien program, on zostanie przyjęty i potem czekamy trochę czasu, aż ten program zostanie odesłany, wyniki tego programu, i to było zwyczajnie wolne. Wobec czego, jeżeli 2 orbitery dla jednej konkretnej lokalizacji oczywiście są w stanie nam to załatwić, to myślę, że sam Starlink będzie też jakimś krokiem do przodu, jeżeli chodzi o eksplorację naszego Układu Słonecznego. Zmniejszy latencję, dzięki czemu będziemy mogli, naukowcy z NASA będą w stanie pracować kilka razy szybciej eksplorować inne ciała w naszym Układzie Słonecznym, co pozwoli nam na szybszy rozwój.
0: Tak, na pewno, a poza tym, jeżeli wylądują kiedyś ludzie na Marsie, a mam nadzieję, że to się stanie za mojego życia, chociaż ja bym chyba nie chciał być tym człowiekiem, który zbuduje jakiś habitat na Marsie, to będą potrzebowali połączenia z habitatem, który będzie może z drugiej strony planety. No i ciągnąć kabel jest niewykonalne, więc najlepszym połączeniem to byłoby właśnie zacząć od Starlinka, tak naprawdę, albo nawet wokół Księżyca. Byłoby to po prostu o wiele łatwiejsze niż ciągnięcie kabla po prostu, ale masz rację, też ta mniejsza latencja i większe możliwości badania tego. Szczerze mówiąc, no, wiemy, że jeżeli chodzi o badanie Układu Słonecznego, to idziemy wolniej niż planowaliśmy. Niestety to nie idzie tak szybko, jak jeszcze w latach 60. przewidywano, i może to będzie coś, co nam pomoże to przyspieszyć. Na Marsie jest dużo złóż i może wreszcie ten nasz kapitalizm nam pomoże dorwać się do tego Marsa, do tej planety. No dobrze.
1: W latach 60. mieliśmy polityczny hurautyzm, także ja się będę zawijał i zakończę cytatem z Ilona Muska. Chciałbym umrzeć na Marsie, ale mam nadzieję, że nie w wyniku katastrofy przy lądowaniu. Trzymaj się. Do usłyszenia.
0: Trzymaj się. Dzięki. Cześć. Dzięki. Cześć, potrzeba. Dzięki wielkie. Wyłączamy sobie Skype'a. O tak. Piotr się pyta na czacie, czy zrobiłbym kiedyś audycję, jak wpłynie na społeczeństwo, ekonomię czy rynek pracy. Moim zdaniem wpłynie bardzo mocno ta zmiana, tylko że niekoniecznie w złym kierunku. Moim zdaniem zmniejszy się liczba ludzi pracujących w, nazwijmy to, prostych zawodach, nie wymagających jakiegoś wielkiego wykształcenia, albo w ogóle nie wymagających wykształcenia, w ten sam sposób, jak i koparka często powoduje, że nie potrzebujemy tylu kopaczy. Ten przykład ze statkiem jest dobry. Marynarze dawniej wydawali się zupełnie nieodzowni. Do dzisiaj są nieodzowni w gospodarce świata, a może się okazać, że nie będą tak bardzo potrzebni. Może się okazać, że liczba marynarzy, czy po prostu potrzeba na świecie na marynarzy spadnie. Tak jak w Australii, w zachodniej Australii spadła liczba potrzebnych kierowców pociągów, gdy firmy zaczęły, które wydobywają kopaliny, przestały używać ludzkich maszynistów, a zaczęły wprowadzać roboty. Teraz wiemy, że ci ludzie, którzy są maszynistami w tych firmach, oni nie stracą pracy, ale nowych maszynistów nie szkoli się wielu, szkoli się o wiele mniej tych ludzi. Teraz jest czas na maszynistów w zachodniej Australii, przyjdzie czas na marynarzy, przyjdzie czas na kierowców ciężarówek, a kto wie, może przyjdzie czas i na pilotów. No ale nie wiadomo, co się tak naprawdę wydarzy. COVID na przykład przeorał rynek pracy dla pilotów, coś, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć. Pamiętam jeszcze niedawno w szkołach lotniczych reklamowano, że w 2025 będzie potrzeba miliona więcej pilotów w samej wschodniej Azji, albo 10 milionów pilotów. Wrzućcie sami swoją liczbę. Obecnie mamy w Australii problem z bezrobotnymi pilotami. Zresztą na całym świecie jest ten problem z ludźmi, do których nie ma pracy, więc zobaczymy, co tak naprawdę się stanie. A Piotr mówi, że jest pod tym względem pesymistą. Ja myślę, że ja bym nie był takim pesymistą. Ludzka wynalazczość i ludzka inwencja jest praktycznie nieskończona. Tak jak mówiłem, w zachodniej Australii być może jest mniej pracy dla maszynistów, ale jest na pewno więcej pracy dla inżynierów, którzy zajmują się tym, żeby tych maszynistów nie było potrzebnych. Natomiast problem będzie taki, że jeszcze w XIX wieku czy w XX wieku, tak naprawdę do niedawna, można było zdobyć jakiś zawód i w tym zawodzie działać sobie do emerytury, niewiele się nawet dokształcając. Myślę, że ktoś, kto będzie chciał nieźle zarabiać, nie będzie miał tego luksusu. W mojej profesji cały czas dokształcanie się jest potrzebne. Po prostu. Nie da się od tego uciec. Mark pisze na czacie, że imperialiści zrobią kapitalizm nawet na Marsie. To prawda. Myślę, że tak będzie. Myślę, że Mars mimo swojego koloru, ten kolor go nie obroni przed tym, żeby nie stać się kapitalistyczny. Zapraszam do dzwonienia. Nocne radio. Jestem jeszcze chwilę. Jeżeli ktoś z Was chce coś dopowiedzieć, chce coś wrzucić, to zapraszam. Możecie sponsorować oczywiście audycję. Link do Tipli jest w opisie audycji. Także Maharadżo, szykuj już swoje 3 złote. Co jeszcze o tym Starlinku? No właśnie, czy jest nam potrzebny? Czy nie zbankrutuje? Tak jak mówiłem, takich firm pojawiło się wiele już i sporo z nich zbankrutowało. Potrzeba mnóstwo kapitału, żeby taką firmę stworzyć, żeby stworzyć badania, żeby wystrzelić satelitę, a potem cierpliwie czekać na klientów. Jeszcze w latach 90. powstała firma Iridium. Iridium miało być firmą, która miała dostarczać telefony satelitarne. Ostatecznie okazała się niewypałem. Spora część tych satelit po prostu poszła w buraki, to znaczy została zdeorbitowana. Ale pamiętam, że gdy Iridium bankrutowało chyba pierwszy raz, bo potem jakaś inna firma ich wykupiła, to inwestorzy powiedzieli, mogliśmy mieć miliardowe zyski albo milionowe straty, dlatego podjęliśmy ryzyko. Kto wie, może Starlink będzie pierwszą firmą, która ostatecznie zwycięży na tym trudnym rynku. No, Piotr pyta, pisze, że na 10 miejsc, które się wycofują, powstają dwie nowe. Bardzo możliwe, że tak to właśnie wygląda. Dzwońcie śmiało na nocneradio.pl. Chcę wam jeszcze opowiedzieć może o tym, co się dzieje w Australii pod kątem skandalu, który się pojawił. Tak naprawdę będzie to temat jednej z luźnych stron mapy, krótkich, godzinnej audycji, może półgodzinnej, która będzie w przyszłym tygodniu albo w następnym. W Australii jest aktualnie wielki skandal, a tak naprawdę dwa skandale, które jeden z Chinami, a drugi z żołnierzami. Kilkunastu żołnierzy australijskich już straciło pracę, zostało oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości w Afganistanie. Wyszedł raport, który oskarża siły specjalne Australii o to, że krótko mówiąc zabijały cywilów w Afganistanie. Chińczycy, z którymi Australia chyba jest w stanie zimnej wojny, wykorzystali to i wysłali czy stworzyli grafikę taką zupełnie, jak to się mówi po angielsku, doctored, czyli sztuczny fotomontaż, w którym żołnierz australijski podżyna gardło dziecku na afgańskiej fladze. I zostało to wysłane z twitterowych kont rządowych Chin. Spowodowało to wielkie napięcie w stosunkach Australii z Chinami. Premier Australii, Scott Morrison, nawet miał specjalne orędzie w tej sprawie i po prostu zażądał od Chin przeprosin za takie zdjęcie. Chiny uznały tą prośbę o przeprosiny za skandal. Obawiam się, że Australia aktualnie jest w stanie dosłownej zimnej wojny z Chinami. Tak jak Stany Zjednoczone były w stanie zimnej wojny z Sowietami, tak my jesteśmy, mamy już zimną wojnę z Chińską Republiką Ludową. Nakładamy na siebie nawzajem cła i zobaczymy, do czego to doprowadzi. Myślę, że ten temat poruszymy w najbliższej luźnej stronie mapy, bo wydaje mi się on ciekawy. Gdy skończyła się pierwsza zimna wojna, mówiono, że to koniec historii, że tak naprawdę cywilizacja zachodnia już wygrała, Zachód zwyciężył i do końca świata będziemy już żyć spokojnie i szczęśliwie. Wszystko zakończyło się wesołym oberkiem, a wygląda na to, że kolejna zimna wojna się szykuje. Po pierwszej wojnie światowej, 20 lat później nastała druga wojna światowa, no minęło 30 lat od końca pierwszej zimnej wojny. Być może czas na drugą. Niestety druga wojna światowa była bardziej brutalna niż pierwsza. Zobaczymy, czy druga zimna wojna będzie bardziej brutalna niż pierwsza i czy nie zamieni się w wojnę gorącą czasem. Mark mówi, że przegramy. Znaczy, jacy my. Może przegramy, może wygramy. Zobaczymy. Także tym tematem zajmiemy się wkrótce. Na pewno te oskarżenia, które są wobec żołnierzy australijskich, no, wyglądają na prawdziwe. Wygląda na to, że rzeczywiście czeka ich chyba więzienie tych ludzi i to długoletnie. Jeżeli rzeczywiście popełnili zbrodnie wojenne, to myślę, że im się to należy. W Polsce mieliśmy takie przypadki, prawda? Słynna sprawa Nangarkel. Amerykanie też mieli swoich ludzi, których musieli wsadzić do więzienia. Chyba czas na Australię. No, z drugiej strony jest to tyle optymistyczne, że pokazuje to jakieś tam państwo prawa, ale to raczej coś, co może trochę nas pocieszyć niż ucieszyć. No dobrze, nikt nie dzwoni, nie bardzo mamy donaty. Cieszę się, że dźwięk dzisiaj wygląda dobrze. Piotr się pyta, kiedy planuje luźną stronę mapy, w tym tygodniu albo w przyszłym. Luźna strona mapy ma to do siebie, że jest luźna. Mark mówił, myślał, że ja w Australii mieszkam. Tak, mieszkam. Mieszkam w Australii, mieszkam w Canberrze, jak najbardziej. Czy jest opcja, pyta się, Unik Orgazm się pyta, czy jest opcja, żeby rzucić mnie, a nie Krawcowi. Nie, my mamy donaty na Kapitana Krawca, czyli de facto na Nocne Radio. Także zapraszam do sponsorowania. Tak jak mówiłem, luźna strona mapy będzie w przyszłym tygodniu. Czy ja sobie, może na końcu jeszcze powiem, czy ja sobie sam załatwię Starlinka? Jeżeli będzie tani, to tak. Ale jeżeli będzie w takiej cenie, w jakiej jest, to chyba mi się nie przyda. Nigdy nie planowałem mieszkać w głuszy, czy to w Polsce, czy to w żadnym innym kraju, raczej jestem człowiekiem z miasta, co widać, chyba słychać i chyba czuć. Nawiasem mówiąc, podobno jeżeli Starlink wypali, to Elon Musk ma szansę w przyszłości stać się pierwszym, nie miliarderem, a jak to się mówi, bilionerem? Ktoś, kto ma 1000 miliardów majątku w historii, no w historii XXI wieku, bo podobno ludzie, którzy w przeliczeniu już byli bilionerami, zdarzali się na świecie. Jeżeli Starlink wypali, to Elon Musk zarobi na tym setki miliardów dolarów. Ciekawe, pisze E. Marcins, jak będzie w związku z tym sporem między Chinami a Australią. No zobaczymy, sam jestem ciekaw. Chiny to wielki gracz ekonomiczny, wielki gracz i na pewno bardzo ważny kraj w handlu światowym. No i to jest, Australia jest na pewno w porównaniu z Chinami jest karłem ludnościowym. U nas mieszka 25 milionów ludzi, a w Chinach grubo ponad miliard, chociaż powierzchnia kraju jest bardzo podobna. Tak więc zobaczymy, jak ten spór się zakończy. Będę go śledził i opowiem o nim na najbliższej luźnej stronie mapy. No dobrze, to była prawa strona mapy, gwiezdne połączenie. Życzę wszystkiego najlepszego panu Muskowi z jego Starlinkiem i będę tą sprawę śledził w internecie i na niebie. Tak więc trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.

Witajcie, ludu radiowy. Krawiec się kłania. Może niektórzy spodziewali się, że dziś będzie na przykład nocny Marek, ale rozmawiałem z potrzebą i wyszło, że ani on, ani ja niespecjalnie garniemy się do tego, żeby tego nocnego Marka prowadzić. Natomiast wpadłem na pomysł, żeby właśnie w ten dzień rozpocząć nadawanie nowej serii audycji o tytule Arche. To jest właśnie zapowiadana jedna z wielu, myślę, audycji o filozofach, o filozofii. Bardzo ciekawy temat. Z tego, co widzę, przynajmniej kilka osób jest z tego powodu zadowolonych, że akurat taka audycja się pojawi w nocnym radio. No, przypominam sobie różne informacje, trochę poczytałem i przyznam, że temat mnie bardzo zainteresował też. Żałuję, że w szkole się nie uczyłem filozofii, bo miałem filozofię nie w podstawówce. Słyszałem, że teraz nawet w podstawowych szkołach uczą trochę właśnie filozofii. Ale ja się z nią spotkałem dopiero w szkole średniej i jakoś tak niezbyt chętnie się uczyłem tejże. No, teraz żałuję, bo wygląda na to, że to jest bardzo ciekawe, tak zwyczajnie ciekawe. No, jak dla kogo? Zobaczymy. Może się okazać, że audycja jest nawet jak na nocne radio niszowa, ale nie chodzi zawsze o to, żeby jak najwięcej osób zebrać. Wiadomo, że gdybym dał tytuł Krawiec pijany pobił się z żulami czy coś, to zaraz by było 80 osób tutaj, nie? A tak jest 16, 17, już schodzą się ludziska. No i czego można się spodziewać po tej audycji? No na pewno będzie to trochę inne nagranie niż większość tego, co znajdziecie na YouTubie, wpisując filozofia, czy na przykład Tales z Miletu, albo Jońska Filozoficzna Szkoła Natury. Tego typu słowa klucze. No bo to są zwykle krótkie audycje, bardzo treściwe, krótkie, oczywiście nie na żywo. U nas jak zwykle nieco luźniejsza formuła, stąd mogę się zająknąć, mogę się pomylić, może zadzwonić jakiś inny filozof, na przykład Etam z Sedesu, tutaj jeszcze Zenon z Kiton, Telas z Miletu, z Minety może jeszcze. A Tomu pisze o Etamie, że skończył filozofię też i no, człowiek renesansu, jak wiemy. I pewnie nam wszystko wytłumaczy już wkrótce. No a ludzie się schodzą i pokazują tu szatański symbol diabła, różki tu palcami pokazują. To jakieś są szatanizmy tutaj. W szatach, przyszli w szatach i szatańskie znaki pokazują. No dobra, tak przechodząc już do tematu, wiecie, zawsze na początku staram się trochę przeciągnąć, przedłużyć, takie ziemniaki dorzucić do tego obiadu, żeby się jeszcze parę osób tutaj zeszło więcej. No, bo dopiero przychodzą niektórym powiadomienia, więc tak trochę przeciągam, zapełniam, zapchaj dziura taka, no, jeszcze propozycja Tomasz Filozof jest, tak. No, filozofów u nas wielu, takie popularne jest powiedzonko polskie, weź nie filozuj też, nie? Więc jak ktoś będzie dzwonił i tutaj na przykład nie na temat, albo będzie próbował szybko ten temat zmienić na jakiś miły jego sercu, jego duszy, na przykład zaraz na chrześcijaństwo przejść, nie? Bo, no, filozofowie z pewnością są warci uwagi, jednakże Jezus, no już tam o Jezusie, nie? No więc ostrzegam, że będę za takie rzeczy po łapach dawał linijką,
bo dzwonić, jak już dzwonić, to na temat i nie tak od razu na pewno, nie? Niech się trochę wygadam, niech coś powiem. No, bo zamierzam brać na warsztat różne postacie. Dziś wziąłem Thalesa, ponieważ jest to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy pełnokrwisty filozof cywilizacji zachodniej, uważany za ojca nauki. No, człowiek, gdyby żył w innych czasach, można by go nazwać człowiekiem renesansu właśnie, bo wieloma się sprawami zajmował. Najpierw może o samej filozofii. No, z tego, co czytam, to jest to bardzo pojemny termin i w zasadzie ciężko definiowalny, no bo mamy różne nurty filozoficzne, nawet w obrębie tej filozofii greckiej. A do tego dochodzi jeszcze filozofia chrześcijańska, no której też, na której się pewnie wyzłośliwię trochę. Judaistyczna, arabska, zachodnia. No i różne okresy, różne szerokości geograficzne, różne podejście czasami nawet do tej filozofii. Ale ja na razie skupiam się na filozofii greckiej, gdyż ona jakoś przypadła mi do gustu jako ta, która właśnie no, dała podwaliny pod naukę. No i filozofia jest nauką. I no ale taka filozofia jak w rozumieniu właśnie filozofów greckich, no bo ktoś może nazwać na przykład mądrości Karola Wojtyły filozofią, jak się czasami nazywa wypociny tego jego mościa, jego mądrości, dykteryjki jakieś, jako, no, określa się to mianem filozofii, a potem powiem, trochę później powiem, dlaczego się z tym niezupełnie zgadzam. Filozofia znaczy tyle, co umiłowanie mądrości, tak można to przetłumaczyć. I dała, można powiedzieć, grunt do stworzenia narzędzi pod naukę. I no, i nauka, i filozofia to nie jest coś, co powstaje tak na pstryknięcie palców od razu. To też musi ewoluować, musi zdefiniować. Ta filozofia musiała w zasadzie zdefiniować samą siebie trochę. Nauka rządzi się swoimi prawami i no, naukowiec powinien się, wiadomo, posługiwać metodą naukową, na którą składają się różne rzeczy, jak na przykład falsyfikacja, czyli negatywna weryfikacja, można by rzec, logika, powtarzalność eksperymentu naukowego. No być może tutaj jakoś niefachowo to przedstawiam, ktoś mógłby się przyczepić, że do czegoś, to zawsze można sprostować, nie jestem Alfonsem i Omegasem. Nauka ma też to do siebie, że zmaga się z rozwiązywaniem problemów, których to rozwiązanie nie zawsze przynosi jakieś praktyczne korzyści. Tak jak w przypadku na przykład umiejętności, rozumianej jako fach. Przed nauką ludzie się zajmowali właśnie bardziej umiejętnościami praktycznymi. Lub też gromadzeniem, rozpowszechnianiem wiedzy o podłożu religijnym, mistycznym, na przykład kapłani, różni prorocy, wróżbici, wieszcze. I właśnie w tym przypadku pojawiał się najczęściej jakiś zupełnie niefalsyfikowalny dogmat, czyli jakaś prawda objawiona, która nie wynika. No ktoś sobie coś po prostu założył. Ktoś sobie coś założył i się z tego i potem dokłada tego kolejne klocki i to już nie ma nic za bardzo wspólnego z nauką. Nauka bazuje zwykle na tym, co już wiemy. Staramy się rozbudować naszą wiedzę, opierać się, no mówi się o wspinaniu na ramionach gigantów. To jest właśnie to bazowanie na tym, co odkryli nasi poprzednicy. Wielkim naukowcem, wielkim filozofem może być ktoś, kto tylko otworzył, kto dał ludziom klucz nawet do bram wiedzy, wskazał tylko drogę, która prowadzi do jeszcze większych odkryć, ale które te odkrycia będą kontynuowane przez następców. I
to jest też niesamowite w nauce, że nie trzeba od razu odkryć dużo, nie trzeba, można tylko nawet wskazać drogę i już się jest wielkim i dostaje się należyty szacunek. Tak więc, filozofowie, mimo że z dzisiejszego punktu widzenia ich mądrości mogą czasem wydawać się nienaukowe za bardzo, to jednak zawsze dążyli do tego, aby posługiwać się racjonalizmem, logiką, aby nie rzucać sobie lekką rączką jakimś dogmacikiem, a potem do tego dobudowywać wielkie mądrości, tak jak to robią księża na przykład różni, nie? Dzisiaj. Albo przywódcy sekt, jacyś szarlatani, czy taka mocna szuria, nie? A takie... I też no właśnie cechą jest to, że cechą tej rodzącej się od właśnie Talesa nauki jest też to, że to nie muszą być koniecznie praktyczne umiejętności. To jest właśnie umiłowanie wiedzy samej w sobie. Zdobywanie, odkrywanie nowej wiedzy, która niekoniecznie musi się przełożyć na to, że ktoś będzie lepiej stawiał cegły, czy zbuduje jakąś katapultę, która pogromi wroga, nie? Ale też poruszane były w filozofii często kwestie dotyczące naszej egzystencji, pochodzenia rzeczy. To jest bardzo ważne, szczególnie właśnie w tej szkole filozoficznej Talesa, jońskiej szkole natury, przyrody. I no bo to były takie pierwsze rzeczy, które ludzi w zasadzie interesowały dawniej, bo ludzie dawniej trochę inaczej podchodzili, nie tak jak dzisiaj, że często nas interesuje świat dookoła nas, chcemy go odkrywać naukowo. Ludzie kiedyś podobno podchodzili bardziej tak, że no przecież ja widzę, co jest teraz i jaki świat jest teraz. Chciałbym wiedzieć, co było dawniej. Chciałbym wiedzieć, co było dawniej, jaki był prapoczątek. To jest właśnie to, co ludzi dawniej interesowało i to jest, myślę, takie umiłowanie do poszerzania swojej wiedzy, do odkrywania nowych horyzontów, które ma swój początek w religii. Czyli można powiedzieć, że no to takie kontrowersyjne trochę, co powiem w tym momencie, ale że nauka wyrosła z religii w pewnym sensie. I zaraz postaram się to udowodnić, jak przystało też na filozofa. Będę coś udowadniał i zadawał pytania, bo to jest też cecha człowieka, który ma umiłowanie mądrości w sobie, który mieni się filozofem czy naukowcem, że on zadaje więcej pytań niż rzuca gotowych odpowiedzi. To szarlatan, teolog, wrzucę do jednego wora, szarlatan, teolog, Karol Wojtyła, będzie mniej pytał, a będzie więcej głosił prawd objawionych. Będzie dawał same odpowiedzi. Będzie rzadko pytał. No, ale właśnie to pytanie o istotę, o pochodzenie różnych rzeczy i istot, o sens życia, o praprzyczynę, to jest to, co interesowało wczesnych filozofów. Ale filozofia właśnie w odróżnieniu od mitologii ma w sobie pewną systematyczność, wziętą, można powiedzieć, z tego, co ją poprzedzało, czyli z umiejętności. Umiejętności, fach, to też jest pewna systematyczność. To nie jest bujanie w obłokach i rzucanie dogmatem, że coś trzeba tak, bo tak. Tylko coś trzeba zrobić tak, a nie inaczej, bo to jest prawidłowe, bo to jest prawdziwe. No, niektórzy filozofowie też... To akurat nie Tales, nie znalazłem u niego akurat tej mądrości, ale filozofowie mniej więcej z tego okresu, myślę, że dzielili ludzi na... Znaczy, dobro i zło postrzegali jako prawdę i fałsz, co nie jest takie głupie. No tutaj można też tak wrócić znowu pstryczek do chrześcijaństwa, że tu akurat, no też Pan Jezus mówi, prawda was wyzwoli. Prawda jest, można prawdę postrzegać jako dobro, a fałsz jako
zło. Dobro prowadzi do wyjaśnienia różnych spraw, dobro prowadzi do klarownej, jasnej sytuacji, zdrowej, uczciwej. Fałsz jest bardzo często przyczyną nieszczęść, przestępstw. Można kogoś oszukać, to też jest fałsz. Tak więc to myślenie, takie utożsamianie dobra i zła z prawdą i fałszem nie jest wcale głupie. No właśnie, a co znaczy to arche? Mógłbym tutaj po francusku arch powiedzieć, ale ja będę mówił arche po polskiemu. Jak archetyp. No ten termin początkowo oznaczał praprzyczynę, prasubstancję też. To jak z logosem trochę. To jest wieloznaczne i ewoluowało w zależności też od zastosowania, od tego, kto się posługiwał tym terminem, zmieniało to trochę znaczenie. Arche, no właśnie, praprzyczyna, prasubstancja, później ewoluowało znaczenie i później stało się zasadą, czyli czymś, co kieruje na przykład ruchem materii, bo wcześniej filozofowie, właśnie tak za czasów Talesa, no to w ogóle takie pojęcia jak substancja, prasubstancja, przyczyna, to wszystko dopiero się kształtowało jeszcze i było czasami rozumiane inaczej. Praprzyczyna, zasada, a nawet dusza. Tylko że dusza nie rozumiana tak po chrześcijańsku, tylko w rozumieniu właśnie tych starożytnych Greków. To jest tak jakby powiedzieć, że dzisiaj, tak jakby dzisiaj powiedzieć, że system operacyjny jest duszą komputera. Starożytni w tym czasie nie rozgraniczali nawet materii i sił, które na nią działają. To było jedno. W tej materii kryła się dusza tej materii i ona była, i ona sprawiała, że coś żyje, że coś się rusza. Nie rozumiano tego tak, że są jakieś siły, które działają. Już tu filozofowie domorośli się zbierają. A co było pierwsze, kura czy kurczak? Bystro. Kura czy kurczak, to dobre. No oczywiście, że mężczyzna był pierwszy, czyli kurczak był pierwszy. A dopiero potem powstała kura, żeby się kurczakowi nie nudziło i żeby miał towarzystwo, bo się nudził kurczak sam. I potem właśnie dziobnął zakazane ziarno, ale to była wina tej kury, to ta kura go nakłoniła i ona pierwsza zakazane ziarno, którego dziobać nie wolno było, dziobnęła. I wtedy wielki rolnik rzekł, że za karę będziesz składać jaja w bólu. I wygnał z kurnika, jakoś tak to było, nie? Tak więc, jak mówię, Talesa uważa się za pierwszego filozofa cywilizacji zachodniej, który odwołał się do rozumu, przyrody, logiki, właśnie Tales z Miletu. To było takie jońskie miasto, to było takie miejsce, gdzie kolonie Grecy zakładali. Można powiedzieć, że w kolonii się urodził Tales, w bogatej dość rodzinie, niektórzy historycy, jak Herodot, przypisują mu pochodzenie fenicjańskie, ale nie jest to udowodnione ponad wszelką miarę. Dzisiejsza wschodnia Turcja to jest. Żył na przełomie VI i VII wieku przed naszą erą, lub przed narodzeniem Chrystusa, jak kto woli. I pochodził z bogatej rodziny. Nie wiadomo o Talesie zbyt wiele, bo wygląda na to, że był bardziej skupiony na poszukiwaniu wiedzy dla ludzkości, a mniej na rozpowszechnianiu wiedzy o sobie samym. Ale krążą różne, nie do końca zawsze potwierdzone informacje o tym człowieku, o tym ojcu nauki, dawniej zwanej filozofią. I to była w ogóle dziedzina taka zajmująca się wieloma aspektami życia, bardzo wieloma. Tales podobno był samotnikiem, chociaż bardzo dużo podróżował.
nie garnął się do Orzenku i matka, która mu suszyła o to głowę, to jej odpowiadał: jeszcze nie pora. A kiedy już był stary, to mówił jej: już nie pora. Był samoukiem, nie miał żadnych nauczycieli, no tym bardziej ciekawa postać. A jego mądrość wynikała z wielu podróży i jest żywym potwierdzeniem przysłowia, że podróże kształcą. Ale może tych, którzy tego chcą. I jak mówię, metody naukowe, które stały się takim narzędziem, to on był prekursorem. I na przykład używał w fajny sposób dedukcji, jak był w Egipcie, no bo był i w Babilonii, i w Egipcie. Jak był w tym Egipcie, to zmierzył wysokość piramidy. Po prostu poczekał, aż jego własny cień będzie równy jego wysokości, a następnie zwyczajnie zmierzył cień piramidy. No, genialne w swojej prostocie i bardzo naukowe. Nie wiem, czy sam bym wpadł na taki pomysł. Jakbym pojechał do Egiptu, to nie wiem, czy bym wpadł na taki prosty pomysł, jak zmierzyć wysokość piramidy. Czy dzisiejsza audycja jest w trybie pół na pół? Zapytuję Tomu. No, nie wiem, a możecie się wypowiedzieć też, czy pasowałaby wam taka opcja po prostu, nie? Żebyśmy potem zrobili afterka, bo nie wiem, czy Tomu jest z tych, którzy na przykład poczują się wkurzeni, że audycja w pewnym momencie przechodzi na jakieś pierdoły luźne i już zaczynamy nawet rozmawiać o czymś innym. Czy by ci Tomu takie coś odpowiadało? Czy właśnie nie? Bo też chciałbym wasze zdanie poznać. Czy żebyście się, no i inni też, żebyście się wypowiedzieli. Czy wam to pasi? Czy wolicie, żebym zamknął audycję i wrócił, powiedzmy, za 20 minut z jakimiś luźnymi gadkami? No. Także sam nie wiem, czy bym wpadł. No takie proste, ale czasami na proste rzeczy nie jest prosto wpaść wcale. Był też matematykiem, no przed Pitagorasem słynnym już się zajmował matematyką, był technikiem, kupcem, politykiem. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla jego szkoły, dla jego podejścia, dla tej szkoły filozofii, że ci ludzie, on i jego uczniowie uczestniczyli aktywnie w życiu polis. Po prostu pomagali tworzyć różne ciekawe rozwiązania, urządzenia, występowali publicznie, chodzili na różne igrzyska, oglądali. No, zmarł właśnie podczas oglądania igrzysk nasz Tales na jakieś suchoty, o odwodnienie. No, to nawet trochę nawiązuje do tego, czym się zajmował, bo właściwie jego teoria naukowa uważana za pierwszą prawdziwą taką teorię naukową z krwi i kości, no to właśnie dotyczy wody, do czego przejdę za chwilę. No, znał tajemnice wylewów Nilu, takie informacje znalazłem, tłumaczył Grekom, jak nawigować statkiem na podstawie gwiazd, wyznaczył przesilenie i no i tam wahania tych cyklów. No, zwiedził wiele miejsc, właśnie Egipt, gdzie poznał geometrię. Przypisuje mu się nawet podział roku na 360 dni, ale tutaj nie jestem pewien, czy to faktycznie tak było. No, także człowiek renesansu, można powiedzieć. Na wielu rzeczach się znał, wszystkiego się uczył sam, nie miał, jak mówię, nauczycieli. No, jakie zamiłowanie do wiedzy musiało być w tym człowieku. Potrafił mierzyć odległości obiektów od siebie, na przykład statków też. Tylko to były właśnie jeszcze umiejętności. Talesa się uważa jako za tego, który jakby przeszedł płynnie z takiego widzenia świata właśnie mitologicznego, baśniowego, teologicznego na widzenie i postrzeganie naukowe.
Tak. Sorry, bo tutaj też czasami lukam w różne miejsca, co tu piszecie. Czasem zaglądam do notatek. Tak więc on nie miał szerokiej wiedzy o ruchach ciał niebieskich, nie był astronomem, ale potrafił, ale nabywał różne umiejętności, których używał, no można powiedzieć, jeszcze trochę nienaukowo, bo nie potrafił, powiedzmy, wykazać, na czym polega jakaś, na czym nie potrafił wyjaśnić do końca zasad, których używał pewnych rzeczy po prostu mechanicznie. Tak się go postrzega. Tak więc jego wiedza też i matematyczna była oparta po prostu na wybranych umiejętnościach, takich skillach, nie? Nie potrafił do końca wyjaśnić zjawisk, ale bardzo się ku temu garnął i czynił starania i doskonalił się w tym. Bardzo światły na pewno człowiek swoich czasów i może no właśnie, to mówiłem już, że ludzi po prostu interesowało w tamtym czasie to, skąd pochodzą, jaka jest praprzyczyna, czyli takie widzenie właśnie religijne jeszcze trochę. A Thales cały czas dążył do tego, żeby pozbawić tego mistycznego, boskiego pierwiastka różne ważne pytania i odpowiedzi. I to jest olbrzymi przełom. Ale był jeszcze jedną nogą, można powiedzieć, w tej mitologii. Jego pierwsza teoria naukowa, właściwie, znaczy no, jedna w ogóle z pierwszych, jeśli nie pierwsza teoria naukowa, brzmiała: wszystko pochodzi z wody i z wody się składa. No, tam jeszcze było trochę więcej, że nieważne, tak w skrócie można powiedzieć, bo to jest najważniejsze, to jest kwintesencja. W wodzie Thales widział prapoczątek, pramaterię i to jest ta substancja, która dla Thalesa była elementarną. To właśnie fajnie koresponduje i pokazuje, skąd, jak to ewoluowało wszystko, bo to się wzięło z mitu o Okeanosie i Tetydzie. To była dwójka tytanów. Oni związali się ze sobą jeszcze w takim kazirodczym, trochę

narodziła się nauka. To jest bardzo takie ciekawe i poetyckie trochę, i że no bo tu mówimy o prapoczątku i przywołujemy mit o tworzeniu Ziemi, też prapoczątek, prasubstancja, ta woda, no wszystko, ale u Thalesa to bardziej się opierało nie na rzuceniu sobie takiego dogmaciku, tylko po prostu no, już na bardziej naukowej obserwacji. Człowiek składa się z wody, woda jest niezbędna człowiekowi do życia. Woda tworzy życie. W przypadku roślin, człowieka. Zarodniki różne są wilgotne. Człowiek, jak jest żywy, to jest wilgotny, wydziela tą wodę. Jak umiera, staje się suchy, czyli no przeciwieństwo. Jest tu już jakaś obserwacja, prawda? No ale mamy fajnie też pokazane właśnie płynne przejście, no płynne, tu nomen omen znowu, jak woda płynne z tego mitologicznego dogmatu do teorii naukowej. To mi się strasznie, strasznie podoba, obserwowanie takiej ewolucji. Można powiedzieć, że to taki moment, kiedy religia zaczęła starać się być czym, znaczy powstało nowe zjawisko, które narodziło się z religii i była to nauka. Tak więc Thales czerpie z religii, ale wyrzuca z niej całkowicie bóstwa, dogmaty, pierwiastek mistyczny. Nie tłumaczy tego też za pomocą bóstw, bogów, stara się używać rozumu, dąży do racjonalnego wytłumaczenia. Niby są podobieństwa, ale mamy zupełnie nowe podejście i przynoszące nową jakość, inny zupełnie sposób myślenia, niby podobne i wywodzące się z siebie. Tak więc pierwsze pytania filozoficzne, naukowe dotyczyły tematów, które porusza najczęściej religia. I to jest ta kontrowersyjna moja teza, że jedno się z drugiego wzięło. Oczywiście miłośnicy nauki będą pewnie niepocieszeni, ale na to wygląda. I teraz spróbujmy na przykład zanegować to twierdzenie, że woda jest prapoczątkiem i że jest ważna dla roślin, że człowiek się rodzi będąc mokry w wodzie, w wodach płodowych matki, że potrzebna jest ta woda do życia. Spróbujmy to wszystko poddać falsyfikacji. Natomiast łatwo jest dojść do może nie tyle weryfikacji, co konfirmacji, czyli takiego potwierdzenia częściowego. I może to nie jest, może dzisiaj się to wydaje nie jakąś wielką myślą, nie wielkim odkryciem, tylko, ale jak mówiłem, w nauce bohaterem, wielkim odkrywcą może stać się ten, który odkryje samą drogę, która gdzieś prowadzi do większych odkryć, kogo pracę będzie można kontynuować. To też jest taka teoria, którą można fajnie kontynuować. No, następcy Thalesa starali się to kontynuować, czasem no, na różny sposób. Jego uczniowie, na przykład niektórzy twierdzili, że tą elementarną substancją nie jest woda, tylko ogień. Albo powietrze. Ale to też jest cecha nauki, że można się spotkać i bez jakiejś agresji, bez emocji, bez schodzenia na jakieś ataki personalne, można sobie rozmawiać i stawiać inne teorie. Tak więc, dopóki nie obalimy teorii Thalesa, możemy ją naukowo profesjonalnie rozszerzać, badać, bo tak to jest, że dopóki się nie obali, można badać dalej. No właśnie, czy takiego Karola Wojtyłę można uznać za filozofa? W sumie można, ale nie takiego jak Thales, zupełnie. I inni filozofowie, jego kontynuatorzy, którzy mieli podejście naukowe,
filozofia Wojtyły to taka hybryda jakby filozofii, coś na pograniczu filozofii,

i teologii, czyli nauki ogólnie. Taki zespół punkowy był Nauka Ogólnie, i mi się tak to zawsze kojarzy. Nauka Ogólnie. Teologia. Bo co to za nauka w ogóle o aniołkach, nie? Albo można to uznać za najlepsze w wypadku za cofnięcie się do czasów przedtalesowych, kiedy filozofia jeszcze miała inny, czy była czymś innym i właśnie było zastanawianie się nad różnymi takimi dziwnostkami, nie? Zupełnie nieweryfikowalnymi. Niefalsyfikowalnymi. Rzucało się jakąś dziwną myśl i wokół niej dobudowywało się różne mądrości. Ale Wojtyłę można od biedy nazwać filozofem chrześcijańskim, bo używa się takiego terminu, ale z tego, co wyczytałem, to niektórzy się nie zgadzają, że to powinno się w ogóle nazywać filozofią, bo właśnie filozofia jako pranauka opiera się na czymś innym trochę. Nawet nie trochę, tylko zupełnie. A chciałbym zauważyć też, że to, co nazywamy filozofią chrześcijańską, no to jest drugi wiek naszej ery, wtedy były początki. Tutaj mamy wiele wieków wcześniej już i zupełnie inną jakość, nie? Poza tym liczą się też intencje. Intencja men, tak to tutaj trochę sobie zażartuję, ale to jest faktycznie trochę tak to wygląda, bo filozof chrześcijański będzie głosił jakieś prawdy, ale nie po to, żeby coś odkryć, żeby zdobyć nową wiedzę, żeby coś sprawdzić, żeby się ewentualnie wycofać. On się nigdy nie wycofa. Jego celem nie będzie odkrywanie wiedzy i nie będzie w nim miłości do wiedzy. Będzie próba. No, tak wyczytałem, że no, tak niektórzy uważają, że cała ta filozofia chrześcijańska, pseudofilozofia jak dla mnie, powstała z innych zupełnie powodów. Żeby ugruntować pozycję chrześcijaństwa, wiadomo, nie? I żeby nadać sens temu chrześcijaństwu. Czy to ma coś wspólnego z nauką? No, chyba nie. I chciałbym tutaj przytoczyć jakąś taką mądrość. Wpisałem mądrości Jana Pawła II i pierwszą z brzegu wam przeczytam. Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich, w ich twarzach odbija się Chrystus. No, taka filozoficzna myśl. I tutaj wydaje mi się, że więcej się możemy dowiedzieć o samej naturze chrześcijaństwa i o jego wsteczności względem nauki niż czegokolwiek innego, bo co z tego wynika w ogóle? Po pierwsze, w ogóle rozmawiamy o postaci, co do której trwają cały czas spory, czy w ogóle jest historyczna Chrystus. Mało tego, sami chrześcijanie kłócą się o to, czy Jezus był biedny, czy średnio zamożny. I nijak tego się nie da zweryfikować. Jedni powiedzą, że jak umierał, to miał bardzo drogie szaty, że miał dobrych sponsorów, inni powiedzą, że był biedny jak mysz kościelna. I znowu do niczego nie dochodzimy. Możemy się tylko w końcu, może się skończyć na walce na pięści ewentualnie, nie? No i ta historyczność też bardzo problematyczna. Więc o czym to w ogóle jest? I w ogóle. No i po trzecie, skąd niby pewność, że Bóg sobie specjalnie upodobuje tych, którzy przypominają mu Jezusa pod względem materialnym? Co to, to w ogóle nie ma w tym żadnej. Nie ma tu nic racjonalnego, nic naukowego. A na tym się powinna prawdziwa filozofia jednak opierać. Nawet jeśli jakieś mądrości filozofów byli tacy filozofowie, nie wiem, czy to przypadkiem nie Tales. Tak, to Tales też był przekonany, że lądy na Ziemi unoszą się na wodzie, że lądy to są takie wyspy po prostu. No, ale brakowało wiedzy, no. A poza tym, no, to była jakaś teoria, którą można było obalić. W przypadku chrześcijańskiej filozofii nie ma za bardzo możliwości, żeby cokolwiek obalać. Można słuchać ewentualnie i się zadumać. No, ja też mogę powiedzieć, że na przykład sierotka Marysia upodobała sobie tych, którzy lubią kiełbasę i jajka, gdyż jej przyjaciel i wierny druh
Koszałek, Opałek, krasnoludek. Krasnoludek, którego imię było Koszałek i Opałek, też lubił raczyć się kiełbasą i jajkami. I ktoś tutaj może od razu zaprotestować, że co ty tu porównujesz, a dlaczego nie? I dlaczego mam uznać w ogóle, że Biblia jest natchniona, że to jest głos Boga, który został przelany na papier, skoro nie ma żadnych, absolutnie żadnych na to dowodów, a nawet w zasadzie i poszlak chyba. A to nawet to, co powiedziałem o sierotce Marysi jest bardziej racjonalne, bo fikcyjna postać, jaką był krasnoludek, koszałek, opałek, faktycznie lubił kiełbasę bardzo i jajka. I to wynika z dzieła Marii Konopnickiej. I to można, już jakieś są konkrety, nie? Więc ma to więcej jakby sensu. Tak więc myślę, że talesowskie początki filozofii greckiej, mimo że jeszcze był trochę jedną nogą w tej mitologii i jeszcze było to trochę nieporadne czasami, to miało to więcej sensu i mądrości niż to, co Wojtyła pisał. A mądrości Talesa na przykład. Księżyc pożycza światło od słońca. Brzmi mitologicznie, brzmi baśniowo trochę, nie? Tales czy Pitagoras to również osoby półlegendarne, tak samo jak Jezus. Troszkę tak, znaczy nie do końca się zgodzę, że aż tak, bo jest dużo więcej. Możesz, wiemy, co jest napisane na grobie Talesa. Mamy dużo o nim informacji, naprawdę, i to nie od jednego historyka, który dodatkowo pisał jeszcze, że są ludzie, którzy wierzą, że jest taki Jezus i to ma być dowodem. I nie sądzę, żeby został tak zmitologizowany, ale częściowo się zgodzę, takie są opinie, że częściowo został zmitologizowany. Ale to po prostu dlatego, że na trochę innych zasadach. Po prostu ludzie go strasznie jakby tak szanowali, nie? Na grobie Talesa jest napisane: grób jest wprawdzie mały, lecz niebios sięga sława. Tu leży Tales ze wszystkich najmądrzejszy. No, nazywa się go też jednym z siedmiu mędrców starożytności, siedmiu wspaniałych. Ale twierdząc, że księżyc pożycza światło od słońca, no brzmi to też tak mitologicznie, ale jest ciężko to zanegować, ciężko powiedzieć, że jest to głupota totalna, ciężko się z tym nie zgodzić. Całkiem sensowna informacja. No, także Tales i jego uczniowie byli zainteresowani badaniem realnych rzeczy, nie bóstw. Interesowała ich głównie przyroda, na tym się skupiali, dlatego mówi się o filozoficznej szkole natury, przyrody. I jak mówiłem, byli oni tacy, charakteryzowali się tym, że uczestniczyli w życiu i praktycznie starali się swoją wiedzę wykorzystywać. Mimo że sama filozofia jest mniej często praktyczna niż umiejętności, i no, mogłaby być zupełnie też niepraktyczna jak teologia, bo ciężko tu jakoś praktycznie zastosować. No, przykładem mogą być księża, którzy się uczą w tych swoich szkołach. Miałem wykaz przedmiotów, jakaś nauka o aniołach, uczenie się modlitw, uczenie się przemawiania. Chodzi o to, że ksiądz po skończeniu tego swojego seminarium, a czy tam jak się te szkoły nazywają, to on się do żadnej roboty innej nie nadaje. Może być tylko księdzem właściwie. Nic mu ta wiedza żadnych innych okazji do roboty nie przyniesie. I co ciekawe, Tales i jego uczniowie, kontynuatorzy, też badali rzeczy ważne, realne, nawet kiedy jeszcze nie było terminów je opisujących, brakowało nazewnictwa, brakowało terminów.
Przykładem właśnie jest ta pierwotna materia, z której wywodzą się rzeczy, rośliny, istoty, oni tego szukali. I ta pierwotna materia dopiero później została głębiej zdefiniowana i nazwana Hilo. Właściwie było to pojęcie bardzo mgliste, nie zakładające istnienia osobnych czynników, jak oddziaływanie sił fizycznych. Jak mówiłem, postrzegano materię i siły w niej, no jak, że są siły w niej drzemiące i że one są jakby naturą tej materii. To, że coś żyje, że się rusza, no to była cecha tej materii. I także pierwotna materia też w rozumieniu Thalesa i jego nauk posiadała już te siły w sobie i były one jej naturą. Dopiero następne pokolenia filozofów kontynuowały dzieło, no tak znowu naukowo, i rozdzielano od tej materii jej kształt, i siły, które na nią działają jako coś zewnętrznego. A siły według tych wcześniejszych filozofów, te właśnie siły to są siły duchowe, tak jakby. Tylko że to było inne rozumienie duszy, ducha, niż na przykład w chrześcijaństwie czy w jakichś innych mistykach. To było trochę używane jako taka zaślepka, po prostu brakowało wiedzy. Ale się na tym, co słabo znali, co było, co czuli, że to jest taka właśnie trochę zaślepka, poświęcano temu mniej czasu, nie koncentrowano się i nie rozbudowywano tego. To było coś, co miało zastąpić to, czego, o czym jeszcze nie wiemy. Miało to po prostu status nieznanej, tajemniczej siły. I w ten sposób na to patrzono. No ale można tutaj szukać jakichś analogii z mitologią. Analogia, mitologia. No ale, jak mówię, dusza to była rozumiana bardziej jako zasada ruchu. Jest to rozumienie jednak inne niż chrześcijańskie. Mówię, jak system operacyjny w komputerze trochę, nie wiem. Także filozof się różni od mistyka zasadniczo. Ten pierwszy cały czas szuka i używa... filozof ma inne cele, inne intencje mu przyświecają. I kiedy tylko może, pozbędzie się tego niepotrzebnego, nadprzyrodzonego balastu i będzie się cieszył, będzie się radował, kiedy wyjaśni coś i przestanie to być tajemniczą siłą, duchem jakimś. Nie będzie się upierał. A no właśnie ktoś inny, bardziej zakorzeniony w takim nurcie mistycznym, religijnym, z kolei w drugą stronę, będzie nadawał rzeczy mistyczne, mistycznego obrazu bardzo często, nawet na siłę. I bardzo się zasmuci i będzie negował, jeśli się okaże, że nie ma w tym niczego mistycznego, nadprzyrodzonego, że to tak po prostu jest, bo tak działa, że takie są prawa natury, prawda? Czyli w drugą stronę trochę. Ale tutaj chciałbym rzucić taką kontrowersyjną myśl. Pewnie się, być może się niektórzy nawet zapieką tutaj, zapienią. Czy ci, których nazywamy dzisiaj szurami, nie mogą być czasem, nie mówię, że zawsze, czasem, w trochę w takiej właśnie sytuacji, w takiej roli, jak ci dawni filozofowie, szukają wiedzy, szukają rozwiązań jakichś problemów, nie dysponując po prostu odpowiednim aparatem pojęciowym, jak ten Thales. Brakuje terminów, nazw, no wiecie, stąd właśnie ta płynna plazma i tak dalej. Kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy. Czy nie widzicie tu jakichś podobieństw na przykład?

na pewno jest różnica właśnie w tym umiłowaniu wiedzy. Dla osób badających rzeczy tajemnicze, niezbadane, spiskowe, kontrowersyjne, to najczęściej bardziej się liczy udowodnienie swoich racji, wydaje mi się. Oczarowanie ludzi, zaczarowanie niesamowitą historią, a nie szukanie prawdy. Tak, tak mi się wydaje jednak. To trochę oddala właśnie takiego badacza rzeczy niezwykłych, który wygłasza jakieś referaty o starych cywilizacjach. Ale to łączy, że często jest próba wyjaśnienia tego prapoczątku też i sięganie do właśnie takiej tradycji tych wczesnych filozofów. Niekoniecznie tych późniejszych, tych wczesnych, którzy jeszcze skupiali się na problemach, które nurtowały człowieka religijnego. Homo religius, tak bym go nazwał. Brakuje też trochę szacunku jakby dla wiedzy zdobywanej przez poprzedników. Można łatwo wszystko wywalić, co ktoś inny odkrył, co nauka mówi, to wszystko kłamstwo, nie? Okłamują nas. I tutaj brakuje trochę znowu pewnej takiej dyscypliny naukowej też. Po prostu się olewa. Olewa się wszystko, żeby tylko racja była po naszej stronie, nie? To mi się akurat nie podoba za bardzo. Włącza się jakieś magiczne myślenie, czarowanie rzeczywistości i rzucanie się niczym szpak na czereśnie, na wszelkie jakieś niesprawdzone dyrdymały. Filozof, naukowiec tak nie czynią. No i jak mówiłem, za dużo odpowiedzi, a za mało pytań. Filozof, naukowiec zadaje pytania i Tales też tak czynił, i jego ekipa, i jego gang. No i też może trochę mniej agresji, jakiejś arogancji, niechęci do inaczej myślących by się przydało. Tu nie chodzi o rywalizację, kto ma rację, nie? Jak mówiłem, Tales i jego uczniowie mogli się spokojnie spierać ze sobą. O to, czy właśnie, czy tą pramaterią jest woda, czy ogień, czy powietrze. I mogli się, i rację miał ten, kto lepiej udowodnił, nie ten, kto głośniej krzyczał. Nie ten, kto miał więcej widzów i tak dalej. No, filozofowie są też znani z różnych sentencji. Tales, zapytany o to, jak żyć godnie i sprawiedliwie, odparł, nie czyniąc tego, co u innych ganimy. No, zwracam uwagę, że no, to niby nie odbiega jakoś specjalnie od tego, co mówi nam znane przysłowie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ale to, ile to wieków przed naszą erą. Ale wersja Talesa jakoś bardziej mi się podoba. Taką jakby większą siłę ma. Więc jednak ważne też, jak coś powiesz i kto to powie czasami. Albo kolejne pytanie. Kto jest szczęśliwy? Kto jest szczęśliwy? Ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do kształcenia. Naturę podatną do kształcenia. Co jest widokiem najbardziej niezwykłym? Tyran, który dożył późnego wieku. No to już takie tutaj właśnie aforyzmy sobie czytam. Co jest łatwe? Udzielać rad bliźniemu. Co jest trudne? Poznać samego siebie. Co jest najprzyjemniejsze? Osiągnąć to, czego się pragnęło. Co jest boskie? To, co nie ma początku ani końca. No, Arche jest nieskończone według Talesa. Prazasada. Dla Greków starożytnych nie było niczym niezwykłym rozumienie nieskończoności. To, z czym współczesny człowiek ma takie problemy. Zastanawiam się właśnie, skąd ten brak. Rozmawiałem z kilkoma osobami już o tym w przeszłości i zauważyłem, że ludziom się w głowie nie mieści ta nieskończoność. Jak coś może być nieskończone? Dla Greków nie było to takie trudne. Potrafili sobie spokojnie wyobrazić na przykład nieskończony wszechświat. Gdyby lepiej go znali, gdyby lepiej znali jego siły nim rządzące, to
tak jak ja, nie mieliby problemu z tym, żeby wyobrazić sobie wszechświat, który się rozszerza nagle, to co nazywamy wielkim wybuchem, chociaż powinno się mówić wielki rozbłysk albo emanacja, ja bym to nazwał emanacja tej wielkiej osobliwości, tej tajemniczej osobliwości malutkiej. Zaczyna istnieć czas, no potem trochę czekamy, temperatury się wyrównują, wszechświat zaczyna się zapadać, a potem znowu wraca do pierwotnego punktu. Myślę tak intuicyjnie teraz, nie naukowo, ale staram się filozować sobie. Krawiec, nie filozuj, cholera jasna. Extrated slave. Problem jest zawsze z poziomem wyobraźni. Kiedyś jakiś szur stwierdził, że jest coś mniejszego od cząsteczki atomu. No pierdolnięty. No, filozofowie, znaczy, no to też się zmieniało, nie? Późniejsi filozofowie starali się też tą tematykę zgłębiać i podzielność cząsteczek, odkrywali nowe rzeczy, ale ci, którzy twierdzili, że na przykład, że pierwiastki są niepodzielne, a potem się okazało, że jednak tak, no to nie znaczy, że byli głupi. No, stopniowo pewne rzeczy odkrywamy. Ja myślę, że w nauce jednak liczy się intencja. Każdy popełnia błędy, tylko podejście, intencja, metody, których używamy, to też jest ważne, a nie tylko co głosimy, nie? W każdym razie ja mogę sobie wyobrazić wieczny wszechświat i nieskończoną ilość cykli. Czemu nie? Nie musimy patrzeć na świat z perspektywy tu naszej ziemskiej fizyki, że jak coś, wszystko musi mieć swoją przyczynę, jak nie kopnę, to nie poleci i tak dalej. Raczej wielkie rozszerzenie. Ja sobie nazwę emanacją. Mi się początek wszechświata kojarzy czasami z uruchomieniem komputera, stąd czasami takie myśli jednak o tej symulacji, nie? To wszystko się działo tak szybko, takie ułamki sekundy i tak ogromne wypełnienie tego wszechświata. Tą zupą wodorowo-helową, że to wszystko przypomina mi po prostu wypełnienie RAM-u informacją, nie wiem, napięciem, prądem komputera, nie? Tak mi się jakoś to kojarzy.

0: Nie no, chodziło mi oczywiście o atom, no. Kiedyś uważano, że jest niepodzielny. Sorry. Głupi gupek. Albo takie pytanie, jak żyć godnie i sprawiedliwie, nie czyniąc, a to już było. Okej, jeszcze tu jakieś mądrości Talesa. Jak można najłatwiej znieść nieszczęście, widząc nieprzyjaciół dotkniętych jeszcze większym nieszczęściem? No, to taka myśl, takie mało chrześcijańskie trochę, nie? Czyżby zachęta do zemsty? A ja uważam, że zemsta nie jest taka zła. Bez zemsty nie byłoby sprawiedliwości czasami. Czy chcielibyśmy takiego świata, gdzie bardzo, bardzo zły człowiek, który skrzywdził wielu, śmieje się wszystkim w twarz? A co, jeśli nie ma żadnego sądu Bożego po śmierci, ani żadnej karmy, to co? To gdzie tu sprawiedliwość? Gdzie tu miejsce na sprawiedliwość? Uczniowie Talesa, Akaksymander, Anaksymenes i Heraklit, kontynuatorzy, uczniowie. Tak więc, podsumowując, gdyby to ode mnie zależało, no, ktoś tu chyba próbował się dodzwonić, to bym obwołał właśnie Talesa zamiast takiego Wojtyły patronem szkoły, stawiał jako wzór, inspirację, ojciec nauki, racjonalizmu, metody naukowej, dedukcji, falsyfikacji, powtarzalności eksperymentu i tak dalej. To wszystko, jeśli prawdą są też te wszystkie rzeczy, które mu się przypisuje, te różne odkrycia, to jakim był człowiekiem, no to naprawdę niesamowity gość. I to by było chyba na tyle. Pytanie, co możemy wyciągnąć z teorii tych filozofów i którego wybrać? No to, którego wybrać, to już sami musicie zdecydować. O, a tu właśnie tym, który dzwonił, był... Zaraz się dowiecie. Niespodzianka. Jest i on. Właśnie mówiłem, że być może się pojawi Etamus z Sedesu. Jest. Witam.
1: Nie, Etamus z Bidetu. Ale tutaj postanowiłem zadzwonić, żeby obalić teorię Tomu, że... Znaczy, Tomu zaoferował nam jakieś 10 dolarów, jak zadzwonię, czy postawił. No więc czekam na te 10 dolarów. Znaczy czekam, ty czekasz. Natomiast tak sobie pomyślałem, bo tam coś mówiłeś o tym, o tych dobrze, źle, o dobrze i... Boże, język mi się plącze.
0: Dobro i zło jako prawda i fałsz.
1: Tak, to jest tak jak to...
0: O dobru i złu, tak.
1: Tak jak to przypomniało, dobrze, to
0: O dobrze i źle, mówiąc niepoprawnie.
1: Przypomniało mi się to powiedzenie, to nie pamiętam, kto to powiedział, bo ja a propos deutyki filozofii miałem ostatnio w 92 roku, więc za rok 30 lat. Ale to było coś takiego, zabij człowieka, nazwą cię mordercą, zabij milion, nazwą cię zdobywcą. I to tak bardzo pasuje do dzisiejszych filozoficznych czasów. Zaszczep człowieka, nazwą cię eksperymentatorem, zaszczep milion, nazwą cię ekspertem, nie? Można było powiedzieć. Ale my nawet sobie nie zdajemy sprawy często, że w dzisiejszych czasach właściwie, no, może nie każdy, ale tutaj w tej grupie na przykład słuchaczy, w takiej dosyć no małej, skondensowanej, ale jednak jakiejś reprezentatywnej, jest prawdopodobnie 100% osób, które na co dzień filozofują, tak? I to, bo dzisiaj tylko to się inaczej nazywa. Dzisiaj już nie mówimy o filozofii, Bo kiedyś jednak takie wolnomyślicielstwo i głoszenie tez, stawianie tez było przeznaczone jak gdyby dla małej, wąskiej grupy ludzi, którzy się odważyli. Ludzie byli po prostu zbyt prości, a my dzisiaj dzięki temu, że mamy dostęp łatwy do informacji, to właściwie nie ma dnia, żebyśmy jakiś tez nie głosili, tylko czasami je ubieramy w słowa, które można byłoby zdefiniować jako filozofię i to jest problem tej definicji. Natomiast bez tej definicji to po prostu jest nienazwane, tak?
0: No dzisiaj to bardziej takie mędrkowanie, ja bym to nazwał rozkminy po prostu, rozkminy, nie? No bo filozofia to wiesz, to nie jest rzucanie sobie tak o jakichś tam myśli, czy dumanie nad czymś takie. To jak ktoś na imprezie sobie zaczyna zbytnio tam dumać, rozkminiać to się i głupoty gada, to mu się mówi nie filozuj, nie? Czasami.
1: Nie filozofuj, tak. Nauczyciele często też tak w szkole byli. Skończ z filozofowaniem, przejść do konkretów, nie? No ale wiesz, dlaczego to nie jest filozofowanie teraz? No bo po pierwsze, kiedyś ludzie to zapamiętywali i powtarzali, często jako swoje, albo mówili, mieli na tyle przyzwoitości, że mówili, że wiedzieli to od kogoś, a złotych myśli dzisiaj się po prostu nie zapisuje. Znaczy one się zapisują na przykład tutaj. Ja na przykład pierwszą złotą myśl, którą miałem w szkole, to było, że uczyć się po to, żeby za chwilę zapomnieć, to tak jak jeździć, wiedząc, że się za chwilę zwymiotuje, nie?
0: No, dobre, właśnie, dobre. Nie? No to myślę, że jeśli chodzi o takie aforyzmy, sentencje, to byś mógł się tu zapisać złotymi zgłoskami w historii, jak gdyby ktoś to zanotował, to całkiem niezłe. A co powiesz na moją? Kiedyś powiedziałem, że liczą się liczby, na przykład.
1: No liczą się liczby, to jest stwierdzenie faktu z tego względu, tylko że pytanie brzmi, czy liczby mogą się same liczyć, bo potrzebny jest do tego obserwator. Tutaj akurat jest wyjątkowo, obserwator matematyk jeszcze do tego. Przecież matematykiem to może za dużo nazywać kogoś, kto umie liczyć, tak? No ale jak popatrzeć na te dawne czasy, gdzie piśmiennych osób było tam jakiś promil, a potem może procent, to pewnie tak samo było z matematyką, więc były tam jakieś jednostki miar, a one były bardziej takie, nazwijmy to, umowne. Tam jakimś łokciem się mierzyło, czy stopą, czy kopą, gdzie tych jaj się po prostu przykładało tam tych 12, tak? Czyli więcej od dwa razy więcej od palców dłoni. No po prostu było to takie bardziej, jakbym to nazwał dzisiaj, obrazkowo-ikoniczne, no. W ten sposób. Natomiast takich osób, które by to robiły na papierze, nie było po prostu zwyczajnie, nie?
0: No, a na pytanie, bo tu takie pytanie się pojawiło, co nam właściwie daje taka filozofia Talesa, wydaje mi się, że samo podłożenie podwalin pod naukę, stworzenie tej nauki, tak jakby właśnie rozpoczęcie takiego naukowego myślenia, badania, ale też badania nad geometrią, nad porami roku. On wyliczył zaćmienie Słońca po prostu też, zajmował się trochę astronomią. Bardzo dużo różnych wynalazków, plus to stworzenie właściwie tego, co nazywamy nauką. No i dla ówczesnych ludzi dużo robił, działał właśnie aktywnie, on zajmował się polityką też. Dlatego może trochę go tak zmitologizowano, nie? I zrobiono z niego superhero, no bo był znany po prostu, był politykiem, wielki człowiek, dla mnie wielki człowiek i w ogóle samo takie pytanie, co nam to właściwie daje, wiesz, jakieś tam jego powiedzonka, mądrości, to też można się nad nimi zadumać i stwierdzić, że są bardzo życiowe, więc też jakiś plus, więc dla mnie wielki człowiek to jak żył, że podróżował dużo, że był samoukiem, że wszystko osiągnął sam, właściwie uczył się, pojechał do Egiptu, uczył się tam geometrii, nie? Zwiedzał świat, czegoś tam w Babilonii się nauczył, fantastyczny gość.
1: No tak, to był taki człowiek omnibus na dzisiejsze, taki wielodyscyplinarny, to co dzisiaj jest coraz rzadsze, bo jest tych dyscyplin coraz więcej. Natomiast mówię, ważne jest powiedzenie sobie na początku, czym jest filozofia, i to pewnie na pierwszych zajęciach, jeśli ktoś miał filozofię, bo bywało w latach 80., że filozofia była w szkole średniej, to na takich zajęciach się dowiadywaliśmy, że filozofia to jest taka nauka, nazwijmy to, no można na to nazwać nauką, która próbuje odpowiedzieć na pytania, na które nie ma empirycznych, doświadczalnych takich jakichś odpowiedzi, tak? I próbujemy sobie jedynie na bazie własnych przemyśleń przeprowadzić dowód na coś, albo dowód prawdziwy, albo sprzeczny. No to takie najbardziej chyba słynne, co każdy zna, to wiem, że nic nie wiem, tak? Albo myślę, więc jestem, czyli przynajmniej tyle, że wiem, że jestem, bo myślę, tak? Chociaż to też nie jest do końca nie do obalenia przy pomocy słów. Nie?
0: No słuchaj, Etam, ty mówisz bardziej już o takich właśnie sentencjach wygłaszanych przez filozofów, które były dodatkiem, ale filozofia to właściwie jest bardzo takie usystematyzowane myślenie, racjonalne, naukowe, krytyczne, więc to nie jest takie dumanie sobie, wiesz, nad czymś, czego nie można sprawdzić. Filozof, dobry filozof nie rzucał jakiejś teorii, jeśli ona, wiesz, mu tak, co mu tam przyszło do głowy, nie? Tylko on, to był wynik jego rozmyślań, obserwacji, dedukcji. To bym się tu tak nie do końca zgodził, nie?
1: No, zgadza się. Ja mogę na przykład zadać teraz takim tutaj słuchaczom, jeżeli naprawdę się zagłębią w to, co teraz powiem, to może ich głowa rozboleć, więc od razu ostrzegam, żeby ibuprom sobie przygotowali na noc. Uwaga! Wszystko, co Etam mówi w tym radiu, jest nieprawdą.
0: No, dla mnie filozofia to było właśnie to odejście od myślenia mitologicznego. I tyle. Czyli rozpoczęcie czegoś, co można nazwać nauką. To jest wielka rzecz. To była nauka, która dotykała wszelkich. Taka nauka, wiesz, wszystko ze wszystkim, trochę taki groch z kapustą, no bo się przeróżnymi rzeczami filozofowie zajmowali, ale zawsze starali się to robić naukowo, jeśli mówimy przynajmniej o tej filozofii zachodniej, nie? Myślę, że w następnych odcinkach sobie coś poczytam i będę rozważał tutaj i opisywał inne różne filozofie, wiesz, wschodu, albo filozofię, wiesz, może nawet judaistyczną, zobaczymy, jak to wygląda, no, możemy sobie porównać.
1: No ale popatrz, teraz na przykład, no to już od paru dekad przynajmniej, jak ja jeszcze miałem okazję, nawet dokładnie pamiętam, to był 87 rok, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z nauką, czyli z propedeutyką filozofii na lekcjach, to już nie mówiono o tym, że dzisiaj ktoś jest filozofem. Nie, już dzisiaj są tylko nauczyciele filozofii lub ludzie, którzy piszą książki o filozofii, ale już takich filozofów współczesnych stricte nie ma po prostu. Raczej to się rozpatruje, że filozof to myślimy o jakichś czasach przed naszą erą, ewentualnie lekko po naszej erze, nie? Po naszej erze, widzisz, wprowadziłem niechcący nowe pojęcie filozoficzne.
0: Wiesz, mi się
1: po naszej erze.
0: No, po naszej erze. Mi się wydaje, że po prostu filozofia, wiesz, wcześniej zajmowała się wszystkim, powstały specjalizacje, ona się bardzo rozwinęła w różne dyscypliny naukowe, już bardzo konkretne, ale no, początkowo była to taka matka nauk, nie? Coś, co obejmowało wszystko i tak w ogóle ze światem jest, że wszystko się konkretyzuje tak jakby. Wszystko się wszystko pojawiają się różne specjalizacje właśnie. No nie wiem, jak to tak do końca powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to naturalna kolej rzeczy, że filozofia zniknęła niby, ale tak naprawdę cały czas mamy z nią do czynienia, tylko że jest już trochę czymś innym niż była.
1: Tak, tak. To jest widoczne w wykładach, bo kiedyś stawiano jakieś tezy, ewentualnie zadawano jakieś pytania, na które nie posiadano możliwości odpowiedzi i odpowiadano po prostu czystym namysłem. I to słowo namysł pada właśnie bardzo często w obecnych wykładach fizyków, tak, że dzisiejsza nauka to jest czysty namysł i dopiero kiedy postawimy pewne tezy, dopiero przy pomocy tych wielkich narzędzi, jak na przykład właśnie przyspieszacza hadronów, dopiero dajemy jak gdyby odpowiedź na to. Gdyby nie postawiono, wręcz tłumaczą tak fizycy, gdyby nie postawiono pewnych właściwych pytań, to nie wiedzieliby nawet czego szukać. Tak? Czyli najpierw jest namysł, odpowiedź, jakaś próba odpowiedzi na bazie tej wiedzy, którą mamy, ale w umyśle, w głowie sobie to wszystko kształtujemy i dopiero później szukamy w eksperymencie na to odpowiedzi, bo po prostu byśmy ich inaczej nie znaleźli, gdybyśmy nie zadali właściwych pytań. To jest tak, jak mówił Stephen Hawking, że jego ciało jest bardzo ograniczone, ale umysł potrafi wyjaśniać wszechświat, nie? Na tej zasadzie.
0: No tak, stąd tak ważne w filozofii jest zadawanie pytań właśnie. No i dochodzenie do prawdy, umiłowanie wiedzy jako prawdy, utożsamianie przez niektóre szkoły filozoficzne dobra też jako właśnie prawdy. No tutaj można właśnie znowu Jezusa przywołać, który powiedział, ja jestem prawdą, to takie słabo filozoficzne trochę też... Słaba filozoficzna myśl, jak rozmawiał, z kim on tam rozmawiał, z Piłatem, tak, i ten się zapytał, czym jest prawda, to on powiedział, ja jestem prawdą, to co takie, wiesz, I am the law.
1: No tak, ale to kwestia punktu widzenia, tak, no, każdy ma jakąś tam myśl, filozofię na swój, znaczy może inaczej, ja tak czasami jestem ciekawy, bo kiedyś żeśmy rozpatrywali z Furakiem właśnie tą kwestię snu osoby niewidomej. Tak samo można byłoby sen osoby głuchej. Tak? I teraz popatrz, ile jest takich rzeczy, gdzie my ze swojego punktu widzenia, my jesteśmy w stanie tylko ten swój punkt, ja to nazywałem point of view, kiedyś taką animację robiłem jeszcze na Amidze, punkt widzenia, gdzie właśnie po prostu jakby chciałem przedstawić różne punkty widzenia dla każdej jednostki, tak? Ty masz swoje mądrości oparte na doświadczeniach, na tysiącach kontaktów, tysiącach wymian różnych poglądów i to kształtuje te wektory, które dotykasz, kształtuje tak zwany tensor twojej wiedzy i ty masz jakieś spojrzenie, ale ja nie jestem w stanie sobie, mimo że my jesteśmy dosyć podobnymi ludźmi, nie jestem w stanie mimo wszystko sobie wyobrazić twojego punktu widzenia, ponieważ no, musiałbym się znaleźć w tym punkcie jaźni, w którym ty jesteś, tylko pytanie, gdzie ten punkt jaźni jeszcze leży, to też jest pytanie filozoficzne, czy w głowie, czy no, wydaje się, że w głowie, ale my tutaj mamy największe nagromadzenie zmysłów, tak? Więc intuicyjnie, a może w żołądku, nie? Też tak może być. W kiszkach na przykład.
0: No widzicie, Etam jest takim filozofem, który skupia się na teoriach dotyczących naszej percepcji samej i poznania. Ale to jest taka, wiesz, no Tales się zajmował matematyką, geometrią, astronomią, wyliczał pola, trójkąta, wiesz, tego typu rzeczy, a my tu tak schodzimy na takie, wiesz, myślenie takie, kurczę, zaraz zadzwoni może Tomasz filozof i powie, jeśli wszystko jest wszystkim, a nic niczym, to z wszystkiego może być dużo niczego. I czy to będzie wszystko? Wiesz, to jest takie już taka filozofia, która nie do końca jakoś do mnie trafia. Ja myślę, że filozofowie na takie tematy, jak my teraz sobie rozmawiamy, to sobie gdzieś tam w wolnych chwilach może dyskutowali, nie? Przy jakiejś tortilli, kurczę, i winogronkach i, wiesz, popijając wino, jakim się nudziło, nie?
1: No bo widzisz, ty powiedziałeś o nieskończoności. Tam na przykład w Grecji problem był z zerem, czyli z tą wartością nicością bardziej niż z jak gdyby z wszechświatem, który jest nieskończony, tak? A dzisiaj mamy z kolei problem inny, że pojawiają się nieskończoności w równaniach. Zresztą jest takie powiedzenie wśród fizyków teoretycznych, że jeżeli gdzieś we wzorze pojawia się stała lub nieskończoności, które się nie znoszą, znaczy nie w sensie, że się nie znoszą, że się nie lubią, tylko nie można ich skrócić w równaniu matematycznym. To znaczy, że czegoś nie rozumiemy, tak? I teraz jest pytanie takie, czy jedna nieskończoność, powiedzmy w zbiorze liczb naturalnych, jest tym samym, co nieskończoność plus nieskończoność, co dwie nieskończoności?
0: O, mózg rozjebany.
1: A czasami jest jeszcze raz jakaś nieskończoność, albo dzielone przez nieskończoność jeszcze, nie? Także dwie nieskończoności, na przykład mamy w liczniku, mamy dwie nieskończoności, dwa razy nieskończoność, nieskończoność plus nieskończoność, ułamane, czyli mamy jedną nieskończoność. Czy dwie nieskończoności dzielone przez jedną nieskończoność to jest dalej nieskończoność, czy to jest dwa po prostu?
0: No, nad takimi rzeczami zastanawiali się właśnie Pitagorejczycy i to myślę już całkiem sensowne rozkminy są, a dołączyłem właśnie Grześka, Grzesiek od książek jest z nami. Witam cię serdecznie.
2: Cześć, ma raczej od pizzy, jak od książek, ale właśnie z historii, filozofii nie skończyłem, nad czym bardzo ubolewam, ale właśnie ten pierwszy okres jakoś tam przeczytałem nawet niedawno sobie, niedawno w ostatnim pół roku i lubię o takich sprawach słuchać, także cieszę się, że o tym rozmawiasz właśnie.
0: No, tak, wiesz, starałem się zaczynać od początku, nie? Chronologicznie. Myślę, że kolejne audycje to już będą trochę bardziej rozbudowane tematy. No dzisiaj taki wstęp troszkę o tym właśnie, czym jest filozofia, jak to się zaczęło.
2: Tak, bo jest jeszcze tam właśnie Heraklit, Parmenides, ten Zenon z LA, jak nazwany też pierwszym trollem filozofem.
0: Czemu mnie to nie dziwi?
2: On jest od tych twierdzeń, że zając nigdy nie dobiegnie tam do mety, bo zawsze ten odległość do tej mety można podzielić przez pół i potem jeszcze przez pół można wiecznie dzielić, no to ten zając nie będzie miał tam czasu dobiec nigdy i weź z tym dealuj potem, tak? I nastawiał takich dużo fajnych test, no z czym co później motywowało ludzi do właśnie wymyślania dowodów, obalania tych tez i to też jakoś przyczyniło do tego, do rozwoju.
1: Ty mówisz o wyścigu zająca z żółwiem, czy z ślimakiem, już teraz
2: też nie pamiętam, to słynne. Lub ta lecąca strzała, też pewnie słyszałeś. Cześć w ogóle, tam nie słyszałem cię długo.
1: Tak. No to jest ważne. Przeczytajcie sobie, tak tutaj zachęcę słuchaczy, o eksperymencie, dlaczego zając i żółw, które się ścigają, z punktu widzenia właśnie filozoficznego, zając nigdy nie dobiegnie do mety przed żółwiem. Tutaj jest kwestia podziału, nieskończonego podziału, bo trzeba pamiętać, że między 0 a 1 też jest nieskończoność według matematyki, tak? Można nieskończenie dużo liczb ułamków, że tak powiem, wcisnąć, nie?
2: Tak, a do czego zmierzam? No bo nie wiem, czy krawiec będziesz tak mniej więcej na końcu audycji powiesz, co będzie następnym razem, bo może wtedy, czy nie wiem, od razu do grubych osobistości będziesz przechodził, jak tam Sokrates, czy Arystoteles, czy jeszcze tak przez te szkoły przechodził, no bo to by była fajna seria, całkiem tak już odrobić lekcje dobrze. No bo o Talesie dużo, dużo rozmawiasz. Jak gdyby choć połowę z tego każdemu późniejszemu filozofowi dać czasu, no to się szykuje parę lat nadawania. I tak chciałem o to zapytać, jaką masz perspektywę?
0: Sam jeszcze nie wiem, wiesz.
2: Aha.
0: Sam nie wiem, wiesz? No. To tak muszę się zastanowić, co by było lepsze, bo i to ma swoje plusy i to. Znaczy i ta opcja, i ta opcja, no bo fajnie by było z jednej strony przelecieć chronologicznie i jakoś to usystematyzować, a z drugiej strony boję się, że się nuda wkradnie i wiesz, no korci, żeby pogadać trochę o Platonie od razu albo o Nietzsche, tych filozofach, którzy mnie interesują. I którzy są tacy, no, przebojowi bardziej, nie? Tutaj też na czacie piszecie, że teoria Kononowicza, że nie będzie niczego. No właśnie. Nie będzie niczego, będzie tylko Goethe.
1: A to się wzięło z tego, że w programie, jak się zapytaliśmy, czy będzie Nietzsche, to powiedział pan na filozofii, że nie ma niczego. No. Tak w ogóle to ja ostatnio właśnie taki, przyznam się wam, rozpatruje bardzo filozoficzny, czy rozpatruje, filozofuje sobie na temat tego słynnego LIGO i Virgo, to się chyba nazywa, te detektory fal grawitacyjnych, bo odkryłem, to zostało za duże powiedzenie, nie chcę wpisywać w Google, bo ja mam podejrzenia, że Google podgląda te takie zapytania, których nikt nie daje i potem nagle wciska, że są. I oni w ten sposób zbierają pomysły, odbierając je tym, którzy zadali pytanie jako pierwsi. Ale tutaj mogę powiedzieć, bo może nie rozpozna algorytm po tekście, który mówię, ale jestem naiwny. Chodzi o to, że pamiętacie, odkryto fale grawitacyjne po zderzeniu się bodaj dwóch czarnych dziur lub gwiazd neutronowych. Już w tej chwili nie pamiętam, co było pierwsze. Jeżeli to były czarne dziury, to jest pewien problem. Wiecie o tym, że jak zbliża się, my jesteśmy obserwatorami z zewnątrz, tak? Obserwujemy sobie czarną dziurę i zbliża się jakiś obiekt do czarnej dziury. To z naszego punktu widzenia ten obiekt coraz bardziej spowalnia, aż przed samym promieniem Schwarzschilda, czyli horyzontem zdarzeń, zatrzymuje się dla nas, ponieważ wszystko, co wpada pod horyzont zdarzeń, dla tego ciała wszechświat się skończył, skończył się czas. To potwierdzają wielcy fizycy, między innymi Penrose czy Hawking jeszcze jak żył, są zgodni raczej co do tego. W związku z tym jest pewien problem. Jak można było zaobserwować zderzenie dwóch czarnych dziur, skoro dwie czarne dziury nie mogą się ze sobą zderzyć, bo spowolnią po prostu przed horyzontami zdarzeń.
2: Rozpędzają do granicy prędkości światła, już jak się tak szybko siebie okrążają później przed samym styknięciem. I można to zaobserwować, bo nie lecą jakieś pojedyncze cząsteczki, bo faktycznie, grawitacja czarnej dziury by je wciągnęła, tylko to jest zdarzenie takiego kalibru, no, że to cała te płótno czasoprzestrzeni się częściej.
1: Ja ciebie rozumiem, dlatego, ale wyjaśniam, rozpędzając się do prędkości światła, z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, czas dąży od 0,9c do nieskończoności. I dlatego my widzimy spowolnienie. To jest właśnie przyczyna tego, że nie jesteśmy w stanie zaobserwować tego zderzenia, bo dla dwóch obiektów okrążających się, czy tam wszystko jedno, czy będzie prędkość kątowa, czy nie, do prędkości światła, czas się kończy. I tylko dlatego fotony mogą dotrzeć do tak zwanego skraju. Już teraz nie będę rozwijał, może kiedyś sobie porozmawiamy o skraju wszechświata, jeżeli to jest pewnego rodzaju torus czy kula, trójwymiarowa czy wielowymiarowa, dlatego że foton, pędząc prędkością światła, nie odczuwa czasu. Dla niego czas wydłuża się w nieskończoność. Po prostu jest, dla niego czas nie istnieje, nie ma odczucia.
2: A propos jeszcze właśnie, bo mówiłeś, że współczesnych filozofów już nie ma, coś takiego, może nie dokładnie tak powiedziałeś, a właśnie są.
1: Bo jak, nie są znani, nie są znani, nie?
2: No, może tak, nie są znani, bo są specjalistami często w wąskich dziedzinach, albo są to filozofowie społeczni, nie wiem, czy tacy są, ale zajmują się społeczeństwem jak... No już teraz nie przypomnę sobie, Zizek choćby nawet, tak? No to jest, on sam z 50 książek chyba stukał, tak.
1: Socjologowie, fizycy, albo, teoretycy, podzieliło się to.
2: Tak, albo właśnie jak się Meissnera ogląda, czy kogoś, kto bardzo dobrze się zna na kosmologii, no to oni nie posługują się nudnym językiem takim naukowym, tylko wręcz właśnie jak filozofowie, co nie? Też wiem, że lubisz takie Meissnera czy inne... wykłady oglądać, ja również i to są dla mnie współcześni filozofowie również, to pewnie by się nie zgodzili z tym, ale...
1: Nie bardziej takich przystępnych, jeśli chodzi, bo profesor Meissner owszem mówi dość jasno, ale jednak tutaj trzeba troszeczkę teoretycznego przygotowania. Bardziej bym polecał na początek albo Beitlika, albo Ecksteina, ewentualnie księdza profesora Michała Hellera, to dopiero wtedy przejść do Meissnera, bo to jest troszeczkę już taka wyższa szkoła jazdy, trzeba troszeczkę więcej tam jednak operować.
2: Samo tak oni, jak mówią, jakie dobierają słowa i na przykład się cofną, nie zmienią i dopiero kontynuują dalszą rozmowę, no bo to jest muszą mieć po prostu bogaty język. Nie da się być tylko naukowcem i opowiadać o tych sprawach. Tuż trzeba być no, obczaskanym, w filozofii również między innymi.
0: Mi się kojarzy taki fizyk teoretyczny właśnie z takim dawnym filozofem, trochę na wzór dzisiejszego bohatera, bo no, on też układa różne teorie, posługuje się matematyką, bardziej no, też stara się jakoś wyjaśnić zasady działające przyrodą. Robi dokładnie to samo, tylko robi to wszystko w o wiele bardziej zaawansowany sposób niż kiedyś.
1: No dokładnie, dokładnie tak jest i dlatego właśnie wspominam, że, znaczy ja wspominam, o, akurat przy Meissnerze sprawa jest prosta, bo Krzysztof Meissner właśnie mówi o tym, że współczesna współczesna astrofizyka to jest namysł. Najpierw jest namysł, a potem dopiero jest eksperyment. Gdyby mieli do dyspozycji jedynie wyniki na przykład zderzeń protonów, tak, to z tej całej zupy informacyjnej, którą tam mają, po prostu oni by nic nie wywnioskowali, gdyby nie to, że najpierw powstaje teoria czysto teoretyczna, taka powiedzmy pewien pomysł na to, co powinniśmy uzyskać. I wtedy wiedzą, gdzie w tym gąszczu tych zderzeń jakichś tam mają tam jakieś powiedzmy kreski, które uda się sfotografować. No tak, ja to tak mówię amatorsko, bo nie wiem, jak to fizycznie wygląda. Czy widziałem coś takiego oczywiście na zdjęciach, ale odczytać tego w żaden sposób bym nie mógł. I nagle okazuje się, że oni wymyślają sobie cząstkę na przykład typu dziwadełko. To jest tak zwana cząstka dziwna, no i rzeczywiście okazuje się, że taka cząstka może powstać. I kiedy o tym powiedzieli, nagle trzech ludzi z Niemiec, czy tam ze Szwajcarii, gdzie ten cały tunel przebiega do tego akceleratora, złożyło sprawy do sądu. I możecie to sprawdzić, są sprawy w sądzie.

0: szury przypominają trochę właśnie dawnych filozofów, którym też brakowało terminów, wiesz, jakichś tam pojęć już zbadanych i czasami się posługiwali czymś zupełnie nowym do opisywania zjawisk, wymyślali nowe twory, wiesz, bo po prostu wszystko jeszcze było tak niezbadane i może ci ludzie, którzy dzisiaj opowiadają różne niestworzone historie, śmiejemy się z nich, to może to jest taki śmiech głupiego i poznasz głupiego po śmiechu jego, że nie potrafi na chwilę nie być taki bardzo naukowy i nie bazować tylko na tym, co już znamy, co zbadane, no tylko sobie, wiesz, uzupełnia te różne braki jakimiś łatami, przypina jakąś łatę swoją.
1: Nie chcę się wyrażać, no wcześniej, kiedy o tym mówiłeś, na czacie pisałem, co ty myślę. Wiesz co, filozofowie dawniej było tak mało materiałów źródłowych, że człowiek jeszcze do któregoś wieku naszej ery mógł zapoznać się z wszystkim, co jest napisane na świecie. No może tam po chińsku pewnie by to trudno było przetłumaczyć, ale tak zwanej zachodniej cywilizacji. I ci ludzie byli na bieżąco z wszystkim, słuchali, starali, odcinali byty niepotrzebne, jak ktoś tworzył właśnie, mitologizował coś, wkręcał różnych bożków, których było pierdylian tysięcy, no to ktoś się w tym zagubił, no to już oddalał się od prawdy, więc wiedza była bardzo ważna. Teraz na wyciągnięcie ręki mamy no mamy wiedzę no po prostu taką potężną, że tylko jest problem z jej filtrowaniem, tak? I nie korzystamy z tego, przynajmniej ja mało tak naprawdę korzystam, bo oglądam filmy na YouTubie i jakiś popularny naukowy sobie włączę i dla mnie to już jestem naukowcem prawie, nie? Tak się czuję, bo sobie obejrzałem Uwaga Naukowy Bełkot czy inny tam kanał popularno-naukowy właśnie, ale jak ktoś już, jak szur chce filozofować niby, no to tak, ale jak to? No nie wiem, chciałbyś, żeby ci operację ktoś robił patykiem no w dzisiejszych czasach, no to nie chciałbyś. Chciałbyś laserowy skalpel, tak, i najnowsze osiągnięcia nauki i lekarza wyedukowanego, a nie pana z siteczkiem i kryształkiem i patykiem. No to tak.
0: No bo często się mówi, że jakieś treści właśnie przeczą, czy to zasadzie zachowania energii, czy jakiemuś innemu prawu, no ale może o czymś nie wiemy i może nie trzeba by od razu tak się, wiesz, zaperzać, atakować, tylko, no Tomu tutaj pisze, jedno słowo, eksperyment. No tak, myślę, że to rozwiązuje faktycznie wiele naszych dylematów, że no to niech ktoś zrobi eksperyment, faktycznie. Jeśli nie da się zweryfikować niczego, przeprowadzić żadnego eksperymentu, no to faktycznie chyba takie treści głoszone przez jakiegoś szura nie nadają się do niczego, bo przechodzimy na ten poziom mitologiczny i teologiczny zupełnie.
2: Tak. A ja bym teraz tutaj się chciał skupić nad jednym zdaniem, które mi tutaj wpadło, bo akurat zgadza się z moim trybem myślenia, takim właśnie o pewnych rzeczach, których sobie nie możemy wyobrazić. Tutaj Potrzeba napisał, tam jesteś niewyobrażalnie głupi. Mi daje, znaczy jeżeli jestem niewyobrażalnie głupi, to trudno jest przedstawić tego dowód jakikolwiek, no bo to jest niewyobrażalne nawet. Ja już nie mówię o sprawdzeniu empirycznym. Znaczy, ja bym znalazł sobie pewien eksperyment. Pytanie jest tylko, czy jest możliwe ujemne IQ. No bo wtedy rzeczywiście mógłbym być niewyobrażalnie głupi. To pasuje z teorią fizyczną, która mówi, że prędkość światła mogłaby być przekroczona, ale przez cząstkę o ujemnej masie lub ujemnej energii, jeżeli to bierzemy jako równoważnie maso-energia, tak? Możemy sobie dowolnie przemieniać.
0: No właśnie, może taka niewyobrażalna głupota to jest w pewien sposób przekręcenie licznika i zaczynasz być mądry coraz bardziej po przekroczeniu tej niewyobrażalnej głupoty.
1: Jeszcze z tym szurami, bo to zaczęli się oni gromadzić wokół właśnie kanałów, forach wcześniej jeszcze, kiedy internet powstał. Nie pamiętam, czy to Lemczyk, czy jakiś filozof też stary powiedział, że na

0: 1000 ludzi, niech będzie 2 głupich i oni się w końcu w mieście spotkają, to jeden wreszcie powie sobie w głowie: wreszcie spotkałem najmądrzejszego człowieka na ziemi, bo spotkał tego drugiego głupiego. I właśnie tak jest z szurami, że oni patrzą, już jest nas 30 tysięcy na kanale, jest siła w ogóle i rośniemy i tak dalej, a to jest każdy może z tych właśnie jeden z tysiąca, jeden na wiosce, drugi na wiosce, czy dwóch mieście i tak się pozbierali do kupy i czują tą moc, że te czakry się otwierają, tak, ta energia płynie przez kryształki, no wszystko się zgadza.
1: A to przypomina mi inną filozoficzną taką zagwostkę, jak głupi, oczywiście to są kategorie bardzo subiektywne. Głupi rozmawia z mądrym i mądry słucha się głupiego, to za chwilę będziemy mieć 2 głupich, ale jeżeli głupi będzie słuchał się mądrego, oczywiście według naszej oceny, bo to mówię, to jest subiektywne, to za chwilę będziemy mieć 2 mądrych, nie? Jeżeli zrozumie oczywiście ten głupi, nie? No takie trochę podobne do tego.
0: Nie? Może Nocne Radio to też tak sobie słodzimy. Ach, ale fajna audycja, ale mądry ty jest, ale fajnie powiedział. Nie? I się spotkało.
1: No, to się nazywa adoracją, to się nazywa adoracją, czy grupką wzajemnej adoracji, ale to jest powszechne. Powszechne, tak samo jak powszechna jest plotka. Plotka posuwa świat do przodu, a więc kobiety posuwają świat do przodu, bo to kobiety głównie plotkują.
2: Ale skoro...
1: Czy właśnie do kobiety. Ale, i krytykuje.
2: A co mówi?
1: Żeby mnie nie denerwował. No kobiety plotkują.
3: Mężczyźni wcale nie obrabiają nikomu dupy. Nigdy się z nas
1: mówi. Znaczy mężczyźni obrabiają dupę, ale mam na myśli tutaj fizyczne obrabianie dupy.
3: Na myśli...
1: Aha, dobra.
3: Ty głupi jesteś.
1: A przed chwilą tutaj mi tak napisali.
3: Głupi jesteś.
2: Ale co, dochodzimy do tego, że 2 głupich daje mądrego? Jak minus i minus daje plus? To jak się 2 głupich spotka, to jest z tego jeden mądry?
1: Nie. To tutaj nie możemy matematyki stosować, bo to jest iloczyn. To jest iloczyn, to jest mnożenie, a tutaj mamy dodawanie. W przypadku spotkania się, jeżeli spotyka się głupi z mądrym i głupi będzie słuchał mądrego, to będziemy mieć 2 mądrych.
3: Ty jesteś tym głupim.
1: Natomiast jeżeli spotka się mądry z głupim i mądry będzie się słuchał głupiego, to za chwilę będziemy mieć 2 głupich. No może się przyłączysz, ale widzę, że... Nie. Że córa niestety się tutaj ubiera i wybiera.
3: No idę z psem.
1: Aha.
3: Nie, na imprezę w poniedziałek, wiesz? Czy mi ogniskiem wali moje futro? Ojdzie z dzidziukiem,
1: Ja się wyciszę, wiecie co, bo tutaj będę miał dyskusję za filozoficzną z córą.
3: Dobra, ja jeszcze idę. Nie wyciszę. Ja sobie nie przeszkadzę sobie.
1: Ach, tak to jest, jak postronne osoby usłyszą wyrwane z kontekstu zdanie.
2: A co tam było, że rozmawiaj sobie ze swoim głupim radiem, czy coś takiego? To dobrze usłyszałem?
1: Nie, zupełnie nie. Tylko było, że ja jestem głupi, bo stwierdziłem, że to plotka powoduje postęp. Nie tylko, ale również. I ponieważ kobiety plotkują, to kobiety czują postęp więcej niż faceci.
2: A tymczasem dołączył i poszedł sobie. No co to? Co to ma być? Co to? Moment. I nie widzę.
4: Coś mnie rozłączyło? I mnie było słychać, ale już jestem.
2: Coś się dziwnego porobiło. No, dołączył człowiek uważany za mądrego, co prawda, ale czasami boję się, że może być niekulturalny trochę, więc apeluję tutaj, proszę się zachować jak prawdziwy człowiek nauki i ewentualnie udowodnić Etamowi, że jest głupi, a nie skończyć, nie poprzestać tylko na samym epitecie. No.
1: Czemu zakładasz, Krawcze, że to ma być dowód z tego?
4: Etam, proszę cię, daj mi przestrzeń, świeżo co zadzwoniłem. Tam rozmawiałeś o rozmowie głupiego z mądrym, to nie do końca tak działa. Wiesz co, zaczynając od całego swojego wywodu, od całego twojego wywodu, tak? W postaci w ogóle jestem w dużym szoku, że zadzwoniłeś do audycji poświęconej filozofii, która jest umiłowaniem wiedzy. filozofia, umiłowanie wiedzy jako, tak, jako takiej, no bardzo się z tego wyciągasz twoje podejście. Oczywiście masz jakiś tam, masz jakiegoś swojego crusha na Meissnera i mówisz o tym na myśle. Zdajesz sobie sprawę z tego, że gdyby nie pewne teoretyczne wyliczenia, nie namysł, tylko konkretne wyliczenia, to coś takiego jak wielki zderzacz hadronów by nigdy nie powstało, ponieważ nie mielibyśmy żadnych podstaw, które mają nam, które mają nas sprowokować do tego, żeby wyprodukować urządzenie tak bardzo skomplikowane, tak bardzo wielkie, żeby ono w ogóle istniało. To nie jest tylko i wyłącznie namysł, to jest czysta matematyka, to są czyste dowody, żeby udowodnić, że pewne rzeczy zwyczajnie istnieją i na tej podstawie dopiero przeprowadzamy eksperyment. Więc to nie jest tylko i wyłącznie namysł, to nie jest wola boska, jak to, bo tutaj profesor Meissner z całym szacunkiem poprzez ten namysł próbuje nam trochę nas ewangelizować, ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale wydaje mi się i jestem wręcz tutaj całkowicie pewien, że tutaj popełniasz bardzo fundamentalny błąd, twierdząc, że ten eksperyment jest owocem namysłu. Nie, on jest owocem tylko i wyłącznie pewnych bardzo konkretnych obliczeń, które powstały na podstawie naszych matematyków z renesansu, naszych matematyków ze starożytności i z tego wiemy, że istnieją pewne cząstki elementarne, przypuszczamy, że istnieje ich trochę więcej i na tej podstawie budujemy konkretne urządzenia, żeby zweryfikować, czy faktycznie nam się zgadzają nasze obliczenia ze stanem za stanem.
1: No tak, ale na przykład sam Meissner stwierdził ostatnio, że na przykład kwark dolny i górny zostały najpierw wyliczone. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, to w samym zderzaczu hadronów po prostu byśmy nie wysnuli tego na podstawie obserwacji, bo jest tych danych jest po prostu zbyt dużo.
4: Nieprawda. Tylko wiedząc. Nieprawda, gdybyśmy zbudowali, no to zupełnie tak z dupy, nie? Zupełnie bez sensu zbudowali taki zderzacz hadronów, zauważylibyśmy te kwarki. Tak wyglądała fizyka mniej więcej w okresie XVIII-XIX wieku, tak? Taka Maria Skłodowska-Curie, która nie zdawała sobie sprawy, kiedy wzięła może nie tyle do ręki rad, ale kiedy pracowała nad pierwiastkami, nad substancjami promieniotwórczymi, nie zdawała sobie sprawy, z czym ma do czynienia, wobec czego nie miała tego namysłu, miała pewien bieżący zastany stan i zauważyła pewne rzeczy, które istnieją w tym świecie i je zbadała i je zweryfikowała i dzięki temu, że robiła to w sposób bardzo niebezpieczny, no to jej notatki dzisiaj są, muszą być trzymane za ołowianą skrzynką.
1: No tak. Wiesz co, ja myślę, że ten spór mógłby rozstrzygnąć jedynie Krzysztof Meissner tutaj w tym przypadku.
4: No, absolutnie nie, bo ja tutaj nie będę sobie grał w jakieś autorytety, bo ja sam autorytetów nie mam i polecam to również tobie, tak? Bo masz taki prywatnie wobec względem mnie, wydaje mi się, że masz taki problem, że wiesz, że jeżeli z kimś się bardziej zgadzasz, no to wtedy jest to dla ciebie większy autorytet, a jeżeli się z nim nie zgadzasz, to jest to mniejszy autorytet, więc sądzę, że przede wszystkim powinniśmy się tak trochę, tak raczkiem wycofać z filozofii, jeżeli chodzi o tematy, o których kompletnie się nie znamy. Możesz być oczywiście, nie wiem, filozofem Amigi, krawiec może być filozofem grafiki komputerowej, Grzesiu może być filozofem pizzy, ja mogę być filozofem programowania, ale nie wychodźmy poza naszą sferę ekspertyzy.
2: Ja się nie zgodzę, już się tak nie kneblujmy, wiesz, Nocne Radio to nie jest uniwersytet, to nie jest wykład uniwersytecki. Wszystko to ma cały czas taki luźno-gadkowy sznyt i zawsze jak ktoś coś powie twoim zdaniem niemądrego, to wiesz, możesz zadzwonić, możemy się tu pokłócić. Nawet jak się trochę pobłaźnię i pogadam bzdur, to no kurczę, ludzie no słuchają, jest tutaj 60 plus... 20, no spora słuchalność, ludzie sobie spędzają miło czas, już tak się nie kneblujmy, bo wyjdzie na to, że mogę tylko robić audycję o pajacowaniu, bo tak naprawdę tylko na tym się tak dobrze znam.
4: Hola, krawiec, ja nie o tym mówiłem, ja nie mówię, że tutaj zamykać się, żebyśmy się tutaj zakneblowali, ale nie nazywajmy tego filozofią, nie nazywajmy tego umiłowaniem wiedzy,
2: a
4: bo
2: to
4: nie
2: to
4: ma
2: tak.
4: Absolutnie żadnego umiłowania wiedzy, są to tylko i wyłącznie nasze spekulacje. Chwilę temu rozmawialiście i tu już byłem prawie, że zagotowany, aż w końcu mi ten czajniczek wybuchnął, kiedy tutaj Etam no przede wszystkim właśnie zaczął się mianować wręcz filozofem, no nie, to nie jest tak, słuchajcie, to nie jest tak, że ci starożytni filozofowie, bo było ich naprawdę wielu, do naszych czasów zostało bardzo niewielu, tylko że niektórzy z nich faktycznie mieli uczniów, nawet więcej z tych, których znamy ze szkoły podstawowej, mieli tych uczniów, ale nagle się okazało, że ci filozofowie mówili bardzo, wiesz, bardzo fajne rzeczy, ale tak na końcu no, chrzanili głupoty, wobec czego to nie do końca jest filozofia, więc oczywiście nazwijmy to, bardzo mi się spodobało, jak nazwałeś to rozkminką, takim zastanowieniem się, nawet niech to będzie nawet ten namysł, ale to nie jest filozofia. To nie jest filozofia, bo filozofia to jest umiłowanie wiedzy, umiłowanie nauki, wobec czego no, dajmy sobie, spróbujmy nie skumplić tego pojęcia. Tak samo jak mówisz Tomasz filozof. No jaki z niego jest filozof? No sorry, no nie jest. No. On się bawi jakimiś takimi podstawowymi pojęciami na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej i to nie jest absolutnie żadnej wartości dodanej, tylko wiesz, tylko ma pewne zastanowienie się, pewien wręcz pozwolę sobie z całym szacunkiem do pana profesora Meissnera powiedzieć namysł, żeby tak sobie rozważyć pewne rzeczy z jednej, z drugiej strony, ale to nie jest filozofia. To jest takie zastanowienie się, które każdy z nas ma, kiedy sra albo kiedy bierze prysznic.
2: A czy to nie jest po prostu sytuacja, w której możemy nazwać kogoś dobrym filozofem i porządnym filozofem, a kogoś innego domorosłym filozofem, który się bawi tą filozofią, który bawi się do tego stopnia, że tworzy swoją własną, zabawową filozofię, jak to Tomasz filozof mówi, sumo filozoficzne. I wiesz, i rzuca sobie, improwizuje wręcz i filozuje sobie na swój sposób, ale czy od razu trzeba tak poważnie do tego podchodzić?
4: Tak, trzeba, bo to jest bardzo konkretne podejście, które ugruntowało nasze podstawy naszej nauki, co słusznie też podczas swojej audycji zaznaczyłeś, tak? Tak samo, wiesz co tutaj użyję pewnego mechanizmu, tak? Kiedy zostajesz hakerem? Wtedy, kiedy ktoś inny nazwie cię hakerem, więc wydaje mi się, że uczciwym będzie, że kiedy zostajesz filozofem, kiedy twój uczeń nazwie cię filozofem i to będzie faktycznie uczciwe. I dlatego będę tutaj pałował kompletnie nazywanie pana Tomasza filozofem, dlatego że on jest takim filozofem jak ja baletnicą i jest to zwyczajnie skumdlenie tego pojęcia, że tutaj filozofia, może inaczej, filozofia jest w zasięgu każdego z nas. Każdy z nas może posiąść wiedzę, nasz świat jest również pełen zagadek. I to jest naprawdę niesamowicie fajne, że próbujemy rozwiązać te zagadki, próbujemy ten świat trochę bardziej zrozumieć, natomiast żyjemy w takich czasach, że większość tych rzeczy już zostało przemyślane, że większość tych rzeczy zostało już rozkminione, większość tych rzeczy zostało już zrozumiałe. Wobec czego? Nazywanie tutaj filozofią pewnego takiego, nie wiem, podejścia, jak też sam wspominałeś, podejścia Szurskiego, co mi się bardzo nie spodobało, że to jest takie filozofowanie, bo to nie jest umiłowanie wiedzy, to jest zaprzeczanie tej wiedzy. Jeżeli będziesz w stanie zaprzeczyć zasadzie zachowania energii, okej, no to wtedy możesz sobie pofilozofować o magrawach. Jeżeli będziesz w stanie zaprzeczyć pewnym podstawowym prawom fizyki, no to wtedy możesz mówić o hiperfizyce i wtedy masz pewną podstawę, żeby na ten temat budować pewną filozofię na temat czegoś nieznanego. Tutaj wbrew pozorom zgodzę się z Etamem, że mamy bardzo dużo tematów nie do końca zrozumiałych, jeżeli chodzi o rzeczy bardzo małe, jeżeli chodzi o fizykę kwantową, jeżeli chodzi o astronomię i tutaj faktycznie wchodzi na temat filozofia. Tylko pytanie, czy którykolwiek z nas ma na tyle podstaw z fizyki, choćby nawet ze szkoły podstawowej, żeby mieć jakąkolwiek bazę do tego, żeby powiedzieć tutaj coś mądrego, bo tak wiesz, bo tak nie oszukujmy się, każdy z nas może sobie siąść na dupie i powiedzieć, mi się wydaje, tak sobie postać jeszcze palco, nie? Mi się wydaje, że to wszystko jest takie głupie i to nie ma za bardzo sensu i mi się wydaje, że jeżeli coś tam i tutaj forsujemy pewną swoją teorię, nie ma tutaj absolutnie żadnego punktu do filozofii. W kwestii filozofii we współczesnych czasach, jako ty, jako ja, ty, jako ty krawiec, bo ty tam to sam nie wiem, możemy sobie pofilozofować, nie wiem, o polityce, możemy sobie pofilozofować o wierze, możemy sobie pofilozofować o przyszłości, myślę, że tutaj ja tam też by się tutaj wciął, natomiast nie próbujmy kundlić tego pięknego słowa. Ludzi, którzy stworzyli naszą cywilizację de facto, którzy stworzyli naszą chrześcijańską cywilizację, mieli ogromny na to wpływ, bo tak, wiesz, tak trochę głupio by było tak potem, nie wiem, no wyobraź sobie, może inaczej, wyobraź sobie, że teraz nagle zmartwychwstaje Tales z Miletu i tak podchodzi do ciebie, nie? I mówi, ej stary, mówisz, że robisz audycję o mnie, no tak. No i co, jesteś z niej dumny? Jesteś tak pewien, że ty przekazałeś to, co ja chciałem przekazać?
2: Wiesz co, na pewno bym tutaj wielce mocno wyraził swój szacunek do niego, wyjaśniłbym mu, że jestem tutaj małym Jasiem tak filozoficznie trochę powiedziałbym, że w Królestwie Ślepców Jednooki jest królem i to tutaj w Nocnym Radio. Przepraszam was bardzo, ale myślę, że Etam, wiesz, całkiem nieźle wypada, bo większość osób pewnie nie ma w ogóle zacięcia do filozofii. Jeszcze się gorzej od Etama orientuje w fizyce. Dla Etama jest to jakieś tam hobby, trochę się interesuje, słucha sobie wykładów i może właśnie na tej zasadzie jest tym jednookim w tym Królestwie Ślepców, tak jak i ja. No, ty może trochę więcej wiesz, bo się bardziej nauką interesujesz, ale czy musisz aż tak radykalnie podchodzić i takim purystą tutaj być filozoficznym od razu? Przecież my się, bawimy się.
4: Wiesz, to stawiam trzy koty, że spokojnie wiesz dużo więcej o fizyce niż Etam. Naprawdę.
2: Absolutnie, nie, naprawdę. Nie. To kulą w płot zupełnie. Nie. Ja się w ogóle nie znam na fizyce.
1: Ja nie mam zamiaru, po pierwsze, obalać żadnych twoich tez, ani udowadniać na siłę czy tam swojej racji, bo mi o to chodzi. Natomiast pamiętam, tylko tyle mówiłem, że po pierwsze trzeba zdefiniować filozofię, a nam definiowano ją tak, że w dawnych czasach, to też trzeba zaznaczyć, może tam nie dodałem tego akurat zdania, że w dawnych czasach po prostu filozofia była sposobem na wyjaśnienie rzeczy, po prostu ludzkiej niewiedzy, tak, która była o wiele większa niż w tej chwili. Tak? Dzisiaj mamy właśnie dostęp do tej wiedzy bardzo powszechny i nadal filozofujemy. Jest na przykład filozofią możemy nazwać na przykład filozofia postępowania w Unii Europejskiej, te całe poprawności polityczne, te wszystkie protesty, które tutaj są, to może być za x lat nazywane filozofią. Natomiast fizyka, no powiedziałeś na przykład o fizyce, jak miałbym zrobić jakąś kontrę o fizyce, o prawie zachowania energii obalić. Ona jest już obalona i to właśnie wymieniony Krzysztof Meissner o tym dokładnie mówi, że raz na miliard lat w metrze sześciennym próżni powstaje jeden proton. Jest to już udowodnione.
4: Nie, zasada... Stary, ale to sam... Ale, sam
0: się tam pamiętam, sorry, że się wetnę, ale kiedyś o tym gadaliśmy w nocy i dokładnie o tym. I pamiętam, że szukałem dowodu tego Meissnera i to nie chodzi o lokalne jakby...
1: W skali, zapomniałem, nie w układzie lokalnym. No chodzi o cały obserwowalny wszechświat.
0: Tak, to się nie przekłada na nic. W ogóle nie jest to wzięte pod... Kiedy się nie liczy materię we wszechświecie, no to się nie bierze takich rzeczy pod uwagę nawet.
1: No tak, dokładnie tak, no, ale chodzi mi...
0: Czyli niczego nie zmienia, czyli te zasada zachowania energii zostaje nienaruszona. Także...
1: Chodzi mi o sam fakt ten, że... Znaczy on to tak ujął, ja nawet pamiętam dokładnie to zdanie, że już nic nie zostało w fizyce z zasady zachowania energii, a dwa to narzędzia matematyczne nie nadążają nad fizyką w tej chwili i czekają na to, że matematycy po prostu.
0: Dlaczego? Bo znowu zmieniasz temat, ja się już odniosę. No wcześniej potrzeba, tak gadaliśmy bardziej, czy ten Meissner, czy inny tam uczony, który studiuje tą fizykę cząstek, czy coś. Ci ludzie operują takimi pojęciami skomplikowanymi, jak nieskończoność w jakimś układzie w ogóle, jako taka nieskończoność. Oni... No muszą mieć jakieś zacięcie filozoficzne, jak nie nazywam przynajmniej filozofami, ale oni muszą mieć jakieś zacięcie filozoficzne, żeby w tej swojej głowie takie trudne, złożone z układy gdzieś zmieścić i operować nimi. I to
1: intuicja,
0: bez filozofii się nie obejdzie, jeśli ktoś by zamknięty był w piwnicy z dużym komputerem i po prostu nie czytał, nie wiem, literatury, nie tak jak ksiądz profesor Michał Heller, swój wykład oparł na obrazach impresjonistów, jakieś nawiązania, no do genialne rzeczy robią. Trzeba trochę mieć tej, no właśnie tego zacięcia filozoficznego przy tak skomplikowanej nauce, no to...
4: Tylko, że zauważ, Grzesiu, i zauważ etamy przede wszystkim, bo Grzesiu mi się wydaje trochę bardziej to konsa, to jest to, że w momencie, kiedy Krzysztof Meissner, czy jakikolwiek, czy nie wiem, Andrzej Dragan do nas mówi, to on do nas mówi, no tak trochę, wiesz, tak trochę o parę poziomów niżej. I te wykłady, z którymi się zapoznałeś, to nie są wykłady, które on prowadzi tak, wiesz, tak bezpośrednio, a nawet jeżeli byś się o taki potknął, to nie byłbyś w stanie go zrozumieć, więc etamie może trochę pokory i tak trochę...
1: To jest popularyzator, dokładnie. Popularna fizyka.
2: On schodzi na taką pop naukę. No i mi się to podoba, tak? Akurat.
1: Tak, to tutaj prawda, najlepszym tak, to... przykładem jest Hawking, który zawsze na początku, czy to Wszechświat skrupce orzecha, czy Teoria wszystkiego, zawsze w pierwszym akapicie pisze, że w tej książce będzie tylko jeden wzór na energię, tak? I koniec. I on więcej tam wzorów nie używa.
4: Dobrze, to sobie przeczytaj doktorat pana Hawkinga.
1: Tak, tak, ale ja mówię o książkach, które są książkami publikowanymi jako popularnonaukowe.
4: Więc właśnie, dostępne, więc są to, nie? Książki, które są zaprojektowane dla debili, takich jak ty, takich jak ja, takich jak Grzesiu, takich jak Krawiec. I to, że przeczytaliśmy tę książkę, nie uprawnia nas do tego, że się znamy na danym temacie.
1: No zgadza się dokładnie, natomiast daje, powiedzmy, pojęcie... jakiś zarys, no to jest na takiej zasadzie, tak, że możesz zacząć rysować, ale nie zawsze ci wymknie się, jak to kiedyś Kuba ładnie powiedział, Picasso, nie?
4: Słyszałeś kiedyś o efekcie Dunninga-Krugera?
1: Coś mi się obiło o uszy, ale nie szczegółownie znam, nie pamiętam.
4: To jest
2: Frediego Krugera?
4: Tak, efekt Dunninga-Krugera polega na tym, że jeżeli usłyszysz o pewnym temacie, no to na samym początku jesteś całkowicie przekonany, że ten temat zrozumiałeś, że jesteś go w stanie rozkminić, że jesteś, wiesz, tutaj turbo jakimś, nie wiem, fizykiem, turbo jakimś filozofem. Potem, kiedy zaczynasz zgłębiać ten temat, to zaczynasz się uczyć pokory, czegoś, co ci by się trochę przydało akurat. Potem, po jakimś czasie, kiedy dostatecznie zgłębiłeś ten temat, zgłębiłeś tę wiedzę, to zauważasz, że no okej, dobra, słuchajcie, to jest bardzo skomplikowane i nawet jeżeli uda ci się osiągnąć mistrzostwo w tymże temacie, no to w dalszym ciągu masz w sobie pokorę. To w tobie, etamie, nie ma absolutnie żadnej pokory. Nazywasz tutaj, podejmujesz bardzo duże nazwiska, bardzo dużych, no, fizyków, tak? I mieszasz ich z filozofią w sposób dla mnie kompletnie niezrozumiały, tylko i wyłącznie dlatego, że usłyszałeś coś, co zostało ci sprzedane bardzo łatwo, ale w dalszym ciągu jesteś w tym efekcie Dunninga-Krugera. Czyli wydaje ci się, że rozumiesz pewien temat, bo on ci dopiero został w pewien łatwy sposób sprzedany. No i z tym absolutnie nie mogę się zgodzić i będę to pałował, jak tylko będę mógł, tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma w tobie tutaj absolutnie jakiegokolwiek umiłowania wiedzy, umiłowania mądrości, bo tutaj nie ma żadnego, nie wiem, żadnego dyskursu, jeżeli chodzi o definicję filozofii. Filozofia, umiłowanie mądrości, jest to definicja, która istnieje z nami od paru tysięcy lat, która od tego się w żaden sposób nie zmieniła. I wyciąganie sobie tutaj filozofowania, no to nie, powinniśmy wręcz, jeżeli ktoś nam zarzuci, ej stary, ty filozofujesz, nie, ja się co najwyżej, nie wiem, rozmyślam na jakiś temat.
2: Na czacie się pojawiła taka wypowiedź: na ulicy Mysiej 19 decyduje się o tym, o czym można rozmawiać. Mysia.
1: Nie, ale chcę ci tylko zwrócić jedną uwagę, bo popatrz, jeżeli my tutaj, powiedzmy, ile tutaj osób, 5-6, które zabiera częściej głos, rozmawiamy na taką ilość tematów, że oczywiście masz rację, ale po prostu... No, nie będzie żadnego telefonu do takiej audycji, jak dzisiaj Krawiec prowadzi. On musiałby zrobić może życiorys filozofa i nie będzie żadnego telefonu, jeżeli nie będziemy troszeczkę starać się nadrabiać, że tak powiem.
4: No to pozy, niech tak? nie... stary, ale to niech nie będzie tego telefonu. Do mnie rzadko ktoś dzwoni i też mam przypuszczenie, dlaczego tak się dzieje. Zresztą też z ludźmi rozmawiam i wiem, dlaczego tak się dzieje. Tak, tu nie chodzi o to, żeby były telefony, tu nie chodzi o to, żeby był show. Być może krawiec ma inne cele. Być może zrobi sobie tutaj, nie wiem, przerwie audycję za minutę i zrobi sobie luźne gadki. Tak, tylko nie szmaćmy tego pięknego pojęcia, jakim jest filozofia, bo to jest pewne, nie wiem, coś naprawdę, naprawdę... coś, co trzeba szanować. Jeżeli nie masz, jeżeli ty się tylko namyślasz nad czymś, czegoś nie rozumiesz, to stary, ty nie jesteś filozofem, ty się czegoś być może uczysz.
2: W potocznym tego słowa, ale potrzeba w potocznym tego słowa znaczeniu, to jest takie filozofowanie. No dzisiaj sobie mówimy właśnie, że sobie tutaj dzwonimy i filozofujemy na różne tematy. No, to nie, wydaje mi się, że za bardzo się trochę czepiasz. Może tak chcesz pokazać, jakie jest w tobie wielkie umiłowanie wiedzy i jak poważnie to traktujesz, ja to rozumiem. No ale też nie ma co tak terroryzować tutaj innych, nie? Tymczasem dziękuję za wszystkie donaty dzisiaj, naprawdę... Nie spodziewałem się, że aż tyle.
1: A ja myślałem, że Tomiś mówi o tych $10 w kwestii takiej, że jak ja zadzwonię. No, bo tak to bym nie dzwonił, nie narażałbym się tutaj tak strasznie.
2: On się, no dzięki tam za dobrą intencję i w ogóle, ale on się, wiesz, założył, że z kimś, że ty zadzwonisz chyba. Aha, i wygrał.
1: Nie,
2: wygrał,
1: bo ja tam tak nie doczytałem, bo to szybko leci ten czat. Już wzrok nie ten, ale też tak poczułem się troszeczkę wywołany przez niego do tablicy, bo ja naprawdę miałem przez 2 lata filozofię i po prostu musiałem ją zaliczyć, tak? Wprawdzie z innych tematów, jak będziesz może miał kiedyś okazję, to zrób coś o Buddzie albo o Schopenhauerze, to znaczy o złotych zasadach dyskusji, bo to jest to, co ja zdawałem.
2: O, Schopenhauer, tak, może być, no.
0: Super, ja jeszcze się na koniec wtrącę i się pożegnam, tak co mi się, kiedy dużo słucham sobie, znaczy dużo, kiedyś bardziej słuchałem o filozofii, ale nigdy tak w zorganizowany sposób, tylko tak tutaj dziobnę troszkę, tutaj tam i tak jest fajnie, ale nigdy nie wziąłem, nie odrobiłem zadania domowego, ale właśnie uczeń Talesa, Heraklit, tak, on zaczął pierwsze rozważania na temat duszy, że się zmienia i przechodzi. Tak nieśmiało jakoś zaczął, no później też to się tam przewiał chyba na Anaksymandra, tylko tego drugiego Aksymenesa, tak właśnie, a potem Platon to już dopracował, tak dopieścił i to jest VI-V wiek przed naszą erą i później właśnie chrześcijaństwo tak sobie zawłaszczyło to pojęcie duszy, tak, że jest wszystko fajnie dusza, tylko ona przechodzi przez czakrę, jedną słuszną, prawilną czakrę i musisz to do tej instytucji się zapisać, żeby tam duszyczka sobie przeskoczyła i tak tym zawładnęli, bo ja byłem przekonany, że to dopiero to właśnie później dużo się stało, bo w Starym Testamencie też tego jakby to niebo inaczej wygląda, w Nowym jest tak bardziej znaczy tak duchowo bardziej to rozwiązane. Chyba to Tomasz Zakwinu, tak? To przerobił Platona.
1: Znaczy my żeśmy się uczyli 5-6 wiek przed naszą erą, to było właściwie takie, tam właściwie wszystko się zadziało, nie?
0: Ale jak to jedna instytucja potrafi sobie tak wyrywkowo powybierać te wisienki z koszyczka i ułożyć całą filozofię i okazuje się, że to nie jest takie chrześcijaństwo, nie jest takie odkrycie, jak od dziecka myślałem, że nie było długo, długo nic, potem właśnie nagle wielki rozwój. Co nie zmienia faktu, że chrześcijaństwo jakby zawładnęło całą nauką przez chyba tam 8 wieków, tak, czy nawet 1000-lecie prawie. No potem już nie, bo potem się wyłamywali twórcy, ale no kilka dobrych wieków cała filozofia, jaka powstawała, no była jednak chrześcijańska. To też ciekawe i też pewnie do tego dojdziesz w którymś tam w którejś arche odsłonie, mam nadzieję, to będziemy sobie jeszcze gadać.
2: No a tymczasem będziemy kończyli, może jeszcze zdążę do Biedronki, bo za pół godziny zamykają, przynajmniej sobie kupię papierosy.
0: No widzisz, no to ja dziękuję za głos i trzymajcie się, cześć potrzeba, cześć je tam, cześć krawiec. No,
4: dziękuję za telefon. Ja tutaj jeszcze tylko ostatnie słowo wbiję, bo tutaj też pojawiło się parę słów na czacie. Oczywiście każdy z nas ma prawo rozmyślać, to nie jest tak, że na ulicy myśli i 19 decyduje się, o czym ma, można rozmawiać, tylko nie nazywajmy to filozofią. Rozmyślenie, namysł, to jeszcze nie jest filozofia. Nasze, nie wiem, nasze rozważania na temat rzeczy, których nie wiemy, to nie jest filozofia. Filozofia zbudowała pewne podwaliny, tak? I nie bez powodu mamy tylko, można ich policzyć na palcach dwóch rąk i dwóch nóg filozofów, których znamy ze starożytności, którzy istnieli, którzy zbudowali podwaliny do późniejszej cywilizacji. Ale w momencie, jeżeli nasza jakaś tam podstawowa rostlina, nie wiem, na podstawie tego, czy skąd się biorą dziury w serze, albo skąd się bierze woda w kiblu, no to, to nie jest filozofia, to jest nasza niewiedza. To nie ma nic absolutnie żadnego związku z umiłowaniem mądrości i tego się będę trzymał, i do tego się będę czepiał, i do tego się będę czepiał ciebie konkretnie, Etamie, że w tobie nie ma absolutnie nic filozofa, bo ty tej wiedzy nie poszukujesz.
2: O, dziękuję. Ja tylko podziękuję Joli, dziękuję bardzo za donejcika, będzie na kustosza, może jeszcze zdążę, to wygadajcie, a już będę wskakiwał w dresy.
1: Dobra, takie zadanie potrzeba, a spróbuj nie myśleć, to jest ciężkie, naprawdę to jest bardzo trudne, żeby w ogóle nie myśleć.
4: Ale myślenie to nie jest filozofia, myślenie to jest myślenie,
1: tak,
4: mamy tyle pięknych słów.
1: O tym powiedziałeś, o tym myśleniu, tak, że jako takie, kiedyś się nad tym właśnie zastanawiałem, ja nie wiem właśnie, czy czasami mój imiennik, który mnie uczył, pan Maciek filozofii, właśnie to on kiedyś zwrócił na to uwagę, że właśnie spróbujcie nie myśleć, a co więcej, jeżeli on to zaznaczy i jeszcze powie jakiś desygnat, taki jakiś przedmiot, który o którym mamy nie myśleć, to nasz mózg nie potrafi powiedzieć nie i on zaczyna o tym myśleć. To jest właśnie bardzo trudne, nie?
4: Ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kontekście, w którym rozmawiamy. Mówimy teraz o kontekście tego, że to słowo filozofia jest zwyczajnie nadużywane. I było ono nadużywane przez ostatnią godzinę bieżącej audycji, z czym się kompletnie nie zgadzam i z czym będę walczył, bo nie będę pozwalał na to, żeby zwyczajnie szmacić takie piękne pojęcie jak umiłowanie mądrości. To nie jest, to naprawdę, to powtórzę to raz jeszcze, żeby to dobrze wybrzmiało, bo najwyraźniej do ciebie nie dotarło, ty nie miłujesz mądrości, ty się zastanawiasz. I to są dwie rozbieżne, kompletne sprawy.
1: Znaczy, wiesz, pewnie masz rację, że miłowanie mądrości, no, to jest takie pojęcie filozoficzne, że tak powiem samo w sobie, bo po prostu miłować coś, co jest, co nie posiada desygnatu, czyli nie posiada przedmiotu, którego nazywamy, to jest takie trochę dziwne, no. Wręcz bym powiedział filozoficzne właśnie.
4: Więc być może nie używaj słów, których nie rozumiesz.
1: No dlatego nie, na samym wstępie...
4: Nie nazywaj się filozofem, tylko o to mi chodzi.
1: Na samym wstępie powiedziałem, że żeby w ogóle rozmawiać, dyskutować, trzeba sobie zdefiniować pojęcie filozofii. No ty to zrobiłeś.
4: Ale ja zdefiniowałeś, troszkę... tak.
1: Tak, ale ja to zrobiłem troszeczkę inaczej. Tak jak mnie uczono i jak to rozumiano, znaczy rozumiem, że pamiętają, że to ta wiedza jest gdzieś tam przekazywana z pokolenia na pokolenie i pamiętają to, jak to było właśnie w wiekach VI i V przed naszą erą, kiedy filozofia święciła największe triumfy, tak? Znaczy według tego, co uczą, tak, w szkołach.
4: Ale przynajmniej filozofia...
2: Przepraszam, bardzo tylko się wtrącę na sekundkę. Pytanie zasadnicze, filozoficzne wręcz. Czy kończymy audycję, czy zostawiam, może Etam się zgodzi chwilę z wami tu posiedzieć, ja skoczę po fajki, no nie wiem.
4: Ja spadam. Dziękuję. Dobranoc, zuchy.
2: Trzymaj się, panie, hej, hej.
1: Ja tylko mam jeden problem, że ja nie będę mógł odbierać dzwoniących, więc nie wiem, czy to ma sens, a poza tym temat jest, mówię, no bardzo, bardzo trudny. Ja też mówię wprawdzie odważyłem się zadzwonić dlatego, że tą filozofię pewnie jako nieliczny z osób tutaj miałem, jednak przez te 2 lata i za każdym razem kończyło się jakimś tam egzaminem, ale... To jak no tutaj dużo racji ma potrzeba. No, ja nie jestem fachowcem, ale z drugiej strony jeszcze raz.
2: Zamkną mi Biedronkę zaraz. Może taka męska decyzja jakaś.
1: To skończmy może na tym filozofowaniu i nazwijmy to part one, znaczy tam number one. a kiedyś może troszeczkę rozwiniemy temat, ale się też przygotuję, bo ja kompletnie nie wiedziałem, że dzisiaj będzie taki temat, bo coś owszem słyszałem, że masz w planach, ale nie wiedziałem, że dziś akurat.
2: Tam, słuchaj, trochę się zmieniła sytuacja, bo Kasia, kochana Kasia, przesyłam całuski, wpłaciła tu 5 dyszek, badałoby pociągnąć jeszcze audycję. Może byś zrobił tą przysługę mi tutaj po koleżeńsku. Jeszcze Grzesiu Bukowski. Nie, no to prowadzimy, prowadzimy. Tylko, że ja muszę te papierosy kupić, bo inaczej to będę nieszczęśliwy. I tak nie wiem, czy zdążę.
1: Słuchajcie, mam taką propozycję dla Kasi i dla Bukowskiego. Wpłaćcie jeszcze raz po 5 dych, żeby on nie poszedł.
2: Nie, no już tam, wiesz, bez tak. Nie, to nie wolno być takim roszczeniowym i takim, wiesz.
1: To nie chodzi o roszczeniowość, dobra, tylko chodzi o twoje zdrowie. Chodzi o twoje zdrowie.
2: Zrobimy inaczej. Kończymy audycję i wracam za 20 minut z luźnymi gadkami w takim razie.
1: O, to będzie najlepsze.
2: Dobra. Dzięki, Etam. Trzymaj się.
1: Konsensus od tego. Hej.
2: Dzięki wielkie kochanym sponsorom.

0: Nocne radio, godzina 21. Witam was w nowej audycji 19 ton, gdzie będziemy dzisiaj sami się z siebie śmiali w dobie, kiedy wszyscy wycinają wycinki na wszystkich, my wycinamy wycinki na samych siebie. Przygotujcie się i za chwilkę ruszymy w podróż w czasie do najlepszych, najbardziej zabawnych momentów, jakie kiedykolwiek nam się przydarzyły. Jesteście gotowi? Już za chwilę, moi drodzy, tak, na spokojnie, dzisiaj zabawnie, ukłony w stronę wszystkich, którzy przesłali wycinki, w stronę Blachy, w stronę Azy i w stronę anonimowego słuchacza. A na sam początek, moi drodzy, odrobinkę, parę słów o tym, co nas dzisiaj będzie czekało. Audycja jest w ogóle pomysłu Blachy, także dzięki ci, Blacha, za rzucenie tego pomysłu i za ogromną pomoc w przygotowaniu właśnie rzeczonych wycinków. Moi drodzy, wybrane ręcznie 19 najfajniejszych, najzabawniejszych sytuacji z nocnego radia, które się zdarzyły nam w ostatnim czasie. Opatrzonych troszkę... jakby to nazwać, z jednej strony ciekawostkami muzycznymi, z drugiej strony moim beznadziejnym komentarzem. Miałem początkowo zrealizować to kompletnie na offie, ale stwierdziłem, że być może popełnię tak wiele błędów, bo powiem szczerze, że tylu sampli to ja nie mam w ciągu pół roku, więc być może sam się wyłożę na łopatki i jakby co, czujcie się całkowicie usprawiedliwieni, żeby również wyciągnąć i pośmiać się odrobinkę również ze mnie, bo jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby się troszkę fajnie pobawić, żeby się troszkę uśmiechnąć, żeby było, wiecie, man, żeby było fajnie. A na sam początek, miejsce 19. No, mamy paru pajacy w nocnym radiu, paru ludzi, którzy potrafią się wczuć w zupełnie kogoś innego i zaczniemy właśnie od takiego osobnika i jego dysputy. Jego dysputy z kolegą, która została przytoczona, aż kurczę, gdzieś zgubiłem listę wycinków, ale postaram się je wrzucić w linkach do audycji. Wy natomiast pamiętajcie, że również możecie zgłaszać swoje propozycje, jak wrzucę dzisiaj tę audycję do archiwum, nawet jeżeli to nie będzie wycięty fizycznie wycinek, to wystarczy link do audycji i czas, timestamp, w którym znajduje się coś waszym zdaniem wartego uwagi, ewentualnie dwa słowa na temat, dlaczego uważacie, że to powinno się znaleźć w następnym zestawieniu 19 ton. A na 19 miejscu Krawiec i jego dysputa...
1: Zaj, stary. Stary, siadłem. Masz, stary, i jarasz. No, cześć chłopaki, no dobra. Widzę, że blancik jest. No dobra, tu też se wezmę bucha. Dobre. Dobry towar. Stary, towar. Zajebisty. A co ty taki jesteś jakiś... wylozuj człowieku. Wylozuj. Taki... Nie spinaj łydy. Nie, no nie spinam łydy, spoko jest, nie? No wiesz, bawimy się, jest impreza. Stary, widzę, że po prostu masz spinną łydę, stary, kosmos, po prostu, wiesz, energia, stary, po prostu Babilon upada, nie ma, stary, ty skurwysyny, już kończy się ich czas, człowieka, po prostu, a nie, że tego nie kołają, po prostu, man, ale, po prostu, wiesz, końcóweczka tego

0: Babilon, man. No, kumasz.
1: Nie no, kumasz, stary, wiesz, no, wiesz, są zmiany jakieś faktycznie. Stary, zmiany. Zmiany, kumasz. Stary, nie kumasz, po prostu bazy. Wszystko, po prostu, wiesz, idzie nowe, man. Stary, masz, zajary.
2: Pawilon upada, pawilon upada, yo, yo, yo, yo, yo. I zawsze mam takie, ilekroć słucham, kiedy krawiec właśnie kogoś udaje, czy nie wiem, czy właśnie pijanego, czy naćpanego, to mam tak z tyłu głowy się zastanawiam, czy on tak jest bardzo dobry w tym, żeby właśnie będąc trzeźwym udawać kogoś zjaranego, czy po prostu zjara się jak prosie przed audycją i tylko udaje przez większość czasu trzeźwego, a w tym momencie troszkę właśnie musi zluzować łydę, zluzować poślady. Natomiast tutaj trzeba mu zdecydowanie oddać, że ten właśnie fragment można naprawdę wetknąć w każdą, nawet najbardziej tematyczną audycję, nawet audycję architektoniczną, jak mamy tutaj naszego Błażeja architekta i chcemy zburzyć pawilon. Musimy się zastanowić, jak można najskuteczniej zburzyć pawilon, tak? To słynne rozdwojenie jaźni idzie nowe. Także moi drodzy, tak, RNF is not dead, moi drodzy, RNF ma się cały czas, ale już przeszło do innej gęstości, man, już weszło, kurczę, w maszynę do pieczenia chleba, man, i tutaj w każdej kromce chleba możecie sobie tak wziąć taką kromkę chleba, skręcić, zapalić i zobaczycie, i wtedy będziecie na fali i was to będzie walić, i tak właśnie będzie, man, i tak właśnie się prezentuje taki nasz mały, delikatny starter, bo nie będziemy zaczynać za bardzo z wysokiego C, ponieważ mamy jeszcze przed nami 18 przerażająco ciekawych wycinków, które już za chwilkę się pojawią, a na miejscu 18 znalazł się najgorszy prowadzący, po prostu tak jak krawiec wam mówił w ostatnim odcinku Nocnego Marka, niedorozwinięty Puszczalski, czyli ja. Audycja choroby i czasy ostateczne.
3: No dobra, ja może nie. Ja idę się schować w kąciku. Posiedzę na karnym jeżyku.
2: I to ten załamany głos na sam koniec. Jak sobie teraz jeszcze to parę razy przed samą audycją odsłuchałem, ponieważ było krótkie, wrzucę raz jeszcze. Aj, ten ból, to cierpienie, to taka autentyczność, która ze mnie przywaliła.
3: No dobra, ja może nie. Ja idę się schować w kąciku, posiedzę na karnym jeżyku.
2: Ale ja nawet nie czuję, kiedy rymuję, kurde, to jest naprawdę, to ma jakieś niesamowite walory artystyczne. Muszę to kiedyś w jakimś zupełnie innym projekcie wykorzystać, te swoje poetyckie możliwości. Zastanowimy się, zobaczymy. Lukacjuszu, wiesz co, no zostańmy w Nocnym Radiu, ponieważ jesteśmy w Nocnym Radiu i tutaj mamy przynajmniej jakieś poczucie humoru i za bardzo nie mamy kija w dupie, a jeżeli ktoś ma kija w dupie, to mam dla was miejsce 17 i po raz kolejny i tym razem już nie będzie grzecznie, już nie będzie przyjemnie. Miejsce 17, krawiec na amfetaminie.
4: Co kufa? No co kufa? Co kufa? No, no co? Co? No co? Co co? No, no co co to? No, no co?
2: No niestety, takie czasy również bywają, także moi drodzy, tak, jeżeli kiedykolwiek zarzucaliście nam, że jesteśmy złymi wilkami, no to niestety, no mamy na to teczki, mamy na to nagrania, sami wycięliśmy, żebyście wy już nie musieli wycinać, także spokojnie możecie je brać, spokojnie możecie je wykorzystywać przeciwko nam, ponieważ my nie mamy nic do ukrycia, jesteśmy otwarci niczym ramiona Jarosława Kaczyńskiego, który chce objąć wszystkie nasze dobra i je ku sobie. Dobra, nie mieszajmy może dzisiaj polityki, dzisiaj się dobrze bawimy, dzisiaj sobie wspominamy, a im dalej będziemy przechodzili, tym będziemy przechodzić w coraz takie bardziej konkretne, tematyczne pogadanki i między innymi miejsce 16. Na miejscu 16 znalazł się Etam w swojej gadce. Z tego co pamiętam, był to Nocny Marek, na którym usłyszycie mnie tam, jak w tle troszkę się podśmiewuję, kiedy opowiadałem o dziecku, które poprosiło mnie o to, żeby podtrzymać mu, kiedy się nim opiekowałem, żeby go podtrzymać za siurka, bo on nie lubi myć rączek po tym, jak się rączki umyje. Fragment został nagrany Etamofil, więc tak, miejsce 16. Etamofil.
5: W godzinach tam, bo dałem coś na komputerze porobisz na swoim telefonie, No i kiedyś szedłem do toalety, no, no on za mną, nie? No, no i się chciał wepchać i mi podtrzymać, jak to ujął. Także miałem dokładnie odwrotną sytuację. Oczywiście zdziwienie moje było niesamowite, bo, ale nie dopytywałem się o szczegóły, nawet nie powiedziałem nic matce, bo to tak głupio w sumie się poczułem. Rzadko kiedy jestem zawstydzony, ale w tym momencie po prostu mnie tak zupełnie zbił z tropu, nie wiedziałem co zrobić.
2: Takie nie wiesz, czy ma jakąś ukrytą kamerę, która transmituje do prokuratora? Czy to jest jakiś bardzo wysublimowany prank? Czy tutaj jest jakaś patologia schowana pod tym?
5: No to było jeszcze przed tym okresem takich pranków, bo to był gdzieś 2006-2007 rok, nie wiem, okolice, także sporo lat temu. No, jeszcze takiej mody na te YouTube nie było za bardzo, natomiast no szok zupełny, nie? Chciał się chłopak wepchać do toalety.
6: A co jest dziwnego? Czemu wyśmiejecie się z tego, że kolega koledze trzyma siusiaka?
2: Ale stary, ja naprawdę nie wnikam w twoje dzieciństwo. I co uwierz mi, że nie ma się czym chwalić.
7: Tak, i tutaj krawiec dostaje takiego malutkiego Oskarka do potrzymania sobie w rączkach, jako, można powiedzieć, nagrodę pocieszenia i za pierwszorzędną rolę drugoplanową na miejscu 16, natomiast tutaj zdecydowanie nam wychodzi na prowadzenie Etam, który nie tylko rzucił przesoczystą historią, ale również przewidział przyszłość. Zobaczcie sami. Kontynuujemy.
6: Ja nie rozumiem, czemu wy się śmiejecie.
5: No. Dzieci są ciekawe po prostu, wiesz. No,
2: ja i teraz to wyciąć z kontekstu, o ja pierdolę.
7: Tak właśnie było, moi drodzy, i wycinamy z kontekstu, i bawimy się, i rozkręcamy to wszystko, przypominamy sobie najlepsze, najciekawsze fragmenty, a przynajmniej najciekawsze według osób, które wzięły udział w naszej zabawie ogłoszonej w poniedziałkowym Nocnym Marku. I zaznaczę raz jeszcze, że jest to audycja beta i nie wiem, kiedy się pojawi drugi odcinek, natomiast to tutaj bardzo zależy od was i od waszych wycinków, które tutaj prześlecie. Wiem, że na przykład w pogadankach Etama jest naprawdę tyle kontentu, że po prostu ciąć i osiąć i można mu poświęcić jakiś naprawdę bożonarodzeniowy odcinek specjalny, gdzie będziemy tylko wycinać jego właśnie rozmowy samemu, rozmowy z Karoliną, rozmowy z Maksiem. Cały odcinek można w ogóle poświęcić tym, jak Maksiu robi kubkę, tak swoje, to tak już kompletnie nawiasem. Także natomiast jest tego tyle, że żeby to przygotować w racjonalnym czasie, a chciałbym to zrobić w racjonalnym czasie, żeby się po prostu pomysł nie rozbił o meandry historii i czasu, także złapać to jak najszybciej i po prostu iść za ciosem. Także moi drodzy, zachęcam, jeżeli coś pamiętacie, jeżeli coś kojarzycie, dajcie znać w komentarzach pod tą audycją, gdzie mamy szukać informacji, a my tymczasem przechodzimy do kolejnej rozmowy, gdzie no, troszkę to nawiązuje do miejsca 19, gdzie mieliśmy z kolei RNF Is Not Dead. Tutaj z kolei mamy zupełnie inną historię, natomiast na samym początku mam tutaj takiego Pawełka. Pawełku, bo tutaj to jest taki miejscowy żul, który też ma swoją audycję w Radiowej Trójce. Pawełku, powiedz mi, jak wygląda kwestia, czy powinno się prowadzić audycję pod wpływem alkoholu?
8: Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy.
7: No, takie są opinie profesjonalistów, a jak to wygląda w rzeczywistości, ocencie sami. Miejsce 15, krawiec po raz kolejny.
6: No i rozmowa z wódczanym kompanem, to jest coś pięknego, nie?
4: Coś grałeś? Chodź, wszyscy już są tutaj, my już trochę wcześniej żeśmy zaczęli, chodź.
6: No cześć chłopaki, cześć, no kurde, no to nieźle, no to już byłby tu wcześniej, co, nie poczekaliście?
4: Nie, bo byśmy poczekali, się szanujesz się, nie?
6: No dobra, fajnie, ja też cię lubię, stary, wiesz, no spoko, nie, no to co? Coś jeszcze zostało tutaj do...
4: Jest, chodź, boj, chodź...
6: Wiecie, chłopaki, ja tak w sumie to nie przypadam za alkami, może jak coś bym może zajarał chętniej.
4: O, narkomanie, zy narkomanie. A ja z kolegami się napijesz? Zgardzisz? Patrzcie go, gardzi.
6: No spoko, chłopaki, no fajnie, widzę, że zabawa.
4: Zabawa! Zabawa!
7: I niech ktoś mi powie teraz, że szczepionki nie powodują autyzmu, to mu puszczę to nagranie jako dowód. Jeżeli dobrze pamiętam, po tej dokładnie audycji Krawiec powiedział, że mu się monitor popsuł. A nie wiem, to może być przypadek, że to się właśnie w ten sposób zdarzyło, moi drodzy, ale dokładnie tak było. Także te sample, które słyszeliśmy w tle, prawdopodobnie samplami nie były, tylko to była sama prawda. My jesteśmy na razie przy miejscu 15 i z każdym kolejnym miejscem będziemy się coraz bardziej rozkręcali, wciskali w najwyższe opary absurdu. Natomiast tutaj, moi drodzy, bo już się na czacie pojawiło, nie będzie blachy na pierwszym miejscu. Blacha się pojawia raz i to jeszcze jako postać poboczna. Także zobaczycie i się przyjrzycie. Jednego zjecie, spróbujecie i sami ocenicie. A tymczasem, moi drodzy, można go lubić, można go nienawidzieć, ale nikt nie przechodzi koło niego obojętnie i jest to skała. Jest to skała, który pewnego pięknego dnia stwierdził, jak wygląda tak naprawdę podział mediów na obiektywne, nieobiektywne. Sami ocencie, ile w tym prawdy, bo aż tak się można podrapać po główce, czy zostaliśmy obrażeni, czy zostaliśmy tutaj poszanowani. Miejsce 14 i podział mediów według skały.
9: W Polsce są obecnie niezależne media i to jest na przykład tak. Nocne Radio, Gazeta Wyborcza, Liberte, Krytyka Polityczna. I to są prawdziwe niezależne media. A można, ale mamy też mainstreamowe, zamordystyczne media po prostu głównego nurtu, jak nie wiem, Gazeta Polska, Do Rzeczy, Niezależna, Fronda. A ja, mamy też takie rebelianckie, niezależne media, jak na przykład TVN, który wiesz, no jest niezależny, tak, od rządu. I to bez trollowania to mówię.
7: I pamiętajcie, ilekroć trolujecie, pamiętajcie na samym końcu powiedzieć, że wy tak naprawdę nie trolowaliście, bo wtedy nikt się nie połapie. To jest po prostu idealna metoda. Stosuję ją od ponad 44 lat swojego życia. Naprawdę, słuchajcie, mówisz kompletny bełkot, jakiś sedes i tak dalej, na samym końcu, a ja tu wcale nie troluję. I wtedy, pamiętajcie, w ludzkiej psychice jest coś takiego, że się pamięta tylko i wyłącznie ostatnią rzecz. Zapamiętuje się tylko i wyłącznie ostatnią rzecz. Natomiast tak, także pamiętajcie, żeby to sobie tutaj jakoś sensownie przygotować i nie bójcie się odważnie trollować. A tymczasem zastanawiam się, czy tutaj blacha, który podrzucił mi fragment na szczęśliwą trzynastkę Bytetera, czy nie będzie odrobinkę urażony podkładem, którym go uraczę. Podkładem, który jeżeli macie więcej niż 20 lat, prawdopodobnie będziecie kojarzyli. No nic, najwyżej będę musiał szukać nowych serwomechanizmów na złomie.

0: Najsłynniejsza bania w Polsce. Za te 15 baniek. Cisza, cisza, cisza, cisza, cisza. Radość miasta!
1: Ale, ale wie, nie mamy...
2: chodzi o to, to czekajcie, było naprawdę.
1: Nie, dzieci, tak nie kłóćcie się. Można... Cisza.
2: Można...
1: Ja silencjum. Ustalić... Silence. Bo was rozłączę i połączę jeszcze raz, milion. Dopiero jak się wypowiem. No, mam tu jednak pewne prerogatywy.
0: Dla tych, którzy już mają banie, bania!
3: I tak dokładnie okazuje się, że Bite Eater, nasz kochany Bite Eater, to tak naprawdę DJ Hazel, który w 2000 roku grał w manieczkach i nagrał ten słynny miks Weź pigułkę. Cisza, cisza, najlepsza bania w Polsce, za te 15 bitcoinów, wolny rynek Janom! A w międzyczasie, jadąc dalej, troszkę będziemy musieli sobie spoważnić na chwilkę, także chciałbym, żebyście zapięli basy, uspokoili się na chwilkę i tak zajrzeli do swojego wewnętrznego, trzeciego oka. Złapmy się wszyscy za ręce, ponieważ musimy do tego naprawdę bardzo poważnie i bardzo spokojnie.

0: Bajty teraz jest tak wielki, że zajmuje dwa miejsca naraz. Nawet nie można się było tego po nim spodziewać, ale wczujcie się.
1: Z drugiej strony Ukraińcy niby ok, ale jednak coś jest nie tak i za dużo ich w autobusach. Także...
2: Ashtar, Sheran, Sheran. Ashtar.
3: Tak, już zlatuje Ashtar Sheran, by nam wskazać nową drogę. On ma przeszłość bohatera, ale teraz jest jak bogę, jak to śpiewają w Radiu Chłodna Piwnica. Na tym samym zresztą, nie na tym samym albumie, ale jest to piosenka o Januszu Korwin-Mikkem, znanym polityku. Też tutaj bywał gościem, jak najbardziej, jeszcze myślę, że będzie, bo dawno nie był. W każdym razie ten, co śpiewał, możesz powiedzieć, to śpiewałem ja, tak? Kto śpiewał?
2: Tak, to śpiewałem ja, prezes Blacha.
0: Blaha, blaha, blaha, blaha. A my tymczasem się wracamy do troszkę poważniejszych tematów. To było 12 miejsc, póki co mieliśmy Krawca Potrzebę, Krawca Etama, Krawca Skałę i dwóch Bajtiterów. A na 11 miejscu, największy śmieszek naszego radia, największy komediant, DJ Zapalenie Spojówek w swoim kawałku, Szczepienie przeciwko wściekliźnie, czy coś takiego. Ponownie Krawiec.
4: Pasikowski usłyszał od Lindy, że nie zamierzam grać w tym gównie. A Pasikowski, on ma taki głosik, chyba taki, właśnie takim troszeczkę taki cienki. Powiedział, no Boguś, ale jak to tak? Przecież no pamiętasz, ty i ja na planie psy 1, psy 2. Pierdolisz. Nie pierdolę, Boguś, no mówię ci prawdę. To ja z ciebie zrobiłem aktora, a ty teraz mi mówisz, że nie wystąpisz w moim filmie. Pierdolisz Dodę, a to zła aktorka była. I wtedy wiesz, co Pasikowski powiedział do Lindy? Oż ty chuju.
0: Sama prawda, moi drodzy, tak dokładnie było. Już jesteśmy tutaj na 11 miejscu i powoli się zbliżamy do pierwszej dziesiątki, gdzie się będą już zdarzały coraz ciekawsze kawałki. I ten mięsny kawałek, o którym za chwilkę wam chcę opowiedzieć, pochodzi z najpopularniejszej w całej historii audycji w nocnym radiu, mianowicie Żebrotronics 3000. Nic nie zebrało więcej odsłuchań niż właśnie ta audycja i do dnia dzisiejszego jest na topie. Także wszyscy nowi słuchacze, którzy są z nami od bardzo niedawna, zapraszam was do zapoznania się z audycją Żebrotronics 3000, ponieważ tam w najkrótszym tylko czasie możliwym obraziliśmy wszystkie możliwe grupy społeczne, od Rumunów przez Cyganów, na ludziach starszych kończąc. I co prawda mamy dzisiaj, jest to audycja naprawdę tak wyjątkowa, że mamy dwa mięsne kawałki z niej, a pierwszym będą delicje. Dlaczego delicje? Wytrzymajcie do końca i się przekonacie.
5: Czy zauważyliście coś takiego, taką cechę, jak zapach starych ludzi?
6: Tak, o tym chciałem teraz gadać. Powie. Dokładnie tak. Śmierć.
7: Chciałem coś zjeść.
6: Naftalina taka wstrętna, jakaś dziwna. Kobiety mają...
8: Jesteście okrutni.
6: Ale nie, faceci mają problem z prostatą. To mi mówiła też swoją drogą taka, ja wiem, 60-letnia pielęgniarka, która pracuje w sanatorium i w szpitalu. Nie wiem, teraz chyba już tylko sanatorium. Że to jest po prostu dla niej masakra, jak te stare chłopy do niej przychodzą z tą prostatą, z którą nic nie chcą zrobić. Tak po prostu perfidnie, dupi moczem, nie? Że tego się nie da opisać, nie?
7: No i po delicjach.
0: No i niestety, profesorze, po delicjach już mnie powinno być troszkę słychać lepiej, bo sobie ostatnio przestawiłem pod nocnego Marka coś i zapomniałem przestawić teraz. Dajcie znać, czy to się trzyma kupy, czy nie, ewentualnie jeszcze troszkę mordeczko odsunę. Natomiast tak, to były delicje naszego kochanego profesora Lenicha, człowieka, który chodzi cały czas przy sobie, trzyma w jednej kieszeni młotek, w drugiej kieszeni żel antybakteryjny, bo jest taki można powiedzieć, świętoszkowate ma dłonie, że cały czas musi je obmywać z brudu. Jak wymienia się pieniędzmi brudnymi prosto z pawilonu i Babilonu. Natomiast w drugiej kieszeni młotek. Tutaj by trzeba było też zajrzeć do audycji o tym, jak się nie bić, ale to zostawiam dla was, moi drodzy słuchacze, bo stamtąd naprawdę można całkowicie fajnie.

0: kopalnię, fajną kopalnię wyciągnąć, a w międzyczasie chciałbym wam powiedzieć, że Nocne Radio bawi i uczy i na 9. miejscu mamy informację o tym, kto jest takim prawdziwym Polakiem, kto jest takim prawdziwym patriotą, na kogo trzeba zwrócić taką szczególną uwagę w takich naszych codziennych rozważaniach dotyczących patriotyzmu, dotyczących polskości. Terlikowski.
1: Oh yeah. Ja myślę, nie wiem, czy się Kuba ze mną zgodzisz, że takim najwspanialszym Polakiem, takim wręcz epickim ideałem, tak? To jest pan Terlikowski. To jest po prostu esencja polskości. On wręcz ocieka polskością po prostu. No. Ta polskość po prostu wypływa mu wszystkimi otworami, tak?
2: No. Ta dulszczyzna szczególnie.
3: Wybitny człowiek i wspaniały... Wybitny intelekt, inteligencja katolicka, mimo że to się wydaje oksymoronem, ale jednak tak, inteligencja katolicka, bez wątpienia.
1: Tak. Ale nie wiem, Krawiec, czy zauważyłeś, jakie on ma przenikliwe spojrzenie, to on, wiesz, on
2: bo
1: patrzy...
2: duchy rozpoznaje, ty się nie znasz, Jacek, to jest po prostu, jest taka, napisane w Biblii jest, bo tutaj jak już wspominamy o Biblii, że jest taki dar rozpoznawania duchów. I gdy on spojrzy patrzy... na ciebie, on zna twojego ducha, Jacku.
1: Ale słuchaj, on patrzy na człowieka, nawet nie twarz, patrzy na jego plecy i on już wie, że ten człowiek jest gejem.
2: Mm. No moje plecy, jakby zobaczył, to nie wiem, powiedział Yeti.
3: Warto też wspomnieć, że jest to niezrównany tropiciel takich niebezpiecznych typów jak Harry Potter, Muminki, Hello Kitty.
0: Ewentualnie, jeżeli by tutaj wziąć na warsztat Terlikowskiego i jego podejście do rozpoznawania, to jakby zobaczył Kubę od tyłu, no to by stwierdził, że to musi być co najmniej dwóch gejów. Natomiast tak, to był nasz zaprzyjaźniony agent CIA, czyli Kuba z Rozmów w Nocy i fragment jego audycji. A za chwilkę przechodzimy, to było miejsce 9 i pan Terlikowski. Natomiast... Wielu ludzi zauważyło to. Wielu ludzi zauważyło, że odkąd pojawiłem się w Nocnym Radiu, szczególnie w ciągu ostatniego półrocza, nawet troszkę więcej, to chyba trwało, kiedy wystartowałem z serią... Nie, to już dłużej jest, kuźwa. Kiedy wystartowałem z serią Przerwa Techniczna, to nawet Krawcowi się troszkę w główce poprzewracało i zaczął się uczyć matematyki, fizyki, przestał popełniać błędy logiczne, ładniej mówi, umie się rozliczać z pitów, natomiast cały czas tego nie robi, ponieważ wali system i potrafi nawet zauważyć, jeżeli go pani w sklepie oszwabi na resztę. Natomiast moim ogromnym zaskoczeniem było to, że Krawiec wziął się na poważnie za fizykę. Za taką fizykę, co prawda, to była jeszcze, to jest jeszcze z czasów fizyki relatywistycznej, ale hipotermia Romana.
3: Ta hipoteza Riemanna całkiem fajna w sumie. Troszkę stara, bo to 1859 rok. No ale mnie to jakoś przekonuje, że wszystkie tak zwane nietrywialne zera, nierzeczywiste tej funkcji mają część rzeczywistą równą jednej drugiej i to jakoś do mnie to przemawia. Może nic z tego nie rozumiem, ale fajnie brzmi, nie?
0: I kurde, wyobraźcie sobie, że teraz przynajmniej wie, że istnieje coś takiego jak hipoteza Riemanna i jest w stanie zaskoczyć, zabrylować tym wśród swoich znajomych, których i tak nie ma, ale wie o tym, ale ma o tym pojęcie, jest w stanie zabłysnąć. Przeczytał ją chociaż raz. Ludzie kochani, ja nie wiem, kiedy ostatnio czytałem hipotezę Riemanna, podejrzewam, że to było gdzieś w okolicach drugiego roku studiów, czyli o matko boska. Więc no tutaj z tym człowiekiem stało się coś bardzo dziwnego, ale jeszcze dzisiaj Krawiec nam wróci, my jesteśmy na miejscu 8 i na audycji Hipotermia Romana, a siódemki się troszkę boję, miejsca 7 się troszkę boję, bo obawiam się, że to może trafić w nieodpowiednie ręce i ktoś stwierdzi, że troszkę przegiąłem z humorem. I powiem wam szczerze, że jest mi strasznie z tego powodu wszystko jedno. Miejsce 7.
1: Takim majstersztykiem dawno nie słyszałem czegoś takiego i tutaj z przykrością muszę powiedzieć, że Krawiec, twój klot... klot, co ja
3: twój
1: mówię?
3: Twój klot! Twój... już nie mój!
0: Tak, moi drodzy, i bardzo długo się zastanawiałem nad tym, jaki jest kontekst tej całej wypowiedzi i w jaki sposób można by ją było wplątać w jakąś taką logiczną całość, żeby nam się to spinało w jakąś, nie wiem, w coś takiego kompletnego, tak właśnie jak dzisiejsza audycja. I to jest chyba ten moment, kiedy dostanę w mordę. A przynajmniej ktoś dostanie.
1: Twój klot. Dziś znów zionie, chudą czostkę i kiełbasą.
3: Oh yeah. Twój klot!

0: Tak, to są Kury i Mój Jazz, natomiast cały czas zostajemy w troszkę takim rozrywkowo-alkoholowym klimacie, ponieważ po raz kolejny ciężkie rozkminy w nocnym radiu.
1: Ale pierdolisz krawędź swoje, powiem ci jedno, słuchaj mnie teraz, co ci powiem, pierdolisz, okej? Okay? Lubię cię, ale pierdolisz. Po prostu. Z tymi SBK-ami, że im trzeba zabrać emerytury, okej? Okay? Pierdolisz. Bo powiem ci tak, nie każdy SBK był zły. Rozumiesz? Pierdolisz.
0: I tutaj wypada zadać pytanie, czy wszystkie wilki są złe. To było szóste miejsce. Polemika, Alko, my powoli się zbliżamy do miejsca piątego. Natomiast nie obawiajcie się, że już audycja się kończy, bo jeszcze z wami tutaj sobie troszkę posiedzę i pogadam. Mam na sam koniec, już po miejscu pierwszym, mam dla was dotąd niepublikowane. Troszkę się tego wstydzę, ale to sami zobaczycie. Zobaczycie to na sam koniec audycji. Aż sobie posłuchajcie, kurde, krawiec spokojnie mógłby to nie tylko zagrać, ale zaśpiewać również. Jazz, ach, moi drodzy, jazz. To było miejsce szóste i zbliżamy się powoli do miejsca piątego. Audycja, o której już wam dzisiaj mówiłem, że Brotronics nasz legendarny. Tym razem, no właśnie, to od czego się wszystko zaczęło i tutaj trzeba oddać, że Zenon jest autorem pojęcia Żebrotronics, czego dowodzi nagranie, które za chwilkę usłyszycie, jak tylko sobie wrzucę podkład, który mam dla Żebrotronicsa. Miejsce piąte, Żebrotronics i cała śmietanka, całe nasze radiowe jelita na antenie.
2: To było dawno, z 10 lat temu, może trochę mniej, 8. W każdym razie idę i tak właśnie widzę, na kartce namazane mazakiem, babka stoi, mąż nie żyje, dzieci chore, pierdu, nie? No okej, dobra, idę dalej. I patrzę, facet z kartką, żona nie żyje, dzieci chore, dokładnie to samo.
3: Słuchajcie, może by wydrukować na drukarkach 3D ileś tam sztuk takich żebrających manekinów i tam by nocne radio, jakieś takie logo i on by tak stał i te ręce tak po prostu trzymał, tak wiecie, żeby mu pieniążki dać.
4: Od razu terminale płatniczym, jak już są temat prowizji omówiony.
2: Nie, ale jeżeli
5: jest poważny transhumanistyczny temat, czy takiego Żebrotronica 2000 należałoby opodatkować.
2: Już jutro w kontestacja.com zaprosimy Żebrotronixa.
5: No, także spytaj profesora, jak będzie następnym razem.
4: Idąc z logiką Komisji Europejskiej, no jakieś składki emerytalne, społeczne.
5: Kurwa, on by to tam socjal, jakieś dopłaty do bycia Rumunem.
4: Ale wiesz, jakbyś postawił robota Rumuna, to byś zabierał pracę Rumunom.
0: Tak, moi drodzy, i to jest ten moment, kiedy sam sobie muszę wyciszać mikrofon w momencie, kiedy odsłuchuję archiwalną audycję, że Żebrotronics 3000 jest absolutnie najlepszą perełką w naszej historii. Nie wiem, czy powinniśmy być z niej dumni, czy się wstydzić, ale miejsce piąte i Żebrotronics, tak to się powstało, tak to się narodziło. Wiele różnych głosów się tutaj pojawiło, między innymi głos chichrającego się profesora Leniucha, który tutaj jeszcze jedną ważną nagrodę dzisiaj zbierze, natomiast głos Grześka, naszego, można powiedzieć, platynowego sponsora, dzięki któremu w ogóle radio tak naprawdę w tym momencie się kręci, stać jest nas na to, żeby mieć archiwum, żeby mieć sensowny serwer, z którego nie chcą nas pogonić, także Grzesiek, po raz kolejny dzięki ci wielkie za wszystko, co robisz dla nocnego radia i pamiętajcie, no to jest człowiek, dzięki któremu to się naprawdę fajnie kręci. Dzięki Ci Grzesiu za całą pomoc, którą i całą pracę, no może nie pracę, ale środki, które wkładasz w nocne radio, a także w dyskusję. A jest jedna dyskusja, w której sam brałeś udział. Historia, którą nam przedstawiłeś, mrożąca krew w żyłach. Aż tutaj mam przygotowane z Kill Billa jeden utwór, który będzie dobrze oddawał historię kontenerów pełnych murzynów.
6: Jest taki gość, Węgier, on nazywa się bodajże Benedek, ma takie nazwisko, i on prowadzi taką firmę, która się nazywa Benedek Team. On sprowadza wręcz na kontenery tych mudzinów biegających. No wiem, bo sam biegam w tym środowisku, jestem, więc to jest znany temat. Ten Benedek sprowadza tych mudzinów kontenerami i oni biegają, i on ich wozi. On ma taki, on ich gdzieś tam kwateruje na jakiejś wiosce, mają wynajęte jakieś tam pokoje i on ich wozi na przykład, no głównie po Polsce, Czechy, Słowacja tutaj i tak dalej. I na przykład na takim, za zwycięstwo w takim półmaratonie świdnickim, ten zwycięzca dostaje, nie wiem, tam równowartość $500. I oni ich tak wozi, oni startują 30-40 razy w roku. Często w ciągu jednego weekendu zaliczają kilka biegów. I dostają tam wypłatę. Tą wypłatę mają tam równowartość, powiedzmy, tam $700-800 miesięcznie, a resztę zgarnia ten pan Benedek. I oni biegają właśnie głównie po tych właśnie biegach takich lokalnych. Na tych dużych maratonach raczej nie startują ze względu na to, że no, tam jest już za duża konkurencja. Natomiast był taki... ktoś im zrobił kiedyś żart w Kołobrzegu, bo w Kołobrzegu jest co roku bieg za ślubin z morzem. I zrobiono taki numer, że były pętle. Był bieg 15-kilometrowy, były pętle 4,5-kilometrowe i końcówka był dobieg chyba 1,5-kilometrowy. I się na koniec, te 1,5 kilometra przed metą, zmieniała się trasa. I oczywiście prowadziło trzech Kenijczyków z Benedek Team, ale na rozgałęzieniu stało kilku Januszy i pokazało Kenijczykom inną drogę. I 1,5 kilometra przed metą wszyscy zostali zdyskwalifikowani, a pierwsze 3 miejsca zajęli Polacy.
0: Nocne radio uczy, nocne radio bawi, nocne radio zawsze może ciebie zbawić, ale o zbawieniu jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali, ponieważ nie może niektórych postaci zabraknąć w takim zestawieniu, ale o tym już za chwilkę, a my tymczasem się zbliżamy do pierwszej trójki.

I na miejscu trzecim krawiec, człowiek, który sam sobie robi podkład. Sam sobie podkładem, grabarzem i grafikiem komputerowym. Okej, to nie miało sensu. A dobra, najwyżej mnie wytniecie.

Kochani, spotykamy się tu dziś, aby uczcić śmierć Krawca. Zginął śmiercią tragiczną podczas nadawania audycji w radio. Wielokrotnie skarżył się, że jego mikrofon ma przebicie, że razi go prądem, ale sponsorzy pozostawali nieczuli. Zgodnie z wolą zmarłego zostanie teraz odśpiewana, wybrana przez niego pieśń.

0: Liza tańczyłby jeszcze. Łajdę na dy, na dy, na Kaśka Mosyna. Hop, siop, siop, bęstra, la, la, la, pogrzeb jak ta, la, la.
1: I jak tu z tym wygrać? Jak to jest możliwe w ogóle? Gdzie on się uchował? Dlaczego on nie ma swojego programu w telewizji polskiej? Jacku Kurski, jeżeli to słyszysz, dawaj swoje wszystkie szekle i premie na konto Krawca. Natychmiast rób to, zobaczysz, zobaczysz, ja ci tutaj załatwię. Ubierzemy go w ładny lateksowy strój, wszczepimy mu sztuczne piersi, pomalujemy na pięknego transseksualistę i puścimy na Eurowizję i tam zaśpiewa. I tak właśnie będzie. To było miejsce trzecie i to był pogrzeb Krawca, jedyny w swoim rodzaju. Taka sytuacja już się więcej nie powtórzy, przynajmniej podczas tej majówki, bo nie zdążę napisać nowego tekstu. Nie, wcale cię nie prowokuje, Krawiec. My tymczasem przechodzimy do takich zdecydowanie najcięższych fragmentów, które zostały wybrane przez słuchaczy, które zostały podrzucone w ciągu ostatniego tygodnia. Miejsce drugie. Prawda jest jak dupa, każdy ma swoją.
2: Kundrat, czy ja cię dobrze zrozumiałem? Czy ty twierdzisz, że Niemcy to Polaków tak w zasadzie nie zabijali nic?
3: No tak, no nie zabijali. Właśnie o to chodzi, że...
4: 6 milionów straciło życie.
2: To ciekawy pogląd.
3: No właśnie.
2: Ciekawy
3: właśnie,
2: pogląd.
3: To jest to... Mijanie się z prawdą. 6 milionów... Niemcy zabili...
5: Jakbyście słuchali Ziemkiewicza, to byście to samo wiedzieli.
1: No i widzicie, moi drodzy, gdybyście słuchali Ziemkiewicza, to byście się dowiedzieli, a jakbyście w ogóle słuchali, włączyli myślenie i słuchali tego, co mówi ktoś na YouTube, to jest, czy nie, włączyli myślenie, a ci na YouTubie wam powiedzą, w jaki sposób należy myśleć. Nie, to mi się dalej nie trzyma kupy, a to mam w innych samplach, ale co prawda nie z naszej audycji, więc nie zamierzam tego dzisiaj wykorzystywać. I powoli się zbliżamy do miejsca pierwszego. Miejsca, które... Być może było spodziewane przez niektórych, bo, że tak powiem, poszukiwania tego nagrania były bardzo szeroko zakrojone, aż w końcu pewien anonimowy słuchacz okazało się, że je posiadał i mi podrzucił, za co kłaniam się nisko po sam pas. Dziękuję bardzo. 19 ton, miejsce pierwsze.

0: jako człowiek nie rogarniasz mentalności Boga. Że tak powiem, my bogowie, my bogi, mamy inny sposób myślenia. Dla nas zabicie dziecka, czy zabicie pół narodu, czy wręcz zabicie całego narodu, to nie jest tak, jak dla ciebie to jest zło, taki mściwy Bóg. To jest po prostu...
1: To zasługuje na chwilkę przemyślenia. 6 bilionów w te czy w te. Kurde, na jakiej on planecie żyje?

0: I to było zestawienie 19 ton, audycja w wersji beta, moi drodzy, czyli coś, co być może nigdy więcej się nie zdarzy. Wszystko tak naprawdę zależy od was, zależy, czy będziecie wskazywali wycinki, w których jest jakiś potencjał. I tutaj takie małe ogłoszenie duszpasterskie, ponieważ nie trafiło nam się, w tym zestawieniu nie trafiły nam się żadne wycinki z Błażeja, Maxa oraz Jacka Kuchmistrza. To nie znaczy, że oni nie mają poczucia humoru, to znaczy, że po prostu jakoś nam się nie udało ich wyciągnąć. Mamy w tym momencie jakieś 73 GB całego archiwum, więc tylko od was i wyłącznie od was zależy, czy zostanie to wyciągnięte. Ja wam obiecałem coś, obiecałem na sam koniec. Nie wiem, czy kiedykolwiek się zastanawialiście, jak wygląda praca nad czytajniakiem i dlaczego czytajniaki się pokazują tak rzadko. Dlatego też na sam koniec postanowiłem wam już tutaj jako taki bonus, i to na 20, tak ode mnie, wrzucić to, co wyciąłem z kilku odcinków czytajniaka, ponieważ no, czyta się raz, ale z nagrania potem 40-minutowego powstaje minut 10, także jest to chyba najlepsza okazja, żeby się tym podzielić. Czytajniak odrzut, moi mili państwo.
1: Zdaje się, że ukończyliśmy. Może tylko tak nam się wydaje, westnął Tom. Niedługo prześledzimy. Wiem, czytałem. Utrzymanie człowieka w zamrażalniku wymaga specjalnych urządzeń, stałej kontroli parametrów, w wypadku energii na regulację PET. W technice to się nazywa dyspozycyjność, wtrącił. Kurwa. No, bo jak się to namoczy w wodzie, uzyskuje się z powrotem normalny beszw. Niech was cholera, burknął Martin, czując dreszcz na. A więc. No nie, myśl sobie, że to zupełnie to samo. Liofilizacja żywności i niewielka różnica, 400 czy 800, gdy nie ma linii.
0: A ja was zapraszam tymczasem na krótką przerwę muzyczną, żebyśmy sobie ochłonęli po tych 19 tonach i jeszcze z wami troszkę tutaj posiedzę. A w ramach przerwy muzycznej może Rango Sweet, bo bardzo, bardzo mi się ona podoba. I ja do was wracam już za jakieś 5 minut i za chwilkę Skype będzie otwarty i sobie pogadamy. Przygotujcie sobie, nie wiem, tak swoje własne wspomnienia, co wy sami byście polecili jako takie najbardziej ciekawe, najbardziej jajcarskie, być może najbardziej wartościowe audycje. Coś, czym warto by się było podzielić, a i też jakby tak cofnąć się, jakbyście mieli wyciągnąć jakieś właśnie rzeczy, które rozbawiły was najbardziej w tej przecież niekrótkiej historii radia. Dzisiaj może troszkę hermetycznie, ale też ta herma odrobinkę otwiera nas przed innymi słuchaczami, a ja w międzyczasie uciekam na przerwę muzyczną i postaram sobie poprawić ten przester, za który bardzo was przepraszam.

No dobrze, kochani, to ja w takim razie powoli będę wyciągał sobie jakiś podkład na drugą część naszej dzisiejszej audycji. Już tutaj ze wszystkimi przestrami powinno być w porządku, bo miałem mikrofon ustawiony pod nocnego Marka, a nie chciałem mieszać w ustawieniach w trakcie prowadzenia, bo powiem szczerze, że to była najbardziej wymagająca audycja, jaką w życiu prowadziłem, autentycznie, biorąc pod uwagę liczbę, ilość sampli, które musiałem w odpowiednich punktach zmiksować. Także jeżeli gdziekolwiek się pomyliłem, nie zapomnijcie mi tego wypomnieć w komentarzach. I to tak serio mówię, bo takie techniczne uwagi bardzo nieźle nas wszystkich wspomagają. Ja natomiast was zachęcam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, tak tutaj działa. Zapraszam was do dzwonienia Skype Nocne Radio, jak również zapraszam was do dzwonienia pod numer telefonu 71 735 735 1, czyli numer telefonu, opłata jak za połączenie z numerem stacjonarnym w Polsce, numer Skype'a wreszcie się dorobiliśmy, 71 735 735 1 lub Skype Nocne Radio po staremu.

0: Okej. Już widzę. Sample ma 11 sekund, ale jest doskonały.
1: Jeśli tak, to czas powinien wkrótce wyleczyć te rany. Kocie!
2: Psz!
1: No kurwa, kot, ej. Kocie, spierdalaj.
0: Taki żywot, kurde, mieszkania ze współlokatorem. Tak to mniej więcej wygląda. Ja was zapraszam do dzwonienia Skype, Nocne Radio lub 71 735 735 1. Jeszcze raz, 71 735 735 1. No właśnie, ja tak może sam od siebie, sam... I spitoliłem przejście na sam koniec, ale już jesteśmy w tym momencie w bardziej luźniejszej części audycji, tuż w takim afterku po naszych 19 tonach, gdzie raz jeszcze chciałbym podziękować trzem osobom, które się do tego dorzuciły, jak również Zenonowi Krawcowi i profesorowi Leniuchowi, którzy włożyli niemało pracy w to, żeby odnaleźć nagranie, które znalazło się na pierwszym miejscu. Też chciałbym tutaj uczciwie zaznaczyć, że w tym nagraniu na pierwszym miejscu jest w tle duszący się, niczym Maksiu, duszący się ze śmiechu profesor Leniuch. I to jest najlepsza męska rola drugoplanowa w dzisiejszej edycji... W dzisiejszej edycji audycji. Pójdę do piekła za przeklinanie na kota. A myślisz, że co? Że on mnie łagodnie traktuje? No. Nie, kot... W sumie nie wiem, o co tam poszło. Gdzieś wskoczył, nie jestem pewien. Tak, dobrze słyszałeś, profesor Leniuch, to jest dokładnie ten numer telefonu. Dzięki wielkie za przeklejenie na czata. Zobaczymy, czy to się zatrybi, czy to się będzie mniej więcej sprawdzało. A ja tak tutaj od siebie też chciałbym zaznaczyć do tych wszystkich humorystycznych, bo tak nie oszukujmy się, co mamy być poważni, się stylizować na zbyt poważnych, jeżeli tak naprawdę jesteśmy tutaj, żeby sobie pożartować, od czasu do czasu zrobić coś praktycznego, od czasu do czasu czegoś fajnego się nauczyć. No i tak, kurczę, tak się zastanawiam, bo nie chcę za bardzo wciągać się do dawnych czasów Nocnego Radia z wiadomych względów, bo zwyczajnie nie chcę się babrać w pewne rzeczy. Natomiast tutaj myślę, że Maksowi trzeba też oddać trochę honor, jeżeli chodzi o poczucie humoru. No i no właśnie, to jest takie troszkę zadanie, praca domowa dla was. Mam nadzieję, że ktoś wyciągnie jakieś teczki, albo właśnie czy to na Błażeja, czy to na Maksa. No i ogromny, właśnie, dlaczego tak mało etama było? Dlatego, że tego kontentu jest tak niesamowicie wiele, że ciężko jest się przez niego przebić i coś tutaj znaleźć, wyciągnąć, a też wycięcie takiego nagrania odrobinkę męczy. Dlatego broń Boże, nie gwarantuję wam, że ta audycja się pojawi, no nie wiem, myślę, że najprędzej za miesiąc, kiedy się zbiorą jakieś fajne wycinki i będzie sens, żeby to zrobić. A jeżeli wycinków byłoby dostatecznie dużo, no to wtedy możemy się faktycznie pobawić w plebiscyt, jakbyście dorzucali własne komentarze, które dotyczą poszczególnych fragmentów. Tak jak właśnie na samym początku wam wspominałem, że no fajnie się przyjrzeć na temu z kilku różnych perspektyw, bo nie każdy musi mieć dokładnie takie samo poczucie humoru, co ja, prawda? Ja tutaj jeszcze sobie rzucę antysemityzm. A to czemu? Co? Jaki antysemityzm? Co? Ja, Jezu, co tutaj się dzieje? Nie chcę wciągać jak za dawnych czasów, już nie to serce, moi drodzy. Tak, do takich krótkich, żebyśmy sobie raz pobrali, tylko pamiętajcie, że jeżeli mamy jakąś fajną scenkę, jakieś coś fajnego na wokaru, coś takiego, to żeby jak najszybciej zapisać. I tutaj też mrugam oczkiem do prowadzących innych, ponieważ kiedy nagranie, które się dzisiaj pojawiło na pierwszym miejscu, aż kurde, wyciągnę je jeszcze raz, bo jest absolutnie doskonałe. Albo i nie wyciągnę, ponieważ dzwoni, jest i on. Witam cię i na sam początek kłaniam się po same serwomechanizmy. I dziękuję. A czekaj, bo cię chyba nie... A nie, no już, o, już jesteś, sorry, bo nie włączyłem cię na mikserze, ale już jest doskonale.
3: Dobry wieczór, ja również się kłaniam.
0: No właśnie, Jacku, co cię zainspirowało?
3: Co mnie zainspirowało? No,
0: tak, czy ja miałeś myślę, sen, że... czy reptilianie?
3: Ja
0: czy...
3: myślę, że kochani, zainspirowała mnie pewna legenda, która chodzi teraz po mieście. Nie wiem, czy słyszeliście, jak młodego potrzebę 19 mama wysłała któregoś dnia do sklepu po ser żółty, po czym wrócił... Nie, zjebałem to. Dobra, możecie to wyciąć. Może zjebałem to. Dobra.
0: Wiesz co,
3: To się nadaje do wycięcia. Kumaci wiedzą, co tam na końcu jest.
0: Możesz się śmiać, ale kiedyś mnie mama wysłała do sklepu, a ja po drodze znalazłem kota i wróciłem z kotem i bez zakupów.
3: Tak, i tam nie było, ten kot nie był biały.
0: Nie, to był taki rudasek. No, albo czekaj, jak to... Raz jeszcze była taka scena, że chyba jak miałem 4 lata, kiedy na wsi mieszkałem w ogóle, wziąłem 100 zł, dawne 100 zł, i poszedłem do wsi do sklepu kupować samochód, tylko że mnie sołtys zgarnął po drodze i zawiózł do rodziców.
3: O matko. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że... Szacun. Jakbyś to widział, to bym ci zasalutował. Autentycznie wielki, wielki szacun. Wykonałeś niesamowitą robotę. Sądzę, że nie mieliśmy jeszcze w ogóle w historii radiów człowieka, który poradziłby sobie w audycji live z taką ilością sampli. Z taką ilością podkładów i z takim płynnym przejściem i co ciekawe, dopiero gdzieś tam delikatnie się potknąłeś już w tej takiej, nazwijmy to, części afterowej, czy też w tej luźniejszej części, tak?
0: Albo wiesz, powietrze ze mnie zeszło, poszedłem się oddać, nalałem sobie soku i tak, dobra, to teraz można przejść do cywia, oj, a tutaj nie, kurde, 4 deki, wszystko po prostu, 4 palce na uczyłem się od nowa konfiguracji miksa, żeby to wszystko, wiesz, żeby to wszystko dwoma ręcyma operować tym wszystkim. No, nie żałuję, że zrobiłem to na live. Naprawdę nie żałuję. Fajne takie ćwiczenie na koordynację ręka-oko.
3: No i też tam stwierdziłeś coś takiego, że ja tam będę miał ci za złe. Myślę, że nawet Bajt nie będzie miał ci za złe tego, że zrobiłeś taki, miks. Ja powiem ci, że jak tego słuchałem, to po prostu łzy w oczach, prawie się zesrałem ze śmiechu, nie?
0: Ale
3: to
0: wie,
3: był
0: ale
3: absolutny
0: tak,
3: geniusz.
0: Cisza! Wolny rynek jadą! I to, co najbardziej lubię w ludziach! Niepłacąca podatków wiara!
3: Bajtiterze, czy kolekcjonujesz takie koszulki z wisienką?
0: Pod koszulkę mam i w niej śpię! Piękna jest! Z Korwinem! Tutaj ją dostałem! I jest na niej napisane 4,76. Mama pyta mnie, co to znaczy 4,76? A ja jej mówię, pójdziesz na wybory, to zobaczysz.
3: Nie, naprawdę to było grube, nie? To było prawdziwe 19 ton. Sądzę, że no... Z taką ilością to, no nie wiem, czy ktoś teraz ze sceny radiowej jest w stanie się po prostu zmierzyć, tak? Czy ktokolwiek będzie w stanie ci z taką listą przebojów dorównać, bo ja troszeczkę zdaję sobie z tego sprawę, jaka to była ilość materiału, a ty do tego materiału dołożyłeś jeszcze swój materiał i jeszcze to zmiksowałeś, jeszcze to pociąłeś, poukładałeś, jeszcze dodałeś wiele wątków muzycznych, bo tam gdzieś w trakcie pojawił się jazz, tak? Pojawiły się fragmenty elektroniki, no to po prostu jakaś masakra, tak? Więc no naprawdę ciężkie 19 ton.
0: Bardzo, bardzo, bardzo mi miło i bardzo się cieszę, no ale wiesz, staram się trzymać wysokie standardy i dawać wam to, co potrafię robić najlepiej. Ja troszkę tej produkcji muzycznej liznąłem i troszkę się chciałem, że tak powiem, zabłysnąć również od tej strony i dać po prostu wam parędziesiąt minut naprawdę fajnej zabawy. A co do tego, czy ktoś tam to podejmie, czy nie, tak jak wiesz, tak jak na OFie rozmawialiśmy, że Ja wiesz, ja tutaj mam jakąś koncepcję na to, tak? I zasadniczo nie jest tak, że... wiesz, no mi się zdarzyło raz zrobić spoilera, ale to był jeden spoiler, który był w zastępstwie, kiedy Krawca nie było 1,5 miesiąca. I to był jeden... I ja nawet tego za bardzo spoilerem nie chcę do końca nazywać, bo to był spoiler po mojemu. I każdy ma, wiesz, taką swoją wizję. Można, powiedzmy, tam gościnnie wystąpić czy coś takiego. Ale wiesz, ale w tym momencie masz jakiś taki kompletny koncept, man. Masz taki, wiesz, upieczony chlebek. I nawet ktoś, kto wejdzie do twojej kuchni i weźmie tutaj twoją mąkę, weźmie twoją wodę, weźmie twoje drożdże, weźmie twój zakwas nawet z lodówki, weźmie, to już ten chlebek nie będzie taki sam, bo to jest chlebek, który, wiesz, od serca go tutaj robisz.
3: Dobrze, ja nie chcę, żeby tego blachy na antenie było zbyt wiele, więc na podsumowanie swojej wypowiedzi powiem tak, że jak za jakiś czas, raczej za dłuższy czas, za miesiąc, powiedzmy, może nawet trochę więcej jak miesiąc, będę się zaopatrywał w bitcoiny, to będę pamiętał o tobie, bo za to naprawdę należy się flaszka. Znaczy, wiem, że ty teraz nie pijący jesteś, bo to z kolei jakby wpływ Krawca, tak? Jak się naoglądałeś takiej patologii, no to stwierdziłeś, nie, to ja już dziękuję za kieliszka, to nie, ja nie chcę tak wyglądać.
0: No w sumie tutaj się całkowicie z tym zgodzę, że nie chciałbym tak wyglądać. Natomiast wiesz, cieszę się, że się podoba, bo też inni słuchacze, fajnie jakbyście dali znać. Zapraszam do dzwonienia. Skype, Nocne Radio lub telefon 71 735 735 1. Dzięki ci raz jeszcze.
3: Słyszeliście, co potrzeba powiedział? Nie chcę tak wyglądać. To znaczy się, że co, Krawiec na kamerce ci się pokazywał?
0: Nie,
3: do usłyszenia, cześć.
0: Krawiec mi się nie pokazał na kamerce. Krawiec jest dostępny na miniaturce swojego starego profilowego ze Skype'a na jednej z audycji Rozmowy w Nocy i stamtąd wiem, jak wygląda, a plus rzeczy, o których nie mogę mówić i że wiem dokładnie, jak wygląda. Natomiast dzięki starym Rozmowom w Nocy Krawca po raz pierwszy ujrzałem i no nie.
3: No wiemy, jak wygląda, jak reptilianin, no. Do usłyszenia, cześć.
0: Dzięki wielkie, trzymaj się i do usłyszenia. Zapraszam, Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. Udowodnijcie, że ten numer nie był stratą pieniędzy. No zobaczymy, jeżeli zatrybi, jeżeli będzie używany, to jak najbardziej zostanie, a jeżeli nie, to się z nim pożegnamy. Póki co sobie możemy na ten eksperyment pozwolić, o czym zresztą wam mówiłem w ostatnim Nocnym Marku. W sumie... Ale kurde, nie chcę obgadywać dawnych radioopów, bo to jest tak troszkę ani miło, ani fajnie, a chciałbym, kurde, szkoda, że mi Jacek uciekł, bo chciałem go jeszcze zapytać o jakieś takie prywatne wspomnienia związane z Nocnym Radiem, jakieś takie najlepsze momenty. I uwaga, nie możemy mówić tutaj o Żebrotroniksie, który był absolutnym topem w całej historii Nocnego Radia. Natomiast, żeby się tutaj jakoś sensowniej przyjrzeć, tak troszkę retrospektywnie popatrzeć na to, co robiliśmy wcześniej, co wam się podobało, co wam się nie podobało, za czym tęsknicie. No właśnie, kurczę. Audiobook od Kałuży, jak tak sobie już jesteśmy bardzo historycznie. Legendarny już dziś audiobook od Kałuży, który się nie ukazał, który miał się ukazać, nigdy się nie ukazał. A w sumie, wiecie, biorąc pod uwagę to, co poszło nie tak z czytajniakami, to gdybym miał nagrać takiego naprawdę, naprawdę fajnego, kompletnego audiobooka, jeszcze tutaj mam jakiś 3-sekundowy fragment, moment. Okej, jeszcze jeden sample będzie ze starego czytajniaka. Czytajniak 03, odrzut.
2: Cóż, nie było to pewnie jeszcze... Kurwa, kocie.
0: No właśnie, i tak mniej więcej wygląda współpraca z tym radiu. Jeżeli sobie zamienimy kocie na krawcze, no to wtedy mniej więcej będziecie mogli zobaczyć, jak tutaj nam na co dzień się współpraca układa. Natomiast bardzo się cieszę, że w sumie, kurczę, troszkę tego czasu już z wami spędziłem, niedługo chyba stuknie ze 2 lata, jak nie więcej. Abym musiał to wszystko przeliczyć, kiedy to wszystko dziwnego się popieprzyło, pochrzaniło i zlądowałem w nocnym radiu. To było jakoś na jesień, nie wiem, ale nie pamiętam którego roku. No nieważne, bardzo się cieszę i powiem szczerze, że współpraca z Krawcem układa mi się jak z mało kim, bo za bardzo nie jestem szczególnie skory do współpracowania w różnych dziwnych rzeczach, a tutaj jakoś sensownie ma to ręce i nogi. Jak już wielokrotnie powtarzałem, jest to człowiek, który powie, że jeżeli czegoś nie zrobi, to tego nie zrobi. Za co w sumie go bardzo szanuję, bo znam wielu ludzi, z którymi współpracowałem i stwierdzili, że oni coś zrobią, ale potem tego nie zrobili. I wtedy się zaczynają powoli, problemy. No, także zapraszam do dzwonienia, może jeszcze wrzucę jakąś małą przerwę muzyczną. Jak nie chcecie dzwonić, ożwy kurcze, to ja się tutaj tak ten... Nie, naprawdę, ciężko się musiałem spocić, żeby tutaj sobie wszystko ładnie przygotować, ale o, może to. Pieśń religijna w sam raz na nadchodzącą niedzielę. Furiacie, mrugam do ciebie, ty pewnie znowu na drodze krzyżowej, ale z dedykacją dla Furiata. A ja do was wracam już za 3 minutki.

0: jako człowiek nie rogarniasz mentalności Boga. Że tak powiem, my bogowie, my bogi mamy inny sposób myślenia. Dla nas zabicie dziecka, czy zabicie pół narodu, czy wręcz zabicie całego narodu, to nie jest tak jak dla ciebie, to jest zło, taki mściwy Bóg. To jest po prostu...
1: Coś tam mi się ucięło, bo tam dalej było, że trzeba ich było ukarać, jeżeli mnie pamięć nie myli. Przepraszam was za usterkę, ale mi się po prostu coś tutaj wysunęło. A ja przypominam, że możecie dzwonić Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. I jest Jon, bo czemu nie? Już sekundkę tylko się włączę na mikserze. I jest nasz bohater drugiego planu, pierwszego miejsca.
2: Cześć. Witam was, kochani słuchacze. Witam ciebie, Potrzebo. Gratuluję genialnej audycji. Dzwonię jako pierwszy na numer chyba Nocnego Radia.
1: A patrz, a mi cię zidentyfikowało jako profesora Leniucha, także pewnie masz jakoś tam w Skype'ie dodany, ale faktycznie słychać cię jak przez numer. Nie jesteś pierwszy, bo ja już go wcześniej testowałem.
2: To dobrze, no to jestem znowu drugi, no widzisz, no jak to...
1: Ale pamiętaj, Karol Wojtyła też był Janem Pawłem II, także nie ma nic tutaj straconego nie zostało.
2: Nie muszę się wstydzić, no dobrze, fajna audycja ci wyszła. Powiem ci szczerze, że znowu się uśmiałem, słysząc naszego... naszego boga tutejszego. Fajnie wyszło. Gratuluję pomysłu. Nie wiem, to był pomysł Blachy chyba.
1: Tak, to był pomysł Blachy. Tak. Coś takiego, wiesz, coś takiego nam przechodziło z Krawcem po głowie, ale raczej, żeby zrobić jako takie promo. Natomiast tutaj troszkę hermetycznie, ale też właśnie pozamieszczam linki do audycji, z których zostało to wycięte, tam, gdzie wiem, z czego to zostało wycięte. Żeby też słuchacze mogli sobie się przenieść w czasie, bo taka hipotermia Romano jest też audycją, którą warto ponownie przesłuchać. No i właśnie to nasze nieszczęsne, pamiętasz tę audycję, tę młotkową audycję o tym, jak się nie bić, nie?
2: Tak, pamiętam. Ja wam wszystkim mówiłem, jak się nie bić, a jak to zrobić, jak już uderzycie. Tak, to była bardzo dobra audycja.
1: No dokładnie, a tak... Kontynuując wątek, tak już poza naszą glistą przebojów, czy masz jakieś takie, nie wiem, jakieś takie wspomnienia, które się dzisiaj nie pojawiły na antenie, a które no, kojarzą ci się dość, można by rzec, fajnie, przyjemnie, intensywnie?
2: Oj, ale mi trafiłeś teraz. No powiem ci szczerze, że tak nie przypomnę sobie, jestem po prostu zbyt zmęczony, ale myślę, że nie no, dużo było w tych audycjach, które wyciągnąłeś. Musiałbym dużo pomyśleć, jak coś znajdę, to na pewno wyślę tam jako kandydaturę do kolejnego odcinka. No nie jestem w stanie, dzisiaj już nie myślę.
1: A Spreol pyta, czy było wkręcenie w adamantowe garnki i patelnie. No nie było. Jak ktoś to wyciągnie od kuchmistrza, to pamiętam nawet tę rozmowę Krawca z kuchmistrzem. Tam chyba nawet ja byłem, nie wiem, czy tam hostowałem, czy co tam, czy jako techniczny tam robiłem, natomiast pamiętam i tak aż mi się kuchmistrza trochę żal zrobiło.
2: A w ogóle gdzie on się podział?
1: A ja tego nie wiem. Ja jeszcze nie wróciłem w 100% do wszystkiego, także powoli się tutaj rozglądam swoimi kaprawymi oczkami i patrzę, co tutaj się stało pod moją nieobecność, także nie wiem, kiedy ostatnio nadawał, nie wiem, czy jest z nim kontakt, nie wiem, bo ja tam tutaj tego kontaktu za bardzo nie trzymałem, ale jestem, wiesz, jestem nietrzymający.
2: No, rozumiem. Słuchaj, Potrzeba, ja tak chciałem zadzwonić, sprawdzić, czy numer faktycznie działa, więc ludzie, dzwoncie, chcieliście numer. Pamiętam, jakie było ciśnienie, że nie każdy chce mieć konto na Skype'ie, możecie dzwonić z telefonu, no to wykażcie się teraz, apeluję do was, Leniu.
1: I to był tak, i moi drodzy, to jest ten Leniu, który tam kisł pod nosem na naszych samplach z dzisiaj. A ty masz takie, kurde, nie wiem. Samo to odfiltrować, nie? To by zasługiwało na osobne miejsce, tylko że zawsze to jest w tle do kogoś, nie?
2: No tak, ale to właśnie, dzwonię, bo poczułem się urażony. Jak ty mogłeś nazwać, przepraszam cię Krawcze, ale jak ty mogłeś go nazwać największym śmieszkiem tego radia? Nie no, żartuję, to też. Halo?
1: No dobra, z Tańczykiem.
2: Mogę być śmieszkiem, mogę mieć drugie miejsce, ale naprawdę fajnie mi się tego słuchało. Jestem wykończony po dzisiejszym dniu, ale audycja mi bardzo porobiła. No to czekam tutaj na antenie, aż ktoś zadzwoni i mnie zamieni. Daję wam 10 sekund.
1: A my czekamy z kolei na relacje z irlandzkiego bierzmowania. Swoją drogą, nie wiem na ile jest zlaicyzowana Irlandia. No?
2: Mogę, opowiem o tym w audycji. Miałem dzisiaj nagrać audycję, ale wróciłem tak wykończony, że jednak spędzenie paru godzin w kościele i na tej całej imprezie sprawiło, że taki odludek jak ja, co siedzi całe życie przed komputerem, jak wyszedł do ludzi, to wypompowany mentalnie.
1: Może po prostu chodzi o to, że taka impreza, że na bierzmowaniu to musisz spalić potem przynajmniej 3 stadiony, nie?
2: Nie, ale przepraszam. Przepraszam. Wiecie co, opowiem wam o bierzmowaniu, ale nie będę tego robił potrzeby. Powiem wam tylko tyle, że jest ciekawie. To jak tutaj wyglądają w środku kościoły i co tutaj się wyprawia nawet w czasie takich obrzędów jak bierzmowanie. Zatkało mnie i gości z Polski również, także będzie dobrze.
1: No dobra, to czekamy z wężem w łapie na twoją audycję, na twój podcast i dzięki wielkie za telefon. Do usłyszenia. Trzymaj się, na razie, cześć.
2: Trzymajcie się, hej, pa.
1: A my jesteśmy dzisiaj na antenie, rozmawiamy sobie troszkę o takich naszych internalsach, o takich sprawach wewnętrznych, natomiast rozmawiamy sobie dzisiaj o naszych własnych wspomnieniach związanych z radiem, co byście dali takiej osobie, która by się na przykład dzisiaj pojawiła na czasie i ej, słucham pierwszy raz, jakie 3 audycje byście polecili na początek, czy może jakąś serię, interesuje się sportem, muzyką się interesuje i tańcem się interesuje, czyli taki kompletny random, nie? Jeszcze tutaj taka mała ciekawostka, bo początkowo się zacząłem szykować na przerwę techniczną na dzisiaj, bo złapałem się dzisiaj o 19 mniej więcej, że włożyłem naprawdę trochę pracy w przygotowanie tego, co się dzisiaj wydarzyło. A potem nagle takie, ej kurde, ej stary, ty masz dzisiaj audycję, nie? Ej, co byście polecili z nocnego radia? Trąba, nie wiem, słuchasz nas już od trochę, więc może zadzwoń, powiedz co ci w duszę gra, a ja cię tutaj oprowadzę po naszej bajce. No właśnie, słuchajcie, w środę bodajże się pojawiła Akademia Pana Kleksa, obejrzeliśmy sobie Akademię Pana Kleksa i Tajemnicę Foliarza Romana. Nie, Tajemnice Foliarza Filipa, przepraszam. I już niedługo prawdopodobnie sobie obejrzymy sobie kolejne części Pana Kleksa oraz mamy mechanizm, który pozwala nam wspólnie oglądać filmy w nocnym radiu, na bieżąco je komentować. Próbowaliśmy też z Krawcem komentować sobie na Discordzie, parę tutaj takich pobocznych projektów się nagle pokazało, które będą nam pozwalały na wspólne jakieś takie, no nie wiem, bawienie się, na jakieś wspólne spędzanie

0: Nie wiem, czy poszło echo, ale miało pójść.
1: No witam ponownie. Dzwonię troszeczkę z tego powodu, że jest tak, jakby to powiedzieć, pusta przestrzeń do tego, żebym dzwonił, no więc dzwonię, tak?
0: Ale wiesz, ale to jest zajebiste, że wszyscy napierdalają na ciebie, że dzwonisz po 15 razy, a sami nie wypełniają tej luki, nie?
1: No tak, tylko widzisz, tylko to nie jest tak do końca, że ja z taką krytyką zupełnie się nie liczę, bo też spotkałem się z takimi opiniami gdzieś tam osób, które bardzo mało udzielają się w radiu, że no radio to nie tylko są ci dzwoniący, tak? Że radio to jednak głównie są ci radiowcy i mi na przykład osobiście bardzo podoba się ta taka moda, którą kiedyś zapoczątkował Krawiec, żeby tą pierwszą godzinę jednak tych słuchaczy nie odbierać, tak? Czyli to, co ty zrobiłeś w zasadzie teraz, tak? No, jakbyś miał jeszcze w trakcie tej audycji tych 19 ton nie, odbierać słuchaczy, no to już by była jakaś masakra, tak? To byś musiał mieć po prostu realizatora gdzieś z boku, tak? I pokazywać mu na migi teraz tni, teraz coś, tak? No, hej, no...
0: Znaczy, wiesz co, niedawno mieliśmy rozmowę o Formule 1. Tak, profesor, niedługo będziemy robili audycję o Formule 1, taką, ale bardzo entry-levelową, ale jeszcze będziemy o tym rozmawiać, bo poproszono mnie o zrealizowanie takiej audycji, natomiast przed wyścigiem i po wyścigu są udzielane wywiady przez kierowców. To jest naturalne. I wyobraź sobie, że jesteś takim kierowcą, który się zatrzymuje na trzecim okrążeniu, wysiada, no tak, i tutaj dwa pierwsze okrążenia były takie dość słabe, nie, ale tutaj w trzecim okrążeniu na czwartym zakręcie udało mi się uszczknąć 0,2 sekundy i tutaj faktycznie mam całkiem niezły timing. Okej, dzięki, leć dalej, nie? No nie, no to się po prostu nie sprawdza za każdym razem, żeby ktoś ci się, wiesz, władował i... No, może nawet władował to nie jest właściwe określenie, bo to wiesz, bo to jest odpowiedzialność prowadzącego, żeby powiedział: ej, słuchajcie, teraz ja mówię, czekajcie, tutaj aż sobie sampla wrzucę. Moment. No mów, Jacku.
1: Jeśli chodzi natomiast o moje wspomnienia, dotyczące i też dotyczące tego, co ja z kolei bym polecił, to ja bym polecił na przykład Hipotermię Romana i ogólnie całego Nocnego Marka w tych, znaczy te odcinki Nocnego Marka, kiedy wy się uzupełniacie. Ja jednak takie duele, że tak powiem, bardzo, bardzo lubię, pamiętam je ze starych czasów. Mam tam gdzieś, może nie będę o tym wspominał, bo to są ludzie, którzy nadal aktywnie działają w innych radiach, natomiast mam gdzieś tam pewien niedościgniony wzór i wy w dwójkę naprawdę jesteście bardzo, bardzo blisko. Też bez wymieniania pseudonimów i nazwisk w porównaniu do poprzedniego Radio Opa, który, że tak powiem, był duelem dla Krawca, tak? To myślę, że wychodzi wam to zdecydowanie lepiej, tak? W sensie lepiej się uzupełniacie, może dlatego, że jesteście właśnie, tak jak ty sam zresztą określiłeś i Krawiec też to w jakiś tam sposób podkreślił, no że jesteście troszeczkę takimi przeciwnościami, tak? Że ta wasza komunikacja jest trudna, tak? No bo gdzieś tam ściera się, powiedzmy, ten taki mocno oparty o logikę świat techniczny, tak? W którym ty funkcjonujesz, tak? Z światem percepcji, niuansów, kolorów, tak? Czyli czymś, w czym przez lata i do dnia dzisiejszego jeszcze funkcjonuje zawodowo Krawiec. I myślę, że to stąd właśnie te przeciwne bieguny gdzieś tam wzajemnie się przyciągają.
0: Wiesz co, tutaj tylko jedno takie kontrolne pytanie, czy, bo powiedziałeś o osobach w innych radiach, czy mówisz tutaj o radiu na E?

0: mówię o Radiu na N, natomiast mówię o twórczości, która była już kiedyś i która gdzieś tam no, jest takim swego rodzaju początkiem i też dla wielu osób pierwowzorem. Przepraszam wszystkich za tą enigmatyczność, ale po prostu, no...
1: To był pan Kleks, po prostu, który tutaj, tak. Któremu piegi ten działo organowe zwiało i wilki zlizały mu jajka, no.
0: Z całą pewnością bym polecił Krawca Spoilery. Krawca Spoilery i Hero, które jest dostępne w archiwum. To też, jeżeli słuchają nas, że tak powiem, fani Krawca z dawnych czasów, bo wbrew pozorom, że powiedzmy my tutaj z Cyborgiem troszeczkę sobie śmieszkujemy z Krawca, to wbrew pozorom ilość Krawca fanów jest przytłaczająca. To są naprawdę ciężkie tony i czasem ludziom ciężko jest oszacować, ilu ich jest. Zresztą podejrzewam, że w tym śmieszkowaniu Krawiec nie pozostanie nam dłużny. Także...
2: Już o północy,
0: Przyszykuj 19 na tęgie baty, bo tam coś czuję, że we wstępie to dostaniemy mocno po dupie.
2: I tak trzeba robić. Jeszcze tylko sobie sprawdzę, bo aż zapytałem sobie, ale dzisiaj czasy ostateczne będą, tylko jeszcze sobie sprawdzę, tylko sobie podejrzę na drugim koncie. O praniu mózgu dzisiaj będzie, także na pewno będę dzwonił jako osoba, która wyprała mózg Krawcowi. Zapraszamy o północy i dzisiaj też pewnie będę mu prał mózg, także... No wiesz, no on za bardzo prania nie robi, to tak czasami mu trzeba przyjść i wyprać, nie?
0: Z całą pewnością z takich, sięgając jeszcze do archiwum Nocnego Radia, to z całą pewnością bym polecił takie spokojniejsze też w duecie audycje. To bodajże jeszcze było w trakcie Nocnej Jazdy, jeśli się nie mylę. Nie wiem, być może, jeśli to może ktoś z słuchaczy może mnie tutaj poprawić. Bym polecił duet Krawiec Etam. Bo to ma swój specyficzny charakter i myślę, że jako, jako osoba, która gdzieś tam dość fanatycznie jest zaangażowana w radio, to mogę powiedzieć, że to jest bardzo specyficzny duet, a to dlatego, że z jednej strony zgrany, a z drugiej strony jakby eksplorowany przez dwójkę osób, które szalenie się rozumieją. A ja zauważyłem coś takiego ogólnie na scenie radiowej, że im jest nadającym bliżej, tym ten duet w radiu wychodzi gorzej. W sensie, jeżeli oni poglądowo, jakby gdzieś tam, wiesz, życiowo zgadzają się ze sobą i wydawałoby się, że są ze sobą kompatybilni, to jak przychodzi do nagrywania czegoś wspólnie, to okazuje się, że te światy są ze sobą tak bliskie, że nie są takimi wzajemnymi odbiciami. I im to odbicie jest większe, jest na przykład, nie wiem... introwertyk, ale też do pewnego stopnia i jego partnerem jest ekstrawertyk, ale też do pewnego stopnia i oni rozumieją się, ale tylko na pewnych płaszczyznach, wtedy ten duet zaczyna żreć. To znaczy... Natomiast jeżeli jest dwóch introwertyków, no to mamy tak naprawdę audycję z piwnicy, tak?
2: Wiesz co, jest coś takiego, niedawno się o to potknąłem, nazywa się Stacja Ateizm i mają swoje audycje o 18 w niedzielę i te audycje trwają godzinę. I odsłuchałem sobie do tej pory trzech audycji, bo dość niedawno na to trafiłem. I wiesz, i poruszałem jakiś taki naprawdę ważki temat. Taki temat, o którym ja mógłbym napierdzielać przez 20 godzin. Sam. A z słuchaczami przez 30. A oni tak, wiesz, po godzinie, no tak, tutaj ten, no tak, no to, no dobra, no to. Także nie polecam Stacji Ateizm, ale może mi się uda zaprosić prowadzących do Nocnego Radia i ich trochę nauczyć tego, co my potrafimy. Na Facebooku możecie ich znaleźć, nie polecam Stacji Ateizm, ale zdecydowanie tak. I jeszcze, jeżeli chodzi, jeszcze tak zamrugam oczkiem w stronę miłośników Krawca, z tych 73 GB audycji, które mamy w naszym przepastnym archiwum, około 18 GB to są audycje, które się nie ukazały lub są historycznymi audycjami moimi lub Krawca. Przede wszystkim Krawca, jeżeli chodzi o historię, bo ze swojej kariery radiowej to za bardzo nie chcę sobie tutaj, nie wiem, się tym chwalić. Natomiast jeżeli jesteście miłośnikami Krawca, no Archiwum Radia na Fali w tym momencie nie jeździ, także wystarczy wesprzeć na Patronite kwotą 19 zł lub więcej miesięcznie i otrzymacie dostęp do tej części archiwum i możecie sobie przesłuchać wszystkie sezony Lorem Ipsum, parę audycji, które nigdy nie trafiły do faktycznego archiwum. To wszystko jest tam dostępne. Także zapraszam, pamiętajcie.
0: To ja tak tylko wspomnę, skoro już wiem, że Krawiec tego nie lubi, tak, ale skoro już gdzieś tam zahaczamy o niego, to też jakby ma swój związek z Lorem Ipsum. Podczas jednej z serii Lorem Ipsum, bodajże w serii trzeciej, to jakby te serie odbywały się w różnych radiach internetowych. Nie będę teraz podawać ich nazw, natomiast jeden z radioopów w połowie tej serii stwierdził, że prosimy o pobieranie tych audycji na dysk, a nie odsłuchiwanie ich na stronie, bo ktoś ponad 60 razy odsłuchał na stronie po prostu plik, tak? I to gdzieś tam zaczyna zapychać nam serwer i generalnie z tego powodu mamy problem. Także to, myślę, pokazuje siłę fanów, tak? Siłę fanów, że ktoś był w stanie odsłuchać 60 razy Lorem Ipsum. To przypomnę, to są takie audycje 3-godzinne, nieraz 4-godzinne, tak? Ktoś był w stanie tego odsłuchać po 60 razy. Oczywiście to jest niemiarodajne, bo jednego razu mógł odsłuchać tam do połowy, innego razu mógł odsłuchać w 3/4, to powiedzmy, że w sumie odsłuchał te ponad 30 razy. Spróbujcie sobie odsłuchać ponad 30 razy jedno Lorem Ipsum. To podejrzewam, że wchodząc później na...
3: Wchodząc, zaczniecie, tak, piec swój własny chleb. Zaczniecie, jeżeli tylko zechcecie, to wiecie, to jest stan umysłu.
4: Jeżeli sobie, zrobisz takie lorem dupsum w głowie, co sobie zrobisz, i sobie przekazujesz, że się nie bierze. To wtedy te serwery i te bajty i kilobajty to będą latać o tak. O tak będą latać. Jak tylko chcecie. Pluton, złoto, $1 za kilogram.
0: Ale tutaj, jeśli pozwolisz, tutaj zaskoczę cię z czymś, bo osobie takiej defaultowej, tak? Jak to w niektórych środowiskach się mówi, takiemu normikowi, tak? Takiemu normikowi z kolei nie poleciłbym twoich audycji, które są podcastami. A to z tego względu, że to jest specyficzny content, to jest hardcore, to jest content luksusowy, to już jest taki, że tak powiem, no, to jest troszeczkę tak jak z kawiorem. Kawior nie każdemu smakuje, tak? Prawdopodobnie jak weźmiesz przypadkowego człowieka z ulicy, zabierzesz go na jakiś bankiet i proszę bardzo, tutaj jest kawior, gdzie jedna sztuka kosztuje tam, nie wiem, $350, tak? Nie, najbardziej wybitny kawior na świecie, no to jemu taki kawior nie będzie smakował, tak? To nie jest coś takiego... To nie jest coś takiego, co bym polecił normikowi. Wbrew gdzieś tam zawirowaniom wokół kuchmistrza, to myślę, że gdyby to była kobieta, ten normik, to jej z kolei poleciłbym audycję kuchmistrza. Te takie jest co bardziej poukładanych, bo tego po prostu przyjemnie się słucha, tak? To nie jest ciężkie gatunkowo, to nie jest gdzieś tam w żaden sposób hermetyczne. To też pokazuje taką, bym powiedział, normalną stronę nocnego radia, tak? To w żaden sposób nie zahacza o jakieś tam patostreamy czy inside joke'i. też myślę takiemu troszeczkę śmieszkowi, normikowi, to na dzień dobry poleciłbym to, co robi Kuba w Rozmowach w nocy. A to z tego względu, że i to jest poniekąd jednocześnie atut i jednocześnie jakaś tam wada, że to, co Kuba zdążył wytworzyć, to jest no jednak w dużym stopniu, jeżeli chodzi o format takie mainstreamowe. Sposób prowadzenia jest dosyć mainstreamowy, przynajmniej w tej takiej poważnej części, a nie rozrywkowej. No i też tematy przerabiane gdzieś tam z gośćmi są dosyć takie mainstreamowe.
2: Wiesz co, tutaj zainspirowałeś mnie do jednej rekomendacji. Jeżeli ktoś już jest tak jedną nogą w nocnym radiu i ma wrażenie, że nocne radio jest takie, srakie, owakie i tutaj, że mamy jakiś nurt, niech sobie przesłucha dowolną kuźnię wojowników i niech sobie przesłucha dowolnego Błażeja. I niech raz jeszcze wtedy powie, niech nie wiem, stanie przed lustrem, czy po prostu tak powie sam sobie w oczy, tak, to radio ma konkretną linię. Nie, my tu się bawimy. Tutaj przede wszystkim wyjmujemy kija z dupy, tutaj przede wszystkim się doskonale bawimy. I tutaj też tak powiedzmy ode mnie, tutaj mały ukłon w stronę adwokata, który jest osobą o zupełnie innym światopoglądzie względem mnie. Jest charakterem, z którym normalnie bym się spierał tak, że nie podchodziłbym do niego z szacunkiem. Natomiast tutaj, na platformie Nocnego Radia, udało nam się znaleźć jakąś taką wspólną platformę porozumienia, na której zwyczajnie jesteśmy w stanie porozmawiać o jakichś tam konkretnych rzeczach. Zresztą z adwokatem się umówiłem, że w tym roku obaj idziemy, spotkamy się na Marszu Niepodległości i zdamy wam relację. I to jest tak dla mnie niepojęte, że się na to zgodziłem, no ale mimo wszystko mam nadzieję, że tym razem niczego mi nie wstrzykną po spotkaniu z kimś z Nocnego Radia. Natomiast tak, tutaj jest platforma do dyskusji i nawet jeżeli macie ugruntowane jakieś, nie wiem, jakąś wizję swojego wszechświata, jakieś coś, to tutaj możecie ją zweryfikować, możecie ją wystawić na próbę i sprawdzić, czy twoja płaska ziemia, pytaj mierzu, się zwyczajnie obroni. Czy twoje podejście do gospodarki, profesorze Leniuchu, się obroni? Czy twoje podejście do wolnego rynku, wodzu, się obroni? Czy twoje podejście do spawania, blacho, się obroni? Okej, dobra, możecie to wyciąć, to było gówno.
0: Nie, myślę, że to jest istotne, co powiedziałeś i to też takie gdzieś tam z radiowej kuchni, czy może z przedsionka radiowej kuchni, bo co do radiowej kuchni, to ja niewiele mogę powiedzieć, ty możesz powiedzieć zdecydowanie więcej, jak gdzieś tam stoję w korytarzu, tak bym mógł to określić, to też ważne jest to, że żebyście ludzie nie ulegali pewnej iluzji tego, że na przykład między mną a potrzebą zawsze, że tak powiem, było tak wesoło. Nie było i tutaj, że tak powiem, no barykada też jest wyznaczona w pewnych miejscach, a to, że my na tą barykadę na co dzień nie zwracamy uwagi, czy też, nie wiem, nie wspominamy o tej barykadzie, to nie znaczy się, że jej nie ma. I myślę, że to jest... Myślę, że to jest najciekawsze i zarazem najbardziej wyjątkowe w nocnym radiu, że ci ludzie są naprawdę tutaj skrajnie od siebie różni i często z zupełnie różnych biegunów podejmują ze sobą współpracę, która, jak to w życiu bywa, kończy się różnie. Natomiast owoce gdzieś tam, że tak powiem, nawet sporów, tak? Nie bójmy się tego słowa, tak? Nie bójmy się konfliktów, bo to dzięki konfliktom tak naprawdę poznajemy samych siebie. Ludzie są prawdziwi dopiero w sytuacjach ekstremalnych. Mówią prawdę wtedy, kiedy dopiero są przyparci, wtedy, kiedy są przyparci do muru.
2: Może nie tyle, kiedy są przyparci do muru, ale kiedy im zależy.
0: Tak, kiedy im zależy, no ale kiedy im zależy, to też są przyparci do muru, tylko tak bardziej wewnętrznie są przyparci do muru, czy też bardziej są pchani przez coś, tak? Są pchani przez to swoją ambicję, marzenia, tak?
2: I tak, wiesz, tak upraszczając i rzucając takim prostym przykładem, tak? Jeżeli macie coś ugruntowanego u siebie z tyłu główki, co się kompletnie nie zgadza, nie wiem, z takim waszym przemyślanym światopoglądem moim, czy Krawca, czy kogokolwiek, kto tutaj się nawet pojawia jako, jako słuchacz, to jest sparring. Tutaj sobie możemy przećwiczyć, wobec czego będziecie dużo sprawniejsi w późniejszej walce na dużo bardziej nieprzewidywalnym polu. I tak samo ja przecież, kurde, w paru audycjach, zresztą też niedługo będzie Szermierka słowem, już chyba część trzecia czy czwarta, bo też parę nowych rzeczy zostało opisane i parę nowych książek przeczytałem, gdzie sam przed wami pokazuję wam, w jaki sposób możecie być okłamywani, w jaki sposób możecie być zaczarowywani przed waszych rozmówców. Triki, które stosuję na co dzień, nie wiem, w negocjacjach biznesowych chociażby, bo to jest w moim interesie. Ale tutaj stoję przed wami i wszystkimi moimi otworami i po prostu korzystajcie z tego, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy.
0: Wspomniałeś jeszcze w trakcie 19 ton, wspomniałeś o naszym platynowym sponsorze, o Grześku. To ja teraz to powiem wprost na antenie, bo to gdzieś tam, że tak powiem, było też przyczynkiem do rozmowy między nami. Nie to, żeby najciekawszym punktem do rozmowy, Grzesiu, byłbyś ty dla nas, bo to nie był najciekawszy punkt tej rozmowy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, to troszeczkę chcę spacyfikować tych wszystkich, którzy posługują się takim moim zdaniem jednak bezczelnym wytrychem pod tytułem przecież Grzesiek to zrobi, tak? Przecież Grzesiek to, przecież Grzesiek tamto, tak? Znaczy, jak położycie tych cegieł mu zbyt wiele na głowie, no to on w którymś momencie nie wytrzyma jak każdy, tak? W momencie jakby teraz na przykład, nie wiem, Krawiec by do ciebie 19 by przyszedł, tak? I za dużo tych cegieł by ci położył na głowę.
2: To by dostał w ryj.
0: No to też jest możliwe, ale no to prawdopodobnie jakiś czas pod pewnymi warunkami byś był w stanie tak funkcjonować, ale w którymś momencie byś stwierdził, nie, to ja to pierdolę i wracam do krainy cyborgów, bo tam mam więcej wolności i generalnie więcej luzu, tak? No a poza tym, co tu dużo mówić, nie będzie mi jakiś tam grafik dyktował, co ja mam robić, tak?
2: To znaczy, wiesz co, nawet za bardzo nie chcę tutaj wchodzić jakoś personalnie, po prostu nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe i jeżeli, jeżeli czegoś oczekujesz, to też fajnie dać coś z siebie, tak? I to jest... I tutaj też nie chcę rzucać przykładami, bo ci, o których mówię, doskonale wiedzą, o czym mówię. I są osoby, które mogą sobie pozwolić na po prostu roszczenie, że mamy zrobić to, sram to, siam to. I też są osoby, ale jednocześnie dadzą coś z siebie, coś... pomogą nam w czymś, czy po prostu pomogą nam coś zrealizować. No naprawdę, nie chcę tutaj mnożyć za bardzo przykładów. Wiedzący będą wiedzieć, natomiast no nie oszukujmy się, jeżeli nie masz podstawy do trybu roszczeniowego, no to twój tryb roszczeniowy zostanie bacznie zignorowany i tak to się skończy, bo to jest wymagane do tego, żebyśmy nie zdechli jak radio na C.
0: Radio Cepelin.
2: Ale szanuj kuchnię litewską. Cepeliny są... Nie, cepelinów akurat nie lubię, bo pół cepelina zjem i jestem na żarty. Dobra, słuchaj, to może sobie zrobimy krótką przerwę, bo tutaj jeszcze wyciągnąłem...
0: To ja jeszcze chciałem coś na temat pana Kleksa powiedzieć,
2: o,
0: tak?
2: O, super, fantastycznie.
0: Bo ja w ogóle, wiesz, ja w ogóle pana Kleksa, to co oglądaliśmy w tym radiowym kinie, radiowe kino Bambino... To moim zdaniem to jest w ogóle świetny pomysł, tak? W sensie taka odskocznia, tak? Taka, ja już kiedyś to mówiłem, że no niestety tak jest, ale radio same przez się już się tak bardzo nie sprzedaje, tak? Już jest tych takich punktów w internecie, które dają taką ilość wrażeń, dają taki input w mózg słuchacza, tak? Gdzieś tam dla wielu bardziej mocny, bardziej atrakcyjny niż radio, że radio jednak musi być w jakiś tam sposób napędzane czymś, tak? Musi być ten dodatkowy dopalacz, tak? Ja pana Kleksa oglądałem wtedy tak naprawdę po wielu latach. I to jest ciekawe, pewnie u słuchaczy też gdzieś tam pojawiło się, jeżeli są takie osoby, które oglądały to właśnie po wielu latach, czy mają zamiar to oglądać, to to pojawia się coś takiego, że oglądając to za dzieciaka i oglądając to dzisiaj już zupełnie inaczej postrzegamy pewne fragmenty, dzisiaj już czymś zupełnie inaczej nam się to kojarzy i jedno, co mi zostało gdzieś tam z tamtego okresu, kiedy ja to oglądałem, to został mi taki zapach dzieciństwa, tak? Zapach pączków, tak? Te melodie, które gdzieś tam szumią mi w głowie, tak? I przypominają mi te takie momenty beztroski, tak by to można było określić. Skądinąd tutaj muszę przyznać rację w kierunku, czy nadal mnie słychać?
2: Tak, słychać się doskonale.
0: W kierunku utyskiwań Krawca nad tą produkcją, że rzeczywiście Pan Kleks jest produkcją wyjątkową, tak? Jest produkcją wyjątkową i o ile nigdy baśnie, a w tym też produkcje kostiumowe nie przypadały mi do gustu, śmierdziało mi to kiczem, śmierdziało mi to jakąś żenadą, takim po prostu spektaklem dla klubu emeryta, tak? Czy też dla klubu rencisty. O tyle Pan Kleks jest po prostu produkcją ponadczasową, tak? Jest w tym filmie coś takiego nieuchwytnego, taka słodycz, która z jednej strony łapie nas za serce, a z drugiej strony wiele rzeczy, wiele jakby scen w tym filmie, wydarzeń, dialogów z perspektywy osoby dorosłej naprawdę dają mocno do myślenia. I też jest taka rzecz, którą zauważyłem, na którą wcześniej nie zwróciłbym uwagi, że Adaś Niezgódka to jest taka średnia, ja wiem, tutaj zaraz mi powiesz, że nie będziemy rozmawiać o Fight Clubie, ale ja powiem to mimo wszystko, że Adaś Niezgódka wydaje mi się taką średnią czana, w sensie użytkownika czanów. Nawet pod względem ubioru, pod względem pewnej takiej życiowej refleksji. Nie wiem na ile to jest prawdą, ale tak gdzieś tam intuicja i troszeczkę wyobraźnia mi podpowiada, że taki dom pana Kleksa to jest taki 4chan. To jest taki 4chan i że oni tam właśnie tańcują, się śmieją i tam się dzieją po prostu różne cuda, nieprawdopodobne rzeczy. No i myślę, że ten twój śmiech jest tutaj jak najbardziej wymowny. Możesz w tym momencie zachować milczenie i zapodać muzykę, a ja opuszczę antenę. Cześć.
2: Okej, dzięki wielkie i do usłyszenia. Zanim jednak przejdziemy do przerwy muzycznej, chciałbym przytoczyć jedno wielkie dzieło. Jedno wielkie dzieło, ponieważ sam do pana Kleksa też podchodzę dość emocjonalnie i tak, te piosenki jak najbardziej trybią mi w głowie, ale z drugiej strony, Gałkiewicz, ja mam żonę i dziecko, nie Gałkiewicz przynajmniej nad dzieckiem się ulituje, Gałkiewicz nie ulega kwestii, że wielka poezja powinna nas zachwycać, a przecież Słowacki był wielkim poetą. Może Słowacki nie wzrusza Gałkiewicza, ale nie powie mi chyba Gałkiewicz, że nie przewierca mu duszy na wskroś Mickiewicz, Byron, Puszkin, Shelley, Goethe. Nikogo nie przewierca. Nikogo nic nie obchodzi. Wszystkich ludzi. Nikt nie może czytać więcej niż 2 lub 3 strofy. O Boże, nie mogę. Gałkiewicz to jest niedopuszczalne. Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może zachwycać nas, a więc zachwyca. Gałkiewicz, ja nie mogę. Nikt nie może, o Boże. Nauczycielowi podkrop listy, zrosił czoło, wyciął z pugilaresu fotografię żony i dziecka i próbował wzruszyć nimi Gałkiewicza, lecz ten powtarzał w kółko swoje, nie mogę, nie mogę. I to przejmujące nie mogę rozpleniało się, rosło, zarażało, a już już z kątów dochodziły szmery, my też nie możemy. I zagrażać jeła powszechna niemożność. Nauczyciel znalazł się w okropnym impasie. Lada sekunda mógł nastąpić wybuch. Czego? Niemożności. Lada moment dziki ryk niechcenia mógł porwać się i dopaść dyrektora i wizytatora. Lada chwila gmach cały mógł runąć, grzebiąc pod gruzami dziecko. A Gałkiewicz właśnie nie mógł. Gałkiewicz ciągle nie mógł i nie mógł. Ja też nie mogę. Ja też nie mogę za bardzo z pana Kleksa, bo to zła kobieta była. A tymczasem jeszcze chwilka przerwy i zaraz do was wracam. A tymczasem dalej zostajemy w klimacie hardbassu. Do usłyszenia za moment.

A my wracamy już chyba dzisiaj w ostatniej odsłonie dzisiejszego aftera po 19 tonach, moi drodzy. Jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio lub telefon 71 735 735 1. Stawka jak za numer stacjonarny do Polski, tak, moi drodzy. Dorobiliśmy się numeru, a fragment, który wam przed chwilą cytowałem, pochodził z Gombrowicza i Ferdy Durkę, gdzie Gałkiewicz był zmuszony do... Tak, wiem, że to jest lektura. Wiem, że jej nie czytaliście. Ja też jej nie czytałem. Ja ją doceniłem, kiedy miałem 26 lat. I naprawdę warto te rzeczy w odpowiednim momencie docenić, ponieważ... Tak w sumie jak Blacha zauważył, że oglądając pewne rzeczy, czy czytając pewne rzeczy za dzieciaka, nie do końca jesteśmy w stanie je zrozumieć i troszkę inaczej nam to się, wszystko w główce układa. No dobra, to będziemy powoli podsumowywać. Jeszcze ostatnia okazja, żeby zadzwonić. Skype Nocne Radio lub 71 735 735 1. Natomiast tak, już powoli kończąc, przede wszystkim zapraszam was na Północ i Czasy Ostateczne, gdzie będziemy rozmawiać sobie, gdzie Krawiec będzie opowiadał o praniu mózgu, a ja go podreguluję, kiedy będzie pierdolił głupoty. Natomiast co do... Tak, raz jeszcze powtórzę. Dzisiejsza audycja była wersją beta, która nie jest powiedziane, że będzie miała jakąkolwiek kontynuację. Kontynuacja zależy tylko i wyłącznie od ciebie, droga słuchaczko, i od ciebie, drogi słuchaczu, ponieważ musisz nam wskazać jakieś konkretne, fajne rzeczy, żebyśmy sobie coś takiego... No i jest, Kaledrian wrócił na ostatnie sekundy audycji. My się powoli zwijamy, ale jeszcze za chwilkę, jeszcze za godzinę się pojawi Krawiec na antenie w Czasach Ostatecznych. Tak, także słuchajcie, wrzucajcie, jeżeli jesteście w stanie wyciąć fragment, w Audacity czy czymś takim, no to jasne, wrzucajcie w linkach, w komentarzach pod audycją. Kiedy zbierze się odpowiednio dużo sampli, bo też parę sampli dzisiaj nie trafiło do dzisiejszej edycji, no to wtedy pomyślimy o drugim odcinku. Wszystko, moi drodzy, zależy tylko i wyłącznie od was. A ja tymczasem, skoro nikt nie dzwoni, będę się powoli z wami żegnał i do usłyszenia, moi drodzy. Trzymajcie się. Cześć.

Cześć, nazywam się Piotrek. No i tak chciałem parę słów o sobie powiedzieć z racji tego, że już jeden czy dwóch słuchaczy się zdecydowali, no to ja pomyślałem, że w sumie też czemu nie, po namowach tam, a tam późniejszych, wcześniej też Krawiec to nawoływał. No i parę słów o sobie, no to powiem tak, no, słucham nocnego radia, no i ogólnie Krawca też wcześniej, jak były inne radia, już chyba, nie wiem, z 5 czy 6 lat. No i powiem szczerze, że bardzo mi się podobają te audycje, czerpę dużo, że tak powiem, z nich wartości. Podoba mi się humor Krawca, potrzeby i w ogóle te wszystkie, że tak powiem, też etama, fajne są też te audycje. Znaczy powiem tak, że tak powiem, przez to, że mam takie relacje z rodziną, jakie mam, to tak jakby Etam jest moim ojcem, Krawiec bratem i że tak powiem, jak słucham audycji, to czerpę z tego jakby wzorce takie życiowe, bo jak człowiek jest, dużo przebywa sam, bo ja jestem w zasadzie nerdem komputerowym, moją pasją jest tworzenie muzyki, już od 10 lat się tym zajmuję. A poza tym też wiadomo, pracuję w ochronie, bo wiadomo, że jeszcze z muzyki nie jestem na tyle, że tak powiem, popularny, ani jakąś gwiazdą, żeby z tego żyć. Tylko po prostu cały czas jest, że tak powiem, wyścig szczurów, żeby, no w sensie, żeby, to, gonitwa taka, żeby po prostu się wybić, no. To nie jest wcale łatwe, no. Także skwituję to tym, że przez życie z nas tym radiem, o, że tak powiem. I słucham i Wigilię, i na Sylwestra, i ten Wódczany Krawca, co tam był, ten podcast Wódczany. No to taki pole zawsze z tego mam, że no po prostu jestem mega zadowolony, no, że takie radio jest, że tacy ludzie są. To bardzo podbudowuje człowieka, że nie jest człowiek sam, że są też również mu bliżej podobni inni ludzie, co mają też takie same problemy i również inne. Także jest po prostu lepiej na duchu, nawet wiedząc o tym, że innych też różne dziwne rzeczy spotykają. I cóż mogę więcej powiedzieć? No jestem takim bardziej samotnikiem, wiadomo, chodzę do pracy, tam do tej ochrony robię co trzeba. Poza tym siedzę cały czas przed komputerem i próbuję z tą muzyką coś osiągnąć. No jestem typowym takim maniakiem komputerowym, no w sensie, że siedzę cały czas przed kompem, mam ograniczony jakby, w ograniczonym zakresie spotykam się ze znajomymi, no bo nie mam na to czasu też zbytnio i też może trochę chęci. Wolę towarzystwo nocnego radia, audycji, zawsze mam niezły polew, po prostu z tego nieraz jadę rowerem do pracy, w zimę czy w lato. I słucham po prostu, jak Krawiec zalnie jakiś kawał, to albo ktoś inny potrzeba, albo po prostu, albo nie wiem, słyszę, jak Etan tam ubiera ziemniaki czy coś w tym stylu, no to po prostu mam taki polew, że jadę i się śmieję na ulicy i ludzie na mnie dziwnie patrzą, kurwa. A ja mam słuchawkę w uchu i tak słucham nocnego radia i po prostu mam niezły polew. Także co tu jeszcze mogę o sobie powiedzieć? Może kiedyś odważę się zadzwonić. Znaczy to w sumie to nie jest kwestia odwagi, no jakoś też po prostu nie wiem, nie miałem okazji, znaczy nie, no okazję może miałem, muszę na Skype'ie dodać tam to konto z tego radia i może wtedy jakbym miał coś ciekawego do powiedzenia, to może zadzwonię. I co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Znaczy dziwnie jest tak, jak się cały czas samemu ma mówić, jakby na przykład ktoś pytania zadawał, to by wiadomo było.

inaczej mi się odpowiadało, ale tak na teraz to. To chyba będzie tyle. 4,20 niby się nagrało, ale. Co tu jeszcze więcej powiedzieć? Aha, no może jakieś o relacjach rodzinnych, no że matka mi się nie układa, tak nie dogaduje się, więc bo z nią mieszkam, mam 30 w sumie, o, jeszcze powiem, mam 33 lata, jeszcze mieszkam z matką, można powiedzieć. No i dobija mnie to, że wiecznie wiadomo, co się nie pasuje, trzeba się dostosowywać, bo się mieszka u rodziców, a konkretnie u matki znerwicowanej. Ojca jakby nie miałem, bo tam już alimentów nie płacić, sobie gdzieś tam żyje. No i przez ten brak wzorców człowiek jest jaki jest. No, jedynym moim światełkiem w życiu jest właśnie produkcja muzyki i życie z tego wybicie się. Poświęciłem temu 10 lat mojego życia. Praktycznie dzień w dzień przed komputerem siedzę po 10 godzin, uczę się, skilluję, ściągam. I tak na marginesie, jakbyście tam w nocnym radiu potrzebowali jakiś soft, nie wiem, jakieś oprogramowanie, wtyczki, cokolwiek, to nie wiem, czy to jest dobre miejsce na tutaj się oferowanie, ale mogę, że tak powiem, zapodać fajne programy, wtyczki, najróżniejsze od no, cały software, no, cały software, że tak powiem, bo mam, że tak powiem, dostęp. Sample, nie sample, efekty różne, najróżniejsze do dżingli, nie dżingli, także mam tego całą masę, giga, dużo giga, że tak powiem, mam tego. No bo się tym sobie zajmuję, produkuję, no. Także, no, pozdrowionka dla potrzeby krawca Etama, Blachy, dla Maxa, dla. To, nie wiem, kogo jeszcze nie wymieniłem. Kuby, o właśnie, Kuby ostatnio nawet słuchałem tej audycji, emocje bardzo fajna też Kuby audycja. No i fajnie, fajnie w ogóle życiowi, sami życiowi ludzie są w tym radzie. Po prostu życiowe sytuacje, życiowi ludzie. No samo życie, no, po prostu same życie, nie tak jak w reklamach albo w serialach, że wszystko jest kolorowo, pięknie, cacy, cukierkowo. A po prostu życie jest jakie jest, no. Bardzo lubię wasz humor, fajny jest. No po prostu jak się słucha, to się czerpie różne fajne powiedzonka od potrzeby, od krawca, takie niespotykane. Ten dziwi mnie i szkoda mi jest, że krawiec nie wypłynął na takie głębokie wody i jest w takiej niszy, bo po prostu jego humor jest tak dobry, trzeba mieć pewną dozę inteligencji, żeby w ogóle zakumać to, docenić ten kunszt, przez lata słuchać ten skill u krawca, no i u potrzeby też. W bardzo krótkim czasie potrzeba zrobił mega postęp. Brzmi bardzo profesjonalnie i w ogóle wysławia się bardzo profesjonalnie. I to bardzo dużo daje słuchaczom, jak z samego słuchania tego, a też na pewno nadającym, bo takie mówienie do mikrofonu zauważyłem też, że po prostu bardzo rozwija. Rozwija mowę, wysławianie się. Nawet pod tym względem, że się trenuje i mięśnie twarzy wszystkie i po prostu człowiek wysławia się o wiele lepiej w życiu jest. Ma po prostu skilluje na tym poziomie. To też jest pewna umiejętność komunikacji, która u mnie jest mega słaba. Słabo mi idzie komunikacja w życiu, że tak powiem, w życiu zewnętrznym, można powiedzieć, bo nie mam za dobrych doświadczeń. Jak ktoś siedzi 10 lat przed komputerem i nagle mu przyjdzie się komunikować z, wiecie, ze sobą, ze świata, no to różnie to bywa, że tak powiem. Nie zawsze jest o czym gadać, bo tutaj jak się słucha Teorii Chaosu, wszystkich audycji Krawca, potrzeby Etama i w ogóle to są takie już bardziej ambitniejsze tematy. A jak się rozmawia potem ze zwykłymi ludźmi o pierdołach, jak słucha się kogoś, to jest po prostu masakra. I człowiek się zastanawia, czy z nim jest coś nie tak, czy sam jest jakiś poryty, zryty, Bóg wie co. Także to tyle może na tą chwilę. W sumie już 8 minut myślę, że skondensowałem co nieco na swój temat, to co myślę o radiu i o krawcu, o potrzebie i o tym wszystkim, o tym całym przedsięwzięciu, które jest po prostu bardzo fajne. I pozdrowionka. Ja by tak dalej. Krawiec, trzymaj to radio, nie, że tak powiem, i potrzeba, nie dajcie się tam nikomu. Jesteście najlepsi, zajebiści i wiedzcie, że nie jedna osoba idzie przez życie z wami i wcale o tym nie mówi zawsze, tak jak ja przez lata nikomu o tym nie mówiłem, ale takie osoby, jest cała masa osób, która po prostu idzie przez życie z wami, a wy o tym nawet nie wiecie. To już wiecie, że jedną osobą, jedną z tych osób jest ja. Jestem ja. To pozdrawiam i trzymajcie się. Hej.

0: Hello. Witam, witam, o zdrowie pytam. Krawiec przy mikrofonie, audycja Luźne Gadki w Nocnym Radio. Audycja interaktywna z udziałem słuchaczy i słuchaczek. Póki co nadawana z prywatnego, osobistego komputera, który jest moją własnością świętą. Ale kto wie, co to będzie w przyszłości? No bo właśnie świat się zmienia. Słynne, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Cały czas gdzieś tam do nas wraca. Jak bumerang. Pozdrawiam Jacka z Australii. No właśnie, wszystko się dzisiaj zmienia w usługę. Właściwie. Dzierżawa, usługa. Często sobie nie zdajemy sprawy nawet, że tak było też dawniej, tylko może to do nas dociera, bo lepiej się orientujemy. W każdym razie człowiek jakby, mamy takie wrażenie czasami, nie, że człowiek coraz mniej rzeczy posiada faktycznie na własność ze wszystkim tym, co się z tym faktem wiąże, z tym posiadaniem na własność. PGD9, ktoś nowy chyba. Cześć. Pisze, IKEA od 3 lat ma usługę najmu mebli plus sprzedaży. No proszę. No właśnie, coraz mniej rzeczy faktycznie mamy na własność. Ciągle ktoś chce nas wiązać z jakimś abonamentem, płatnością za usługę, albo coś masz, ale dopłać, żeby bardziej jeszcze poczuć, że to masz. Albo masz, ale tak naprawdę nie do końca zdajesz sobie sprawę, że nie jest to taka pełna własność, że ktoś cię zrobił w bambuko tak naprawdę, ale nie wiesz jeszcze o tym do końca. Dowiadujesz się później, jak zaczynasz na przykład kupować tusze do drukarki, nie? Albo znika ci e-book kupiony na Amazonie nagle, bo ktoś tam się nie dogadał na licencję, albo ze Steama ci znika gra Ubisoftu, albo BMW zaczyna ci proponować nieśmiało, żebyś traktował swoje podgrzewane fotele w samochodzie jako coś właśnie też na abonament, że dopłać. No, chyba w większości z nas to budzi złe odczucia, nie? Ale w tej audycji chciałbym jakby ten temat szerzej omówić, zastanowić się nad niektórymi rzeczami. Tutaj taki mały apel, żeby się nie denerwować. Wiem, że to są rzeczy, które budzą w ludziach duże emocje, sprawy, które budzą w ludziach duże emocje, ale to, jak już ostatnio też o to apelowałem, czasem warto sobie o czymś porozmawiać i wcielić się trochę w tego przysłowiowego adwokata diabła, żeby właśnie do czegoś dojść, do jakichś wniosków, jakieś eksperymenty myślowe porobić, zastanowić się, czy aby na pewno coś jest złe. No bo też możemy wpaść tutaj w pułapkę wrzucania wszystkiego do jednego wora. Może są takie usługi, które są dla nas bardzo korzystne. Przykładowo, ja na przykład, gdybym się nagle zainteresował narciarstwem, to wolałbym sobie w tym momencie wypożyczyć narty, niż je kupować, nie? Może to, że się da wypożyczyć samochód, jest dla kogoś jedyną okazją, żeby się luksusowym wozem, jakimś Lamborghini przejechać, a niekoniecznie trzeba je kupować, nie? I tak dalej. Właśnie. No, na pewno mnie niepokoją ciągłe plany pogłębiania takiego stanu rzeczy. Muzyka, gry, książki, właśnie szczególnie w formie audiobooków, w formie też elektronicznej, w formie e-booków. Sprzęt coraz częściej też właśnie. Właściwie jak kupujemy sobie dzisiaj telefon, to też mamy go trochę tak tylko na pewien czas. Wiemy dobrze o tym, że od 2 do 4 lat minie i ten telefon będzie się nie nadawał do niczego, a mógłby jeszcze nam długo służyć, tak jak dawniej nam sprzęt trochę dłużej służył, a dzisiaj bateria będzie już do niczego, system zamuli się całkowicie, ten nasz Android będzie już przestarzały, nie będzie się chciało nic doinstalować. No i pytanie, czy tłumaczenie nam, że to dla naszego bezpieczeństwa, bo to aktualizacje i tak dalej, to trochę to jest pic na wodę, uważam. Zawsze nas trochę oszukują, zawsze się trochę oszukuje obywatela, nie? I się go mami jakimiś tam zapewnieniami. I najczęściej to wszystko dla naszego dobra jest. Pojawił się termin już nawet sharing economy. No to właśnie udostępnianie. To, co powiedziano w tej kwestii na Światowym Forum Ekonomicznym, słynne właśnie, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, to się Klausowi Schwabowi przypisuje te słowa. Ja nie mam pewności, czy to on na pewno to powiedział. Jakoś tak nie zdążyłem tego sprawdzić, ale słuchając kogoś tam, obiło mi się o uszy, że to jednak nie on powiedział. Zresztą trudno, żeby coś takiego ludziom wprost mówić. Ja nie twierdzę, że nie ma takich planów, ale tak wprost ludziom powiedzieć, taką wizję przedstawić. No w każdym razie taki stan rzeczy miałby nastąpić niby do roku 2030. Czyli no, lada moment. Minie jak z bata strzelił, nie? Możemy to połączyć, taką wizję, że wszystko mamy na abonament, wszystko mamy wypożyczone, wszystko mamy wydzierżawione na usługę. To znaczy, to gołym okiem widać, że to się dzieje. Przykładowo, już nawet nie musimy mieć komputera, tylko wystarczy internet i końcówka terminala. Tak już, tak na pewno jest z grami, wiem. No, słynne tam GeForce Now, czy jak to tam się nazywa, że możesz mieć słaby komputer, ale dobry internet i sobie grasz w wypasione gry, po prostu gdzie indziej stoi ten serwer, który nam tą grę udostępnia. No, prawdopodobnie albo już teraz, albo już za chwilę będzie można też, wiele osób się zdecyduje na korzystanie ogólnie z komputera na takich zasadach, prawda? No to już od dawna też jest to nihil novi. Przecież są farmy do renderingu, czyli do takiego generowania filmów jakby w 3D. Też nie korzystamy z własnej mocy komputera, nie? Moim zdaniem to akurat nie są złe rzeczy w ogóle. Ba, nawet gry w formie elektronicznej, tak bardzo mnie ta rewolucja, która nas dotknęła w tym zakresie, że dzisiaj kupujemy sobie tą grę na Steamie czy innych platformach tego typu, mnie to jakoś nie boli, szczególnie, że już nie musimy w pokoju mieć tych pudeł, tych kartonów na szafie stawiać gdzieś, nie? Trzymać tych płyt CD, które się kurzą i takie obskurne się robią z czasem. Tego mi nie brakuje jakoś. Wiem oczywiście, że zgodnie z regulaminem większości tych serwisów, wyjątkiem jest chyba GOG, prawda? Gdzie faktycznie kupujecie tą grę i jest wasza. Ale większość tych serwisów ma w regulaminie, że ta gra jest wam udostępniona po prostu. Udostępnione jest korzystanie z tej gry, a to nie możecie tej gry sprzedać, nie możecie. No, głównie chodzi o to, że nie możecie jej sprzedać i że ta gra zniknie w razie czego, jak zniknie sama platforma. Co akurat jest mało prawdopodobne, że nagle zniknie Steam, tak? Który zarabia krocie, wszystko tam pięknie działa, on nagle ma zniknąć. No wiadomo, że nie zniknie. Sam mam na Steamie bogatą jakąś, bogatą, pewnie wy macie, wielu z was ma bogatszą kolekcję, ale no ja tam mam co mam, dobra. I tak mam to od wielu, wielu lat. Cały czas jest to dostępne. Jest to wygodne cholernie. klikasz, instalujesz, masz. Nie muszę już czekać, aż przyjdzie gra, czy łazić gdzieś po sklepach. Nie mam tych kartonów, tych pudełek. Klik, jest, działa, gram. Nie? To duży plus i jest taniej o wiele. Ale no, wiele, jak jeszcze byłem w Irlandii, to na przykład tam było dużo takich punktów, gdzie wymieniałem sobie gry na PlayStation. Przychodziłem, dawałem stare gry, wymieniałem je na nowe z jakąś tam dopłatą czy coś. Cześć Zenonie. Problem nie jest wtedy, gdy coś może być na abonament. Problem jest wtedy, gdy wszystko jest na abonament, szczególnie gdy ten stan jest uwarunkowany prawnie. No, ja jestem zdania takiego, że nie można tych wszystkich rzeczy wrzucać właśnie do jednego wora i są rzeczy, gdzie to się lepiej sprawdza, a są takie, gdzie gorzej. Jak zrobiono badania, to wyszło, że młodzi ludzie są o wiele lepiej mentalnie przygotowani na te zmiany, bo niż starsi. Młodym to nawet jakoś tam odpowiada, bo się przyzwyczaili do takiego stanu rzeczy. Już się może niektórzy urodzili, jak dużo z tego było, nie? Dla nas, starszych trochę, jest to no, jakaś ewolucja, którą obserwujemy. Mamy lepszy wgląd może, jak świat się zmienia i nas to częściej niepokoi. Taka wizja, że w końcu będą nami władały korporacje, a ostatecznie, no wszystko się może stać. W Chinach wiadomo, że korporacje nie są prywatne, tylko państwowe.
1: No damy. Sprawdzam, czy działa.
0: O. No działa, to, trochę tak krzaczy ten dźwięk, ale to dlatego, że sobie dodałem tutaj w OBS-ie źródło dźwięku dodatkowe, jako to Tipli. I to sprawia, że ten... I tak musiałem naprawić tego Tipli tam zresetować cache'a przeglądarki w OBS-ie, o. Bo się nie chciało wyświetlać. Już za drugim donate'em powinno się ustabilizować, ale muszę chyba to wyłączyć. Mam to na wszelki wypadek, żeby móc sobie przyciszyć po prostu tego donate'a, jak ktoś mi wklei na przykład tam jakieś głupoty, długi tekst, nie wiem. Ale to bez sensu, muszę to zlikwidować. Już to zrobię, proszę bardzo, tutaj. Zaraz to zrobimy. Tipli. O. Już teraz powinno być ok. Dzięki No Name. Coś ostatnio często sponsorujesz. Jakby tak nie rozpieszczacie mnie może tak bardzo donate'ami ostatnimi czasy, ale dzięki za to, co jest. No właśnie, i tam w tych Chinach, gdzie wiadomo, mamy ten kredyt społeczny, jak się obywatel źle zachowuje, to mu są odejmowane punkty społeczne, a to ostatecznie sprawia, że człowiek ma problem z jeżdżeniem pociągiem, z przemieszczaniem się, z różnymi usługami, z kredytem i tak dalej. Obawiałbym się trochę sytuacji, znaczy mniej bym się obawiał, oczywiście, chyba jak każdy, jeśli te korporacje będą prywatne, trochę mniej, bo to też nie jest takie super, prawda, które nami władają.
1: Misio Pysio, 10 zł. Opowiem kawał, dlaczego Wedel nie miał dzieci? Bo cały interes ładował w kakao.
0: To jest przykład humoru... Jak to zakwalifikować? Albo jako suchar, albo jako kontrowersyjne, albo jako przaśne. Coś pomiędzy może, nie? Taka mieszanka humoru. Humoru przaśnego, kontrowersyjnego i suchara. No. Na pewno nie humor abstrakcyjny. Niekoniecznie skojarzeniowy. A już na pewno nie

I ogólnie taki świat, w którym nie ma tej, w którym jesteśmy tak zależni od tych, którzy nam dzierżawią, wypożyczają, udostępniają, no to na wzór mediów społecznościowych, gdzie sporo dostajesz faktycznie, masz fajne narzędzia, ale musisz być grzeczny. Jak podpadniesz albo powiesz coś niepoprawnego ideowo, politycznie, zbrodniomyśl popełnisz, to wylatujesz i zostajesz z niczym, już faktycznie z niczym. Tracisz swój content, tracisz dorobek. W ogóle z tym contentem różnie można na to patrzeć. Tak właściwie to my tworzymy content dla takich serwisów jak YouTube i przykładamy się do potęgi tego serwisu, nie? A on może nam w każdym momencie zrobić cyk. Znaczy, YouTube może w każdym momencie jakby skasować wszystko, co tu przez 10 lat w nocnym radio zostało nagrane. I dupa zbita. I ani dziękuję, ani przepraszam, ani pucałem je w dupę. No, na chwilę obecną to bardziej ja zyskuję na YouTubie niż YouTube na mnie, bo YouTube na mnie fizycznie nie zarabia za bardzo. Ewentualnie może kogoś przyciągnie do YouTube'a nocne radio, ale to ciężko tak na to patrzeć, nie? Trochę, bo jest dużo lepszego kontentu. Masakrycznie dużo jest wszystkiego na tym YouTubie. Koleżance ostatnio tłumaczyłem, która się zachłysnęła, że ona będzie coś na YouTubie robiła tutaj na mediach społecznościowych i że sukces osiągnie, jak to będzie dobre, to trochę ostudziłem jej zapędy. Powiedziałem, że dzisiaj cholernie trudno się wybić. W ogóle nawet jak coś dobrego robisz. Czy bez pieniędzy do zainwestowania, i to nie 200 zł, nawet nie 2000, a być może nawet nie 20 tysięcy, tylko więcej, więcej sporo, żeby coś osiągnąć, żeby się wybić, nie? No tak, no wracając, kupujesz telefon, masz go właściwie na krótki czas. Też z tym wszystkim, o czym dzisiaj mowa, wiąże się jakoś tam planned obsolescence, myślę. To wszystko w tym kierunku idzie. Przypominam, że kiedyś na przykład można było sobie kupić telefon na kartę i ten swój numer mieć nie płacąc. Dzisiaj jest to już niemożliwe. Dzisiaj, jak nie będziesz płacić abonamentu, to stracisz numer. I to bardzo ludzi jakby przymusza do tego, żeby ciągle płacić, płacić więcej i ciągle ten abonament. Bo numer telefonu jest cholernie ważny. Z czasem weszła do internetu weryfikacja przez numer telefonu. No to jak dzisiaj stracić numer, nie? No to jest masakra. Nie można sobie na to pozwolić. A jak miałem telefon, pamiętam, w Heja, to przez pół roku nic nie doładowywałem, a można było do mnie dzwonić na przykład. Co jakiś czas sobie tam doładowałem, co 3 miesiące, nie? No ale doszli do wniosku, że to za dobre dla nas to jest taki stan rzeczy i ktoś mądry zaczął kombinować, główkować, jak tu wycisnąć z ludzi jeszcze więcej pieniędzy. No, taka chciwość troszeczkę w tym wszystkim cały czas jest. Jakaś taka niezdrowa chciwość, bo może być dobra chciwość też czasami, taka, która pcha nas do jakiegoś rozwoju, do bogacenia się, do budowania i tak dalej, ale może być też taka jakaś pazerność zwykła, nie? Z drukarkami, jak już mówiłem, też w sumie to samo. Kupujesz tanią drukarkę, a potem twoim tym abonamentem staje się tusz, także, no, który musisz dokupywać. Cały czas od tego samego producenta, od którego kupiliśmy tanią drukarkę, żeby spłacić tą drukarkę, bo dostajemy ją faktycznie w zaniżonej cenie. No ale potem spłacamy to w tym tuszu i tego tuszu dostajemy tyle, co kot napłakał. Jest drogi, niewspółmiernie do tego, co dostajemy, i szybko producent tego wszystkiego wychodzi. Znów jest hop-siup do przodu i z nas zdziera w sumie. I potem co zrobić? I to jest dobry przykład, bo właściwie ciężko powiedzieć, że ta drukarka jest naszą własnością w 100%, bo nie możemy jej

używać tak, jak chcemy. Nie możemy sobie kupić innego tuszu, nie możemy... Nie możemy po prostu w pełni używać tak, jakbyśmy chcieli, tylko mamy pewne warunki używania. No, a już pomysły BMW czy Mercedesa, żeby płacić dodatkowo za podgrzewane fotele, albo żeby płacić dodatkowo, naprawdę Mercedes coś takiego, nie wiem, czy wprowadza, czy proponuje, w każdym razie taka idea się pojawiła, żeby dopłacać dodatkowo za możliwość szybszego przyspieszania. Czyli jakby ze świata gier troszeczkę przechodzą te idee typu pay to win. A dzwonił no name, odzwaniam, a on nie odbiera. No cóż. No to ja nie wiem. Ale wiesz, że nie brakuje firm, które spokojnie tolerują zamienniki. Oczywiście, że wiem. Są też ci sami producenci proponują czasem eko-drukarki, które są droższe i tam można kupować sobie tusz już w normalnych takich pojemnikach większych i tak dalej, ale nie zmienia to faktu, że starają się urobić i tak klienta na kilku frontach, tak jakby, nie? Jeśli chodzi o Ubisoft na przykład, to oni tam otwarcie mówią, że im się podoba taki świat i do tego dążą jak najbardziej, żeby właśnie zlikwidować całkowicie fizyczną sprzedaż gier, że to jest jakieś przestarzałe, że to musimy iść w innym kierunku. I tak jak mówiłem, mi to nawet szczególnie jakoś nie przeszkadza. Jestem zadowolony z tego, że odeszliśmy od tych pudeł, coś. Zresztą jak ktoś chce, to zawsze może sobie kupić dzisiaj też wersję kolekcjonerską jakiejś gry, która no, niestety jest droga, ale tam faktycznie często dostajesz fizyczny nośnik. No, ale też nie zawsze, bo czasami kupujesz to pudło z grą i tam są bajery, szmery, mapa, koszulka, medalion i w ogóle cuda niewidy, ale zamiast fizycznej płyty z grą jest kod do pobrania elektronicznego. Okej, dobra, bo znowu dzwoniłeś, to odzwaniam. Dobrze.

0: O, dziękuję, że odebrałeś w końcu.
1: Cześć.
0: No, cześć, cześć.
1: Wiesz co, ja słuchałem audycji i słyszałem jakiś dzwonek, ale na Skype'ie ten dzwonek jest tak głupi, że nie wiadomo, czy ktoś dzwoni, czy wiesz, czy do ciebie ktoś dzwoni, czy ty do kogoś dzwonisz. No, ja myślałem, że znowu ktoś do ciebie dzwoni, a nie, że to u mnie dzwoni, wiesz?
0: No właśnie,
1: zlało się z audycją po prostu.
0: Tak, to czasami jest tak też mylące, jak, znaczy to trochę nawet denerwujące jest, jak słuchasz sobie czyjejś audycji właśnie u kogoś i słyszysz ten dzwonek i nie wiesz właśnie, czy ktoś do ciebie dzwoni, czy to w tej audycji, nie? Ja tam się nauczyłem już odróżniać ten dźwięk ze streama, z dzwonka Skype'a, od własnego na komputerze, bo on jednak brzmi minimalnie inaczej, ale to trzeba mieć wprawne ucho, żeby to rozróżnić.
1: A ja właśnie mówię, zadzwonię na chwilę, bo poruszyłeś temat tej drukarki i tego abonamentu. I ty już o tym kiedyś mówiłeś, wiesz, a ja akurat taki abonament posiadam. I tam ty tak trochę pomstowałeś na to, że to wnosi pewne ograniczenia. No tak, tylko że ja myślałem o tym w ten sposób, że właśnie, żeby skończyć z tym plan obsolescent i z tym psuciem się rzeczy, to tak naprawdę właśnie musi być przekazana ta własność do firm, własność nad tymi rzeczami.
0: Aha, w ten sposób kombinujesz.
1: No tak, że jeżeli wiesz, jeżeli ta drukarka będzie należała do Hewlett-Packard i ja będę miał tylko abonament miesięczny, a wiesz, bardzo niski jest ten abonament, ja płacę 15 zł, to wiesz, to im będzie zależało na tym, żeby ten sprzęt działał jak najdłużej, czyli będzie mniej śmieci produkowanych, tak? Bo ja do tej pory to ja kupowałem drukarki co chwilę, bo one te atramentowe były po prostu do dupy, wiesz? Mimo że oryginalne tusze zawsze używam czy coś, one zawsze mi się psuły. A odkąd właśnie mam Hewlett-Packard na abonamencie, to świetnie działa nagle, nie?
0: No, w sumie brzmi to logicznie. Faktycznie, jeśli ta własność będzie czyjaś, no jak z tym zdalnym graniem? Właścicielowi tego zdalnego serwera absolutnie nie będzie zależało, żeby mu się psuły, żeby były kiepskiej jakości te serwery i się to psuło. Ale widzisz, to taka pułapka jakby, znaczy taki cwany myk, bo kojarzy mi się to trochę z takim jakby z komunistami czy PiS-em, którzy powodują jakiś problem, który potem w bohaterski sposób zwalczają. No bo jeśli to ma być takie narzędzie do przejścia na ten wynajem, udostępnianie, sharing, to, że my się ucieszymy teraz, że o, jak nic nie będziemy mieli, to nam się nie będzie psuło. No wiesz, o co chodzi, że coś, co jest jakaś taka... Ktoś mi tu podpala dom, żeby potem bohatersko go zgasić i żebym się cieszył, jak mi ładnie zgasił, no.
1: No tak, ale na ograniczonym terenie nie może być nieograniczony rozwój. A my mamy taką zasadę, że ten rozwój jednak musi cały czas być, żebyśmy pchali te kule pod górę. I no właśnie nasza planeta robi się za mała, tak? Ktoś tam mówi, że za dużo ludzi, za mało ludzi. No niestety, no widać, jakie robimy dewastację tego środowiska. I no ja sobie pomyślałem, że niestety jest to chyba jedyne rozwiązanie, żeby mieć na przykład w abonamencie lodówkę i tak ta firma ma dbać o to, żeby ta lodówka się przez 20 lat nie psuła, nie? I ten abonament powinien być tak niski, żeby ich zachęcać do tego, że ma się nie psuć, a nie, że ma się psuć i ma być wymiana co na przykład 2-3 lata. Chodzi po prostu o to, żeby było jak najmniej śmieci. Wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie sensowne. A i tak co 2-3 lata trzeba zmieniać sprzęty, co prawda, bo technologia idzie bardzo szybko. Ja teraz po 5 latach zmieniłem telefon i nie zmieniałem telefonu... Miałem bardzo dobry i tak dalej, ale zabrakło mi już pamięci. No i teraz musiałem zmienić telefon. Jak zmieniłem telefon, to ja żałuję, że tak późno go zmieniłem. Bo po prostu to, co kiedyś w jakichś aplikacjach zajmowało mi 30 sekund, w tej chwili robię to w ciągu sekundy.
0: Ja tak sobie chciałbym to jakoś przeliczyć, bo myślę, że tak, że z takim wynajmowaniem lodówki to będzie dokładnie tak samo jak z tym płaceniem abonamentu za programy Adobe w chmurze. Że po prostu te różne korporacje, firmy to mają czas po prostu, żeby sobie poczekać, aż my w abonamencie zapłacimy cenę tego towaru, a potem już na plus są i zarobią jeszcze więcej na nas, niż byśmy zapłacili raz za tą lodówkę. Chociaż ciężko to powiedzieć, bo w sumie lodówka też nam się zepsuje za jakiś czas, tam po 10 latach max, nie? Więc i też musimy kupić znowu nową, więc też... Ale i też tego Photoshopa też nie mamy na zawsze. Nie możemy mieć na zawsze, no bo co ja bym na przykład dzisiaj siedział z Photoshopem 4.0, nie? Jakimś archaicznym, co jeszcze działał na Windowsie 95, no to też już bym nie był z tego zadowolony i by to do bani było po prostu kompletnie. Mm-hmm. Więc...
1: Ja miałem kiedyś takie Pinnacle Studio, wiesz, i już nie pamiętam, która to była wersja. No i świetne te Pinnacle Studio było, ale po prostu... Wiesz, te pliki się robiły coraz większe. Teraz w gigabajtach mam pliki wideo, w dziesiątkach gigabajtów. I wiesz, i po prostu ten Pinnacle Studio już nie dawał z nimi rady sobie. I mówię, no kurde, no niestety, trzeba zmienić na nowy, tak? Jak zmieniłem na nowy, na Power Director, no to się w tym nie odnajduje, wiesz? Po prostu, no jest kompletnie inny, tak? Jeszcze, kurczę, kompletnie inny jest na telefonie, a kompletnie inny jest na laptopie, nie? Wiesz, na Windowsie. I to jest, no jest trochę denerwujące, no ale no jest postęp technologii i na to nic nie poradzimy. A jeszcze taką powiem rzecz o tych abonamentach, że masz tu rację, że no widzisz, one musiałyby być jakoś odpowiednio regulowane, tylko kto ma to regulować, to też jest niedobre, taka regulacja na przykład odgórna. Bo patrzyłem na abonamenty, jeśli chodzi o telefon i jak się bierze telefon z abonamentu, to właściwie musiałbym za ten sam telefon dwa razy tyle zapłacić. To znaczy, że wiesz, sieć chce po prostu tyle kasy ściągnąć za ten telefon w ciągu tych 2 lat, że tak naprawdę kupiłem akurat Samsunga, ze strony Samsunga i o połowę taniej mi wyszło, gdzie wiesz, dodatkowo sobie biorę kartę SIM z bardzo dobrym pakietem za grosze, nie? I no, to właśnie tu masz rację, że też te firmy chcą nas wykorzystywać finansowo. Ja będę kończył, bo uciekam już do domu, już się właściwie zbierałem, ale mówię, że później obiad i tak dalej i już nie będę pewnie mógł zadzwonić, a już następny dzwoni kolega.
0: Masa ludzi, słuchajcie, rozdzwoniliście się. Dzwonił Jacek, Zenon, adwokat.
2: Bierz Jacka, błagam cię, bierz Jacka.
0: No, cześć, słuchajcie, muszę tu, Etam wcześniej dzwonił, co, widać, że temat chyba was tutaj rusza, postaram się tutaj jakoś podłączać wszystkich, Jacka niestety nie mogę dołączyć, nie, mogę chyba,
2: spróbuj.
0: A nie, mogę, czekaj, Jacek, Momencik. Dobra, teraz powinno być dobrze. Cześć Jacek.
3: Dobry wieczór, misiaczki najsłodsze.
0: No, aż tak to może nie. No.
2: Pamiętasz, Jacek, tą duńską zamordyskę, którą tak ochoczo wklejałeś w różne miejsca? Ja bym chciał, żebyś o niej opowiedział, bo już to miałem zrobić, ale jak ty jesteś, to myślę, że tego pana Nunejma, który słowo w słowo za nią powtarzał. Bzdury oczywiście.
3: Dramatyczne i uciekł. Bzdury.
2: Jak nas zobaczył, to uciekł. Szkoda.
3: Tak, też żałuję, że uciekł. Ja to po prostu nie chciałem dzwonić tak dzień po dniu, bo to nieładnie. Ale mówię, no już tych bzdur nie da się nie skomentować. Ja może zacznę od tego, że... No właśnie, Zenek, mówiłeś o duńskiej zamordysce. Za chwilę muszę wygooglać. Ale jest dokładnie odwrotnie, niż mówił No Name. Otóż rzeczy, które są w abonamencie, wymienia się dużo częściej niż takie, które się miało na własność. Po prostu to jest większy przerób tam. Ech, co tam się dzieje? Zenek, wiertarka ci się włączyła.
0: Nie, etapowi.
4: Ja bzykałem.
0: No nie, niestety będziecie musieli tutaj panowie troszkę poczekać chwilę, no bo są aż 4 osoby na antenie. Nie miałem
2: sami weterani.
0: Same debeściaki, no.
4: Tak, słuchajcie, jest taka sprawa w motoryzacji. Ostatnio rozmawiałem z ludźmi z warsztatu samochodowego i Stalone, kupowałem samochód i mówili, proszę pana, no my zmieniamy olej co 30 tysięcy, bo ludzie i tak za 3 lata po subskrypcji samochodu wymieniają sobie nowy. Idea jest właśnie taka, żeby była z samochodami, z lodówkami, z telewizorami i z całym innym elektrosyfem, jak z telefonami. De facto telefony macie w abonamencie. Mam, dacie, my mamy. U nas w Australii, co prawda, spłaca się telefony z góry, a nie od dołu. Taka ciekawostka, jeżeli to tak się wybierze sobie opcję. I można sobie wziąć nowy telefon. I to jest właśnie taki abonament. Ty już masz prawo mieć nowy telefon. Dlatego ludzie biorą nowe co 3. Ja sobie obiecałem, że przynajmniej miał 5 lat. Dlatego kupuję raczej dobre telefony, co najmniej 5. I teraz w motoryzacji dzieje się to samo. Po 100 tysięcy, nawet auto nie dojeżdża 100 tysięcy, ktoś bierze nowe auto albo w leasing, albo w ogóle w wynajem. I wszystkie te rzeczy są tylko po to, cała eko-bzdura jest robiona tylko po to, te wszystkie pieprzenie o za małej ziemi, o tym, że jest za mało zasobów, żeby was firmy miały na abonament. Żebyście nie mieli rzeczy na swoje i zawsze mogli przyjść jakiś pan w teczkę i powiedzieć, w sumie ta pana lodówka, pana komputer i pana majtki i pana samochód to nie należą do pana, tylko do korporacji ABC, GmbH, Proprietary Limited z ograniczoną odpowiedzialnością i zostaje pan z niczym, bo pan brzydko nazwał pigmentu dodatniego kolegę w internecie. Także ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby wszystko było dokładnie na abonament.
2: Jeżeli ci wszyscy różnej maści aktywiści i kapitaliści są tacy przejęci tym, jak to ekologicznie powinno być i dlatego chcą robić na ten abonament, bo wtedy się mniej rzeczy psują i zużywają, to może niech zaczną po prostu od tego robić rzeczy, które się mniej psują i zużywają. Bo ja mam Brother, drukarkę. Drukarki Brother są znane z tego, że się długo trzymają i mają tanie tusze, jeszcze tańsze zamienniki i nikt nie robi pod górkę tym zamiennikom. Hewlett Packard też potrafił robić drukarki. W mojej poprzedniej pracy była 15 lat LaserJet kolorowa, 15 lat, która miała tylko takie coś, jak się dawał zamiennik, że o, wsadziłeś zamiennik. Jesteś tego świadom? Jestem świadom. Klik. I to było tyle. To było tyle.
5: HP świetnie robiło drukarki kiedyś. Te całe serie właśnie, co mówisz, LaserJet, to chyba do szóstki aż była bardzo fajnie robiona. Czy te atramentówki, 600 i 500 serie. Fantastyczne drukarki.
2: No i słuchaj, można było 15 lat. No, na mojej kadencji pachła. Ja ją, wiesz, ostatnio robiłem jury rigging. Już żeśmy stwierdzili, że trudno jest o części zamienne, bo producent tych części nie udostępnia, a mógłby. Tak? Co stoi na przeszkodzie? Fracht i kurierka jest dzisiaj bardzo tania. No wiesz, gdyby wysyłać coś impostem, wychodzi tanio. Ja rozumiem, że niektórzy lubią wysyłać pocztą, ale myślę, że firmy logistyczne by sobie poradziły z tym, żeby właśnie takie części zamienne wypuszczać. Gdyby było to, jeżeli już trzeba jakoś robić legislację, to może właśnie, żeby były te części zamienne w ten sposób.
0: No ale w sumie ciężko jest w nieskończoność produkować części zamienne na przykład do rzeczy, których już nie ma na rynku, bo to się zupełnie nie kalkuluje komuś.
2: Dobrze,
0: nie?
2: Ja mówię o rzeczach, które są na rynku. No jak zrobisz drukarkę, która jest zajebiście dobra, to żyjesz sobie z produkcji tych części, tak? De facto ta produkcja tych części jest coraz to tańsza, bo masz i personel przeszkolony i wiesz, nie musisz tego R&D na nowo robić, bo ono już się zamortyzowało. Wiesz, de facto to są też stare procesy technologiczne w niektórych wypadkach, więc to nie musisz nowych maszyn kupować i tak dalej i tym podobne. No sorry, nie, ale niestety mamy taki pęd, że trzeba tworzyć potrzebę konsumpcji i konsumpcjonizm to jest to słowo, czego szukamy. Tak jak Jacek zauważył, ten model, który oni nam proponują, to jest taki model, który ma nalepkę pod tytułem ekologia i żeby było fajnie, a pod spodem jest jeszcze gorszy konsumpcjonizm niż był, nie? Te telefony wymieniane co 2 lata albo nawet częściej. Jaki to jest cel? Jaki to ma sens? Ja już nie wiem, ile mam mój telefon. Ile lat ty miałeś swój telefon? Po co? Bo aparat ci się szybciej otworzy, no to flagowiec sobie poradzi spokojnie przez kupę lat. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby flagowy telefon sobie poradził z otwieraniem aparatu przez całe, nie wiem, 10 lat swojego użytkowania. Co tam w tej aplikacji jest do dorabiania?
0: No, ale to zatrzymajmy się na tej konsumpcji może, bo tu mam takie wątpliwości trochę, bo w tych wizjach różnych właśnie lewackich, że nie będziesz miał niczego, to się to przedstawia tak, że ludzie będą sobie wypożyczać wzajemnie jakieś rzeczy, że będziesz miał, że będą rzeczy w każdym razie wielokrotnego użytku. No to się jakoś, to jest właśnie przeciwne tej wizji nowego, wspaniałego świata, kup nowe. Chyba nie?
4: Jest odwrotnie.
3: krawiec. To jest zaszyty wielki błąd. Polegało to będzie na tym nie, że ty będziesz grzecznie pożyczał mi mikser na audycję, tylko nie będziesz miał wyjścia i będzie przyjdzie pan o 15, i powie, teraz ten mikser idzie do pana X, bo on ma audycję. Nie możesz z tym mikserem nie zrobić nic, nie możesz powiedzieć, że on jest nigdy twój i chociażbyś go używał jeszcze przez 30 lat, to musisz płacić co miesiąc 5 zł czy 10 zł na ten mikser i on nigdy nie będzie twój. Być może za 3 lata będziesz miał ten, zamiast takiego miksera stanie się jeszcze nowy, ładniejszy, świecący, ale on nigdy nie będzie twój. Jeżeli kupisz sobie mikser i kupisz sobie dobrej firmy, to zapłacisz za niego sporo kasy, ale potem on stoi w szufladzie i jak będziesz o niego dbał, to może działać i 30 lat.
2: Zobacz z tymi AI-ami nawet jak jest, nie? Ja potrzebuję nagle sobie zrobić pierdylion obrazków, nie? Różnie to można zrobić, wiadomo, kwestia skali, wchodzimy w niuanse, ale taki kasus jest możliwy. Potrzebuję sobie zrobić nagle 500 obrazków, nie? I co? I załóżmy, że serwis, z którego korzystam, który ma abonament, akurat jest zapchany, jest kolejka i muszę czekać. A u siebie sobie puszczam na swojego kompa i mi leci, nie? I tyle, dziękuję, do widzenia. Nie muszę się nikogo prosić, nie? O nic. Na przykład, nie?
5: Co więcej, trwa w tej chwili wymiana masowa, nie wiem do którego roku to będzie, liczników elektrycznych na takie zdalnie sterowane przez operatora. I na przykład będziesz chciał włączyć Windows, już pomijając samo to, że Windows czy tam jakiś system operacyjny może mieć jakieś ograniczenie, być zdalny w pewnej części przynajmniej. To na przykład pokaże ci się napis, że w tej godzinie nie jest ci przydzielony czas korzystania z komputera, nie? Już nie mówiąc o tym, że ci mogą wyregulować, kiedy możesz nadawać, nie?
2: Jak w Chinach.
3: To było jak w Chinach, dokładnie. Dokładnie tak. I potem, że to przecież, wszystko dla dobra.
5: A przecież już mamy takie kraje. Ja niedawno oglądałem, nie pamiętam na jakim kanale to było, gdzieś na YouTubie zgrywkę, gdzie chyba to była Korea Południowa, że jest coś takiego, tak jak pralnie, które są już od dawna, są takie miejsca, gdzie chodzi się do publicznej pralni ze swoim praniem. To tam wpadli na taki pomysł, że dany dom, czy tam dana klatka, już nie pamiętam jak to było zorganizowane, gdzie są takie, nazwijmy to patokawalerki po 8-12 metrów, możliwe, że to był Singapur, że na klatce na dole jest drukarka. Nikt nie kupuje drukarek, bo nawet nie są dostępne, tylko chcesz wydrukować, to masz tą drukarkę dostępną w sieci klatkowej, powiedzmy, i możesz sobie wydrukować tylko na tej drukarce, nie?
2: Tak jak pisałem wcześniej i krawiec to czytał, problem nie jest w tym, że coś jest dostępne na abonament, problem jest w tym, jeżeli coś jest wyłącznie dostępne na abonament i jeżeli jeszcze jest to sankcjonowane legislacyjnie. Tu jest problem.
0: No fakt. Tak? To mała niby rzecz, a bardzo dużą różnicę robi tutaj, nie?
5: Niedługo będziemy, jak to mówił Maciek, jak zapowiadał, że będziemy Ukraińca pod podłogą ukrywać, jak kiedyś za wojny tych narzy, to niedługo będzie tak, że retrodrukarkę będziemy pod podłogą musieli ukrywać.
2: Całe szczęście Maciek pierdoli głupoty, więc napawa mnie to optymizmem.
5: No, mam nadzieję, że się tutaj nie mylę, ale może być tak, że my, dziady technologiczne, dysponując starym sprzętem, będziemy tymi wygranymi. Bo ty kupisz sobie nowy i nagle Zenek włącza komputer i patrzy, o, system musi się załadować z internetu, a nie ma teraz przydziału w tych godzinach, nie?
0: Ale czasem taka sytuacja, w której ktoś nas niby nie przymusza do czegoś, ale promowane jest jakieś zjawisko, jakiś system nowy, to też jest troszeczkę, to może się zemścić, bo to jest takie no, gotowanie żaby, przesuwanie okna Overtona i tak dalej i ludzie z lenistwa, z wygody na coś się zdecydują, a potem można zaciskać tą pętlę w pewnym momencie i to też nie do końca zawsze musi być takie zdrowe, nie? No ale to już takie.
5: Ja jestem fantazje. W stanie wyobrazić sobie sytuację, która już kiedyś częściowo miała miejsce, bo było coś takiego jak wystawianie butelek i za komuny roznosiciel mleka przynosił nadanym nam mleko. Ale wyobraźcie sobie na przykład taką sytuację, że nasi geniusze od ekologii wpadną na pomysł, że gotowanie w domu jest rzeczą B i będą nam dostarczać jakąś karmę, powiedzmy tą taką przysłowiową galaretkę, jak w tym filmie o tym pociągu i będzie obowiązkowy catering obowiązywał, nie?
2: Mamy adwokata jeszcze, przepraszam.
6: Tak, cześć wam wszystkim.
0: Cześć.
6: Hej. Słuchajcie, bo ja też się zerwałem, żeby zadzwonić, chociaż jakoś nie miałem wcześniej tego pomysłu, ale jak usłyszałem Neyma, to pomyślałem sobie, że to tak nie może zostać bez jakiegoś odbicia, przynajmniej próby. A Etam, to co mówisz, to nie jest takie głupie, bo chciałem wam powiedzieć i zapytać w ogóle, czy słyszeliście, bo ostatnio taką wrzutkę zrobiono, sondę wrzucono w przestrzeń informacyjną odnośnie żywności pozyskiwanej z, to jest określone jako miejskich ogrodów.
2: Tak, tak, ja o tym mówiłem ostatnio, no. I że konwencjonalnie robiona żywność jest bardziej ekologiczna. Bardzo mi konwencjonalnie robiona masowo żywność, tak, jest bardziej ekologiczna.
6: Ale nie, bo oni to inaczej...
4: Znam osobiście, przepraszam, to w ogóle ci powiem, znam bardzo znam osobiście dziewczynę, która pracuje w Warszawie w samorządzie i zajmuje się dokładnie tym. I bardzo to promują właśnie tego typu miejskie ogrody i miejskie farmy.
2: No to już jest, powiedz, że jest spóźniona i że jest prawacka, bo to, co, do czego adwokat zmierza, zresztą powiedz, nie będę ci przerywał, przepraszam.
6: Słuchajcie, nie, no bo to, co Edam powiedział, to w sumie on, nie wiem, na podstawie jakby czego sobie ten stworzył ten schemat, że nagle może być zakazane robienie sobie w domu obiadów, ale w zasadzie to jest o tym mowa, bo ktoś ci uzasadni, że ślad węglowy małego garnka jest większy niż wielkiego garnka.
5: O to mi chodziło, tak.
6: No i to się wszystko do tego sprowadza. I wiecie co, bo kiedyś niby słyszałem w Australii, bo wiadomo, nam Europejczykom fajnie robić wrzuty z przeciwległego miejsca na ziemi, nikt tego nie zweryfikuje, a jakiś tam potrzęsie się trochę społeczeństwem. I kiedyś to było z dalekiego świata, że w Australii zakazują robić gdzieś tam ogródki przydomowe, nie? Że jest jakaś... Nie wiem, czy słyszeliście, ale było coś takiego w eterze. Może tylko w tych takich szurskich, nazwijmy to, kanałach, ale ja słuchajcie, się nie zdziwię, że tego typu informacje są świadomie wrzucane, żeby po prostu sondować społeczeństwo, nie? Jaki będzie echo, albo po prostu, żeby jakieś zamieszanie zrobić i tak. Ale z tymi ogródkami oni podstępnie naprawdę to tak próbują uszyć, że ja myślałem, że takich ludzi jak No Name szybko nie będę słuchał tutaj, w takich gównoradyjkach, nie? A jak koleś zadzwonił, to sobie pomyślałem, że mi zaraz głowa wybuchnie, jak będę tego dłużej słuchał. No,
2: teraz pytanie, czy to jest troll, bo patrzą, tak przytomnie spierdolił, jak się to zobaczył.
6: No może jest troll, słuchajcie, taki szyty na miarę, ale co tylko jeszcze chcę dokończyć, bo oni wymyślili sobie, nie czytałem, przyznaję się, całego artykułu, ale napisali, że takie elementy jak podwyższone grządki, wiecie, że ta cała infrastruktura małych ogródków więcej śladu węglowego pozostawia, niż jak masz pole, gdzie nie ma ścieżek, gdzie nie ma, no wiadomo, mały areał jest zarządzany, wiecie o co chodzi, nie? Mnoży się jakby narzędzia, każdy ma kosiarkę i tak dalej, ja to tak rozumiem. A tam jeden traktor jedzie po horyzont i jakby jest mniejszy nakład z użycia tych rzeczy. I słuchajcie, ja wierzę, że gro ludzi, którzy nie potrafią liczyć i logicznie myśleć, oni to łykną i uznają to jako po prostu prawdę. Ale nikt się. Tylko jeszcze jedna rzecz, Zenon, przepraszam. Ale sobie myślę z drugiej strony, dobra, jestem ciekaw, ile śladu węglowego idzie na jakieś luksusowe sprzęty dla tych ludzi, którzy główkują. Jak tu taką teorię wymyśleć, nie? Przecież byle samochód. No, luksus to są pozostawia...
2: Pani Spurek ma jakieś BMW, które jest dalekie od tego, że tak powiem, Jacek by się nie wstydził do niego wsiąść, o może tak to ujmę, nie? Więc ekologia jest dla proli, nie? To mi się przypomina taki serial Foundation, Fundacja na Apple, gorąco polecam oglądać, na podstawie, inspirowany Asimowem, ale on ma taki jeden ark, który jest totalnie dodany przez ludzi, wiesz, tworzących ten show. I to jest fajny ark. Rzadki przypadek, kiedy coś dodali od siebie i to jest dobre. Ale wracając do tego, co Asimov tam jeszcze w arku Asimowa jest. Jest tam taki jeden koleś, który tłumaczy, jak działa wszechświat, że tak powiem, a raczej ludzkość i mówi, że no kiedyś tam ludzie byli kierowani przez religię, później przez ideologię, a później, a w przyszłości czym będą kierowani, nie? A? No to czymś innym jeszcze, nie? I tak sobie myślę, że właśnie przez to pierdolenie o tej ekologii, ja to zawsze nazywałem przez lata tą neoreligią, nową religią, coś takiego się próbuje stworzyć. Jakiś taki narzędzie do psychologicznego zaganiania bydła, nie?
6: Słuchajcie, ja tak...
4: I mogę teraz coś a propos tego zagarniania bydła.
6: Jasne.
4: Miałem kiedyś nieprzyjemność pracować dla pewnej bardzo, bardzo, bardzo dużej firmy. I to wyobraźcie sobie jako kontraktor, czyli jako niejako pracownik. I na jednym z pierwsze parę dni to jakieś tam były takie wprowadzenia dla zachodniej korporacji, tak może powiedzieć, zostawmy nazwę. I wyobraźcie sobie, że jedną, już wyobraźcie sobie, że jedną z nich, a jedną z tych dni, to było szkolenie,
7: które polegało na tym, że mamy tu taki wspaniały, sprytny kalkulator i każdy z was teraz może sobie pójść i obliczcie sobie, ile generujecie CO2 i was zachęcamy do tego, żebyście jak najmniej generowali tego CO2 i tak dalej. I to było po prostu pranie mózgu już wtedy na temat tego, ile ktoś może generować CO2. No szkurwa, po prostu już wtedy totalnie niezwiązane rzeczy z ekologią, totalnie niezwiązane z czymkolwiek technologiczna korporacja uczyła ludzi, żeby sobie sami na własną rękę liczyli, ile generują CO2 i oni zachęcają, żeby tego CO2 generować jak najmniej. Jak najmniej generujesz CO2? Jak będziesz miał właśnie na przykład samochód na abonament, byś najmniej przemieszczał. Swoją drogą zauważcie, że oni zawsze uderzają w te możliwości, znaczy jedną z rzeczy, które uderzają, to są możliwości przemieszczania się. To tych ludzi bardzo wkurwia, że miał swój samochód, swój motocykl, dużo latał po świecie i tak dalej. To bardzo wkurza ludzi, którzy chcą przyspawać was do miejsca.
2: A to feudalizm jest pełną gębą, nie? To samo, powtórka. Tak jak było, niewolnicy przyspawani do miejsca i tak samo chłopi byli w pewnym momencie przyspawani do miejsca. To jest cel, żebyś ty zarządzał, kiedy to bydło się może ruszyć i gdzie.
5: Słuchajcie. No dokładnie, a zony będą kosztowne do przekraczania, nie?
6: Tak, no. Słuchajcie, ja tak na koniec tylko wrzucę coś, co może trochę zniszczy tutaj jakby piękny profil, jaki tworzycie normalnego człowieka, bo wydaje mi się, że nawet jeśli Bóg nie istnieje, to wiara w Boga jest dużo bezpieczniejsza dla nas niż wiara w te rzeczy, o których teraz mówimy, nie?
2: Można inaczej, uwierz mi, ja sobie radzę bez tego.
6: Nie, okej, a ja nie mówię, że to jest jedyna słuszna droga. Ja nie chcę cię ewangelizować ani nikogo. Tylko wydaje mi się, że jest bezpieczniejsza niż wiara w abonament i w ten cały ślad, nie?
0: No ale przecież cała masa wojen to tak troszkę ma podkładkę religijną.
6: Nie, no, ale religia ma podkładkę. Była tylko tak naprawdę uzasadnieniem chęci przejęcia dóbr czyichś. Myślę, że to historia, jak się przeanalizuje, to tak naprawdę to nie chodziło o to, że tam Bóg, tylko chodziło o to, żeby ci zabrać.
2: Ale wróćmy może jeszcze do tematu, bo nie sądzicie, że nagle jest na nas zarzucone w chuj podatków różnych na CO2 i my tak w gruncie rzeczy nie wiemy, na co idzie ta kasa, nie?
6: Czasami no, się na rząd idzie ten taki,
2: No i właśnie. No, tylko kurde, ja bym chętnie prześledził tą złotówkę z tego abonamentu i zobaczył, gdzie ona idzie. Ale powiem wam więcej. Wmawia się nam między innymi, że ona idzie na jakieś technologie, że między innymi idzie na tak zwaną sekwestrację, czyli to wpuszczanie CO2 pod ziemię, żeby go nie było tyle w atmosferze. Nie chcę was martwić, ale bez problemu znajdziecie takich normalnych naukowców, mainstreamowych, opracowania, także na YouTubie, z których kurde jasno wynika, że jak policzysz wszystko w tym całym procesie od początku do końca, to w wyniku tej całej sekwestracji, na którą my dajemy pieniądze, CO2 w atmosferze przybywa, a nie ubywa. Jesteśmy po prostu w żywe oczy ugani.
6: No seks misja, nie? To, że masz u góry świat, który jest dla ciebie nie do życia. Ja myślę, że to jest cały czas ta sama idea. Ona była różnie przedstawiana nam przez wieki, przez nielicznych, że nas oszukują. Nie wiem, no zabija się edukację, o tym było w niedzielę, o edukacji, słuchajcie, jeśli ludzie się nie uczą logiki w szkole jako dzieci, jeśli nie uczymy się filozofii, która też niesie nam uniwersalną mądrość, którą możemy użyć tak, żeby żyć godnie i z poszanowaniem jakby istot, jakimi jesteśmy, to z nas się zrobi niewolnik.
2: Ja to zauważyłem bardzo wcześnie, bo to już w etapie mojej edukacji zawsze się ze starszymi zadawałem. Moi starsi koledzy mi polecali Orwella i Huxleya. To ja się na etapie gimnazjum z tymi książkami zapoznałem. I one zostały w miarę czasu popchnięte albo do rozszerzonego, albo w ogóle wywalone całkowicie z kanonu lektur, tak? Bardzo ważne książki, moim zdaniem.
0: No, ciekawe.
2: Dużo ważniejsze niż jakiś Pan Tadeusz, nie? Nad Niemnem czy Potop. Bez dyskusji.
0: To ja powiem tutaj ciekawostkę, że tą książką, która zniknęła właśnie z Amazona, jak sobie kupiliście e-booka, to nagle zniknął wam z czytników, bo się tam nie dogadali niby co do licencji czy coś. To był właśnie rok 1984. Trochę to nawiązuje do samego zjawiska.
2: Ale czekaj, ale to jest jeszcze małe piwo, coś wam powiem, bo ja się zgodzę z tym, że jest problem z zadaniem domowym i że jest masakrycznie dużo tego zadania domowego teraz w toku edukacji dla tych dzieci. Jego jest za dużo, nie? I teraz nagle ktoś chce wylać dziecko z kąpielą niby, a tak naprawdę też mi się wydaje, że to ma jakiś cel, albo żeby się przypucować, albo żeby zrobić coś jeszcze gorszego, żeby nie było zadań domowych, nie? Słuchajcie, jaki jest problem w tej aplikacji, którą ma każdy rodzic w telefonie, wziąć i zrobić tak, że są po prostu sztywne kwoty zadań domowych. Musi po prostu zadeklarować konkretny nauczyciel, zaklepać sobie wcześniej, że on tutaj w tym tygodniu chce dać zadanie domowe. I są powiedzmy dwa sloty na zadania domowe na tydzień.
6: Ale
2: i koniec.
6: To samo Zenon... Przepraszam,
5: co to za aplikacja?
6: Tylko... Oni mają tam jakieś, nie wiem, ale są takie. Ale słuchaj, to jest tak samo jak z tymi drukarkami i samochodami. Najpierw trzeba system popsuć, żeby potem wprowadzić rozwiązanie, nie? Rozwiązanie tego problemu. Najpierw psujesz drukarki, żeby wprowadzić abonament, który ci ma gwarantować jakość tych urządzeń. I tak samo jest, podobnie jest, nie tak samo oczywiście, ale jest podobnie, mam wrażenie, z tymi pracami domowymi.
7: Ja, ale słuchajcie, mogę... Przepraszam, tam, no, mów. A dobra, to ja chcę powiedzieć jeszcze o tej babce, której znalazłem ją, Zenek. Była taka, jest to dzisiaj taka duńska aktywistka polityk, która nagrała taki podcast, nie podcast, tylko takie wystąpienie na YouTubie, A Future Without Waste, czyli przyszłość bez śmieci, bez bez jakichś tam czegoś, żebyśmy marnowali, bez marnowania. O tak, nazywa się Ida Auken. Ida Auken to właśnie jest taka pani, która opowiada o tym, że będziemy wynajmować mieszkania i jak pójdziemy do pracy, to w tym momencie w naszym łóżku będzie spał jakiś pan, który akurat zszedł z nocnej zmiany i jak wrócimy z pracy, to on już będzie się ubierał i będzie szedł na nocną zmianę. A jak kupicie sobie na przykład wiertarkę, to trzymacie ją w szufladzie i ona się wam, używacie ją raz w roku. No i wtedy to jest złe, bo przecież taka wiertarka może się przydać sąsiadowi i tak dalej. Jest to diabelskie, moim zdaniem, zupełnie. Pamiętajcie, własność to wolność.
6: Dokładnie, mało tego. Zawsze może być tak, że im więcej możecie.
7: I mało tego, jakże zawsze, pamiętajcie, bo wolność do użycia, ale też do nadużycia. Także jak najmniej rzeczy na abonament. O, jeszcze taka rzecz powiem, na przykład z motoryzacji. Dużo firm kusi, że jak weźmiesz samochód na abonament, to będziesz jeździł lepszym samochodem niż cię stać na przykład, nie?
2: A powiedz mi, czy jest oświadczenie majątkowe w duńskim parlamencie? Bo chętnie bym zobaczył, jakie ona ma auto.
7: Pytanie. Nie wiem, musiałbym poszukać. Wiesz, chętnie bym tego poszukał.
2: Popytaj starych znajomych, proszę cię, bo chętnie bym się dowiedział. Tak nie potrafię na szybko znaleźć.
7: No dobra.
6: A z tym łóżkiem na abonament, znaczy na wymiankę, to jeszcze jest problem, bo możesz wyjść do pracy i w łóżku zostanie żona i ten pan następny przyjdzie, wiesz. To jest kolejny problem takich sytuacji.
5: Czy w ogóle nazywa ciepłe koje, to na tych okrętach podwodnych już dawno było. Może stąd właśnie wywnioskowali, wydedukowali taką właśnie tą, że się w ciepłym koju kładziesz, nie?
6: Ja jestem ciekaw, jak wiele z tych osób, które takie rzeczy publicznie wyrażają, jeśli tylko nie nagrywa się nic, po prostu same się z tego śmieją, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby oni wierzyli w tę ideę, nie? To jest coś
7: oni
6: takiego,
7: jak wierzą to, że oni będą w tej klasie posiadaczy, a ci poniżej to będą, wiesz... Będą ludzie, którzy nie będą posiadać. Oni liczą się, załapią na to.
2: Wiesz, to jest naprawdę po prostu powrót do feudalizmu, tak? Gdzie jest masa jakiegoś niewolnego chłopstwa, kilku jakichś takich lepszej klasy specjalistów, którym troszeczkę pozwolimy na więcej i my, szlachetnie urodzeni, ci, którzy mają prawo decydować, co tam o państwie, o całej planecie.
0: Miasta 15-minutowe to też jest takie wiązanie człowieka z miejscem na siłę trochę. I tu są takie różne też zagrożenia, na które się rzadko zwraca uwagę. Na przykład to, że jak ludziom już będzie źle i zechcą zaprotestować, to takie w takiej strukturze 15-minutowego miasta łatwiej o wiele zablokować ten tłum, okiełznać go, niż w tym, co mamy teraz w takim mieście.
2: Czym ty chcesz protestować? Ludzie już są rozbrojeni w większości krajów.
0: No jakiś protest.
5: No, to nie da się. Nie, protesty się nie da zablokować. Masa zmiażdży, jeżeli będzie chciała, tylko pytanie, kto pierwszy rzuci kamień, bo to tutaj będzie potrzebna partyzantka, nie? To kiedyś Korwin się bardzo ładnie wyraził, ale nie mogę tego zdania powtórzyć,
2: nie
5: bo to jest bardzo...
2: Nie jest potrzebna partyzantka, potrzebne jest świadome, zorganizowane celowanie w rodzinę aparatczyków systemu, tak?
5: No tak, no bo
2: tak
5: tylko
2: jak mówiłem,
5: zagrożenie
2: w przypadku Iranu, jak... była ta sytuacja, że reżim irański zabijał dzieci, po prostu do dzieci strzelali, tak, i tam dziecko jedno za drugim padło, to rozwiązaniem wtedy było, ja to pisałem na Reddicie irańskim, weźcie, kurde, spalcie mieszkania tych jebanych strażników rewolucji. Jak oni pójdą strzelać do waszych dzieci, to wy im podpalcie domy. No, ale to oczywiście Reddit mi to skasował, nie?
5: No u nas też jest takie właśnie te, że protestują pod Sejmem, a nie pod domami polityków, nie?
2: Tylko, że to też jest, wiesz, no zdarza się czasami, ale to jest szybko pacyfikowane, bo to jest bardzo niebezpieczny pomysł, nie? Że coś takiego będzie. Poza tym, wiesz, odpowiednio się zbunkruje w odpowiednich kwartałach, w takiej już antyutopii można dać tych policjantów i tak dalej. To też nie jest takie proste. Wiesz, pytanie, co my możemy zrobić, żeby tego nie było? To jest pytanie.
5: Znaczy tutaj są potrzebne odpowiednie jednostki, żeby to zrobić. To nie musi być zorganizowana grupa, natomiast no, umówmy się, że te procesy, o których mówimy, notabene ja chciałem właśnie taką pogadankę zrobić, dlatego mnie to i tak zachęciło do zadzwonienia, bo miałem na myśli praca, bo praca to jest nic innego jak życie na abonament, nie? Zmuszenie do życia na abonament, tak to można ująć. Ja to tu przynajmniej widzę i czuję.
7: Teraz tego nie rozumiem, o co ci chodzi.
6: Etam, ja mam wrażenie, że ty z każdą zmianą cywilizacyjną próbujesz jakby nowe wytłumaczenie na swoje jakieś ten...
2: Nie rób, że Karoń by go pięknie wytłumaczył. Szkoda, że już nie żyje.
6: Słuchajcie, ale ja powiem tylko, że ja mam nadzieję, że a propos tego sposobu rozwiązania, poradzenia sobie z tym, że jakiś taki bezpiecznik jest w społeczeństwie. I że to urabianie nas, ja nie mówię o całym świecie czy o jakimś części zachodniej, tak mam takie uczucie w stosunku do Polaków, ale wiadomo, to jest jakieś takie moje wyobrażenie, że przez to, że mieliśmy w stosunku do Zachodu ostatnie tam 50 czy 100 lat takie, a nie inne, to może gdzieś mamy taki bezpiecznik, że jeśli ktoś przegnie pałę, to tak jak dzisiaj była sytuacja, zadzwonił jeden odklejony człowiek i zaraz 4 osoby zadzwoniły, bo nie mają wewnętrznej zgody na puszczanie takich rzeczy w eter, nie? Że jest jakiś sprzeciw w nas. I może po prostu, kiedy zostaniemy przebodźcowani, to coś w nas pęknie, a wtedy być może rozwiązania się same wyłonią z tego całego.
2: No by tak było, nie? Ale jak patrzę na historię Rzymu i powstanie feudalizmu, to mi się wydaje, że jeżeli się planuje odpowiednio długo, to można wszystkich ludzi urobić, tak? Krok po kroku, salami i tak dalej.
6: Tak, no.
7: Wiesz, to prawda, ale Zenek, trzeba przyznać, że ludzie dosyć mocno wybuchli, ten temat wybuchł w internecie, jak się pojawiło to nagranie, jakkolwiek skąd, na pewno jest, ono jest prawdziwe, tylko nie wiadomo skąd się wzięło, jak ono wyciekło, że nie będziesz miał niczego. To naprawdę bardzo dużo ludzi już o tym wie, bardzo dużo ludzi o tym mówi i to ludzi ruszyło, muszę przyznać. To ruszyło nawet ludzi, którzy wiesz, nie chcieli. A ja tylko tak powiem na końcu, że zauważyłem, że ludzie, którzy najchętniej klaszczą uszami do tego, to są ludzie, którzy chcą bardzo z jakiegoś powodu, wstydzą się skąd pochodzą i próbują się zrobić na kogoś innego niż są. To są ludzie, którzy próbują uchodzić za bardziej, tak, amerykańscy, zachodni, albo wstydzą się wręcz bycia Polakami. Im bardziej są tacy, tym chętniej klaszczą uszami do takich tego typu.
6: Ale punktów. Słuchajcie, ja myślę, że tu taki jest, tam na pewno siedzą po drugiej stronie tacy inżynierzy od społecznych kwestii, że mistrzowie. Ja myślę, że oni robią takie wrzuty i to trochę na takiej zasadzie budowania perły, tylko nie na naszą korzyść. Wrzucają jakąś informację w społeczeństwo i oczywiście takie kontrowersyjne rzeczy gdzie lecą? W środowiska szurskie, prawda? I tam się po prostu smaży tego żabulca, to obrasta, jakaś kula się z tego utoczy i potem się tym operuje w społeczeństwie i tworzy się podziały. Ja myślę, że to jest bardzo złożone.
2: Nie, ja to widzę inaczej. Mi się wydaje, że różne tematy są, wiesz, te środowiska szurskie celowo są coraz to bardziej absurdalne, jak ta komórkowa ziemia, czas widmowy, no takie totalnie odkrojone rzeczy. Ale później wrzucasz, wiesz, później pojawia się realny problem. Na przykład, wiesz... I wiesz, dokładnie, oni to zagdakują, te głupki to przejmują i spora część ludzi w rezultacie myśli, kurde, balans, jak ten, jak on coś powie, że, nie wiem, powiedzmy, że tu mogły być jakieś machloje w gminie na temat tego COVID-u, no to jest bzdura, to pewnie jakiś płaskoziemca.
6: Tak, no.
0: Tak
6: to
0: więc,
6: jest przerażające.
0: Tak więc...
6: To jest jak...
0: Tak, tak, mów.
6: Nie, to jest jak ściana ognia, z którą nie jesteś w stanie wygrać, nie? Bo społeczeństwo w swojej masie, jeśli wyrazi to, co Zenon powiedział, to ty nie obronisz się. Tu już chyba nie przebijesz żadnym argumentem przy tym, że ludzie nielogicznie myślą, w zasadzie nie potrafią myśleć i przyswajają te podziały jak religię, że one są betonowe i one wynikają po prostu z tego, że tam jest prawda. Jakimś cudem uznają, że to jest prawda, nie taki zero-jedynkowy podział. Płaskoziemca i tam wrzucają do tego woreczka wszystko. co odbiega
7: ale,
6: od mainstream.
7: Ale, adwokat, mówiłeś o tym, że tam siedzą super, super inżynierowie od tacy, wiesz, zarządzania społeczeństwem. Myślę, ale kurde, jednak BMW i Mercedes stało się memem, to wprowadzenie tych podgrzewanych siedzeń na abonament. Z tego ludzie się już śmieją i inne firmy się jakby zbraniają przed tym, bo ludzie nie chcą tego gówna kupować. Więc im często nie wychodzi. Tym wszystkim...
6: No. I powiem ci, że ja na to liczę właśnie, że jest taki bezpiecznik w społeczeństwie, że ta... Słuchaj, ja myślę, że oni są nieźli, no bo opracowują plany wieloletnie albo nawet na dziesięciolecia, jeśli chodzi o przerabianie społeczeństwa.
5: Międzypokoleniowe wręcz, nie?
6: Więc to wymaga na pewno dużych umiejętności, no, doświadczenia i tak dalej. Ale myślisz, że oni wielką porażkę poniosą? Bo to są jakieś pojedyncze elementy, które jakby ośmieszają pewien system. No, pytanie, czy to wywróci jakby całość? No bo z mojej obserwacji wynika, że korporacje, one raczej działają, nie wiem, czy między korporacjami istnieje jakaś realna konkurencja i one raczej działają wspólnie i poza produktami, które nam sprzedają, promują ideologię, nie? I tutaj jest zgodność pełna, jeśli chodzi o te globalne rozwiązania, więc to, że im tam jakieś wypadki, to oni szybko uwzględnią to w swoich wzorach i to się już prawdopodobnie nie powtórzy po prostu i to powinno przerażać raczej, nie? Więc powinniśmy szybko na podstawie tych rzeczy, które, że się tak powiem, wyłonią z tej ściany nowoczesności, jaką próbują nas tutaj ten oszołomić i zachwycić, jak to oni nie chcą nas uratować od nieuchronnej klęski. Powinniśmy wyłapywać te rzeczy i szybciutko z tego budować realny obraz rzeczywistości, nie? A nie traktować to, że ktoś tam źle pomyślał. Nieźle pomyślał, tylko za szybko wyszli z planem jakimś.
5: No, ostatecznie i tak zadecyduje to, jak poszczególne jednostki będą się zachowywać. Na przykład proponuję zaczęcie od tego, żeby walić segregację rasową śmieci. I tyle. Na przykład. Mówię przykład zupełnie. Taki
7: pierwszy, ale co to zmieni? Co ty będzie dobrego?
5: Robić wszyscy, to i tak śmieciarka przyjeżdża jedna. Ja to obserwuję dosyć często.
7: Może w Szczecinie jedna przyjeżdża śmieciarka, ale na przykład w Canberrze przyjeżdżają różne śmieciarki. No.
6: Dokładnie.
5: Ja mam na to wyjebane.
7: Co to zmienia?
8: Kolejna pochwała lenistwa.
6: No Etam, zaproponowałeś rozwiązanie, które w konfrontacji z jakimś tutaj, z krytyką podsumowałeś, że masz wyjebane na to. Ja myślę, że cenniejsze od takich akcji jest to, żebyśmy ze sobą rozmawiali na podwórku. Jak wychodzimy do sklepu, to żeby nie gapić się na chodnik, tylko uśmiechać się do ludzi. Jeśli jest jakiś pretekst, to po prostu się odezwać i porozmawiać i utwierdzać otoczenie swoje, że innych ludzi, że żyją w fajnym miejscu, że można się dobrze czuć, jak się wyjdzie na dwór. Nie? To może brzmi naiwnie, jakbym...
0: Mam taką teorię, że jeśli ta druga strona, która chce nas, powiedzmy, jakoś tam urobić, wkłada przez lata mrówczą pracę, w zasadzie można to tak nazwać, w te swoje działania, to żeby z tym walczyć, my jako obywatele musimy też wkładać tą mrówczą pracę przez lata. Nie zwalczymy tego jakimś tam... pokrzykiwaniem, nagłą rewolucją, nagłym buntem, albo że ktoś się coś tam zwoła, gołodupki, hop do kubki, po prostu, a ludzie się zupełnie nie garną do tego, bo mrówcza praca jest niewdzięczna, męcząca, nudna i oni, jeśli to by było prawdą, no to oni już wygrali, bo ludzkość nigdy nie włoży tyle zapału, tyle cierpliwości właśnie w mozolne odwracanie tego stanu rzeczy, nie?
5: A czemu
6: nie mów nigdy, przepraszam. Słuchajcie, bo ja muszę kończyć, bo niestety z telefonu rozmawiam i tu kontrahenci dzwonią, ale chciałem tylko powiedzieć, że warto rozmawiać.
0: No już, dobra, już nie bądź taki pospieszalski tutaj, no.
6: Nie, muszę iść, bo tu SMS.
5: Z tym jest problem, słuchajcie, bo...
6: Dziękuję za rozmowę, trzymajcie się, hej.
0: Trzymaj się, hej, cześć.
5: Ja wam to wyjaśnię na swoim przykładzie, który pewnie niektórzy potraktują z żartem, niektórzy poważnie, ale to jest nieistotne. jeżeli na moją, że tak powiem, w moich działaniach ktoś nakłada ograniczenia, ja wiem, że te ograniczenia się zbliżają, bo można to tam sobie jakoś wydestylować, to ja już dużo wcześniej szukam haka na to, jak, że tak powiem, je ominąć. Tylko powiedzenie, rozmawianie o tym z kimkolwiek innym niestety nic nie odniesie skutku, ponieważ ja już dawno wyzbyłem się aspektów moralnych. Nie mam żadnego oporu moralnego po prostu. Ani Kościół, ani prawo, ani nic z tych rzeczy. Mam to po prostu
3: wszystko. Ale to jest dobre, gdzieś. To jest dobre, Etam? Czy to jest właściwe?
2: Etam, ty już dla nich nie czekałeś. Jesteś, masz świetnie minimalny ślad węglowy i w żaden sposób nie jesteś w stanie nikomu im zaszkodzić, ani nic zmienić. Nawet w swoim życiu. Więc co dopiero tych onych, że tak powiem. Sorry.
5: Zdziwiłbyś się, ale jak mówię, to nie jest do dyskusji publicznej właśnie.
2: Gdzie ten Microsoft, stary? Gdzie ten Microsoft za tego laptopa, co go tak miałeś pozwać?
5: No ale po co mi to pozywać, Microsoft? No,
2: mówiłeś, że będziesz go pozywał za to, że
5: nie chciałem, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Bo
2: i dokładnie to samo zrobisz o całej reszcie rzeczy, które będziesz tutaj deklarował.
0: A już tak nie besztaj tego Etama biednego, no.
5: Nie. Pamiętaj jednej rzeczy. Prawdziwe rozwiązania, kiedy będę miał prawdziwe potrzeby, to zrealizuję z zimną krwią po prostu i tyle. Także nie będę w ogóle zwracał uwagę na aspekt moralny, religijny czy coś takiego.
2: Przypomina mi się odcinek tego ziomka, tej takiej kreskówki raperskiej. To drugi odcinek z tego, co widzę, Rewolta. Ten taki w McDonaldzie tak siedzieli i mówili, kurwa, kiedy przyjdzie czas, to ludzie wezmą klamki w ogóle tego i wtedy prawdziwa władza wróci do ludu. A później przyszedł taki wielki King Kong ochroniarz i powiedział, czy możecie być cicho? A dobra, po co to nerwy? Tak,
0: to dobre było. Faktycznie. W ogóle bardzo
5: dobra. Mnie nie o to akurat chodziło, że tam jakiś ochroniarz przyjdzie. Zresztą akurat ochroniarza to nie jest żaden problem ochroniarz tam.
2: No.
5: Trzeba sprawdzić. No, przychodzi taki ochroniarz do ciebie, Zenek, no powiedzmy, że ty nie jesteś dużej postury. No spraw tylko tyle, żeby ten ochroniarz się ciebie bał i tyle. Proste, prawda? Tak.
0: Cios, wiemy, cios w szyję, ołówek w oko, wiemy.
5: To jest najprostsze, to jest najprostsze, ale jak Zenek stwierdził, my jesteśmy bezbronni, no więc będąc bezbronnym, spraw, żeby się ochroniarz mimo wszystko zaczął bać. No, taki w cudzysłowie ochroniarz, bo różne to mogą być rzeczy, tak? No, i to zależy od jednostki. To nie jest kwestia tego, żeby się tam jakoś organizować i tak dalej, bo to nic nie da. Grupa, która się organizuje, zostanie natychmiast spacyfikowana poprzez wmieszanie agenta i tyle. No. Dlatego mówiłem,
2: no, porządki. No,
5: tak, no. Tak, no porządki zadekretowane istnieją właściwie w 100%, tak? Nie ma czegoś takiego jak manifestacja bez
2: prowokatora. Jedna rzecz, myślę, że dość dobrą rzecz jest no, dzieci wychować po prostu, przyszłe pokolenie w taki, żeby było nieufne wobec tego
3: pokolenia. O,
0: brawo, przecież brawo.
2: To jest najlepsze to jest takie rozwiązanie po prostu, najsensowniejsze.
5: Powiem ci,
2: tak?
5: Że to nie jest proste.
2: Ja wiem, że to nie jest proste.
0: Nic nie jest proste.
5: Masz przeciwko sobie tą całą determinację mediów, które płyną nawet z tej głupiej komórki, którą oni mają w ręce. Dwa, całą tę edukację, tak? Musiałbyś ochronić ich przed edukacją. Trzy, są na ciebie narzucane jakieś dziwne obowiązki. Ja na przykład obowiązek szczepień pominąłem. Nie powiem wam, w jaki sposób to zrobiłem, ale potrafiłem to zrobić.
2: Czyli ten wykop na Mirko blogu, ten Karolina 2137, to było Jezus Maria, w końcu mam 18 lat, poszłam się zaszczepić, bo mój pierdolnięty ojciec mi nie pozwala. Tak. To już wiem, kto napisał. Okej, okay, dobra, spoko.
5: Nie. To nie jest
2: nie?
5: Jej.
2: Nie jest.
5: Na pewno. Nie, z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie, ponieważ jej jachta zniknęły z miejsca, gdzie mógł ktoś sprawdzić na to, co była zaszczepiona, a co nie. Także.
2: Ale tu chodzi o nią, że ona sama stwierdziła, że się pójdzie zaszczepić.
5: A jeżeli chodzi o wolną wolę nawet te osób nam bliskich, no to przecież na przykład jakby twoje dziecko chciało się zaszczepić, jak gdybyś ty był osobą, która jej nie szczepi, no to chyba nie zabroniłbyś mu tego, tak?
2: Ja raz zrobiłem tak, że nie było szczepienia i sanepid mnie ścigał. No
5: to mnie nie ścigał.
2: ale że tak powiem, udało się ten temat obejść i pokazać sanepidowi środkowy palec, a na koniec jeszcze im powiedzieć tak, że udowodnić im, że to oni nie dopełnili obowiązku. Ta szczepionka finalnie była przyjęta, tak? Bo to chodziło o polio. Po prostu miałem cynk, że jest wadliwa partia szczepionki na polio, tam gdzie miało być szczepienie. I powiedziałem, że ni chuja, nie? Takiej sytuacji nie może być. No bo szczepionka na polio źle podana po prostu cię okaleczy.
5: Polio to jest akurat bardzo, bardzo sensowna rzecz, żeby jeżeli szczepionka jest oczywiście dobra, to żeby było dziecko szczepione.
2: Ale zła może się zrobić kalekiem.
5: Bo to jest Heinego Medina, tak, słynna choroba, także to nie jest w kij dmuchał. Tutaj warto się szczepić, to absolutnie nie mam. Nie mam żadnych argumentów przeciw, nie?
2: No, tylko że wiesz.
7: Chociaż ja się będę też ewakuował, ale tylko też może powiem coś od siebie. Takie też właśnie trzy bym wrzucił takie punkty. Po pierwsze to właśnie wolność to własność, więc bogaćcie się. Nie na abonament, tylko żeby coś było wasze. Po drugie dywersyfikacja, czyli w jak największej ilości krajów, bo na szczęście wciąż jeszcze są różne kraje, różne prawa, różne jurysdykcje i w miarę łatwo jest zmieniać te miejsca. Najlepiej jak najbardziej oddalone od siebie. No i trzecie, budujcie rodziny i grupy przyjaciół. Czyli lokalizm tak zwany.
2: Zaraz no name zadzwoni, napisał popcorn mu się skończył i ciekawe czy powie ha ha ha, trollowałem, czy jak już nas nie będzie na antenie powie, czy jesteśmy głupi.
7: Nawet jak strollował, to fajnie, bo przynajmniej wyszła ciekawa takie trollowanie, to ja lubię. Dobre
5: jest. I wpłaca. I płaci abonament, więc ma prawo. Większe prawa niż my.
2: Żeby później nie było, znaczy później, a niech nawet z tym, jak ktoś tam szurem nazywa, ja to wielokrotnie mówiłem, że przyszedłem tutaj od Gieresia i pewne rzeczy po prostu nikt mi nie mówi, że nie są jakieś lewe i jaknięte, nie?
7: No i przynaczacie, ale bzdury, ha, ha, ha, śmiechu warte.
5: Nie no, problem jest w tym, że my tutaj mówimy o rzeczach, które są realnymi problemami, bo to się dzieje, oczywiście to jest gotowanie żaby i to się raczej

0: wiesz, ludzie chcą, a już pamiętam, jak kiedyś taki jest komunista polski, czy mocny lewicowiec, Sierakowski. Strasznie klaskał uszami do tego, żeby zabronić
1: Ten sam
0: dziecka, nie?
1: Sierakowski, który ma mieszkanie po babci.
0: Dokładnie ten sam, tak.
1: Więc no i tak samo kapela, który też ma mieszkanie po babci i tak dalej, i oni wszyscy. To jest ciekawostka, nie? Że jak tylko to mieszkanie po babci dostaną, to już, żeby nie było
0: mają
1: dziedziczek.
0: Inne, dokładnie, już mają wtedy inne poglądy.
1: Tak samo jak ten, jak się nazywa ten piękny Sandberg, który to też tak umowę o pracę rządził, a tam oczywiście wszyscy na śmieciówkach u niego byli zatrudnieni, tak? Którzy optymalizacja podatkowa fe, ale on za to nigdy nie pracował na umowę o pracę, tylko kontraktor z najniższym ZUS-em i tak dalej i tym podobne. No co za przypadek, co za przypadek.
2: No nie tylko on, wielu takich polityków jest, co ma swoje jakieś tam kancelarie, czy tam jakieś, nie wiem, firmy i potem się okazuje, jak ktoś gdzieś tam z dziennikarzy śledczych dotrze, to okazuje się, że oni pracują na tych tak zwanych śmieciówkach, że ja nie lubię tej nazwy. Ja jestem zwolennikiem w ogóle umów cywilnoprawnych, ale stawki takie, no umówmy się, niewolnicze, bo
0: ja będzie też minimalny.
1: Ja widzisz, też. Jacek, dzieciaku, co gadasz? Etam, no dzieciaku, tak, co gadasz, krawiec. Dzieciaki jesteśmy.
3: Zastanowilibyście się, co gadacie i byście się w głowę puknęli, bo to się normalnie słuchać nie da takich głupot normalnie.
1: To ja przechodzę do odsłuchu, bo może pan dorosły zadzwoni, bo ewidentnie uciekł przede mną, jak zobaczył, że się podłączyłem. To na razie dziękuję za rozmowę, cześć.
0: Cześć. Do usłyszenia, pa.
2: No hej. To co nas samych zostawili dwóch?
3: No, no to co, to chcielibyście jeszcze coś powiedzieć, czy wietrzymy antenkę? No, Jacek się nie pożegnał nawet, tylko poszedł sobie.
2: Właśnie mówię, że nas samych dwóch zostawili tylko, tak mi się wydaje. Tak, jesteśmy we dwóch. No. Ja to bym chciał powiedzieć, że wszystko trzeba po prostu, do wszystkiego trzeba podchodzić z, że tak powiem, uśmiechem, rezerwą. Bo jak trzeba będzie walnąć ręką w stół, to trzeba będzie walnąć ręką w stół, nie? I wtedy mogą się odezwać nożyczki. Kiedyś podsłuchałem taką rozmowę o takich dwóch ludziach, którzy znają niejakiego Szwaba. I jeden sobie zażartował, że kiedyś do Szwabów się strzelało, nie? Taki miało taki dwuznaczny kontekst w tym momencie. No ale tak sobie przypomniałem właśnie teraz, jak rozmawialiśmy o tym właśnie, o tym Szwabie i o tym, że kiedyś do Szwabów to Polacy strzelali, nie?
3: No takie siłowe jakieś rozwiązania, zastrzelenie kogoś, czy podpalenie czegoś, to ja myślę, że często się mogą na nas zemścić, bo ta druga strona dostanie tylko i wyłącznie pretekst do tego, żeby nas mocniej wziąć za ryj i poczują wiatr w żagle i się ucieszą tylko z tego, że
2: powiem
3: ktoś...
2: Powiem ci, że nawet nie to, tylko powiem ci, że jest coś innego. Ta struktura tych elit jest piramidalną strukturą i za chwilę na jego miejsce i tak będzie zastępca, który tylko na to czeka, bo to jest dla niego szklany sufit do tej pory.
3: Ba, nawet bym powiedział, że tamci, ci oni, to mogą często sami sprowokować, zrobić taką fałszywą flagę i zorganizować jakiegoś wariata, który napsoci i wtedy powiedzieć, o... Na takie coś to nie możemy pozwolić. To wymaga radykalnych działań, przeciwdziałania. Widzimy, że już doszło do tego, co nigdy nie powinno mieć miejsca i z tego właśnie powodu zabronimy wam, musimy wam zabronić dla waszego dobra. No widzicie, drodzy państwo, co się dzieje, tak? To się wymyka spod kontroli. No.
2: Tak właśnie zacznie się między nami a Rosją i Białorusią konflikt. Także to w ten sposób właśnie zostanie rozpoczęty.
3: Wiesz co, Rosji nikt nie musi pomagać, żeby napadła na kogoś. Oni tylko szukają
2: Rosja
3: pretekstu.
2: Nie ma
3: to Rosja jest tym, który ewentualnie może fałszywą flagę zrobić albo jakąś podpierdolkę, tak mówiąc prostym językiem. I oni to robią...
2: No, tu się mylisz.
3: Ale tak uważam.
2: Tu się mylisz akurat. Rosja robi wszystko, żeby do tego nie doszło. Aczkolwiek jakie są układy na samej górze między... Myślisz, że tam Ameryka z Rosją ci na samej wierchówce się nie dogadują doskonale? Przecież, słuchaj, jakbyś był takim człowiekiem, wyobraź sobie, typu, nie wiem, no prezydent Rosji, czy tam jakiś prezydent Stanów, człowiek bogaty, to jaki on ma w tym interes, żeby robić rozpierdziuchę? Jemu jest dobrze, jak jest. On jest i tak ma tyle tych pieniędzy, że mógłby sobie potapetować całe mieszkanie, tak? Czy cały dom. Jemu nie zależy na tym absolutnie, żeby ten... To są zupełnie inne procesy.

0: Tezy,
1: Czechy
0: które...
1: nie ma już zaczyna pieprzyć głupoty. Ja wam powiem tylko jedną rzecz. Jedną wszystką rzecz.
2: Przerywa cię coś, coś cię przerywa, nie wiem czy
1: sobie ten, już wam. I pamiętacie, jak ten Pierożyn cały zrobił rajd na Moskwę, co się później rozmyślił? To wtedy wyszło nagranie generała rosyjskiego, który mówi wprost, że to wszystko była ściema, że nie było żadnego atakowania Ugandy i Donbawy. Nie było takiej sytuacji, że Ukraińcy bombardowali bloki cywilne, że leciały rakiety, że leciała artyleria. To, co było casus belli, to chronienie rosyjskiej tej ludności, nie miało miejsca. I powiedział to generał rosyjski.
2: Samo, więc, to, samo to tworzenie tych różnych separatystów, grup separatystycznych, to tu, to tam, które potem mają swoje prawa i trzeba bronić tych praw, to jest jedna wielka podpierdolka i tworzenie pretekstu, żeby kogoś napaść po raz enty.
1: Tam z całym szacunkiem wątłym, weź tu nie wygaduj głupot pod tytułem, że Rosja robi wszystko, żeby nie było takich rzeczy i tak dalej. No bo ja wiem, że ty masz taką po prostu z różnych przyczyn, już nie wchodzą w szczegóły, potrzebę powiedzenia czegoś konkretnie na siłę kontrowersyjnego i żeby być w kontrze, bo musisz i koniec, bo byś się po prostu namiętował. Ale tu akurat tak wprost wychodzisz na głupka, nie? Bo to normalnie wyszło wszem i wobec, że Ruscy jasno powiedzieli, że w tej kwestii kłamią i to wymyślili od początku do końca.
2: A tymczasem, no dobra, a tymczasem no name się wbił na antenkę.
1: No. No to, no, o, to żegnam i oschlę w takim razie.
2: Ucieka, ucieka, patrzcie.
3: Ucieka,
2: uciekł, zwiał, ale kurde, spękał, nie? Popatrz.
3: Spękał, ojen. Ale właśnie, znaczy ja akurat faktycznie musiałem jechać do domu na obiad, ale nie miałbym przyjemności rozmawiać ani z Zenonem, ani z Jackiem, bo znaczy jak oni są razem, bo robi się takie kółko wzajemnej adoracji i ja dlatego napisałem dzieciaki, bo to było takie... Czego uciekł znowu, wiesz, takie dziecinne zachowanie, jakby dorwać go i go, wiesz, pobić, nie? Bo on śmiał powiedzieć coś innego, wiesz.
2: No, no to, mnie takie... to było trochę nieładne, faktycznie, takie trochę huzia na juzia, no.
3: Tak, to takie dziecinne, dlatego, wiesz, dlatego w sumie nie ma sensu rozmawianie z takimi osobami wieloma. Jeżeli, wiesz, jeżeli oni są mocno przeciwko tobie, cokolwiek powiesz, a ja tylko jakby zasugerowałem coś, nie? Coś, wiesz, to nie jest tak, że ja popieram to, tak? Że muszą być abonamenty. No akurat mam abonament na Hewlett Packard, no i co? Ale mam własny samochód. Tak jak powiedziałem, kupiłem własny telefon. Nie wziąłem w abonamencie, tak? Przecież ja to powiedziałem. Po prostu bardziej mi się opłacało kupić. Mam kupiony samochód, nie mam w abonamencie. No dobra, na dom jeszcze mam ten, hipotekę. No to co, to jest w abonamencie? Czy... No nie jest w abonamencie, bo nie wypożyczam domu, tylko go kupiłem, no, ale kredyt wiadomo, nie?
2: W sumie masz prawo być po prostu osobą, której odpowiada jakieś tam rozwiązanie, nawet jeśli ono jest niewolnościowe, abonamentowe. Mi na przykład też abonamenty czasem odpowiadają, bo jestem biedakiem i na przykład dla mnie wydanie 20 zł co miesiąc jest o wiele lepszą często perspektywą niż wydanie tysiaka, bo go nie mam. Na przykład teraz na koncie nie mam tyle pieniędzy i bym nie mógł po prostu sobie pozwolić. Więc i od razu robienie z kogoś takiego, że no, głupi, naiwny systemowiec, szkodliwy, to troszkę przesada, ale Jacek się chyba chciał ustosunkować, bo się przyłączył.
4: No, Izenka już nie ma, więc nie ma już kółka wzajemnej adoracji, więc jestem ja sam. Więc tego już nie może zarzucić, że to jest kółko wzajemnej adoracji. Natomiast no, co w tym złego jest, że po prostu ktoś może mówić rzeczy, które my uważamy za szkodliwe, dosłownie szkodliwe, wręcz takie, którym należy od razu powiedzieć, że to jest bzdura, co mówisz. W tym nie ma nic złego i to jest naturalna rzecz w Nocnym Radiu. I jeżeli ktoś opowiada kretynizmy, bzdury, coś, co jest nieprawdziwe i niezgodne z prawdą, często fakty istnieją, które temu przeczą, no to nawet mi się zdarzyło audycję na ten temat zrobić. Ba, zamierzam jeszcze zrobić audycję tego typu. Więc musisz się z tym liczyć, jak wchodzisz na ring, no to możesz dostać w przysłowiowe zęby.
2: Ale ja po prostu, ja się tu zgodzę z no-name'em troszeczkę, że była może lekko przesadna taka reakcja, żeby taka może troszeczkę niegrzeczna i tyle, no i to wszystko.
3: Ale właśnie przykre jest to, że traktujecie takie coś jak ring, nie? Że gong za gong, właśnie brakuje rozmowy, wiesz, tylko jest ring. Dlatego nie lubię z wami rozmawiać za bardzo, jak się zbierzecie, bo ale... ja wiem, że później jest, ja później widziałem, co pisał Zenon na czacie, wiesz. A, dobra tam.
4: Ale link jest przysłowiowy.
3: Ktoś uważa, że coś jest kretynizmem, to nie znaczy, że na przykład druga strona nie uważa tego, co ty mówisz, że jest kretynizmem.
4: No i no, bardzo dobrze, i możesz przyjść i to powiedzieć. Ale możesz przyjść to powiedzieć. Uważam, że to, co mówisz, to jest bzdura. I jak wyrzucisz argumenty, no to będą. Natomiast to była zawsze siła tego typu mediów, że możemy przyjść i się pokłócić. Tak długo jak ja, wiesz, nie wyzywam cię od jakichś tam i że a ta twoja matka to tam, wiesz, śmierdzi chomikiem, no to dyskusje tu czasem nawet były bardzo ostre w nocnym radiu. I to było bardzo fajne. Dużo ludzi, bo tak naprawdę my to robimy po to, żeby ktoś do tego słucha. I tego nie robimy ani dla ciebie, ani dla siebie, ani dla Krawca. No trochę dla Krawca, rzeczywiście, ale chodzi o to, żeby ludzie, którzy tego słuchają, wyrobili sobie zdanie.
3: Dokładnie.
4: No i żeby było ciekawie.
3: Ta rozmowa nawet, co prowadziliście, była bardzo ciekawa i, wiesz, dająca do myślenia jakieś tam rzeczy, aczkolwiek ja nie opieram się na żadnej, nie popieram żadnej ze stron, tak? Czy stronę tej pani z Danii, która mówi, wiesz, że wszystko ma być w abonamencie. Ja raczej się zastanawiałem nad tym, czy jak po prostu rozwiązać ten problem, jak zmusić firmy, żeby przestały produkować gówno, nie? A jeszcze jedną rzecz taką personalną to Jacek, u ciebie to akurat nie spotkałem się z chamstwem, nie? Ale od Zenona to wiele razy słyszałem chamstwo. Nie w stosunku do mnie, tylko do innych ludzi, dlatego wiesz, unikam go.
2: Ale tu na obronę Zenona powiem, że idzie ku lepszemu zdecydowanie i na pewno pracuje nad sobą i często jest tak, że ktoś, kto popełniał jakieś błędy, a pracuje nad sobą, gdzieś tam jest skłonny do refleksji nad samym sobą, to duży plus dla takiej osoby zawsze. A też nie możemy tutaj na pewno, z racji tego, że jest to gówno radyjko, trochę takie undergroundowe i podziemne lekko, to nie możemy być też zbyt delikutaśni, szczególnie, że rozmawiamy na drażliwe tematy często i to zawsze powoduje jakieś spięcia czy coś i musimy trochę mieć twardą skórę też, nie?
0: Mnie trochę Łuzynka denerwuje, ta taka alergia na Rosjan mnie strasznie denerwuje, bo przecież... Przecież jest taka alergia u niego na Rosjan. No ja na przykład nie widzę tej problemu. To w końcu nie oni biegają w mundurach, gdzie są swastyki czy znaki SS-mańskie, a to jest masowe w tej chwili na froncie rosyjsko-ukraińskim.
4: Ale gdzie jest popieram obronie Zenka, Etam? Zenek nie ma alergii na Rosjan. Zenek ma alergię na upadłą cywilizację, która próbuje, upadając, zabrać inne kraje dookoła siebie do grobu. A że to akurat w tym momencie jest Rosja, no trudno, sami tak wybrali.
0: Rosjanie w tej chwili, pamiętaj, są atakowani przez całe NATO praktycznie.
4: W tym miejscu był pierwszy atak NATO na Rosję.
0: Chwileczkę, momencik. Dostarczanie broni Ukrainie, która chciała przejąć Donieck, Ługańsk i Krym, które w demokratycznych plebiscytach zdecydowały się na niezależność, a dokładnie na autonomię, to jest rzecz, która wymusiła uderzenie uprzedzające u Rosjan, tak? Ja to tak to widzę, no. To mam takie zdanie na ten temat.
4: Ale
0: Ja nie jestem prorosyjski. Jestem owszem zrusyfikowany, bo należę do roczników, które były rusyfikowane. I język rosyjski był przez pewien czas moim drugim natywnym językiem. Byłem native speakerem, tak można powiedzieć, tego języka. Natomiast ja nie widzę...
4: Nie używaj słów, których nie rozumiesz. Bardzo cię proszę.
0: Ja wiem. No ja z angielskiego jestem słaby. No ale powiem ci szczerze, że to był mój drugi język, tak? Uczono mnie bardzo, bardzo intensywnie tego i co mogę na to poradzić? Mam inne spojrzenie na to. Przede wszystkim Rosja to nie jest Związek Radziecki. To są dwie różne rzeczy.
4: Ale jest również tak podobnie obrzydliwym krajem, bo gdy tak
0: nie, obrzydliwa mówiłeś... jest Ameryka. Obrzydliwa jest Ameryka.
4: Ale gdyby tak, na przykład, rozumiem, że w czasie wojny na przykład, pierwszej wojny w Czeczenii popierałeś Czeczenów, bo oni byli przeciwko Rosji, a Rosja zaatakowała Czeczenię.
0: Zresztą, ja już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak to tam było z tym Groznym i tak dalej. Już to tak już było tak dawno temu. Nawet szczerze ci powiem, że ja się...
4: Ja ci
0: specjalnie
4: powiem,
0: tym konfliktem.
4: Czeczeni chcieli mieć swój kraj, a Ruscy weszli wtedy w Czeczenię, która była częścią jeszcze Rosji i nie chcieli do tego dopuścić. Na szczęście przegrali. Niestety wygrali drugą wojnę czeczeńską. Natomiast co nie zmienia faktu, że zmiana granic krajów nie powinna następować na drodze demokratycznego głosowania, chyba że kraje się dogadają, że tak właśnie ma być. Na przykład wojna secesyjna o to była, prawda? Żeby daleko nie szukać. Na tej zasadzie można powiedzieć, że jakieś elementy Śląska mogły się od Polski odłączyć. Albo jeszcze jakieś inne części. Natomiast rozumiem, że to jest cało w Buczy, to oni tak chcieli się brzydko pokazać, Ruscy, Ukraińców nauczyć, tak? Albo to, że chcieli wejść do Kijowa, to też było coś w tym stylu. Rozumiem, że to, że nie chcą do dzisiaj oddać wraku Smoleńsk tego tu, dlatego że jeszcze nie skończyli śledztwa, a jak pytają się o to, czy jeszcze prowadzą śledztwo, no, że śledztwo jest skończone, no, wspaniały kraj, tylko że ja bym jednak nie chciał mieć Rosji za sąsiada. Ja Rosja chcę była jak najdalej ode mnie, cała ta rosyjska cywilizacja.
0: Znaczy, wiesz, no, to jest kwestia podejścia, tak, no, równie dobrze możesz traktować jako wrogów Niemców czy Amerykanów, tak, no, to jest
4: znaczy,
0: kwestia...
4: Niemców to rzeczywiście traktuję, natomiast Amerykanów nie mam powodu, tak mówiąc poważnie, bo Amerykanie nigdy nie weszli do Polski z czołgami, więc tak, Amerykanów akurat nie mam takich pretensji jak do ruskich czy do Niemców, natomiast Niemcy się trochę ucywilizowali, a przynajmniej trzymają ich Amerykanie za twarz. Z pod tym względem jest troszeczkę lepiej. Mówisz, że Ameryka jest obrzydliwa, no ale jakbyś się zastanowił, to ja bym się upierał, że jednak jak była zimna wojna i blok wschodni i zachodni, to ludziom, przeciętnemu człowiekowi, robotnikowi nawet, żyło się lepiej w RFN niż w NRD.
0: No to prawda akurat, że żyło się lepiej. Pewne koszty tego były, no ale cóż, no. Zresztą w ogóle nam się trudno jest rzetelnie wypowiadać na temat tej polityczne, no bo my tylko czerpiemy wiedzę sobie tam gdzieś tam z jakichś mediów, tak, na ten temat. Jak to wygląda? Ja myślę, że oni są w bardzo dużym stopniu dogadani między sobą, ponad takimi państwami jak Polska. Polska jest właściwie wypełniona tylko różnymi agentami, jako politykami, udającymi polityków. I tyle w temacie. No. Jesteśmy po prostu państwem takim trzeciego świata zwyczajnie.
4: Na ten temat nie umiem się wypowiedzieć szczerze. My chyba trochę zakrzyczeliśmy No Name'a, o ile jeszcze jest z nami na antenie.
2: Nie, No Name miał chyba problemy z internetem i zniknął tutaj. Może się jeszcze później pojawi.
0: Nie no, chciałbym, żebyśmy byli podmiotowym państwem. Fajnie jest żyć w państwie podmiotowym, którym przede wszystkim liczy się osoba jako tak zwany obywatel. Liczy się, no a nie ukrywajmy, że my jesteśmy takim trzecim światem europejskim. Chyba tam za nami jest morze, trochę Bułgaria i Rumunia, tylko i wyłącznie. Natomiast, no cóż, no, ostatnio się chwalili tam gdzieś na jakimś portalu, że polski paszport jest bardzo mocny, tam zajmuje czwarte czy piąte miejsce w jakichś tam rankingach siły paszportu, gdzie można sobie wszędzie jechać i tak dalej. No ale ja też tak myślę, że to jest właśnie cel, że to jest ten wentyl bezpieczeństwa, że ludzie, którzy się połapią w tym wszystkim, że po prostu powiedzieli, ja to pierdolę, wyjeżdżam, nie?
4: Etam, ten ranking paszportowy jest tylko na wizy turystyczne, a nie na wizy pobytowe.
0: Ja wiem. Tam są dwa czy trzy różne organizacje, które to wyznaczają i tam jakąś średnią z tego wyciągnęli, to tam byliśmy tam niby około 10 miejsca, jak to uśrednili.
4: Nie jest średnia, to jest ilość, dosłownie, to jest paszport rank dokładnie i to jest ilość krajów, do których możesz jechać bez wizy.
0: No, mniej więcej coś w tym stylu.
4: Dokładnie. Mniej więcej coś w tym stylu. Jako turysta, nie jako na przykład do pracy, prawda? Więc ten ranking paszportów na tym potrzeba. To jest Global Passport Power, paszport indeksu.
0: Tak, to jest pod względem pracy, ale jeszcze możesz jechać jako inwestor.
4: Nie pracy, to jest pod względem turystyki.
0: Tak, ale ja mówię, że ty mówisz, że nie pod względem pracy, natomiast, natomiast trzeba jeszcze popatrzeć pod kolejnym punktem, czyli kwestia związana z inwestycją, jeżeli jedziesz jako inwestor. Nie?
4: No tak, to jest jeszcze inny temat, ale one na ogół, te trzy inwestycyjne nie są rozkładane po paszportach. One są dostępne dla wszystkich, jeżeli macie tylko odpowiednią ilość pieniędzy.
0: Dokładnie, to nie ma znaczenia.
4: Na piątym miejscu w tym momencie widzę. Na piątym, przepraszam, nie, na czwartym. Na czwartym jest na świecie, tylko że egzekwo oczywiście, razem z Danią, Belgią, Portugalią, Grecją, Norwegią i Irlandią. A na pierwszym miejscu są Zjednoczone Emiraty Arabskie, taka ciekawostka.
0: No cóż, Arabowie górą, nie?
4: No, to bym się sprzeczał, ale w tej sprawie tak, oczywiście.
0: Ostatnio oglądałem taki taki film, a właśnie arabski, o szkole dziewcząt, jak to wygląda od strony Arabów. Nie wiem, czy to był irański produkt, czy Arabia Saudyjska to produkowała. Na Netflixie był rozpowszechniany. Szkoła kobiet właśnie w takim państwie arabskim, jak to wygląda, nie? Gdzie wybucha pożar w szkole, a strażnik moralności nie chce ich wypuścić, bo przecież nie można wypuścić kobiet na ulicy bez zakrytych twarzy, nie? Także, tak powiem, wokół tego zdarzenia się to wszystko
4: piękna
0: obraca.
4: Kultura. Piękna cywilizacja, rzeczywiście. Tylko kopiować. Dobra, ja się będę tym razem grzecznie pożegnam. Kłaniam się wam wszystkim. Obiecuję, że już nie będę dzwonił, choćby nie wiem co. Dzisiaj na razie. Cześć, dzięki wielkie.
0: Dobrze, że powiedziałeś dzisiaj, bo krawiec by się przestraszył.
2: Cześć, Jacku. Dzięki za telefonik. Trzymaj się, cześć.
0: No ja chyba się też już odłączę, bo też już to miałem napeplać, się napeplałem.
2: No to dobra.
0: Może ciekawsi jacyś się tutaj przyłączą, zachęcam bardzo. Zobaczymy. No i przypominam, że tak powiem o tym, że każdy może zasponsorować. Radio. Ty się nie przypominasz, ale musisz znaleźć jakiegoś klakiera, który to zrobi za ciebie, nie? Po prostu. Także przypominam.
2: Może faktycznie. Zobaczymy, czy twój apel jakoś zadziała. No coś faktycznie ostatnio troszeczkę
0: będzie,
2: marnie.
0: Będzie, tylko i zaraz mi napiszą, sam daj przykład, nie? Dobra, trzymaj się w takim razie, a ja sobie będę słuchał, trochę podrzemię, bo się zmęczony zrobiłem.
2: No i zacznij coś nadawać, bo gdzieś tam w komentarzach komplementowali twój głos ostatnio, tak ludzie. Faktycznie ciebie się dobrze słucha, masz taki relaksujący głos bardzo, nie?
0: No a jak jeszcze z Zenkiem nawet się zgadzam w tematach, to już w ogóle jest całkiem fajnie, nie? No. Ludzie, to znaczy, że jestem słuchalny.
2: Ludzie raczej wolą właśnie, jak się ktoś nie zgadza chyba na antenie, ale spoko. Dobra,
0: no to wczoraj akurat wyszło pozytywnie i należy się cieszyć, jak to się mówi, należy się cieszyć małymi rzeczami. No.
2: Pewnie, nawet, nie? Pewnie, no. No.
0: Trzymaj się, hej.
2: No cześć, cześć. Słuchaj, ja kupiłem dzisiaj wódkę sobie, wyjątkowo, raz na jakiś czas można, nie? To sobie kupiłem wódkę, ile kosztuje wódka? 30 zł, coś koło już teraz. To żeby za tą wódkę się przynajmniej zwróciło, no. Chyba się muszę trochę więcej przypominać, bo jak tak będzie, że na audycję zbiorę tam 20 zł na przykład, to będzie świadczyło o tym, że nie chcecie tematycznych audycji i trzeba w drunk streamy pójść bardziej. I weź na antenę i słuchajcie, kurwa, tego, no fajnie, kurwa, że tak powiem, kurwa, bawimy się, kurwa, nie, no, i ten, tego, no. Kurwa. I zacznę obrażać może ludzi i jak miałoby się okazać też, że to jest ta recepta na sukces, to nie wiem, czy by mi się chciało w sumie prowadzić dalej. A tymczasem mały przerywniczek.

0: mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie. Nie ma innej opcji.
1: Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę.
2: Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania.
0: Dawno, kiedy wszyscy będą mieli powyżej jaje, co? O kurwa, chłopaki, tego dnia chwycimy za broń, spalimy wszystko. Nic im nie da spuszczanie psów, i tak będą w gównie po uszy.
3: Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie.
2: Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Pamiętacie Watts?
4: Raczej.
3: Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną, skurwysyny!
2: Wszyscy zadekowani w Belwederze, pła, pła, pła!
0: Wszystkim się spocą rowy!
3: I sami będziemy rozdawać karty!
2: I tego dnia ziomale będą u władzy.
3: Tak!
0: U władzy, tak!
5: Dobra, chłopaki, bylibyście uprzejmi się uciszyć, przeszkadzacie klientom.
3: Dobra, dobra, po co te nerwy?
0: Tylko rozmawiamy.
2: Będziemy spokojni, przepraszamy.
5: Tak.
3: Kolaborant, do polis.
2: Władza dla ludu!

0: Teraz orzeł dzwoni. Ja chyba dzisiaj w ogóle nic nie powiem za dużo w ogóle. Jeszcze miałem trochę tematów, chciałem coś pogadać, a tu cały czas ludzie dzwonią. No ale orła to trzeba odebrać przecież, nie? Dobra. Dzwonimy. Witam orzełka.
1: Witam, witam. Ja to słyszałem wcześniej ten temat o tym, że wszystko ma być na abonament i bardzo mnie to zainteresowało, że o tym rozmawiacie w ogóle, bo nie słuchałem od początku. Tylko tak z opóźnieniem, no.
0: Ale to błąd. To błąd. Trzeba słuchać właśnie od początku, żeby wiedzieć, żeby nie wyjść na jakiegoś dziamdziaka. Przepraszam, donate.
2: 50 zł.
0: O, 50 zł.
2: Na wódkę nie, ale dobre ziółko.
1: A, tu już można skończyć.
0: Na wódkę nie, ale dobre ziółko już bardziej. O, ciekawy komentarz. To ja. O, proszę. A tak nawet zapomniałem, że Kasia jest raczej zwolenniczką tej drugiej opcji. Ja oczywiście też, ale może nie będę rozwijał tematu ziółkowego tutaj, bo jeszcze się rozgadam, ale 5 dyszek, no to na Kasię można liczyć. Dzięki, kochana. Cieszę się. Bardzo i dziękuweczka. I uściski, i całuski, jeśli to niezbytnie spoufalanie się.
1: Odbudku. No. Ja ty jako ten, jako tajny, znaczy nie tajny, ale współpracownik, zwolennik, ogólnie tutaj kolaborant systemu, chciałem wam powiedzieć, że źle robicie, że gadacie na takie tematy, dlatego że system słucha, system czuwa i zobaczycie, że tacy jak wy to w tym systemie będą mieli najbardziej przejebane. Nie będziecie mieli promocji na wynajem butów, ani na wynajem, nie wiem, wody, ani ogrzewania na przykład. O, bo tak wam zrobimy, słuchajcie. Bo dla tych, którzy nie wiedzą tutaj, słuchacie Nocnego Radia niektórych, to ja jestem normalnie agentem nowego porządku świata tutaj. To już się przyznałem już kiedyś do tego, no. Także powiem wam, że lepiej lizać dupę nowemu porządkowi światowemu i dostać te w nagrodę te trzy darmowe żetony na skorzystanie z toalety, niż gadać takie pierdoły, jak tutaj miały miejsce, bo i tak wam zrobimy w taki sposób, że będzie wszystko na abonament, zobaczycie, zrobimy wam taką wojnę, taki rozpiździel, że nie będzie niczego i wy będziecie sami prosić jeszcze o to, żeby na abonament było wszystko. Wspomnijcie moje słowa, a ci, którzy dzisiaj, teraz jeszcze się nie nawrócili i przeciwko nowemu porządkowi coś gadają, to przejebane będą mieli. Tylko tacy jak ja właśnie, tacy lizi dupcy, tacy takie pieski, to na tym tylko skorzystają. Zobaczycie.
0: No, albo w tym, co mówi orzeł, jest jakaś nutka sarkazmu, albo nie wziął leków. Słuchajcie, nie wiem, co o tym myśleć, jak to interpretować. A może ty byś, słuchaj, faktycznie zgrywał takiego właśnie prosystemowca, iluminatę, łamane przez masona, łamane przez onego tam i wniknął w ich szeregi i rozwalił od środka. Takim walenrodem mógłbyś być troszeczkę na przykład.
1: No nie, tak nie wolno, tak nie można. Nie można. Bo system jest święty, słuchaj, ogólnie. I to jest po to, żeby was bydło nierozumne tutaj trzymać w ryzach po prostu. Tu o to chodzi. Niestety, no ktoś musi to robić, no. Bo jakby nas nie było, to wy byście się tak rozpierzchli, jak te mrówki w cztery strony świata byście se poszli, byście se robili, co chcieli, a to nie może tak być. Musi być tak, jak mówimy my. Bo my mamy rację, a wy nie.
0: No kolego, coś chyba, ja sobie tu siebie zapiszę jako słuchacz lekko trolujący, bo tu chyba jesteś za idiokracją troszeczkę jednak, tak wyczuwam. No, dobra, wiesz, nie rozłączę cię jak Michał Giereś, pyk i żegnamy pana. No, tak miałeś ostatnio, nie? Dzwoniłeś z 4 razy. Do Michała, a on za każdym razem tam coś powiedziałeś, potem pyk i już cię nie ma na antenie. Ale ty, a zauważyłeś, że Michał jakiś nakręcony był, twój imiennik jakiś nakręcony był, strasznie taki naspidowany jakby wręcz, przepraszam, że tak mówię, ale strasznie taki naspidowany. Słuchajcie, tutaj, konkurs. Siema, dajemy, no, mówisz, dawaj, no, o, źle powiedziałeś, bach, i żegnamy pana dobra, pyk, nie ma, no, kurwa.
1: No było tak, no było. Też na to zwróciłem uwagę właśnie wczoraj, że coś tę straszną presję tutaj kładzie na ten koniec. Myślisz, że tak było?
0: Jakieś białe szaleństwo tam chyba było, jakiś narciarz chyba tam.
1: Tak, tak, bo to był nasza nagroda, jak on dobrze tutaj ten udaje, takiego antysystemowca, jak on dobrze udaje, to wtedy mu dajemy tam w nagrodę ten przysmak, nie? No i tak to działa. Dzięki tym przysmakom on się od nas uzależnił i nam służy, nie? A służy nam jako taka marionetka, która udaje antysystemowca, takiego, co walczy tam z iluminatami, z masonami, z kim to? City of London, Watykan i coś jeszcze.
0: No a czemu ty mówisz, że ksiądz Rydzyk jest iluminatą? Skąd takie rewelacje?
1: No bo przecież ksiądz Rydzyk się ukrywał w tej parafii przy Hessstrasse w Monachium. A kurwa, Janie Wojtalo, nie dzwoń do mnie teraz, jak gadam z prawem. Dzwoni mi Jan Wojtalo. Poczekaj, napiszę mu tylko, żeby nie dzwonił.
0: Nie. Widzicie, no Michał się już chyba nie od... jakby... No ten Jan Wojtala do niego tak przylgnął i to już nie sposób się teraz jakby... rozłączyć. Już ten Jan Wojtala będzie już mu towarzyszył do końca świata i o jeden dzień dłużej. Siema, kochani.
1: No, czemu mówię, że ojciec Rydzyk jest iluminatą? No bo jest. To bo przecież to jest iluminacka parafia tam, kurwa. Tam to, co mówiłem, że tam jakieś morderstwo było na tym, tam w tej salce katechetycznej na górze, kurwa, w tym przy Hessstrasse, to jest prawda. I w ogóle, kurwa, ten kościół iluminatów, to jest tam świętej Anny czy świętej Katarzyny, kurwa, jest taki specyficzny kościół, że on od zewnątrz w ogóle wygląda, ma koguta, czyli symbol szatana, ma gdzieś tam, kurwa, na górze, na dachu. Przy takim placu jest ten kościół. Nie pamiętam, bo to są niemieckie nazwy. Szczerze mówiąc, ciężko mi się to z pamięci przywołać. Jest jakieś coś tam place. I przy tym place stoi kościół i kurwa, ten kościół ma szatana na górze normalnie. Znaczy koguta, nie? Ja tam nie wchodziłem, ja się tam boję wchodzić w ogóle, bo boję się, że tam można wejść i nie wyjść, nie? Kiedyś też tam, kurwa, przed jeden chłop i tylko krzyki było słychać i już nie wyszedł, nie? No i tam iluminactwo przecież powstało, kurwa, w Bawarii, nie? Generalnie.
0: Częściej się ojca dyrektora posądza raczej o bycie ruskim agentem wpływu. O tym pisał Tomasz Piątek w książce Rydzyk i przyjaciele.
1: No ale ale przecież iluminaci to są właśnie ci liberalni tacy, kurwa, katole, nie? Ci właśnie tacy bardziej lewicujący, bardziej socjalizujący.
0: Ja wiem, że Putina to się określa właśnie jako tego, który walczy z masonerią, jako jedyny w ogóle, wiesz, walczy z masonerią, więc pewnie może z iluminatami też, ja nie wiem.
1: Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby Putin z nimi walczył, kurwa. A przecież cerkiew prawosławna to też jest tak naprawdę, podobno ma zgodę z Kościołem Powszechnym Katolickim, tak? Podobno się lubią bardzo. Nie wiem, jest dwupodział władzy. Nie wiem dokładnie, nie wiem. No ale to, że ojciec dyrektor jest tam od iluminatów, to kurwa nie ulega żadnej wątpliwości przecież. No jest tam jednym z nich, nie?
0: A czemu tak, może, bo tu widzę, że temat Jana Wojtali pobudza was troszeczkę, tu na czacie też. Skąd właściwie takie przeświadczenie, że u niektórych, że to jest troll, że on tak się zgrywa, no po prostu, że udaje takiego, no, specyficznego człowieka o specyficznym zachowaniu, że on tak troluje. No słuchajcie, wśród nas są osoby, które mają różny sposób bycia, wysławiania się, IQ i tak dalej. I jak dla mnie Jan Wojtala, no nie wiem, myślę, że spotykałem takich ludzi w życiu też gdzieś, którzy mieli taki sposób bycia charakterystyczny i w tym nie ma niczego niezwykłego chyba.
1: Ja też nie uważam, żeby Jan Wojtala był trolem, natomiast wiem, że wiesz, że żeby udawać głupka perfekcyjnie, to trzeba być bardzo inteligentnym, nie? Żeby jakąś tam kreację jakąś sobie, wiesz, stworzyć, nie? Jakiś charakter, wczuć się w niego i potem, wiesz, być cały czas tym charakterem. To jest jak aktor w kinie, nie? Czy to w teatrze. To też to nie jest takie, wiesz, że każdy sobie może wziąć i tak udawać kogoś.
0: Myślę, że gdyby Jan Wojtala był faktycznie kimś, kto tak się zgrywa trochę, to albo by już dawno to zostało, znaczy wyłamałby się, gdzieś popełniłby błąd, tak? Dałoby się wykryć, że on się zgrywa. No, albo jeśli faktycznie byłby taką osobą, to byłby genialnym, byłby po prostu trolem roku, nie? Czy dziesięciolecia, w ogóle mistrzem aktorstwa też.
1: No tak, no.
0: Ale fajnie, że są różni ludzie wśród nas i są tacy, wiesz, lekko zabawni, którzy nietypowo się troszkę zachowują, bo i po waszych reakcjach widać też, że lubicie takie osoby, nie? Więc spoko, dla mnie gitara, no.
1: Nie no, fajnie się z nim gada nawet, no ale tak naprawdę wiesz, to jest internet, tak? Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie tak naprawdę, kim jest ta osoba. Trzeba jakąś tam, wiesz, dozę ostrożności zachowywać, nie?
0: I trzeba też szanować ludzi bez względu na to, jakie mają swoje jakieś przywary, zachowania dziwne. Czasem ktoś jest trochę śmieszny, ale czy to oznacza, że mamy od razu go tam, nie wiem. Ale akurat w tym przypadku ludzie raczej mają dużo sympatii do tego pana.
1: Tak, tak. Ja go nie piętnuję. Ja nawet, wiesz, ganię tych, co go piętnują tam niektórzy, nie? I ogólnie, wiesz, on pozytywne wrażenie sprawia, no i kim by tam nie był, czy byłby trolem, czy nie, to dopóki, wiesz, jest kulturalny, jest w porządku, się zachowuje, normalnie gada, to normalnie rozmawia, wiesz, zachowuje się z szacunkiem, no to czemu miałbym go, wiesz, mieć cokolwiek do niego, nie?
0: No, z tym szacunkiem to też tak różnie bywa, bo Jan lubi tak po kimś się przejechać, kogoś tam zacząć, wiesz, objeżdżać, że to jest alkoholik, to jest jakiś... Czy ten, co do pana dzwoni, to on wódkę pije chyba, tak? To jest jakiś taki ten... Menel chyba, tak? Ten cały krawiec. Czy ktoś tam, no tak podaję przykład, nie? Więc Janie, też szanuj ludzi, bo to wiesz, jak sam masz szacunek tutaj, no to też innych szanuj, no. Taki no. mały apel. No.
1: A wracając do ojca dyrektora, nie dziwicie, że nawet kurwa Morawiecki i Duda przed nim klękają i go w rączkę całują?
0: Myślę, że to się bierze z katolicyzmu takiego
1: A mi się wydaje, że wszyscy są częścią tej samej struktury, tylko są kurwa na innym levelu po prostu, więc nie mają innego wyjścia.
0: Myślę, że tymi ludźmi kieruje koniunkturalizm po prostu i wiedzą, że mogą dużo ugrać na podlizywaniu się ojdyrowi i tyle. I to cała tajemnica. Poza tym to jest taki układ no, między PiS-em a Kościołem, że PiS wspiera Kościół, a potem ojciec Rydzyk z anteny czy jacyś księża powiedzą, no PiS to właśnie tak, PiS. Myślę, że oni walczą o życie, oni walczą o to, żeby świat był Boży, o życie napoczęte, tak. I wiesz, i mohery słuchają, katolicy. W ogóle fajnie ten dewotyzm został taką fajną satyrą na dewocję i różne takie rzeczy kościółkowe jest ten serial 1670, nie? Nie wiem, czy widziałeś. Mi się bardzo, bardzo spodobał i polecam ci. Jakbyście mieli tam problem z Netflixem, to na Widerze jest, no.
1: 1670?
0: 1670, to ludziom się często myli właśnie i mówią 1760, 1670, tak. To jest takie, wiesz, świeży powiew w komedii polskiej, to jest jeden, to jest film, który, jakby to powiedzieć, polska komedia którą obejrzałem bez zgrzytania zębami, bez zażenowania od dłuższego czasu, nie? Że spodobał mi się ten humor. Co prawda pod koniec troszkę jest spadek formy, ale generalnie bardzo na plus, kciuk w górę. Fajna satyra na polskie społeczeństwo, na Sarmację przede wszystkim. No paradoksalnie Sarmacja jest tu pokazana bardziej uczciwie i realistycznie, niż się to robi w takich dziełach wiekopomnych ku pokrzepieniu serc, typu jakieś Ogniem i Mieczem, nie? Więc bardzo fajny film. Lekki, przyjemny też. Humor, co prawda, taka mieszanka, wiesz, humoru przaśnego, ale też z takimi jakby elementami humoru abstrakcyjnego troszeczkę, bo w tym serialu jest dużo takich abstrakcyjnych sytuacji. Bohaterowie też burzą czwartą ścianę w stylu, że nagle do widza coś, wiesz, mówi bohater, nie? Jest dużo scenek. Aha. Humor abstrakcyjny dla mnie jest czymś takim, że przedstawia sceny, które nie mogłyby się wydarzyć w prawdziwym życiu. Zabawa z kojarzeniami, logiką i tak dalej. Coś takiego odrobinę bardziej wymagający humor. Już nie taki humor dla dresiarza tylko i wyłącznie, że... chociaż też, wiesz, też jest śmianie się z kutasa, tak? Że szlachcic... szlachcice stoją i porównują swoje kutasy. No ale chodzi oczywiście o kutasa takiego, co miał szlachcic przy pasku, taki frędzel. I to też jest taki humor niby wiesz, przaśny, ale tak naprawdę tam jest dużo fajnego humoru też. Więc to się spodoba ludziom, którzy lubią i prostszy humor, i taki wymagający trochę większego tam zastanowienia i ruszenia wyobraźnią. Taka mieszanka jak dla mnie.
1: To nie wiem, to może muszę obejrzeć, żeby coś więcej wiedzieć na ten temat, ale ja mi się na przykład polecę... Albo dobra, nie będę mówił. Poleciłbym wam jeden serial, ale jest, bo to jest o Żydach, to nie wiem, czy można mówić.
0: Dawaj, lubimy o Żydach. Tam w 1670 też jest o Żydach trochę.
1: Aha, no to tam jest taki król, to jest sprzed pierwszej wojny światowej, rzecz się dzieje, chyba czy w dwudziestoleciu międzywojennym jakoś tak. I jest jakiś tam żydowski gangster i są zamieszki z Żydami i z komunistami i z innymi, kurwa, na ulicach jest pokazane, jak to tam wyglądało za Piłsudskiego chyba. To jest chyba w czasie dwudziestolecia międzywojennego nakręcony polski taki serial. On jest na Playerze, na player.pl. To też polecam w sumie. To jest chyba albo Kanal Plus go zrobił, już nie pamiętam, ale wiem, że chyba jest na Playerze. Też jest bardzo fajny, ciekawy film. Tylko tam są właśnie nawiązania do Żydów, do tego Yad Vashem. To jest taki... Jest tak pokazany czasami czasy teraźniejsze, a potem jak to było 100 lat temu, nie? I takie są przeskoki akcji.
0: O. A Imć Czektul napisał, był raczył napisać, krawiec, ty to jesteś swój chłop, znaczy mój chłop. Panie, to tyś jest, panie, mój chłop. Panie, na pańszczyźnie radiowej tutaj, techniczny, radiowy mój chłop. Więc, panie, nie obrażaj szlachcica, bo cię wyzwę na szable. No.
1: No. To
0: aż,
1: ten, co
0: aż mi się wąs sfilcował, aż mi się wąs sfilcował. Przepraszam.
1: No. Miałem powiedzieć, naprawdę tak będzie, że będzie wszystko na abonament. Znaczy nie dla kasty rządzącej, tylko dla parobów, nie? Czyli dla całej reszty.
0: A w sumie, słuchajcie, zastanówmy się, w starożytności to człowiek często nie był panem samego siebie bardzo, na przykład kobieta, była częścią inwentarza, była właściwie własnością swojego męża i ojca, tak naprawdę, i wielu rzeczy nie mogła w ogóle robić, nie mogła sobie gdzieś pójść, wyjść, podejmować decyzji, bo była właściwie własnością swojego męża i ojca, to oni podejmowali decyzję za kobietę. Chyba nie chcielibyśmy żyć w takich czasach. Ty byś chciał, Michale? Gdybyś był kobietą?
1: Kiedyś było super, słuchaj, kiedyś było super. Kiedyś kobieta była własnością, Chłopi zakładali babom chomąta i orali nimi pole i to było okej, okay. A teraz co? 100 lat nie minęło, jak kobiety dostały prawo głosu i już kurde wiesz, już się o prawa jakieś upominają, zaraz o przywileje, ruchy feministyczne jakieś. No kobietom się wydaje, że naprawdę są, kobiecie się wydaje, że jest równa mężczyźnie. No co to jest za farmazon w ogóle, weź mi powiedz. Przez całe setki lat było tak, że kobieta żyła pod butem, na smyczy jak pies i było wszystko dobrze i nikomu to problemu nie robiło, a teraz, nie, dobra, żartowałem, drogie panie, żartowałem, bo jeszcze ktoś pomyśli, że mówię, nie, jeszcze ktoś pomyśli, że mówię serio. Oczywiście, że mi się to podoba i generalnie w ogóle uważam, że w sprawie aborcji to się tylko i wyłącznie kobiety powinny wypowiadać, a nie banda facetów w czarnych sukienkach, kurwa. No, tak uważam. Oczywiście, że mi się to podoba. Czemu kobiety nie miałyby mieć takich samych praw jak mężczyźni na przykład?
0: No, to powiedz babie, żeby wniosła szafę na czwarte piętro, no?
1: No to, no to może wniesie, no co, a mało jest takich kobiet, że wniosą? Są też takie,
0: no właśnie, wniosą. No właśnie, są, to dobrze mówisz, są takie babki, które by właśnie wniosły tą szafę, a ja bym nie wniósł. No. No. I co? A poza tym to ma być jakiś argument, że ktoś jest silniejszy. To taki argument Buraka i Chama, że nas jest więcej, albo myśmy, w nas jest siła, kurwa, myśmy są silniejsi, kurwa. To taki argument Buraka, nie? Siła. No.
1: No. Jak to było w jednym filmie, to mówi, ja to jestem za równouprawnieniem kobiet, ale baba powinna znać swoje miejsce. Morda w kubeł i do gardłów, kurwa. Tam Buczkowski tam grał. Ten, wiesz, który Buczkowski. Ten,
0: tak,
1: taki.
0: Tak.
1: Buła i nie, to była Buła i Spuła. Graczykowie, ten, o, co w Graczykach był, też wyszedł taki menel w żonobijce takiej, mówi, kobieta to powinna znać swoje miejsce, morda w kubeł i do garów, kurwa, takie coś, pamiętam, w jakim filmie to było, no, to jest właśnie takie myślenie takiego prostego, pospolitego chama ze wsi, nie? Który, i tacy właśnie goście, to są tacy, którzy kobiecie da w mordę, jak nie ma argumentów. To jest właśnie, to jest ten typ mężczyzny, który weźmie i się odwinie i przypierdoli i w łeb da. A jeszcze są takie kobity, co w ogóle to takich kochają najbardziej, bo jak to mówią, że łobuz kocha najbardziej, czy coś takiego, nie? Wiesz, on ją bije, leje ją, chodzi pijany wiecznie, a ona myśli, że go zmieni, no.
0: Tak,
1: to
0: tak.
1: To też papierowa jakaś taka. Do tego to właśnie prowadzi. Że baba... Babie się wmawia, że ona jest gorsza, bo kobieta to gorsza jest, to ona ma ten, na szmatę i wiesz, i jeździć na szmacie, obiad ugotować, pranie zrobić i wiesz, i cały dzień jej tak schodzi, nie, na robieniu jakichś takich dziwnych rzeczy.
0: Też nie rozumiem tego, dlaczego jedna płeć miałaby być predysponowana jakoś szczególnie do tego, żeby gorsze zajęcia wykonywać dla zasady. Znaczy... Jeśli jakiejś kobiecie odpowiada na przykład rola przysłowiowej kury domowej, to też trzeba to uszanować, bo to czemu nie, wiesz? Tak samo mogą się zdarzyć i faceci, którym odpowiada gotowanie obiadków, sprzątanie, zajmowanie się dzieckiem, a kobieta chodzi do pracy. Mnie na przykład by to już dzisiaj tak nie śmieszyło jakoś strasznie, że ktoś się dogadał na taki układ. To jest ich sprawa. I niech sobie tak żyją i nic mi do tego w sumie, nie? I mogę się uśmiechnąć gdzieś pod nosem, delikatnie czy coś, ale nie będę wytykał, nie będę krytykował, nie będę się publicznie z tego śmiał i tak dalej. No bo wiesz, w naszych, no jest to jakieś nowum, powiedzmy. To wiadomo, że nowe rzeczy czasami nas śmieszą, ale czemu nie miałoby tak być? W filmie AD&D, swoją drogą, ja uważam, że to jest też genialny film, dla mnie film roku, mimo że na podstawie tam systemu RPG-owego i tak dalej, ale świetna komedia, po prostu przezabawna, fajnie zrobiona, dobrze zagrana i tak dalej. No to tam jest sytuacja, gdzie jest taki mały człowieczek, halfing chyba, to taka rasa, że on jest taki dwa razy mniejszy od zwykłego człowieka. I taki mizerny, taki chłopek i on ma taką żonę, półolbrzymkę jakąś, która przychodzi do domu.
1: To było w tym Dungeons and Dragons, tak?
0: Tak, tak, w Dungeons and Dragons. I przychodzi do niego ta jego kobita, taka wielka, półolbrzymka jakaś, z zakrwawionymi łapami i mówi, no tam po drodze tam musiałam ubić bandę goblinów, o cześć tam tego, co ugotowałeś na obiadek? A on kaczkę z żurawiną. No, na, o, to fajnie. I mu tam całusa w czółko. Czemu nie miałoby tak być? No, jak ktoś chce tak sobie żyć, to...
1: No, ale są... to co, on by głową to... ruchał taką wielką, czy jak?
0: Ja nie wiem, co oni tam robili, ale... No, ale...
1: Żeby tam mógł na upartego, to on by tam cały by się zmieścił, słuchaj, cały by tam... Ten, albo przynajmniej tak do pasa, nie? No, ale to dobra scena była. No, ogólnie... no,
0: to fajne było.
1: No, ale czemu by nie miało tak być? Ludzie, kurwa, to jest XXI wiek pierdolony. Poza tym już żyjemy w takich czasach, że mężczyźni porównywalni na przykład do mężczyzn, którzy żyli 100 lat temu czy 200, to dzisiaj ci mężczyźni mają tam, nie wiem, o połowę mniej testosteronu, nie? To też, wiesz, już to nie jest, to nie są już te czasy, kiedy facet, wiesz, żelazną ręką tutaj będzie, kurwa, rządy swoje jakieś prowadził, tylko po prostu, wiesz, już to nawet jest zmiana ewolucyjna jakaś nastała, nie? Dlaczego...
0: No, zawsze było tak, że...
1: że... To zastąpienie, ktoś jest jeszcze na antenie?
0: Czy... Tak, dołączył do nas Łecki. Hej, hej.
3: Dzień dobry. Ja tu odnośnie praw kobiet dzwonię.
0: Jako mężczyzna chciałbyś się wypowiedzieć? No, proszę bardzo.
3: Chciałbym zapytać, czy jest jakieś prawo, które ma facet, a nie ma kobieta? Jak myślicie?
0: Czy jest jakieś macie prawo? Takie? Czy jest jakieś prawo, które ma facet, a nie ma kobieta? No, takie ciekawe pytanie. Michał, weź mu odpowiedz, Michał.
1: Ciężko. Już tak się zastanawiam teraz, ale... A jest takie prawo, ale to jest zagadka, tak? Rozumiem, że jest jakieś takie prawo i zadajesz zagadkę o to, tak?
3: Nie, bo ja pytam w kwestii, chciałem nawiązać tutaj, o co jest ta walka tych całych praw kobiet, wykluczając kasę. Czy chciałem tutaj powiedzieć, że cała, bo tutaj troszkę Michał taki bardzo prokobiecy, taki odniosłem wrażenie.
0: Ja też.
3: No, tylko czy w ogóle o co tu jest ta walka? Ja się tu pytam, o co ta walka tu jest?
0: Wiesz co, no dzisiaj to już może mniej, no bo to się udało kobietom wywalczyć, ale jeszcze do niedawna kobiety nie mogły się edukować, nie mogły, no ba, w starożytności i w średniowieczu to tak jak ci mówię, o wszystkim decydował ojciec, mąż. Kobieta nie mogła z domu wyjść, wiesz, nie mogła się bawić, nie mogła nic. Była właśnie od tego, żeby siedzieć w domu, rodzić dzieci. I kobiety, wiesz, tak się czasami mówi, że kobiety głupsze są, ale jak przez całe wieki one się nie mogły uczyć, kształcić, rozwijać i jedyne ich jakieś... sytuacje, gdzie mogły sobie się spotkać, pogadać, to jak do kościoła szły, albo na targowisko, no to wiesz, no to są na gorszej pozycji, nie? A dzisiaj też tak czasami się stawia sprawę, że to facet ma ostateczne zdanie, że to facet decyduje, weź tu cicho, cicho kobieto. Tak troszkę czasami jeszcze jest, nie? Wydaje mi się.
1: To chyba na wsiach już tak.
3: To zależy od układu w związku. No ile większość związków to chyba jednak kobieta tą szyją rusza. Jeżeli tam w jej chłownie chodzi w żonobice i nie chleje, no to chyba jednak w normalnych związkach to jest jakaś równowaga. To chyba to wszystko ostatnio do kasy się sprowadza, mam wrażenie, to całe walka o równouprawnienie. Że nawet więcej bym rzekł, że to faceci są bardziej na poszkodowanej pozycji. Aborcje, Michał, wspomniałeś, nie? Że dlaczego faceci mają tutaj... Tu faceci są poszkodowani w sprawach aborcji, to nie kobiety.
1: Jak to faceci?
3: Zobaczmy, że są. Facet nie ma żadnego wpływu tutaj na aborcję w tym momencie. Jeżeli facet nie chce mieć dziecka, to kobieta bardzo łatwo może go wrobić. Jakie on tutaj ma... Co może tu gadać? On tylko może potem dostać wyrok i alimenty spłacać przez 18 lat bądź więcej, dopóki dziecko...
1: Czekaj, nie skończy. Są jakieś badania genetyczne czy coś też, co nie?
3: No właśnie, jeżeli ci udowodnią, że ty jesteś ojcem dziecka, a jego nie chciałeś, no to twoje prawo tu jest pogwałcone, bo ty się nie wyraziłeś na to zgody, na dziecko, nie miałeś na tym kontroli, jeżeli laska się zrobiła w chuja i nie wzięła tabletki, a powiedziała, że wzięła. I to facet jest tutaj poszkodowany. Tutaj kobiety są górą, bo one mają większą kontrolę nad tym, wykluczając sytuację.
1: No to stary, dobra, ale myślisz, że kobieta woli urodzić niechciane dziecko tylko po to, żeby przez 18 lat brać na nie kasę od jakiegoś frajera? Zamiast zrobić aborcję?
3: Ile jest sytuacji, że kobieta bierze chłopa na dziecko?
0: Może nie? Tak być, a ja myślę, że...
3: Nie dla tak. Kasy, po prostu, żeby bo to osoba się w nim zakochała, a on nie. Albo wydaje jej się, że się zakochała, bo się zauroczyła. I ona chce go ile razy na dziecko, wiesz, powie mu, że bierze tabletki, a nie wzięła.
0: Tak,